0: edycji, na którą się przygotowywaliśmy, to naprawdę jest niewesoło i no chyba się niezbyt faktycznie dobrze czuję. Chyba pierwszy raz się coś takiego w nocnym radiu zdarzyło, nie licząc może takich przypadków, jak ja się rozchorowałem, tylko że ja to się tak rozchorowałem, że wpadłem pod stół i internetu nie potrafiłem rozłączyć. Pamiętam to do dziś, jak Klot tam ratował sytuację, ja się wtedy schlałem, ale się schlałem nie bez powodu, bo tam miałem problemy życiowe, miłosne chyba w ogóle. No i tak to wyszło, że zrzutka na wieniec, ale jesteście kurczę okrutni, okrutnicy. No nie fajnie. Trochę się martwię o potrzebę. On w ogóle tak troszkę nie domaga ostatnio, myślę zdrowotnie. Coś tam mu się dzieje, no. Ach, powinien pójść do znachora. Zdecydowanie trzeba potrzebę wysłać do znachora. To on chyba powinien pana Jurka odwiedzić. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale myślę, że zdecydowanie potrzeba powinien odwiedzić pana Jerzego i zasięgnąć rady fachowej, medycznej. No. Not cool. I przyznam się bez bicia, że liczyłem trochę, że potrzeba tu poratuje, bo starałem się przygotować nawet przez te kilka godzin, ale jakoś mi to dzisiaj też nie szło. I takie podsumowanie roku to nie jest prosta sprawa. No ale postaram się jakoś z tego wybrnąć. Czytam sobie tutaj, że mieliśmy wybraną pierwszą wiceprezydentkę USA. Wiceprezydentka. To tak trochę feministycznie brzmi, prawda? Kamala Harris. To dla mnie to są fajne wydarzenia. Zawsze byłem za kobietami. Zawsze dostrzegałem gdzieś problem, że kobiety no, przez długi czas były trochę w takiej sytuacji jak czarni, którzy... No, pamiętacie to, znaczy na pewno kojarzycie to zjawisko błędnego koła, nie? Że w Stanach się dawniej takie rozprawy toczyło, że właśnie czarni są brudni, nieczyści, niewyedukowani, nie potrafią się zachować. No, być może mogło mieć to jakiś związek z tym, że z brakiem dostępu do edukacji. Z tym, że byli traktowani jak traktowani, no i co? I zapóźnieni trochę, no i do dziś pewnie gdzieś to pokutuje. No i też się można było zapytać, no a jaki jest czarny, co dostał Nagrodę Nobla? I podawać to jako dowód, że czarni są głupsi na przykład, nie? Nie jestem tutaj zwolennikiem teorii, że wszyscy jesteśmy jednakowi w ogóle i nie rozmawiajmy w ogóle o różnicach rasowych jakichkolwiek, ale... No ale były też w ogóle... Była sytuacja, że właściwie zawiedli wszyscy, bo i nauka, i naukowe jakieś rozmowy na temat właśnie, czy czarny to też człowiek, czy może bardziej zwierzę. I teolodzy przywoływali Hama, który, od którego mieli pochodzić ci czarni, zostali przeklęci ciemnym kolorem skóry, więc też i tutaj Biblia przyszła z odsieczą tym, którzy nadal chcieli utrzymać pewne status quo, żeby czarni nadal byli traktowani jak podludzie. No i z kobietami, myślę, przez długi czas było tak samo. Też brak dostępu do edukacji, marginalizowanie ich roli w społeczeństwie i tak dalej. Dlatego bardzo się cieszę, jak kobiety triumfują, jak kobiety osiągają jakieś sukcesy. I tak dalej. Krawiec zna się na czymkolwiek? Takie pytanie. Nie, na niczym się nie znam, tylko dotarcia chrzanu ewentualnie. No, właściwie to można przypisać też właśnie całe zjawisko pandemii też na ten rok, no zaczęło się to pewnie trochę wcześniej, ale no też ten rok dał nam w kość i nauczył nas zupełnie innego życia, tak jakby. Ja dostrzegam w tym plusy duże, bo to jest takie oderwanie się trochę od zapierdalania, od trochę może taka forsowana na siłę ucieczka od materializmu, no w tym sensie, że ludzie potracą swoje majątki, ale to też da do myślenia trochę pewnie, nie? Niektórym, że może nie warto całego życia pod to podporządkowywać, takie refleksje, no i w końcu trochę czasu, żeby usiąść, pomyśleć samodzielnie. Ci wszyscy, którzy się spóźnili, bo ludzie tu dochodzą, no to słuchajcie, zaczęliśmy audycję z potrzebą i potrzeba się ewakuował niestety, bo się źle poczuł, bardzo się źle poczuł. Trzymajmy kciuki, żeby się to wszystko unormowało. Mamy też pierwszy film zagraniczny, który otrzymał Oscara, Parasite. Fajnie. To znaczy film międzynarodowy, nie? Nie amerykański. No i ludzie, którzy wyszli na ulicę, to są dla mnie ważne wydarzenia. Coś we mnie odżyło, nie? Jak zobaczyłem ludzi, którzy masowo wyszli na ulicę w Polsce. Zobaczymy, czy jeszcze coś z tego będzie, chociaż chyba się uspokaja, nie? Jakieś memy tutaj miałem z Kaczyńskim, że pokrzyczeli i poszli, nie? Zadowolony. Rok 2000 tutaj, no właśnie, po raz pierwszy też padła taka informacja ze strony wojskowej, rządowej, że to, co widzimy na zdjęciach, no to prawdopodobnie jest jakiś obiekt niezidentyfikowany, znaczy jest to obiekt niezidentyfikowany i przedstawia się jako no, taki przełomowy trochę news, że po raz pierwszy powiedzieli wprost, że mamy do czynienia z UFO. No nie do końca, ponieważ NOL, no to jest po prostu niezidentyfikowany obiekt latający lub UFO po angielsku. No i to może być wszystko. Niezidentyfikowanym obiektem latającym może być jakiś dziwny balon meteorologiczny, o którym zapomniano i nie wiadomo, czym jest, albo coś innego, jakieś dziwne zjawisko meteorologiczne, świetlne. Gospodarka stoi, bezrobocie wzrasta, ceny wyjebały w kosmos i cieszy się kurdupel, nie? No, kurczę, Kaczyński zadeklarował teraz, że powoli myśli o odejściu ze sceny politycznej, więc byłoby miło, chociaż czasami się boję trochę, co będzie po Kaczyńskim i czy przypadkiem nie zjawią się, czy nie pojawią się jeszcze gorsi od niego. To jest bardzo prawdopodobne. Jeszcze jak się zaczną żreć o władzę, a przecież to są bardzo tacy mali ludzie, karły moralne, aparatczyki różne i mogą się zacząć ostro żreć o władzę. Może być kiepsko. Na pewno cała ta sytuacja z pandemią bardzo pomogła wszystkim, którzy w internecie coś robią. Znaczy mam na myśli różne serwisy, większe, mniejsze, handel w internecie i też w dużej mierze myślę, że Polacy oswajają się już z płaceniem za treści. Jeszcze do niedawna można powiedzieć, że pokutował u nas taki nawyk, że wszystko musi być za darmo, bo inaczej to w ogóle od razu zamykam okienko. To było takie może przekonanie, że za darmo można znaleźć też dobre rzeczy, no to co będę płacił. A jakoś tak się spopularyzowało pewnie trochę płacenie za treści. Różne Netflixy, HBO, online, nie? Oglądanie filmów online, CDA.pl, premium. Już nie tylko oglądanie za reklamy, ale okazało się, że to wcale nie musi być takie drogie. Ja przyznaję się że walczę z piraceniem. To znaczy staram się nie piracić, staram się po prostu kupować legalnie różne rzeczy. Jakieś audiobooki, gry, filmy, płacić za takie rzeczy. No, to jest chyba krok w kierunku cywilizowanego świata, nie? Może właśnie można poznać taki świat niecywilizowany, jakiś kraj zabity dychami i osłonięty murem i zamknięty za żelazną kurtyną, że tam kwitnie piractwo na potęgę.
1: 5 złotych. Etam powinien z Najmanem wyjść w ma. Gorzej jakby Etam przegrał, bo by został posądzony o ustawioną walkę.
0: Etam przegrał z Najmanem? To jakiś science fiction. To się da się przegrać z Najmanem? Nie wiem, ja sobie przypominam jedną wygraną Najmana w sumie. Właściwie to on cały czas dostaje łomot od wszystkich. Wygrał, pamiętam, z tym, z lwem. Przyszedł taki jakiś dziwny kulturysta, lew. No i ten lew nic nie umiał. Nie umiał, chyba nic nie trenował. Może myślał, że siła mu wystarczy. No i... Krawiec, nic nie rozumiesz. To płacenie jest specjalnie... No, a co ma być? Niespecjalnie? Ja nie wiem, o co chodzi. CDA jest tak legalny jak Homik Flix Etama, śmieje się Zenon. No, nie wiem. Znasz może konkretniej sytuację od środka, jak to jest? Bo nie słyszałem, żeby ktoś tam się burzył. Ale faktycznie dziwna to jest sytuacja, bo nie kosztuje to zbyt dużo, a tam masz filmy, no, wszelakie treści, nie? Ogromny zbiór tych różnych nagrań i jakoś tego nie widzę, żeby dało się opłacić licencję. No i co? Ktoś zapłacił 20 zł i sobie wszelkie w ogóle możliwe filmy ogląda, nie? Z całego świata. Bo różne inne platformy, które wiemy, że są legalne, no to one mają swoje produkcje jakieś. Ta baza nie jest taka bez dna, więc faktycznie dziwna jest ta sytuacja z CDA i obawiam się, że to takie albo zupełna ściema faktycznie, albo może taka próba odczekania i zobaczenia, czy coś z tego może wyjdzie i właściciele praw autorskich tak przymykają oko trochę i czekają, jakoś tam się starają dogadać. Wiecie, o co chodzi, nie? Że to może się... Zdrówko. Oj, nie pij tej Pepsi, nie pij, człowieku, napój cukrowy. To nie jest zbyt zdrowe. Mi też coś się ze zdrowiem cały czas troszkę dzieje. Nie chcę tu o chorobach swoich, jakichś tam i dolegliwościach opowiadać, bo się zrobi radio emerytów. Może zrobimy taką audycję, że będziemy...
2: Złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Maharadża z brzegu. 3 złote. Na wolnowar i bogato zastawiony świąteczny stół dla potrzeby.
0: O proszę. Na wolnowar i bogato zastawiony stół. No, na bogato. Maharadża zawsze na bogato. Ma gest. Wielki filantrop i dobrodziej. Dziękujemy. A Najman swoją własną galę robi, gala VIP, i to jest jakaś parodia Rambo znowu. Nie wiem, właściwie to jemu się coś w głowie pomieszało, bo on wszystko, co robi, to jest jakieś takie niewydarzone, głupie i się błaźni, głupoty gada. Każdy jego ruch, nie? Łącznie z tą ostatnią walką, kiedy właściwie czuł, że przegra i wolał być zdyskwalifikowany. No, i po prostu zachował się jak ostatni pacan. Straciłem jakikolwiek szacunek dla Najmana. No, a na swojej gali będzie się pojedynkował z jakimś taksi złotówą, z jakimś grubaskiem, co się nie umie bić. No i... ale to może tak dla śmiechu można sobie popatrzeć. Dawid Ozdoba, też chyba jeden ze słabszych zawodników, którzy się pojawili na tej gali freaków Fame MMA. właściciele tej gali właściwie się nie kryją z tym, że to jest rozrywka, że to jest fan, że to nie jest do końca sport, więc spoko, no, ale jak na takiej gali freaków jeszcze pojawiają się tak słabi zawodnicy, jak właśnie Taxi Złotowa, czy Dawid Ozdoba i, on, i ich Najman bierze tych samych najsłabszych i się z nimi chce bić, to jest żenada już w ogóle na maksa. Etam by rozpykał, myślę, Najmana, by po prostu w niego wszedł jak w masło, by go tam obił. Siadłby na nim po prostu, dupą by siadł na nim i ten już by ani ręką, ani nogą. Ale problem leży w tym, że wrzucone są nielegalne treści i CDA ich nie usuwa. Czasami usuwa, ale trochę to wygląda tak, jakby usuwał dla... No tak, żeby pokazać, że coś robi, to czasem coś usunie, nie? Bo bardzo dużo jest tam nadal... Bardzo dużo tam jest nadal piratów. No a ja sobie przypominałem takie właśnie starsze polskie filmy, jak wspomniany Czarny Czwartek, czy Śmierć jak kromka chleba, właśnie o tych makabrycznych wydarzeniach. Wyobraźcie sobie, że i to sobie wyobraźcie, bo niewykluczone, że to nas jeszcze czeka. To jest naprawdę całkiem możliwe, że doczekamy się jeszcze takich sytuacji, że będzie nas policja wyprowadzać z domu na pałach, to znaczy będą nas tam zrzucać ze schodów, pałami lać, pryskać wodą. Właściwie już doczekaliśmy się niedawno godziny policyjnej. Godzina policyjna to też jakiś jest przełom, nie? Coś niespodziewanego. Nie spodziewaliśmy się, że pojawi się coś takiego jak godzina policyjna. Wcześniej były przymiarki, tu nie wolno wychodzić, kwarantanna, ale to wszystko nie było tak oczywiste, troszkę dwuznaczne, a może faktycznie tak trzeba, no ale teraz jak słyszymy już, że władza używa takich terminów jak godzina policyjna, to chyba możemy się zacząć bać, nie? Władza się już całkowicie odrealniła, odsunęła od ludzi, oni sobie, my sobie. Jest między nami mur. I co gorsza, zza tego muru lecą kamienie, butelki w jedną stronę i armatki wodne pryskają z drugiej strony. Dla mnie milicja, bo nie nazywam ich policją, dla mnie to jest milicja. Co rusz czytam o skandalicznych zachowaniach policji. I skoro dawniej znalazło się tak wielu ludzi, którzy chętnie lali pałami swoich rodaków, którzy dręczyli i torturowali, bo myślę, że te filmy dobrze oddają klimat tamtych czasów, kiedy Polacy się właściwie podzielili na dwie grupy. Ci, którzy autentycznie wkręcili się w ten system, w ten PRL, w tą komunę i z nią współdziałali, jej służyli i byli z tego nawet całkiem zadowoleni. Oczywiście w dużej mierze byli to po prostu bandyci, łotry, ludzie, którzy lubią dręczyć innych, którzy lubią się nachlać, wyjść sobie z kumplami ubrani w kaski, kogoś tam przekopać. No tacy ludzie. W tych ludziach była też pewnie nienawiść do tego klimatu takiego bożego, bo zawsze się przedstawia ludzi z tamtych czasów, którzy byli w opozycji, tych, którzy byli jakimiś działaczami, solidarnościowcami, no jako takich ludzi, którzy są blisko kościoła i się witają nawet, szczęść Boże. To szczęść Boże mogło być bardzo irytujące dla jakiegoś zomowca czy dla jakiegoś towarzysza za biurkiem, no bo to takie bardzo niekomunistyczne, nie? Się tak witać szczęść Boże. I to szczęść Boże było takim zamanifestowaniem tego, po której stronie się jest, bardzo wyraźnym. Nie wiem, jak komuchy się pozdrawiały. Witajcie towarzyszu, nie? Albo tam... Zdrastwuj. No właśnie, godzina policyjna, już robią sobie co chcą. Dobrze, że mnie tam nie ma, pisze Gosia. No. No, ale... wielu z nas jest i się martwimy o to, bo właściwie to jest takie przesuwanie granicy cały czas. Ja tak to odbieram. Przesuwanie granicy polegające na tym, że jak już sobie władza na coś pozwoli i ludzie niespecjalnie ostro zareagują, to następuje jakiś tam precedens i potem można na jeszcze więcej sobie pozwolić z obywatelem, nie? Dawniej mogli wam przyjść. Popatrzcie, dzisiaj niektórzy z nas tak mają, że ktoś tam dzwoni do drzwi czy telefonem i przebiega nas dreszcz i taki niepokój, prawda? Co się dzieje, kto to jest, kto to coś chce. A pomyślcie sobie, co czuli ludzie dawniej, kiedy taki dzwonek do drzwi niespodziewany, czy walenie w drzwi. Śpicie sobie 6 rano, a tu nagle jep, jep, jep, nie? Otwieracie drzwi i nie, że dobry wieczór, starszy tam posterunkowy, tylko po prostu wejście po prostu z drzwiami, wywalają was gdzieś tam na korytarz, skopa, pałą. Takie czasy. I pytanie, czy to wróci? Moim zdaniem to może wrócić, jeśli władza się poczuje zagrożona.
1: 10 zł. Łap krawcze na jakiś zacny napitek au.
0: Totem wilka. Kurczę, ale wy jesteście tajemniczy, bo sądzę, że to są ludzie, którzy są z nami tutaj już od dawna, tylko tak się podpisujecie tajemniczo i nie wiadomo, kto to może być. Totem wilka. Dzięki w ogóle. Dyszka bardzo się przyda. W ogóle bardzo mi się przydadzą donejciki wasze teraz, no bo tak nie ukrywam, że gdzieś tam zaczynam się lekko niepokoić o stan swoich finansów. Może nie jakoś bardzo, ale już tak czerwona lampeczka się zapala, nie? Że bardzo się przyda tutaj każdy donejcik teraz. Być może będę się musiał za robotę trochę wziąć dodatkowo, trochę bardziej, żeby się nieco odkuć. Krawiec, wpuściłbyś księdza i nagrał to zajście. No to musiałbym nagrać swoje mieszkanie, siebie. No jakoś nie palę się do tego zbytnio. Ale są wśród nas tacy, którzy zdecydowali się ujawnić swoje oblicze i nawet się nie krępują specjalnie, żeby pokazać, jak sobie mieszkają. Może to jest właśnie okazja, żebyście wy coś fajnego nagrali. Co to? Ja tylko tu jestem. Wszyscy tu jesteśmy i wszyscy współtworzymy medium. I może wy podeślecie nam jakieś nagranka ciekawe, czy ze spacerów, czy jak księdza przyjmujecie, czy jak księdza nie przyjmujecie, czy jak księdza wykopujecie, czy jak księdza ściskacie, czy jak ksiądz na przykład w windzie się, winda się zepsuła i ksiądz utknął w windzie i nie może wam odprawić, nie może was pobłogosławić, bo nie ma jak koperty tam wcisnąć, czy coś, jakieś zabawne sytuacje. Ja bym się czuł trochę skrępowany, pokazując, jak mieszkam. Mieszkam dosyć tak skromnie, a dzisiaj jest taki trend na YouTubie, że wszyscy mają jakieś designerskie mieszkania, deweloperskie, nie? Ładnie oświetlone reflektorami, pięknie zrobieni, włoski tlenione, tu wystrzyżone, tutaj dziarka, tu bajerancka markowa koszulka i tak wszyscy się pięknie prezentują, to czułbym się trochę skrępowany, czułbym się jak taki Kononowicz trochę, czy major, jakbym wam tutaj siebie zaprezentował. Więc nie możesz księdza przyjąć w kominiarce. Ciekawe, czy księża... Coś nie widzę, żeby księża się w maseczkach pokazywali. A to dziwne, bo trochę ich się rozchorowało, szczególnie jak były te spotkania, zloty hierarchii kościelnej. No to widać było, że za nic sobie mają te nakazy różne co dla niektórych może być właśnie spoko, chwalebne bardzo, że dają właśnie dobry przykład, że się nie stosują, bo to jest wszystko bzdura. Te maseczki, ta pandemia. No, dziś myślę, że... Znaczy, chyba od początku miałem takie przekonanie, że raczej nie jest to ściema, tyle że rządy różnych krajów sobie tego używają jak chcą, nie? I chyba niczego dobrego się nie możemy spodziewać po władzy. W ogóle historia powinna nas uczyć, jak sobie pooglądamy różne te starsze polskie filmy o tym, jak dawniej się żyło za tego PRL-u i jak nas traktowała władza. I właściwie jest dużo podobieństw. To, że rośnie między nami ten mur, między władzą a ludźmi, to raz. Dwa, że coraz więcej nakazów, zakazów i kar. Dyskusje właśnie coraz częściej się pojawiają o tym, czy policja dobrze robi, czy powinniśmy ich szanować. No wiecie, takie odwrócenie się Polaków i utrata zaufania nie tylko do policji, do państwa, to zawdzięczamy PiS-owi. Utratę zaufania do państwa, takie zniechęcenie państwem i odwrócenie się. To jest najgorsze, co może być, bo kraj, w którym obywatele sobie, a władza sobie, kraj, w którym ludzie nie mają w ogóle już zaufania do różnych instytucji państwowych, do służby zdrowia, do edukacji, do rządu, do mediów. No, media też, za PRL-u też tak było, że media sączyły propagandę i wielu uważa, że teraz ta propaganda jest gorsza, bo jest taka bardziej bezczelna. Bezczelna jest po prostu ta propaganda. I bardzo dużo można tutaj podobieństw. No, Kaczyński niczym pierwszy sekretarz, nie? Trochę niczym pierwszy sekretarz partii. No, ale brakuje nam jakiejś takiej siły opozycyjnej. Właściwie, no to... to znaczy, są media takie jak tam... jak Portal Lisa, czy Agory. No to czuć, że oni są bardzo mocno antypisowscy. I jest pewnie więcej takich mediów, które są bardzo przeciwko tej władzy. No więc to może jakaś taka troszkę opozycja, ale no, na opozycję w postaci PO to już chyba się wszyscy przekonaliśmy, że nie mamy co liczyć, bo już wiemy, że to są dwie strony tego samego medalu właściwie. Więc no, ciekaw jestem, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Ceny rosną. Przypominam, że górnicy... i ludzie ogólnie wyszli na ulice, stoczniowcy zaczęli strajkować. Wszystko to u nas takim triggerem, takim wyzwalaczem tego społecznego niezadowolenia był wzrost cen. Po prostu no, teraz mamy o tyle dobrze, że wchodzimy do sklepu i widzimy 100 tysięcy różnych artykułów do wyboru. Jest wszystkiego w bród, tyle że ceny rosną, rosną bardzo niepokojąco, bo co rusz się dowiadujemy, że za to więcej, tu wzrośnie. Już czytałem jakieś prognozy, co podrożeje już od stycznia, co podrożeje od lutego. Jest to bardzo niepokojące, no bo... wynagrodzenia jakoś tak nie rosną chyba co rusz, nie? Nie wiem, a może wy tak macie, że co miesiąc wam szef daje podwyżkę. Tylko jak szef ma podwyżkę wam dać? No chyba, że pracujecie w jakiejś spółce Skarbu Państwa, jakiejś instytucji państwowej, no to może wam i dadzą jakąś podwyżkę, czy godną emeryturę, ale właściwie jak pracujecie w prywatnej firmie, no to wasz pracodawca też coraz więcej musi za wszystko płacić. Za prąd, za wodę, za czynsz, za wasze jakieś ubezpieczenie, ZUS-y, SRUS-y, no i sam ma wyższe koszty życia i tak dalej. Wiele firm bankrutuje. Przeczytałem dzisiaj, że Marwit, taka polska firma, która robi fajne soczki, właśnie różne marchewkowe, zupki, no to właśnie się zamykają i sądzę, że teraz będzie lawina po prostu bankructw. I tu mi się włącza jakieś takie spiskowe myślenie, że no bardzo na pewno... No, czy to ktoś planuje, czy ktoś to wspomaga, taki stan rzeczy, czy ktoś to jakoś czy ktoś ma w tym jakiś plan, czy nie, no to nie ulega wątpliwości, że na pewno na rękę będzie różnym międzynarodowym kapitałom, jak wszystko się tu zaora, co nasze rodzime polskie, no bo mniejsza konkurencja, będzie można też wykupić sobie jakieś właśnie fabryki i przerobić jakąś tam Helenę, czy inne jakieś Horteksy na Coca-Colę, nie?

0: jakby to poszło po prostu w świat, nie? No i co? I z czego zapłacimy za... Z czego weźmiemy pieniądze na funkcjonowanie państwa? I jak tutaj no będzie przykręcanie śruby różnym prywaciarzom, jak to się mówi, coraz bardziej, bo będzie coraz więcej od nich zależało, czy to oni i na ich barki spadnie utrzymywanie różnych niepracujących, utrzymywanie służby zdrowia, wypłacanie emerytur starszym ludziom, wszystko na ich barki spadnie. No ale przedsiębiorca też nie jest jakimś masochistą i jak już mu się mocno da w kość, no to on w końcu stąd spierdoli, przeniesie, założy sobie działalność gdzieś za granicą. Co czasem jest problematyczne. Wiem, że w przypadku niektórych działalności, takich, które mają związek właśnie ze zdrowiem, z bezpieczeństwem, no takie na przykład jakieś, no nie wiem, no kolega na przykład, który bada kierowców, jest psychologiem jazdy i bada kierowców, czy są zdolni do prowadzenia samochodu, no to on nie za bardzo może sobie działalność gdzieś założyć za granicą. No, nie za bardzo się to da po prostu. Bo są takie działalności, które wymagają jakichś tu zezwoleń, pozwoleń, takich, które trzeba sobie w naszym kraju wyrobić, dogadać się z systemem tutaj i nie za bardzo jest możliwość, żeby sobie po prostu od tego wszystkiego uciec. Etam się pojawił na antenie. Cześć, Etam.
1: No cześć. Nie przyszła góra do Mahometa, to przyszedł Mahomet do góry. A myślałem, że do mnie zadzwonisz, że nie będziesz musiał mnie odbierać, no ale już trudno. Stało się.
0: Czemu ja miałbym tak dzwonić do ciebie stąd, ni zowąd, ni z gruchy, ni z pietruchy?
1: No ja pisałem na czacie, może do mnie
2: sponsorowanie krawiec złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze
1: gorzej. No ale już dobra, już stało się. No.
3: Na 0 i 4
1: może dzięki temu ktoś będzie chciał zapłacić jeszcze więcej.
0: A czekaj sekundkę, bo przyszedł donajcik 3 złote Mr. Jake Tom B. Cóż to za jegomość? Na 0,0004 uncji złota. To tak za paznokciem by mi się zmieścił taki okruszek, jakiś w ogóle jakiś pyłek. Na zabezpieczenie przed hiperinflacją. Myślisz, Etam, że... Dzięki wielkie. Myślisz, Etam, że... No... Co to jest w ogóle za zjawisko hiperinflacji? No wiadomo, że to już jak inflacja szaleje, no ja sobie to wyobrażam tak, że hiperinflacja to jest taki czas, kiedy zaczynamy nosić właśnie wiadrami, czy wozić na taczkach hajs, żeby kupić chlebek, nie? To tak mi się kojarzy.
1: Problem jest dosyć szeroki, bo chciałeś omawiać ten rok, a w tym roku właśnie to wszystko się zaczęło, a dokładnie zaczyna się dzisiaj, czyli 21.12.2020. Nawiązywałeś do chomika, do tego CDA. No właśnie, te abonamenty, one mają nas do jednej rzeczy przyzwyczaić. Nie wiem, czy widziałeś po spotkaniu rządu światowego w Davos ostatnim, jaki wypuścili klip, gdzie stoi taki człowieczek, jakby sobie selfie robił do kamerki i mówi tak, że nie mam nic, ale jestem szczęśliwy. I to jest rok 2030, nie? Wszystko, co mi jest potrzebne, mogę wypożyczyć. No i właśnie o to właśnie chodzi, o przyzwyczajenie ludzi do tego, że jak coś sobie chcą mieć, to sobie wypożyczą. I taki dron tam ląduje na tym teledysku i to nie, że tam parę punktów innych jest. Polecam w ogóle wszystkim ten film zobaczyć. Agendy 2030 i myślę, że to idzie w tym kierunku, bo widzę wszelkie przejawy tego, że właśnie tak to będzie wyglądało. Ludzie są w ogóle ogłupieni. Na przykład przed chwileczką pisałem bardzo długi komentarz Rzeczypospolitej, gdzie punkt po punkcie wyjaśniałem im, dlaczego mogą wyjść na spacer z psem po 19 w Sylwestra. Bo tam takie pytanie padło, mogą nie tylko wyjść, jak już kiedyś to tłumaczyłem z psem, ale mogą wyjść w ogóle sobie i w ogóle olać. To dzisiaj zresztą widziałem masę ludzi pod jednym z żydowskich marketów, czy rodzina żydowska jest właścicielem, to jest francuski market. Z tego co wiem, z tych informacji, które udało mi się dotrzeć, no nie wiem na ile one są wiarygodne,

0: kupowali tam petardy różnego rodzaju, no, jakieś tam rakiety, nie rakiety, także przewiduje dwie możliwości. Pierwsza możliwość to będzie taka, że oni to kupują po to, żeby po prostu to wyjść i sobie wystrzelić na o 12, czyli złamać rozporządzenie, które, jak przypominam, jest tylko projektem rozporządzenia, tylko zapowiedziane w mediach, a ludzie już to traktują poważnie. Nie, dowiemy się dopiero 27. Z 27 na 28 muszą to rozporządzenie wydać, bo kończy się moc ostatniego rozporządzenia grudniowego z 1 grudnia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, tak, druga możliwość jest taka, że będą strzelać z balkonów i przewiduje wtedy potężną ilość pożarów w Polsce. Bo no, jak wiadomo, taka petarda może krzywo się wystrzelić i będzie nieciekawie, dużo rozerwanych palców i tego typu rzeczy. Tak to się skończy po prostu zwyczajnie, nie? No, już nie tak, mówię o tym, tak, że jak dorwie się idiota do petard, to będzie strzelał do innych ludzi z balkonu, nie? Na przykład do tych z psami, bo przecież to u nas tak to niestety wygląda.
1: No też bym się tego obawiał, bo jak strzelasz, jak używasz sztucznych ogni na powietrzu, no to masz większą kontrolę nad tym, nie? Możesz, jak coś tam się stanie, to możesz biec i przydeptać coś, no z balkonu możesz, to cholera wie, gdzie to trafi, no i co, i nie zauważysz, albo nie będzie ci się chciało zejść. No to dziwne takie strzelanie z balkonów trochę. Jaki to w ogóle będzie huk ogromny, bo jak ludzie strzelają sobie gdzieś na odludziu, gdzieś tam pójdą sobie pod lasek czy na powietrze, no to jest mniejsze, a to teraz wszyscy, wiesz, z tych mieszkań będą po prostu strzelać na dobrą sprawę. No i też bym się bał. A ty w ogóle zamierzasz używać,
2: sponsorowanie
1: strzelać?
2: Mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie.
1: Już sekundka, bo tylko Major Donecika Sucholaski. Zobaczę.
3: 3 złote.
1: Major Sucholaski.
0: Wszystko mi się nie słyszę was.
1: Czekajcie.
3: Kochani moi, zbliża się Wigilia, czas na coroczny seans.
1: Po co robisz lajty, jak nikt się nie ogląda? PS, kochani moi, zbliża się Wigilia, czas na coroczny seans, żółty szalik. No to nie wiem, o co chodzi. Jak nikt nie ogląda? No jeśli już, to raczej
0: donate,
1: słucha.
0: Donate.
1: No tak, właśnie go przeczytałem. Akurat dzisiaj jest całkiem dobra słuchalność. Słucha około 120 osób, więc jest bardzo dobry wynik online. Nawet tak ogólnie w skali YouTube'owej. No nie każdego słucha 120 osób na żywo. Dołączył nocny kierowca. Witamy na antenie.
4: Witam, wywołaliście temat po prostu.
2: Sponsorowanie znaczy, złych to... mediów, słuchajcie, przyczyniacie się
4: petard.
2: Do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
4: Ojciec Krawczuszko, związaną z petardami.
3: 3 złote.
1: Dobrze, to opowiadaj. Rzucam klątwę na ten kraj, byście mieli Deutsche Reich, mszę w kościołach po niemiecku, homoparom po polskim dziecku. No, to poeta. Dzięki poeto. No to opowiadaj historyjkę nocny kierowcom.
4: Znaczy historyjka. To przytrafiło się osobiście mi w tamtym roku w Sylwestra i od razu chciałbym powiedzieć, że nie byłem nigdy zwolennikiem petard kompletnie. Wręcz odwrotnie, z uwagi na to, jak zwierzęta w domu reagowały na te petardy. Ale w skrócie to tak. Poznałem nową osobę, założyłem jakby nową rodzinę, można powiedzieć. No i ta moja miłość ma dwóch synów i młodszy syn za wszelką cenę z kolegą chciał sobie popuszczać petardy. To było w tamtym roku w Sylwestra. No i z uwagi na to, żeby było bezpiecznie, to ta moja, powiedzmy, partnerka poprosiła mnie o to, żeby pomóc im w tym wszystkim, w tym przedsięwzięciu. Więc no, kupiliśmy petardy jakieś tam w chińskim markecie, czy nawet w takim specjalistycznym sklepie, który gdzieś tam był przybudowany do centrum handlowego. Nie były to jakieś tam znakomite petardy, takie zwykłe, które się odpala i rzuca. No i aby było bezpiecznie, pojechałem, zapakowałem tego swojego przybranego syna, jego kolegę, do samochodu. Pojechaliśmy za miasto na łąkę, żeby nie zrobić nikomu krzywdy. No i zacząłem tymi petardkami sobie rzucać. 7 czy 8 petard wybuchło w taki sposób kontrolowany, po prostu po odrzuceniu gdzieś dalej jeszcze długo sobie syczały, podskakiwały i wystrzeliwały. Wyobraźcie sobie taką sytuację. pewnym momencie jeden z tych chłopaków, w sumie to chyba kolega tego mojego syna, chciał sam puścić petardę. Ja mówię, nie wiem, coś mnie tknęło, mówię do niego, że słuchaj stary, ja jeszcze tą puszczę i później ty, dobra? Jeszcze ja po prostu nie wiem. Nie wiem, no tak to się gdzieś mi przymknęło w tyle głowy, żeby tak to miało miejsce. No i odpalając petardę, niestety nie było tego momentu odczekania, tylko w momencie odpalenia zapalniczki wybuchła mi w ręce petarda razem z zapalniczką.
1: O kurde.
4: Posłuchajcie dalej, bo to nie jest koniec historii. Poczułem się jak w filmie wojennym, jak są sceny, jak jest wybuch i nagle jest taki pisk, czyli takie ogłuszenie, tak? Czyli ja to przeżyłem na własnej skórze, bo nawet później jak rozmawialiśmy po całym zajściu, to siła tego wybuchu była dużo większa niż tamte petardy, które wcześniej wybuchały, więc może jakieś chińskie rączki czy jakiejś innej nacji źle po prostu, a może zapalniczka jeszcze dodatkowo dołożyła, tak? Być może, tak, jak najbardziej. No ale dobra, do brzegu. Zobaczyłem na dłoń prawą i patrzę, nie mam kawałka dłoni, tak? No w pierwszym momencie tak mi się wydawało, że nie mam kawałka dłoni. I powiedziałem, uderzenie adrenaliny jest tak mocne, że byłem najbardziej racjonalny z całej tej...
2: Skonserwowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze
4: gorzej. Mówię do swojego syna, zdejmij kurtkę czy cokolwiek, daj mi zawinę rękę, żeby zatamować schodok, tak? Ja jestem osobą, która na co dzień ma taki specyficzny humor, potrafię sobie żartować ze wszystkiego i partnerka do mnie mówi, nie wygłupiaj się, nic się nie stało. Ja mówię, słuchaj, nie mam chyba kawałka dłoni. No i syn do niej mówi, mamo, coś się stało, bo ja jestem cały we krwi. No i wsiedliśmy do samochodu, godzina 12.03, dosłownie już byłem na izbie przyjęć w mieście, w którym mieszkam. Zapukałem do okienka, tam akurat w tym czasie chyba się wymieniali toastami, bo było dosyć tak głośno, na izbie przyjęć nie było nikogo. No i ta pani do mnie mówi, co się stało, a ja z takim stoickim spokojem mówię do niej, wie pani co, chyba coś mi oberwało. Ona mówi, chyba pan se żarty robi. I pokazałem jej ten taki, powiedzmy, kikut, tak, owinięty we krwi. Ona powiedziała w ten sposób do lekarzy, czy tam do ludzi znajdujących się w dyżurce, no mamy pierwszego. No i jeszcze tyle, co pamiętam, to pani odwinęła mi na izbie przyjęć już tam w pokoju lekarskim, żeby zrobić taki pierwszy jakby... nie wiem, wywiad, tak, jaką mam grupę krwi, jak to się wydarzyło, czy czasem powiedzmy gdzieś nie jestem jakimś bandytą, czy ktoś mnie nie postrzelił, no wiadomo, tak jak to się odbywa w szpitalu. No i okazało się, że mdleję, dostałem jakiś tam zastrzyk, bo już ból był tak przerażający, że nie mogłem sobie poradzić. No i w tej chwili jestem nocnym kierowcą bez połowy kciuka, połowy jednej trzeciej drugiego palca od strony kciuka, jednej trzeciej trzeciego palca od strony kciuka i jeszcze czwarty palec było otwarte złamanie. Operacja trwała 4,5 godziny. Niestety nie udało się nic zrekonstruować, bo petardy mają to do siebie, że niestety no wybuchają w sposób taki, że rozrywają to wszystko, tak? Te mięcho lata sobie po prostu po okolicy. No i chciałem wszystkich przestrzec. Przepraszam, zatrzymałem się celowo, żeby lepiej było słychać, bo akurat jadę, moment. Postaram się jakoś bezpiecznie stanąć. Dobra, wezmę telefon do ucha, będzie może lepiej. Czy dobrze słychać mnie?
1: Dosyć dobrze.
4: To czekajcie, to bo przez AUX-a rozmawiam, wyłączę tego.
1: Dobra.
4: A teraz nie jest lepiej?
0: Doskonale.
1: Chyba jest.
4: Dobra,
1: cały czas
4: no i co? No, chciałem, wiadomo, no, miało być dzisiaj wesoło, miało być o tym, co się fajnego wydarzyło. Ja mogę powiedzieć od siebie indywidualnie, że fajnego się wydarzyło, że wróciłem do żywych po 2 miesiącach brania tramadolu. Tramadolu, tak? Dobrze
1: tak,
4: mówię,
1: tak,
4: to taki
1: opioidowy
4: lek.
1: Bardzo silny.
4: Który przestałem sam brać, ponieważ kiedyś miałem problemy z używkami i czułem w pewnym momencie, że no, uzależniam się od niego, tak? Więc zacząłem sam z niego, że tak powiem, rezygnować. Odczuwam do tej pory, tak? Odczuwam do tej pory, że mam tak zwane bóle fantomowe, tak? Bo bolą mnie palce, których nie mam. Pracując na powietrzu chyba mam zaburzone krążenie, ponieważ no cholernie mi szybko marznie dłoń w tempie ekspresowym, nawet jak nie ma temperatur plusowych. Dzieciaki wyleczyły się całkowicie z petard, te, które były ze mną. Syn spędził przy mnie miesiąc, praktycznie siedząc koło mnie na łóżku, bo ja spałem tak na dobę po 3-4 godziny, wtedy, kiedy tabletki działały, jak mnie odpuszczało, i cały czas miał pretensje do siebie, że to on mnie namówił. Wiadomo, że oczywiście to jest młody chłopak, więc no tak wytworzyłem w nim, że no żartobliwie nie jest to jego wina. Śmiejemy się z tego wszyscy, że jestem teraz kierowcą bez palców. No, fajnie, że mogę wykonywać jakikolwiek zawód dalej, tak? Bo miałem dużo sytuacji w swoim życiu w ubiegłym roku i powiem wam szczerze, że ten wybuch petard to było chyba takie podsumowanie roku negatywne, tak? I od tego, powiedzmy, już wybuchu i tego podsumowania roku zaczęło mi się powolutku życie prostować. Jest dużo rzeczy złych, ale jest więcej tych dobrych.
0: A teraz ci powiem najlepszą rzecz, która cię pocieszy. Wyobraź sobie, żeby odpukać, to się nie zdarzyło w zeszłym roku, a w tym roku, i trafiasz na izbę przyjęć i nie chcą cię przyjąć.
4: No powiem ci, że mogłoby być ciężko. Powiem wam tylko tak. Miałem kilka wypadków w życiu, takich dość poważnych, nawet nie chodziłem 7 miesięcy, bo miałem połamaną kończynę i do tej pory mam jakiś tam pręt w nodze od kolana do biodra. Bóle zęba, kręgosłupa, wiadomo, no każdy z nas coś tam przeżywa. Kurwa, urwane palce, przepraszam za słownictwo, to jest przynajmniej w moim przypadku, gdzie jestem naprawdę odporny na ból, bo potrafiłem robić zęby kanałowo bez znieczulenia, jak była taka potrzeba. Kurwa, jest to ból nie do opisania, bo jest bardzo taki upierdliwy, taki kurwa dziwny, cholernie dziwny. Nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy... No, ja z tego, wiem, co mi mówił jeszcze kolega, który stracił palec, ale odcięty.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
4: Mam koleżankę, która miała zmiażdżony przez drzwi w samochodzie. Też jest to co innego, ale taki ból szarpany, taki no wojenny, można powiedzieć, bo to tak jakbym, no, można powiedzieć, gdzieś stracił jakimś odłamkiem, coś, to jest... Coś nie do opisania, może to będzie przestrogą dla wszystkich, którzy słuchają.
0: Powiem ci, że jestem również osobą, która dokładnie w te 3-4 dni przed Sylwestrem 80 roku grzebała w korkach. Nie wiem, czy pamiętasz, za komuny były takie korki.
4: One jeszcze je mam do tej pory.
0: To dosyć mocną siłę, to takie małe petardy, byśmy mogli powiedzieć. Tak, tak. I zacząłem jeden obierać i mi eksplodował właśnie w dłoni. I wiem, o czym mówisz, prawdzie mi palców nie urwało, ale mi spaliło skórę na kilku palcach. I chodziłem też z takim wyrwanym kawałkiem mięsa na jednym z kciuków do szkoły. Oczywiście no, byłem gość wtedy w szkole, nie? No, zabandażowany, opalona ręka, zwolniony z pisania przez 2 miesiące, nie? Także, ale potrafię sobie to wyobrazić.
4: Jeszcze muszę coś dodać takiego dosyć istotnego, żeby przestrzec ludzi, bo akurat, znaczy słuchaczy, no to ludzi, no tak, no, trochę się mieszam, przepraszam, bo to dalej trema jeszcze, któryś raz dzwoni, ale jeszcze trema.
1: Słuchasz to też człowiek, to tak, potwierdzam, słuchasz
4: też człowiek. Człowiek też ma inną konotację gdzieś tam w subkulturach, nie? Ale to okej. Okay.
1: Coś chyba...
4: No.
1: No kurde, słuchajcie, no niesamowita historia, to naprawdę jest niezła przestroga. Nie wyobrażałem sobie, że można sobie takich szkód zrobić jakimś tam korsarzem większym czy czymś takim. To chyba jakaś duża była petarda. Aż strach pomyśleć, bo jakby to dziecko w ręce trzymało, ta rączka jest mniejsza, to by jeszcze większe te uszkodzenia były, przypuszczam, więc no,
0: dłoni
1: masakra.
0: By nie było.
1: No, albo by nie było dłoni, całkiem pół, nie? Straszne, ale zawsze mi się to takie głupie wydawało, to strzelanie z petard. Oczywiście jak byłem dzieciakiem, też mnie to jakoś tam fascynowało i wiele razy tam robiliśmy jakieś eksperymenty czy coś, ale no i też mi się to głupie wydaje. Przede wszystkim no, zwierzęta strasznie cierpią, mają wrażliwy słuch, a tu takie i się boją strasznie zwierzaki. No ale to taka zabawa dla plebsu trochę, to strzelanie się cieszy, że huku narobił. No i niesamowita frajda. No
4: ja mam... Słyszycie mnie jeszcze raz, przepraszam?
1: Tak, prosimy, mów.
4: Chyba mi się aplikacja, przez którą słucham, uruchomiła i przez to słyszałem podwójnie wszystko. Dodam jeszcze jedną rzecz, że mam z uwagi na to, że tam mam różne problemy życiowe, mam swojego prawnika, no i byłem niby teoretycznie w dobrej sytuacji, bo od razu udałem się do doradcy prawnego, bo mówię, no jak już tak się wydarzyło, no to okej, może coś akurat tak skapnie przy okazji tego, no bo no jest to jakiś tam uszczerbek. Niestety, tak są opakowania skonstruowane i takie powiedzmy produkujący wyszli z tego, że odpalasz na własne ryzyko, także nie ma tutaj żadnej możliwości powiedzmy wynegocjowania czy później dojścia swoich praw gdzieś na sali sądowej. Pocieszającym faktem było to, jak byłem w szpitalu, że facet chciał puścić petardę i się pocieszającym, znowu złe słowo. No w tym momencie to było dla mnie pocieszające, no bo facet stracił oczy, ja tylko palce. Bo się po prostu pochylił, jak odpalał, no i walnęło mu w oczy. Było nas trzech na oddziale, dwóch. Jeden dziadek, który śmiał się, że był saperem w wojsku, też stracił trzy palce, jak wnuczkowi puszczał, więc jest to naprawdę...
1: No, słyszymy się cały czas? Tak trochę zanikłeś?
0: Znikło.
1: Coś tutaj zanika, może jakieś problemy z zasięgiem. Jakieś takie debilowate donaty tu w międzyczasie przychodziły, nawet tego nie komentuję, bo to ktoś się tutaj dorwało, jakieś, nie wiem, dziecko. Jakaś patola się dorwała do wysyłania donatów. No nieczęsto mamy takie sytuacje, no ale zdarzy się czasami jakiś imbecyl, który jeszcze nie kuma do końca, że trafił na trochę inne medium niż u Kononowicza, czy gdzieś tam u Magicala i się bawi. No ale to nawet nie ma co komentować. No, tak więc ja też namawiam, dajmy sobie z tym spokój. Można, nie wiem, wyjść i weselić się, coś sobie pośpiewać, można się szampana napić. Jest tyle możliwości, jak można świętować, nie? A robienie huku wokół siebie, no to taka najbardziej prymitywna, najbardziej prymitywny, myślę, sposób na świętowanie i uczczenie
0: kiedyś
1: nowego roku.
0: W ogóle były kapiszony, to już pewnie dzisiaj to nikt nie pamięta, że były takie pistoleciki na kapiszony i były takie w formie takiej tasiemki z kapiszonami, pojedynczo się wkładało, różne takie były. No dzisiaj to żadna atrakcja, dzisiaj to sprzedają takie bum-bumy, że to jak walnie, to szyby się trzęsą, nie? Przy okno.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, także przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Jeśli chodzi o tego rodzaju, bo to jest proch zmieszany tam z różnego rodzaju dodatkową pirotechniką, która powoduje to, że tam na przykład jeszcze rozkolorowi nam na niebie, nie? Mhm. Także to jest zazwyczaj ze zwykłego prochu strzelniczego zmieszanego z czymś robione, nie?
1: Udało mi się wyłączyć odczytywanie głosowe, tym bardziej, że często sam po prostu no, odczytuję wasze wiadomości, więc chyba nie ma sensu, żeby syntezator czytał. Na wielki reset reklamówki balkonowej Etama Maharadża z Brzegu wysłał. No, nie wiem, co by to miało oznaczać, reset reklamówki. Już może, no wiecie, reklamówka to była dawno, dawno temu. Może jakiś inny mem do Etama tutaj przypisać. Może czas już tą reklamówkę odłożyć na bok, na balkon.
0: No jeszcze tak w temacie tego strzelania, to tak jestem ciekaw, jak przeżyje to nasz Jagerek, pieseczek, bo Maksiu był ciekawski, on chciał na ręce do okna i oglądać sztuczne oknie, natomiast Jager, mimo że jest dużym psem, boi się nawet klaskania głośniejszego. Po prostu ucieka, kuli ogon i ucieka gdzieś się chowa pod stół. Także boję się, że to będzie dla niego traumatyczne przeżycie. Na szczęście jakieś tam leki uspokajające mam najwyżej mu domieszam do żarcia. Nie wiem, co coś będziemy musieli zrobić, albo mu zatkać uszy. Nie wiem, czy się psu da zatkać uszy w jakikolwiek sposób sensowny.
1: No chyba nie, chyba sobie za bardzo nie dam. Albo będzie tam się przewracał i starał się to sobie wyciągnąć po prostu jako ciało obce z ucha. No zatyczki do uszu dobra rzecz. Ostatnio coraz częściej śpię w zatyczkach do uszu, bo zdarza mi się spać w dzień, a tutaj, no wiecie, jak to w polskim bloku. Ten wierci, ten tupie, ten słucha disco polo.
0: Za poradą moją.
1: Tak, znaczy, no to nie kupiłem takich, jak ty polecasz, z waty szklanej, czy tak zwykłe gumowe mamy i całkiem nieźle tłumią. Powiem ci, takie gumowe, całe z gumy zrobione, bez żadnych tam udziwnień i sobie wkładam i sobie spokojnie śpię. To jest w ogóle w zatyczkach do uszu jest ciekawy efekt, ponieważ słyszymy swój oddech wydaje mi się, że to może sprzyjać jakimś takim stanom medytacyjnym, kiedy łapiemy rytm swojego oddechu.
2: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: No to chyba znów pan Śmieszek, jesteś wyjątkowym medium tylko dla wtajemniczonych XD, normalnie elita narodu ma, bo ma kanał na YouTubie. Co tu jeszcze za smrakloki, co podaje, rzucają petardy, straż. No to nie dziwi mnie, że tutaj obrońca rzucania petard, no plebs tak się właśnie lubi do dzisiaj bawić, pewnie już jest stary koń, a rzuca sobie i się cieszy jak debil.
0: Jeszcze się obawiam jeszcze jednej rzeczy odnośnie tych petard, tym bardziej, że są takie petardy kierunkowe, które można w konkretnym kierunku odpalić celując, jak gdyby jest na patyku taka petarda i ona jest jak gdyby rakietą, która leci, nie? Że jak nadmierna ilość patroli wyjdzie i ludzie się zaczną, szczególnie młodzi, bo to młodzi ludzie, to fantazja może ich ponieść i mogą zacząć strzelać do policjantów. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby coś takiego miało miejsce, bo jak wiemy, to fantazja ułańska po szampanie może być różna, nie?
1: No. Czy jest jeszcze... Nocny kierowca chyba się rozłączył. Tak, rozłączył się. Coś mu się z zasięgiem porobiło. No, tak więc chyba dobry pomysł, że jak już ktoś sobie bardzo chce postrzelać, to niech kupuje bezpieczne petardy, nie te korsarze, które mają jakby... które się odpala jak zapałkę, które nie mają lądu, tylko po prostu się trze tym jakimś korsarzem właśnie, no bo to może... To cholera wie, czy to nam w ręce nie wypali. Niech już będzie ten ląd, nie? Żebyśmy mieli chwilkę na wyrzucenie tego i większą pewność, że nam to w ręku nie wybuchnie. No i wydaje mi się, że ciekawsze są już jakieś fajerwerki, które dają na przykład fantastyczne, jakieś fajne, miłe dla oka efekty świetlne, nie? A nie, że sam huk. No, sam huk to jest w ogóle trzeba mieć zryty beret, żeby się z tego cieszyć.
0: Wyrzutnie po 20, tam 25 sztuk jest w tym, chyba 5 na 5, tam 25 takich rakietek, że to się stawia, podpala się, odchodzi się spokojnie od tego i ona sobie w niebo. Chociaż powiem szczerze, że ja raz kiedyś kupiłem, jak córa była jeszcze chyba, nie wiem, w przedszkolu czy już w szkole, kupiłem takie właśnie niby bezpieczne, no i kiedy odpaliłem ląd, odeszliśmy od tego, wiatr zawiał, przewróciło się i zaczęło strzelać poziomo. Także trafiliśmy w przedszkole i tam na szczęście nikt nie szedł alejką obok, bo mogłoby być szkody rzeczywiście. Po prostu wiatr zawiał bardzo mocno i wywaliło, a już dobiec się nie dało, bo po prostu zaczął się odpał tego wszystkiego, nie?
1: Może zrobię sąsiadom psikusa i tak jak było w blok ekipie, wrzucę Achtunga, takiego co nie gaśnie w wodzie do kibla, spuszczę wodę i usłyszę tylko z dołu, jak sąsiadowi pęka muszla klozetowa, rozwala się.
0: Powiem ci, że tutaj u mnie na osiedlu, no to taki kawałek dalszy od mojego tutaj, od mojej lokacji, niedaleko elektrowni na Pomorzanach. Jakieś 10 lat temu właśnie dzieciaki taką wyrzutnię sobie kupiły i też coś poszło nie tak. Trafiło na poddasze, gdzie były mieszkania te TBS-owe tak zwane i spłonęły te mieszkania, doszczętnie spłonęły.
1: Połączył się z powrotem nocny kierowca, coś zerwało chyba nas.
4: Nie, miałem, mam, to znaczy takie problemy techniczne, że jak przychodzi do mnie normalne połączenie, powiedzmy takie standardowe telefoniczne, nawet jeżeli go nie odbieram, odrzucam, tak, jak ktoś do mnie dzwoni, to automatycznie tracę możliwość korzystania z internetu.
1: Przypuszczam, że wycisza Skype'a, to przede wszystkim o to tu chodzi, że jakby te sterowniki dźwiękowe nie potrafią działać razem, nie? Że i jedno i drugie gra, tylko po prostu dźwięk jest przejmowany przez tą nakładkę do dzwonienia, nie? I Skype się wycisza.
4: No dokładnie. Odnośnie tam tego tematu, który został narzucony, że tak powiem, na samym początku audycji, wiadomo, że ja uważam, że kurczę, no próbowałem się zastanowić tak globalnie, co takiego fajnego się wydarzyło i tylko mi przychodziły jakieś takie sarkastyczne, że tak powiem, obrócenie tematów typu koronawirus, który może wykończyć PiS, bo nic go nie może wykończyć i tak dalej, i tak dalej. Ale tak powiedzmy rzeczy, które by były namacalne i takie globalne, ciężko mi jest coś takiego znaleźć. Dlatego proponuję może troszeczkę zmianę na taką, co się komu dobrego w tym, powiedzmy indywidualnie w tym roku wydarzyło. To by było dużo łatwiejsze, tak? Mm-hmm.
1: No, w sumie tak, w sumie tak. To jest dobra koncepcja, żebyśmy się skupili bardziej na takich indywidualnych odczuciach. No to ja zacznę opowiadać, co mi się dobrego wydarzyło w tym roku. Już skończyłem opowiadać tyle. No, może przesadzam trochę, bo pewnie by się parę dobrych rzeczy...
0: To masz i tak więcej do powiedzenia niż ja. Chociaż chyba, że jako dobre mógłbym powiedzieć, że obniżyły mi się opłaty za mieszkanie z uwagi na minus jeden w tym, jak to się nazywa, w zakwaterowanych tutaj. Wiesz, plus jeden, bo pies przyszedł, ale tutaj to mogę zaliczyć na plus. Jeszcze na plus zaliczyłbym 2 listopada, czyli wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie doszło do ewidentnego oszustwa, są na to tysiące już dowodów w tej chwili. Także widzimy, jak działa demokracja, nawet w najbardziej demokratycznym państwie świata i co to jest w ogóle warte, to liczenie tych głosów. Nie? To taki plus. No,
1: dla mnie z fajnych akcji to na pewno jeszcze Hot 16 Challenge, czyli akcja polegająca na tym, że wywoływani są, mianowani są, rzuca się wyzwanie kolejnej osobie, która ma nagrać jakiś utwór muzyczny. No i często jest to jakaś gwiazda, ktoś znany w internecie i dochód tam z odsłon, czy z reklam, czy ktoś tam wpłaca pieniądze, już nie pamiętam dokładnie, jaki był ten mechanizm, idzie na dobry cel, jakiś tam szczytny. No i to fajne, lubię w ogóle, kiedy się ludzie organizują w jakąś dobrą akcję. No i sam byłem mianowany do nagrania czegoś w Hot 16 Challenge, ale jakoś to nie pykło, bo tak słabo się czuję, jak ktoś tam mnie wywołuje do tablicy i mam coś nagrać, to tak to może niekoniecznie.
4: Może ja jako czopek, taki czopek mocnego radia w cudzysłowie, czyli wchodzący w pupę, mogę dołożyć, że... Ale teraz poważnie powiem, naprawdę z ręką na sercu, tak, że jedną z lepszych rzeczy, która mi się przydarzyła, to, że natrafiłem na nocne radio. Tak? To nie jest to, że chcę wam cukrować, ale tak w skrócie to przedstawię. Byłem do tej pory osobą, do ubiegłego roku powiedzmy, byłem osobą cholernie otwartą, bez problemu nawiązywałem znajomości, nie były to znajomości kontrolowane przeze mnie, to tak w telegraficznym skrócie. Nie potrafiłem wyczuć emocji ludzi. To, co ty, Krawiec, kiedyś mówiłeś o Aspergerze, myślę, że poniekąd go całe życie mam i nie wiedziałem o tym, że go mam. A w pewnym momencie swojego życia całkowicie odsunąłem się od ludzi w kontaktach takich face to face, ograniczając je tylko do potrzebnych kontaktów w pracy czy tam w sklepie, takich, które każdy z nas musi, że tak powiem, w codziennym życiu spotyka się z takimi kontaktami i słucham, tak jak wcześniej powiedziałem, nocnego radia bardzo namiętnie, praktycznie na okrągło i to jest taka dla mnie namiastka bycia w towarzystwie innych ludzi. Jeszcze do momentu, kiedy nie mogłem zadzwonić, to w ogóle było troszeczkę, tak powiedzmy, połowicznie, to było takie 50% bycia z innymi ludźmi, czyli z nowymi znajomymi, a w tej chwili jest to takie dla mnie na 100%. A daje mi to dużą satysfakcję, ponieważ tak, nie muszę się do końca ujawniać. Wsłucham innych, mogę z ich wypowiedzi, starszych, wcześniejszych, które sobie odsłuchuję, powolutku namierzyć jakiś rys osobowości tych osób, na ile mogę sobie z nimi pozwolić. A nawet z innej strony tutaj w radiu można sobie na wszystko, że tak powiem, pozwolić, bo nawet ostatnio zostałem zganiony za to, jak opowiadałem o tym, jak gdzieś tam niefortunnie wystąpiłem podczas pasterki, tak, i chyba Etam, ty na mnie trochę tak powiedzmy nakrzyczałeś, można powiedzieć, i miałeś rację, ale mimo wszystko mogłem to powiedzieć, także jeszcze raz podsumowując, naprawdę, i to nie są żarty, to był fajny rok, że wpadłem na coś takiego jak Nocne Radio, nie wiem, jak mi się to przytrafiło, bo nie jest łatwo do was dotrzeć, tak, to nie są takie łatwe rzeczy, a chciałbym, żeby więcej osób, a może i lepiej, żeby więcej osób tutaj nie dociera, bo jest takie grono kameralne i fajne, no. To tak w telegraficznym skrócie. No, strasznie, może kiedyś będzie więcej miło. Czasu, żeby o tym opowiedzieć.
1: Strasznie miło. No to wiesz, nic dodać, nic ująć po prostu. No, cieszę się, że ci odpowiada medium i że się dobrze czujesz. Dziś mieliśmy troszkę przedsmak tego, co by było, gdyby tutaj nagle się zleciało dużo luda. To bo przychodziły takie donaty niezbyt miłe, trollerskie, to przykład trollingu. Nie za bardzo mogę coś z tym zrobić, musiałbym moderację włączyć. No, ale też...
4: A potrafię, mogę zadać ci pytanie odnośnie donatów, czy mielibyście możliwość uruchomić taką usługę na przykład, żeby wspomagać was w formie na przykład SMS-a?
1: Przez Tipli można wysłać SMS-em. Jest w opisie audycji link i tam na Tipli można przez PayPala, przez SMS-a, jest tam do wyboru kilka metod płatności.
4: To ja muszę się zagłębić troszeczkę w to, bo myślałem, że nie ma takiej możliwości, czyli już jestem mądrzejszy o jedną rzecz.
1: No to fajnie, panowie. To co, może zwolnimy antenę, może jeszcze ktoś do mnie zadzwoni. Dzięki za wasze telefony, za ciekawe historie. Ku przestrodze
4: dzięki.
1: Też. Trzymaj się, nocny kierowco, szerokiej drogi. Hej, hej.
4: Pozdrawiam z drogi, dzięki.
1: Nocny kierowca. Tutaj chyba rozłączyłem wszystkich naraz. Z Etamem się nie zdążyłem pożegnać. Trudno się mówi. No tak, zmieniło moje życie o 360 stopni. Tak, stajemy nad przepaścią. Jeśli chodzi o sytuację w kraju, to stoimy nad przepaścią, ale ja myślę, że dokonamy kroku do przodu stanowczo. Wielkiego kroku do przodu. Już niedługo. Już niedługo. A imć troll, który wcześniej takie zgryźliwe komentarzyki słał, no to poniekąd trafił, bo tak sobie tutaj szyderczo, wielkie elitarne medium wyjątkowe dla wtajemniczonych. No taka jest prawda, że jest dla wtajemniczonych. No i w pewien sposób jest wyjątkowe, bo się tałataństwo tu nie złazi. Raczej ludzie na poziomie tutaj się pojawiają. Znamy się już trochę... Gadamy sobie w fajnej atmosferze, więc jest trochę dla wtajemniczonych, tak. Nie dla każdego i nigdzie się nie reklamujemy. A czy elita? Żadna elita, no, ale bardziej taki klub towarzyski, no. I tyle. Z fajnych rzeczy to wspominacie, że Lewandowski piłkarz, najlepszy piłkarz na świecie. No, fajne osiągnięcie. Ta piłka nożna to Polakowi zawsze była miła, bardzo dużo ludzi się interesuje sportem, więc przypuszczam, że coś takiego właśnie ku pokrzepieniu serc, nie? Że w czymś jesteśmy tu najlepsi. Polacy się w ogóle bardzo cieszą, kiedy się okazuje, że w czymś jesteśmy najlepsi. Jesteśmy trochę zgłodniali sukcesu, chcielibyśmy, żeby świat nas docenił. No, nie jest to zła cecha, no, fajna cecha, nie? No, może nas to dopinguje trochę do tego, żeby się bardziej jakoś starać, żeby czymś zaimponować światu. No i miło jest, kiedy się dowiadujemy, że Polacy robią najlepsze RPG na świecie, czy mają najlepszego piłkarza na świecie, czy nie wiem, czy najsilniejszym człowiekiem na świecie jest Mariusz Pudzianowski, nie? Najlepszym strongmanem. Mamy osiągnięcia fajne, jak się zastanowić, dużo fajnych osiągnięć. Jeszcze dla kogoś innego wielkim powodem do dumy może być, nie wiem, coś takiego, że mamy takie Radio Maryja na przykład, to też no, różni ludzie tutaj są. Wspaniały to był rok. Nie zapomnę go nigdy. Czego sobie życzę w 2021? Tego samego, co w 2020. Dużo pieniędzy miałem, dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię i dużo spałem. Ja się zamieniam trochę w takiego człowieka, który pije dużo wódki, dużo śpi, ale nie ma dużo pieniędzy. Ale to pieniądze to tam. Znaczy, są ważne, są bardzo ważne, ale dużo rzeczy jest ważniejszych. Jak zwykle sobie takie postanowienie pewnie zrobię, jak co roku, że w tym roku już się odkuję, zakasam rękawy, tytanem pracy i pokażę światu, na co mnie stać. I to będzie się utrzymywało tak z miesiąc pewnie. Ale w zasadzie to jestem szczęśliwy, żyjąc sobie tak powolutku, spokojnie, bez jakichś wyzwań, wielkich przedsięwzięć. Ludzie, którzy mają takie postanowienia, tu wezmę kredyt, tu rozbujam działalność, tu wejdę w jakąś spółkę, tu sprzedam, tu kupię, no to oni wiecznie, ich mózg jest zaprzątnięty tym dążeniem do sukcesu i to może być, to musi być wyczerpujące bardzo. W sumie też kiedyś taki byłem, ciągle się czegoś tam imałem, jakieś nowe pomysły, tu zrobię, tu otworzę, tu założę, ale przeszło i nie wiem, czy teraz nie jest lepiej przypadkiem. Sobie przynajmniej spokojnie żyję, bez jakiegoś wielkiego stresu, przejmowania się. A wiadomo, że jak ktoś dużo działa, to i wiele razy potknie się i przeżyje wiele ciężkich sytuacji. To takie ograniczanie, zmniejszanie ryzyka, że będzie jakaś sytuacja niefajna, nie? No ale z drugiej strony, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No pain, no game, nie, czy jakoś tak. No. I można sobie z kolei zapracować na sytuację, gdzie potem odczerpiemy profity z tego, że się staraliśmy. Będę głosować na Krawca, pisze Bystre Oko, a to już nie na Bartłomieja Rybkę? Przepraszam bardzo. Zdradziłeś swojego ulubieńca, swojego idola? No, to nie wiem. Czy byłby z ciebie dumny, Rybka, że głosujesz na Krawca? Dla mnie fajny rok. Pożegnałem się z katolicyzmem. Już mi nie zastrywa umysł, ale napisał Marcin, wiecie co. No, a audycja o tym, że co zawdzięczamy chrześcijaństwu, to się pomyliłem, przypominam, jednak będzie w tą sobotę dopiero Jacek zrobi. Też zabawna sytuacja była tu już komentowana, więc może też poruszę z Bajtem, który sobie zażyczył 100 zł za godzinę, tutaj za godzinę bronienia chrześcijaństwa. No, Pan Jezus chyba nie byłby zbyt zadowolony. Pan Jezus to z wielu rzeczy by nie był zadowolony. Jakby zobaczył też Kościół katolicki, to nie wiem, czy byłby zadowolony z tych faryzeuszy. No i no, wspaniałe wystąpienie. 70. rocznica strzelania do górników, i z tej okazji posłuchamy sobie o gender i o głupich babach zwariowanych. To w punkt, po prostu brawo, zuchy, ta hierarchia kościelna. Błażej się pojawił, niespodziewanie.
5: Kto do górników strzela?
1: No teraz już na szczęście nikt, no ale rocznica teraz była, wiesz, żeby wspominać te tragiczne wydarzenia. No a księża to odebrali jako okazję, żeby o gender se pogadać znowu. No a kto strzela? No komuniści strzelają do górników.
5: Polacy do Polaka strzela.
1: No w sumie tak, Polak do Polaka. No.
5: Jak to Urban był, już nie pamiętam, skandalista, jak był Urban. Niech coś tam. No niech pani powie, kogo my tam zabijaliśmy? No niby kogo? Nikogo. On mówi, a Popiełuszko. On mówi, no to jeden, no gdzie jest?
1: No faktycznie, tych zabitych księży to tak niewiele było. Ja myślę, że władza trochę się bała, bo wiedziała, jakim autorytetem się wtedy cieszyli księża i trochę się bali.
5: Sekretarz nosił baldachim na tą, jak to się nazywa, paradę, procesję. Bywało.
1: Chyba ci się głosik trochę poprawił.
5: No trochę się poprawił, wiesz co, bo już nie siedzę w tej piwnicy ostatnio. Dzisiaj zszedłem i robię porządek, także mówię, zadzwonię, nie? Zrobiłem sobie przerwę chwilę, bo po prostu zakopałem się w jakichś pierdołach w ogóle. Ile to człowiek w ogóle przez życie pierdół zbiera i tego, no, nic nie chce wyrzucić, bo się może przydać, nie? A tego się zbiera, no, tony.
1: A Błażejowi w ogóle życzymy w nowym roku, żeby sobie kupił jakiś piecyk do tej swojej chłodnej piwnicy. Bo to takie radio chłodna piwnica.
5: Jest kaloryfer, ale muszę go odpowietrzyć. To nie działa.
1: No dzisiaj to już nie wszystkie kaloryfery się, widzę, da odpowietrzyć za pomocą śrubokręta. nie jest to już takie proste czasami.
5: Nie, to jest takich 70-tych lat to. Ale problem jest taki, że on w ogóle nie grzeje. Ja podejrzewam, że on gdzieś jest jakiś zawór, ale nie za bardzo wiem gdzie. A dzisiaj właśnie pan mi przyniósł olej opałowy, przywiózł, tak? Już prawie nie było, w ogóle nie było. I mówi, panie, ostatni dzień. Taki młody Niemiec. A jak mówię do niego, panie, no to jeszcze pan mi tu dwa samochody zatankuj. A jak na mnie spojrzał, a co pan myśli, na czym ta ciężarówka jeździ? No, także żeby nie było, że Niemcy wszyscy tacy są porządni.
1: Czytam sobie teraz, co się jeszcze wydarzyło w tym roku, o Włochach, którzy śpiewali na balkonach. To są właśnie może te fajne rzeczy.
5: Dziwny rok.
1: I próba ja doszukania się czegoś fajnego w tym całym rozgardiaszu, bo zawsze jakoś tak jest, że niedola pewna wspólna ludzi bardzo jednoczy, nie? No a jak się ludzie jednoczą, no to jest fajnie też.
5: A jest taki w ogóle dziwny rok, bo tak pamiętam, co się działo w styczniu i tak. No i tak właściwie grudzień przyszedł, nie? Styczeń, kwarantanna, grudzień. Jeszcze na koniec dowalili. Ale nie, no ja kupiłem sobie dom na przykład w tym roku, także nie jest aż tak źle. Chociaż to no, niewolnikiem banku się stałem.
1: Nie za gotówkę? Nie za gotówkę?
5: Gdzie tam? Ja nie należę do tego spisku.
1: A ile będziesz spłacał lat mniej więcej?
5: Zależy. No z żoną chcemy w 10, no ale to zobaczymy, czy to
1: będzie. A to nie tak źle nawet.
5: No nie no, ogólnie to, bo w Niemczech się kredyt tylko na 10 lat dostaje, nie? Potem to już trzeba wziąć następny i następny, no taka jest procedura.
1: A to ciekawe. Bo jest
5: 10 lat masz kredyt ze stałymi odsetkami, nie? I po 10 latach musisz wziąć następny na to, co zostało, nie? I oni wtedy renegocjują odsetki w zależności, jaka jest sytuacja. Także, ale nie dostałem złego, bo tam chyba nie wiem ile, 0,6% na rok, także nie jest aż takie źle oprocentowane.
1: Zawsze można wynająć takie mieszkanie, które się wzięło na kredyt i się będzie spłacać, nie? Powolutku z pieniędzy z wynajmu.
5: No jak mówiłem, w Niemczech to nie jest tak łatwo, bo to jakieś 12% musisz dać na same koszty transakcji, także to są takie spalone pieniądze. No, także jak kupisz coś za 100 tysięcy euro, to 13 tysięcy musisz wyrzucić. No i żeby to się spłaciło, no to musisz mieć to w kieszeni. No ale to taka specyfika tego kraju. No i dom kupiłem, co jeszcze ciekawego w tym pięknym roku się stało. No i dwa samochody kupiłem, no i tyle właściwie. Z takich ogórtek sobie uprawiam. No.
1: A dzieciątko twoje to ile ma już latek w sumie?
5: O, już będą 2 lata i 3 miesiące, tak? Nie, 2 miesiące, 3 miesiące. 2 lata, 3 miesiące, dokładnie. Bo 5 września się urodziło, 18 roku.
1: Jak miałbym jakieś swoje tutaj przywoływać dobre rzeczy, które się przydarzyły, to może się coś zaczyna w głowie układać, tak czuję, że dorosłem do czegoś. Nie wiem do końca jeszcze do czego, ale chyba znalazłem jakiś spokój ducha, jakieś takie zrozumienie świata, może takie machnięcie ręką już i pożegnanie się z nadziejami, że tu nagle coś się odmieni wielce. Tak trochę patrzę na świat jako na zjawisko, które powoli dobiega końca. Pewien cykl, pewna
5: i
1: faza.
5: Jeszcze ten rok nie powiedział ostatniego słowa, nie? No bo jednak tam zamknęli Brytanię w kwarantannie, tak, wszystkie kraje. Jeszcze coś się stanie ciekawego. Zobaczymy co.
1: No, myślisz, że w Polsce dojdzie do, że jakby te podobieństwa do PRL-u zwiększą się na tyle, że poczujemy, że brakuje nam pieniędzy już na jedzenie, w sklepach może zacznie brakować, no, zaczną nas pałać, czołgi wyjadą na ulicę.
5: Jest zasadnicza różnica między PRL-em a tym, co jest obecnie, no bo w PRL-u może i tam były czołgi i tam policja prawa i tak dalej, no ale poza tym to były miejsca pracy, wszyscy byli zatrudnieni, nie, jakieś tam budowano blokowiska, 2 miliony mieszkań co roku się budowało w szczytowym okresie, no likwidowali, no dużo rzeczy się robiło, a teraz jest tylko ta opresja z PRL-u, ale nie ma tego, co władza robiła za PRL-u dla obywateli. Także jest tylko jakby to najgorsze rzeczy wziąć. Także...
1: No niby coś dają, no dają te różne 500 plusy, trochę emerytury wzrosły, no coś tam dają. No, a za PRL-u, za takiego Gomuły to nic w sklepach nie było, nie? Na przykład, no to nie wiem, czy byś chciał stać dwie godziny w kolejce. Za Gomuły chyba, nie?
5: Nie, to za Jerzeli, nie? Jak kraj stanął.
1: Aha, to wtedy.
5: Z trójkami to było na górno, za Gierka to było dużo, nie?
1: No, za Gierka to całkiem było, całkiem znośnie w sumie.
5: No, kościółki się budowały i w ogóle nie. No, a chciałem zauważyć, że za Stalina to religia była w szkołach, nie? Za Bieruta to potem dopiero usunięto, ale na samym początku to była.
1: Ale popatrz, co już słyszymy, a to Gwardia Narodowa ma wyjść na ulicę i porządku pilnować, a to godzina policyjna.
5: No przecież wyszli na ulicę już tamci, jak to tam oni, ci takie brązowe berety. No. Jeszcze w marcu, to był marzec, kwiecień, co tam chodzili z policją wszędzie, jeszcze z długą bronią.
1: Taki ubrany w mundur człowiek z bronią, to robi wrażenie trochę, nie? Jednak jest taki respekt. Jak jeszcze ma jakiś kask, tarczę, to...
5: No i w szczególności jak to zwierz, bo to zazwyczaj są takie sepki z osiedla, które nie za bardzo mają co w życiu zrobić i sobie poszli do tej oteku, nie? No i taki sebek, mówię, ci wyjdzie, drugi sebek, w czym ci pomóc, nie? Jaki masz problem, wyjdzie ci z karabinem i w hełmie i będzie do ciebie co, w czym ci pomóc. No, to tak jakoś tak.
1: Powiem ci szczerze, że trochę się boję wyjścia Polski z Unii Europejskiej, bo to też jakoś wiszą te ciemne chmury nad nami.
5: Czemu mamy wyjść?
1: No, cholera wie, no to jest coś, co się PiS-owi marzy, właśnie taki polexit, nie? I może doprowadzą do tego jakoś.
5: Nie, przypominam, PiS, czy tam rząd polski, to nie jest podmiot, tylko to raczej jest przedmiot polityki zagranicznej, także to, co oni sobie chcą, to mogą sobie chcieć, nie? No.
1: Oni są bardzo zdeterminowani, bo oni w tym widzą jakąś świętą misję swoją, właśnie odłączyć nas od Unii. Czytałem ciekawy artykuł w ogóle o tym, że w pewnym momencie niewykluczone, że prawica w Polsce chciała zrobić tutaj państwo wyznaniowe. To był właśnie ten okres, gdzie padały te słowa, że nieważne, czy Polska będzie bogata, czy biedna, ważne, żeby była katolicka. To był ten czas, nie?
5: To był pan Bielecki, powiedział premier.
1: No. I od gospodarki pan, dla którego jest nieważne, czy Polska będzie bogata, czy biedna. No, właściwy człowiek na właściwym miejscu, nie? To tak samo jak minister jakiś odpowiedzialny za ekologię by powiedział, że nieważne, czy będzie tu syf, czy będzie tutaj syf, brud i zadymione i tylko ważne, żeby było po Bożemu. No to
5: były takie piękne czasy, jak tam jeszcze Polacy się tego kościółka tam słuchali, nie? Pani Suchocka podpisywała konkordat i tak dalej. No ale już ludzie, tak, no Polska jest jednym z najszybciej się laicyzujących krajów, także no. To się zmienia i to jest nadzieja na to, że się coś zmieni. No, a poza tym, no u nas też godzina policji, no, wprowadzają. Ale w ogóle jaki piękny wynik, patrzę, że 105 osób, 108, no, ja mam 10-krotnie mniejsze wyniki.
1: No jeszcze plus 25 na Radyjku. Całkiem dobra słuchalność dzisiaj, no bo ludzie się troszkę spodziewali, że z potrzebą będę dzisiaj, myślę, że dla potrzeby trochę przyszli, no ale potrzeba za niemu.
5: Ale myślę, że po prostu większość osób dzisiaj na poniedziałek, ale duże gro jest po prostu na urlopach, nie? Tak jak ja jestem. Muszę sobie wziąć do końca roku i mogą sobie posiedzieć w poniedziałek, nie? Także mam nadzieję na środę mieć trochę większą słuchalność właśnie z tego powodu. No zobaczymy, czy będziemy z Izraelem się połączymy, czy w tą środę, czy przyszłą, ale jest na tak, także już następny gość, no zmory nie będzie chyba w środę, także będę się sam produkował, albo kogoś ściągnę na antenę, ciebie może, nie wiem.
1: No czemu nie? Jakbyś miał jakąś sytuację awaryjną, to... to ja zawsze służę tutaj pomocą.
5: Bo ja tak, wiesz, tak samotnie to... Kiedyś siedziałem dużo samotnie na antenie, ale jednak ze zmorą, no właśnie z tych dobrych rzeczy w tym roku, to że taki zmora się pojawił i no trochę pomaga mi to w prowadzeniu, bo to zawsze jak jest dwóch, to można się trochę tam przekrzyczyć czy coś, nie?
1: Pewnie, że tak. Fajny w ogóle duet stworzyliście. Fajnie się uzupełniacie. Taki trochę Bolek i Lolek.
5: Myślałem, że kiedyś Zenonem będę prowadził, ale Zenon to jest taki, no, ciężki człowiek.
1: Zenon ma swoje sprprawy trochę, nie? Tam różne i... Radio jest troszkę na boku. Może. No, a szkoda, bo fajnie by było, gdyby Zenon też coś ponadawał swoją kozę nocą.
5: Kiedyś mieliśmy parę takich audycji, że Zenon zawsze dzwonił i tam pamiętam o wojnie w Wietnamie kiedyś, w ogóle to ten temat był nie był zapowiedziany, ale przez Zenon i tam chyba spędziliśmy 2-3 godziny właśnie o wojnie w Wietnamie rozmawiając i to nawet miało dobrą słuchalność, ale to moje początki to chyba 3 lata temu, 4 lata temu, w ogóle czas szybko leci, bo moje dziecko już ma 2 lata. No i się okazało, że ja już jestem w Niemczech prawie 8 lat, a ja pamiętam, jak się przeprowadzałem. W ogóle ten czas leci dosyć szybko.
1: W tym roku nastąpił też być może jakiś zwrot, jeśli chodzi o wymierzanie sprawiedliwości różnym seksualnym drapieżcom, no bo mieliśmy sprawę Harvey'a Weinsteina, który został skazany, na ile został skazany? Na jakiś, dostał całkiem solidny wyrok, chyba 20 lat, czy coś takiego. Szukam tutaj, no właśnie za molestowanie, za gwałt trzeciego stopnia. Co, ciekawe, co to jest, gwałt trzeciego stopnia, jaki to jest gwałt pierwszego stopnia. Gwałt pierwszego stopnia to jest takie tylko, że robisz kyti, kyti, kyti, kyti komuś tak paluszkiem. Drugiego stopnia to już ten paluszek wędruje gdzieś, a trzeciego to już nie powiem co, bo trzeci jest przed 23. Trzeci paluszek, no i ta trzecia noga już idzie w ruch.
5: No, ale nie, to czyste lewactwo, no co, ty chcesz karać za gwałty, to czyste lewactwo przecież to jest.
1: No tak, no, a baba to sama się prosi i
5: no, się
1: a mężczyzna musi,
5: no,
1: bo się udusi i no i...
5: Albo ubrała jakąś spódniczkę krótką, albo się umalowała, no, albo jest babą po prostu, to się prosi, no. No co to za jakieś lewactwo opowiadasz, nie wiem, zabierasz mi, kurde, słuchaczy, lewaków, opowiadając takie lewackie opowieści.
1: Jeszcze tutaj czytam, że koniec polio w Afryce.
5: Chciałem być bardzo w tym roku w Afryce, ale w ogóle, no właśnie, taki dziwny rok pokrzyżował mi w ogóle wszystkie plany, bo tam no mieliśmy trochę projektów, chciałem trochę polatać po świecie i praktycznie w jedynym miejscu, w którym byłem, to był Mediolan jakieś 3 dni przed zamknięciem go. Także akurat dobre miejsce, nie? Sobie wybrałem na podróż służbową. No właśnie tak 3 dni przed tym takim eksplozją tego wirusa byłem w Mediolanie, także cholera wie, czy miałem, czy nie miałem, ale nie, chyba nie, chociaż tak się średnio czułem po powrocie, to... ale potem teściowie byli i wyszło im negatywnie, także cholera wie. Ale w ogóle nie wiem, czy widziałeś tam, to Zenek od razu powiedział, że to tam wstrzyknięto mu sól fizjologiczną, ale przed kamerami telewizji wystąpił niejaki Benjamin Netanyahu, premier Izraela, szczepiąc się na COVID, tak? Taki zrobił show medialny i teraz tam jest dosyć tam chyba 60 tysięcy osób na dzień szczepią w Izraelu i teraz tak, taki trochę mindfuck, nie, bo no, żydowski spisek chcą nas zaczipować i tak dalej, no a pierwszym krajem z masowymi szczepieniami jest Izrael i tych Żydów szczepią, to o co chodzi?
1: Z żydowskim spiskiem to różnie można na to patrzeć, no, skoro biznes, wielki biznes, duże media, no i przemysł filmowy i tak dalej się znajduje w rękach Żydów, no to można mówić o pewnego rodzaju spisku, no ale może to jest złe słowo, spisek, dominacja po prostu jakaś,
5: ale
1: żydowska
5: czemu
1: i
5: właśnie ten,
1: wpływ
5: czemu...
6: Czemu, jak to szczepionki mają być żydowskim narzędziem eksterminacji gojów, to czemu właśnie tam szczepią?
1: Ale to ktoś tak twierdzi, że to, że COVID to Żydzi, to raczej się Chińczyków o to oskarża i być nie, może nie bez powodu.
6: To tam szybko minęło, nie? To zawsze wróci ten, ten taki, no, jak to mówić, standardowy, nie? Spisek, no, czyli Żydzi. No bo Big Pharma, no bo Żydzi, no bo no i tak dalej. Bo Gates, bo Soros i Żydzi. No, ale Chińczyków też nie wiem, czy ktoś jeszcze oskarża o to, że to od nich wyszło. Już tak przestało się o tym mówić, nie? Tak jakoś temat się rozmył i

0: Ale myślę, że ten rok to tak, takim symbolem tego roku może być brak papieru toaletowego.
1: O, i jeszcze są covidioci. O, jeszcze są covidioci.
0: COVIDiani.
1: Tak, covidianie, covidioci, plandemia i śmiercionka.
0: No, ale papier toaletowy to myślę, że taki jest, bo no, chyba no, ja jeszcze jestem z tych czasów, jak się urodziłem, to pamiętam, że tam po papier toaletowy to się chodziło z makulaturą, nie? Do skupu, jak się oddało makulaturę, to się parę rolek dostawało. I tam była taki składzik w domu tego papieru takiego szarego toaletowego, to był no, na wagę złota. Chociaż jestem dosyć młody, ale to pamiętam. Albo może już jestem stary, ale. No, ale w tym roku właśnie pierwszy raz tak miałem na własne oczy doświadczyć tego, że no, szło się do supermarketu i nie było rzeczy. Nie było papieru, nie było mąki, nie było drożdży, no już tam o mydłach i innych rzeczach tu nie wspomnieć. No to taki właśnie nie, początek, koniec lutego, kwiecień, marzec, to takie były
1: Tak
0: właśnie.
1: przez chwilkę tylko to tak trwało, nie? Ale to
0: No
1: też
0: to
1: nam
0: jest dosyć długo.
1: coś ciekawego nam pokazało, że może nastąpić taka sytuacja, że ludzie spanikują, rzucą się do sklepów, powykupują i dziwnie się czułem
0: A,
1: wtedy.
0: i woda. To w Niemczech w ogóle zaczęło brakować piwa i wody i to taka straszna sprawa była, bo no, Niemcy lubią piwo, no a wódę to chyba już tak musieli sobie coś mocniejszego. Także dziwnie te markety wyglądały, nie było właśnie. A może robili z tej wody ten do dezynfekcji coś, nie? Może też być, nie? A tak szedłeś przez market, właśnie, nie było jakichś puszek, nie było mąki, nie było drożdży, nie było wody i papieru. Dziwnie. Nie pamiętam, jak to zaczynało się, to kurde, to był początek marca. No i tak sobie wracałem właśnie z tego, z pracy. I żona mówi, ja tam zajść do marketu coś kup, bo chyba coś się zaczyna dziać, nie? No i zajechałem sobie do takiego marketu obok nas, domu wtedy Wachen. Wchodzę do tego sklepu, a tam pełno ludzi napierdala po tym markecie, w ogóle bez składu, bez ładu. Jak sobie idę i tak, no. Ostatnia stara taśma, to wziąłem, nie? Patrzę, kurwa, ostatni Johnny Walker, to wziąłem. Nie, to był chyba Blenders. To wziąłem, nie? Już tak patrzę, nie ma nic innego, dobra, idę do kasy, nie? Jeszcze tak kasjerka. Dobry zestaw na ciężkie czasy. Udaj, stara taśma. No, a potem to była sobota i żona mówi, dobra, to trzeba się zaopatrzyć, bo pojedziemy na wioskę. Na jakąś wioskę obok nas, do jakiegoś Lidla, tam będzie na pewno mniej ludzi. No i pojechaliśmy. Ludzi było też pizdziec. Wszyscy w maskach, rękawiczkach, kurwa, nie wiem, kombinezonach, nie wiadomo czym. No teraz to wiesz, wszyscy mają wyjebane, ale wtedy tak wszyscy się ubrali, nie wiem, jak na wojnę. Pełno ludzi właśnie krąży po tym Lidlu, tam jakieś rozszarpane kartony leżą, nie? Już tam trzy ostatnie paczki makaronu złapałem, jakiś tam sos pomidorowy, puszkę, w ogóle się brało co było. Koszyk taki, wiesz, wyjebany, zapełniony, że się na taśmie nie mieścił. To pierwszy raz w życiu wydałem ponad 200 euro na zakupy. Na takie jedne zakupy ponad 200 euro spożywcze. Taki wiesz, jeszcze mam zdjęcie, taki wyjebany wózek z tym, co tam było. Co się wyrywało, bo to naprawdę było wyrywanie. No i potem chyba tydzień czy 2 tygodnie nikt nie wychodził z tego domu, nie? Takie dziwne czasy to były, no, muszę powiedzieć.
1: Dalej
0: Dziwne.
1: są dziwne te czasy. W ogóle, moim zdaniem, czasy te przysłowiowe, czasy ostateczne, czas końca, to jest taki moment, w którym wszystko jest na odwrót. I popatrzcie, jakie to jest dziwne, że dawniej się baliśmy, widząc kogoś zamaskowanego, a teraz wszyscy są zamaskowani i boją się tych, którzy nie noszą
0: To
1: maski.
0: właśnie takie przewrotne, nie? Że
1: No.
0: tam w Polsce ci najgłośniej krzyczący tam antyrządowi, czy w ogóle to było, że o, rząd chce nam ograniczyć wolność zabrania zakrywania twarzy na demonstracjach, na naszym marszu. No i minęło parę miesięcy i potem rząd ogranicza nam wolność, nie pozwala nam chodzić bez maski na marszu. No powinni się cieszyć właśnie, że pójdą na marsz i mogą sobie całą gębę zakryć i a jakoś, no nie wiem. Bo jakby chyba jednak to rozpoznawanie twarzy automatyczne to wymaga, żeby ta twarz była odkryta. A

0: wszyscy się sprzeciwiają, żeby zakrywać twarze. O co gach,
1: no,
0: nie?
1: Dziwię się w ogóle, że nie ma jakichś alarmujących statystyk dotyczących wzrostu przestępczości, no bo to raj dla bandytów. W ogóle to dziwny musi być widok, na przykład u jakiegoś bogatego jubilera, wiesz, piękne wystawy, pierścionki, naszyjniki i zamaskowani jacyś tam stoją i się przyglądają. No to nic, tylko wyjąć spluwę i tak jak cię nagrają na kamerach, to cię nie złapią, bo...
0: Nie wiem, byłeś już kiedyś od tego? No mam dobry internet, nie wiem, czy mam dobry... Właśnie z tym internetem u mnie to jest jakiś spisek żydowski. Jak mam dobrego gościa i trzeba akurat dobrego internetu i... No to zjebie się wszystko. Także to spisek żydowski.
1: Ale to gadaliśmy, nie wiem, że stream jest po prostu bardzo wrażliwy na wszelkie lekkie ścinki. Jak po prostu masz niestabilny internet, to stream jest bardzo wrażliwy na takie rzeczy, a Skype niekoniecznie.
0: No i przyjdzie nowy internet, ale się nie wiemy kiedy. No, ale będzie. W każdym razie, co ja chciałem, byłeś kiedyś u takiego drogiego jubilera?
1: No tak, właśnie tak ostatnio się zastanawiam, żeby sobie kupić jakiegoś Rolexa wysadzonego diamentami.
0: Nie, no byłem w Amsterdamie u jubilera, co się nazywa Cartier. Taki mało znany jubiler Cartier. No. Coś tam, żonie, ale to długa historia, czemu tam byłem. W każdym razie, wiesz, no, oni chyba nie chodzą w maskach, bo wiesz, jak tam się wchodzi, to nie jest tak, że sobie możesz wejść z ulicy, nie? No wchodzisz przez jedne drzwi pancerne, do takiej śluzy, tam stoi pan ochroniarz, on tam cię przeszuka cały i dopiero ci otwierają drugie drzwi.
1: Aż tak.
0: Tak. To w takim mieście niby wolnym Amsterdam, ale to chyba widziałem w większości miast, że właśnie do takich tych bardziej drogich jubilerów to się ten...
1: Ja wczoraj napadłem na jubilera z kolegami. Uciekaliśmy w ogóle samochodem, policja nas ścigała, cały plan był tam na motorach, motory do ciężarówki, ciężarówkę ukryliśmy, się obłowiłem, no ale to niestety tylko gra GTA 5. Wróciłem do tej gierki, w ogóle stwierdzam, że to jest 100 razy lepsze od tego cyberpunka zasranego. Wszystko tam pięknie działa, płynnie, wszystkie questy dopracowane, żadnych błędów, wszystko przemyślane. No to fajna giera i w ogóle od technicznej strony ten stary GTA 5 naprawdę wyprzedza tego cyberpunka też od technologicznej strony w niektórych aspektach.
0: Stary, mi to się podobało dwójka GTA, to lubiłem grać.
1: Nie, to starocie, to tam jeszcze zupełnie to było inne GTA. GTA się dla mnie zaczęło od trzeciej części właściwie, od 3D, nie? Jak już to był ten świat taki żywy, trójwymiarowy. No, ale fajnie się napadało na jubilera. Bardzo miło to wspominam. I tam fajnie trzeba było zaplanować cały skok, tam po dachach sprawdzić, jak tam wywieczniki działają, zrobić zdjęcia zabezpieczeń pierw, przyjść jako taki klient, który się dopytuje tam i rozpytuje. No fajnie, no dobra gra po prostu. Rockstar rządzi jednak, a Redsi to są siusiaki.
0: No ja sobie dużo pogrywam w jakieś tam tego paradoksu gierki, nie? Jakieś tam Europy Universalis, tam Hearts of Iron. No ja wolę strategię, zawsze lubiłem.
1: Może zrobisz kiedyś audycję gry dla lewaka albo gry dla komunisty. Jakieś tam najlepsze.
0: No, ale muszę powiedzieć, że jakoś ostatnio my tak właśnie w tym roku, ale nie wiem, to chyba przez to, że właśnie taki rok i w zamknięciu się żyje cały rok. Ja jakoś taką mam nostalgię za tymi latami późnymi, 90., wczesnymi, 2000. Takim. Jakoś tak inne. Ale to może dlatego, że byłem trochę młodszy i w ogóle i tak trochę inaczej się żyło. Wszystko takie było bardziej beztroskie, dziwne i no. Nie wiem.
1: W wielu rzeczach w sumie ta Polska się na przykład nie zmieniła od lat 90. Nadal kandydaci tam do Europarlamentu, nasi posłowie różni, którzy gdzieś tam się starają o głosy, nagrywają przeboje disco polo, zauważyłem. Nadal to jest popularne. No już nie wspominając o szkole disco polo, która też powstała w tym roku, gdzieś na Podlasiu oczywiście, bo gdzieżby indziej. No, szkoła...
0: Ale ja nie mówię o tym, na przykład się nasłuchałem, jakie to, wiesz, teraz jakieś są problemy młodzież ma z dziewczynami w ogóle, że jakieś tam coś tam, jakieś tam szarpanki z życiem słyszałem i w ogóle, no, a lata 90. jakieś... czy wczesne 2000, jakieś dziewczyny były takie bardziej przystępne i w ogóle ludzie byli tacy bardziej przystępni, że można było z nim pogadać i tak dalej. A nie wiem, czy ci mówiłem, co mnie na ostatnim Woodstocku, na którym byłem, spotkało. To było 2 lata temu, jak byłem na Woodstocku z moim kolegą Jeffem. No już tak sobie, wiesz, Jeffa gdzieś zgubiłem, no bo to wiadomo, zawsze się gubi kolegę. I tak szedłem sobie przez ten Woodstock i szukałem wyjścia właśnie na moje pole namiotowe. No nie powiem, trzeźwy nie byłem, ale nie jakoś tak za bardzo najebany, ale nie trzeźwy. No i tak idę i tam właśnie ktoś przechodził, jakieś laski i się chciałem zapytać właśnie z której strony się wychodzi na to drugie pole, bo nie chciałem wyjść na miasto, tylko na to pole namiotowe, coś tam zagadałem i tylko kurwa usłyszałem, że coś tam... Nie wiem, co to było, ale w sensie, że mój chłopak zaraz przyjdzie, czy coś, i że mam spierdalać, ja tylko się o drogę pytałem. No, coś się stało z tym społeczeństwem?
1: No, niemiło, niemiło. No, im dalej sięgamy pamięcią w tył, tym może więcej w nas jest tego, co było za PRL-u, no, że ludzie byli ze sobą, znali się wszyscy w bloku, nawet na osiedlu moim się wielu ludzi znało. To znaczy, ja jak szedłem do kiosku, to znałem tą panią, która w kiosku sprzedawała. Jak szedłem do warzywniaka, to prowadziła to mama mojego kolegi. I tak
0: ja
1: dalej,
0: i
1: tak dalej.
0: Dziś, muszę powiedzieć, mam to do dziś, bo jak do Bydgoszczy przyjadę, no to moja mama mieszka na tym samym osiedlu, co ja się wychowywałem i jest takie osiedle z wielkiej płyty. No to pani listonosz, jak ja byłem młody, przychodziła, to już podstarzała bardzo, ale jest to sama przychodzi i jak mnie tam spotka, to jeszcze mnie poznaje. Także no, jeszcze to jest, ale to jest taki właśnie, to za tym trochę tęsknię, z taką swojskością polską, że na tych takich wielkich osiedlach z płyty tam się wszyscy jakoś zdali.
1: Można by się też zastanowić, przypomnieć tych, którzy odeszli w 2020 albo jakoś tak na chwilkę przed. Adam Słodowy zmarł.
0: No trochę ich było, nie? Trochę ich było. No, czekaj, no kto to ostatnio taki, co bardzo żałowałem? No Machalica odszedł ostatnio i to wirus.
1: Juliusz Pec. To wielka strata.
0: Z ludzi, których naprawdę lubiłem i ceniłem, i z aktorów, no to Sean Connery.
1: Sean Connery? Kurczę, popatrz, w ogóle bym tak już zapomniałem nawet, że on odszedł. Janusz Dzięcioł z Big Brothera, Królikowski, aktor fajny. No, odchodzą. I zawsze mnie niepokoi to, że jakby nie ma rotacji. Marie Fredriksson to chyba jest ta, jak się nazywał, Roxette, wokalistka Roxette. To też, kurczę, myślałem, że wokalista, tak mi coś pomyliło. Popatrz, jak to się wszystko rozmywa, już nawet tak nie pamiętamy. O, Bogusław Polch, wspaniały rysownik i komiksiarz. No i gdzie ta rotacja, gdzie następcy tych różnych zdolnych ludzi.
0: Kto za Machalicę? Karoluk? Czy tam, jak on tam ma, Karolak? Czy za Kościelny?
1: No właśnie, no właśnie. Kto za Bogusława Polcha, kto tak pięknie narysuje komiks? No, szkoda. Kirk Douglas, wspaniały. Jerzy Gruza. Kurczę.
0: Jak to mówią, wiesz, Maria Skłodowska nie żyje, Einstein nie żyje, a i ja się czuję nie najlepiej.
1: No, tak. Paweł Królikowski.
0: To trochę rok, no. Ja to trochę lepiej miałem, bo tam na początku tego roku kupiłem sobie ten domek z ogródkiem, to tam, wiesz, jak wszystkie te zamknięcia są, to zawsze można sobie ogródek wyjść na ogródek i coś tam, nie wiem, rzodkiewkę pielić czy coś, nie? Dobrze się ma coś do roboty, ale tak jak w bloku bym miał siedzieć, to ciężko by było. I nie wychodzić, nie?
1: Kenny Rogers, popatrz. Albert,
0: ale kto się urodził w tym
1: Albert,
0: roku?
1: Albert Uderzo, czyli autor słynnego Asterixa, no chyba jeden z najfajniejszych komiksów wszechczasów, myślę, Asterix. No taki humor, jak tam jest, to
0: ale kto
1: naprawdę...
0: Się, kto umarł, ale kto się urodził w tym roku? A może? Nie wiadomo. Przynajmniej córka nocnej z mory, córka albo syn nocnej z mory, bo mi nie powiedział, co będzie, ale potomek nocnej z mory w 2020 się urodzi, że to jest jakiś tam plus. No. A kto jeszcze, nie wiadomo, nie? Także może jest jakaś nadzieja, że się urodził jakiś taki geniusz naszych czasów. Ale czy to są nasze czasy? Kiedy my się urodziliśmy chyba w trochę innej rzeczywistości.
1: No trochę.
0: Nie, no trochę, jak dorastaliśmy, to wiesz, to był taki czas zmian, nie? Był taki, nasze dzieci tego nie przeżyją. A może właśnie moja córka teraz się wszystko zmienia i będzie miała takie same wspomnienia jak ja mam. Jak się wszystko zmieniało i się zmienia.
1: Kurczę, Ennio Morricone, jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki, właśnie. Do ponad 500 filmów nagrał i zawsze jego ścieżka dźwiękowa to jest po prostu mistrzostwo. Czy to westerny stare, czy Helikopter w ogniu, Nietykalny.
0: No ja lubiłem, jak go wykorzystywał, jak on ma, Pulp Fiction, reżyser, mam na końcu języka.
1: Pulp Fiction?
0: To kuźwa, te wszystkie filmy.
1: Quentin Tarantino?
0: Właśnie, no. Quentin Tarantino pięknie wpełniał, wplatał tą muzykę Ennio Morricone, nie? W Kill Billu bardzo ładnie to wplatał. Bardzo mi się to podobało.
1: Ewa Demarczyk, której jeszcze słuchały właśnie nasze mamy, ciotki, babki. Słynna piosenkarka. Kto tu jeszcze? Przeglądam tych, co odeszli.
0: Nie, generał to już dawno temu odszedł. Właśnie, bardzo chciałem iść na pogrzeb generała, ale mi się nie zdarzyło, niestety. Tam bardzo dużo ludzi było w ogóle. W ogóle jakoś tak na pogrzeby tych, których tam nie lubią nasza władza obecna, to bardzo dużo ludzi chodzi, a na tych, co lubią, to tak średnio.
1: No.
0: Ja pamiętam, to był 2000...
1: Wojciech Przoniak.
0: No, Przoniak.
1: Dariusz Gnatowski, słynny Boczek, aktor. Kurczę, będzie ich brakowało, to są często naprawdę niezłe.
0: Ale zobacz,
1: talenty.
0: Że niektórych to koronka wykończyła, tej, której nie ma. No.
1: Tu jest pytanie, ile masz lat na czacie?
0: Ja?
1: No.
0: Ja 37 będzie, nie? Bo jestem 83 rocznik, także 37. A ty? Bo już się zdradziłem.
1: 41.
0: 40, czy już przekroczyłeś tą magiczną granicę? Jezu, będę do ciebie dziadku mówił od dzisiaj.
1: Tak, już bliżej niż dalej.
0: Tato.
1: Wujku masz do mnie.
0: A nie, myślałem, że jesteś ten, bardziej w moim roczniku.
1: Wujku, myślałem, drogi wujku.
0: Właśnie przed 40.
1: Ja już jestem dojrzały mężczyzna.
0: Ja to mojej 40 się boję trochę, nie?
1: No, ale chyba już mam za sobą jakiś taki kryzys wieku średniego, jakoś wcześniej do mnie przyszedł, albo dopiero przyjdzie, może mi się zdawało, że mam.
0: Nie, no mój stoi nade mną, nie? Tylko wyrejestrowałem go ostatnio.
1: Nie ma co się przejmować. Jak was znajdzie jakiś kryzys wieku średniego czy coś w tym stylu, to sobie poprzeglądajcie, jak często ludzie, którzy są starsi od was, jeszcze świetnie sobie funkcjonują, biorą się z życiem za bary, nowe wyzwania, jeszcze są pełni energii. Można, pewnie, no.
0: Wiesz, kiedy miałem największy kryzys wieku średniego, tak mnie, najbardziej mi to dotknęło, to jeszcze przed tym, jak poznałem moją żonę, to było 5 lat temu. Bo ja już tak długo jestem z moją żoną. No, ale to było 5 lat temu. I była taka impreza i tam było dużo alkoholu i w ogóle w akademiku zresztą. No, w tym wieku się tam ze studentami bawiłem wachen. No i to się obudziłem i się obudziłem i się obudziłem nie sam, całkiem w pokoju, nawet w łóżku właśnie tam, nie była taka sobie dziewczyna, no i coś tam, jak już się obudziłem, to tam sobie rozmawialiśmy, co tam się stało w nocy, no nieważne, co tam się stało w nocy, w każdym razie mi powiedziała, mówię, no może byśmy to kontynuowali, a ona powiedziała, nie, ty taki trochę za stary jesteś dla mnie. I tak to mnie trochę tak uderzyło strasznie. O ile pamiętam, to ona miała 19 lat wtedy. No, ale to... W każdym razie spotkałem ją jeszcze kiedyś w restauracji, była kelnerką tam. Ale taką sympatyczną jeszcze pogadała ze mną. Ale no, jakie to było paskudne powiedzieć do mnie, że jestem za stary. Co za stary? Ja sercem to jestem młody człowiek. No. Ciało już nie to, no trochę zadyszki tam, gdziekolwiek się łapie, no ale czemu za stary?
1: Dojrzały facet, to może ma plusów sporo też, że nie wiem, jakiś bardziej odpowiedzialny, może już nie sobie zdaje sprawę z własnych jakichś tam niedoskonałości, więc nie jest taki wybredny, jeśli chodzi o laski, o kobiety, przepraszam.
0: Ja słyszałem, że te laski są wybredne, o nas, a nie my o nie.
1: No tak się mówi, że dzisiaj kobiety są bardzo wybredne w szukaniu sobie faceta i nawet jak jakaś zupełnie nie przypomina księżniczki, to sobie szuka zawsze księcia z bajki. Tak się mówi przynajmniej, nie wiem ile w tym prawdy, ale takie krążą pogłoski.
0: Nie no, słyszałem, że to wszystko się zmieniło przez Twittera czy coś tam.
1: No tak, łatwość w wybieraniu sobie i w przebieraniu niczym. Nowe rękawiczki, możesz zmieniać w ogóle facetów. No, można też wspomnieć o takim wydarzeniu, jakim była próba zaistnienia na różnych TikTokach prezydenta Dupy. Się zaangażował, pisał jakieś tam, na TikToku się udzielał, no i to nie za bardzo wyszło, zupełnie to zostało to źle przyjęte. W ogóle media, różne społecznościowe, komunikatory, bardzo się to wszystko rozwinęło. Na Białorusi używają, nie pamiętam czego, czy jakiegoś telegrama, czy innego takiego komunikatora, którego tam nie znam, właśnie jako, no, takiej, jako narzędzia do walki z systemem, bo to zapewnia często jakąś tam anonimowość, jak wiesz, jak tego używać, jak masz odpowiedni ten komunikator, jeszcze sobie jakiegoś VPN-a zainstalujesz, no to władza może się poczuć trochę bezradna, skoro w ogóle czy policja, czy prokuratura, różne tam służby często nie mogą dojść, kto się kryje za VPN-em, czy są takie komunikatory, które w ogóle nie archiwizują naszych rozmów, gdzie jest połączenie P2P, czy jakoś tak, no, że po prostu bezpośrednio się łączysz z kimś, z kim rozmawiasz, nie przez jakieś serwery. Trzeba wiedzieć, czego używać, jak używać i można sobie w sumie zagwarantować jakieś bezpieczeństwo. No chyba, że mieszkasz w jakichś Chinach, tam przypuszczam, to oni mają jakieś swoje sposoby wyszukiwania, kto tam
0: ja
1: bruździ.
0: Ja siedziałem na wypijenie w Chinach, no bo na czym miałem siedzieć. Bo tam nic nie działa, nie? Siedziałem 3 tygodnie i miałbym 3 tygodnie siedzieć w ogóle bez neta. Znaczy tylko z chińskim netem, to tak ciężko by było. Także też tam przez VPN jechałem, tam sobie nawet na wypoku trochę postowałem z chińskiej wioski. I nawet się przyznam, że na wypoku jeden mój wpis to chyba miał z 5000 plusów, kurde. Poleciałem w gorące.
1: Wiesz, ty prowadzisz taką audycję, że można by się tu faktycznie jakoś może gdzieś zareklamować. No bo cały sęk w tym, żeby przyciągnąć ludzi, którzy czymś się konkretnie interesują, to masz większą gwarancję, że to nie jest jakiś idiota, imbecyl konkretny, który będzie tutaj tylko
0: szczekał. Nie, myślałem, że nawet wiesz, no, ja to może nie donatuję za dużo, ale jestem w stanie przeznaczyć troszeczkę pieniędzy w zbożnym celu wypromowania troszeczkę nocnego radia, które lubię, a sam nadaję w nim, żeby tam zapłacić jakimś właśnie paskudnym korporacjom, żeby tam właśnie nas troszeczkę wypromowały.
1: No, w sumie tak się nosimy z takim zamiarem trochę. No, trzeba by coś pomyśleć. Ja się chyba odezwę, skoro tak się deklarujesz, to ja
0: nie,
1: się
0: no,
1: odezwę.
0: Ja chciałem się zadeklarować. Mogę tutaj na antenie, Żdenkowi też chyba mówiłem. Na początek mogę rzucić stówkę mojej waluty, żeby tam właśnie wykupić jakiś pakiet. Stówka to nie za dużo, nie za mało, a może coś tam pomoże.
1: O, super, fajnie, ekstra, bomba.
0: No. Ale właśnie nie na przepicie, tylko na promocję.
1: Tak, no, czy na jakimś Facebooku wykupić reklamę. Kiedyś próbowaliśmy i coś to dawało troszkę, nie? Więc może reklama na YouTubie. Mieliśmy takie głupie pomysły, bo właściwie dzisiaj można na YouTubie dać dowolne nagranie jako reklamę. No to nasza reklama byłaby na przykład 13-godzinna. Wziąć jakąś taką audycję 13-godzinną i dać jako reklamę. Najdłuższa reklama. Pobijemy rekord Guinnessa.
0: Nie, to dajcie tą audycję, co ja zrobiłem. To był ten, jak to się nazywał, po to stream o samochodach. To było 8 godzin chyba bez jednego dźwięku.
1: O, to też jesteś, widzę, tutaj długodystansowiec, Błażej.
0: No. Nie, nie wyłączyłem, o ile nie pamiętasz, to nie wyłączyłem po prostu ładowania.
1: A, tak, to się nie liczy.
0: To najlepsza audycja była, jaka była, nie? No bo nie było ani kłótni, wszyscy się zgadzali z tym, mówiłem i tak dalej. No. Dobra audycja była. I jeszcze cokolwiek dzwonił, to się pytaliśmy, czy pijesz. No, ale miałem parę dobrych audycji, muszę powiedzieć, a to może nie w tym roku, ale to parę lat wcześniej. Pamiętasz, nawet była audycja po angielsku, gdzie połączyliśmy się na żywo z Nikaragułą i studenci recenowali nam jakąś rewolucję, co tam się odbywała. A w końcu się nie odbyła.
1: Rewolucja odwołana.
0: No. No ale było takie na żywo nadawanie. No był towarzysz Boja, był Michał, się pojawiał co jakiś czas, ale tam ostatnio nie mam z nim żadnego kontaktu, był Strzała. No było trochę takich dziwnych ludzi u mnie na audycji. Nawet ostatnio się pojawiła koleżanka Mongołka, ale się ostatnio do mnie nie odzywa, bo chciałem ją jeszcze pociągnąć trochę na audycję.
1: Z zapraszaniem gości jest właśnie ten problem, że za małe zasięgi, za mało odsłon i oni się mogą zniechęcać tym, bo nie oszukujmy się, często może być pretekst jakiś inny, że tam nie mam czasu, albo tam przyjdę, ale nie wiem kiedy, a tak naprawdę ktoś patrzy po prostu i tak myśli sobie, o, to, wiesz, to takie mikre i przykre, to mi się nie chce tam.
0: No właśnie nie, no patrz, u Junga tak powiedzieliśmy, że zasięgów nie mamy żadnych, a powiedziała, a chuj z tym, przyjdę do was.
1: No ale to się widzisz, to godzą się ci, którzy sami nie mają dużych zasięgów i to potwierdza moją teorię, nie? A ci, którzy mają właśnie większe, to tak już nosem kręcą.
0: Czekaj, że tak spojrzę na jej Insta, bo no to chyba troszeczkę zasięgi ma większe od nas, jak nie troszeczkę. Czekaj, no, dobra. No na samym Inście ma 10 tysięcy. Followersów, także troszeczkę większe zasięgi.
1: No tak, no tak.
0: No, a jednak.
1: A Kekemeke wspomina o marketingu wirusowym, marketingu partyzanckim. No są takie formy właśnie reklamowania się na partyzanta trochę, że jest to gdzieś tam na granicy nawet trochę prawa, no bo robisz jakieś graffiti, naklejki naklejasz. To się chyba guerrilla marketing nazywa, czy jakoś tak, już nie pamiętam tych terminów fachowych. No ale to też są jakieś dobre sposoby i to by się wpisało może w styl nocnego radia i by coś mówiło, bo ludzie widząc taką trochę reklamę właśnie, taką właśnie Nie, no nie taką jak wszyscy, gdzieś tam jakieś graffiti, naklejka, jakaś akcja, no to by zrozumieli, że to coś innego jest, nie, trochę.
0: Mówiłem, że bym zaprosił Urbana, ale to jest... Staram się, naprawdę staram się. Nie jest droga łatwa, żeby tutaj Urbana ściągnąć, ale powiem wam szczerze, że jest nadzieja. Jest nadzieja pewna.
1: Może jest sposób taki, żeby męczyć mu dupę, tak mu codziennie wysyłać maila i jak tam, i co
0: nie,
1: tam.
0: Nie, on tego nie chce.
1: A może pisał pan, bo akurat mi się mail zepsuł i nie wiem, a może pan pisał, bo nic nie doszło. No tutaj nie wiem, czy pan dzwonił, bo myłem włosy pod prysznicem, byłem, mogłem nie słyszeć i tak go męczyć przez rok. W końcu by powiedział, dobra, bo się nie odpierdolą ode mnie.
0: To w życiu nie zadziała, bo on ma tam, wiesz, jakieś filtry spamu i tak dalej. Ale po prostu mam ludzi, którzy mają bezpośrednio średnie dojście do Urbana i staram się przez nich i no jest cień szansy, ja nie obiecuję nikomu, że tu Urban się pojawi, ale jest cień szansy, że Urban na nocnym radiu będzie. I to by był taki wielki reset nocnego radia, no bo jakbyśmy mieli Urbana, no to chyba nasze zasięgi trochę by skoczyły.
1: No... A też ja bym się tak bardzo może aż nie martwił o to, że się to łatajstwo, jakieś trolle czy hejterzy zlecą, imbecyle, bo to się odfiltruje. Oni przyjdą i potem znikną, bo będą się tutaj nudzić, nie? No powiedzmy, i sobie znikną, więc może być chwilowy taki napływ, który nam się nie spodoba i popsuje się trochę klimat.
0: No właśnie, co do słynnych ludzi, to moglibyśmy zaprosić... To myślę, że Urban chyba jest najbardziej takim pasującym do naszego profilu, bo to jest człowiek, który no to jest jajcarz, który nawet za przekory by przyszedł do takiego radyjka. No nieważne, że jest milionerem i tam osobą tak znaną, ale on jest na tyle jajcarski, żeby przyszedł. Myślę.
1: No tak, pasowałby taki ekscentryk, trochę troll. My też sobie tutaj lubimy trochę czasami się powygłupiać, potrollować, poprowokować. No, mogłoby być nieźle, no i mało kto by zwrócił na siebie tak uwagę. W ogóle możemy sobie założyć, że od tego roku zaczniemy tak trochę iść, wiesz... ostro, na rympał, nie?
0: W komerchę.
1: Nie, może nie w komerchę, ale tak przestaniemy się bać trochę, wiesz, i zaryzykujemy po prostu, nie? Zaryzykujemy z nadzieją, że nie rozwalimy tego radia i zaczniemy gdzieś tam właśnie się ogłaszać, wysyłać,
0: no widzisz,
1: pisać.
0: Staram się jak mogę ściągać jakichś takich dziwnych, ciekawych ludzi. Nie idzie to łatwo, ale no powoli zaczyna się. Także ja już tam parę mam opcji, no Urban to jest taka opcja atomowa, ale tam sobie dyskutuję, próbuję, no nie jest łatwo, bo ja mam tam też dużo, wiesz, rzeczy poza radiem do robienia, tam swoje biznesy i w ogóle, ale okej, staram się jakoś tam zaangażować w tą pracę radiową.
1: Można by otworzyć drugi kanał jako taki wabik i ponagrywać tam... Zrobić kilka kanałów takich fejkowych na YouTubie Nocnego Radia i na jednym na przykład by były same takie Boże audycje, gdzie byśmy mówili, no Kościół jest atakowany, to złe siły działają i pokazywać to tym gościom, którzy, no jakiegoś tam księdza zaprosimy, nie, czy kogoś i pokażemy mu, o proszę bardzo, to jest nasz kanał, Szczęść Boże, proszę zerknąć, jakie treści nadajemy i tam same takie Boże. Z kolei jak jakiegoś komunistę, to tam, witajcie, towarzysze, w dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o tym, czy rewolucja dziś jest możliwa i tutaj wiesz... Takie...
0: Wiesz, tutaj widzę na czacie, podałem jakieś, żeby tego zaprosić Kurskiego albo Korwina, no ale z nimi to jest problem taki, że oni mają kij w dupie. No, to jest coś, czego Urban nie ma akurat i to jest jeden taki właśnie niewielu celebrytów, których można zaprosić, bo nie mają kija w dupie. No co, zaprosisz... Korwina? Korwin to ma kij w dupie, jakby nie patrzeć.
1: To się trzeba zawsze gościa grzecznie zapytać, czy posiada pan kijaszka w tylnej części ciała, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę? I w zależności od tego, co odpowie, no to już wiemy, co to za przypadek. Bo przypuszczam, że sporo by się takich znalazło, co by odpowiedzieli, przepraszam bardzo, ja sobie wypraszam, pan chyba się zapomina, ja się nie spodziewałem. No to do widzenia, już wiemy, z kim gadamy, nie?
0: Nie no, z nocnym radiem jest taki problem, że wiesz, no, wystąpienie u nas może być takim, jakby to powiedzieć, no, niemiłym wątkiem w karierze, nie? I ktoś to może kiedyś wyciągnąć, bo takim, no nie okłamujmy się, ale jesteśmy takim radykiem, takim, no, nie wiem, troli dużo jest, coś, nie wiadomo.
1: Nie, po prostu szczerze tutaj gadamy, nikt nikogo nie udaje za bardzo, nie ma tu nic wyreżyserowanego i tak dalej, no i wszystko może się zdarzyć i to ludzi może
0: ale
1: faktycznie
0: trochę... Ale mieliśmy różne audycje i o to chodzi, nie? Jak chcesz ściągnąć kogoś, kto jest aktywnym politykiem, czy się tam czymś zajmuje, no to on zawsze sobie to przekalkuluje. Nawet jeśli chodzi o Urbana, no to Urban ma wszystko w dupie, no to o tyle, nie? Można go ściągnąć. No ale Korwina, no Korwin to jest taki... No, to prawda, nie przekracza progu wyborczego, no ostatnio przekroczył, ale to rzadko się zdarza, ale jednak on tam jakoś się tam wykalkuluje, no bo jednak pieniądze z dotacji to jest coś, czego on żyje. No, taki Urban. No, zobaczymy, no w ogóle najbardziej mnie boli to, że ciężko jest ściągać gości anglojęzycznych, bo no, jestem w stanie zrobić audycję po angielsku, ale kto będzie tego słuchał?
1: Nie, to nie ma sensu. Przy naszej małej skali i jak jeszcze się odfiltruje tych, których znajomość języka utrudnia słuchanie, no to przyjdzie, wiesz, 10 osób będzie słuchało. To...
0: Znaczy, no... Mam w zamyśle jedną audycję anglojęzyczną, ale ja będę tłumaczył. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Zenon był na nie, ale w końcu Jordanka się pojawi. Co prawda Jordanka miała się pojawić i w końcu mi net siadł, a teraz ona jest u siebie w domu. No, ale jak wróci, to powiedziała, że okej, i postaram się tłumaczyć.
1: Chcecie ściągnąć Urbana, a 12 tysięcy szabel się nawet nie udało, zróbcie, potem gadajcie, następny temat. No może trochę racja, no ale kto nie próbuje, no to nie wygrywa, no spróbować warto było, no to nie moja wina, że się ostatecznie... Nawet mi nie odpisał, kurczę, Gabryś, nic, a ja mu tam kilka razy się do niego odzywałem na Skype'ie. No staram, no ale co zrobię,
0: no, ja miałem,
1: nie chcą.
0: Ja miałem taki szalony pomysł i chciałem ściągnąć tutaj wam najsłynniejszego rapera z Grenlandii. Też audycja po angielsku, ale trochę z nim pogadałem i nawet był na tak, ale gdzieś zniknął. Po prostu zniknął. No i to jest, wiesz, to jest tak jak z moją byłą. No po prostu znikła pewnego dnia i już więcej się nie pojawiła.
1: Ja, no też, to też miałem takie przypadki, że już się zgodził, a potem zniknął. No to tak też bywało.
0: No właśnie. Także prosiłbym bardzo słuchaczy, żeby nie rozczarowali się, nie krytykowali. Jak zapowiadamy gościa, ale zniknie, no to no, stało się. No, jesteśmy takim radiem, ale no cóż, bywa. Ale staramy się i wkładamy serce w to radio i no nie śmiejcie się z tego, że ludzie znikają, bo tak się dzieje i no, ale trochę robimy pracę, trochę robimy.
1: No dobra, Błażej, to dzięki za telefonik.
0: Dobra, ja idę do żony, bo już tutaj więcej nie posprzątam, bo już taka godzina i chce mi się spać po prostu.
1: To idź wypełniać swoje obowiązki małżeńskie.
0: No nie wiem, chciałbym, ale nie wiem, czy to dziś będzie.
1: No to trzymaj się, towarzyszu. Hej, hej.
0: Trzymaj się.

Nocny Marek miał być w sumie, a wyszły luźne gadki. No, głównie z tego powodu, że potrzeba za nie mógł. Mam nadzieję, że wszystko z nim okej. Kurczę, naprawdę się trochę niepokoję. No, nie jest to wesoła sytuacja. Też mnie czasami serce pobolewa. Znaczy, miałem taki czas, że mnie pobolewało serce. Kiedyś nawet lekarz powiedział, że no, na to serce to trzeba uważać, nie? I coś tutaj może być... Moja babcia, jeśli dobrze pamiętam, właśnie na zawał chyba umarła. W ogóle genetycznie jestem usposobiony i do zawału, i do raka, i do wszystkiego. No, także. Nic, tylko się cieszyć. W sumie może to nie taka... Ale ja jestem spokojny. Doktor Zięba pokazywał sposób taki z wykałaczką, jak sobie na zawał można... Jak można sobie poradzić z zawałem. Do Bolka można napisać maila, że wygrał na loterii, czy tam innego Nobla i się zgodzi. Pisze Tomu. A przypomniałem sobie specjalnie, byłem ciekawy, puściłem sobie na YouTubie ostatnio Bolka i Lolka. co ogląda krawiec w wolnych chwilach? Bolka i Lolka. No bo miałem takie jakieś dziwne odczucia związane z tą bajką cały czas i byłem ciekawy, czy to się potwierdzi. Chodzi o to, że ta kreskówka, ta bajka, ta kultowa polska bajka jest mega absurdalna, ale absurdalna niekoniecznie w takim sensie, żeby to było fajne, no bo wiadomo, że świat kreskówek rządzi się swoimi prawami. Zasady fizyki i inne, i związki przyczynowo-skutkowe, i w ogóle jakikolwiek sens czasami są tam mocno wykrzywione. No ale to, co zobaczyłem w Bolku i Lolku, utwierdziło mnie, że to jest dziwna bajka. Tak jakby to pisał scenariusz ktoś niespełna rozumu do końca. No wiecie co, no rozpalanie ognia pod wodą, robienie sztucznego oddychania pod wodą, wbieganie na pionową ścianę jakieś, dziwne w ogóle jakieś teksty rzucają ten Bolek i Lolek, dziwnie się zachowują. Dużo jest tam dziwnych rzeczy, nagram kiedyś o tym audycję i puszczę fragmenty. Są też mocne strony, czasami no w takich tych w pełnometrażowych Bolkach i Lolkach, tam Bolek i Lolek dookoła świata, no chyba najlepsze wydanie Bolka i Lolka. No to jest całkiem niezłe pod względem na przykład udźwiękowienia. Są bardzo fajne piosenki, świetny dubbing. Jest to trochę lepiej zanimowane niż te krótkometrażowe Bolesławy i Karole, bo to jest właśnie Bolesław i Karol. Lolek to jest zdrobnienie od Karol. No ale dziwne to jest w ogóle. No Bolek i Lolek idą na przykład, jadą gdzieś na pustynię tak sobie stąd nicowo. No pomijam już to, że oni nie mają rodziców czy co, że ich tam wypuścili gdzieś na pustynię. Jadą sobie na wakacje na pustynię. Idą po tej pustyni i tak oni w ogóle tak niby są za sobą, no bo to bracia są, nie? Jeden starszy, drugi młodszy. No ale nagle ten głupi Lolek cały zapas wody sobie tam wylewa, myje se nogi, nie wiem, pachy. Tak absurdalnie się zachowują. Idą zapolować na lwa i mają jakieś takie strzelby na koreczek ze sznureczkiem. No wiecie, takie pif-paf, jak dziecko ma. Raz mają kolty prawdziwe, które mają przymocowane gdzieś do kostek, nie wiedzieć czemu. Kto to nosi, kurde, kolty gdzieś tam na łydkach, nie? Dziwna to jest bajka, po prostu nic z niej, jakby tak patrzę i ciągle takie what the fuck? Kto to wymyślił, nie? Teksty walą, nie wiem, ten Lolek z byle powodu zaczyna płakać, ten Bolek chce go uspokoić, jakiegoś loda mu daje, a tamten się miota. W ogóle oni są tacy, no ten starszy to jest Bolek, tak? Ten Bolek to bardzo przypomina naszego Bolka, bo on jest strasznie zarozumiały i strasznie w ogóle on wpada w jakąś wściekłość i w histerię, jak ktoś inny wygra w czymś. W ogóle taki się nabzdyczony robi. No dziwnie się zachowują, nie? Śpią razem, tam się gilgoczą. Też dziwne dźwięki z siebie wydają, bo oni ta kreskówka jest strasznie niespójna. Powiem wam, że nawet jakby w jednej bajce, w jednym odcinku kreskówka potrafi nagle zmienić styl. Jest taka, raz jest to narysowane tak, a nagle zmiana ujęcia i jakby ktoś inny to rysował, nie?
dziwnie się to ogląda, cholernie. No i tak, oni nieraz gadają. No, pod jednego z tych chłopców podkładała głos nawet pani Złotowska, ta co za pszczółkę maje. I gadają ze sobą tam względnie normalnie, a w innych odcinkach takie dźwięki z siebie wydają, takie jakieś autystyczne, dziwne. Takie... No, nie, że tam woła go Lolek, tylko... Takie dziwne, nie? W ogóle ta dziewczynka Tola, to, która została wrzucona tylko dlatego, że się dzieci bardzo domagały, żeby była dziewczynka. Coś tam mają do kobiet. Jak był Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, to sobie sprawdziłem, słuchajcie, w całym odcinku, w całym tym miasteczku na Dzikim Zachodzie ani jednej kobiety. Ale za to był Żyd. Tam jest wszystko w ogóle w tym Bolku i Lolku strasznie stereotypowe, bo... Jak jest lekarstwo, to zawsze musi być niesmaczne. I się tam krzywią, nie? Jak Indianin, to musi być taki Indianin, wiecie, który tam gada grzmiące kije i stalowy rumak. No i po prostu wszystko jest takie stereotypowe. Jak tam dookoła świata podróżowali, to każdy kraj pokazany tak na maksa stereotypowo. Ale także bardziej się nie da już, nie? Atola, to chciałem powiedzieć, że ona zawsze wyprzedza we wszystkim tego Bolka i Lolka. Oni tacy przy niej są jak jacyś niepełnosprawni, bo nic nie potrafią zrobić, a ona zawsze we wszystkim najlepsza. I karate od nich zna lepiej, tam łomot im spuszcza i się na szermierce zna i mądra i zawsze wie, co poradzić. W ogóle oni się zaczynają ze sobą prać, ten Bolek i Lolek, ale tak się prać maksymalnie, bo oni zawsze tacy spokojni, a nagle się pokłócili o jakieś tam jabłko i podbite oko ma jeden, drugi, poszarpane ubrania całe, jakby się nie wiem, co tam w ogóle działo, nie? Rozpierdziel w całej chacie i potem nagle tak z łzami w oczach proszą tą Tolę, żeby im pomogła posprzątać. O co tu chodzi? Jakieś takie sceny z dupy, które nic nie wnoszą, na przykład są na tej pustyni i sobie... Lolek bierze jajko na twardo i spada mu na piasek i on gryzie z tym piachem i zaczyna płakać, bo mu piasek w zębach zgrzyta i płacze, tak właśnie dziwne dźwięki wydaje. I to jajko i ten piasek mu zgrzyta w zębach, on zaczyna płakać i ja nie wiem, po kiego w ogóle to była ta scena, nie? Czy to miało być śmieszne, czy to jakaś część opowiadania? To, na maksa jest to dziwna bajka, powiem wam. Jeszcze tutaj może pieprzu do tego wszystkiego dodają takie ciekawostki, że Bolek i Lolek to jedyna europejska produkcja dopuszczona do emisji w publicznej telewizji w, uwaga, Iranie. Nie wiem, co chodzi. Oni w ogóle kradną. Często za nic nie płacą, tylko se biorą po prostu, nie? Zawsze wszystko mają przy sobie. Ten Bolek i Lolek to wyciągają ze spodni a to armatę, a to lizaka, a to loda, a to neseser, w którym mają narzędzia w ogóle, żeby zmajstrować coś. W ogóle wszystko w tych gaciach mają, nie? Zawsze. Mówię wam, po prostu dziwna na maksa bajka. W tej podróży dookoła świata w końcu wygrali ten wyścig z czasem, okrążyli kulę ziemską. Wrócili do Londynu, oczywiście w różnych czasach to się dzieje, raz we współczesności, raz tam XIX wiek, no to kogo to obchodzi, nie? No ale wygrali, ale się okazało, że ich zrobili, że Phileas Fogg, który ufundował rzekomo jakiś tam spadek swój temu, kto powtórzy jego wyczyn i okrąży świat, to dostanie spadek, a potem już wygrali i otwiera tam jakiś notariusz list i mówi, a zrobiłem was balona, nie mam tych pieniędzy, kupiłem za nie bezludną wyspę i ją wam dam. No oni tam się cieszą oczywiście, że mają tą wyspę. I tak, i pieniędzy żadnych nie dostali, ale stać ich było, żeby wybudować na tej wyspie ogromny jakiś park rozrywki dla dzieci imienia Bolka i Lolka, nie? I nagle się okazało, że są po prostu milionerami, ich stać, tam wszystko pobudowali, całe miasto wybudowali. Nic się tam po prostu kupy nie trzyma, nie? W tej bajce. Bajka jest po prostu dziwna, powiem wam.
jeszcze dopowiem, że ta marka Bolek i Lolek to się nieźle trzyma, bo widziałem, że sprzedają jakieś laleczki. Ktoś wykupił licencję i można sobie kupić takie laleczki Bolek i Lolek na różnych sceneriach, jakby tak właśnie jakiś Dziki Zachód, jakiś tam w mieszkaniu, takie sobie stoją. Takie scenki jakby z Bolkiem i Lolkiem. Wychodzą jakieś nowe przygody Bolka i Lolka. Ciekawe, jak to wygląda. Pewnie we Flashu zrobione przez jakiegoś domorosłego animatora. Bezludna wyspa z samymi dziećmi. Na pewno ktoś na to by dał hajs. Ja. Watykan. Lolek miał 4 włosy. Tak, też dziwnie byli narysowani. On te włosy miał takie jakby jakieś takie sznurki, nie? Poprzyczepiane do czubku głowy, wbito mu gwoździem jakieś takie sznurki. Jakaś taka niespójność, nielogiczność scenariusza, że za nimi tam się szwendał Jeremiasz Pittsbury, tak się nazywał, i on miał im pokrzyżować szyki, bo pracował dla Milorda, który chciał zgarnąć dla siebie ten spadek po Filiesie Fogu. I ten Jeremiasz im się pierw przedstawia, oni gdzieś tam z nim płyną łódką, a ten Jeremiasz zatapia łódź niechcący. No też taki debil, otwiera ci okno na statku, nie? Tam, kurde, pod kajutą. No ale cóż, tam co drugi jest kretynem w tej bajce. No zatopił statek, oni tam się gdzieś rozłączają, a potem się spotykają znowu i on im się znowu przedstawia, tak jakby ich nie spotkał i oni by go nie znali w ogóle, nie? Takie dziwnostki trochę. Czyli ktoś tam stracił kontrolę nad scenariuszem. Są glicze w tej bajce. Jedzie sobie koń i nagle tak pyk, pojawia się Indianin po prostu, tak pyk. I jest, tak jakby ktoś tam nie chciało się komuś narysować wcześniej tego Indianina. Dziwne są akcje, naprawdę, w tej bajce. I w tym Bolku i Lolku na Dzikim Zachodzie się pojawia Żyd. Też oczywiście, jak wszystko w tej bajce, taki na maksa stereotypowy, taki zacierający ręce i wy tam właśnie w moim sklepiku wszystko najlepsza jakość, bo wy tam Bolka i Lolka, ma nohal, ma okulary, ma jakiś taki żydowski strój, no handlarz Żyd, nie? Wszystko takie na maksa stereotypowe tam jest. Jak Murzyn się pojawia, to taki jest zawsze, tak jak się kiedyś w rasistowskich bajkach rysowało, jak jeszcze były takie czasy bardziej rasistowskie i to nikt się nie przejmował za bardzo poprawnością polityczną, to się Murzyna rysowało z takimi usteczkami, jak takie banany dwa, nie? Czerwone jakby takie, wiecie o co chodzi, takie wielkie usta mięsiste, murzyńskie, nie? No to tam też zawsze jak jest Murzyn, to tak musi być narysowany trochę tak rasistowsko. No i komu jakieś nie płacą złodzieje za nic, no kurwa, nie wiem. Można by się do tej bajki przyczepiać co scenkę właściwie, że tu nielogiczna, tu błąd, tutaj nie rozumiem, ta scena to nie wiem o co chodzi. Jak małpa, lubi banany, siedzi na palmie. Tak, tak, tam. Dziś to można by na tej bajce nie zostawić suchej nitki, jak ktoś by tak się przyczepił i ktoś bardzo przywiązany do poprawności politycznej, bo tam właściwie jak oni pojechali do Afryki, to Murzyni tacy jak dzicy w jakichś sukienkach z liści, jakieś kotły tam, ciekawe, może kogoś tam gotują, jakiegoś misjonarza. No i tak rasistowsko trochę. W Indiach to nie wiem, chyba nie czczą Buddy w ogóle, taka jakaś chyba nieznajomość trochę tam jest. Mają swoich hinduskich bogów, nie? Jakiś tam Wisznu, coś, no, a tutaj nagle jakiś czteroręki Budda. Też dziwne, nie? Jak Japonia, to wynalazki oczywiście, jakieś tam roboty, ptaki, tam film kręcą o Godzilli, nie? No to wszystko takie stereotypowe w tej bajce jest na maksa. No ale kiedyś był szał w ogóle na Bolka i Lolka. Wielu ludzi miło wspomina
właśnie te pełnometrażowe w ogóle. Ludzie jakoś lubią tą bajeczkę, chociaż trochę nie wytrzymała próby czasu, nawet jeśli chodzi o animację, o wykonanie, no może z wyłączeniem tych pełnometrażowych typu Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie czy Podróż dookoła świata. To jeszcze jakoś trzyma poziom, no ale te starsze to kiepska ta animacja jest, ale popatrzyłem sobie na ilu tam jest animatorów w tym studiu Bielsko-Biała. No to ilu animatorów, no i bardzo mały to jest zespół, więc trochę się nie dziwię, nie? Jest sporo roboty przy animacji, a zwłaszcza animacji poklatkowej, gdzie rysuje się klatka po klatce. Miałem kiedyś oryginalną planszę, taką na folii, właśnie tam była postać Bolka i Lolka narysowana. Szkoda, że tego nie mam, dzisiaj by to było sporo warte, nie? Można by nieźle pchnąć taki unikat. No ale człowiek głupi był i nie wyobrażał sobie, żeby takie rzeczy trzymać. To było tak traktowane jak jakaś tam ciekawostka. No, a to było, wiecie, tak na folii, jakąś specjalną farbą narysowane, bo kiedyś się robiło tak kreskówki, że się na folii właśnie te postacie nakładało na statyczne tło, które było już namalowane farbkami. To mi nie do końca odpowiada, bo takie różne style, ja to lubię, jak jest jednolity styl, jak te backgroundy, tła mają zbliżony styl do tego, w jakim są rysowane postacie, jakaś w miarę podobna kreska, a tutaj takie zawsze jest ten taki polski styl tworzenia kreskówek, że mamy jakieś tełko malowane farbkami plakatowymi, a postacie to już jakieś tam akrylowe i inne farby i takie pełne właśnie kolory, płaszczyzny. Więc nie do końca mi to odpowiada. Reksio też był tak robiony, pamiętam.

No, albo taki kowboj, rzeźmieszek, Jimmy Piff Puff. Świetnego aktora wzięli do dubbingowania, bo gada jak taki kryminalista rasowy. O, jest i kluczyk. Dawaj, dawać go do puszki. Taki w ogóle taki rabuś, nie? Z Dzikiego Zachodu. To też tam dziwne jakieś akcje, że wpada mu przez okno jakaś podkowa od konia i on jej używa jako magnesu. No bo kształt podkowa ma taki jak magnes, nie? I on przyciąga sobie klucze tam szeryfa, który śpi. No znowu what the fuck, nie? Czemu ta podkowa to ma nagle robić za magnes? Bo podobny ma kształt. Po prostu było bardzo małe przywiązanie do jakiegokolwiek realizmu, do... O, Chmielewski sprzedaje oryginalne plansze. Ale że babcio Chmiel jeszcze żyje, on ma już chyba ponad 100, nie wiem już. Ale nieźle się trzyma całkiem, babcio Chmiel. Krawiec to Frączewski dubbingował Piff Puffa. Tak, Jacku, ale w Bolku i Lolku na Dzikim Zachodzie. Ale Jimmy Piff Puff się pojawia też właśnie w podróży dookoła świata, kiedy Bolek i Lolek docierają do Ameryki. No to tam oczywiście Dziki Zachód musi być, nie? W Japonii już mają ptaki roboty i latające jakieś helikopterki dziwne, kosmiczne i wszystko, a tu Dziki Zachód, nie? A murzyni w Afryce to w sukienkach biegają z liści i banany jedzą i tamtamów używają do komunikacji. No to takie pomieszanie z poplątaniem, różne epoki, okresy, nic się tam kupy nie trzyma. A może to było fajne właśnie, może trochę za tym tęsknimy, za taką totalną umownością, bo dzisiaj nawet kreskówki dla dzieci czasami takie poważne są i tak się silą na jakiś realizm, jakieś dramatyczne sceny, a to była taka w sumie radosna bardzo kreskówka. Bolka i Lolka nic się nie imało. Właściwie to dziecko było przekonane, że im się nigdy nic nie stanie, bo im zawsze strasznie szczęście sprzyja, nie? Zawsze niczego im nie brakuje. Wszystko, co potrzebne, to mają i wyciągają tam z zapleców sobie jakieś maski do nurkowania, z zakamienia, bo akurat im są potrzebne. Po prostu zawsze im sprzyja los, zawsze wszystko mają przy sobie, co potrzebne i tak dalej. Nie? Lucky Luke był super. No, zgadzam się. Lucky Luke to bardzo dobry komiks. Świetne historyjki były. Może ktoś ma ochotę zadzwonić. Temat zszedł na Bolka i Lolka, nie wiem czemu. No wiecie, jak ja już zacznę gadać o kreskówkach, to się nie mogę zatrzymać. Są przynajmniej dwa Lucky Luki fabularne. Jeden taki starszy z Terencem Hillem, gdzie Lucky Luke nie wygląda za bardzo jak Lucky Luke. Taki lemoniadowy Joe trochę, nie? Bardziej może. No ale Terence Hill był znanym westernowym aktorem, więc go wzięli. No i nawet spoko, tylko no, Lucky Luke był brunetem. Ale wyszedł potem drugi Lucky Luke, na którym już się bardzo silono na to, żeby to wszystko przypominało pierwowzór komiksowy. I moim zdaniem dużo lepszy. W ogóle jest taki bardzo komiksowy. Tam Lucky Luke tak szybko wyciąga spluwę i strzela, że to w ogóle... prędkość światła, to się czuje po prostu, że to jest takie komiksowe bardzo, nie? Że jest szybszy od własnego cienia faktycznie. Lucky Luke. Mówiłem kiedyś o tym, że Watykan wykupił sobie licencję na Lucky Luke'a. Watykan ma licencję w ogóle na zaskakujące czasami rzeczy. I to był moment, w którym wyciągnięto nieodłącznego peta Lucky Luke'owi z gęby i się zaczął pojawiać

było co najmniej kilku takich kowbojów, typu właśnie Lucky Luke, Lemoniadowy Joe. Ostatnio oglądałem też coś takiego, gdzie też był taki śpiewający kowboj w białym stroju. Jak to się nazywało? Legenda. To był taki western, w którym było kilka różnych historii. Nie mogę sobie, kurczę, że nie mogę sobie tytułu przypomnieć. Tam był taki kowboj, jakby dziwak trochę, taki Barton, tam na gitarce grał, śpiewał, miał takie, się zawsze śmiał, takie zęby miał wystające, wyglądał trochę jak z innej bajki, ale był zajebistym strzelcem, po prostu takim właśnie jak Lucky Luke. Jak to się nazywało? Legenda o... Jak to się nazywało? Legenda o bastonie... To była właśnie pierwsza opowieść... Jak to się nazywało? Baston Creeks? Czy ten, Buster chyba, Buster. Zaraz sobie przypomnę. Ballada o Busterze Scruggsie, czy jest tam Scratch, Scruggs, przez 2G tutaj. Scruggs. Buster Scruggs, no. I tam są przekomiczne te sceny, bo w końcu się... trafia lepszy od tego Bustera w strzelaniu. Wyzywa go na pojedynek. Buster ginie. Tak, właśnie. I ten mroczny strzelec, który jest dla odmiany cały na czarno, zaczyna śpiewać po prostu. Jak już zabił tego Bustera, to zaczyna śpiewać piękną pieśń, kowbojską. O, było dobre. Może mi się uda nawet to znaleźć tutaj.

0: Benz.
1: I w tym momencie uchodzi duch zmartwego Bustera z taką harfą, aureolką, skrzydełkami i zaczynają obaj śpiewać wspaniałą kowbojską pieśń. No świetnie jest to zrobione, świetnie się ogląda, a tych historii w tym westernie jest kilka. Cześć Furiat, witam cię.
2: Cześć bracie, mój Chrystusie.
1: O, Furiat, no tutaj Furiat i kto? Przypomnijmy.
2: Mój tata, Czarek Kazier.
1: I tata Furiata, słynny, już dziś, legendarny. Jak tam życie? Jak tam życie?
2: Powiem ci, przyjacielu drogi, jedną rzecz, że jeżeli coś złego się dzieje, to zawsze jest Jarosław Kaczyński.
1: Tu się zgodzę akurat.
2: Po prostu przychodzi sytuacja, koniunkcja Jarosław Kaczyński. Przychodzi Tusk do spowiedzi. Jarosław Kaczyński. Czy on naprawdę był u spowiedzi?
1: Ale kto? Tusk? Czy był u spowiedzi?
2: No właśnie.
1: Ja nie wiem. A jak jest niewierzący i nie chodzi do spowiedzi, no to co?
2: Przecież ze świeczkami się ustawiał i ślub kościelny brał. No. Bądźcie przyjacielu, drogi, serdeczny, w prawdzie.
1: No taki pozer,

0: żeby się przypodobać, to robi, nie?
1: Okej, dzisiaj ten temat jakiś tych USN ponoć, tak?
0: Nie, to tak zszedł teraz już temat, bo ale na początku mieliśmy się zastanowić, co się fajnego wydarzyło w tym roku. Takie podsumowanie roku trochę mieliśmy zrobić, ale potrzeba trochę zaniemógł, z którym miałem prowadzić i no, jestem sam. No.
1: Drogi kolego, to ja powiem bardzo prosto. Zostawmy tego małego pana na roli Bożu. Powiedzmy sobie krótko. Faktycznie jest wielka sytuacja z tą sytuacją, o którym kolega wie. No, czy to nazywać grypą, czy COVID-em. Jest jakaś obrzydliwa, przepraszam, użyję tego słowa, kurwa. I naprawdę trzeba się bronić przez tą kurwą. No. Prawda?
0: No, na to wygląda, że nie jest to jakiś... Nie jest to jakiś spisek, nie jest to jakieś urojenie. No faktycznie, trzeba się pilnować.
1: Dobra, ale okej, okej. Coś tam było u was mniej więcej niedaleko czasu, że mówiliście o jakichś westernach, tak?
0: No też. Teraz, no wcześniej mówiłem o Bolku i Lolku nawet. No, Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie, a potem przeszło na westerny. Mówiłem o tym, że strasznie absurdalna jest ta bajka Bolek i Lolek, że tam się nic kupy nie trzyma, że tam coś takiego, jakaś logika, prawa fizyki, jakiś sens scenariusza, że to jest często takie jakieś popierdzielone w tym Bolku i Lolku, tak wspominałem.
1: Dobra, to posłuchaj mojego taty, jak ładnie śpiewa. Purple lane in the canyon, by the tree and the line, just my girl, free companion, just my ruffle, my pony. And me.
0: No proszę, brawo! To jakaś taka kowbojska pieśń chyba, czy co to było?
1: No, pamiętasz Rio Bravo, przyjacielu drogi, kiedy tam John Wayne i Mocze Morda, słynny, jak on się nazywał wtedy? Jak on się nazywał, ten świetny aktor, no, który śpiewał to? Papulaj.
0: Już nie pamiętam też, ale Rio Bravo już też tak przez mgłę kojarzę, bardzo klasyczny western.
1: To był Ricky Nelson, kiedy śpiewał tym już wyższym głosem, a ten to był kto? Boże kochany, proszę wybaczyć mi, że w tej chwili nie pamiętam. To najświetniejszy aktor. No. On miał to głębokie, to głębokie basowe. Wiesz o to.
0: Ale tu widzę trochę, kurczę, jakiś talent wokalny u taty Furiata. No, to...
1: No jeszcze raz. Zawsze się mówi jedno, dwa słowa i wtedy się odczytuje faceta. Populaj in the canyon, but for I in the tree, just my girl, free companion, just my rough pony and me. Pamiętasz to słynne?
0: No, jak przez mgłę, Rio Bravo to jako dzieciak oglądałem i to, ale chyba sobie przypomnę, narobił mi pan smaka na klasyczne westerny.
1: Ale chcę ci powiedzieć, przyjacielu drogi, bo jesteś gościem świetnym i prawdziwym, a ja lubię gości świetnych i prawdziwych, że on się nazywał, Boże kochany, powiedz mi.
0: Może to był Dean Martin, nie wiem, bo tu widzę John Wayne, Dean Martin.
1: No oczywiście, że tak. A później w drugim filmie był Mitchem. Pamiętasz też z tym pięknym Johnem Wayne'em? Mitchem był, ale to już było Eldorado.
0: Chyba sobie dzisiaj zrobię taki maraton westernowy. Rio Bravo, Siedmiu Wspaniałych, ale ta klasyczna wersja, Rzeka bez powrotu, Pociąg do Jumy, tylko która to godzina była, o której pociąg miał przyjeżdżać? Która? Która?
1: 15:10.
0: A.
1: Do Jumy. No, kawał to... historii.
0: No.
1: Kawał historii, to jest piękny film. Hollywood, gdzie to jest? Gdzie jest nasz kochany John Wayne pod tytułem Trump? Zniszczą go.
0: Fajne były te klasyczne westerny. One miały taki swój niepowtarzalny styl, naiwny trochę, trochę taki może nie do końca realistyczny, te ubranka takie troszkę charakterystyczne, kolorowe. Dzisiaj się westerny inaczej robi, dzisiaj się robi tak na mroczno, na, już tak na realistycznie, a tam było dużo fantazji, takiego niepowtarzalnego klimatu w tych starych westernach.
1: Pozwól, że ci podpowiem, że któregoś dnia przyszedł taki gość, który zrobił te słynne westerny, tak zwane Italian westerny. Pamiętasz?
0: Mm-hmm. Tak, spaghetti western. Za garść dolarów, za parę dolarów więcej, dobrzy, źli i dobry, zły i brzydki, trylogia dolarowa. No fantastyczne, uwielbiam po prostu.
1: I najważniejsze, że tam była muzyka Americone.
0: No, wspaniała muzyka.
1: Ale pozwól, że się przypomnę, jeżeli wszyscy nas słuchają, to powiem ci jeszcze najcudowniejsza muzyka. Muzyka, no mogę tak powiedzieć. To słynna historia, wiesz o co mi chodzi. Pozwól, że to powiem. Dawno temu w Ameryce.
2: No film świetny.
1: Pamiętasz to?
2: Z Robert De Niro, no.
1: Pamiętasz to?
2: Jasne.
1: Ta sytuacja, jak on przychodzi i wita, w ogóle całe życie przegrał. Całe życie przegrał. Przychodzi i pyta się któregoś dnia, a kim ty jesteś? On powie, proszę zabij mnie. Nie, ja cię nie zabiję. Ty masz sam się zabić. Piękne czy nie?
0: No, no.
1: I wtedy ta muzyka Ennio Morricone.
0: Ten motyw z filmu Dobry, Zły i Brzydki, westernowy Ennio Morricone, bardzo charakterystyczny, to chyba najbardziej znany taki westernowy przebój, nie?
1: Ale chciałbym, żebyś zapamiętał ciągle, wybacz mi, wracam do tej sytuacji dawno temu w Ameryce, kiedy ten De Niro, grając faceta, który całe życie przegrał, przychodzi i chce się spowiadać, ale nie ma komu, bo te kurwy już dawno tam już sobie życie ułożyli. Jakieś to piękne, jaka to postać jest pustki zupełnej, kiedy człowiek chcąc się nawrócić, sam jest już przepierdolony do końca. I wtedy przychodzi, pamiętasz tą słynną sytuację, kładzie się i bierze tam jakiś narkotyk. Jak gdyby chciał się ukochać w sytuacji ostatecznej. I ten głupi uśmiech, który Sergio Leone mu pozwala zrobić na koniec zdjęcia. Pamiętasz to?
0: Już nie za bardzo, nie za bardzo. Ale sobie będę przypominał na pewno te filmy, o których pan mówi.
1: Najważniejszą rzeczą w życiu jest tylko prawda. Only true. A reszta to jest dupoleństwo.
0: Nasz słuchacz tutaj na czacie trafnie zauważa, że w tych starszych westernach było bardzo wyraźnie zarysowane dobro i zło. I myślę, że to się może podobać wielu osobom, zwłaszcza no, o konserwatywnych poglądach, że to było fajne, że tam był taki właśnie Boży świat, że było właśnie no było wiadomo, kto jest dobry, kto zły, a dzisiaj to jest takie rozmyte bardziej. Dziś już nie lubimy takich bohaterów, którzy są bardzo wyraźnie zarysowani i to się tak miesza, nie? Już nie wiemy, czy to Łotr, czy to bohater. No, takie wymieszanie troszkę.
1: Ja uważam, że pan ma dużo racji w tym, co pan mówi, bo któregoś dnia dowiemy się, że prawda nie jest prawdą. Prawda jest półprawdą, a półprawda jest ćwierćprawdą, a prawdy w ogóle nie ma. I o to chodzi, że kurestwo dotyka kurestwa. Kurestwo jest gorsze od superkurestwa. Prawda czy nie?
0: No, ciężko się nie zgodzić.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Ale tato, zaśpiewaj coś ładnego.
1: Co ja mam zaśpiewać?
2: No cóż, co możesz, no, proszę cię.
1: Love me tender, love me sweet. I tak dalej. Przecież to,
2: no, nie, no,
1: nie,
2: to
1: nie, nie wypada, nie wypada.
2: Ale umiesz,
1: to był król. Ale chcę powiedzieć, że jest pan gościem serdecznym, prawdziwym. I pozwól kolego, że powiem to głośno, że boję się, że ta słynna prawda przestaje być prawdą. I to mnie najbardziej boli, że prawdy już nie ma. Nie ma prawdy. Nie ma, prawda nie istnieje. Chrystus naprawdę nie zmartwychwstał. To wszystko jest kłamstwo. Jest tylko pani Leppard, a może Def Leppard. Świetna grupa, której też słuchałem. Chociaż lubię Rolling Stonesów.
0: No, klasyka, klasyka. A kto to się spytał Pana Jezusa, a czymże jest prawda? To był Piłat czy Herod? Już mi się myli. Kto to się zapytał Jezusa?
1: Odpowiadam. Piłat.
0: Piłat.
1: Piłat. Ale i to jest rzecz najważniejsza. On przemilczał. On przemilczał. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli gówniarz się pyta ci o prawdę, to musisz albo wejść w strukturę i kłócić się, albo, będąc prawdą, przemilczeć. On przemilczał.
0: No, ja właśnie dwie wersje znam, bo jedną z filmu Pasja Mela Gibsona, gdzie Jezus, tak jak Pan mówi, w ogóle się nie odezwał i nie skomentował tego, ale w Biblii jest chyba, że Jezus odparł, ja jestem prawdą.
1: Nie.
0: Już nie wiem sam.
1: On nigdy nie odpowiedział przed Piłatem, ja jestem prawdą. On wcześniej odpowiedział, ja jestem królem i po to przed Sanhedrynem. On przed Piłatem był koniecznie, przystojnie, absolutnie cichy, pokornego serca. On, stając przed wielką prawdą siły namiestnikowskiej tego, on się nie wchodził, bo on był prawdą w duszy i w prawdzie, w miłości. On nie wchodził w relacje. Tam nie można było wejść w relacje. On nie mógł dyskutować, on mógł tylko powiedzieć, jestem przed tobą. Przecież to słynne, oddajcie to cesarzowi, oddajcie to Bogu. Także on nigdy nie zaprzeczył sobie. On zawsze był cichy, pokornego serca. I to jest największe pytanie, jak można atakować tego, który jest kompletną, absolutną prawdą. Bo jeżeli prawdy absolutnej nie ma, to ciebie nie ma i mnie nie ma. I tego telefonu też nie ma.
0: A dzisiaj to w ogóle nie jest to zbyt modne, nie jest to trendy, jak to się mówi, żeby ktoś był właśnie cichy i skromny, tylko każdy rozwrzeszczany, głośny, każdy chce być gwiazdą i każdy chce być indywidualistą, głośnym i pokazać siebie, nie? A brakuje takiej postawy właśnie, no, człowiek skromny, cichy, który może czasem powie o dwa słowa za mało niż o dwa słowa za dużo, prawda?
1: Drogi mój przyjacielu, ładnie ci powiadam, gdybym był panią Leppard, to bym któregoś dnia powiedział sobie, Boże mój, to naprawdę ja jestem zarażona? A skąd jestem zarażona? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo chodziłam, siedziałam i słyszałam byp, byp, byp. I taka kobieta przychodzi do pana Tuska, który jest szlachetną postacią. Strasznie go kocham. Cisicha. I ona przychodzi z tą błyskawicą. Drogi panie, jeżeli któregoś dnia nie będziemy poruszeni w prawdzie, która jest w naszych sercach, to któregoś dnia nasze serca już nie będą biły. To jest takie proste. Jak któregoś dnia w sytuacji, kiedy przychodzi w tym filmie Robert De Niro, mówię o filmie pięknym Sergio Leone i mówi, słuchaj, ja ciebie nie zabiję. Ty mnie prosisz, żebym cię zabił? Przecież ty już sam się zabiłeś. Ty już sam jesteś gównem. Ty sam jesteś Judaszem. A co powiedział Pan Jezus do Judasa? Rób wszystko, co tobie w tej chwili jest potrzebne. I dał mu odrobinę chleba umoczonego w winie, ale przed przeinaczeniem, kiedy była Eucharystia. I on szybko wyszedł. Co zrobił? Uciekł i zrobił swoje. Dokładnie zrobił swoje. Bo diabeł zawsze robi co? Swoje.
0: No ale z drugiej strony, gdyby Judasz nie zrobił, gdyby nie zdradził Jezusa, no to by nie było zbawienia, zmartwychwstania i właściwie nas by nie było, bo Jezus wyprosił na krzyżu o to, aby Bóg nie niszczył świata, wziął na siebie grzechy, no tak to jest przedstawiane. No nawet jeden z apokryfów to Ewangelia Judasza, która tak stawia właśnie sprawę, że ten Judasz wziął na siebie tak naprawdę najgorsze okropieństwo, bo już po wsze czasy będzie symbolizował zdrajcę, no ale że to jest tak przedstawione, że tak miało być, że Jezus i Judasz jakby no wiedzieli, że tak to ma być, nie? Że ma zostać Jezus wydany, zdradzony.
1: W celu jest rzeczą prawdziwą. Bóg wie wszystko, co ty jutro zrobisz. Bóg wie, co ty jutro zrobisz. Jeżeli Bóg nie wie, co ty jutro zrobisz, to on nie jest Bogiem. Tylko on wie, co ty zrobisz, ale ty możesz wszystko zrobić, co możesz zrobić. Jesteś wolny. Także nie jest sytuacja taka, że jesteś zmuszony, żeby zrobić coś. Ja wszystko, jak Jackowski wie, co będzie za 100 lat, przepraszam cię, tu już kpię. Bóg wie wszystko, co będzie, bo Bóg pamięta, jak pamięta. Bóg jest zawsze i wszędzie ponad wszystkim. Jednocześnie mówi, to słynne. Czyń swoją rzecz, bo on wie, że on to musi zrobić. Bo czasami człowiek, nawet nie będąc Bogiem, tylko inteligentnym człowiekiem, wie, że ten facet i tak jest wujem przez ukreskowane i wyjdzie i to zrobi. Wyjdzie i ten wuj zrobi to. Także Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, rób swoje. Ja wiem, co ty zrobisz, ale uważaj.
0: Okej, dzięki wielkie za fajny telefon. Furiat i tata Furiata dzisiaj na antenie. Zawsze fajnie się gada. O, tu macie Furiata, widzicie, a obok siedzi tata. Fajnie, że spędzacie ze sobą czas. To już tak świątecznie trochę coś czuję, tak? Tutaj się robi u was.
3: No, tak. Troszeczkę, nie wiem.
1: Trochę się kłócimy.
0: A o co się kłócicie? O co się kłócicie? Zdradźcie słuchaczom, o co się kłócicie.
1: Najważniejsze w życiu.
3: Nie wiem, czy jest to najważniejsze, ale wiem, że powiedziałem, że mam w sobie demona.
1: Nie, przepraszam.
3: Ojciec mówi, że mam w sobie demona.
1: Chyba nie ma.
3: Ale już nie ma.
0: Każdy z nas chyba ma jakieś demony w sobie, mniejsze lub większe, groźniejsze lub mniej groźne, ale każdy jakieś tam demony ma.
1: Bardzo mądre słowa.
3: Ale ja bym chciał, żeby tata na koniec zaśpiewał.
1: Nie.
3: Proszę cię, nie, proszę. Ale proszę.
1: No, to nie jest do zabawy, jak śpiewał kiedyś ten...
3: Nie lubię.
0: Ale wiesz, no furiat tak na zawołanie, to niektórzy tak nie lubią, jak tak wiesz, na zawołanie ktoś mówi, no zaśpiewaj, to musi tak samo przyjść, wiesz.
1: A poza tym, drogi kolego, przecież ja dokładnie nie pamiętam po angielsku słów, gdybym udawał, ktoś by się obśmiał, powiedział, ej, co pier... tego, no przecież, daj spokój, ładnie śpiewa, ale te słowa są pop... no.
0: Tam nie było tak źle, myślę. Myślę, że było całkiem...
3: Ja myślę, że było świetnie. Jeszcze raz.
1: Jeszcze raz. Pamiętam jedną rzecz. Pop line in the canyon, where the sweet and the line just my girl free companion. Just my raffle, my pony, and me.
0: Hey! Brawo, super, no to no dziś mamy tutaj audycję pełną niespodzianek i popisy wokalne taty Furiata. Dzięki panowie, słuchajcie, bardzo miło, że zadzwoniliście.
1: And me. No. Tak, dziękuję ci za tego Dina Martina, bo przypomniałeś.
0: No to co, wszystkiego dobrego i wesołych świąt i w ogóle szczęśliwego Nowego Roku wam życzę, panowie.
1: Jestem miłym człowiekiem, z Panem Bogiem, tak się mówi.
0: Amen, amen. No to do usłyszonka.
1: Pseudo.
3: On nie wierzy.
0: Nie wierzę, ale jak gadam z fajnymi osobami wierzącymi, to mogę sobie na chwilę uwierzyć trochę bardziej, no.
1: Ale jesteś bardzo miły człowiek. Dziękuję ci za to.
0: No i wzajemnie mogę powiedzieć. No to co? To tymczasem. Hej, hej.
3: Hej,
1: hej do.
0: Howdy, chciałoby się powiedzieć. Howdy. Howdy, partner. Let me tell you, buddy. Fajny telefonik. Lubię takie zaskakujące telefony. To wtedy to jest mistrzostwo po prostu.

Serio sobie zrobię dzisiaj maraton westernowy, coś czuję. Fajnie, chciałbym czasami na filmie się trochę, jakby to powiedzieć, żeby film był taką odskocznią od różnych przyziemnych problemów, żeby poczuć jakiś fajny klimat, właśnie takiego naiwnego, może trochę podkoloryzowanego Dzikiego Zachodu, z czarno-białymi bohaterami, z tajemniczym wędrowcem, Clintem i Eastwoodem, łypiącym dziko spod kapelusza. No, myślę, że a nie tylko się dołować i jakieś makabryczne sceny oglądać, nie? Spać nie mogę.

O, dziękuję bardzo za tutaj przypomnienie, żebym przyłączył. To czasami zapominam. Dzięki, dzięki. Billy the Krawiec. Nie, tutaj był właśnie... No, można powiedzieć, że Tata Furiata to taki cowboy trochę. Taki szeryf. Ale taki rozśpiewany cowboy właśnie, taki, który pierw zabija złoczyńców, a potem odjeżdża ku zachodzącemu słońcu, grając na banjo i śpiewając kowbojską pieśń. Do dziś w sumie chyba nie wiemy, jak Tata Furiata się nazywa, bo taki trochę właśnie tajemniczy jeździec znikąd. Wiemy tylko, że Tata Furiata. No ale to też fajny pseudonim właśnie. Tata Furiata, nawet się rymuje, nie? Ojciec i syn.

Okej, powoli będziemy kończyli. Dzięki za słuchanie, za telefony. Fajne. Jak zwykle dużo ciekawych postaci się pojawia. I każdy inny, nie? To jest fajne. No, tam też tam nie... no, nie piszcie jakichś tam niemiłych rzeczy, jak ktoś wam się tam, nie wiem, nie spodoba do końca, bo troszkę z innej bajki. Właśnie to jest fajne, nie? No co, jakby tak sami na przykład dzwonili wszyscy tacy sami, to by nudno było. Ja to lubię, jak są różne charaktery. No i chyba tyle. No, myślę, że pojawię się może jeszcze właśnie dzisiaj we wtorek. Wtorek to jest takie okienko. W środę Błażej i może będzie gościni z Izraela. Czwartek pewnie też. Nie wiem, co z potrzebą. No, on się ostatnio kiepsko czuje. Niech sobie może odpoczywa chłopak. W piątek to zawsze muszę być, bo jak żeby nie. A w sobotę, myślę, fajna, też ciekawa audycja Jacka z Australii. O chrześcijaństwie i trochę od innej strony tym razem. Co dobrego zawdzięczamy. No, już mówiłem, że troszkę i z jednej strony się cieszę, a z drugiej się lękam. Mimo, że nasz wielki rodak mówił, nie lękajcie się, to ja się tak lękam delikutaśnie, bo się boję, że się strygeruję i zadzwonię do Jacka i zacznę coś tam psioczyć. Się w kurze, wiecie, jaki mam stosunek. No, ale może nie, może sobie po prostu... zamknę gębę na kłódkę i dam innym się wypowiedzieć na spokojnie. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. A robisz pasterkę jak Antoni? Ale co to jest ta pasterka? Że co, gdzieś się tam łazi, tak? I się tam... O co chodzi z tą pasterką? Wiecie, no nie do końca znam te zwyczaje katolickie. Że się łazi, się pije winko, wódeczkę, cokolwiek i się sanki ciągnie samochód. Tak mi się to kojarzy, pasterka. A jak chodzą kolędnicy, to co to jest? Kurde, muszę się dokształcić. Był wspomniany Unforgiven. Bardzo dobry film, tak, polecam też. Ale to tak ciężko to chyba uznać za western, to z tego co pamiętam to są czasy prohibicji, nie? Bardziej, to tacy są niby kowboje, wieśniaki i tam pędzą bimber, to o tym jest film. No ale to już mamy tam samochody, automobile właściwie. Krawcerka w propozycja, zamiast pasterki, krawcerka. Może coś wymyślimy. Mam taką chętkę, żeby poeksperymentować trochę od nowego roku, żeby nocne radio nabrało rumieńców trochę, nie? Błażej się zaoferował dzisiaj, że zainwestuje troszkę w reklamę. Może to dobra okazja, nie? Żeby trochę poszaleć, zaszaleć, coś nowego zrobić. Bo najgorsza to jest stagnacja, jak nagle zacznie to się nudzić wszystkim, a to nie jest wykluczone, bo jak ktoś słucha, powiedzmy, parę lat nocnego radyjka, no to jakie by ono nie było, to zacznie się nudzić, więc muszą być jakieś nowe rzeczy, nowe audycje, nowe postacie, nowe wydarzenia, właśnie jakieś akcje. Może więcej wideo po prostu, coś ponagrywać. Antoni, to znaczy Enki, zrobił właśnie fajną akcję, że słuchacze do niego wysyłają różne nagrania. Świetnie to zatrybiło, nie spodziewałem się, że taki będzie odzew i że ludzie przyślą tyle różnych nagranek. Ale dzisiaj to naprawdę jest proste, każdy ma właściwie kamerę dzisiaj. To już nie są te czasy, kiedy mało kto miał kamerę i kamera to był jakiś luksus, jakaś fanaberia w ogóle. Pamiętacie, kamery jeszcze VHS na przykład? Wielką kasetę wkładało ciężką do tej kamery i się kręciło. No to mało kto miał, a dzisiaj już kamera we wszystkim, w długopisie nawet i w lodówce i w opakowaniu po chrupkach i we wszystkim jest kamera.
No oczywiście sobie tu śmieszkuję, no ale chyba większość z was ma kamerę, no chyba, że ktoś jest fanem starych komórek i ma jakąś Nokię za 50 zł, która odbiera SMS-y tylko z funkcji multimedialnych, MMS-y, że można obrazek wkleić i to wszystko. I melodyjki ma śmieszne, jak z zegarka, no to może nie ma kamery, ale dzisiaj to już wszyscy prawie mają kamerę. Wszyscy mogą nagrywać, i można by się spodziewać, że powinien być jakiś odzew i ludzie coś poprzysyłają. Musimy ogłosić taką akcję, żebyście poprzysyłali jakieś fajne nagranka. Jednak co wideo, to wideo. Czasem się przydaje, nie? Sylwester z nocnym radyjkiem tradycyjnie będzie. Nic nie ma. Musi być po prostu Sylwester z nocnym radyjkiem, więc się przygotujcie. No, myślę, że to jedna będzie z tych audycji, w których audycja z promilami, że tak powiem, będzie audycja z promilami. No, ale cóż, napić się można jak najbardziej. Czemu nie? Wszystko dla ludzi, nie?

ci, co mieli wysłać nagranie, wysłali do Łysego. No wiecie, no a co, a u nas nie ma chętnych w naszym gronie? No bo jednak to są dwa różne uniwersa, troszkę się przenikają już teraz, trochę osób przyszło od Enkiego do nas, od nas do Enkiego, no ale to co, tutaj nie ma szans, żebyście coś wysłali? No nie, no nie załamujcie mnie.

nawet takie jakieś zwyczajne, wydawałoby się, i prozaiczne sytuacje, że gadacie z kimś, że sobie idziecie i komentujecie coś, spacerujecie przez las, to jest naprawdę, często to będzie naprawdę bardzo ciekawe dla słuchaczy i słuchaczek, żeby tak, takie coś sobie zobaczyć na naszym kanale, myślę, bo to no, zawsze tutaj jest ta ciekawość, nie? A kto to jest? A to jest ten, a on dzwonił, no i to nawet jakieś takie zwyczajne sytuacje mogą być, to może być niezły fan dla ludzi, więc nie myślcie sobie, że a co ja tam mogę pokazać, co, jak se idę i gadam, to co, kogo to zaciekawi? No właśnie zaciekawi. Można nagrać na przykład, jak się przyrządza jakąś fajną potrawę, nie? Ludzie chętnie oglądają, jak ktoś gotuje, jakiś przepis podaje, przecież to jest bardzo popularne, to można to zrobić tak też po swojemu, nie? I pokazać, co tam się przygotowało, co tam się ugotowało. Można wyjść na spacerek ze zwierzakiem, jak ktoś ma, i pogadać sobie, skomentować rzeczywistość i zawsze jakieś urozmaicenie. Można zobaczyć okolice, w której ktoś mieszka, nie? Albo się pochwalić czymś, jakąś kolekcją swoją. No tyle możliwości, więc nie pytajcie, a co ja mogę nagrać? Tak, Lukas już się tu pyta, co ja mogę nagrać? Wszystko, kochany, wszystko możesz. No, liderzy niech dadzą przykład. No już nie czekajmy zawsze na tych liderów. Nie bądźmy tacy, nie? Zawsze czekamy, aż ktoś nam da przykład. Aż nam da przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. No to ty daj przykład. Ty daj przykład, człowieku. To nagle się liderem staniesz na chwilę i będziesz tym, który pierwszy się odważył. Odważniakiem, nie? Ale no i Darko też ciągnie w tą stronę. Jak my się mamy pokazywać, że jak ty sam jesteś Big Brother. No ludzie, no ale to ja se mogę być, no a co zawsze, to nie wiem, co wy jesteście jakieś tutaj smerfy, a ja papa smerf, no nie róbmy tutaj wioski smerfów, nie? Co, jestem jakiś tutaj guru, że mam przykład dawać jako pierwszy zawsze, coś wyjść przed szereg.

Nie, no, kasa na hipnotyzera pójdzie na promocję Nocnego Radia. Ale tutaj tyle osób wypomina przy każdej okazji teraz. A chciałbym wiedzieć, ile z tych osób same się dorzuciły. To bym chętnie zobaczył, czy to się jakoś pokrywa. Pamiętam, że najwięcej to Danusia tak hojną ręką się dołożyła. No to jeszcze rozumiem, że ona może być wściekła. No ale też, no nie przesadzajmy, no ludzie, jak ktoś tam rzucił 5 zł i teraz mi przy każdej okazji będzie wypominał. Mówiłem wam, no ciężko się dostać do jakiegoś czaramarnika. Taki mają ruch w interesie, że się trzeba rok wcześniej zapisać. Mam cichą nadzieję, że jakoś nam odpuścicie i wybaczycie, że pieniądze pójdą jednak na coś innego.

Okej, to by było na tyle. Do usłyszenia się z wami we wtorek lub w czwartek. Zobaczymy jeszcze. Dziękuję za słuchanie, za fajne telefony, komentarze wasze i donejciki miłe sercu memu.

okej, no jeśli ktoś się nie dorzucił, a wynika z tego dla niego wielka nauka, żeby już się nie dorzucać, ja to szanuję, nie? Szanuję to, więc spoko jakby.

Może jeszcze się uda coś załatwić i wypełnić plan, no bo czuję, że no tutaj trochę daliśmy ciała. No zgadzam się z tym, no daliśmy trochę ciała. I, no bywa i tak, nie? Może to dla kogoś też okazja, żeby się nauczyć odpuszczać innym, wybaczać, jak Pan Jezus, nie?

coś mi pyka. Gdzieś mi coś pyka, cholera jasna. Nie wiem, gdzie to tak pyka. Się zastanawiam, czy mi nie podrzucili jakieś pluskwy gdzieś, że mi tak pyka. Jakiegoś podsłuchu, cholera jasna. Ja ostatnio rozmawiam z ludźmi i nie jestem osamotniony w takim myśleniu, że oni nas podsłuchują. Ja już od dawna sobie zdaję sprawę z tego, że jestem ważny w tej całej układance. Cholera jasna. I że oni wią o tym właśnie, że może mają na przykład taką maszynę czasu i wiedzą, że ja w przyszłości będę takim Johnem Connorem, trochę takim Neo, i że wszystko zmienię, że to nocne radio to już to nie będzie słuchało 10 osób tak jak teraz, tylko to się wszystko zmieni. Tomek od pomidorów zaczyna się tu jawić jako taka postać jakaś w nocnym radio. Tomek, słuchaj, jest dla ciebie wiadomość. Twoje pomidory to są jedyne pomidory, które jeszcze nie są zaczipowane, to znaczy bez tego, bez glifosadu, bez chemii, która ma nas zniszczyć. To tylko twoje pomidory jeszcze nam zostały. Tomku, Tomeczku, chroń te pomidory i uważaj, będą ci chcieli zabrać te pomidory. Ja nie żartuję, naprawdę. Pomidory są bardzo zdrowe i oni to wiedzą właśnie, że te pomidory są zdrowe. I że tylko pomidory mogą zniszczyć te nanoroboty, które są w smugach chemicznych. Kurczę, odezwałem się dzisiaj znowu do Gabrysia. 12 tysięcy szabel. No coś mi nie odpowiada, nie odpowiada. Taki byłem miły, tam zachęcam. Wpadnij, człowieku, będzie fajnie, tutaj pogadamy. I nic mi nie napisał w ogóle. A widzę, że jest. Może się boi, że jestem jakimś agentem. Ale to właśnie ja jestem ten dobry. Znaczy dobry. Taki względnie dobry. I chyba już mi nie odpowie. Może napiszcie do niego listy, jakieś maile w stylu: witam panie Gabrielu, słucham pana od dawna i jestem wielbicielem, tam wielbicielką. Bardzo chciałbym, aby zjawił się pan w nocnym radio. Wszyscy tutaj oczekujemy pana, że się pan zjawi i opowie o swojej walce z systemem. Dzisiaj wszyscy walczą z systemem i wszyscy jacyś tacy zmarnowani. Z kim bym nie gadał, to każdy ma jakiś taki zdołowany, zniszczony, zaatakowany. W ogóle problemy mają ludzie. Chyba jestem jedynym człowiekiem na ziemi, jak tak gadam z ludźmi, który się tak względnie nie przejmuje. Czytałem ostatnio mądrą książkę i tam było właśnie o tym, że ludzie po prostu dzisiaj nie potrafią cieszyć się tym, co mają i chcą mieć coraz więcej i zaburza im się trochę system kary i nagrody, czy jak to tam się nazywa. Cześć Bartłomiej Rybka, cześć Nocna Zmoro, Zenonie, Ciosany z Kartofla, też sobie wymyślił pseudonim. Are Lamson, KGB Rut, pokazuje tu szatańskie znaki palcami, a Repli poznaje po oczach tutaj, po wklejonych oczach, że to jest satanistka. Zresztą wiedz, że coś się dzieje, jeśli ci się ubiera czarno, jeszcze kobieta, jak ci się ubiera czarno, to wiedz, że coś się dzieje. A ostatnio Natanka chwalił ten, ciągle, już jak on się nazywa, zapominam, taki łysy. Zapominam właśnie. Chwalił, że to taki równy ksiądz. Też mówił, że bardzo dobrze, że tych kościołów bronią. Bardzo dobrze. Tak nie podejrzewałem, że on jest taki ten właśnie, jak mu tam znowu zapomniałem. T.
no, wiecie, taki łysy. No to tam się zachwycał, że właśnie no, taka coraz większa konserwa wychodzi z niego. Może się hamował trochę, jak tutaj w nocnym radio się pojawiał gościnnie, to nie Kowalski, jakoś inaczej to było. No i hop, siup, 100 lat Krawcu. Ale co, z okazji imienin wczorajszych to się nie życzy 100 lat, ewentualnie 100 rogali marcińskich, święto marcińskich. Ja zawsze odpowiadam, że rogala to se sam mogę zrobić, jak pójdę do kibelka. Ja, jak coś powiem, kurwa. Sam się śmieję, jak coś powiem. Słuchajcie, tym, którzy są tacy zdołowani, to cóż mogę doradzić jako taki trener personalny? Chyba się zrobię trenerem personalnym albo jakimś psychologiem, bo dużo osób ze mną rozmawia i traktuje to jako jakąś psychoterapię, naprawdę. Dzisiaj to z 3 osoby. I tak zauważyłem, że umiem słuchać. To jest fajna robota, bo dobry psycholog to musi słuchać i pytania tylko od czasu do czasu zadawać. Trzeba mądrą minę zrobić, tak się oprzeć. No, na Skype'ie to nie widać, nie? Ale tak trzeba... Tak, no... Opowiedz mi o tym. Powiedz. A więc twierdzisz, że świat się na ciebie uwziął. Opowiedz mi o tym. Mam taką radę, może sobie puśćcie na przykład Eye of the Tiger, Survivor, taka piosenka jest słynna z Rockiego, Survivor. I sobie pośpiewajcie, to jest taka bardzo krzepiąca piosenka. No. Ja włączyłem voice performera, to po prostu muszę pośpiewać sobie, bo nie byłbym sobą po prostu. Bo mi oko mi wypchnie, jak se nie pośpiewam. Śpiewajcie razem ze mną.

the fight. Rising up that coś tam, hour of the rivals. And the last, nie, to za późno. And the of the tiger. I ubrać się w dresy i wypierdalać na ulicę. Trochę, to taka, to niby taka kiepska rada. Masz tam depresję, to pobiegaj sobie, ale to jest prawda. Idź se pobiegaj, to ci dużo przejdzie. Tylko za dużo nie biegaj, jak nie jesteś przyzwyczajony, bo ci może wszystko przejść. Dostaniesz zapalenia płuc, się nawdychasz zimnego powietrza i ci wszystko może przejść nagle, nie?

No taka jest prawda. W mięśnie idzie stres, a jak tak człowiek sobie siądzie i myśli, to to zaczyna się skupiać na sobie, bardzo na swoich problemach. Dobra, włączę jakiś podkładzik. Jak to leci, to mi się śpiewać chce za bardzo. No a teraz młodzi, ten krótko ostrzyżeni, schludni ludzie w maseczkach z trupimi czaszkami, czaszeczkami wyszli na ulicę. No i zawłaszczyli sobie trochę święto niepodległości. Mogłoby być takie piękne święto, nie? Że sobie ojciec z dzieckiem wychodzi, z matulą, idą sobie, świętują, jednoczą się Polacy, no ale u nas jest już taka tradycja, że to święto sobie tak zawłaszczyli trochę dla siebie. Tacy panowie właśnie, którzy bardzo nie lubią kolorów, chodzą zwykle ubrani w czarne kurtki, w czarne maseczki, czarne spodnie, czarne buty. Nawet jak wchodzą do sklepu i pani się pyta przy kasie, jakiego koloru zapalniczkę dać, to oni mówią czarną. To tacy panowie właśnie z takiego świata smutnego, właśnie czarno-białego, szarego. Lubią bardzo czarne, szare, białe. Białe właśnie lubią bardzo, a czarnego, a brązowego tak niekoniecznie lubią. Jakby tak, no i tak strach trochę, no bo chcesz sobie, powiedzmy, że jesteś taki brązowy bardzo i chcesz sobie wyjść i poświętować też. Na przykład jesteś takim, no, takim brązowo-skórym, i, ale się czujesz Polakiem, nie? No to wyobraźcie sobie, idziesz sobie, taka młodzina sobie idzie, młodzina tu mieszka długo, czuć się Polaka. Młodzina lubić Polska. No i tak wychodzi zza rogu taka gromada tych chłopców krótko ostrzyżonych w liczbie 20 na przykład. No i co tu zrobić? No już nie ma co uciekać, bo oni są trochę, oni mają takie instynkty. Jak widzą, że ktoś ucieka, to nieważne, czy tam żółty, czerwony, brązowy, biały, to będą gonić, tak czy owak. To już nie ma co. Ja bym w takiej sytuacji, gdybym ja był młodzina przystojna, to bym na sposoba ich zrobił i ich zaszokował. Podszedłbym do nich i powiedział, cześć kochani, czy można się przyłączyć do wasza marsza tutaj i świętować? I oni by byli tak zszokowani, że murzyn do nich podszedł, żeby nie wiedzieli, co powiedzieć, by zdębiali, sparaliżowałoby ich po prostu. No ale to już tak mówiąc serio, to trochę takie przykre jest. Jest trochę, że chcesz sobie pójść na mecz, powiedzmy, z synkiem. No to też strach trochę, nie? No bo jechać pociągiem na przykład. I co? I siedzieć w towarzystwie, powiedzmy, tak w wagonie. Siedzisz sobie, a dookoła ciebie takie stado troglodytów podpitych, agresywnych. I tutaj ten trzyma bejsbola, ten łańcuch od roweru. Tutaj kastet, kominiarki. No nawet jak oni potrafią dziecko zaatakować, to taki świat zwierząt trochę, nie? Z kamerą wśród zwierząt. No i jeszcze przyjdą ich koledzy z innego klubu i obrzucają kamieniami pociąg i co? I siedzieć tak wśród tych odłamków, szyb. No, strach trochę, nie? No i raczej chyba nie chodzą na mecze już tak rodzice z dziećmi. A teraz się okazało, że jeszcze święto niepodległości. To też nie za bardzo można tak sobie wyjść z domu, bo rozpierducha. W Warszawie poniszczone wszystko, rozpierdolone, syf, kiła i mogiła. Rondo de Gaulle'a to jest takie miejsce w Warszawie, gdzie się ludzie spotykają. Coś chyba tak jak we Wrocławiu pręgierz, że można się z kimś umówić.
Kiedyś, jak jeszcze się spotykałem z ludźmi, to na przykład się w internecie zgadywaliśmy, kogoś poznałem tam na grupach dyskusyjnych, to się tam spotykaliśmy i się umawialiśmy, pod pręgierzem się umawiamy, nie? No i takie miejsce spotkań, no i to też takie miejsce w tym stylu widziałem, no żal trochę, te schody poniszczone, porozwalane wszystko, jakieś odłamki szyb, puszki, syf, kwiatki nawet powrywali. Powyrywali kwiatki. Taka piosenka była. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Chodnik zapluły, ludzi przepędziły. Siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce! Białej, silnej, muskularnej! No...

0: i powiedzmy w takiej kilkudziesięcioosobowej społeczności była sobie taka jakaś osada i oni tam się wszyscy znali, nie mieli tych problemów, a religie trochę temu służą, właśnie tej identyfikacji. Spotykasz anonimowego drugiego człowieka, ale wiesz, że to jest katolik. I taki furiat na przykład już wie, że to jest dobry człowiek, bo katolik. I że to jest wartościowy, wspaniały człowiek. I że warto z nim rozmawiać. I że to nie jest jakiś szatan, co przeczytał Harry'ego Pottera całego i że nim miota jak wskazówkami zegara, tylko to jest porządny człowiek, który wyznaje pewne tradycje i pewien kod kulturowy. To jest bardzo przydatne. No. I tak samo myślę, że cała ta zabawa w te kluby sportowe, to ci ludzie aż tak bardzo się nie fascynują samym sportem. Tylko bardziej ich cieszy, że mogą poznać, obcować, przebywać wśród ludzi podobnych sobie, takich, którym imponuje siła, muskularność, upodobanie do tego, co było, bo kiedyś to było, dzisiaj już nic nie ma.
1: Kiedyś to było ogólnie. Dzisiaj wszystko idzie w złą stronę. Są gubione pewne wartości. I po prostu trzeba to przywrócić, to co było. I broń Boże, nic nie zmieniać, bo wszystko chcą właśnie nam pozmieniać, żeby już nie było tego, co było. A my właśnie chcemy, żeby było tak, jak jest, a jeszcze tak, jak było.
0: No i ludzie lubią to, co było. Chyba częściej w Polsce, nie? No, a teraz
2: no,
0: jeszcze...
2: mam nadzieję, że was sprawiedliwość dopadnie.
3: Kasia, 50 zł. Dobrze, Krawcze, prawisz.
0: Juhu! 50 zł! Hurra!
4: To są generyczne podziękowania wygenerowane przez system sztucznej inteligencji. Podziękowania za chwilę zostaną odtworzone. 3, 2, 1. Dziękuję.
0: No, przepraszam, że takie automatyczne podziękowania, Kasiu, ale to nie, za 50 zł to powinny być nie automatyczne przez robota czytane, tylko takie szczere i takie... prawdziwe. Dziękuję. Dziękuję, że jesteś i że jesteś, jaka jesteś. Ale pieniądze nie są najważniejsze. Najważniejsze jest, słuchajcie, żeby się cieszyć tym, co się ma. Właśnie w tej książce też było, że trzeba się cieszyć, trzeba się nauczyć cieszyć tym, co się ma. Bo jak się człowiek nie cieszy i chce coraz więcej, no to coraz więcej też chce i coraz więcej go boli, że nie ma więcej. I trzeba, nie wiem, niektórzy się potrafią cieszyć drobnymi rzeczami, nie? Patrzcie, kiedyś człowiek nic nie miał. Miał, chodził w jakieś tam szmacie, jakieś sandały miał, jakieś zniszczone i się cieszył, że żyje. Że ktoś go nie najechał od wczoraj i że mu nie zgwałcił inwentarza domowego w postaci żony też, bo żona kiedyś była częścią inwentarza, nie wiem, czy wiecie. To w ogóle jeszcze już w starożytności w Babilonie tak było, że żona to była część inwentarza i w prawie Hammurabiego słynnym, no to znamy słynne oko za oko, ząb za ząb, ale nie wiem, czy wszyscy znacie też inne jakieś prawa, które tam były, wspaniałe. Na przykład było takie prawo, że jak mi ktoś zgwałci moją żonę, to ja mam prawo pójść i zgwałcić jego żonę. To wspaniałe prawo po prostu. Bardzo w tym jest, jaka w tym jest sprawiedliwość. No bo przecież jak ktoś mi babę zbezcześcił, zgwałcił, a to jeszcze całkiem dobra baba była. To jeszcze całkiem dobra była baba, jeszcze tylko, ale co w sytuacji,

0: sytuacji, jak na przykład on, jak mój sąsiad mi zgwałcił jeszcze całkiem dobrą babę, a mi daje do zgwałcenia w zamian, jako rekompensatę daje mi taką już zużytą babę i taką już nieszczególnie, co ja mam ochotę gwałcić, to jest trochę wtedy niesprawiedliwe. No, takie kiedyś było prawo właśnie. Żona była mniej ważna niż niewolnik. Zdaje się, że dopiero Sokrates zrównał kobiety z niewolnikami. No tak, jakoś tak było. Hammurabi w ogóle dzielił ludzi na wolnych, na jakichś niepełnowolnych i na niewolników. Były trzy grupy jakby. Kobiety w ogóle tam pewnie nie było. Była gdzieś tam no właśnie jako część inwentarza. Była koza, krowa, żona. No. Ale to bardzo sprawiedliwe jest, uważam właśnie. On mi zgwałci, to ja jemu. Ale ja przychodzę i patrzę, ale ta kobieta, ta baba już chyba była gwałcona, proszę pana, pan mnie tu próbujesz ocyganić, bo pan zgwałcił jeszcze nówkę taką nieśmiganą, jeszcze ani razu nie była zgwałcona, a pana to już chyba była zgwałcona, ja tu widzę. No i to może się cwaniak taki trafić, który będzie miał kobietę przygotowaną do gwałcenia w zamian, zgodnie z prawem, i będzie gwałcił inne i dawał cały czas tą samą do gwałcenia innym, żeby sprawiedliwości stało się zadość. I mi się nie podoba, że się to zmieniło. Komu to przeszkadzało? Takie wspaniałe prawo było w Babilonie. Hammurabi to po prostu to była nowa jakość. Nazywali go Król Sprawiedliwy, największy z królów, któryś wprowadził sprawiedliwy świat, żeś uczynił w końcu. To cholera jasna, to jakie prawo wcześniej było, to się tak zastanawiam. No, ale w każdym razie była to nowa jakość zupełnie, to co Hammurabi zaproponował. On w ogóle, to ludzie podejrzewali, że to z góry musiało przyjść, to takie to mądre, to właśnie z tym gwałceniem i z tym oko, ząb za ząb, że to takie mądre, że to on sam tego nie mógł wymyślić. I wtedy takie starożytne szury sobie debatowały, to jest takie mądre, że taka wiedza nie mogła przyjść, nie mogła się pojawić tak tylko to musiało przyjść od jakichś istot niebiańskich chyba, tak mnie się wydaje, nie wiem. Tak sobie debatowali, że to za mądre, to nie mogło tak samo. I uważali, że jakieś istoty tu króla nawiedziły we śnie i mu to takie cudowności podpowiedziały chyba. I komu to przeszkadzało? A dzisiaj się w dupach poprzewracało, chodzą te wściekłe macice. I w ogóle jak tak porównuję sobie te marsze tych wieszaków, tych wściekłych macic, i tych chłopców kulturalnych, krótko ostrzyżonych, schludnie ubranych, te białe koszulki, szelki, krzyże celtyckie, piękny znak. No to widać po prostu, nie? W ogóle te wściekłe baby. Wstrętne. To ja bym to w ogóle... To... Dawno chłopa nie miały, ja bym to zgwałcił wszystkie i by im rozum wrócił. Baby nie bije, to im wątroba gnije, a chłopcy tu kulturalnie przyszli, zapalili race. Święto światła to w ogóle takie, to takie Purim takie trochę. Te, no, czy jak to tam się nazywa? Hanuka to chyba święto światła, nie? No to u nas też takie święto światła, dużo się tam świeciło. A tam przy okazji postrzelili jakiegoś reportera, tam pod okiem mu guma weszła, w ranie została, coś, ale to i tam aresztowali kilkudziesięciu. Ciekawe, kto zapłaci za to, za te zniszczenia wszystkie. No pewnie ci chłopcy aresztowali tych kilkudziesięciu. Na pewno założę się, że są z bogatych rodzin, inteligenckich, zamożnych. No, na pewno będą mieli, żeby... Ale to tak w ogóle jakieś takie święto wandala, bo tam poniszczyli jakieś hulajnogi, jakieś te rowery miejskie, co im tam się trafiło, nie? Była bitwa pod Empikiem, to będą kiedyś pisali książki historyczne, bitwa pod Empikiem, gdzie dzielni młodzi Polacy zmierzyli się z tęczową zarazą, bitwa pod Empikiem. Może, może oni też mają jakichś czempionów swoich, nie? Jakiś Adolf Żyleta, tak, taki dwa razy większy od pozostałych, w ogóle wciągnął sterydów, kurde, 10
1: kilo. Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Bartłomiej Rybka, 1 zł. Cześć krawiec, uśmiechnięta buźka, mnie to wszystkie baby olewają. Chyba mnie wszyszki mają w dupie. A mam 184 cm w uśmiechnięta buźka wzroście.
0: Szyszka w dupie?
2: Wszystkie
0: nie, to
2: dupy
0: wszystkie
2: są ode mnie odwracają. Joku, mam tego do końca. Język.
0: No proszę. Bartłomiej Rybka. No, cóż za hojny donate. 1 zł. To warto było. Nie, słuchaj, nie, dobra, nic nie mówię, bo zaraz wiecie, jak to z Bartłomiejem jest. Nakręcę go i zaraz wyślę tu 10 tysięcy złotych z tekstem. Co, mnie nie stać? Nie chcę prowokować, potem będę miał na sumieniu. Wiesz czemu? No nie wiem, czemu cię olewają, Bartłomiej. 184. No wiesz, no może kobiety nie patrzą tylko na wzrost. Znaczy, kobiety takie są w sumie, że w dużej mierze, znaczy wszyscy jesteśmy trochę zwierzętami, ja tak uważam. I tu by mi taki właśnie krótko ostrzyżony młodzian by mi zajebał i potem by się chwalił. Wczoraj zajebałem takiemu jednemu, co mu powiedział, że człowiek to też zwierzę. Sobie pomyślałem, że co, że to moja stara to jakaś dzika świnia w takim razie? Mu zajebałem, nie? Szacun, no. Bardzo dobrze, żeś zrobił. Bardzo dobrze, żeś zrobił, siwy. No.
3: Wiesz, no, ale prawda jest też w sumie taka, że kobiety trochę patrzą właśnie, czy zdrowy, czy muskularny i tak dalej, bo widzą w tym dobre geny do przekazania, nie, tam dziecku. No, potem jak się dziecko urodzi, to jest takie ryzyko, że cię baba zostawi i się na dziecku skupi. Chyba, że będziesz zapewniał byt i przynosił do jaskini tam mięsiwo, grosiwo, to będzie się tam szanować, ale jak nie będzie tego, to... No, sam wzrost, no to wiesz... Musisz przede wszystkim udowodnić kobiecie, że jesteś zdrowy. I kuźwa, Marcinku, obiecałeś... Nie zaczyna się zdania od i. I kuźwa, Marcinku, obiecałeś, że przestaniesz palić. To w ogóle mam nie pić, nie palić, nie? Kto pije i pali, ten nie ma robali. Jak mawia staropolskie przysłowie. No, musisz pokazać kobiecie, że jesteś zdrowy, tam książeczkę zdrowia jej pokazać, no. Ale kobiety, okazuje się w ogóle, że są bardziej odporne na głód, taką informację mam, bardziej są odporne na głód i zmęczenie. I w ogóle kobiety jakoś lepiej znoszą choroby, facet jak się rozchoruje, to od razu przeżywa strasznie i myśli, że umiera i już się leży, tam map się przeziębił i leży taki księdza wołać, powiedz Halina, czy ja umrę, szczerze powiedz, a kobieta się rozchoruje, to sobie tam kaszlnie dwa razy, idzie pracować. Ktoś musi, nie? W ogóle to jest dziwne, że kobiety nie zdominowały jednak cywilizacji, bo tak naprawdę im dalej idziemy w przód na tej linii czasu historycznej, to się okazuje, że coraz mniej przydatna staje się taka siła, po prostu głupia siła, nie? A coraz więcej jest kombinowania, zawierania paktów, dyplomacji i w tym są lepsze kobiety. Kobiety potrafią łagodzić różne spory. A jeszcze jak były takie czasy, że ludzie dużo alkoholu pili, ja myślę, że to przez ten alkohol dużo wojen w ogóle było. Mogłoby się okazać, gdyby ktoś to zbadał, ja chyba zbadam, profesor Krawiec zaraz zbada, to by się mogło okazać, że dużo konfliktów było powodowanych właśnie tym, że ludzie dużo alków spożywali, nie? No nie, faceci są lepsi w kombinowaniu i łagodzeniu sporów, pisze Ogon Konia. A mi się wydaje, że kobiety właśnie są bardziej skłonne ku temu i bardziej predysponowane. Nie mają tyle testosteronu, wiesz, nie wkurwią się i ilu było takich władców, którzy, co, ja ich nie rozwalę? Będą mnie pluli w twarz? Daj mi miecza, dawać mi miecza. Już tam gnał się napierdzielać. A kobiety są może bardziej emocjonalne, ale to nie są takie... Ale to może chwilkę sobie tam się poemocjonują, a potem... O, chłopie, popracuj w sfeminizowanym środowisku, to zobaczysz, co to są konflikty, pisze Zenon. A ty tam, ty wikipedysta Zenon, se do swojej Wikipedii wracaj. Ty w ogóle, jak wszyscy w Nocnym Radio, w ogóle nie uznajesz czegoś takiego... właśnie w tym Nocnym Radio właśnie to nie uznają czegoś takiego jak logika. Musicie sobie zdawać sprawę z tej właśnie elementarnej rzeczy, że w Nocnym Radio, przepraszam, że tak powiem, ale coś takiego jak logika to w ogóle nie jest istotne dla tych ludzi. No. Nie wiem, czy... Tak o nas mówią niektórzy, wiecie, że u nas logika jest zupełnie nieważna. I że się zajmujemy tematami zastępczymi. Właśnie, może coś o Jasiu Pawciu drugim, nie? Temat zastępczy. To właśnie chcą, żebyśmy o tym rozmawiali, o takich bzdurach. Są ważniejsze rzeczy. Ja dzisiaj wchodzę do sklepu bez maseczki i mówię, co... Co, maseczkowcy, debile? Co? Ja, jak wy nic nie wiecie, jak śpijcie dalej. Tak się na cały sklep rozdarłem, tak ludzie się głupio patrzyli, lemingi. A ja mówię, ale was urobili, o, już was mają w garści, a wy... posłuszne jak te barany po prostu. Ja już więcej do tego sklepu nie przyjdę. I takim powiedziałem i aż im w pięty poszło i czuję, że ich ukarałem, że jak powiedziałem, że nie przyjdę już do tego sklepu i czuję, tak widziałem, że taki smutek w oczach ich, że jak im powiedziałem, że już nie przyjdę do tego sklepu, że ich to bardzo dotknęło, ale im pokazałem, nie? Po prostu, no, ale to trzeba w końcu tupnąć nogą. Ile można? To już nie ma żadnych szans. Ja nie widzę żadnych szans dla tych ludzi już. Widzę żadnych szans rozwoju w ogóle ludzi w Polsce. Żadnych już, nic, koniec. Maseczkowcy, debile, lemingi po prostu. To są ważne tematy. By wypowiadać się o kobietach, trzeba znać dwa pojęcia. Irracjonalizm, hipergamia, reszta to matriksowe brednie. Pisze Bystre Oko. Bystre Oko, szybka ręka. Takie elfie zakręcie jest. No, a to tematy zastępcze właśnie różne. Nie no, ja nie wiem, czy można mówić... o temacie zastępczym w przypadku, kiedy nasz wielki rodak okazuje się, że wcale nie był taki święty znowu. W sumie najbardziej znana osoba z Polski na świecie chyba. Wiecie, o kim mówię. Nie ma go już z nami. No i się okazuje, że jak to... w tym powiedzonku, a dziad wiedział, nie powiedział. Ale jest ciekawsza rzecz. Na pewno wszyscy kojarzycie firmę Huawei. Huawei. To izraelska jakaś. Mogliby zrobić taką konkurencję. Właśnie telefony Huawei. Taka konkurencja dla Huawei. Jak się czyta? Huawei? Huawei się czyta, tak?
0: Ciekawe, co to znaczy, jakby to przetłumaczyć. Może jakieś takie hej-ho po prostu. Huawei. A, Huawei. Dzięki, Zenon. To Huawei. No i ten Huawei, wokół tej firmy było dużo kontrowersji w ogóle swego czasu. Przypomnę wydarzenia z 2019, kiedy ABW aresztowało ludzi związanych z tą chińską korporacją i oskarżono ich o szpiegostwo. W Czechach natomiast stwierdzono, że działania Huawei na terenie kraju to zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Są też na czarnej liście w USA, hej, hej, hej, USA, gdzie państwowe spółki miały zakaz korzystania z urządzeń tej marki. W Polsce kojarzymy ze smartfonami, ale tak naprawdę to są routery, switche i różne te urządzenia, które są potrzebne do tworzenia sieci. Więc jak macie internet w jakimś tam Playu, nie Playu, czy tam w innym Orange'u, to być może oni korzystają z tego Huawei'a też. A tu się posądza od lat już tego Huawei'a, że oni instalują jakieś backdoory, czyli takie tylne drzwi, przez które można coś tam szpiegować ludzi, jakieś oprogramowanie szpiegowskie, te sprawy. No a to jest taka korporacja, firma, która współpracuje z rządem chińskim na całego i są z tego dumni i się z tym nie kryją specjalnie. Być może nawet została ta marka stworzona trochę w tym celu, jako taka broń. Ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo okazuje się, że elektronika Huawei jest w Watykanie. Tam wszystko, telefonia, sieć, kamery, wszystko jest to od Huawei'a. I teraz pojawiły się informacje, że chińska partia dzięki swoim właśnie szpiegowskim praktykom i dzięki zainstalowaniu urządzeń marki Huawei w Watykanie jest obecnie już od jakiegoś czasu w posiadaniu pewnych kompromitujących materiałów, wiecie, na zdjęć, haków na purpuratów. Wiadomo, o co chodzi, nie? Tam gejostwo, pedofilia, orgie, to, co tam lubią się właśnie bawić, szczególnie mafia lawendowa pewnie tutaj przoduje w różnych tam hulankach. No i dlaczego to jest niebezpieczne? W Chinach jest około 12 milionów katolików. To dość sporo. I oni się dzielą jakby na dwie grupy, na dwa kościoły. Jeden kościół to jest taki koncesjonowany przez partię i sterowany przez partię, a drugi to taki kościół podziemny bardziej, który chce bardziej po swojemu odbywać praktyki religijne i tak dalej. I oni są trochę tam ścigani i tak dalej. No i można się teraz zastanowić, dlaczego Watykan na przykład tak milczy w sprawie wolnego Hongkongu, o który się upominają Chiny. Dlaczego papież Franciszek to taki, no, socjalista. Ciągle się go oskarża, że jest lewakiem, ten papież Franciszek. On, owszem, krytykuje otwarcie kapitalizm. Mało tego, domaga się większej kontroli państw nad rynkami. Ciekawe, nie? No a jakby nie było, to jest jeden z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. A zdaniem na przykład według rankingu Forbesa to najpotężniejszy jest w ogóle papież Franciszek. Ma najwięcej do powiedzenia, wszyscy go słuchają. No czy papież Franciszek to komunista? Ja bym powiedział, że bardziej socjaldemokrata, czyli owszem, jest za zniesieniem kapitalizmu, ale na drodze powiedzmy jakichś tam demokratycznych reform. No ale to zawsze bliżej, zbliżamy się do takiej wizji, która może być kompatybilna z tym, co chcą Chiny. I teraz oglądałem sobie dzisiaj w Realu 24, tam się wypowiadał Elmer Yuan, biznesmen z Hongkongu, który walczy o wolny Hongkong, o demokrację i tak dalej.
3: No i on twierdzi, że Chiny wydają rocznie 100 miliardów dolarów na Watykan, że sponsorują ten Watykan obecnie i że to na przykład Pekin sobie tworzy listę biskupów, kardynałów, z której może sobie potem dowolnie wybierać papież Franciszek według swojego uznania, nie? Były też jakieś takie słynne porozumienia między Watykanem a Chinami w 2018, gdzie Watykan się zgodził przyjąć, zgodził się na listę mianowanych przez partię komunistyczną biskupów, kardynałów. No tak jakby bardzo chętnie się zgadzają na wszystko, co Chiny chcą, nie? I broń Boże nie krytykują. No i myślę, że to właśnie kij i marchewka, że z jednej strony faktycznie mają te obciążające materiały, haki. Dużo się dzisiaj chyba rozgrywa właśnie na zasadzie tych haków. Tu mamy jakiegoś polityka, który chodził po burdelach z nieletnimi, tu mamy jakieś orgie z wibratorami, no i możemy tak sobie szantażować. Kij i marchewka, albo bierzesz od nas 100 miliardów i się słuchasz i robisz to, co chcemy, albo się nie słuchasz, buntujesz się i nie masz 100 miliardów, tylko pali ci się dupa, bo ujawniamy materiały różne kompromitujące, bardzo kompromitujące. Takie, po których już nie wstaniesz, nie? Jak to świat zobaczy. Więc myślę, że coś w tym jest. Wszystko wskazuje na to, że faktycznie tak może być. Ale jak się zastanowić, to samo chrześcijaństwo jest mocno takie socjalistyczne. To znaczy, to jest skomplikowane, bo w sumie te pierwsze komuny chrześcijańskie, no to tam się ludzie dzielili wszystkim ze sobą. Było dobro wspólne. No ale to były czasy, gdzie wiele różnych społeczności tak żyło po prostu. To nie było tak, że tam wszędzie pieniądze mieli. Pieniądze to wynaleziono później, nie? I kwitł barter albo dzielenie się tam w ramach społeczności, to może być nawet praktyczne i się sprawdzać, jak żyjemy powiedzmy w kilkudziesięcioosobowej społeczności. Czy to wtedy nie jest praktyczne, dobre, że ja ci dam ziemniaki, a ty mi uszyjesz buty na przykład, albo naprawisz coś? Raczej tak, no. Biblia w ogóle też raczej bardzo niepochlebnie się wypowiada o bogaceniu się i tak dalej, nie? No to takie socjalistyczne trochę. Tam ludzie wykonują takie prace fizyczne, klasa robotnicza, tu cieśla, tutaj jakiś, no. I wspomagać biednych, no to też taki socjal trochę, nie? No jak on nie pracuje, to trzeba mu pomóc, no. Trzeba mu pomóc. Mi się wydaje, że chrześcijaństwo jest takie trochę socjalistyczne. Nie wiem, co wy myślicie na ten temat. I można się w ogóle zastanowić, bo to tak się jakoś zbiega w czasie. Tu mamy tą kwestię właśnie wpływu partii komunistycznej na Watykan. A ten Watykan to w ogóle taka arena, wydaje mi się, na której różne siły ze sobą się naparzają. Jacyś iluminaci, jezuici, masoni, Chińczycy, tak wszyscy. I tak się ten Watykan zastanawia tutaj, kto z kim walczy, komu dać dupy, komu się sprzedać i tak dalej. No taka kurwa babilońska w ogóle, która już nie wie, komu ma dać w ogóle. Już z tego wszystkiego zgłupiała, komu ma dać. No ale popatrzcie, też to się jakoś zbiegło z tą akcją właśnie z Janem Pawłem II. Jakby nie było, co by o nim nie mówić, to jest najbardziej antykomunistyczny papież wszechczasów. I teraz nagle Watykan sam wypuszcza raport, z którego jasno wynika, że Jan Paweł II wiedział o różnych przypadkach pedofilii i nic z tym nie zrobił. Czyli no, takie w sumie najgorsze, w co można kogoś wciągnąć zaraz po samym robieniu takich rzeczy, no to ukrywanie takich rzeczy i awansowanie ludzi, którzy takie rzeczy robią, bronienie ludzi, którzy takie rzeczy robią. No i czy Watykan w ogóle wypuszczałby raporty, które uderzają w sam Kościół, a dodatkowo dyskredytują chyba najpopularniejszego i najbardziej lubianego papieża, który jednocześnie jest, słynie z tego, że jest antykomunistyczny. Nawet linia obrony jest też, no jak zwykle, taka, że Jan Paweł II miał takiego pierdolca na punkcie komunizmu, służb, że on wszelkie te doniesienia, które do niego napływały o nadużyciach seksualnych wśród kleru, to on to traktował, że to są akcje służb, że no to komunistyczne akcje po raz kolejny próbują namieszać w naszym kościele. Tak mówił, jak mu tam donosili, że coś się dzieje, to on nie dowierzał. Ja się tak zastanawiam, bo kiedyś też o tym mówiłem w audycji poświęconej krytycznemu spojrzeniu na pontyfikat Jana Pawła II, gdzie mówiłem o tych, o różnych rzeczach. Też już dawno o tym mówiłem. Dla ludzi to teraz szok taki wielki, dla niektórych, nie, że wiedział. A dla niektórych szok, a dla niektórych temat zastępczy. To jest też bardzo wygodne mówić, jak coś nam jest nie po drodze, jak coś nam ideologicznie nie pasuje, że temat zastępczy, to głupoty. Nie? A moim zdaniem to jest bardzo ważne, bo jednak to jest taka ikona Polski trochę, najbardziej znany Polak. I co będą teraz mówili? A, Polska, to ten kraj, tak wiem, rozumiem, ten, co pedofili bronił. Tak, tak, to już kojarzę. I ten drugi, taki, co tam tego, co komunizm ratował. Yeah, to ten Bolek, to... No. Bolek i Lolek, dwaj najbardziej znani Polacy przecież. No i tak trochę pada pomnik tutaj. Sami księża, nie mówię nic takiego strasznego, tu sami księża się krytycznie teraz wypowiadają o Janu Pawłu. No i papież Polak, no. I ten raport wskazuje na przykład, że Wojtyła wiedział o ciążących na pedofilu McCarricku, takim amerykańskim księdzu, oskarżeniach. I tu uwaga, ale papież zapytał samego McCarricka, czy jest winien. Zrobiłeś to, McCarricku? A on odpowiedział nie. I papież mu uwierzył. Jak mówi, że jest niewinny, no to chyba nie ma co drążyć tematu. No chyba wyraźnie powiedział, że jest niewinny i papież uwierzył mu. No a wy byście nie uwierzyli? No, nie wiem, czy pamiętacie słynną akcję, słynny incydent, kiedy Sinéad O'Connor, irlandzka piosenkarka, obok której kiedyś mieszkałem, z okna widziałem jej dom i tą łysą glacę, jak tam wychodziła. Wsiadała do samochodu, to ona podarła zdjęcie papieża w ramach właśnie protestu przed ukrywaniem pedofilii przez niego. To było dawno temu i wtedy ludzie to zszokowani byli, nie? I skazali na taki ostracyzm trochę. Wiele listów szło do Watykanu w tej sprawie, ale to zły dziwisz, zły wilk chował przed papieżem to wszystko. On nic nie wiedziałem. Co? No i no właśnie, a ja bym się papieża spytał, a co Pan Jezus powiedział? No, powiedział to, że ten, kto gorszy maluczkich, gorszy, nawet nie tam im robi brzydkie rzeczy, tylko gorszy, to lepiej niech se kamień młyński przyczepi do szyi i skacze do wody. Jezus to był fajny taki miodas, bo to było takie starożytne powiedzenie, zabijcie się! No, tak jak Keltus trochę, nie? To zabijcie się. To fajne, to taki superstar faktycznie Jezus, nie? Ci, co gorszą maluczkich. Tak, rok 2010. Jan Paweł II wstrzymuje dochodzenie w sprawie swojego przyjaciela wielkiego, Hansa Hermana Grojera, oskarżonego o molestowanie, uwaga, 2000 chłopców.
4: Co? Niemożliwe. To pewnie znów wściekłe ataki. No.
0: I tyle, no. No, nie, no przyjaciela by tam tego sądził, no. Martial Marciel, uważany przez JP2 za wzór dla młodzieży w ogóle, wzór dla młodzieży, molestował młodych kleryków, kilkudziesięciu co najmniej, uwodził kobiety dla pieniędzy. Ale to... Tak było. Nagradzał watykańskimi odznaczeniami, znaczy się JP2 nagradzał takie kreatury jak Jimmy Savile, największy pedofil chyba wszechczasów i największa kreatura zboczona, wstrętna. No i ogólnie przymykał oko, negował, nie dowierzał, nie wiedział. Za każdym jebanym razem nic nie wiedział i wierzył. Ale to jest, wiecie co, bardzo wygodne jest takie, co nazwałbym to graniem głupa trochę, że on zawsze lepiej wyjść na naiwnego. Może on nawet kreował taki wizerunek, że jest taki przewrażliwiony i taką ma paranoję lekką, że to, no, to służby działają, bo... żeby potem mieć linię obrony. I no, naiwny byłem, nie? Naiwny. Lepiej wyjść na naiwniaka niż na złego człowieka, który po prostu woli chronić swoich kumpli. Swoją drogą, on się z wieloma takimi zboczeńcami przyjaźnił coś. Tu przyjaciel wielki, tu drugi przyjaciel. I to fajnych kumpli. Nie wiem, wy też macie takich kumpli, którzy gwałcą dzieci? No, ja już dawno o tym mówiłem, jeszcze za czasów nocnej jazdy z Klodem żartowałem sobie, tak, znaczy tak pół żartem mówiłem, że Jan Paweł II nie gwałcił małych dzieci, to jest bardzo, bo tak wtedy było modne takie właśnie skandaliczne zawołanie, że Jan Paweł II gwałcił małe dzieci, tak krzyczały sobie anony, a ja mówiłem, nie mówcie tak, to nie gwałcił, tylko... bronił tych, co gwałcili. No, to proszę nie krzywdzić papieża. Broniłem go. No i cóż, no. Teraz wybielanie Wojtyły, że to wszystko wina Dziwisza. Że on podstępnie tutaj chował, ukrywał i ten. Oni też się przyjaźnili bardzo, no, z Dziwiszem. Kapciowy jego. No, myślę, że po prostu Jan Paweł II, tak podsumowując już, nie chcę tego tematu tak drążyć, myślę, że po prostu wolał pozostawać w swojej strefie komfortu i dobrze się czuć, być wielbiony, nie przejmować się jakimiś tam aferami, nie być czyściutki, nie upaprać się i nie podskakiwać, nie narażać się swoim kolegom miłym. Też bardzo wygodne, nie? No... tyle. Jak ktoś ma ochoty, ja się nie dziwię, no. I ty się temu nie dziwisz. Taka piosenka była. Jak macie ochotę zadzwonić, to proszę bardzo. Możecie skomentować, co was tam zainteresowało, jakieś inne tematy, coś was ubodło, coś was zniesmaczyło, coś was rozczarowało.
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Bartłomiej Rybka, 1 zł. Viagrę potrzebuje dla wikarego uśmiechnięta buźka?
0: Viagrę potrzebuje dla wikarego, ale to co, że wikary ci będzie potem wsadzał w pupę, że dla niego chcesz tą Viagrę przynieść? Czy o co chodzi? Ja nie wiem, nie rozumiem. No, ale to tematy zastępcze oczywiście, to nie warto rozmawiać o tym wszystkim. Ale prawda jest też taka, że jak są te różne skandale, protesty, no to cichaczem wprowadzają na przykład, czy to chodzi o podwójne opodatkowanie, czy jakieś nowe haracze, no i ciągle coś nowego. Cichaczem, w nocy. Fajny rząd w ogóle, który wprowadza różne ustawy, spotykają się w nocy kupują respiratory. Macie od handlarza bronią? Macie kasę?
5: A macie respiratory?
0: To pan z ABW.
5: Macie kasę? A pokażcie pierw respiratory. Nie, najpierw kasa.
3: I ten, co sprzedaje respiratory, ma taką czerwoną kropkę od laserka na czole, w razie jakby coś kombinował tam ze służb, panowie na balkonie czekają, snajper. No to taki polski rząd właśnie, wspaniały, nie? No, jeszcze możemy dożyć czasów, gdzie będziemy faktycznie żyli w jakimś takim totalitaryzmie, ale takim prawicowym. Może coś na wzór V for Vendetta. Tam był taki właśnie prawicowy totalitaryzm. Stąd też takie opinie czasami się pojawiają, że V for Vendetta to jest takie lewackie, lewacki bełkot. Cześć, Gumball, co tam u ciebie?
6: Tańcz z nami, tańcz, dam ci pomarańcze i ba ciągle trwa, kiedy papież tańczy.
3: O, tam słyszę kogoś w tle, chyba się ciocia zdenerwowała na ciebie, że tak brzydko mówisz o wielkim Polaku, czy ktoś tam w tle, coś? Jak ty możesz tak mówić, śmiać się, dworować sobie, młody człowieku? Halo? Coś zamilkł. Chyba go tam opierniczają właśnie.
6: Nie, to akurat siostra wbiła, ona pytała się, za ile Netflixa kupić.
3: Aha, no tam siostra, dobra.
6: Nie,
3: słyszałem ciotkę. Słyszałem ciotkę, bo stój, dostałeś opierdol, dlatego wyciszyłeś internet, bo tam no, dostałeś burę. Okay.
6: Mam drugą zwrotkę zaśpiewać?
3: Dajesz. Proszę bardzo.
6: Tylko muszę sobie znaleźć jakąś lepszą wersję, bo ta jest za bardzo grzeczna.
3: To jakieś się tu robią mistrzostwa w szkalowaniu papieża, kurczę. W Nocnym Radio. Konkurs.
6: No, powiem ci, że to jest moja ulubiona rzecz, szkalowanie papieża, a szczególnie o 21.37. Nie, przepraszam, jakie szkalowanie? Ja
1: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie,
6: człowieka.
1: Przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Bartłomiej Rybka, 1 zł. Ponoć proboszcz też coś wspominał, że będzie robił wjazd na aptekę na bocznym probowstwie, uśmiechnięta buźka.
4: A jak mówił Pan Jezus?
6: Tak Pan Jezus powiedział.
3: No, to śpiewasz tą drugą zwrotkę, bo nie dostaniesz gumy turbo zaraz i się skończy.
6: Dobrze, okej. Okay. To. Czekaj, to sobie puszczę w tle. Żebym słyszał. Okej, całą ci piosenkę zaśpiewam. Okej?
7: Okay. No. Jesteście już gotowi na imbę. Kto ma ręce, niech podnosi w górę je. Rolewski, twój przyjaciel poprowadzi cię. Śpiewają teraz wszyscy anuncja. Jestem o te volte, la la la. Habemus. Papam ganumajum. Tań z nami, tańcz, dam ci pomarańcze i dwa ciągle dwa, kiedy papież tańczy, daj poniesie, nikt tu się nie zgubi, bo tu
3: to
7: jest
3: papież Jan Paweł II. Pięknie, geniusz, brawa dla tego chłopaka, piękne piosenki. No i widzicie, tak właśnie dzisiaj młodzi o papieżu śpiewają takie piosenki. Myślę, że to taka karma trochę wraca. No, miał za uszami, jak się okazuje, Karolek. O, tu mi pisze, że mam zbyt dużą szybkość transferu. To pierwszy raz widzę, że mnie YouTube informuje, że mam... I sugeruje mi, żebym zmniejszył 10 razy, bo faktycznie tam zwiększyłem sobie przepustowość. Dobra, będę musiał zmienić. Ale za to może ładniej brzmię, bo lepszy transfer.
6: Znaczy to nic nie zmienia, bo bitrate obrazu masz i masz bitrate dźwięku, nie? i bitrate obrazu nie wpływa na bitrate dźwięku.
0: No, bo sobie zwiększyłem bitrate na 12 tysięcy, a YouTube sugeruje...
6: A to za dużo.
0: No tak, a YouTube sugeruje 2,5 tysiąca.
6: Ty pijany jesteś, krawiec, na co ci tyle?
0: Nie, bo zwiększyłem na potrzeby ripowania sobie czegoś przez OBS-a. Bo aha, się no. okazało, że OBS mi lepiej ripuje w lepszej jakości filmik z Unity niż wtyczka do Unity, która tak kompresuje, że są takie artefakty jak, kurde, w piwnicach Watykanu.
6: Ogólnie ja tak polecam, teraz tak powiem, Shadowplaya, ty, świetna rzecz. Ludzie, co mają Nvidia, korzystajcie z tego, ustawcie sobie replaya. I można ustawić go nawet na pulpit, nie? Jak ktoś coś powie śmiesznego, zawsze możecie sobie zrobić 30 sekund albo nawet 5 minut, jak wolicie, nagrania. I zawsze macie, wiecie, nie? Ktoś tam coś powie, coś śmiesznego się dzieje, od razu cyk i już nagrane.
0: Potem
6: i to od razu, do tyłu to nagrywa.
0: Aha.
6: W sensie, że to wiesz, to nie jest tak, że nagrywa od momentu, tylko że po prostu trzyma bufor jakiś. Wybierasz sobie 5 minut, 30 sekund, ile tam chcesz, nie?
0: Dobra, zostawmy techniczne gadki, bo się ludzie zanudzą.
6: No jak, to szkalowanie papieża wymaga poznania takich technik.
0: No tak, trzeba wkleić główkę potem, zrobić jakiegoś stepującego.
1: Złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, no co rybka, mamy w tej chwili na świecie,
0: rybka,
1: a
0: no
1: jeszcze
0: tak
1: gorzej.
0: Po złotówce Bartłomiej będziesz wklejał, jeden złoty. Biedaku.
2: Gumball, albo się postarasz dla widzów.
6: A, co to znaczy,
2: albo to będzie
6: twoja
2: ostatnia
6: się
2: wizyta w nocnym radiu Smutna Buźka.
0: No, chyba ci sugeruję, że się słabo starasz, że coś, nie wiem o co chodzi. No ale to ty, Bartłomiej, też tutaj kiepsko wypadasz, też się słabo starasz. Złotóweczka, to wiesz, to więcej tutaj zawracania dupy, to mi się bardziej tutaj monitor wypala od tych komunikatów twoich i na amortyzację monitora nie wystarczy. To złotóweczka... Co to jest w ogóle? No. Wstyd, panie Rybka, tak, po złotówce.
6: No, pan Janusz Pawlacz, jak to powiedzieli. Mortadela, Janusz Pawlacz, w dzieci strzela. Piątek, czy niedziela, Janusz Pawlacz do dzieci strzela.
0: Tak, to był taki wesołek, taki śpiewak w latach 90. popularny, Stan Tutaj, miał taki pseudonim, Stan Tutaj, i on śpiewał takie piosenki właśnie, mortadela, i wywijał jakąś tam kiełbasą na scenie, no to cudowne to było w ogóle, cudowne. O, w Jagrze śpiewał, to były w ogóle ciekawe czasy, ponieważ wiele piosenek miało product placement. Tak myślę, że panu Stanowi
1: sponsorowanie złych mediów
0: zapłacił za reklamę
1: tego,
0: Viagry.
1: Mamy w tej chwili na świecie, a będzie.
0: Czekaj,
1: jeszcze
0: bo znowu donate.
2: Baran podkreślenie z podkreślenie Komodo. 10 zł na 2 hale mocne.
0: No, dziękuję. No już lepiej. Baran z Komodo tutaj. A to jakiś reptiliański pseudonim. Baran z Komodo. Reptilianie słuchają. No, dziękuję. No, co miałem powiedzieć, no, więc Stan Tutaj sobie śpiewa, nagle wypuszcza piosenkę o Viagrze. Świetny sposób na zareklamowanie się, nie? Przypuszczam, że bardziej się opłaca komuś dać w łapę artyście, żeby nagrał piosenkę o Viagrze i ta piosenka potem leci w jakimś disco relax 5 razy w tygodniu. Niż wydać majątek na nudne reklamy, których nikt nie chce oglądać. A tak to jeszcze ludzie sami śpiewają o tej Viagrze.
6: No jak, to była świetna piosenka Disco Polo, którą ja do dziś pamiętam.
0: A to czekaj, to było coś... Viagra, na pewno mi zagra. Coś tam, uważaj, Januszku, nie szalej w tym łóżku.
3: Taka durna piosenka i puszczano to w telewizji, w TVP. Albo słynna piosenka Mydełko Fa, nie? No to też
6: o,
3: myślę, że...
6: powiedzieć.
3: No, to też myślę na tej samej zasadzie.
6: Ty ja, Mydełko Fa.
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
3: No, a ty jesteś młodziak, to nie pamiętasz. Czekaj, bo rybka się zreflektował tutaj.
2: Buźka, wygrałeś uśmiechnięta
3: pisze, okej, krawiec, wygrałeś i wpłacił złotówkę i jeden grosz. Rybka, a ty wiesz, bo ja sprawdziłem, ty wiesz, że z tych donate'ów, jak ty wysyłasz złotówkę, to na PayPalu mam zero, że Bartłomiej Rybka wpłacił zero, bo PayPal sobie liczy coś tam, jak ty z zagranicy wpłacasz, to on sobie więcej bierze opłaty i do mnie dochodzi zero, także z tych donate'ów nic nie zostaje tak naprawdę, to zabawne jest w sumie. Jeszcze sobie tutaj zerknę, może tym razem przeszło. Zobaczymy.
6: W obie strony nic nie staje. To jest właśnie komunizm. Ty nic nie dostajesz i on nic nie dostaje.
3: A jeszcze jak chciałbym mu zrobić zwrot, na przykład zwrócić tego donata, to ja zapłacę za tego donata, czyli będę musiał jeszcze dopłacić. Tak, dokładnie jest tak, jak mówię, Bartłomiej Rybka, 0, 0, 0, 0, 0. Mam 5 donatów od Bartłomieja za 0.
6: Ktoś tu powiedział, że jestem lewakiem, chciałbym usłyszeć czemu, bo pierwszy raz w życiu ktoś mnie nazwał lewakiem.
3: No albo jesteś katolik, albo jesteś lewak i pedał. No to tak w Polsce się ocenia.
6: O, no to ciekawe, bo mnie oprócz Polski to walą za hardego prawicowca. Ja tak naprawdę ani prawicowcem, ani lewicowcem siebie nie uważam. Raczej gdzieś po środku. Bo mam różne skrajne opinie lewicowe i prawicowe.
3: Viagra, działała na szwagra. Ostrożnie, staruszku, nie szalej w tym łóżku.
1: I sponsorowanie Marcin złych mediów, tu, słuchajcie, słuchało się do tego, co mamy w tej chwili na
3: znowu
1: świecie, a donecik. Będzie jeszcze gorzej.
3: O, mała 3 pipka. Złote, mała pipka.
2: 3 złote, 2 grosze.
6: Rybka 3 złote, 2 grosze.
3: 2 grosze, rybka to pipka. Ale to szkalują rybkę. A to zobaczymy, ile doszło na PayPola z tych 3 złotych.
6: Rybka, weź zapłać złotówkę 12 groszy i tam napisz. To 12 groszy, tylko nie proszę.
3: A, to nie było przez PayPola, tylko przelew. To nie sprawdzę, ile doszło. Ale dziękuję bardzo. 3 złote też.
6: Ja zawsze chamsko robię donaty, bo ja robię blikiem.
3: Pieniędzy ci u mnie dostatek, ale i te 3 złote przyjmiemy.
6: A jak w ogóle ci dochodzą blikiem donaty? Jak dochodzą, ile procent masz z tego wtedy?
3: Nie wiem, to musiałbym tu jakoś to przeanalizować, sprawdzić, ale nie wiem, czy się da.
6: No, to szkoda. Nie, bo ja zwykle blikiem robię, bo to najszybciej mi jest. W sensie biorę telefon, wpisuję kod i od razu ten jest donate.
3: No faktycznie, blik jest wygodny, to prawda, też ostatnio się coraz częściej skłaniam ku takiej formie płatności. To jest nawet szybsze, no to jest tak samo szybkie, no, jak przelecenie kartą w sumie, bo to wpisujesz ten kod i potwierdzasz i jest, nie? Fajna, wygodna metoda, ale PayPal też wygodny.
6: Jest dobry, ja używam go na Switchu, bo... Panowie z Nintendo to są śmieciuszki i nie pozwalają Polakom mieć dobrych promocji. W ogóle jak można za 250 zł wołać za grę, która ma kurwa 3 lata?
3: No i jak można jeszcze za taką konsolę tam 1300 chyba kosztuje Switch.
6: Cichaj tam, dobra konsola, się nie znasz.
3: Nie no, Switch fajny jest Switch, nawet bym sobie kupił, ale trochę taki drogawy. Gdyby kosztował tak 900 zł, 800 to myślę byłoby dobre.
6: Ale 2000 za PlayStation 5? Nie, to już jest świetna cena.
3: No ale PlayStation 5 to jest potwór, nie?
6: No tak, bo PlayStation 5 to możesz zabrać wszędzie. Nie no dobra, bo zaraz wejdę tutaj w Console War, a ja tak naprawdę to mam wywalone, kto z jaką konsolą i PC-tem, czy czym tam korzysta.
3: Okej, Switch fajna konsolka, fajna, taka sympatyczna. No, tylko czy tam są jakieś gry dla dorosłych, czy znowu tylko
6: właśnie
3: wąsaty?
6: Właśnie są, Nintendo jako jedno z niewielu pozwoliło na stawianie gier bez cenzury. To znaczy możesz chyba tam jebnąć pornosa i oni nie mają z tym problemu.
0: A tak się czaję właśnie na jakiegoś handhelda, czyli na taką przenośną konsolkę. Właśnie tu polecam Nocna Zmora PS Vita, że można by kupić. No, może się skuszę. Myślałem o PSP, żeby sobie może jakieś kupić, ale to chyba lepiej tą Vitę, tak? Lepiej tą Vitę, chyba lepsze, tak?
6: Znaczy Vita ma wsteczną kompatybilność z PSP, nie? To znaczy... W teorii, to znaczy w sklepie możesz kupić wszystkie gry na PSP, a ja nawet nie wiem, czy sklep dla PS Vity działa, ale powiedzmy sobie tak, jak kupujesz PS Vitę, jesteś świadomym konsumentem i wiesz, że są pewne metody, nie będę tutaj mówił jakie, na stworzenie z tej Vity takiej maszynki, która przyjmie na przykład, nie wiem, kartę podłączoną albo USB i przez komputer tak. No tak prześlesz parę gierek i one się tak magicznie uruchomią.
0: Jest właśnie pytanie, czy Vitę się da zhakować tak łatwo jak PSP, bo PSP to się da zhakować prościutko. Widziałem tutoriale, nie? Jak to zrobić.
6: No tak, Vitę też łatwo zrobić. Znaczy, jak masz odpowiednią, ale to w większości można sprawdzić sobie, jakie są. Także jak masz starszy model minimalnie, to wszystko jest do zrobienia i można sobie z PSP gry instalować. A na PSP było dużo fajnych gierek, które na przykład nigdy... Znaczy teraz to wyszło, ale dużo nie wyszło jeszcze, bo do swego czasu na przykład GTA Liberty City Stories, Vice City Stories, były tam Uncharted, tam chyba było... Drake Fortune, czy jakoś tam, nie pamiętam teraz, ale było parę takich... ekskluzywów, czy tam na Vitę, czy na PSP, które nigdzie nie wyszły.
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Bartłomiej Rybka.
0: Czekaj,
2: jeden
0: bo tu
2: złoty,
0: donate,
2: dwa grosze.
0: Kłamiesz.
2: Krawiec, smutna buźka, kłamiesz, smutna buźka, to jest niemożliwe. Nie zabrali,
0: nie
2: być ci 100%.
0: No właśnie, właśnie zabierają.
2: Uśmiechnięta buźka.
0: Zabierają właśnie 100%. Nie wiem, no to chyba wynika z tego, że są jakieś wyższe haracze, opłaty, jak się z zagranicy przez PayPala przesyła. Może ci tam za przewalutowanie, za operację to dłużej idzie i wymaga większej mocy przerobowej, bo to jest dalej i tak dalej. No i zostaje zero. No mam tu jak byk, no 0000000. I znowu doładowałeś PayPala. No. Zróbmy, Bartłomiej, eksperyment. Wyślij stówę i zobaczymy, ile z tej stówy zostanie. Pewnie 50 zł, jak znam życie. Nie, no tak źle nie będzie, ale no, złotówki się nie opłaca wysyłać, bo tylko sponsorujesz PayPala w sumie. Wstrętnych kapitalistów.
6: Mi się zdaje, czy w ogóle to przychodzi przez ten system, bo on tam teoretycznie może sam brać. Nie wiem, co, jaki to nam. Tip donation? Nie, w sumie nie wiem. Tipli, nie? No może tam przez te tipli właśnie ściąga haracz i ta złotówka w ogóle nie przechodzi.
0: Stawiałbym raczej na PayPala, ponieważ jak się z Polski wysyła, to nie pobiera, to pobiera mniejsze opłaty.
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: Rybka to pipka. 3 złote, 3 grosze.
0: No, to już, rybka to pipka. Już mówiłeś, panie pipka, że rybka to pipka, no to się powtarzamy trochę, no ale dziękuję za 3 złote.
6: Mi się zdaje, że ten donate jest za każdym razem, kiedy rybka coś wrzuci.
0: Albo to sam rybka nakręca tak, żeby coś się wokół niego działo w myśl zasady. Nieważne, jak o tobie mówią, ważne, żeby mówili i sam wysyła, że tu rybka to pipka. A nie, no bo to jest przelewem. A rybka przez PayPala. Chyba nie on. Dobra, słuchaj, Gumball, bo mi coś słuchalność spadła znacząco, kiedy ty się pojawiłeś na antenie.
6: Ludzie pouciekali. Bo przestałem szkalować papieża i zacząłem gadać o poważnych tematach.
0: No nie wiem, czym to jest spowodowane, ale zróbmy taki eksperyment, że przewietrzymy antenę i zobaczymy, czy wzrośnie. Może ktoś inny jeszcze do mnie zadzwoni.
6: Dobrze, na razie.
0: Na razie. Na razie. No, także luźne gadki. Zobaczymy, co tu będzie. O, ktoś tutaj już spadało, ale zobaczymy, czy teraz wzrośnie. Nie, to trzeba chwilę odczekać. Zobaczymy. Ma ktoś ochotę jeszcze zadzwonić? Ja już się wygadałem.
3: wiecie, są takie media, gdzie główny prowadzący, już nie chcę pokazywać palcem, robi wstęp 10 minut. Co prawda, to zdarzy mu się coś ciekawego tam poopowiadać, ale sobie tak poopowiada 10 minut, a potem mówi, no, dzwońcie, jak nikt nie zadzwoni, to idę sobie i mam was tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, że tak powiem. No i ludzie dzwonią. A ja tu co, godzinę robię wstęp i kto to doceni?

0: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, o, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Bartłomiej Rybka. 1 zł 99 groszy. Poddaje się smutna buźka, 2 złote bez jednego grosza, uśmiechnięta buźka, no wróć z gambolem, uśmiechnięta buźka.
2: No dobra, to zrobimy test, zobaczymy ile zostało z tych... O, no i mamy chyba odpowiedź. Ze złoty 99 wysłane przez Rybkę na PayPola wpadło 56 groszy.
3: Radujmy się.
2: No pięknie, pięknie, ale zdziercy. Ja jestem z tego samego zdania, co Franciszek. Bym zlikwidował kapitalizm. Wszystko bym zlikwidował. W jakiejś środzie,
0: sponsorowanie
2: dzisiaj,
0: złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
1: Maharadża z brzegu. 3 złote. Nie będziesz miał donatorów cudzych przede mną.
2: O, jaki piękny przekaz właśnie. Tak, nie będziesz cudzo słyszał innych, nie będziesz miał innych radiów. Nie będziesz miał innych radiów. Nadnocne radio. Witam słuchacza, Hart Pagan.
4: Dobry wieczór tobie i wszystkim, cześć.
3: Dobry wieczór. Co tam?
4: Sim, co lubi. No nie, już szykowałem się do spoczynku, ale myślę, słucham ciebie, tak nikt nie dzwoni, no to... Postanowiłem zadzwonić sam.
2: Nie wróży to najlepiej, taki wstęp, że nikt nie dzwoni, to ja zadzwoniłem, bo tak już miałem iść spać, ale postanowiłem jednak, że jeszcze nie będę spał. No to nie wróży to najlepiej.
4: Bardzo się ubawiłem twoimi tymi, zwłaszcza tą piosenką donate'ową, to była bardzo genialna wręcz.
2: A, dziękuję, dziękuję. No... Odpuszczam ci za tą pochwałę wszystkie twoje grzeszki. Ale tylko te małe.
4: Nie, no jasne, że trzeba jeszcze jakiś odpust wykupić, wiadomo.
2: No właśnie. Nie, to już wedle uznania, jak ci serce mówi, ja nie naciskam. Ale każdy słuchacz nocnego radia powinien brać odpowiedzialność za swoje radio i dary serca powinny płynąć, synu.
4: No, z mojej strony płynie w twoją stronę taka ogromna sympatia.
5: No, mam nadzieję, że was sprawiedliwość dopadnie.
4: Ta energia też dociera jakoś.
1: 50 zł. O, to może na duże gadanie, szkalowanie i pasterza udawanie, buźka mrugająca okiem.
4: Jakby są różne formy energii. Pieniądz też jest jedną z form energii, prawda?
2: Ale właśnie najlepiej ta dobra intencja, najlepszym nośnikiem dobrej intencji są właśnie te dary serca pieniężne. I tutaj właśnie Wiking 5 dyszek rzucił. No jak przystało na barbarzyńce, cieszy się, że tutaj, że szkalowanie jest chrześcijańskiego papieża i na dłuższe gadanie, szkalowanie i papieża udawanie. No pięknie, mój drogi panie, na steropianie. No, dzięki Wiking. No, to posiedzę w takim razie. Nie to, żebym był jakimś tutaj wyrachowanym materialistą, chytrusem, któremu się z pazerności trzęsą łapki, ale bardzo miło. Widzisz, ty też Hart Pagan, no to wiesz, ksywka zobowiązuje, też z tej samej wioski, może jesteście gdzieś tam wioskę obok, tutaj Wiking, tutaj ja Pagan.
4: Ja bardziej chyba z tych takich szkockich okolic. Myślę, że gdzieś Highlander taki też twardy, ale bardziej, wiesz,
2: tak,
4: pościągliwy w wyjmowaniu sakiewki.
2: No właśnie, chciałem powiedzieć, do Szkot właśnie. Szkocki słuchacz.
4: No często grywam gambit szkocki, więc może coś w tym jest.
2: No, ale szkockich, żydowskich słuchaczy to też lubimy. No, to też... Też tak. A kto jest

0: bardziej skąpy, Szkot czy Żyd?
1: No to myślę, że już jest chyba bardzo indywidualna kwestia. Który, jaki Szkot, jaki Żyd, nie?
0: No właśnie, Szkot i Żyd znaleźli miedzianą monetę i tak ją ciągnęli, że wynaleźli drut miedziany właśnie wtedy. Tak ją, siłowali o tego miedziaka i tak powstał drut miedziany właśnie.
1: No dobra, nie wiem.
0: Co tu piszą na czacie? Ja bym zadzwonił i ciekawe historie bym opowiedział, ale za mało pijany jestem i się wstydzę. Pisze Waran z Komodo. No to Waran to powinien się raczej, wiesz, taki bojowy być, nie? To jest taki bojowy jaszczur. A ty się tu wstydzisz. No. Bardziej skąpy jest Szkot w mini spódniczce. Tak pisze to Misiu. Dobra. Dołączymy Błażeja. O, i się Skype zawiesił. Ja nie wiem, co z tym Błażejem jest. Jak mu się internet nie psuje, to mi Skype'a zawiesza. No psuj. Halo, Błażej, jesteś?
2: Szalom.
0: Szalom, witamy.
2: A waj, bo było pytanie, kto jest bardziej skąpy. Ale kto mówi, że mi skąpi? To tylko interes się robi. Pieniądz musi krążyć, to nie jest tak, że się trzyma. A waj, rozumiesz?
0: Ja doskonale rozumieć. Właśnie na antenie mamy Szkota i Żyda. To niepodobna. Co to się... Co?
2: To mądrzejsza o to nie wspominać.
0: No, to właśnie musisz przestać żydzić, jak to pięknie po polsku mówimy, na internet i sobie lepszy internet zamówić, Błażeju.
2: Ale pani, ale co, skąd ja te szekle wezmę na ten internet? Ale pani, szekle to nie lecą tak z nieba. Tu nawet w Izraelu trzeba pracować. Chyba, że pójdę na jakiś zasiłek internetowy. No, ale w każdym razie, no, przepraszam wszystkich za wczoraj, ale się po prostu wyjebał Vodafone w okolicy całego powiatu chyba.
0: I w ogóle tego samego dnia YouTube padł też na jakiś czas, co jest bardzo rzadkim zjawiskiem.
2: Ja myślę, że to był spisek żydowsko-masońskich elit przeciwko papieżowi i świętu narodowemu.
0: No, albo ktoś wiedział, że szykuje się taka audycja w nocnym radio, to możecie się śmiać, ale my mamy może małe zasięgi, ale może się komuś, właśnie komuś zależało, żeby ta audycja się nie ukazała.
2: A to przypadek, że tak to wszystko razem?
0: No.
2: Przeciwko Polakom, patriotom, katolikom. To jest spisek, który ma za zadanie umniejszyć papież, nie, już nie mogę, bo jestem ciężki w takim bzdur gadaniu. No, przeciwko papieżowi, jedynemu świętemu Polakowi, a nie temu tam Franciszkowi, co przyszedł, antychryst jeden.
0: Nie, no, bo tutaj się szykują tacy goście, z jednej strony Żydówka, z drugiej Arabka, no i może ktoś się bał, że nocne radio jakby... te dwie strony ze sobą zjedna i nastanie pokój, a im nie zależy na tym, żeby był pokój na świecie. Wiesz.
2: O właśnie, mam kolegę tutaj, Wahan Palestyńczyka, z którym zresztą wypiłem niejedno i mieliśmy taki pomysł, jak to w żydowskiej głowie może się zrodzić, żeby założyć firmę razem i żeby donate szły na przyjaźń żydowsko-palestyńską.
0: Może zrobimy taką akcję w ogóle jakąś godzenia. Będziemy godzili ze sobą właśnie satanistów i chrześcijan, Arabów i Żydów. Kogo tam jeszcze moglibyśmy...
2: Dzieci i papieża.
0: Dzieci i papieża, właśnie. Szurów i racjonalistów. konserwatystów i tych, co są hopsiu do przodu, nie wiem, tam liberałów, czy jak nazwać, postępaków, o, postępaków będziemy z konserwatystami. Konserwy i postępaki będziemy godzili tutaj. No ja próbowałem tutaj, wiesz, zapraszać osoby ze świata alter ego, ale nie chcą przychodzić, boją się. A co mówił Jan Paweł II?
2: Nie wiem, Paweł II co mówił? Kochajmy dzieci wszystkie.
0: Wszystkie bez dzieci względu, nasze są.
2: Tak, tak, wszystkie dzieci. Wszystkie. Dziwisz, tak? Czy się dziwisz temu?
0: Ja już się niczemu nie dziwię.
2: Ale w ogóle jest nadzieja, no. Już powoli, wiesz, to zaczyna tak jak w Irlandii być, no. Przecież ludzie zaczynają, nowe pokolenie, laicyzować i niedługo może osiągniemy poziom ateizmu izraelskiego. Ty wiesz, ile jest ateistów w Izraelu? 43%. Ostatnio robiłem research.
0: O, to zaskoczenie trochę. Też zaskoczyło mnie trochę, że 14 milionów katolików w Chinach, nie? To też...
2: No, w Chinach to wiesz, to są wielkie liczby, no 14 milionów, to tak jakby, nie wiem, w Polsce było, nie wiem, 5 tysięcy, nie? Co to jest 14 milionów w Chinach?
0: A jak się modli po chińsku?
2: Ja nie wiem, jak się modli. To nie, to trzeba, wiesz... Do partii, nie? Czy tam do przewodniczącego. Chociaż nie, do tamto nie ma żadnych papieży, religii, jest pieniądz. Czyli właściwie tak jak w kościele katolickim. Pieniądz jest najważniejszy.
0: A jak jest po chińsku Jezus Chrystus?
2: Ty weź mnie, nie pytaj. Żona chyba nawet nie wie. No, tak nie za bardzo się orientuje w tych naszych tutaj guszłach i zabobonach.
0: A Jan Paweł II, jak on tyle języków znał, to on też mówił po chińsku?
2: Nie, no chyba z tego, co wiem, to nie. No. Jan Paweł II był głuchy i ślepy, po pierwsze. Na krzywdę dziejącą się braciom mniejszym. Ty, ale w ogóle to będzie teraz, ja wiesz, to zawsze czemu się nadaje w ogóle imiona ulicom po śmierci, nie? I to zazwyczaj już parę dobrych lat po śmierci danej osoby. No, żeby nie trzeba było potem zmieniać, nie? Bo to nie wiadomo zawsze, co wyjdzie, nie? No, a my tu tych pomników nastawialiśmy, ulic, i teraz zobacz, jak to wszystko wyszło i kurwa, trzeba będzie tak pieczątki zmieniać, te szyldy, dowody. No przecież chyba nie zostawimy ulicy jakiegoś pedofila, nie?
0: O, takie słowa, no tutaj przed nam tutaj, ładnie się pan przedstawił.
2: No nie, no ale jak tam, znaczy wszyscy wiedzą, no, że on tam lubił tam i różne ten, a potem to już jak tego, jak Breżniewa go przytrzymywali przy życiu. No, ale on tam lubił się ze wszystkimi dyktatorami największymi świata, lubił tym tam właśnie w kościele tuszować i tak dalej. I coraz bardziej wychodzi, jakie to piękne ziółko było, no i no, czy powinniśmy właśnie mieć ulicę takiego człowieka, a ty... usuwać jakichś bohaterów typu, nie wiem, kogo tam mi ostatnio usunęli w Bydgoszczy, zmienili na jakiegoś tam Goloba czy innego, jakiegoś Berlinga czy tego. No, w każdym razie by no, nie Berlin, tylko Świerczewskiego zmienili. O. A Świerczewski poległ jak żołnierz na froncie, walcząc z bandami UPA, a usunęli ulicę. A taki papież, który tam dzieci za bardzo lubił, tuszował. Jak była tam, on tam paru nawet wydał prawie na śmierć swoich własnych funkcjonariuszy w Ameryce Południowej, no bo byli za biednymi, nie? A nie za hierarchią, także no tak to jest, nie?
0: Przepraszam pana bardzo, jak dojść na ulicę Jana Pawła II? No to proste, pójdzie pan tutaj skwerem Jana Pawła II, skręci pan na rondo Jana Pawła II, tam będzie pomnik Jana Pawła II, a dalej już za placem Jana Pawła II skręci pan w uliczkę Jana Pawła II i tam już prosto dojdzie pan do ulicy Jana Pawła II. Dziękuję panu.
2: Czekaj, to chyba w Warszawie jest to słynne skrzyżowanie, które wcześniej się nazywało, chyba nie pamiętam, Armii Czerwonej i... Armii Czerwonej i chyba Świerczewskiego, czy coś takiego, a zmieniło się na Solidarności Świętego Ducha. O.
0: We Wrocławiu zmienili plac 1 maja na Jana Pawła II. Też. No. Wszystko jest Jana Pawła II.
2: A właśnie, no, jest proste. Ale wiesz, że mam ulicę Jana Pawła II u mnie w mieście, zwanym Aachen?
0: Wiem. To znaczy, domyślałem się.
2: Jak ten. I to w całym centrum miasta, tam ratusz stoi. Jak też kiedyś tam rzucił okiem na kanał towarzysza tego, jak to tam mam, Michała, jak był u mnie w Aachen, zrobił relację i tu, o, filmuje, o Boże, papież. Papież w Niemczech nawet jest. Johannes Paul. Ale to jest raczej osoba bardzo niepopularna, bo to tutaj się go raczej ocenia za to, kim naprawdę był, a nie, że był Polakiem. Czyli zacofanym, konserwatywnym tam ble, ble, ble. Wiemy, jaki był.
0: Gumowy szatan! Nie używajcie gumowego szatana.
2: O, między innymi to, nie... Titoista, nie trockista, znowu jest ten. Ale w ogóle ten... widzę, że ludzie są zaniepokojeni moją chrypą, to się bardzo cieszę, że komuś w ogóle ten obchodzę, że ktoś się niepokoi moim stanem zdrowia. Ale właśnie mam coś, taką gulę mam w gardle ostatnio. Czy to wirus, czy nie wirus, to może odpalenie, może rzucę palenie. Jak myślisz?
0: Spróbuj się pomodlić do Jana Pawła II, może ci przejdzie.
2: Nie, raczej, wiesz, tam on nie jest chyba raczej w niebie. To raczej nie ma kontaktów z tym najwyższym, tylko raczej siedzi tam na dole. A to właśnie ten, słyszałem, który to był jakiś poseł, gdzie to whatever. Winnicki powiedział po marszu, że jak to, lewicy program to jest tylko trawa, jaranie i przygodny seks. I podobno to najlepsza reklama, jaką można było zrobić właściwie. No tak, nie. Nie podoba ci się program. Straszysz człowieka, nie mówisz. No, oni przyniosą tylko jaranie, alkohol, imprezy i przygodny seks.
0: Ciekawe, jakie zdanie mógł mieć Jan Paweł II na temat seksu, takiego dla przyjemności, zapylenia sobie trawki, czy też może jakichś innych tego typu rzeczy, gier komputerowych.
2: Cały kościół chyba raczej nie.
0: Diabolo.
2: Przeciw jakikolwiek ten... przeciwkolwiek jakiejkolwiek przyjemności. To wszystkie religie chyba to mają, nie? Może, no, może buddyści mniej, ale oni też tam raczej są za umartwianiem się, nie?
0: A w ogóle nie ma jakichś poganie to religii. Lubili. A poganie to lubili zawsze. I seks, no. I różne tam grzybki se jakieś zjeść fajne. Lubili.
2: Nie, w ogóle te religie naturalne to jakieś takie o wiele fajniejsze niż te mojżeszowe, bo te mojżeszowe religie to wszystkie polegają tylko, żebyś się umartwiał, że jest chujowo, że... A bo to wiesz, to na tym polega, bo wszystkie te religie są takie w ogóle klasistowskie i mam ci wmawiać, że no chujowo się żyje, ale nie próbuj tego zmieniać, bo to właśnie dobrze, że cierpisz, a jak pójdziesz do nieba później, to dopiero na drugim świecie to będzie fajnie, a w tym świecie to sobie pamiętaj tam, fajnie, że cierpisz, to jest zajebiste i se cierpnie. No i wtedy nikt nie będzie próbował zmieniać porządku zastanego świata, tak, bo tak wszystkich tak działa w tych durnych religiach.
0: Ja bym Jana Pawła II spróbował przekonać. Gdybym się dostał na audiencję, to bym się postarał przekonać, że...
2: A to byś musiał najpierw zapłacić Dziwiszowi.
0: No tak, no to bym jakoś tam dał łapówę Dziwiszowi. I bym przekonał Jana Pawła II, że no, to Pan Bóg stworzył to ziółko, żebyśmy się rozweselili. Weselili, Pan Jezus też pił wino, a czymże jest alkohol, jak nie używką? Dobre winko może być tym samym, co zapalenie sobie jointika, Ojcze Święty.
2: Nie, no ja myślę, że oni tam sobie w Watykanie za bardzo nie odmawiają, nie? Niczego. Tam myślę, że wiesz, no, palenie to jest jakaś tam najmniejsza rzecz, którą sobie używają. Nie? No zresztą jak popatrzysz na papieża w ostatnich latach życia, to chyba tam na lepszych dragach był niż jakieś tam ziółko, nie? Zresztą ja tam już byłem, aż nie pamiętam, gdzie to było, o tych wszystkich orgiach i innych fajnych rzeczach, co tam się w Watykanie dzieją, także no się nie martw, oni to wiedzą, czym jest przyjemność życia, to ty masz nie mieć przyjemności z życia. Ale oni to jak najbardziej.
0: Sami się bawita, a innym nie dajeta. Czy jest Hartpagen jeszcze z nami? Bo tak coś cichutko się sobie przycupnął.
2: Właśnie, poganina.
0: Chyba się poganin wystraszył tych naszych rozmów o papieżu i
2: właśnie byłem,
0: on chyba nie wierzy w Jezu Chrysta. On chyba nie wierzy w Jezu Chrysta i stwierdził, że nie ma tu z kim gadać.
2: Ja pracowałem właśnie w Warszawie z facetem, który jako coś tam zapytali, coś wiesz, a ja jestem poganinem. On tam faktycznie jeździł gdzieś tam na te noce kupały i tak dalej. I taki był, no, bardzo sympatyczny człowiek. Do dzisiaj się z nim znamy. Jest takim przekonanym właśnie poganinem, tam sobie czci, co tam się czci, kto jest poganinem. W każdym razie, no ja bym się taką przejechał na taką noc kupały czy coś. Mogłoby być ciekawe przeżycie.
0: No.
2: Ale taką, wiesz, nie taką grzecznioną, tylko taką, jak to kiedyś, za dawnych lat, no.
0: Tak, tak. Półnagie lafiryndy w kwiatach paproci biegające i chichoczące.
2: Półnagie?
0: No całe, no a co będziemy
2: się... Całe nagie właśnie, no.
0: No.
2: No. I tam, wiesz, każdy z każdym, jak to ten... jak to... czekaj, to ktoś robił imprezę i mówi, robię... klasyczną orgię w stylu staroegipskim. O. Nie, to takie widzisz, no. No właśnie, nie wiem, właśnie te wszystkie religie też starają się i seks obrzydzić ludziom i wszystko inne, nie? A nie wiem.
0: Ja też tak bardziej na pogańską modłę chyba bym wolał. Jeszcze takie
2: ale
0: te
2: to nasza,
0: śpiewy.
2: Nasza
0: śpiewy.
2: Polska religia, no. Tutaj właśnie było święto niepodległości. Jako Polacy, Słowianie, powinniśmy być poganami. To była nasza religia. Potem przyszedł okupant. No zresztą nie, religia nie została u nas wynaleziona, tylko tam przyszedł okupant. To chyba z Czech przyjęliśmy i widzisz, czeski okupant do dzisiaj nas okupuje. I pozbawił nas całej pogańskiej radości życia. Chyba najbardziej pogańskim narodem dzisiaj, tam, jeśli chodzi o odsetek tych pogan, to jest na Litwie. Nie? To jest tam dobrych parę procent ludzi, którzy są poganami normalnie.
0: La la laj, la la la la la, dupy daj, la la laj, la la laj, la la laj.
2: A nie ajwaj, no nie mieszaj nas tutaj.
0: Nie ajwaj, tylko la la laj, po słowiańsku, la la laj.
2: A to zabrzmiało trochę taki hebrajski akcent u ciebie. No chyba, że ty już tak masz od urodzenia. Jakiś ten.
0: No nie, chyba nie.
2: Nie, na pewno nie, nie, nie z naszych?
0: Nie, chyba nie. Niestety. Niestety. No. Bardzo ubolewam, ale niestety nie.
2: Nie z naszych.
0: Pamiętam, no, nie, no właśnie, kiedyś byłem...
3: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, donajcik. Przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze
0: gorzej. Rybka.
4: Bartłomiej Rybka. 3 złote. A miałem mu dać 2 złote. Niech przeleci. Smutna Buźka oficjalnie wycofuje moje 2 złote. Złożę oficjalną skargę do PayPala oraz do Trybunału Europejskiego, bo mi się zdaje, że zapłaciłem przynajmniej 5 złotych tej nocy. Smutna Buźka i dalej nudno i ponuro uśmiechnięta Buźka.
0: Właśnie, nudno, taki długi donate. Bartłomiej Rybka znowu chce kogoś pozywać. Ty pozwiesz niedługo sam siebie chyba, Bartłomiej.
2: A gdzie on mieszka, ten Bartłomiej? Bo ja tam nie kojarzę człowieka za bardzo.
0: UK.
2: Słyszałem w UK-u. Aha, a tam mają to, bo tu w Niemczech lubią się ludzie pozywać, bo tu się z ubezpieczenia wszystko płaci, nie? Prawniczego to można się pozywać i siedzieć w sądach.
0: Czyli to taki raj dla Rybki. Może... Pozywać na lewo i prawo tam jakąś tam panią w sklepie, że mu sprzedała ser nadpleśniały, taksówkarza, że mu za późno drzwi otworzył i...
2: No, tylko to działa, wiesz, tak jak każde ubezpieczenie, że jak za dużo sobie pofolgujesz, to ci po prostu stawkę podniosą, nie? W pewnym momencie przestanie ci się opłacać, ale tam w rozsądnych granicach można sobie pozywać ludzi.
0: No, a wracając do pogan, to Rosja też poganami słynie. Jak tu przyjeżdżają na różne tam bitwy odtwórcze, to Rosjanie i Polacy w ogóle rządzą, nie, podczas takich bitew. Rosjanie słyną z tego, że potrafią przypierdolić, z jakimiś tam kłodami wychodzą w ogóle, no pierdalają, ale Polak nie gorszy. też w ogóle wyjdzie z włócznią, z pałą i nie będzie nam tu Rusek pluł w twarz. No tak trochę jest, że w Polsce też jest dużo tych różnych pogan. Oni by się świetnie dogadali, może z tymi narodowcami, mogliby wspólnie jakieś fajne akcje robić, jakieś pokazy historyczne, coś, a nie wyjść i demolować tylko, nie? No ale to troglodyci trochę tacy, im to do głowy nie przyjdzie, żeby coś pozytywnego zrobić, tylko tak rozpierdolić, nabrudzić, naświnić, wybić komuś zęby, no cóż, no szkoda, bo to tracą na tym i obrzydzają ludziom trochę te klimaty właśnie narodowe, świętowanie i potem wszyscy nagle się obudzimy w takiej rzeczywistości, w której już nikt nie będzie chciał mieć nic wspólnego ani z kościołem, ani z narodowcami, bo będzie to kojarzył tu pedofile, tutaj chuligani.
2: No kurwa, zajebiście.
0: No dla ciebie to zajebiście, a ja tak trochę bym chciał, żeby jednak... żeby coś fajnego z tego wykrzesać, no. Można być jakimś tam patriotą pozytywnym, nie? Coś opowiedzieć ludziom o historii,
2: no nie, no,
0: sławić Polskę.
2: Mówiłeś o narodowcach, no, i kościele. No fajnie jakby nie było i na narodowców i kościoła. Wrzuciłem na YouTube'owy czata w ogóle link do zespołu, który się nazywa Wołkołak, bo jak zacząłeś o rosyjskich poganach, no to dawno, dawno temu słuchałem go. Z 2004 rok. I to jest właśnie ten fajny klip, jak tam, a to takie bardzo niskobudżetowe, bo oni tam są gdzieś z Chabarowska na zupełnym wschodzie Rosji, przy Władywostoku. I jest taki fajny klip, jak właśnie tam przychodzi ksiądz i chce im tam zaprowadzić wiarę chrześcijańską, ale wszystko dobrze się kończy, bo księdza tam ubijają i jest dobrze.
0: Oj, tam ty, tak widzisz, to znowu będzie, że lewackie radio.
2: Ale to chyba nie lewackie, no, przeciwko religii to chyba każdy cywilizowany człowiek jest, nie, którym trochę wolności, no, już nie mówię, no, przecież bardzo prawaccy libertarianie, no,
3: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie,
2: zabiera wolność, a nie ją daje.
4: Bartłomiej Rybka, 3 złote, 1 grosz.
2: Znowu.
4: Pieprzysz, krawiec, smutna buźka.
0: Czemu
4: pieprzę? Buźka.
0: Jakbym pieprzył, to bym dupą ruszał, ale to już informuję, że przeszło z 3 złotych połowa tym razem przechodzi. Złoty 54 grosze. To już wiemy, jaka jest opłata. Połowa. No trudno.
2: To w czym on ci wysyła? W funtach?
0: Przez PayPala, no PayPal sobie tam przewalutowywuje, nie? Na złotówki.
2: Ale to
0: trochę dziwne, bo zazwyczaj było tak, że jak ktoś na przykład dolary wysyła, to tworzy się konto walutowe, nowe na PayPalu i tu się powinno w funtach tworzyć konto, a nie na złotówkę.
2: No jedno, ale jak wysyła ci funty, no to złotówka to tak za równo jest, nie? No powinno tam po przewalutowaniu właśnie jakieś tam, wiesz, 0,9797 czy coś takiego, wiesz. No bo ciężko utrafić, nie, po kursie, żeby dokładnie złotówka weszła z funtów.
0: A furiat jest, tak, rozumiem, a furiat tu niepocieszony, już mu długa broda rośnie i tu powiadam wam, biada tym, którzy go odrzucili i przyjdzie dzień, znamie bestii, nocne radio, zadufani, pyszni, żal mi ateistów, zaprawdę powiadam. No furiat, wiesz, no to nocne radio jest radiem wierzących i niewierzących, lewaków i prawaków, postępowców i konserw, co by chcieli, żeby to było tak, jak było i kiedyś to było, kurwa. Kiedyś to było, kurwa. No,
2: kiedyś były czasy, a teraz nie ma czasów. Chyba każdy wie.
0: Ale komunizm to taki właśnie się kojarzy, że właśnie postęp, postęp, no jakby nie było, no to w tym Związku Radzieckim to zwalczono analfabetyzm, pobudowano fabryki, przemysł, wszystko, a wcześniej...
2: No nie, no to tam w Związku Radzieckim. Przez tysiąc lat istnienia państwa polskiego, kurwa, no nie były, Kościół prowadził edukację ludzi, i nie był w stanie ich wyedukować, żeby pisać i czytać umieli. A komuna w 10 lat. Tam 10-5 lat. I wszyscy umieli pisać i czytać.
0: A po co ci umieć czytać, jak ksiądz ci przeczyta wszystko, co powinieneś wiedzieć?
2: Ksiądz. Ale w ogóle moja mama kiedyś ten... moja mama była dyrektorem szkoły swojego czasu, także jak już te nowe czasy przyszły, w których obecnie żyjemy, no to wprowadzono religię do szkół i tam był, poznała księży, no bo tam zaczęli, wiesz, pracować, przychodzić. No i tam mówi, kurwa, zajebiście ludzie, nie? Mówi, i popić lubili, i tam pogadać, poimprezować. No już nie mówię, że tam prawie wszyscy jakieś, nie no, kobiety tam mieli wszyscy, tylko tam chyba jeden, czy to dzieci mieli w ogóle. No, a jeden to był taki, mówi, siedział sobie w pokoju nauczycielskim i jak zadzwonił do szafki, wyciągał koloratkę, zakładał, mówi, kurwa, trzeba celibat założyć i do roboty, bo z całego złodziejstwa nie wyżyje.
0: Ale słuchaj, takie pytanie mam do ciebie, bo dworowałem sobie już kiedyś, że chrześcijańskie gry komputerowe to takie paździerze same i takie nudne, źle zrobione, gówniane, brzydkie, wstrętne, no, taka śmierdząca kupa, ogólnie mówiąc, te chrześcijańskie gry komputerowe. Nie wyszła chyba ani jedna normalna jakaś taka gra.
3: Sponsorowanie złych mediów, chrześcijańska, w którą się da tego, grać. Mamy w tej chwili na
0: Bartłomiej.
3: Świecie, a będzie jeszcze gorzej.
4: Bartłomiej, no. Kurwa.
2: Ale co to są chrześcijańskie gry?
4: Dobra, natomiast proszę nie dyskutuj i nie ściemniam na temat twoich wysokich zarobków. Bo kłamiesz, dezinformujesz i uważam, że jesteś agentem nowego porządku świata. Jesteś masonem i iluminatem, uśmiechnięta buźka. Dawno cię przejrzałem, uśmiechnięta buźka.
0: Dzięki, Bartłomiej. No, cóż za długi, obfity donate. To znaczy obfity, jeśli chodzi o treść. O kwotę trochę mniej obfity, ale dziękuję. Słuchaj, no chrześcijańskie gry komputerowe, no... Energik pokazywał takie właśnie gierki, no i tam z nich darł łacha. Straszne kiepszczaki.
2: Papieżem jesteś.
0: Nie, no, jesteś na przykład jakimś małym urwisem, który się przenosi do Palestyny starożytnej i tam musi jakieś dobre uczynki robić, ale te gry są w ogóle bez sensu, wiesz, bo one uczą, że złodziejstwo popłaca, że Palestyna dawna była zamieszkiwana przez debili, którzy mówią takim głosem dziwnym, sami tacy właśnie. No taki humor, wiesz, taki humor jak u ojca Rydzyka na rekolekcjach, także, że wiesz, boki zrywać. No wiesz, i to jeszcze wszystko źle zrobione. Chcesz przejść z punktu A do punktu B, to nie tak jak w przygodówkach, że klikniesz i taki się robi skrót, że ciach, ciach i przeszedł, tylko musisz czekać tak pół godziny, aż on ci przejdzie tak wolno. Jeszcze tak jakoś nogą tupie dziwnie ten mały urwis. No, w ogóle głos podkładali chyba żule spod budki z piwem, wynajęci za jabola. No, wszystko takie, wiesz, jakieś takie koszmarne jest, okrutne w tej grze. A ja się zastanawiam, czy są jakieś komunistyczne gry komputerowe, na przykład dobrze zrobione. Chyba nie ma żadnej gry komputerowej w ogóle, która by sławiła komunizm. Jak to tak?
2: A nie wiem, a ja sobie właśnie gram w Soviet Republics Workers and Resources i sobie buduję takie właśnie komunistyczne państwo. Bardzo polecam. To takie, wiecie, jakieś, miałby to porównać, no nie wiem, SimCity, nie wiem, czy coś takiego. Tam sobie właśnie budujesz zakłady, ale ogólnie chodzi o bardziej o logistykę, ale to wszystko jest takie właśnie, budujesz bloki z płyt i karusy jeżdżą jak autobusy tam. Jelcze syreny, musisz tam się w dolarach rozliczać, w rublach, wymieniać waluty, sprzedawać na zachód tam. Fajna sprawa, polecam. Jak ktoś lubi strategię i chce sobie wybudować jakieś takie właśnie komunistyczne państwo.
0: Komunistyczny raj. Ale to widzisz, no to katole lepsi, bo przynajmniej wydawnictwo Pasterz wypuszcza jakieś tam przygoda ze świętym Piotrem, moje spotkanie z Jezusem, wiesz, jakieś takie fajne gry.
2: Ale to musi być paździerzowy, Boże.
0: No strasznie, strasznie.
2: Nie się zastanawiam, myślisz, że takie same gry robią w jakiejś Arabii Saudyjskiej? Gdzieś tam z Mahometem na co dzień? Nie no, kurwa, nie można, bo tam nie ma tych. Tam wizerunku nie wolno. Tego to Mohameda, czy papieża, czy tam whatever, co oni tam mają, nie? Tam nie wolno w ogóle wizerunków.
0: Nie wolno tworzyć, zdaje się, wizerunków Allaha, ale Mahometa chyba można. Chociaż...
2: Nie, no właśnie nie wolno, nie wolno. Ostatnio tam ucięli głowę za to komuś w Paryżu.
0: A ta afera z Charlie...
2: No, no to był Mohamed.
0: Mohamed. No, no, Mohameda też nie wolno. Ale tam chodziło bardziej nie o, chyba... o tworzenie wizerunku, tylko o dworowanie sobie, bo on był z bombą na głowie, miał tam wciśniętą bombę w turban, tak, to odrwienie sobie bardziej.
2: W ogóle w islamie jest zakazane jakichkolwiek wizerunków ludzi chyba, czy nawet w ogóle żywych stworzeń, dlatego jak tam... jesteś, nie wiem, gdzieś w jakimś muzeum sztuka islamska, dawniejsza, kiedy to tak bardzo przestrzegali, no to te wszystkie zdobienia, tam nie ma żadnych, jak to w Europie zawsze były jakieś na kościołach rzeźby i takie inne rzeczy, ale tam są tylko takie właśnie geometryczne ornamenty, bo to było zakazane przez islam. Także no chyba takich gier nie robią, no. Ale w ogóle jakieś te wszystkie takie, wiesz, na siłę, no bo jakby nie patrzeć, religia katolicka jest bardzo taka konserwatywna, wsteczniacka i smutna. No, niesamowicie smutna. Nie ma nic wesołego w niej, tylko jest samo umartwianie. No i wiesz, to całe właśnie jakieś próba tego ucywilizowania, wyjścia do ludzi, wiesz, jakieś tam właśnie gry komputerowe, piosenki rockowe, zespoły, jakieś tam młodzieżowe pisma, coś. No, to, kurwa, to nie może wyjść, no.
0: Taki mały, taki duży może święty być. No, ale ja bym jednak zrobił jakąś zbiórkę na porządną komunistyczną grę komputerową. I byłyby tam różne fajne akcje, na przykład taki FPS, że rozkłaczasz jakichś tam burżujów i wpadasz im tam, zabierasz wszystko pałą, kopa w dupę i im zabierasz wszystko. Taki FPS. Oni tam krzyczą, nie, tam nie zabierajcie mi, a ty tam strzelasz im w łeb, jak nie chcą oddać. Albo budujesz jakiś taki most imienia towarzysza Stalina i tam ci ginie, tam 10 tysięcy robotników ci ginie, ale to tam się nie przejmujesz, bo masz dużo, mnogo masz ludziów i się takie zasoby, nie, że tam podczas budowania mostu taki się wyświetla komunikat. Zginęło ci 10 tysięcy robotników, ale tam budujesz dalej. No, takie fajne akcje. I uczysz pisać i czytać też.
2: Ale nie, tylko wiesz, na tych to wysyłasz wrogów ludu. No, żeby nie było. A tu się w ogóle pokażę swoją symetrystyczną twarz, bo w ogóle uważam, że jednak chyba najgroźniejsi to ani jest prawa, ani lewa strona, tylko symetryści, którzy wszystko jakoś tak muszą sprowadzić. Tacy bezideowi bardzo ludzie. No ale co chciałem powiedzieć, taką swoją trochę symetrystyczną twarz pokażę i jest taki film Chiński Syndrom, który polecałem ostatnio Zenonowi, polecam obejrzeć lat 60. No i tam jest elektrownia atomowa i chyba na końcu dochodzi, czy nie dochodzi do wybuchu, whatever, ale w każdym razie takie, wiesz, to co się dzieje tam wokół tej elektrowni, to tak na żywo przypomina to, co w Czarnobylu, bo mają to uruchomić, chociaż są spawy nie tam źle porobione i prześwietlenia gdzieś tam, a to w Ameryce się dzieje, nie? Poginęły zdjęcia tych prześwietleń, tych spawów, inny podpisał coś, a drugi nie, no i tak, wiesz, cały zlep takich rzeczy, a wszyscy prom do uruchomienia tej elektrowni, bo pan prezes wymyślił, że tam któregoś musi się uruchomić, bo tak będzie najlepiej i wszyscy chcą spełnić wolę prezesa. Jak sobie mówię, no, skądś to zna mnie, tylko z drugiej strony.
0: A jakie w takiej grze mogłyby być takie super fajne artefakty komunistyczne, które ci dodają coś tam, jakieś na przykład rękawice przodownika pracy. One ci dodają do pracowitości, na przykład plus 10, nie? Coś takiego. Albo samo wystawienie przodownika pracy w jakimś zakładzie by sprawiało, że wzrasta ci produktywność o 20%. Sama i możesz sobie przestawiać tego przodownika pracy, nie? Tutaj są propozycje, złoty sierp. I młot chyba jeszcze, nie?
2: No znowu będę symetrystą i tak się śmiejecie z przodowników pracy, a teraz to w firmach tych korporacjach, przecież tam też są jakieś tam złote gwiazdki, uśmieszki i inne i możesz dostać tam bonus 5 zł na miesiąc, jak będziesz liderem sprzedaży, albo złoty coach, kurwa, nie wiem, czegoś tam, nie? Też są takie, korpo w ogóle są korpusom w ogóle tak bardzo blisko Związku Radzieckiego i tamtejszego działania, że no.
0: Bo jak to... Tak, ale, ale, ale to się, przepraszam cię bardzo, mi jakoś tak wychodzi, że jednak ten materializm jest fajną taką siłą, która ludzi napędza w sposób taki bardziej zdrowy, sprawiedliwy, wiesz, niż jakaś wielka idea w postaci, że wiesz... tworzymy nowego człowieka, no, no. Czy kościół, czy kościół. No to są takie też idee, które ludzi napędzają korpo, i jednoczą ku wspólnej sprawie, a jednak ten materializm w bardziej taki jakiś zdrowy sposób chyba, no niektórzy materializm, że pieniądz, że ludzie tacy za pieniądzem, ale to jest coś w tym zdrowego jest. Pieniądz fajnie ale reguluje różne sprawy.
2: Korpo nie ma nic wspólnego z pieniędzmi. Jak zobaczysz, to jak będziesz w ogóle teraz się tak utarło, że już nawet do jakiegoś Januszeka strony wejdziesz, to tam zawsze jest zakładka misja firmy. Wiesz, to już nie chodzi o zarabianie, no jaka jest misja firmy, no wiadomo. Sprzedać najgorszy szajs najdrożej jak da się, nie? Czyli po prostu zrobić zysk. No a teraz się wszystkie korpo, wszystkie jakieś Januszeksy muszą pierdolnąć sobie misja firmy. Naszą misją jest tam wytworzenie najlepszego wegeburgera na świecie, który podbije bla bla bla bla bla, bla i tak dalej, nie? Czyli też taki, wiesz, tworzy się jakaś tam idea fix. Znaczy tak bardzo na siłę, ale coś tam właśnie narrację taką właśnie ideologiczną teraz te firmy przejmują, nie? No bo przecież wiadomo, że jedynym celem istnienia jakiejkolwiek firmy jest osiąganie zysków, tak czy nie? Bo inaczej to ona w ogóle by nie powstała. I jakieś pierdolenie o misjach, które właśnie drogi pracowniku, jesteś częścią no w Amazonie chyba takie właśnie najgorzej. Bezos jakieś robi tam te ideologiczne wstawki, że pracowniku jesteś częścią wielkiej całości, tworzysz historię wspaniałej firmy, dostarczając coś tam, bleble, sratu, tatu, pierdziatu. No.
0: No, ale gdzieś tam ostatecznie po prostu dostajesz premię, więcej zarabiasz. Ja chyba bym wolał, żeby mnie w ten sposób stymulowano, niż przedstawiano mi świetlaną wizję, że jakiś tam towarzysz będzie ze mnie dumny. Albo,
2: no,
0: że...
2: ale towarzyszu, no premię też przydzielało przecież. Przedownicy pracy premię dostawali jak najbardziej, no.
0: Tak? A to dobrze, to dobrze.
2: Nie, to też tylko ci mówię, jak wiesz, z tej znienawidzonej komuny, jak teraz te korporacje przejęły bardzo, bardzo dużo.
0: Myślałem, że taki przedownik dostawał tylko nagrodę w postaci uśmiechu kierownika odciśniętego w betonie.
2: Nie, no jakim cudem, przecież to były, że czasem dostałeś nawet bon na malucha, jak byłeś dobry, albo coś takiego. To teraz mogą cię, wiesz, czasem w korpo nie dostaniesz premii, tylko dostaniesz, nie wiem co, miejsce w gazetce zakładowej. W ogóle też mamy u nas w firmie, nie wiem czemu, ale pojawiła się gazetka zakładowa. W sensie postawili takiego flipcharta, gdzie jest napisane Information about COVID-19, please read. I taka, ale jest taka, wiesz, wyklejana, nie wiem kto to robił, to chyba sekretarka jakaś tam powycinała, pomalowała, ale wygląda to jak lata 60. w takim zakładzie. Gazetka taka zakładowa. Wziąć informacje na temat COVID-a, proszę. Proszę się zapoznać. No nie wiedziałem, że ten... A to mi się zaraz przypomniał, taki był ten... takie było zdjęcie w jakiejś szkole, czy w zakładzie właśnie była... Gazetka wisiała i było napisane to z nich możemy być dumni. I taka pusta plansza.
0: No to tak się miesza, kotłuje się. Ja myślę, że dzisiaj jest więcej tego socjalizmu, komunizmu niż się ludziom wydaje. Tak? Po prostu w pewnym momencie ludzkość wpadła na pomysł, że dobrze jest niektóre rzeczy inaczej nazwać albo ubrać w jakieś inne ubranko i tak trochę podpierdolkę robić, nie? I...
2: Ja myślę, że najważniejsza rzecz to, że pewni władcy musieli stwierdzić, że no praca i w ogóle to są drogie rzeczy i trzeba coś takiego wymyślić, żeby ludzie robili za darmo. I tak powstały w ogóle ideologie, powstała idea narodu, bo kiedyś to, wiesz, trzeba było ludziom przecież płacić, żeby się zabijali. Nie? No,
0: no kiedyś nie było czegoś takiego jak naród w sumie. Ludzie czuli przynależność do swojej społeczności, do swojego miasteczka, wsi, do swojej grupy zawodowej i tak się tworzyły struktury, a państwa to taki dosyć młody wynalazek. W ogóle zmienił się świat. Też w końcu się okazało, że tak się zmienił świat, że prowadzenie wojen konwencjonalnych stało się mało opłacalne w zasadzie, no to dzisiaj mamy do czynienia z taką cichą wojną. Na wielu frontach, w cudzysłowie wojna jakaś tam gospodarcza, przejmowanie, budowanie sobie sieci wpływów. Bardziej, no, wojsko zawsze pozostaje w tyle trochę i wojsko zawsze myśli tymi kategoriami sprawdzonymi, starymi. Czołgi, samolociki, ale ci na górze.
2: Chyba, że się pojawi jakiś wizjoner. I to było w III Rzeszy. Był taki wizjoner i on się nazywał Heinz Guderian. No i Hitler też był raczej konserwatywnym człowiekiem, ale jak go w końcu przekonał do tego, żeby się nie przygotowywać na wojnę, która już była, tylko przygotowywać się na wojnę, która będzie dopiero. No i tak Niemcy wymyśliły Blitzkrieg. I przeraziło to, bo wszystkie państwa padały jak muchy od tego właśnie Blitzkriegu, bo zaczęto myśleć takim właśnie przyszłościowo. No, ale to właśnie od wojny chyba się zaczęły państwa narodowe. A wiesz, w ogóle gdzieś widziałem plakaty obwieszczające rozbiór któryś tam polski. I to nie było napisane, że o, tutaj te tereny przejęte przez państwo niemieckie czy coś takiego, tylko było coś takiego, że od dnia tego i tego terytorium to nie jest już, nie, podatki już się nie płaci do kasy jego królewskiej mości, tam króla Polski, tylko do króla Prus. Dziękuję, do widzenia. No nie było nic o przejęciu władzy tego, tylko że na tych terenach podatki będą zbierali pruscy poborcy i tyle.
0: Też jeśli chodzi o podatki, też kiedyś było inaczej. Na przykład w Chinach było tak, że myślę, że w wielu miejscach mogło tak być, ale wiem, że na pewno, że w Chinach, że podatki zbierała dana wioska we własnym zakresie i przychodzi i to oni mieli, ci mieszkańcy wsi, sami zadecydować, kto ile płaci. Mieli po prostu zebrać określoną kwotę i przekazać ją jednemu urzędasowi, który nawiedzał tą wioskę.
2: Ja ostatnio właśnie gdzieś oglądałem, czy czytałem o tym całym. To w ogóle by nie był system, to był, o Jezu, jak to w Chiny komunistyczne też to przejęły, już nie pamiętam, to dzisiaj istnieje. Jak to się nazywało, bo to nie chodziło tylko o podatki, ale też dostarczanie ludzi do wojska i tak dalej. Ale to było właśnie na takim poziomie lokalnym i tam był jeden wataszka wyznaczony i on miał tam dostarczyć. A jak to zrobi, to już jego sprawa.
0: Ale to było ciekawe zjawisko, ponieważ jakaś elita w jakiejś osadzie mogła sama zadecydować, że najbogatsi biorą na siebie ten obowiązek płacenia nawet całości, a biedacy nic nie płacą, ale w zamian muszą się słuchać i okazać pewną wdzięczność, a mógł się trafić taki przywódca, który od tych najbiedniejszych zdzierał, więc bardzo dużo twoje życie mocno zależało, jakość twojego życia zależała od tego, w jakiej wiosce mieszkałeś.
2: Nie, to zazwyczaj był ten drugi przykład, bo ci bogaci po prostu nie tyle, że płacili podatki, tylko po prostu opłacali tego wataszkę, żeby płacić mniej tych podatków, czy tam syna nie wysłać do wojska. No i on tam stwierdzał, że no to biedni muszą płacić, bo bogaci są okej w ogóle, nie? No bo ich było stać, żeby tam właśnie temu odpalić dole temu szefowi wioski, żeby nie musieć płacić. Ja tak do dzisiaj tak.
3: Sponsorowanie złych mediów, tam, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze
2: to było leper, kiedyś opowiadał, jak to w kartonach po butach przynoszą tam o parę
4: Ziemia
2: milionów
4: jest
2: dolarów
4: płaska,
2: na latach 90.
4: hologram, mapa świata z
2: pewną polityką i już były zwolnione z podatków.
0: A tymczasem donajcik wpadł, krowa 19. Ja nie wiem, czy to przypadkiem nie jest ta osoba, o której myślę, czy to się ktoś nie podszywa. Znaczy tutaj krowa 19, no brzmi znajomo. I też taki foliarski akcent, ziemia jest płaska, jakaś ziemia ze strzykawką. No to ja tu nie wiem, krowa, ale dziękuję, krowa.
2: strzykawką to tylko znam jednego, co mi dał strzykawkę jako prezent. To właściwie długopis w kształcie strzykawki.
0: Ziemia jest płaska, a księżyc to hologram. Nie, ale fajny gadżet na obecne czasy właśnie. Długopis, strzykawka. No, strzykawka,
2: masaczka. Tylko kojarzysz, była takie radio, się nazywało Cenzura.
0: To dalej jest.
2: No i był właśnie ten, jak on się nazywał, już nie pamiętam.
0: Marcin Skinner, zwany Teslą też.
2: Jechał do Irlandii, czy wracał z Irlandii, już nie pamiętam. W każdym razie się zatrzymał w mojej tutaj miejscowości. Wyciągnął mi na piwo, nawet postawił piwo i dostałem kupę gadżetów, które dzisiaj mam. Właśnie tam długopisy z Radia Cenzura, jakieś magnesiki z Radia Cenzura, jakieś inne takie pierdoły, otwieracze do piwa. No, ja nie wiem, to on chyba... Dosyć bogate radio chyba, bo tych gadżetów reklamowych to mieli od haj czy ciut.
0: Fakt, naprodukował w pewnym momencie Marcin dużo różnych takich kalendarzy, tam jakieś kubki, coś i rozdawał. Fajna akcja. Marcin pisze, wojsko pozostaje w tyle, cały postęp idzie od wojska. Miałem na myśli to, że wojsko jest w tyle, jeśli chodzi o sposób prowadzenia wojny, znaczy w tyle. Wojsko lubi bazować na tym, co już zna, co jest sprawdzone. Nie bawią się w jakieś dziwne nowe wynalazki, które jeszcze nie są przetestowane. O to mi chodziło.
2: A nie,
0: to,
2: że bawią się właśnie.
0: Bawią się, ale nie na masową skalę i nie jest to jakby to, czym się głównie zajmują. Jacyś tam, wiesz, starzy generałowie, oni lubią polegać na tym, co już jest sprawdzone, co znamy, co mamy, a nie jakieś tam, wiesz, angażować się w budowanie nowego, eksperymentalnego działa fotonowego, kurwa, nie?
2: No właśnie nie. No, druga wojna światowa chyba dobitnie pokazała, że wygrywają ci, którzy się nie słuchają tych zakutych generalskich buf, tylko właśnie idą w coś nowego. I myślę, że bo od II wojny światowej właśnie to się zmieniło, że wojsko raczej stara się skroić do przodu.
0: Może źle to ująłem, bo faktycznie macie sporo racji, że wojsko sięga też po... No przecież w czasie II wojny światowej wymyślono samoloty odrzutowe, nie? Ale chodzi
2: jeszcze
0: mi...
2: Jeszcze przed nawet.
0: Tak, ale wcześniej one nie były tak używane masowo i tak dalej. Chodzi mi o to bardziej może, że wojsko uznaje tradycyjne metody walki, po prostu rozwalić, zniszczyć wroga i tak dalej, a nie sięga po metody walki jakieś takie, wiesz, typu tam hakerzy, czy tam jakaś eksperymentalna broń.
2: Dywizje hakerskie w różnych wojskach, fińskich, rosyjskich, amerykańskich, to już jest oddzielny rodzaj sił zbrojnych. Cała wojna elektroniczna, to są całe dywizje, które siedzą. Masz w Rosji i w Ameryce masz cały oddzielny rodzaj sił zbrojnych, to są wojska kosmiczne, które się zajmują właśnie zestrzeliwaniem innych satelit i tak dalej. To wszystko się dzieje. Przecież drony to teraz widzisz, mają próbki jakieś wozić między jednym a drugim szpitalem w Polsce, a no właśnie wszystko się wzięło od wojska, gdzie to wojsko zaczęło je wykorzystywać jako pojazdy bojowe, przenoszące tam uzbrojenie. No, ale słyszałem, że tam wożą z tego, że, a nie, w ogóle słyszałem, że szpital, tak, na Narodowym Stadionie utworzono i są warunki, żeby ci tam przyjęli, czyli musisz się sam sobą zająć.
0: Ups, dzwoni Jacek, ale nie mogę go dołączyć, nie wiem czemu, może dzwoni z jakiegoś Skype'a przeglądarkowego albo coś, albo to kwestia tego zawieszonego Skype'a. Dobra, słuchaj Błażeju, damy szansę Jackowi.
2: Wracam
0: w takim razie,
2: wracaj
0: tam, twórz nowy, lepszy świat komunistyczny i dzięki za telefonik, trzymaj się.
2: Również, cześć.
0: Bądź łaskaw poczekać chwilę, Jacku, aż Skype'a naprawię. Naprawię tak po prostu młotkiem na ruski sposób, że go po prostu zniszczę. O, już był i nie ma. Dobra. Uruchamiam jeszcze raz i zaraz będę tu oddzwaniał.

0: Okej, okay, mieliśmy na antenie lewą stronę, to teraz będziemy mieli prawą stronę. Witamy Jacka.
1: Witam serdecznie. Była lewa noga, musi być i prawa noga. Ale czy ten Belzebub lewicowy już sobie poszedł? Nie chciał ze mną porozmawiać?
0: To bardziej ja go tutaj usunąłem. Tak po komunistycznemu tutaj wziąłem i go tu usunąłem po prostu. Przeszkadzał w budowaniu nowego, lepszego radia i jako wróg klasowo-radiowy został tutaj odsunięty, no.
1: Ja muszę mu podziękować tak naprawdę, dlatego że już drugi raz pomaga mi wstać, bo ja się rano budzę, wyprawiłem córeczkę do szkoły, jestem taki zespany, jak taki wombat, chodzę i nie wiem, co ze sobą zrobić. Włączam nocne radio, a tam Błażej opowiada swoje smrakloki i zaraz mam ciśnienie 200, adrenalina 150 i jestem jak świeżutki, więc bardzo muszę mu podziękować za to.
0: I krew się w tobie gotuje i ręce ci chodzą. Aż
1: tak, tak.
0: Piana z
1: krzyże mi wyrastają na tych z głowy po prostu jako chrześcijanin. Ja chciałem powiedzieć, że taką różnicę pomiędzy korporacją a komunizmem, ona jest głównie moim zdaniem taka, że ja kiedyś pracowałem w korporacji, która mi się nie podobała i żeby przestać w niej pracować, nie musiałem uciekać przez mur berliński, ani kopać tunelu, ani uciekać balonem nad Bałtykiem, tylko po prostu powiedziałem, odchodzę. I to jest główna różnica między korporacją a komunizmem. I Błażej ma tutaj... Ma rację, że wiele dużych firm zaczyna coraz bardziej przypominać firmy komunistyczne, ale to dlatego, że duże firmy się po prostu degenerują. Ale to jest wciąż lepsze, że masz po prostu wyjść z budynku i powiedzieć bujajta się.
0: A nie, że cię wynoszą i jak mówisz, że odchodzisz, to całkiem znikasz po prostu i rodzina się stara dowiedzieć, gdzie ty jesteś na przykład i cię nigdzie nie ma tak za bardzo.
1: Dokładnie. I wtedy no, naprawdę odchodzisz. Pan odchodzi? No rzeczywiście, pan odchodzi, tak. Zwołam do rodziny, mówią... Dzień dobry, czy to pani syn? To chciałem powiedzieć, że pani syn odchodzi. Niech się pani przyjdzie pożegnać. Jak poczytasz sobie o ucieczkach ludzi z komunistycznego raju, czy to z NRD, czy z Polski, czy z ZSRR, to jest naprawdę mnóstwo niesamowitych historii, jak ludzie uciekali i jak próbowali się dostać. W Polsce jest taki koleś, który na przykład zbudował sobie samolot sam, żeby uciec, tak zwaną jaskółkę. Słynna historia, uciekł do Jugosławii, z Jugosławii uciekł do Austrii, gdzie dostał azyl. Bardzo ciekawa sprawa, także to jest taka różnica. A po drugie, mówicie, że komunizm i ZSRR to jest taki postęp. To jest taki postęp, że w komunizmie, komunizm jak tak sobie patrzę, nie zbudował nic, co miałoby w ogóle mogłoby konkurować z zachodnią kapitalistyczną technologią. Może poza bombą atomową. To jest jedyna rzecz, którą komuniści sowieccy wyprodukowali, która w miarę dobrze działała. I tak naprawdę nic poza tym. Wszystko, ale to kuźwa wszystko. Samochody, pralki, komputery, filmy, telewizory, telefony i jedzenie, wszystko na Zachodzie było lepsze od w zachodniej Europie i w Stanach niż w ZSRR. No po prostu wszystko. Także nie wiem, o co ci chodziło z tym postępem, bo to jest taki postęp na papierze. Zbudowaliśmy 5000 fabryk śrubek, ale każda śrubka zbudowana z tej fabryki jest gorszej jakości dużo niż z kapitalistycznej fabryki.
0: No ale jakby nie patrzeć, to progres jest ogromny w stosunku do tego, co było. No już ludzie przestają jeździć furmankami i chodzić w słomianych łapciach i nie czytaty, nie pisaty. Nagle potrafią czytać, pisać. Pojawia się kino, samochody, wiesz, fabryki. No i to jednak jest jakiś postęp, a że gorsze wszystko, no to się zgodzę. Chyba ciężko coś wskazać, coś lepszego, wyprodukowanego przez państwo w ogóle. Moja teoria jest w ogóle taka, że wszystko, co państwowe, to jest gówniane i jak widzę, to uciekam jak najdalej od razu. Nie zjem nigdy loda wyprodukowanego przez państwo, bo się boję, że straczki dostanę. Nie będę chodził w butach wyprodukowanych przez państwo, bo będą brzydkie, koszmarne i zrobione na wzór butów radzieckich kosmonautów i się będą śmiali ze mnie. No, zabawki komunistyczne to też taki karton trochę cieńszy i taki szary i z odzysku i śmierdzi trochę to. Ale z drugiej strony zabawki komunistyczne potrafią być takie edukacyjne i pożyteczne, nie takie głupie, wiesz, że jakaś lalka Barbie, tylko masz młody technik albo młody drukarz, młody piekarz, młody majsterkowicz, młody tam...
1: Ciekawe, czy był młody radiowiec. Ciekawe, czy był młody radiowiec, nie? Albo młody chuligan. O, ja miałem młodego chuligana, młodego dresa ja miałem kiedyś, tak?
0: Mały radiowiec, ale to takie kubki dwa ze sznurkiem przyczepione i może jeden coś gadać i drugi to słyszy, bo to tak działa, że ten głos jakoś płynie po sznurku, nie?
1: Tak, tak, tylko trzeba było trzymać napięty. Musi być sztywny, żeby dobrze płynął po nim dźwięk. Ale wyobraź sobie takie nocne radio, na przykład zabawka dla dzieci, taki czat, taka karteczka, gdzie dzieci wpisują sobie zamiast tego. Coś się nie podoba, to wiesz, marzesz ten czat i mówisz, o, zbanowałem cię. Ja miałem taką pocztę z tego, co pamiętam jako dziecko. Taką malutką.
0: Albo młody kapuś, masz szklankę do podsłuchiwania sąsiada przez ścianę, przykładasz szklankę, słuchasz, masz taki druczek, że możesz napisać donosik,
1: tak, coś takiego,
0: wysłać.
1: Taki Pawlik Morozow słynny z ZSRR. W sobotę z prawej strony map od razu reklamuje, będzie audycja Dlaczego ja nie jestem lewicowcem. Będziemy orać socjalizm, orać komunizm. I ja się jednak upieram, że w tyle katastrof ekologicznych, przemysłowych, gospodarczych i tak dalej, które stworzyła komuna, to nie ma symetrii. Nie da się tego znaleźć po stronie kapitalistycznej. Po prostu nie da się. To jest aż za proste, żeby to pokazać, że tyle złego, ile oni zrobili, po prostu nie ma z drugiej strony. No chociażby Czarnobyl. Takiej katastrofy jak w Czarnobylu po prostu nie

0: właśnie.
1: Nie, no oczywiście, no to z tego powodu, że no, cywilizacja chrześcijańska zawsze była oparta na przemocy, na broni. No i na przykład jak w Australii, w której siedzisz, jak przybyli Europejczycy, to przynieśli cywilizację właśnie, bo tamci nie znali pojęcia własności ziemi. Zresztą to chyba w Stanach było podobnie. No i byli przez to bezbronni, no bo wiadomo. Chiny, najstarsza cywilizacja świata, też musiała ulec wobec broni palnej.
0: Chiny, najstarsza cywilizacja świata, była tak dobra, że kilka tak naprawdę statków angielskich okazało się mocniejsze od całej chińskiej armii, a dzięki temu, że chińska cywilizacja przejęła bardzo dużo zachodniej cywilizacji, my przejęliśmy zdecydowanie mniej z chińskiej cywilizacji niż oni od naszej, dzięki temu w Chinach coraz więcej ludzi wychodzi z biedy. Nie dzięki socjalizmowi, tylko właśnie dzięki kapitalizmowi i wolnemu rynkowi. To tak to działa. A w Australii, dzięki temu, że przybyła cywilizacja chrześcijańska, teraz mieszka 25 milionów ludzi w na bardzo dobrym poziomie życia, a dawniej mieszkało kilkaset tysięcy na makabrycznym poziomie życia. To jest różnica.
1: Nie, no wiesz, to jest jeszcze... Kto co lubi, nie? Bo no tak to wszystko z tej takiej europocentrycznej swojej, że nasz tutaj, nasza cywilizacja, nasz styl życia to jest cywilizacja jedyna, wszystko inne jest zjebane i nikomu nie powinno się podobać. Ale to tylko taka dygresja, nie? Mówię, że nic Związek Radziecki nie wyprodukował, tylko chciałem
0: dobrego
1: powiedzieć, że...
0: Do dobrego. W porównaniu z tym.
1: Nie, to ja zaraz dojdę do dobrego, no chciałem tylko na początku zaznaczyć, że Związek Radziecki miał ten problem z konkurowaniem z Zachodem, że powstał w Rosji, a Rosja to był taki bitny, bardzo zacofany, rolniczy kraj, w którym tam paru tylko ludzi żyło gdzieś tam na jakimś poziomie. To był spiździel, który też nikt innego dobrego nie wymyślił. No i to się nie mogło udać tam, no. Po prostu się nie mogło udać. Ale jednak no, program kosmiczny Związku Radzieckiego i to parę lat po wojnie, która zrównała nawet te takie tam tą taką beznadziejną gospodarkę, która odziedziczona po carze była. Jeszcze się przytoczyła II wojna światowa, a jednak parę lat po tej wojnie no po prostu cały przemysł kosmiczny i tam Amerykanie latali jeszcze parę lat temu na radzieckich silnikach rakietowych, które były najlepsze. Także coś tam jednak Związek Radziecki stworzył.
0: To właśnie coś, teraz ja ci powiem o tych rakietach. Właśnie ta jest to różnica między komunizmem a kapitalizmem, że żeby znaleźć zasługi czy jakby przewagę kapitalizmu, to wystarczy się rozejrzeć dookoła, a żeby znaleźć w czym komunizm raz był lepszy, no to trzeba głęboko szukać. Mam jedno, znalazłem. Amerykanie stworzyli NASA na wzór bardzo socjalistyczny. Zresztą zrobiłem o tym audycję kiedyś. Nawet założyli monopol na latanie. To znaczy można było wysyłać swoje satelity i to dopiero w pewnym momencie, po tym jak jeden z prezydentów, bodajże Kennedy, zezwolił na to. Natomiast była totalna komuna w NASA, jeżeli chodzi o wypuszczanie rakiet. Nie wolno było produkować rakiet. Aż do lat 80., do czasów Reagana, który co ucywilizował. Dzięki temu, że Reagan to ucywilizował, wprowadził wolność tutaj, mamy wreszcie Elona Muska i mamy inne firmy, które zaczynają budować rakiety. Dlatego starcie, to masz rację, że długo Amerykanie już po upadku komunizmu, po latach 90. nie produkowali swoich rakiet, dlatego że państwo amerykańskie się upierało, że tylko ono będzie produkowało rakiety. Katastrofa Challengera była spowodowana właśnie socjalizmem. Trzeba było utrzymać miejsca pracy w innych częściach Stanów, więc trzeba było zbudować kadłub taki, który był łączony uszczelkami i dlatego się rozsypał. A teraz mamy wolny rynek w rakietach i oh yeah! Elona Muska rakiety są dużo lepsze niż rosyjskie.
1: No, jakbym w ogóle się nie bawili w jakieś tam właśnie konkurencje, jakieś narodowe pierdoły i tak dalej, to myślę, że już tam kiedyś zresztą opowiadała Gobita z Europejskiej Agencji Kosmicznej, ja tam nie jestem aż taki dobry w tej technologii.
0: Europejska Agencja Kosmiczna, mów. Idź dalej.
1: No, w każdym razie opowiadałem w latach 50. To już od lat 50. dysponujemy tą technologią tych silników jądrowych, które właściwie byśmy mogli używać, ale to tam mówię koszty. No jakby nie jakiegoś durnego wyścigu i konkurencji nie toczyli, tylko po prostu sobie zbudowali sądy, to może od lat 50. jakbyśmy to wysłali, to już byśmy powinna docierać do nas sygnały zwrotne właśnie z najbliżej nam położonych.

0: głównego systemu gwiezdnego, czyli Alfa Centauri.
1: Tyle teorii, że gdybyśmy ze sobą współpracowali, nie konkurowali, tylko dlaczego to się nigdy nie udawało? Ta idea współpracy, a nie konkurencji, była na przykład wśród Indian amerykańskich i wśród aborygenów australijskich. Oni nie lubili konkurencji i przez kilkadziesiąt tysięcy lat, bo tak naprawdę mamy 40, co najmniej 40 tysięcy lat kultury, cywilizacji aborygenów, która opierana była właśnie na niekonkurencji, nie stworzono praktycznie nic, co byłoby porównywalne z zachodnią cywilizacją.
0: No i dobrze, a kto powiedział, że musimy się rozwijać szybko? Ja zawsze mówię, że wielkim problemem socjalizmu jest to, znaczy, czy problemem, czy nie problemem, ale jest to, że socjalizm zawsze będzie się wolniej rozwijał od kapitalizmu. To już jest wpisane w tą doktrynę. Ten rozwój zawsze będzie wolniejszy. Tylko pytanie, czy to jest coś złego, że rozwój będzie wolniejszy?
2: A tu się trochę może zgodzę z Błażejem. Czasami też tak sobie myślę, że może ludzkość powinna bardziej rozwijać się duchowo albo tak społecznie, a nie tylko ciągle wszystko bardziej błyszczące, większa rozdzielczość i więcej pieniędzy. To pytanie, czy to jest taki stuprocentowy rozwój? To jest rozwój tylko w jednym kierunku. Ale inna sprawa, że okazuje się, że dobrobyt finansowy, zwyczajny finansowy dobrobyt, jest to jakaś recepta na sukces i to załatwia strasznie dużo spraw. I jak jest bieda, to jest patologia. Jak jest dobrobyt, fajnie się ludziom żyje, są szczęśliwi. No a chodzi o to, żeby było dużo szczęścia, nie? Żebyśmy byli szczęśliwi. No nie da się ukryć, że ten pieniądz no, załatwia to szczęście. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, to tak mówią biedacy, żeby sobie tak dodać, a nie muszą, nie? To...
0: Jak najbardziej się zgadzam i dlatego no, takie miejsca jak Brazylia czy jakaś Argentyna, czy cokolwiek, gdzie tam istnieją te gigantyczne rozwarstwienie, że faktycznie sobie tam te 5% ludzi bardzo dobrze żyje, a reszta musi gonić za pieniądzem codziennie, żeby po prostu coś do garka włożyć. To nie jest najfajniejsza sytuacja, ja bym wolał właśnie. Jednak egalitarna Europa rozwija się lepiej niż taka Brazylia czy Argentyna.
2: Ale zgodzę się też.
1: Jeszcze więcej socjalizmu niż w Europie. Tak tylko.
0: No nie, akurat najgorsze czasy dla Brazylii, Argentyny i innych krajów to były te, kiedy Międzynarodowy Fundusz Walutowy tam im narzucił właśnie wolną gospodarkę i tak dalej.
1: To prawda, Boże. Najgorsze czasy dla Argentyny nastąpiły wraz z Peronem. Jeszcze na początku XX wieku Amerykanie mieli powiedzenie,
0: bogaty jak Argentyńczyk, dlatego...
1: Dlatego, że Argentyna była bardzo wolnorynkowym krajem przez XIX wiek i rozwijała się pięknie i szybciej niż Stany Zjednoczone. Była wzorem dla wielu krajów. Przez chwilę była jednym z najbogatszych krajów świata, o ile nie najbogatszym. Po czym przyszli politycy i powiedzieli, my wam to nie, kochany. To była końcówka XIX wieku, początek XX wieku. Po czym przyszedł Peron i powiedział, ja wam urządzę socjalizm i ja wam pokażę, jak się buduje. Dzisiaj Argentyna przez swój socjalizm jest w czarnej, totalnej dupie.
0: Ja bym musiał kiedyś z tobą taką zrobić audycję, gdzie tam sięgnę do Madisona, takich pięknych statystyk jego i tam. W szczególności to na Afryce bardzo ładnie wygląda.
2: Słuchacze sobie trochę ostrzą zęby właśnie na taką debatę Błażej i Jacek. Kiedyś już pisali o tym, że fajnie by było, gdyby się pojawiła taka audycja, gdzie właśnie...
0: No ja kiedyś dyskutowałem z wodzem, nie? Ale...
2: Tak, i to bardzo chwalone były te audycje. Ludzie lubili
0: tego słuchać. Jacek jest bardzo, powiedzmy, zacnym konkurentem dla wodza, jeśli chodzi o wolnorynkowe teorie. I będę bardzo zaszczycony, bo to dyskusja z człowiekiem o na dobrym poziomie intelektualnym jest fajna. Ja to bardzo lubię.
2: Teraz będzie spór o to, tak?
1: Ja chciałem powiedzieć, że też jestem bardzo zaszczycony, bardzo jestem ciekawy, mam nadzieję, że się uda taka audycja. No, Błażej, jak wiemy, jest socjalistą naszym tu kochanym, tak więc tak, ja chętnie...
2: Przestańcie, bo się robi taki klimat jak w innym radio trochę, jak tak sobie słodzicie i kadzicie.
0: Fajnie by było, jakbyśmy właśnie wyciągnęli książki, notatki i zaczęli atakować swoje poglądy, ale nie ad personam. I to by była fajna
1: sytuacja. Nie, oczywiście, że nie ad personam to w ogóle nie ma, bo ja zawsze mówiłem Błażej, że jesteś mój ulubiony lewicowy Belzebu, więc jak mogę cię atakować ad personam? Także wiecie...
0: Nie, ja też, zresztą tak jedna z moich dobrych koleżanek też żyje w Kamberze, bo ja pamiętam, ty żyjesz w Kamberze.
1: Tak, żyję w buszu.
2: Furiat napisał jedną rzecz, która mi się spodobała. Zbytni dobrobyt prowadzi do chorego hedonizmu. Jacek się pewnie nie zgodzi, wódz tu już by zgrzytał zębami, że nie ma czegoś takiego jak zbytni dobrobyt. A mi się właśnie wydaje, że jest pewna granica, po przekroczeniu której ludzie zaczynają się jakoś degradować mentalnie, jest zaburzony ten system nagrody i kary, że po prostu jest wiele takich zjawisk, które działają świetnie w pewnej skali, a w innej już nie. I myślę, że faktycznie jak ludzie mają taki dobrobyt, że ich stać na kupno sobie samochodu, na wakacje, kupno sobie jakiegoś fajnego gadżetu, to wszystko jest pięknie, ładnie, ale może dojść do sytuacji, gdzie to się po prostu jakoś dewaluuje, degraduje, zaczyna być po prostu jakąś patologią to zbytnie bogactwo. Człowiek traci radość życia, już nic go nie cieszy, zaczyna w jakimś wyścigu szczurów egzystować i tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Myślę, że tak jest.
0: Ja powiem więcej, no, te wszystkie elity takie typu Bezos, to żyją właśnie w komunizmie. Bo jak komunizm mówił, że kiedyś nie będzie pieniędzy i tak dalej, no to takie właśnie 1% ludzkości, dla nich już pieniądze nie istnieją. No bo te ilości pieniędzy, które mają, spowodują, że no, dla nich pieniądze nie istnieje, mogą mieć wszystko. I nigdy nie patrzeć na to, ile mają pieniędzy, bo mają no, nieograniczoną liczbę.
1: A mi pieniądze dają szczęście. Właśnie, szczerze mówiąc, ja lubię pieniądze, bardzo lubię pieniądze. Mogę się smarować pieniędzmi, pływać w pieniądzach jak Sknerusz ma kwać. Kiedyś to nawet strzelę taki skarbiec, jak ją Sknerusz ma kwać. Mi pieniądze dają szczęście. Im więcej mam na koncie, tym jestem szczęśliwszy. Chociaż są jeszcze inne rzeczy, które dają mi szczęście, ale bez pieniędzy to wszystko jest chuj, jak to było w pewnym znanym filmie. Słuchajcie, ja was przepraszam, ale właśnie idę zarabiać pieniądze, bo już pół do 10 rano. Także Błażeju, podnoszę rękawicę, którą rzuciłeś, musimy tylko się ustawić. A tymczasem zapraszam w środę.
0: Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy w ogóle face to face i na Nowej Zelandii, to jest moim marzeniem, a tak sobie powiedziałem, że w przyszłym roku, jak się skończy to wszystko, to bo to żona mnie zawsze zabiera tam na nowo. Rok chiński, no to ją zostawię na wiosce z dzieckiem, a ja sobie polecę na Nową Zelandię. Bo to już bliżej.
1: Błażeju, ja bardzo chętnie, nawet ja bym chętnie spadł do Nowej Zelandii, ale ta premier, która jest teraz w Nowej Zelandii, pani Jacusia Ardern, Jacusia, jak przypominam, to jest premier rzeczywiście lewicowa obyczajowo, ale ona ekonomicznie tak jest, jaka jest, wiesz, lewica w Nowej Zelandii,
0: ona,
1: to jest
0: ona
1: taka
0: w ogóle ma
1: lekka prawica. Większy. Europejska.
0: Ona ma w ogóle większe zęby od mojej żony. Myślałem, że to jest niemożliwe, a jednak. Ale bardzo sympatyczna osoba. Ja ją bardzo lubię.
1: Ja też ją bardzo lubię. To jest bardzo sympatyczna lewaczka. Moja żona jest wielką faną Jacusi. Uważa, że to jest najlepszy przywódca tutaj Oceanii w historii. Więc moja
0: ja uważam, że to jest taki polityk, jak politycy powinni być. Taka blisko ludu, fajna. No, uśmiechnięta zawsze.
1: Zobaczymy, do czego to piękno duchowość doprowadzi w Nowej Zelandii. To jest ciekawe pytanie, bo no, zobaczymy, jak to będzie potem. Ale to
0: jak jest tam w ogóle... Jeszcze chciałem jedną rzecz cię zapytać, bo jak już jesteś na antenie, co się tam dzieje z Chinami, bo z chińskich mediów, co czytałem, to mam dopierdzielili sankcji dużo.
1: Tak. Doprowadzili embargo, ale to nieprawda, że na wszystko. To nieprawda. Na parę... Na trochę rzeczy, między innymi na wino, na jęczmień, no w ogóle na produkty rolnicze i podobno mają wprowadzić coś na żelazo. No, jest to jak to oczywiście problem dla Australii, ale spokojnie, no, Chiny to jest tam, wiesz, jakaś część tego naszego eksportu. Także zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Na razie nikt nie panikuje z tego powodu, szczerze mówiąc.
0: Żeby nie było, ja nie jestem fanem Chin, bo dla mnie to jest najbardziej kapitalistyczny kraj na świecie, jaki istnieje.
1: Przynajmniej... No, to nieprawda jest, co mówisz.
0: Po moich wizytach w Chinach to tak to odbieram.
1: Ja byłem w Chinach też i moim zdaniem to nie jest kraj kapitalistyczny. Przynajmniej nie aż tak bardzo kapitalistyczny jak inne. Dla mnie Singapur jest przykładem kraju kapitalistycznego stricte najbardziej chyba.
0: Właśnie Singapur dla mnie mniej, bo jednak Singapur tam ma bardzo duży udział państwowych przedsiębiorstw. Zresztą krawiec mówi, że chujowe przedsiębiorstwa są państwowe. Singapurskie linie lotnicze, które są 100% państwowe, wygrywają co roku konkurs na najlepsze linie lotnicze na świecie.
2: Huawei też państwowe, jak proszę bardzo, jakie sukcesy.
0: Huawei. Ale dużo parę razy wygrały.
1: Parę razy wygrały, to prawda, ale to jest właśnie ten przykład, że państwo może jedną rzecz zrobić dobrze. Na przykład Niemcy socjalistyczne dobrze robiły czołgi, bo ja się upieram, że nazizm to był komunizm, dlatego że przedsiębiorcy państwowi niby mieli prywatne przedsiębiorstwa, ale państwo im mówiło, co mają robić. Więc tam był mocny socjalizm, oni robili świetne czołgi. Naprawdę bardzo, bardzo dobre czołgi.
0: No ale jak DHL-em ktokolwiek coś wysyła, no to też jest państwowa firma. A jak Volkswagenem jeździsz, to jest samorządowa firma.
1: No to dokładnie, ale słuchaj, to ja nie mam przeciwko temu, żeby były firmy na przykład samorządowe. Organizujcie to. Tak samo jak rozwój na przykład duchowy. Słuchaj, ja to w pełni popieram. Jeżeli ktoś chce się rozwijać duchowo, a nie finansowo, super, thumbs up. Jestem za, tylko nie narzucajcie tego innym. Na tym polega cały dowcip. Nie mówcie, że teraz będzie w całym państwie tak, jak ma być. Chcecie organizować, choć w Danii są komuny, takie komuny, które mają po kilkadziesiąt osób i większość z nich padła. One sobie żyją, chcesz to w takiej komunie żyć. Znam ludzi, którzy żyją. To są na ogół starsze ludzie, starsze osoby, bo oni żyją w tych komunach od lat 60., 70. I oni sobie żyją w komunie, tam są wspólne dzieci, wspólne jedzenie, wszyscy się bzykają ze sobą, jest spoko, ale nie narzucają tego innym. Jeżeli ktoś chce tak żyć, to niech sobie kurna żyje. Chcesz tworzyć sobie samorządową firmę, a se buduj. Ale nie narzucaj tego innym, żebym nie musiał z tego syfu uciekać.
0: Jestem taki typowy, twardogłowy marksista i ja chcę, żeby właśnie edukować ludzi i mówić im, jak wybiorą socjalistą.
1: Ale edukować, tak? Mogę sobie wybrać socjalizm, a mogę sobie potem odwybrać, bo na przykład jak kupuję samochód i mi się spodobał, zaraz ci myślę, że ostrzę sobie zęby na produkt pewien komunistyczny, ale to zostawmy na razie. W każdym razie, jak kupuję sobie samochód, to mi się nie podoba, bo nie wiem, jest za wolny, za szybki, za dużo pali, za mało pali, to mogę go sobie sprzedać, prawda? A mogę, jak już wybiorę socjalizm, to mogę z tego socjalizmu powiedzieć, mi się już nie podoba, jadę do Ameryki? No nie, bo stoi facet na wieżyce i strzela, kurwa, do mnie.
0: No nie. No i właśnie, bo ja jestem twardogłowym marksistą i uważam, że marksizm ma polegać na tym, że będziemy edukować, zachęcać, ludzie mogą coś sobie wybrać.
2: Reformy.
0: Jak nie chcą, to mogą wyjechać. Tak jak w Jugosławii było, jak w Jugosławii się komuś nie podobało, nie miał problemu, brał paszport z szuflady, wyjeżdżał sobie tam, gdzie chciał.
2: Czyli ty taki socjaldemokrata jesteś trochę. Chcesz tu robić, jakoś demokratycznie dochodzić do tego komunizmu, reformy robić, edukować ludzi, a nie wziąć za ryj i im wprowadzić po prostu, chyba, nie?
0: No wiesz, no w Polsce bycie socjaldemokratą umiarkowanym to jest... już prawie komunista, także... No, jestem
1: bardzo... Czekam się, cześć.
2: Trzymaj się, Jacek, cześć.
0: Ja też spadam, bo po prostu zostałem striggerowany trochę przez kolegę Jacka. Musiałem tutaj ten wyrazić swoje... Żeby nie być tak, wiesz, bezbronnym, nie?
2: Mhm, pewnie. Tak trzeba.
0: No, także jakbyś nie lubisz tak bardzo, masz ten awersję do państwowych firm, ale uświadamiam cię, że Volkswagen jest kontrolowany przez samorząd. Jest sobie PSA, czyli Citroen, Peugeot, jest sobie Statoil, jest sobie DHL, jest sobie Lufthansa, jest właśnie Singapore Airlines i tak dalej. Ta litania tych firm państwowych jest bardzo długa i czasem nawet nie wiesz, jak kupujesz usługi państwowej firmy, mówisz, zajebisty serwis, podoba mi się. Ma to państwowe.
2: Dobra. No to trzymaj się.
0: Trzymaj się. Hej.
2: Cześć. Ja się zastanawiam, czy nie otworzyć fabryki procesorów. Nie wiem, co myślicie, że ja bym na przykład procesory robił. Już sobie tu wszystko zaplanowałem. Ile to zrobić, taki procesor? Co to trzeba mieć? Co bym musiał mieć? Tokarkę? Jakiś taki warsztat, nie? Bym te procesory robił. Krawiec 9000. K 9000. O. Poudawaj lepiej Wałęsę. Nie chce mi się już. Nie chce mi się już. Co, jestem jakiś pajac na sznurku, że tu poudawaj Wałęsę. Dawaj krawiec. Taki śmieszny. Nie ma. Jak ja Wałęsę potrafię tylko udawać sam z siebie, jak mam ochotę. Jak mnie się chce, to ja będę udawał. Nikt nie będzie mnie mówił, kogo ja mam udawać, a kogo nie. To udawanie musi być naturalne. Ja muszę naturalnie udawać, a nie być wywoływany. Wy nie wiecie, kto ja jestem. Ja radio zakładałem. Ja dzieci ratowałem z opresji, z wypadków. A wy mówicie, co, i patrz pan, chcą mnie ośmieszyć, że ja nic do powiedzenia nie mam. Ja takie mądrości dzisiaj mówię, a oni weź poudawaj Wałęsę. Że ja taki głupek, pajac, tak? Wy nawet nie śmiejcie tak się do mnie tu zwracać, że poudawaj tego, poudawaj tamtego. Zresztą ja już się naudawałem. Niech przyjdą inni, niech inni coś poudają. Ja już dużo udawałem, ja wszystko udawałem. Mnie zarzucają, że ja udawałem, ale ja... A widzisz pan, ja udawałem, że udaję. A widzisz pan? No i to właśnie jest wasz błąd, że wy myślicie, że ja udawałem, a ja udaję, że udaję.
3: No i tyle wam mam do powiedzenia na dzień dzisiejszy.
2: Ciekawe, czy Wałęsa umie udawać krawca? To jest ciekawe, to jest pytanie. No, także będę chyba robił procesory. Robię sobie listę zakupów. Kupiłem dzisiaj zestaw śrubokrętów. Taki fajny, że jest taki ten chwytaczek z tym, ze sprzęgiełkiem, że kręcę tak zit, zit, zit. I mam końcówki wymieniane. No tak zainwestowałem dzisiaj. Dzisiaj zrobiłem takie zakupy, chyba mi kupowanie humor poprawiło. Ze 100 zł wydałem, słuchajcie. Ja się zaczynam, chyba mi woda sodowa uderza do głowy, bo zaczynam po prostu sobie kupować różne rzeczy. Kupiłem sobie tak, latarkę za 10 zł, jakby mi zgasło światło. Ja się szykuję na koniec świata. Kupiłem sobie latarkę i zapasowe 3 baterie. Także nie straszny mi koniec świata już. Jakieś lockdowny, black, jak się nazywa te blackouty, lockdowny. Mam latarkę, mam śrubokręt, mam i powerbanka se kupiłem jeszcze. O, a widzisz pan. Powerbanka sprawdzałem, już tu działa, se podłączyłem do smartfona, zaczął się ładować. No, bajka po prostu. No, ale kto bogatemu zabroni? Także śrubokręty już mam, jeszcze jakaś tokarka, coś, zacznę procesory robić. Na początek może nie jakieś takie super, że tam z Intelem, że Intela od razu na łopatki położę, ale tak myślę, że właśnie jakieś takie tańsze trochę. No cześć panie Wiking, ja tu już chcę kończyć, a tu jeszcze telefony. No dobra, co powiesz ciekawego?
4: Tak, dobry wieczór, Wykrywawcze, dobry wieczór, słuchacze.
2: Dziękuję bardzo za donata. O, to właśnie donata wysłał. Mów, proszę tutaj.
4: No nie ma sprawy, ja zawsze telefon uprzedzam jakimś sowitym donatem.
2: I dlatego właśnie masz prawo mówić, co tylko zechcesz.
4: Mogę teraz?
2: Tak, teraz. Prosimy.
4: Tak, no chciałem po prostu pociągnąć temat Jana Pawła II, bo ostatnio miałem taką dziwną jazdę pod tytułem, że sprawdzałem sobie, co ten Jan Paweł II podróżnik robił na tych podróżach i tak dalej. Miałem taką dziwną jazdę, oglądając jakieś materiały archiwalne, jak tam jeździł sobie po świecie i tak dalej. Jakby przyjmowany i tak dalej.
2: I co? Jakie wnioski?
4: Jakie wnioski? No to jest... że z papieża to kawał podróżnika, no.
2: Kawał? Też myślałem, że coś innego powiesz, że z papieża to jest kawał podróżnika.
4: Kawał, no. Podróżnika, tak jest.
2: Ciekawe, tak się patrzyłeś na te jego wycieczki, że tak jeździł i doszedłeś do wniosku, że kawał podróżnika z niego. No to ciekawe, ciekawe.
4: I... A co, a takie coś nie łechcze takiego tego człowieka? Że tak sobie jeździ, tam go słuchają i tam krzyczą i w ogóle...
2: I płaczą ze wzruszenia na jego widok.
4: Tak,
2: I mdleją. Tak było.
4: Tak było.
2: Tak było. No, no. Kto bogatemu zabroni? No, jeździł po świecie, machał ręką. Fajnie, no. Też ciekawe, czy paznokcie sobie sam w ogóle obcinał, czy ktoś mu obcinał, taki jakiś służący. No bo w Watykanie to jak na dworze królewskim, tam masz służących, wiesz, przynoszą ci jakieś tam kanapeczki z kawiorkiem. Ciekawe, co on jadł w ogóle, czy tak, wiesz, tak zwyczajnie jakieś tam zrazy, coś z ziemniakami, czy tak przynosili mu takie, wiesz, misy, jak królowi, że tutaj kurczak, cały świniak, jakieś tam misy z warzywami, owoce, morza, pizza, kurde, nie wiem, Chateau de Porto. I on tak sobie wybierał, co ma ochotę. Tu se odkroił kawałeczek, tu se kawałeczek odkroił. Czy raczej tak skromnie, jak myślisz?
4: Znaczy nie jak myślę, tylko raczej tak zrobiły mi się jakieś flashbacki, kiedy jeszcze tak bardziej... Znaczy chyba dzwonię głównie, żeby gadać o kulcie jednostki Jana Pawła II, jak to w Polsce wygląda i tak dalej, bo to mnie naprawdę zadziwia mnie, jak na przykład sięgam sobie tak z tyłu pamięcią, jak byłem tam dzieciakiem i tak dalej i na przykład oglądałem telewizję, w jaki sposób Jan Paweł II był pokazywany. No, był pokazywany jak jakiś Kim Jong-un w koreańskiej telewizji, jak sobie tak przypominam tamte czasy.
2: No trochę tak to wyglądało, w sumie. Tu też tak, tutaj się zastanawiają, czy podcierali też mu, ale ja myślę, że jemu na przykład, że miał jednak tych służących i że mu te paznokcie obcinali takimi złotymi cążkami, które wyciągali z pudełka, one leżały na takiej gąbeczce, nie w jakimś tam atłasie, wyciągali te... Cały taki rytuał był i każdy taki odkrojony paznokietek to do szkatułki specjalnej chowali, potem to było wystawiane.
4: Tak, dziwisz zbierał.
2: No tu takie były że komentarze, że dziwisz obgryzał mu te paznokcie u nóg. Nie wiem,
4: znaczy, nie wiem, to nie jest nawet śmianie się, bo dziwisz po prostu zbierał po nim relikwie i on rozdaje tam różne ludzie, na przykład Kubicy dał jakieś tam krople krwi albo coś w tym stylu, takie artefakty wspaniałe. No i to jest raczej prawda po prostu, to co mówisz. No. Ale paznokcie chyba nie są takimi aż takim cennym relikwiem katolicką, tylko bardziej już to idzie raczej w hardkory typu kawałki ciała, krew i tak dalej.
2: No właśnie, taki no, magia krwi jakaś taka, że magiczna krew. No to tak, jest taka czarna magia oparta na krwi, tutaj też coś tak pachnie trochę siarką, cholera jasna, jakieś czarostwo cholerne, no jak tu krew cuda robi, no ja nie wiem. No, ale tak papież w swoim testamencie napisał, że nie chce, żeby go kroili, a dziwisz nie posłuchał i pokroił na kawałeczki. Spuścił krew. No, ciekawe, jak oni spuszczali przez taki wężyk i tam gdzieś tego, czy go tam kuli, czy go tam rozcinali. Dzielili tak, jak rzeźnik dzieli. Tu wątróbka, tutaj cynaderki.
4: Chciałbym ci wejść w słowo troszeczkę.
2: Proszę.
4: Twój monolog, bo ja tam próbuję się coś rozwinąć temat, a ty już tam lecisz tam tematami.
2: Proszę, proszę.
4: Tak, no to takie pobieranie tych relikwii jest dość proste, bo ciało jest balsamowane. Jak na przykład jakiś tam papież umrze, coś w stylu, to jest balsamowane po prostu, czyli jest spuszczana krew i takie akcje są, więc wtedy pewnie jest cały hype na to, żeby coś odkrawać. A, jeszcze słyszałem, że z tego co pamiętam, to jest taki po prostu taki koleś, taki specjalny koleś tam w Watykanie, znaczy no taka specjalizacja jest, że gościu właśnie zajmuje się odkrawaniem właśnie takich świętych relikwii, artefaktów. Po prostu jest gość od tego.
2: Rzeźnik taki się zna, wie, co tam jest cenne, co tu lepsze kawałki, gorsze kawałki. No tu piszecie, że dziwisz, że zassał tam z wężyka i do karnistra. Złośliwi tacy słuchacze tutaj.
4: Aj.
2: O, takie.
4: No, Jak mogą, jak mogą.
2: Shame, shame, double shame on you. No, no tak, czyli...
4: Tak,
2: a to...
4: no, ale...
2: Aha.
4: Proszę nie przeżyć, nie, tej strasznej cechy, tej mojej strasznej cechy, jak coś mówię i tak dalej, po prostu taka cecha rodzinna, że nabawiłem się takiego, więc to mnie troszeczkę triggeruje. Jak to się to przedrzeźnie.
2: Nie, rozumiem.
4: No.
2: Dystansik.
4: Jest dystans.
2: Dystansik musi być, w ogóle to tak uprzedzam wszystkich słuchaczy, jak ktoś nie ma dystansu, ma kija w tyłku, to raczej tutaj kiepsko będzie się czuł. My tu wszyscy już wyciągnęliśmy sobie kijaszka z tyłka i dobrze się z tym czujemy, a czasem tak przyjdzie ktoś z kijaszkiem, nie? I taki sztywny tutaj się nabzdycza i to się nie sprawdza. Trzeba, my nawet myślę, żeby zmienić hasło. Nocne radio, wyjmujemy kijaszka. Zamiast to są ludzie nienormalni, bo to tak uwłacza trochę, ktoś się może poczuć urażony. Chociaż właśnie to wymaga też, wymusza pewien dystans, że jesteśmy nienormalni. No, mów, Wikingu, przepraszam, że panu przerwałem.
4: Już mogę? Super. No tak, co do kultu Jana Pawła II, to jest dla mnie też, jak oglądałem filmy i tak dalej, to też było dość takie szaleństwo, że ludzie tam padali, tam tak, takie tam różne rzeczy, tam jacyś tam na przykład oglądałem jakiś tam jakiś film, jakieś spotkanie, jakąś tam wielką mszę z Peru bodajże, gdzieś to było, gdzieś w Ameryce Południowej, jacyś tam górnicy. No i tam po prostu to, no i tam też było takie, tam, że tam biedni, tam ci górnicy, którzy naprawdę są dość ostro wyzyskiwani. Tam po prostu padali mu do stóp i tak dalej po prostu, no. Że on tam spojrzał naszą krzywdę i tak dalej, że i takie teksty leciały. No a potem tak sobie myślę, że to raczej spotkanie z takim ojcem świętym, czyli nic zbytnio nie zmieniło w życiu takich ludzi. Następnego dnia dalej będą zapierdalali w jakiejś dziurze w ziemi i tam martwili się o swoje życie, no i bibie za szybie, no, więc nie wiem.
2: Jak spotykasz kogoś bardzo znanego, to wpadasz w taką ekstazę często. A jak reagują fani gwiazd, różnych gwiazd muzyki, czy tam rockowej, czy popowej? No też szaleństwo, nie? Jak Beatlesi grali, no to ludzie też mdleli. Jak Elvis wychodził i tam biodrami ruszał, to też dziewczyny, wiesz, płakały po prostu i sikały. No.
4: Tak, to jest właśnie dość ciekawy też mechanizm takiego bożyszcza po prostu, no. Tylko ten nasz bożyszcz Jan Paweł II jeszcze tam, znaczy jego legenda tego bożyszcza jest po prostu taka bardziej właśnie religijna tam. I właśnie to zastanawiam się właśnie, jak to się, co się od Janie Pawliło, że z chrześcijaństwa, gdzie w Biblii na przykład pisze, że takie rzeczy są pod tytułem papież, do którego się modli, są zakazane, nagle to stało się główną doktryną katolicyzmu.
2: Doktryną chyba.
4: Doktryną.
2: No, to znaczy to się jakoś to dziwnie ewoluowało, bo w Biblii też znajdziemy wzmianki o biskupach, coś takiego, wiesz, że tylko to byli jacyś tacy przywódcy religijni po prostu i Kościół zapożyczył pewne nazewnictwo, ale ta funkcja się bardzo rozrosła, zmieniła, ewoluowała i to ma pewnie niewiele wspólnego z tym, co dawni chrześcijanie uskuteczniali tam u siebie. Też mieli jakichś swoich tam przywódców, ważniejszych kapłanów, mniej ważnych, różnie to nazywali, no, a Kościół tak starał się to kontynuować, ale zrobił po swojemu, nie? Bardziej jakoś.
4: Tak, coś nie jest.
2: Ja uważam kapłanów za szkodników ogólnie. To kapłani nawołują ludzi, wiesz, do różnych złych rzeczy, organizują ludzi, żeby walczyli ze sobą, dzielą ludzi, wiesz. I od dawien dawna zawsze domagają się wielkich benefitów za swoje usługi. Kapłani to w sumie taka chyba pierwsza profesja, która się pojawiła w historii ludzkości, polegająca na sprzedawaniu czegoś nieistniejącego, nie? Zbawienia, godnego życia po śmierci. Wiesz, wcześniej to każdy sprzedawał coś takiego namacalnego, jakieś tam zboże, mięso, wytwory rzemieślnicze, a tu nagle się pojawił cwaniak pierwszy, który zaczął sprzedawać coś, co de facto nie istnieje. Jakąś obietnicę, nadzieję, odpuszczenie. Pierwszy cwaniak.
4: Tak, no to jest dość ciekawy mechanizm w psychice człowieka, że lubi szukać sobie takich prostych pytań, znaczy prostych odpowiedzi na trudne pytania. Tak, i właśnie przez to, nie wiem, no to ja mam taką dość porąbaną teorię, tak bawiąc się w teorie spiskowe po prostu, że po prostu religia dlatego jest tak popularna, że po prostu pula genów ludzi, którzy mają tendencję do takich religijnych rzeczy, po prostu lepiej się trzymała. Bo ludzie na przykład gdzieś niewierzący i tak dalej nie trzymali się w kupie razem, dlatego zawsze ginęli.
2: No, to jest
4: a ostali dobra, się to. Tylko ludzie z cechami takimi, którzy szukają takich rzeczy. Po prostu.
2: No, no, to jest myślę bardzo dobra teoria i prawdziwa. No bo ludzi musi coś łączyć, jakaś wspólna idea, taką ideą może być właśnie przynależność do kultu religijnego, albo jakiś komunizm, albo jakiś inny totalitaryzm, czy też konsumpcjonizm też jest czymś takim trochę. Ludzi też łączy właśnie w grupę pracowników korporacji, którzy się identyfikują z jakąś marką, z jakąś firmą, tak dalej, no coś musi łączyć i to, co często wierzący mówią, że co zamiast, to jednak ma trochę sens, nie? Że nie zwalczymy, to tutaj nie ma jakby możliwości, żeby zwalczyć jakieś zjawisko, nie proponując czegoś nowego, co będzie działało na podobnych zasadach, no bo przychodzisz z niczym i chcesz ludziom zabrać coś, co w zasadzie działa. No. Ale też wydaje mi się, że wiara chrześcijańska działa trochę nie bez powodu. Jest to ciągłe nawiązywanie do pasterzy, do owieczek. Dawni pasterze, no do dzisiaj tak jest w sumie, są takie techniki hodowania na przykład baranów, owiec, trzody ogólnie, że zabija się jakby w zwierzętach chęć, ciekawskość, buntowniczość, zażynając w pierwszej kolejności tego barana, który ma tendencję do oddalania się od stada i tak dalej, przez co w zasadzie nie doprowadzasz do tego, żeby on powielił swoje geny i żeby było więcej takich baranów, które są, wiesz, krnąbrne, ciekawskie, tylko i mnożą się te osobniki, które są, wiesz, ciche, godzą się na swój los i tak dalej. I wydaje mi się, że w Kościele podobne zjawisko od zawsze działa. Przecież gloryfikuje się i sławi się właśnie cichych i pokornych, tych, którzy nie pytają za dużo. Jak ktoś jest, stawia pytania, to wiesz, to ksiądz go zbeszta od razu, wiesz, musisz wierzyć, a nie tu pytać i tak dalej, i tak dalej. To jest takie hodowanie tych właśnie tych baranów, które są posłuszne, karne, nie zadają pytań, nie buntują się.
4: Tak, no ale to też jest ciekawe, że na przykład jak są kapłani i tak dalej, czy jakaś dana religia, to też jest tak, w ten sposób też jest promowane, właśnie formowane całe społeczeństwo są formowane przez to. Właśnie też w podobnym rycie. Tylko tymi zażynającymi na przykład może być kapłan. Kapłan albo jakaś dana religia, zażynająca pewne cechy po prostu. Więc może to można też uknąć taką cechę, że może taka religia to też jest taka forma troszeczkę regulująca jakiś tam system.
2: No. Tylko pytanie, czy regulująca zawsze na korzyść w dobrym kierunku. To znaczy wszystko, większość rzeczy na tym świecie to są rzeczy uznaniowe, subiektywne tak naprawdę. Rzeczy obiektywnych jest mało, nie? Obiektywny może być piorun, który razi z nieba, czy promieniowanie radioaktywne i tu ciężko się spierać i interpretować to jakoś po swojemu. a tak naprawdę my się na wiele rzeczy umawiamy. To, że pieniądz działa, to jest kwestia tego, że sobie tak założyliśmy, że wymyśliliśmy sobie. To, że uznaliśmy, że jakiś twór typu korporacja istnieje, to jest też nasza umowa jakaś. Cała nasza nomenklatura, to jak nazywamy różne rzeczy, to też jest często, wiesz, jeden to nazwie tak, a drugi dla kogoś innego będzie to zupełnie czymś innym, jakieś zjawisko, jakaś rzecz. No i to my się po prostu umawiamy na większość tego, co mamy dookoła siebie. To jest kwestia umowna.
4: Tak, to prawda.
2: Wirtualne twory, nie? Mało jest rzeczy takich naprawdę obiektywnych. No, a to ja już będę powoli kończył, kurczę, 3 godziny. Fajnie się gada, już troszkę jestem zmęczony, ale fajnie, że zadzwoniłeś. A jeszcze fajnie, że tu donatek wpadł. Ja to chyba jestem materialista jednak, jakiś tutaj wyrachowany taki. Aż mi się rączki trzęsą z chciwości po prostu. Kupię sobie jutro następne coś. Se kupię, nie wiem jeszcze co. Co ja mam se kupić? Co se kupić? Powiedz mi jeszcze, co ja sobie mam kupić na wielki reset, na wielki kataklizm. Już mam śrubokręty, mam latarkę, mam powerbanka. Co jeszcze? Makaron, ryż może? Nie wiem.
4: No może ryż tam. Nie wiem, no na wielki reset to starczy ci na jakieś 1,5 litra wódki, taniej jakieś.
2: Bo se kuszę kupię po prostu, to sobie zdobędę ten ryż i makaron. Na wrogu. Muszę sobie wymyślić, kto jest moim wrogiem. Ten sąsiad, dzisiaj mu powiedziałem coś brzydkiego przy śmietniku, bo znowu pies się jego rzucił na mnie. Naprawdę, w końcu przypierdolę gazem temu choremu na głowę psu. Co to takie, to jest normalne, że ciągle się pies rzuca na ciebie i ten musi go tam trzymać? Kiedyś, to jest dziadek stary, no kiedyś nie utrzyma tego psa i się pies na mnie rzuci, nie? Nie wiem. Nie jestem konfidentem, nie będę z tym szedł do straży czy na policję, po prostu sam to muszę jakoś załatwić. Nie wiem, namaluję mu chuja sprayem na drzwiach może.
4: No, ale zaraz dowie się, kto to jest.
2: No właśnie, teraz już będzie wiedział.
4: Może być na przykład jedyną osobą, która zwraca na to uwagę po prostu, że przypierdala się do niego, do tego psa.
2: Właśnie, bo pozostali cisi i pokorni i tak znoszą, że im kundel szczeka za ścianą i się rzuca na każdego. Więc będzie wiedział faktycznie, że to ja. Myślałem tak właśnie, żeby mu napisać na sprayem na drzwiach hau hau, to by wiedział, o co chodzi. No ale to będzie wiedział, że to ja właśnie i się będzie mścił i potem on mi... I to jest właśnie takie eskalowanie konfliktu, że będzie tylko coraz gorzej. Jest propozycja, żebym zrobił kubkę na wycieraczkę. No, ale...
4: A, czekaj. Tak, no. Mam pomysł na spisek stulecia, jak pozbyć się tego psa z tego domu i nie krzywdząc przy okazji psa.
2: Jak? Zabić sąsiada, wtedy ktoś inny weźmie psa.
4: Nie, nie, no to... Nie wiem, tak, u mnie w okolicach Łodzi kiedyś tam przyjaciółka mojej mamy tam kiedyś opowiadała, jak to pewna samozwańcza straż ochrony zwierząt ukradła jej psa. Takiego myśliwskiego, porządnego i tak dalej. Pod pretekstem złych warunków, w którym był ten pies był przetrzymywany.
2: A co jak ma dobre warunki?
4: Jakie dobre warunki? Znaczy nie, po prostu historia wyglądała tak, że pewnego dnia pod jej podeszli jacyś tam samozwańcy, no ci obrońcy zwierząt, no takie dziwne patrole się ostatnio się tworzą, którzy tam niby dbają o dobro zwierząt i tak dalej. No tak, no i oni dalej się to przedstawili, ta kobieta właśnie ich wpuściła, no i oni zaczęli, no fajnie, piesek ma wodę, wszystko tam pokazała, że tam ma i tak i ogółem dobra, spoko. Przychodzą to następnym razem i do niej tam, o, że ten pies nie ma tam jakichś tam warunków i tak dalej w ogóle. Jak to? I była dość niemiła rozmowa i tak dalej. No i następnego dnia, tak skończąc historię, ten pies zniknął. I po prostu została zostawiona karteczka, że ten cały ten pater zostawił karteczkę, że ten pies został zabrany, bo nie było warunków i tak dalej. No i teraz wyszło tak, że potem wyszło tak, że zostało to normalnie zgłoszone na policję i tak dalej. I normalnie nie da się tego psa w ogóle odzyskać. Mimo, że na przykład sąd dał nakaz, że mają tego psa oddać i tak dalej. To i tak w tak miarę to kręcą tą sprawą i tak dalej, że nawet nie muszą, że tego psa nadal nie mogą oddać. I już nie mówiąc o tym, że ten pies gdzieś przepadł po prostu. Że być może został sprzedany za ileś tam pieniędzy, bo tam był rasowy i tak dalej. No i przewlekłość sądu powoduje, że tego psa nie da się odzyskać i tak dalej.
2: To jest trochę problematyczne, bo musiałbym zostać konfidentem. Ja się strasznie brzydzę czegoś takiego. Zostałem, wiesz, wychowany w takim środowisku, że bycie konfidentem to jest najgorsza hańba. W ogóle brzydzę się takich ludzi, którzy gdzieś coś donoszą, gdzieś coś składają, jakieś tego wnioski, donosiki, albo tam, żeby komuś zlikwidować coś, to dla mnie to jest... To nie jest człowiek, to jest cel po prostu i muszę to jakoś sam załatwić. Myślę, że może by gdzieś ukryć takie urządzenie, które emituje dźwięki o takiej częstotliwości, że są niesłyszalne dla człowieka, ale są uciążliwe dla psa i to reaguje na hałas, czyli pies zaczyna szczekać i włącza się taki dźwięk. I pies się po pewnym czasie uczy, żeby nie szczekać, bo kojarzy to z nieprzyjemnym uczuciem po prostu. Może bym gdzieś tam ukrył w skrzynce. Tylko to musi być zasilane jakoś. Może, nie wiem, czy to się da na baterię. Chyba się da takie coś. Muszę kupić takie antyszczekowe coś.
4: No to może prędzej na jakimś AliExpressie może coś jakiego jest. Tam wszystko jest.
2: No i zostawiajcie, i też ostatnio zostawiam pod śmietnikiem, jest taki pojemniczek plastikowy i zawsze jak idę do sklepu, to kupuję jakieś wątróbki, czy tam jakiś kawałeczek mięska. Takie wątróbki to są tanie, tam zapłacicie 3 złote, czy coś takiego. I można jakimś kotom zostawić, teraz będzie coraz zimniej, więc zachęcam do tego, żeby dokarmić trochę zwierzątka. Nie zawsze się da upolować jakąś mysz. No i te biedaki takie wychudzone chodzą, szukają, no to sobie znajdą od was fajny prezent. Zachęcam do tego, żeby pomóc naszym braciom mniejszym. Dobrze mówię?
4: Tak, przyłączam się do tego wspaniałomyślnego apelu.
2: No. To dzięki za telefonik. Miło się gadało.
4: No to ja dziękuję, tylko zawsze jest problem, że jak jest ta późna pora, to naprawdę jestem już tak ospały, że ledwo potrafię gadać. Ja zawsze dość często bardziej słucham z tego radia od słuchu po prostu. W ramach próby oderwania się od rzeczywistości w pracy, czyli słuchawka na uchu i sobie coś tam gada.
2: No to miło, to fajnie. No to co? To tymczasem, Borym Lasem. Do następnego, hej.
4: No, do miłego, na razie.
2: Pytanie, czy mam kota? Nie mam. Miałem koty, nawet dwa. Dużo zwierząt w ogóle miałem. Jak wiecie, już mówiłem o tym kiedyś, mój ojciec był wielkim miłośnikiem zwierząt i ciągle jakieś nowe zwierzęta były, nie? A to papugi różne, tam chomik, świnka morska, pies, jeden, drugi, koty. Potem koty to już ja, nie? No, także... No, dokarmiajcie zwierzaka. To nic nie kosztuje, można przy okazji coś kupić, nie? Jakąś tam właśnie wątróbki są fajne, bo są zdrowe, nie? Zwierzęta lubią takie rzeczy. Jak polują lwy czy tygrysy, to takim najsmaczniejszym kąskiem jest wątróbka. Nie tam koniecznie mięsiwo, tylko właśnie wątroba. Tam jest dużo rzeczy wartościowych. No, więc zawsze przychodzę, to wyjedzone jest, więc jednak jest to potrzebne. Następnego dnia już nie ma. No, więc można dobry uczynek zrobić. Można też nocne radio dokarmić, wysyłając jakiegoś donejcika. Dziękuję za dzisiejsze bardzo serdecznie. No, ja, wiecie, jak to u mnie, zawsze zbieram na tam na rachunki, na nowe jakieś, na Ferrari, na Lamborghini. I całe te, może to bezdomni wyjadają, pisze to Misiu. O. może. Wiecie, Polska to jest taki dosyć kraj kontrastów i są emeryci, którzy mają bardzo wysokie emerytury, a są tacy, którzy, no to jest smutne strasznie, starzy ludzie, którzy po prostu no ledwo im starcza w ogóle tak, żeby przeżyć, żeby jakoś wegetować, nie? Robią sobie listy zakupów typu tam sucha bułka, jakaś tam dwa plasterki mortadeli na dzień. No i tak po prostu liczą każdy grosik, nie? To jest straszne upodlenie człowieka. I... No, a inny jakiś emeryt, który na przykład wiernie służył systemowi kiedyś, a już wojskowi to w ogóle, tam mają po 10 tysięcy emerytury. No, jeden ma powiedzmy emerytury kilkaset złotych, a drugi 10 tysięcy. Bo był, współpracował z reżimem i dostał nagrodę. A ktoś, kto na przykład się sprzeciwiał, a jeszcze, nie wiem, walczył o ten kraj, to grzebie po śmietnikach. Tak więc kraj kontrastów. A posłowie sobie w dobie tego kryzysu chcą jakieś nowe limuzyny znowu kupować. Ci ludzie nie znają wstydu. To są ludzkie śmieci, parchy po prostu dla mnie. Ludzie bez honoru, bez żadnych hamulców, nienapasieni. Takie nawet nie chcę mówić świnie, bo świnki to są bardzo wdzięczne zwierzęta. W ogóle świnki w naturze są dosyć czyste. Bardzo mądre zwierzęta inteligencją nie ustępują psom. To znaczy, no psy mają tutaj fory, bo jak ktoś ma psa, no to ten pies ma dużo bodźców, różne rzeczy go tam stymulują intelektualnie. No a taka świnka to sobie co, w chlewiku stoi, nie? Leży. Też świetny węch mają świnki, też porównywalny z psem. No ale ktoś uznał, religie na przykład uznały, że jest to zwierzę nieczyste, niegodne, nie? Tak się umówiliśmy. No, a te nasze świnie, ciągle im mało tych trufli, tych no, konfitur. A spróbujesz ich oderwać od koryta, to kwiczą po prostu tak, że uszy bolą i tymi pazurami się wczepiają w koryto. Nie no, to nasza klasa polityczna to jest poniżej wszelkiej krytyki. Ludzie mali, brzydcy, głupi ludzie. Nergal tak powiedział, że to są mali, brzydcy ludzie i coś w tym jest. Jednak mówi się, że nie oceniamy po wyglądzie ludzi, ale często tak jest, nie mówię, że zawsze, ale często jakoś tak bywa, że ludzie brzydcy są też brzydcy wewnętrznie. Jak, wiecie, jakiś taki mały, kulfoniasty nos, jakaś wara opadająca, łysy, gruby, brzydki, jak gówno. I to często tak, jakoś tak jest, że to będzie człowiek wredny, pazerny, no tak właśnie taki jakiś Kaczyński, nie? Albo popatrzcie na te mordy po prostu, na te kartoflane mordy, nie? No jakieś naprawdę kiepskie geny bardzo. Tutaj przepraszam, jak ktoś nie jest zbyt piękny, to często jest też tak, że ludzie niezbyt urodziwi są fantastyczni, no ale to trochę takie znowu wyjątki potwierdzające regułę, nie? No także takie kartofle takie, a kurduple są często wredne właśnie. Coś kurdupel po prostu jest, nie wiem, często się z niego tam śmieją, trawa go tam smyra po jajach i on się taki nerwowy robi i potem on chce być wielki, ten kurdupel chce być wielki. A to zawsze tak jest, nie? Nie wiem, tam kulawy sobie śni po nocach, że jest biegaczem. Głuchemu się śni, że w orkiestrze gra pięknie, nie? No a kurduplowi się śni, że jest wielki. Siwy albo rudy. No właśnie, no to też. Kaczafi. Nie, to Kim Jong-kwak. Zarzucaliście, że przeceniam rolę Kaczyńskiego rolę polityczną Kaczyńskiego. O! No kurczę, miałem już to prawda się żegnać, no, ale dawno niesłyszany na antenie Grzesiek. Cześć Grzesiek, jak tam, co tam, w ogóle już po ślubie? Znaczy, po ślubie to tak, ale coś tam, nie, to niedawno miał być ślub, tak, przepraszam.
5: Cześć, ale tak. Dobrze zgadłeś, dobrze pamiętałeś. Tak, prawie 2 miesiące już po.
2: Jak życie? Coś się zmieniło?
5: Tak, na lepsze. No ale to też, to tak nie dzwonię tutaj prywaty robić, tak prywatnie mogę powiedzieć, ale to tak może w skrócie powiem, że tak, no takie oczywiście na lepsze, tak, po ślubie życie się zmieniło na lepsze. Natomiast dzwonię też powiedzieć, już od jakiegoś czasu się zbierałem, żeby ci powiedzieć, że w końcu będziemy prawie sąsiadami, będziemy z ziomkami, bo właśnie 2 tygodnie temu w poniedziałek podpisaliśmy umowę kupna działki w środzie.
2: No proszę, czyli jednak. Myślałem, że, bo tak zakładałeś, że to będzie trwało jeszcze z rok, ale tu widzę, przyspieszyłeś trochę.
5: Tak. Więc no, fajną okazję mieliśmy, gdzieś tam nam się jakoś tak zebrało i stwierdziliśmy, dobrą cenę wynegocjowaliśmy, była jakaś tam pani, która miała już dogadanych kupców, bardzo nam się działka podobała, ale miała dogadanych kupców, którzy się wycofali w ostatniej chwili, no i ona zadzwoniła, w niedzielę wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy, dobiliśmy targu i tyle, nie? Tyle było jakiegoś zastanawiania się, więc no, ogólnie u mnie dobrze, będziemy ziomkami, już ostatnio robiłem zakupy w Dino w Środzie Śląskiej, żeby się przyzwyczajać.
2: No, proszę, taki przedsiębiorca do najtańszego sklepu chodzi.
5: Ale niedługo Lidla mają, bo budują Lidla w Środzie, nie wiem czy wiesz.
2: No popatrz, nie wiedziałem nawet. Gdzie?
5: A też jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś budują, to mi powiedziano, że budują. I spokojnie, ja jestem taki, że jak ja będę już na miejscu, to ja będę wszystko wiedział, co się dzieje. Gdzie nawet kostka brukowa schodnika jest, wiesz, wyrwana, to ja będę wszystko wiedział.
2: Wścibski taki, wścibski.
5: Tak, więc jak ktoś będzie chciał wiedzieć o Środzie Śląskim, to wystarczy, że zapytasz. Ale dzwonię trochę innym temacie. Dzwonię, bo parę dni temu, chyba z 3 dni temu, miałem okazję odsłuchać tej długiej audycji piątkowej. A tak sobie przysypiałem, bo ostatnio tak często puszczam sobie, rzadko mam okazję słuchać na żywo, ale często puszczam sobie po prostu w nocy i gdzieś tam sobie przysypiam. I słuchałem, jak retransmitowałeś audycję Michała. Nie wiem, czy mogę ten temat, bo po prostu aż się obudziłem i nie mogłem sobie miejsca znaleźć.
2: Aż tak?
5: Tak, powiem tak. Mówił takie bzdury w pewnym momencie, i ja wcale nie mówię o jego wielu różnych poglądach i tak dalej, tylko ten fragment, kiedy zaczął czytać listę największych korporacji na świecie i czytać, jak to te korporacje mają, próbowałem, powiem ci tak, odkąd to usłyszałem, czekałem codziennie, będziesz miał audycję i będę mógł zadzwonić na żywo, bo chciałem o tym powiedzieć, po prostu we mnie to zagotowało. I zaczął mówić o tych największych korporacjach i wymieniać, jak to Vanguard, BlackRock i inne tego typu mają tam udziały w spółkach, że to są największe korporacje, że one rządzą światem i tak dalej. To jest tak wierutna bzdura. Wszystkie te instytucje, które wymienił, to nie są korporacje w rozumieniu, jakim on to rozumie. To są towarzystwa zarządzające funduszami inwestycyjnymi i on czytał o aktywach posiadanych przez fundusze inwestycyjne, którymi oni zarządzają. Więc ja nie będę jakby tutaj się jakoś rozwijał z tym tematem, ale generalnie to czasami jest tak, że jak się słucha kogoś, kiedyś tak miałem z Jankiem Fiorem, jak słuchałem, jak on tam się mądrzył, ludzie go słuchali, jak to on tam opowiada i w pewnym momencie zaczął mówić o temacie, który no przypadkowo się okazało, że gdzieś tam sporo wiem, po prostu stwierdziłem, że on po prostu nie ma, mówi jakby był specjalistą w czymś, a nie ma o czymś zielonego pojęcia. No i niestety tutaj Michał poruszył temat, który dosyć dobrze kojarzę, to po prostu aż mi uszy piekły. wszystkie te spółki, które on wymienił, na przykład nawet i spółki, to są po prostu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które zarządzają funduszami, na przykład Fidelity. Fidelity to jest towarzystwo, które zarządza funduszami obligacyjnymi głównie. BlackRock ma głównie REITy, czyli inwestycje w nieruchomości. To polega na tym, że są emeryci, na przykład amerykańscy, którzy ze swoich na przykład takich odpowiedników polskiego PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych, które ostatnio weszły, czy IKE, IKZE i tak dalej, po prostu odkładają sobie na emerytury, taki Vanguard, BlackRock i tak dalej. Oni po prostu tym zarządzają w jakiś tam sposób i często mają, na przykład Vanguard ma głównie ETF-y, czyli to są najtańsze fundusze zautomatyzowane. Oni mają to powydzielane, oni nie mają z tym nic wspólnego. Vanguard wcale nie jest właścicielem energii w 2 czy 3%, to co tam Michał czytał. Dodatkowo on czytał, że o, Vanguard ma tam 2,5% energii, ktoś ma i że rządzi.

0: i to powiedzieć, wyrzucić z siebie. Nie dzwoniłem do radia chyba z 3 miesiące, ale po tym po prostu nie wytrzymałem i musiałem.
1: Jakbyś zadzwonił do Michała, to byś usłyszał, że o, przykład trollingu, to już dziękujemy. Byś se raczej nie pogadał, nie wytłumaczył.
0: Nie,
1: Ale tak to
0: nawet
1: jest z szurami, niestety.
0: nie.
1: W szurii, w wielkiej szurii, często ktoś czegoś nie zrozumie, coś źle zinterpretuje, jakieś fakty pominie i zaczyna ci snuć historie niesamowite. I właściwie jest tak, że jak się znajdzie 10 specjalistów w 10 dziedzinach, to zaraz wyłapią. To nieprawda, to przekręcone, tu koloryzują, tu coś zmyślają. Tylko trzeba by takich specjalistów kilku mieć z różnych dziedzin i nagle by się okazało, że to, co mówi Michał, czy ktoś inny, kto lubi takie tematy, to tu gada głupoty o jedzeniu, tu gada głupoty o chemii i fizyce, tutaj nie zrozumiał jakichś ekonomicznych rzeczy. I tak jeden wielki farmazon się z tego jawi. Słuchałem sobie innej audycji o podobnej tematyce i nawet ja, nie dysponując jakąś dużą wiedzą, zaczynam przyłapywać tych ludzi na opowiadaniu po prostu bzdur, nie? Bo sobie coś zaczynam sprawdzać i weryfikować. I o, to się kupy nie trzyma, tu zmyślał. W ogóle przypisują ci jakieś wypowiedzi, których nigdy nie powiedziałeś. A na koniec, żeby tak siebie usprawiedliwić, przypisują swoje różne przywary tobie na przykład, nie? Że to ty w ogóle jesteś nieprzebudzony. W ogóle logiki nie używasz i takie inne rzeczy. Mehran Keshe pisze, czemu krawiec opisując szurię wymienia swoje cechy? No, Mehranie, powiem ci, że nas chyba ciężej przyłapać. Czy ktoś nas tak przyłapuje często na farmazonach? Nie, bo tutaj nie mamy monopolu naprawdę, nie idziemy w zaparte. Jak ktoś często zadzwoni, sprostuje, czasami na czacie, szybko jest wszystko weryfikowane i jakoś dziwnym trafem nikt mi w innych audycjach nie zarzuca. O, krawiec tu głupoty gada, tu się pomylił, tu coś. Owszem, każdemu się zdarza, ale nie jest to tak nagminne, jak właśnie u szurów, że co chwilę się ich trzeba prostować, jakieś fake newsy dementować, debankować ich i tak dalej.
0: Ja myślę, że ciężko jest, nawet jakbyś chciał gadać bzdury, to myślę, że w nocnym radiu, będąc prowadzącym, ciężko jest. No, każdemu się czasem zdarza, tak? Ja też mogę, może ktoś teraz przyjść, kto ma większą wiedzę ode mnie w tym temacie, co mówiłem, i stwierdzić, że ja trochę jeszcze coś lepiej, inaczej można powiedzieć. Zawsze może ktoś się znaleźć, to zarzuci nam, że coś nie do końca mówimy tak, jak jest. Natomiast mi się wydaje, że w nocnym radiu jest o tyle trudno. Takie zachowania, takie postępowanie, czyli gadanie takich szurskich rzeczy, z prostego powodu. W nocnym radiu są tak różni ludzie słuchają, tak różni ludzie dzwonią, że ryzyko tego i często nie ma czegoś takiego, co jest w niektórych radiach, nie ma wobec nadających jakiegoś takiego traktowania nadającego, jakiegoś guru, któremu nie można powiedzieć, że ej, sorry, Wal, pierdolisz, nie? Bo niejednokrotnie, no chociażby teraz ktoś na czacie ci tak mówi, tak? Więc
2: Sponsorowanie złych
0: w
2: mediów,
0: nocnym radiu
2: słuchajcie,
0: jednak ja mam
2: przyczyniacie się
0: takie
2: do tego,
0: wrażenie,
2: co
0: a
2: mamy w tej
0: słucham
2: chwili na
0: od
2: świecie,
0: pierwszej
2: a będzie
0: audycji,
2: jeszcze gorzej.
0: Jeszcze słuchałem zanim
1: Pięć
0: było,
1: złotych.
0: to nocne radio słuchałem
1: Pozdrowienia
0: Krawca,
1: dla
0: więc
1: czata.
0: jakby
1: Czekamy na
0: były różne momenty w
1: COVID-23.
0: nocnym radiu, ale jakby to zawsze jest tak, że jednak zawsze nocne radio tym się charakteryzowało, że jeżeli prowadzący gdzieś tam troszeczkę wykracza, mija się z prawdą, to zawsze się znajdzie ktoś, kto mu to powie i zadzwoni i raczej rzadko kiedy jest zrzucany z anteny tylko dlatego, że ma inne zdanie niż prowadzący, co w wielu radiach jest normą, bo wystarczy w wielu radiach nie mieć tej samej linii co prowadzący i już się jest trolem, jest się już wariatem, pożytecznym idiotą i się nie włączyło myślenia. Więc myślę, że tutaj nawet jakbyś krawiec tych chciał wprowadzać w błąd, to ktoś ci pewnie po prostu to dosyć szybko będzie próbował wyperswadować i powie ci to otwarcie, bo nie ma jakiegoś takiego kultu krawca, czy kultu potrzeby, czy kultu Błażeja, czy kultu Jacka, czy któregokolwiek innego prowadzącego. Więc to jest też taka trochę, to też sprawia, że prowadzący troszeczkę trzymają się w ryzach.
1: Tak, zdecydowanie. Zresztą u szurów jest zawsze praktycznie tak, że ktoś, kto nagle zaczyna coś podważać, nie zgadzać się, zaczyna być traktowany jako ciało obce w tym organizmie i jest wydalany po prostu.

0: znika, zaczynają się konflikty, o, tu coś mieszasz, wrogość, taka, wiesz, niechęć, nie? I się okazuje tą niechęć wyraźnie. Raczej musi być zgoda, taka źle pojęta solidarność trochę, że oni uważają, że muszą się trzymać razem, że przeciwko wspólnej sprawie muszą działać i że no, my tutaj przebudzeni, my świadomi, a tamci głupki i też dużo jest takiego obrażania inaczej myślących. Właśnie wyzywania, głupki, naiwniaki, nawet czasami taka agresja się pojawia, nie? Że ja bym po prostu tych wszystkich zapierdolił, tych po prostu, bo się utożsamia tych, którzy nie wyznają pewnych prawd objawionych, że oni są albo opłaceni, albo wynajęci, albo są w najlepszym przypadku to są idioci, pożyteczni idioci. O. Więc no to kiepsko. Coraz mniej chętnie słucham, bo to można sobie słuchać dla fanu, albo na zasadzie, że coś ci tam brzęczy w uchu i sobie zasypiasz, ale ile można? To jest jakieś takie toksyczne, chujowe.
1: Nie no, Michała się dobrze słucha, dlatego że on jest sprawnym radiowcem, tak? On ma dobry głos, dobrze gdzieś tam, no to technicznie i sprawnie prowadzi tę audycję, natomiast no... Można, jego nie słucham, bo jakby to mi jest ciężko, jakby te środowiska takie szurskie. Ja jakby nie wchodzę w jakieś tematy tam medycyny, reptilian, kosmosu i tak dalej, bo nie wiem. Tak, nie jestem specjalistą, nie będę dyskutował. Natomiast no, jeżeli ktoś gdzieś tam mówi jako o prawdach objawionych i wypowiada się niczym profesor ekonomii o rzeczach, o których mam jakieś tam, no wydaje mi się, że może nie jakieś wielkie, ale powiedzmy to minimalne, na tyle minimalną wiedzę, że mogę z kimś porozmawiać na ten temat przy kawie czy cokolwiek, tak? Że nie zrobię z siebie raczej idioty rozmawiając na ten temat. I jak słyszę, że ktoś wypowiada się z przekonaniem, tak jak właśnie o tym Vanguardzie, Fidelity i tak dalej, BlackRocku, jak to były dyskusje, i tam jeszcze słyszałem, że ktoś tam od Enkiego też tam chyba jakaś dzwoniąca mówiła, że tam o tym BlackRock, że jakieś korporacje, no po prostu słucham i mi się słabo robi, nie? I to jest absurdalny wręcz brak podstawowej wiedzy ekonomicznej. Nawet nie, bo to wiecie, może inaczej, może źle powiedziałem, bo nikt nie ma obowiązku wiedzieć, jak tego typu instytucje funkcjonują, czym one są, jak one są i tak dalej. Tylko jeżeli zaczynasz się wypowiadać publicznie i stawiać się w pozycji jakiegoś tam eksperta i namawiać ludzi, bo oni namawiają do pewnych postaw i straszą pewnymi rzeczami i tak dalej, to, no to wypadałoby się przynajmniej odrobinę dowiedzieć, bo oni zwyczajnie wprowadzają w błąd, straszą ludźmi rzeczami, które absolutnie są zwykłym kłamstwem. To teraz, no to takie karmienie, to takie szukanie było tematu na siłę, żeby nakarmić swoje tam statko ludzi, którzy chcą nową teorię spiskową, posłuchać o tych korporacjach i tak dalej. No dramat, no ciężko mi się tego słuchało, musiałem to z siebie wyrzucić i tak stwierdziłem, że po prostu ja tam puszczam mimo uszu zazwyczaj to, co tam jest mówione, dla mnie to takie science fiction zazwyczaj, tego typu tematy, natomiast no tak sobie, słuchając tego wyobraziłem sobie, że jest po prostu grupa ludzi, słucha 100, 150, 200 osób i słuchają tego i są przekonane i potem to opowiadają rodzinie, nakręcają się i tworzy się po prostu spirala głupoty. I właśnie to stwierdzenie, włącz myślenie. No to ja też zalecam tutaj wszystkim, którzy gdzieś tam o tych korporacjach tam mówili, też włączyć myślenie, nawet nie włączyć myślenie, poczytać, nie? Wystarczy naprawdę, to są oczywiście w polskich mediach, po polsku są bardzo szczątkowe informacje o tych organizacjach, chociaż też można znaleźć, bo to są amerykańskie to jakby firmy inwestycyjne, ale można poczytać anglojęzyczne źródła, wejść na strony tych firm, zobaczyć czym się zajmują, na jakich zasadach funkcjonują. One tak naprawdę głównie zarządzają inwestycjami często emerytów amerykańskich. Pamiętajmy, że nam jest może trudno sobie to wyobrazić, bo w Polsce około 3% dorosłych obywateli kiedykolwiek miało coś wspólnego na przykład z rachunkiem maklerskim, inwestowało na giełdzie, a w Stanach Zjednoczonych ponad 80%, bo to jest tradycja, tam nie ma, rzadko kiedy jest możliwość, tam system emerytalny działa w ten sposób, że odkłada się na takie odpowiedniki pracowniczych planów kapitałowych, jak w Polsce teraz weszły i one są zarządzane przez firmy prywatne. Tam emerytury są głównie prywatne i one są głównie poprzez jakieś ETF-y, spółki dywidendowej i tak dalej. I dlatego te towarzystwa, te fundusze inwestycyjne są tam tak ogromne, bo one muszą kapitał emerytalny większości Amerykanów po prostu jakoś dywersyfikować, zarządzać nim, inwestować i tak dalej. Więc to w ogóle trudno jest porównać to do polskiego rynku, bo to są zupełnie inne wartości. I potem no, przychodzi taki Michał i opowiada takie bzdury i niczym profesor ekonomii.
0: Pamiętam swoje zachowania z czasów, kiedy jeszcze więcej szurałem i się interesowałem różnymi spiskami, a nawet ezoteryką też sporo. I pamiętam to takie właśnie na przykładzie, interesuje mnie jakiś temat i zamierzam go trochę rozkminić, tam przygotować się może z niego i znajduję dwa różne źródła. Jedno potwierdza taką bardziej spiskową wersję tego, co mnie interesuje, a drugie obala jakoś te różne rzeczy, które miałem w głowie, przypuszczenia, że to knują, że chcą zaczipować i tak dalej, i tak dalej. I automatycznie klikam w tego linka, który potwierdza jakby moje niesamowite przypuszczenia różne i złowrogie działania elit i Big Farmy i tak dalej i po prostu się zaczytuję w tym, nie? Wybieram to źródło, które mi odpowiada, które kontynuuje jakąś tam narrację, której chcę się trzymać. I myślę, że to właśnie działa u wielu szurów. Taka chęć po prostu utwierdzenia się w swoich przypuszczeniach, wybierając źródła, zazwyczaj inne, jakieś szurskie blogi, szurskie filmiki na YouTube. To jest bardzo nieuczciwe traktowanie też swoich słuchaczy, widzów i ludzi, z którymi gadamy, nie? Moim zdaniem bardzo nieuczciwe, ale to już się utwierdziłem w tym wiele razy, że poszukiwanie prawdy i chęć rozkminienia naprawdę jakiegoś tematu gdzieś tam jest na szarym końcu. Na pierwszym miejscu jest chęć opowiadania niesamowitych historii, na drugim chęć bycia we wspólnocie osób wyjątkowych, tych przebudzonych, potem coś tam jeszcze, jakaś tam solidarność, robienie show, a ta prawda, ta chęć dojścia do prawdy jest gdzieś tam na szarym końcu prawie, że nie?
1: No tak, i to, co już powiedziałeś, to Misiu tutaj nazwał teorią utwierdzania, ale to jest powszechne nie tylko u szurów, chociaż tam to jest bardzo widoczne. To jest schemat działania dosyć powszechny. No jeżeli czymś się interesujemy i zaczynamy mieć gdzieś naturalnie, zaczynamy sobie wyrabiać pewne zdanie w jakichś sprawach, no to szukamy potwierdzenia tego, no bo nikt nie lubi się mylić i być wyprowadzany z błędu, a przynajmniej mało jest takich osób, więc naturalnie szukamy tego potwierdzenia, co potem doprowadza do tego, że no, szuka się głupot, gada się coraz większy głupot i ludzie się w tym zapętlają.
0: Ludzie może lubią się też bać trochę. Trochę jak na zasadzie oglądania horrorów sobie, nie? Siedzimy i się boimy. Fajnie się, można się doprowadzić do takiego stanu, gdzie lubimy mrok, lubimy być przeświadczeni, że świat się kończy. A tak naprawdę moglibyśmy spokojnie nagrać audycję i z potrzebą kiedyś o tym fajnie gadaliśmy. Potrzeba by mnie przekonywał, że żyjemy w najlepszych możliwych czasach. On to zresztą kilka razy już powtarzał na antenie, a ja zawsze się z tym spierałem, że bzdura, wszystko idzie ku gorszemu, ku upadkowi, już jesteśmy za 5:12, nie? Do kataklizmu. Ale ostatnio trochę sobie poczytałem ciekawych rzeczy i wychodzi na to, że faktycznie, jak tak podsumować sobie dobrobyt, głód, ekologię, rozwój technologiczny, prawa, mniejszości, kobiet i tak dalej, to wszystko właściwie ku lepszemu idzie, nie? Może teraz się to trochę to zmieniło, no bo to ta ogólnoświatowa pandemia dała wszystkim po dupsku ostro, więc no, zrobiło się trochę niefajnie. Ale jeszcze do niedawna mogliśmy spokojnie tak zakładać, że faktycznie żyjemy. Wiesz, no to wszystko trzeba tu rozpatrywać. Nie tylko, czy chcą nas zaczipować i czy zaraz będzie tutaj wojna jakaś kolejna, tylko tak ogólnie ilość konfliktów, gdzie się konfliktują, jaki jest rodzaj tej wojny, ile dzieci ginie przy porodzie i tak dalej, wszystko sobie porobić, takie statystyki i większość z tych rzeczy to wychodzi na plus, nie? Że jest lepiej po prostu.
1: Ja myślę, że wiele osób, które wszędzie wieszczą jakieś spiski, to one po prostu by chciały, czy spiski jakieś złożone, po prostu chciały, żeby było tak źle. Myślę, że prawda jest gdzieś po środku i tak jak mówisz, no z jednej strony no dzieje się dużo złych rzeczy obecnie, a myślę, że te rzeczy, które się obecnie dzieją, no one zawsze się działy, tylko że w różnych miejscach świata, tak? I po prostu coś mniej dobrego dotknęło nasz rejon świata, dotknęło nas bezpośrednio i trochę bardziej to odczuwamy, ale to wcale nie oznacza, że to jest jakiś zły czas. Podejrzewam, że jakby spojrzeć z punktu widzenia mieszkańców różnych części świata, to pewnie wiele osób by stwierdziło, że teraz żyje im się całkiem dobrze, lepiej niż 2 lata temu, 3 lata temu, 5, 10, 15, 20, 30, 50. Bo to po prostu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a zwolennicy teorii spiskowych często po prostu szukają potwierdzenia, oni bardzo chcą tego kataklizmu, tego, żeby coś się źle działo, żeby wyszło na ich. Tak mi się po prostu wydaje.
0: Zmienia się też skala naszych oczekiwań i potrzeb, nie? Ktoś, kto sobie w dawnych czasach żył i pasł jakieś tam krowy i jego życie wyglądało tak, że się nigdzie nie ruszał i cieszył się, że go nie napadli na przykład, nie? I cieszył się, że ma co jeść. Problem głodu do niedawna był jeszcze bardzo takim ogólno, takim bardzo powszechnym problemem na świecie, problem głodu, szczególnie kiedy no tak było bardziej agralnie, nie? Gospodarka taka bardziej agralna, no to paradoksalnie dużo głodów wtedy jakoś było, tak chyba się nie mylę tutaj. A dzisiaj no to tak ta walka z głodem w dobrym kierunku idzie. Mehran Keshe tutaj pisze, że śmieje się, o najlepsze możliwe czasy i ha, ha, ha. No to podaj jakieś takie konkretne przykłady, co poszło na gorsze, nie? I czy tego faktycznie tak wiele jest? I piszesz tutaj, no to tak często się powtarza to stwierdzenie, że prawda leży tam, gdzie leży, a nie, że po środku. A ja właśnie lubię czasami zakładać, że prawda leży po środku, z racji tego, że tak wiele rzeczy jest subiektywnych. I no, słynna szklanka, czy pełna do połowy, czy pełna, czy pusta do połowy, też ciężko powiedzieć, nie? To nie wszystko jest takie czarno-białe i nie zawsze jest ta jedna prawda, bo to, co dla jednego jest prawdą, dla drugiego będzie kłamstwem. Ale to bardziej chodzi o to, że jak się dwie strony ze sobą spierają i zarzucają sobie coś, nie? No powiedzmy tam lewaki i katolicy sobie coś zarzucają, to tak naprawdę jak się wysłucha jednych i drugich, to się często wyłowi coś tak jakby właśnie po środku, nie? I o to tu bardziej chodzi. A tendencje do tego, żeby stwierdzać, że jest jedna prawda i to jest święta prawda, to mają właśnie różni zamordyści, fanatycy, totalniacy. O, dla nich zawsze jest jedna prawda i dziwnym trafem zawsze ona jest przy nich, nie? Jesteś, Grzesiek?
1: Jestem, sorry, gdzieś tutaj zaczytałem się właśnie na czacie, myślałem, że gdzieś tam jakoś tam temat poszedł, bo ja miałem czat schowany, ale zauważyłem, że czytasz czata, to myślałem, że tam jest coś takiego interesującego, to na niego rzuciłem. Co do tej prawdy, no to wiesz, z tym stwierdzeniem prawda leży tam, gdzie leży, to jest taki, no, trochę argument, który komuś pozwala potem właśnie stwierdzić, że ma ten monopol na prawdę, to jest słabe. Więc no myślę, że to jest taka dyskusja trochę bez sensu. Taka mowa trawa, mówienie o tym, gdzie leży ta prawda, czy ona jest po środku, czy bardziej na lewo, na prawo, po środku, wyżej i tak dalej. To bez sensu. Myślę, że to jest wszystko zawsze mocno, mocno relatywne i nie ma co tutaj jakoś się utwierdzać przy tym, że my mamy zawsze rację, bądź jej nie mamy. Wiesz co, ja będę leciał, ja będę się przełączał na odsłuch. Mam nadzieję, że jeszcze chwilkę poprowadzisz, bo fajnie się słucha.
0: To super było. Idź wypełniać swoje obowiązki małżeńskie. Tak, teraz jesteś małżonkiem, to musisz iść wypełniać obowiązki małżeńskie. Tak, mam tak. Oczywiście na myśli wyniesienie śmieci. Żeby nie było.
1: Wynosiłem wczoraj. A jeszcze tu powiem, bo to kiedyś mieliście, jeszcze tak zanim się trochę może lżej temat, jak mieliście z potrzebą jakiś czas temu i z kimś tam jeszcze rozmawialiście o ślubach, że potrzeba mówi, że nie rozumie ludzi, którzy robią wielkie wesela i tak dalej. to powiem coś, jak potrzeba, słucha mnie, albo może teraz, albo odsłucha, to powiem, będzie na pewno się stwierdzi, się uśmiechnie, powiem, że nasze wesele łącznie z nami liczyło 10 osób. I było to nawet, no wszyscy, którzy byli, stwierdzili, że było najlepsze z możliwych. I ja też tak twierdzę i nigdy bym tego nie zamienił na wielką imprezę. Więc fajnie, no, to fajnie. Tak na koniec przełączam się na odsłuch i liczę, że może jeszcze posiedzisz trochę, a może jeszcze ktoś zadzwoni i pogadę z tobą ciekawiej niż ja, bo tam rozmówcą nie jestem najlepszym. Więc do usłyszenia i do zobaczenia w środę.
0: Nie jest źle. Dobra, trzymaj się. Cześć, cześć. Hej, hej. To był Grzesiek Przedsiębiorca. No, nasz taki dobry sponsor dużo zrobił dla Nocnego Radia. Grzesiu, bardzo nam pomógł swego czasu. No, tu w ogóle są takie osoby, które nam pomagają czasami, pojawiają się na czacie. Nawet w tej chwili na ekranie widzę takie dwie osoby, które mi pomagają bardzo czasami w różnych sprawach. I to są fantastyczni ludzie. I tak tutaj... powiem tak, jak widzę te niki, to od razu mi się gęba cieszy. No, pozdrawiam tutaj Tomu 420, pozdrawiam 30 Ton Zielska. Fantastyczni ludzie, naprawdę, naprawdę fantastyczni ludzie. Do rany przyłóż, naprawdę, naprawdę. To ze świecą szukać. Naprawdę, naprawdę. Mi łza spod pachy ze wzruszenia skapła w tym momencie. I oczy mi się szklą. I po prostu zaczynam wierzyć w człowieka po prostu. I co tu piszecie? No, tutaj niektórzy tak nastawieni właśnie są, właśnie 30 Ton Zielska tak jest nastawiony spiskowo też, a ja cię widziałem, gagatku, bratku, cię widziałem na szurskich tych kanałach. Że lubisz takie tematy, ale wiesz, no tutaj w Nocnym Radio mamy też tych, których pieszczotliwie nazywamy szurami i w ogóle nam to nie przeszkadza w zasadzie. Nawet jesteście mile widziani i możecie dzwonić, możemy sobie dyskutować. Zrób donaty na czacie, to będzie więcej donatów. Strasznie zdziera YouTube, wiesz? YouTube zabiera jakoś tak połowę w ogóle z tego, tak strasznie, strasznie grabi. To nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, te donaty na czacie, ale może spróbujemy. Faktycznie można by spróbować. Także środa coraz popularniejsza. Niektórzy tutaj też się właśnie wybierają do środy. To chyba się zaczyna takie zjawisko jakieś się pojawiać, że krawiec się nie chce spotykać, to my przyjedziemy wszyscy do krawca i niedługo wszyscy słuchacze się przeprowadzą do środy, będą tu przyjeżdżać. To takie zjawisko, nie? Ciekawe. A w ogóle dzięki Pulek za donate'a, przepraszam, że tutaj nie podziękowałem. 5 zł. Pulek wpłacił piątaka dla cwaniaka i napisał pozdrowienia dla czata. O, to ciekawe. W końcu ktoś czata pozdrowił. Czekamy na COVID-23. No tak, mamy teraz COVID-19, wersja 1.9, czekamy na wersję 2.0. Taką już dopracowaną, fajną. W ogóle Środa Śląska to eś-eś. To chyba jacyś naziści tak specjalnie zrobili, że takie eś-eś. Jawol! Jestem wszędzie. Lubię wszystko, co płynie prosto z serca i jest naturalne. Napisał 30 Ton Zielska. Zielska. Zresztą. Tak chyba wszyscy lubimy rzeczy naturalne, płynące prosto z serca. Tak tworzymy wspólnie takie medium trochę, nie? Że nam to jakoś odpowiada. taki stan rzeczy, że gadamy szczerze ze sobą. Nie kryjemy się gdzieś tam z naszymi poglądami, ale też nie stronimy od tego, żeby po prostu wyłożyć kawę na ławę, pogadać szczerze od serca, jak to się mówi, z drugą osobą. A nie udawać tutaj coś, czy się tam podlizywać komuś, bo to jest od nas, czy coś takiego. Nie, to raczej tak nie ma. Dzisiaj piątek 13, ludzie. Ale jaja, piątek 13, faktycznie. Słusznie zauważyłeś, Marcins. No to ja nie wychodzę z domu. Ja się boję. Ale są takie techniki ludowe jakieś, że jak ci czarny kot przejdzie przez drogę, to musisz wykonać 3 kroki w tył. Czy jakoś tak. Może jest też coś odczyniającego zły urok piątku 13. Nie wiem, czy warto nadawać w ten dzień. Miałem nadawać w piątek, ale teraz się lękam, mimo że Jan Paweł II mówił, aby tego nie robić, nie czynić tak, nie lękać się właśnie. Ale on to mówił, przepraszam, on to mówił do pedofilii tam, że nie lękajcie się, nie lękajcie się. No, tam do Marsiala, do tych innych. Do Jimmy'ego Sevilla. Donate'owe żniwa, no tak. Będę miał pecha i nic nie dostanę w piątek 13. Zwalę na piątek 13 i się okaże, że coś w tym jest faktycznie. Zróbcie tak, nic mi nie wpłacajcie jutro, ani złotóweczki donate'ów. Co ja tak o tych donate'ach cały czas lecę, to tak trochę nieładnie, nie? Tak te pieniążki i pieniążki. No, jak taki psolak. Wstrętny. Przecież są ważniejsze rzeczy niż pieniążki. Jest złoto, srebro, akcje, obligacje, aktywa, nieruchomości. Są naprawdę rzeczy ważniejsze od pieniędzy. Diamenty, kosztowności różne, drogie kamienie. To są naprawdę są rzeczy ważniejsze niż pieniądze, kochani. Nie dajmy się zwariować. Tylko pieniądze i pieniądze.

U Gosi jeszcze jest czwartek. U Gosi i u Tomu jeszcze jest czwartek, bo oni razem chyba mieszkają, tak? No, nie chyba, tylko na pewno. I Furiat chce jechać do Gosi i do Tomu, bo tam jest jeszcze czwartek, ale jak tam dojedziesz, to już będzie piątek i nici z misternie utkanego planu. Pieniądze nie są ważne, wpłacajcie złoto. No właśnie, słuchajcie, ja dużo nie wymagam, tam jednego czy kilka bitcoinów to wystarczy, naprawdę, ja nie mam dużych potrzeb. No, ale też, bo tak dzisiaj po tych szurach się przejechałem, ale szury też są fajne. Ja mam przyjaciół szurów. Se fajnie gadamy, szuramy se razem, nie? Też mówiłem w którejś tam audycji, że uważam, że szury zrobiły trochę dobrego też. Na przykład otworzyły ludzi na takie bardziej niezależne myślenie, na samodzielne myślenie, jak to się mówi. Jakie by to nie było myślenie, no to zawsze wyrobienie pewnej samodzielności jest fajne. Jest dużo fajnych tematów szurskich, jak przygotowywanie się na kataklizmy, czyli zapewnienie sobie takiej samowystarczalności. Coś, do czego namawiał zawsze na przykład świętej pamięci Adolf Kudliński. Oczywiście jest też takie ciekawe zjawisko, śmierć szura, tak a propos pana Adolfa, nieodżałowanego. Zauważcie, czy zawsze jak szur znika, czy umiera, to w 100% jest to, że go zabili. Nie? Czy to będzie Marek Podlecki, czy pan Adolf, czy ktokolwiek inny, jak ktoś zniknie, przestanie nadawać, to go ukryli, go zabili, go otruli, go wszczepili mu raka. Zawsze, nigdy nie ma tak, że po prostu umarł, tylko zawsze go zlikwidowali, bo za dużo wiedział. To taka tradycja trochę wśród szurów, nie? Że przychodzą na pogrzeb i wygłaszają mowę, tak, za dużo wiedział. Keanu Reeves zawsze w filmach za dużo wie, nie? We know too much. A Jackie Chan zawsze chce, żeby go zostawić. Leave me alone. A Arnie zawsze krzyczy, żeby wsiadać i uciekać, i się schylać. Get down! A w drugiej części krzyczy Get down again! No. Można przepisywać również nieruchomości na NR. Krawiec to świetny administrator nieruchomości. To ciekawe. Tak to wygląda, widzicie. Kruszą się te YouTube'owe szury. No nie wiem, czy się kruszą. Według mnie kwitnie szuryzm w Polsce. Ale to ma coś wspólnego takiego, już mówiłem, że tak dosyć się w sumie ciepło wypowiadałem o szurach, bo mówiłem, przyrównałem ich do romantyków. No to chyba jest miłe szurskiemu uchu. Miód na uszy szura, przecież to jest fajnie być romantykiem, nie? Romantyk, no to jest fajnie. No dużo cech właśnie takich z romantyzmu ma szuria. Niestety też bardzo wyraźną skłonność do buntu przeciw nauce i głównemu nurtowi tak trochę. Lubią być opozycją po prostu. To jest kwintesencja. Trzeba być w opozycji. Nigdy, a nawet na milimetr nie można pójść w kierunku takim, żeby przyznać rację tamtym, tym złym, nie? No i to jest taka pułapka trochę, bo jaki by... Załóżmy, że jest sobie ten wróg, że on knuje, że on faktycznie działa i nas chce zniewolić, zniszczyć, zdepopulować, otruć, sprzedać nam gówno zawinięte w sreberko, zabrać nasze pieniądze, wziąć nas za mordę, założyć kagańce, no to on czasem ma rację w niektórych sprawach. Czasem ma rację, na przykład jak powie, że 2 plus 2 równa się 4. No to czasem ma rację, ale nie, szur wtedy powie, nie, to coś tu się nie zgadza, to nie, to jest... Nie, tylko dlatego, że powiedział to właśnie... tamten zły, on, tamten wróg.
to to już jest nieprawda automatycznie. No to jest przesada, po prostu przesada. Tak więc myślę, że przesadyzm to jest taka cecha Shuri, bardzo mocna. Przesadyzm, koloryzowanie, słabe przywiązanie do prawdy. Widzę to na każdym kroku. Po prostu sam o sobie już bardzo się dużo dowiedziałem nowych rzeczy od Shurów. I są bardzo też ostrożne Shury. Nikomu nie ufaj. Trust no one. To I want to believe i trust no one. To dwie zasady, nie? Coś w tym jest, że właśnie bardzo chcę wierzyć. Tak bardzo chcę wierzyć, że będę wierzył, nawet jak to jest niewiarygodne, to będę wierzył, tak bardzo chcę wierzyć. I nikomu nie ufam. Nawet swojej ciotce, matce, babce, prababce nikomu nie wolno ufać. Kudliński za młodu był w Legii Cudzoziemskiej i zabijał kobiety i dzieci za pieniądze. Tak pisze Krowa ID 19. No nie wiem. Maszeruj albo gin, tak, słynne hasło Legii Cudzoziemskiej. Orbitali Sun pisze, witam, niestety wroga mamy wewnętrznego. W ogóle Shuria dużo traci, wydaje mi się, przez to, że nawet w swoim środowisku są wojenki tak częste, nie? Strasznie się lubią konfliktować i ta chęć konfliktowania się sprawia, że sami ze sobą się nie potrafią dogadać. Trochę jak różne nurty chrześcijaństwa. Dzielą się, konfliktują w ezoteryce, wojny magów. Każdy wróżbita zarzuca innym, że mu ukradli przepowiednie, że to mają złą energię, że są ze złej krainy cieni przyszli, z nie tej gęstości, co trzeba. Strasznie, strasznie. I to sprawia, że ciężko się zjednoczyć i coś razem zrobić w ogóle. Może coś w tym jest. Inna sprawa, że w tym środowisku Shurów jest dużo dziwnych, podejrzanych ludzi. Jakichś takich byłych TW, jakichś współpracowników, agentów. No, trochę ich tam jest, nie? Myślę też, że czasem się zdarzają na przykład takie osoby, które za poprzedniego systemu, słusznie minionego, sobie nagrabiły trochę. Mają moralniaka trochę, że współpracowały, że może na kogoś donosili, że się wzbogacili na tym złym systemie i tak dalej. I dzisiaj bardzo chcą być po prostu w opozycji, tak trochę rekompensują sobie, nie? Chcą być dzisiaj tymi wojownikami o prawdę, co jest takie słabe, nie do końca to jest jakaś rekompensata, bo szkodzenie innym, powiedzmy, czy współpracowanie ze zbrodniczym, niefajnym systemem, no to jest dosyć duży grzech. A takie dzisiaj wojowanie w internecie, że wygadujesz często androny i się na czymś nie znasz, ale nie wiem, ale się wypowiem, to nic nie kosztuje, nic, naprawdę, to nie jest wielka rzecz, nie czyni z ciebie bohatera to, że nie będziesz nosił maseczki, czy że nagrasz kilka audycji o tym, że nas chcą zaczipować i że wprowadzić handel bezgotówkowy i że nam zabiorą pieniądze. Ja też się niektórych tych rzeczy boję, na przykład boję się zaszczepić. Jak wejdzie ta szczepionka na COVID-a, to ja się autentycznie będę bał, no mam taki lęk. Mam lęk. Też moje zaufanie do systemu, do państwa jest bardzo, bardzo mocno nadwątlone, że tak powiem. Jest bardzo mizerne, wątłe i wręcz znikome. Wszystko, do czego zachęca, do czego zmusza państwo, system, wydaje mi się podejrzane z góry też. Więc może mam dużo szura. Jestem pół szurem. Jak jest pół elf, to jestem pół szurem po prostu. Jedną nogą tu, drugą tu. I przez obie strony będę często atakowany, niestety. Przez szurów, przez nieszurów, przez mainstreamowców, racjonalistów, ludzi kochających fascynatów nauki. Będę atakowany przez jednych i przez drugich. Jest lewa noga, jest prawa noga, a ja jestem po środku i dyndam sobie. Także to macie odpowiedź na pytanie, kim jestem. Tą środkową nogą dyndającą taką właśnie. A, chyba sobie kichnę. A, zbiera mi się. Chyba jednak nie. Fałszywy alarm.
Jam też pół szuriat, napisał furiat, ale całkowity chrześcijanin, to ciekawe. Jezus 100%. JC 100%. JC 100%.

0: pojawił się też tutaj komentarz. No Gabriel się niestety chyba nie pojawi. Dzisiaj wysłałem mu wiadomość głosową, zachęcałem, ale nic nie odpowiada, a tam widziałem, że jest online. I po raz już któryś mi nie odpowiada, więc chyba zlał niestety. No szkoda, może Gabriel słuchasz, to wiedz, że nikt ci tutaj by krzywdy nie zrobił, ani by cię jakoś nie wyśmiewał czy coś takiego, to nie o to chodzi, nie? I trochę pewnie się paranoja włączyła, albo ktoś tam ci nagadał, że to złe wilki. No a w zasadzie to można powiedzieć, że Radio na Fali, które współzakładałem, no to takie osoby jak kapitan Tomek czy Michał Claude Monet, no to już już nadawali treści spiskowe, ezoteryczne, promowaliśmy używki, wolność właśnie w decydowaniu, różne takie bardzo alternatywne rzeczy, alternatywna medycyna, spiski, UFO, wszystko, co tylko można sobie wymyślić. No, kiedy jeszcze takiego Gabriela nie było na świecie, jeszcze wchodził na dywan po drabinie i na chleb mówił bep, a na muchy tapty. No to czy takie złe wilki? Nie powiedziałbym, nie? Można powiedzieć, że w pewnym sensie prekursorzy troszkę. Może nie prekursorzy i nie żadni tam ci pionierzy, no bo wcześniej było dużo innych rzeczy, no ale takie dziadki, weterani, nie? No ale świat się zmienia, ludziom się poglądy zmieniają, tylko świnia nie zmienia poglądów i szur, prawdziwy szur, widać, może nie jestem prawdziwym szurem. No Tomka to uważacie trochę pewnie za szura, Michała to wiadomo, oni zostali, trwają przy swoim, nie? Może tutaj brawa za konsekwencje i za tego, za konsekwentne działanie i za trwanie. Telewizja Trwam. No, a krawiec zdrajca, taki radiowy bolek, tak o mnie czasami mówią, radiowy bolek. Radiowy kurwiszon, tu się pojawi, tam się pojawi, tu założy, tu zamknie i taki kurwiszon radiowy i radiowy bolek zdradził wojowników o prawdę, zdradził. No ale może stąd została jakaś chęć, żeby przynajmniej rozmawiać sobie kulturalnie z osobami, które myślą inaczej. No, bo zmieniały się poglądy i pamiętam jeszcze, jak byłem wierzącym, jak byłem chrześcijaninem, jak byłem szurem, byłem satanistą przez jakiś czas, magią się interesowałem, różnymi rzeczami. Michałowi należy się procent od donatów za tę reklamę, którą wam robi. No ba. Ja, ile fajnych ludzi przyszło tutaj. Ale wiem, że Michał słucha na pewno, bo pamiętam, że w jednej audycji, jak pierwszy raz tak serdecznie mu podziękowałem, że tylu fajnych ludzi tu przysłał, tym, że mówi tam, nie wpłacajcie, nie sponsorujcie, nie, to nie wolno, naprawdę, szkodzicie tym. Jak ktoś im wpłaca, to niech w ogóle tu nie przychodzi. I ludzie się tak zainteresowali, co to za straszne radio, co to za ten zły wilk. Przyszli, posłuchali i stwierdzili, że im to odpowiada. No i jak to powiedziałem, jak zacząłem dziękować, to już potem tak jakby przestał wspominać, że chodzi o nocne radio konkretnie, tylko pewne radio, są pewne media... Tak, są pewne media, które robią właśnie tą złą robotę i wszystko psują i to właśnie przez nich jest świat taki, jaki jest. To są właśnie ci, którzy rozbijają rodziny. To są ci, tak mówił o nas, że rozbijamy rodziny. No i... W ogóle sporo widzę tutaj ników. To znaczy, może nie sporo, ale tak co jakiś czas przemknie mi tu na czacie jakaś osoba, którą widuję też czasami na czacie audycji spiskowych, nie? Alternatywnych, powiedzmy alternatywne, to tak ładniej. No, ale absolutnie nikt was za to tutaj nie będzie ganił czy tam dyskryminował. Nie, to nie u nas. Co najwyżej możemy się, trochę jak w chrześcijaństwie, nie potępiamy człowieka, tylko potępiamy grzech. To tak samo u nas. Nie potępiamy szura, tylko potępiamy szurskie tematy.
1: Nie potępiaj szura swego, bo możesz mieć gorszego.
0: Może jakaś przypowieść o szurze.
1: I przyszedł do nich szur i zaczął szurać, a opowieści jego szurskie były i szurlandię ją czynić i powiedzieli mu: idź od nas i nie szuraj, albowiem ukamieniowan będziesz, albowiem prawdę przeinaczasz i fake newsy rozprzestrzeniasz. A on im rzekł: powiadam wam, że nas trują, że glifosatem obsypują i chipować chcą. A oni śmiali się z niego i mówili: idź precz, szurze. A powiadam wam, szanuj szura swego, bo możesz mieć gorszego.

teraz powinienem mieć takiego małego chłopaczka ubranego w firankę z koszyczkiem, który tu chodzi i zbiera donejciki. Kto chce być moim ministrantem? Ale w moim kościele w krawczyźmie jest dozwolone bycie ministrantką. Nie ma dyskryminacji dziewczynek. Mogą być... Właśnie, czemu tylko dziewczynki mogą być... Czemu tylko chłopcy mogą być ministrantami? Krawiec, weź sreberko od fajek i zrób dobry Jezu, a nasz Panie. Umiem grać na sreberku, jestem wirtuozem grania na sreberku. Tylko to musi być dobre sreberko, na tym od papierosów się nie da grać. I też jestem wirtuozem grzebienia, nie chcę chwalić, ale... Może sreberko koloidalne, co? Jakie rady sobie dają szury? Tam włóż z granulat sreberka koloidalnego do tego, do prysznica sobie i będziesz miał wodę restrukturyzowaną od razu. Coś tam takiego.

może się narodzi taki mesjasz szurski i pojawi się trzech wielkich szurów. Gabriel, Michał i Antoni. Przyjdą trzej szurowie i przyniosą dary jemu. Jeden przyniesie srebro koloidalne, drugi... Co tam jeszcze mogą przynieść? Srebro koloidalne, te suplementy, drugi przyniesie szur, a trzeci przyniesie orgonity w koszyczku. Trzech szurów ze wschodu, tak? I zły władca, potrzeba 19, nakaże zabić wszystkich małych szurków, żeby się nie narodził ten wielki szur, który po prostu przekaże, objawi ludziom prawdę, która ich wyzwoli. I ten Herod XIX właśnie wyśle swoich ludzi, żeby tych zgładzili, tych małych szurów wszystkich.

jeszcze mogliby deparchator przynieść, skonstruowany przez samego pana Marka. Takie dary. Przynieśli mu deparchator, srebro koloidalne i suplementy. I ty się dziwisz, dlaczego Gab nie chce z tobą gadać. No niby tak, niby sobie pozwalam na dużo, no ale to no Gabriel taki poważny faktycznie, może mu trochę dystansu brakuje i poczucia humoru, no przecież to się można śmiać z tego, nie? Może na przykład mi coś dowalić, na przykład idź tam, zrób laskę Billowi Gatesowi, ja się będę śmiał, no tam, albo nie wiem co, jak bym mógł zgasić Gabriel na przykład. Krowo, napisz, jakby macie jakieś propozycje, co by mi mógł dosrać tutaj Gabriel na przykład. Przynieśli deparchator, magrawa i cewkę Tesli. No nie wiem, czy cewka Tesli się tu kwalifikuje jako szuria.

W owym czasie wyszło rozporządzenie, aby stworzyć spis szurów w całym kraju. Udał się tam zatem Gabryel z domu Szuriatów z Gieresiem, który był brzemienny. Tak napisał E. Marcins. To ciekawy komentarz. Michał brzemienny? Cholera jasna. Spróbuj obgadać Zenona, jak jesteś taki mądry. A co? A nie mówiłem, że Ham, że Buc, że tam coś? No, ciężko mi trochę, bo tak w zasadzie nie mam za co. Tak bardzo bym chciał, ale no, to tak jak tylko się nadarza okazja, to każdego tutaj obgadam. Nie możecie powiedzieć, że krawiec na pewno nie zsie, bo prawda zawsze leży po środku. Ale to nikt nie mówi, że zawsze leży po środku, tylko że czasem z tą prawdą jest tak, że można powiedzieć w przenośni, że leży po środku, ponieważ obie strony mają swoje racje, z którymi można się zgodzić. I można dojść do pewnego kompromisu w tych prawdach, który jest takim wspólnym mianownikiem, jakby jakąś syntezą. No nie wiem, jak to powiedzieć. To są takie rzeczy, które trochę ciężko wytłumaczyć. Lepiej by to było na przykładach podawać, tylko że akurat mam pustkę w głowie, zmęczony jestem. Gabriel nie obgaduje, pisze krowa. Gabriel nie obgaduje. No to chwała jemu, to też fajna cecha, że nie koncentruje się tam na obgadywaniu. No to na pewno tutaj, nie, no mówię to bez cienia ironii, to takich ludzi też lubię, nie? Ja niestety jestem trochę często prowokowany też i niektórym się odgryzam. No Gabriel akurat sobie tutaj nie zasłużył, nie zapracował, być może, żeby tam z niego sobie robić śmichy, chichy czasem, ale ja nawet go przeprosiłem na antenie, powiedziałem, że bywało, że sobie z ciebie tam trochę żartowałem czy coś. On, pamiętam, wtedy odpowiedział, przyjmuję przeprosiny. On taki poważny jest bardzo, nie? To bardzo poważnie traktuje to, co robi. No dobra, no to też no, się nie potnę z tego powodu też, że Gabriel nie chce. No, nie chce, to nie chce. No trudno. No. Co zrobię? Co zrobię? O czym tu się rozprawia? Pisze Sławomir. O Gabrielu. Okej, dziękuję. To się dowiedział. No, tak, to jest radio, które założyliśmy, żeby rozmawiać o Gabrielu właśnie. Mamy takie różne audycje. Gabriel powiedział, na przykład taka audycja jest, albo z mądrości Gabriela, Gabriel na wesoło, gdzie parodiujemy sobie jego charakterystyczny sposób mówienia. Dla małych dzieci jest bajka Gabriel i osiołek. Takie bajki na przykład były. Wszystko o Gabrielu tutaj w tym radio. To jest takie Radio Gabriel. Postanowiliśmy zrobić. Ale to nieprawda, musi być po środku, tylko ty, nabierając dystansu, wyrobisz sobie lepsze zdanie, bardziej celne, pisze Monika. Świnka Gabriel, propozycja jest na bajkę. Gotuj z Gabrielem też, o, właśnie. Lewym okiem Gabriela, ciekawe. Można jeszcze zrobić nocny Gabriel, Gabriel wieczorową porą, dzień dobry z Gabrielem, takie audycje. I właśnie stąd chcieliśmy zaprosić Gabriela, żeby tak się pojawił też, jako taka wisienka na torcie. No ale cóż, nie da się słuchać takiego smarowania, pisze krowa. Ale kto smaruje i komu i czym? Z prawej strony szura. Z prawej strony szura, z lewej strony szura.
No, to prawda leży po środku. Jednym mamy lewe ucho, mamy prawe ucho i dźwięk wpada lewym i prawym uchem i nam się w środku generuje ostateczny dźwięk. No. Mamy lewe oko, prawe oko. Ostatecznie obraz jest jeden, nie? No. Kawa czy Gabriel? Też propozycja. Dobra. Kurde, spociłem się pod pachami i tak się niekomfortowo czuję. Więc chyba będę kończył. Dobra. O Jesus, już 1:15. Ludzie, ja mam robotę tutaj ważną. Ile już nadaję? 4 godziny. No ładnie, no ładnie. No dobra. Dzięki, że byliście. Gabriel, zapłać za wasze donaty, za wasz udział, komentarze, telefony, wspaniałe w ogóle. I jeszcze dziękuję tutaj, mrugam okiem do innych dobroczyńców fajnych. Nic nie czuć, nie martw się. No, ale to radio wyobraźni, możecie sobie wyobrazić, że śmierdzę i dla was będę śmierdział. Użyj antyperspirantu Gabriel Sensitive. Pisze E. Marcins. No ciekawe. Gabriel. Gabriel Sensitive. No dobra. No to idę. Gabriel z wami. Trzymajcie się. Gabriel zapłać. No i tam nie gabrielujcie za bardzo. I co jeszcze wam mogę powiedzieć? Chyba tyle. No. I bądźcie sobą. I się nie lękajcie. I dasz bur. Dasz bubr. I tak dalej. I całe te. Do usłyszenia jeszcze dzisiaj. Już jest piątek w Polsce. A tym, którzy mieszkają pod inną szerokością geograficzną, to mówię do jutra. No. I tyle. Hej, hej, hej.

I witam wszystkich jak zwykle we wtorek o 21:00. Ja, czyli Krawiec, samo jeden. I jak zwykle uraczę was dzisiaj garścią newsów, ale też wyjątkowo będzie temat przewodni. Tak się składa. I będzie to kłamstwo. Ściema, iluzja. Trochę już o tym było w odcinkach poświęconych Matrixowi. Były chyba z dwa przynajmniej takie, albo i trzy. Z tego co widziałem, podobały się gawiedzi. Więc nawet jak coś tam się powtórzy, to nie szkoda, nie szkoda. Ale mam nadzieję, że będzie trochę nowych informacji. Znaczy nie mam nadzieję, tylko wiem o tym. Bo tutaj zebrałem dla was na przykład takie ciekawostki, jak można rozpoznać kłamcę. I powiem wam też, dlaczego uważam, że świat jest zakłamany, bo właśnie do takich wniosków niestety doszedłem, że gdzie nie spojrzysz, to właściwie kłamstwo. Kłamstwo. Kłamstwem kłamstwo pogania, można powiedzieć. Wszystko się opiera na kłamstwie, trochę. Powiem też o eksperymencie, który miał wykazać, jak często kłamiemy, i o wszystkich dziedzinach życia, które właśnie są przesycone tym kłamstwem, tą ściemą. Możemy też się tutaj pokusić o

rodzaje kłamstw. Małe kłamstewka, prawdziwe kłamstw, małe kłamstewka, prawdziwe kłamstwa może. Taki film był ze Schwarzeneggerem, prawdziwe kłamstwa, no nie?

0: dlaczego odchodzi z radia. I no, sami posłuchacie i sobie wyrobicie opinię. Ja raczej nie będę tego komentował, no bo po co teraz sprawę znowu tutaj jątrzyć. Zresztą, no, chyba nic nie mam do dodania za bardzo. Gdyby chociaż Klot podesłał sam swój głos, to bym podłożył jakąś śmieszną muzyczkę, jakieś dżingle posadzał, ale ten skubaniec, słuchajcie, z muzyczką od razu podesłał. Już widać, zna mnie trochę. Wie, że zaraz bym mu na przykład zrobił taki podkład. O.
1: Witajcie, słuchacze. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego odszedłem z radia.
0: Nie, no to oczywiście nie żartuję sobie z Kloda, tak żartuję sobie ogólnie.
2: Co ty mi kurwa zrobił, bandyto?
0: To też nie miało żadnego związku z nagraniem, które już za moment, już za chwilę tutaj wyemituję. No, czekam, aż się zbierzecie, aż będzie was więcej trochę, bo szkoda, żeby się zmarnowało, nie? Najwyżej puszczę drugi raz albo coś, nie wiem. A ja mam dżingla, już tak serio, to taki dżingiel dla Kloda.
3: Wykonałeś grande trabajo, wielką grande robotę, przyjacielu Jose. Należy ci się za to granda walicha de oro złota.
2: Zatkało, kakao?
0: A może zdarzy się jakiś cud i Klod zadzwoni. Nawet i powie coś na żywo. Kto wie. Przypominam, że audycja jest interaktywna. Można dzwonić na numer telefonu, który sobie tutaj zapisałem. 22 427 8525 22 kierunkowy 427 8525, a także można się łączyć przez Skype'a na profil Nocne Radio. Należy dzwonić, ale najpierw należy sobie dodać ten profil do znajomych, bo inaczej nie ma w ogóle nie ma rozmowy, nic nie ma, nie, panie. No i też, dzięki wielkie Etamowi za fajne nagranko, które przygotował, taka zapowiedź dzisiejszej audycji. No, zapowiedź, taka reklamówka. Ciekawi mnie, jak on to zrobił, że taka nietypowa rozdzielczość. To super, mega, ultra HD, bo taki pasek po prostu, to trzeba mieć specjalny monitor, wiecie, taki, co się aż zawija dookoła głowy, żeby to obejrzeć. Taki jest właśnie paseczek. To jest nieźle to sobie wykombinował chłopak. No i takie różne rzeczy właśnie dzisiaj będą. Oprócz tego, jak temat się wyczerpie, wątpię, czy się wyczerpie, bo mam tutaj sporo do powiedzenia, także w związku z Wielką Orkiestrą Świątecznej, z Wielką Ściemą Świątecznej Pomocy, jak tu sobie napisałem. Bo jak zawsze byłem za owsiakiem, za wośpem, to ostatnio jakoś, wiecie, wygląda na to, że faktycznie Jurek ma sporo za uszami, dziwnie się zachowuje, dziwne ruchy wykonuje i o tym też będzie parę słów. No i właśnie tak przez ten pryzmat kłamstwa, ściemy, iluzji niektóre tematy się tutaj, niektóre tematy przedstawię. Temat oczywiście nieśmiertelny, emigranci, patriotyzm, wiecie, takie rzeczy. Też się to na pewno tutaj pojawi. A jak temat się wyczerpie, to mam trochę takich luźnych newsów jeszcze dla was. No dobra, audycja już chwilę trwa, pewnie ci, co mieli przyjść, pytajmierz się pyta, krawiec, oszaleliście? Oszaleliście? Nocne radio, oszaleliście? A adwokat stwierdził, że dorastam. Czekajcie, zaglądnę sobie tu na dół. Odchylę majtasy. Nie, no nie widzę, żeby coś urosło. To miało być śmieszne, tak? A wyszło właśnie takie gimbusowate. No, no dobra, słuchajcie, to przyszedł czas na nagranie, przemowa, komunikat specjalny. Także posłuchajmy.
4: Witam was, słuchacze i słuchaczki Nocnego Radia, bardzo gorąco i serdecznie. Jest to moja mowa końcowa, czy jak chcą niektórzy, mowa pożegnalna dotycząca przerwania pracy w Nocnym Radiu. Niestety, wcześniej opublikowałem

0: Publikowałem ją tylko na Facebooku, gdyż do dnia dzisiejszego strona radia nie istnieje, nie licząc pseudostrony rodem z wczesnych lat 90. Oto ta mowa. Drodzy słuchacze i widzowie Nocnego Radia, jako że nie zdążyłem z opublikowaniem listu pożegnalnego przed omówieniem mojego odejścia z Nocnego Radia przez Krawca na antenie, napiszę więcej niż chciałem. Dokładnie opiszę bez ogródek, o co chodziło i jak sytuacja wygląda od mojej nieskromnej osoby. Przedstawię ją w trzech głównych punktach. Punkt pierwszy. Brak konsekwencji w działaniu, brak wyznaczonych terminów, tzw. deadline'ów do realizacji ważnych spraw radiowych, np. strona internetowa. Wynikało to przede wszystkim z niechęci Krawca do przestrzegania czasu realizacji czegokolwiek. Potwierdziło się to, czego się spodziewałem. Bez deadline'ów na ważne sprawy, one nie będą załatwione. To trochę tak, jakby nie przyjść do audycji na godzinę 21, tylko na 22. Przecież to jakiś żart. Dodatkowo jeszcze niepoważne podchodzenie do nadawania audycji przez Krawca. Cytuję, co przesłał mi na 3 godziny przed audycją. Nie będzie mnie, bo jestem zmęczony i nie mam siły. To ostatnio przelało czarę goryczy w podjęciu decyzji o odejściu. Punkt drugi. Dlaczego tak długo tworzyłem Nocne Radio, skoro tak było źle? Bo też było i dobrze. Najważniejsza sprawa, że Krawiec to zajebiste nadający. Dodatkowo świetnie mi się z nim nadawało, co chyba też i Wam się podobało. Radio po prostu wciąga. Także jeszcze inna sprawa, że nie lubię kończyć czegoś, co zacząłem, nawet jeśli totalnie projekt się nie rozwija. Punkt trzeci. I najważniejsza sprawa, brak szacunku wobec Was z mojej, jak i z Krawca strony. Czy pamiętacie, jak obiecywaliśmy prawie 2 lata temu, że będzie strona www.radia już wkrótce? Tak, od 2 lat obiecujemy, nadal jej nie ma. Muszę wam powiedzieć, że strona była już prawie gotowa ponad rok temu, ale Krawcowi zawsze się coś nie podobało, że nie wszystko było skończone, jak to twórcy grafikowi. Dodatkowo Krawiec nie chciał podawać jakichkolwiek terminów skończenia, tych tak zwanych deadline'ów, przez co straciłem jakikolwiek zapał do pracy nad stroną. Nigdy wszystko nie jest skończone. Na przykład moja strona www.teoriachaosu.com też nie jest idealna. Jest na niej mnóstwo błędów i wybaczeń. Tylko co najważniejsze, jest. Na szczęście lub nieszczęście Krawiec zaczął robić nową stronę i niemal jest na ukończeniu od 3 miesięcy. Trzymam kciuki, że w końcu się pojawi, bo też wykonałem trochę pracy na tej nowej stronie. To wszystko, co przez te 2 lata robiliśmy, to był taki Monty Python w realu, czasem śmieszny i fajny, ale generalnie strasznie żenujący. Za to wszystko Was, widzów i słuchaczy, chciałbym bardzo mocno przeprosić. To były wszystkie powody, dlaczego opuściłem radio i jest mi bardzo głupio, że tak długo waliłem Was, słuchaczy i widzów, w twarz. Na usprawiedliwienie dodam, że nie wziąłem od Was ani złotówki. Tak czy inaczej, trzymam kciuki za Krawca i Nocne Radio. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i dalej będziecie z projektami, które tworzyłem i tworzę, z góry dzięki. Pozdrawiam, Claude Monet. To tyle z nudnej, oficjalnej części. Teraz chciałbym mówić kilka kwestii dodatkowych. Wielkie dzięki, że byliście razem ze mną, Krawcem i Nocnym Radiem. Mam nadzieję, że zostaniecie i będziecie wspierali Krawca, który jest teraz jedynym i niepodzielnym kapitanem. Tworząc Nocne Radio, myślałem, że zbudujemy radio dla ludzi myślących i bezkompromisowych. Niestety, chyba częściowo się myliłem. W większości, i owszem, wy słuchacze tego radia, takimi ludźmi jesteście, myślącymi i bezkompromisowymi. Ale niestety, jest pewien margines osób, o których Bill Hicks mawiał. Szambo przypełzające z pobliskiego supermarketu. Do tych osób mam 2 słowa.
1: Kill yourself.
0: Do reszty słuchaczy mam prośbę, abyście nie pozwolili tym szambiarzom niszczyć tego, co dobre i cenne w Nocnym Radiu. Niestety, wierzcie mi lub nie, ale oni nie tylko, że się nie zabiją, to nie, ale będą niszczyć te dobre i cenne rzeczy do końca świata, a nawet jeden dzień dłużej. Z góry za tą walkę z tym szambem Wam dziękuję. Podsumowując, powodem mojego odejścia nie były ani finanse, ani marketing, ani inne gówno. Tylko i wyłącznie powody, o których powiedziałem wcześniej. Case fucking closed. Na koniec powiem, że z Nocnym Radiem będę nadal związany nie tylko duchowo, jako współtwórca, ale także dla tych wszystkich, którym brakuje mojego głosu, w każdy piątek po godzinie 24 w Nocnym Radiu będziecie mogli słuchać na żywo audycji Teoria Chaosu, którą prowadzę nieprzerwanie od 6 lat. Trzymajcie się i słuchajcie radia. Nocnego Radia. Mówił do Was Claude Monet.
2: Jakby ktoś dał mi w mordę. Ja pierdolę, kurwa.
3: Szkoda, kurwa, na Was było cokolwiek. Wy głupie chujemy.
4: Nie, no to oczywiście tak w żartach ten stonoga. No, może jednak mały komentarzyk. Strona nie wygląda jak z wczesnych lat 90., tylko, przepraszam bardzo, wygląda ona jak za czasów BBS-ów jeszcze i modemów 9600 albo 2400, takie były chyba pierwsze jeszcze. Co tu jeszcze mogę skomentować? No, chyba tylko tyle, że poprzednia wersja strony wcale nie była gotowa. No, to właśnie Claude ma taką tendencję do uważania za gotowe czegoś, no, jeśli za gotową uznać stronę, na której nie ma żadnych grafik audycji, nie ma tekstów za bardzo, nie ma powrzucanych tych audycji, no to można powiedzieć od biedy, że była gotowa. Jak dla mnie była gotowa w 20%, no to ciężko to uznać za coś, co już miało prawie, że wystartować. Więc tutaj się nie zgodzę. No, z pozostałymi rzeczami może się tam zgodzę. Może z wyjątkiem tego, że takie szambo tutaj, no bo jakoś nie zauważam, gdzie jest to szambo. Gdzie są wszyscy ci ludzie, którzy nas tu niszczą? Dlaczego ich nie kojarzę w ogóle? No było paru dowcipasów, ludzi, dla których trolling to jest sens życia na przykład, ale nawet oni jakoś się powstrzymywali i wkręcali się tutaj w rozmowy z nami. Nie kojarzę jakoś tak buractwa tutaj za bardzo, wręcz przeciwnie, zawsze miałem takie przekonanie, że tutaj przychodzą właśnie ludzie fajni na poziomie, jacyś tacy... no, tacy, którzy mają coś do powiedzenia. Spoko jak dla mnie. Nie widzę tutaj żadnego szamba za bardzo. No ale może Klot to widzi trochę inaczej. Trudno. Może zadzwoni i skomentuje i wskaże na przykład to szambo, bo ja jestem ciekaw. Dlaczego odszedł Klot?
1: Dlaczego? W imię zasad, skurwysyno.
4: No i to jest dość trafny dżingiel, bo Klot jest właśnie dość zasadniczy. Zasadniczy człowiek, zasady są dla niego ważne i no to właśnie w imię zasad. W imię zasad. No ale tu już wracamy do audycji. Wiecie, że go-karty wynalazł Jarosław Kaczyński? To jest mało znany fakt, taką znalazłem informację w internecie. Też taką, że dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu weszliśmy do NATO. No, byli też inni, oczywiście, którzy tam pomagali, pod nogami się pałętali, ale nieudolnie pomagali. To jest inny mało znany fakt. I jeszcze znalazłem taką ciekawostkę, że Jarosław Kaczyński jest najlepszym na świecie graczem w golfa. Taka też ciekawostka. A z ciekawostek niezwiązanych z Jarosławem Kaczyńskim, nie wiem, czy takie są w ogóle warte, żeby o nich wspominać, to na przykład taka, że 29% Niemców chce referendum w sprawie wyjścia z Unii, a pozostali nie znają języka niemieckiego. Też taka ciekawostka. No, a dzisiaj, jak zapowiadałem, będzie dużo o kłamstwie i tu kolejny raz się usprawiedliwiam. Nie ma tu nic wspólnego z Klodem. Nie zarzucam Klodowi. Żadnej ściemy ani nic takiego, po prostu taki temat przygotowałem sobie, a się jakoś tak zbiegło z tą przemową Kloda. No właśnie, takie wnioski mnie ostatnio najszły, że właściwie gdzie nie spojrzysz, słuchaczu, słuchaczko, czy w lewo, czy w prawo, czy na wprost, czy za siebie i na jaką dziedzinę życia nie popatrzysz, albo na dziedzinę nawet sztuki, na media, na jedzenie, na wielką orkiestrę świątecznej pomocy, na kościół, na religię, na władzę, na swoją dziewczynę, chłopaka, przyjaciół, żarcie, media, już mówiłem, nawet patriotyzm ostatnio tak modny, na emigrantów, wszędzie jest ściema i zakłamanie. I może tak trochę ponuro to brzmi, no ale... No, niestety, lepsza smutna prawda niż piękne kłamstwo. Zawsze byłem takiego zdania, zawsze nienawidziłem kłamstwa. Jakoś tak straszny uraz teraz już w ogóle mam do ściemniaczy, po tym jak zostałem ściemniony ostro, ze szkodą mocną, finansową. I kiedyś już nawet wspominałem, że jak spotkałem po latach swojego przyjaciela, który właśnie zawsze słynął z tego, że był ściemniaczem numer jeden, bajkopisarzem największym na świecie, to po prostu powiedziałem mu tylko cześć i nawet nie podałem ręki, nie przywitałem się, poszedłem dalej w swoją stronę. Lepiej unikać kłamców. Kłamstwo zawsze po prostu się mści okrutnie na nas. No i też może to się komuś przyda, taka audycja dzisiejsza, bo będzie też o tym, jak wykryć kłamcę. No i tak. W ogóle tak spróbuję z głowy sobie wyobrazić, kiedy się zaczyna to w ogóle kłamstwo. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Może od naszych narodzin. Czy w tym jest jakieś kłamstwo? W ogóle, skoro jest wszędzie, to powinno być też już od początku samego, jak się rodzimy. No, kłamstwo może nie, ale no, zastanówmy się. Wyrywają nas z ciepłego, fajnego miejsca, gdzie jest nam dobrze, w takie zimne, paskudne miejsce, gdzie wszystko jest straszliwe. W ogóle pierwszy raz to widzimy, boimy się, wrzeszczymy i jeszcze dostajemy tak po plerach, po prostu z łapy. No bo tak się dziecko bije na początek. Pierwsze, co nas spotyka w życiu, to cios. Cios w plery, w nery. Bo to chodzi o to, żeby dziecko się rozpłakało i żeby zaczęło oddychać samo. Jakoś tak o to chodzi. Czy w tym jest jakieś kłamstwo? No nie, ja myślę, że kłamstwo się zaczyna od maleńkości, może nie od narodzin, ale jakoś tak od maleńkości, bo no na przykład jesteśmy wychowywani pod kloszem, nie? Jako na przykład jedynacy. I dla dziecka świat jest fajny, jest super, nie? Jest bezproblemowy. Dziecko nie przeżywa jakichś wielkich traum, oszczędza się temu dziecku przykrą jakąś rzeczywistość. I w tym no, jest jakieś tam kłamstwo, no ale powiedzmy sobie, że jest to takie kłamstwo w dobrej wierze, tak? Żeby nam było lepiej, żebyśmy przynajmniej to dzieciństwo mieli fajne i przyjemne. I może to akurat nie jest takie złe. Właśnie, czy można kłamać w dobrej wierze? Czy kłamstwo jest zawsze złe, czy nie zawsze? No ja sądzę, że nie zawsze. Bywa na przykład, że chłopak powie dziewczynie, która nie wygląda na przykład super w jakiejś sukience, powie jej, że wygląda pięknie i ona będzie szczęśliwa, tak? No to może chodzi o to, że takie kłamstwo nikomu nie szkodzi, nie? No ale w pewien sposób też szkodzi, bo zaczynamy się przyzwyczajać do kłamstwa i zaczynamy je stosować coraz częściej, jak widzimy, że ono działa. Tu mogę wspomnieć właśnie o eksperymencie, który przeprowadzili naukowcy. Poproszono grupę 77 studentów, taka magiczna liczba podwójnie, aby prowadzili taki swój własny dziennik kłamstw, gdzie zapisywali wszystkie kłamstwa, które się pojawiły właśnie w ciągu dnia. Jaka wyszła średnia? Jaki wyszedł wynik? 2 kłamstwa dziennie. No i wychodzi na to, No, jest to jakaś grupa reprezentatywna, nie? Skoro ci studenci średnio kłamali 2 razy na dzień, to pozostali obywatele, członkowie tego społeczeństwa też pewnie ściemniają na potęgę. Ja się z tym często spotykam. Nawet są takie osoby, które mają odruch ściemniania. Widać, że coś się zapytasz, a ten już wie, oczami wywraca w lewo, w prawo. No o tym też właśnie powiem, czy w lewo, czy w prawo, to kiedy kłamie, nie? Zaczyna się wiercić, to też ponoć oznaka kłamania. Ktoś się robi nerwowy. Są różne takie właśnie oznaki kłamania. Najzabawniejsza rzecz, którą właśnie znalazłem, to jest taka, że powiększa nam się nos, słuchajcie. Efekt Pinokia to się nazywa. Naukowcy właśnie odkryli też, że podczas kłamania nos faktycznie nam delikatnie się powiększa. To ma jakiś związek z ciśnieniem, prawda? Jak się wiercimy, jak wykonujemy różne gesty, krzyżujemy ręce też, patrzymy raz w lewo, raz w prawo. To są też właśnie oznaki tego, że ktoś kłamie. Tak samo jak to, że ktoś się wypowiada bardzo tak długie monologi ma i zaczyna nam opowiadać. Często właśnie ten długi monolog jest połączony z takim oburzeniem u osoby, która kłamie. I mówi ktoś, nie wierzysz mi? Jak mnie to ubodło, jak mnie to obraziło? I to ma być przyjaciel, po prostu zero, zero zaufania, no jakby mi ktoś po prostu w mordę dał, no, jak jakimś kłamczuchem bym był po prostu, a wiadomo, że nie jestem, po prostu kończę w tym momencie rozmowę, do widzenia szanownemu panu, do widzenia. I odchodzimy, nie? No, jak ktoś, kto mówi prawdę, często też jest oburzony, ale to oburzenie rzadziej się pojawia, bo ktoś ma na przykład satysfakcję taką, że ktoś nas posądza, a my jesteśmy pewni, że nie kłamiemy i z takim uśmiechem na ustach i takim luzem, nie? Mówimy tak, ja kłamię, mówisz. Tak, więc jestem kłamczuchem. No dobra. Bo jesteśmy spokojni, tak? Wiemy, że nie wygłaszamy jakiejś mowy od razu wielkiej. To też jest taka oznaka. Częste mruganie może też świadczyć o napięciu po prostu, które mamy. Podobnie jak z tą nadpobudliwością ruchową. Tak więc to są takie różne oznaki. A co z tym właśnie patrzeniem w lewo i w prawo? Pamiętam, już kiedyś opowiadałem, na komisariacie mi właśnie gliniarz zarzucił, że przecież widzę, że ściemniasz, nie? Oni mają taki akcent, taki jak panowie dresowie trochę. No, są z nimi jakoś tam spokrewnieni mentalnie, to się czuje, nie? Że im oczywiście bliżej do takiego dresa niż do zwykłego obywatela. Jakaś tam sztama jest. Słuchajcie, to są dwie strony trochę tego samego medalu, nie? Taki właśnie gliniarz i bandzior. Oni czują coś do siebie, tak? Mój ukochany wróg, nie? To i być może taki bandzior też jakoś tam jest, ta więź mentalna z tym gliniarzem. To jest ktoś, kto mnie ściga, mój najgorszy przeciwnik, nie? Ale szanuję go, to jest pies. To jest pies. A, no... I właśnie się spytałem, że skąd wiesz, że ściemniam, to mi wyjaśnił, że patrzę się w prawo, jak mówię. No ja się wtedy z tego tak śmiałem trochę, no ale okazuje się, że coś w tym faktycznie jest. Ktoś, kto patrzy w prawo, używa wyobraźni, używa tej półkuli związanej z wyobraźnią. Nie jestem pewien, czy to jest prawdziwa informacja, ponieważ jest jakoś tak, że oczy są połączone z półkulami na krzyż, tak? Więc to powinno być odwrotnie trochę. No ale taką informację znalazłem, że jak patrzymy w prawo, to używamy tej właśnie półkuli związanej z wyobraźnią, z kombinowaniem, z abstrakcją jakąś i zaczynamy bajkę po prostu układać, nie? A jak ktoś patrzy w lewo, to sięga do tej półkuli, w której są przechowywane informacje. Nie wiem, czy to są prawdziwe dane, no ale może to będzie jakaś wskazówka. W ogóle chyba lepiej unikać kłamczuchów, bo to się strasznie mści potem. Zresztą, czy nie jest tak jak właśnie w piosence zespołu Firma, że zaufanie to platyna w zbiorze wyższych wartości? Tak często uważają właśnie bandziory. Bandzior bardzo ceni sobie właśnie zaufanie do swojego towarzysza, bandziora. U swojego towarzysza bandziora i u niego i do niego, tak, bo właśnie bandzior wie, jak wiele znaczy to zaufanie dla niego, dla jego bezpieczeństwa, no bo jak komuś nie można ufać, to zachodzi prawdopodobieństwo większe, że to jest konfident rudy konfident, jak z blok ekipa. No ładnie, piją piwo na ławce, telefonik. Rudy wymiata. Konfident. No właśnie, czyli wiemy już, znamy parę sposobów, jak rozpoznać kłamcę. No i zatrzymałem się na tym dzieciństwie. Rodzice i otoczenie oszczędza nam różnych informacji, różnych przykrych rzeczy. No, jest to jakaś tam iluzja, właśnie dzięki której możemy sobie powspominać dzieciństwo jako fajne. Ale no, co jest potem? Idziemy do szkoły sobie i co się dzieje w tej szkole? No, w szkole już jest gorzej, bo tu można się zgadzać, nie zgadzać. Ja uważam, że szkoła to jest bardzo dużo ściemy i trochę rzeczy wartościowych i prawdziwych. No bo tak, historie, jak wiadomo, piszą zwycięzcy
5: i tej historii pisanej przez zwycięzców, często zakłamanej albo pisanej na zamówienie. Przecież dzisiaj już wiemy, dzisiaj już nie łykamy wszystkiego jak pelikany, jak to się mówi, nie? Tylko wiemy, że różni władcy zlecali pisanie tej historii pod swoje dyktando, że historia była fałszowana często na zamówienie i różne ustroje też. No za komuny, no niektórzy twierdzą, że nie w Polsce nigdy nie było komuny, za PRL-u powiedzmy, też w szkołach nie wolno było mówić o wielu rzeczach, o zbrodni katyńskiej, o, no nawet już w demokracji, w kapitalizmie nie mówiło nam się nigdy o Słowianach, tak? Przedstawiało się Polskę, która powstała dopiero jak Kościółek się tu pojawił, tak? To jest początek Polski. I też uczą nas jedynie słusznej religii, oczywiście, tak? Nic nam nie powiedzą o innych wierzeniach, bo to są przecież sekty i okultyzm i Harry Potter. No i tak nas karmią troszeczkę. Część wiedzy okazuje się nieprawdziwa też ze względu na postęp i na to, że odkryliśmy nowe rzeczy i to, że odkryliśmy, że stare rzeczy się częściowo nie zgadzają. No mamy całą zakazaną archeologię. To też jest trochę właśnie takie zakłamanie, że chociaż tu można znaleźć usprawiedliwienie. Nauka to jest właśnie coś, czemu można zaufać w dużym stopniu, no chociaż ktoś może powiedzieć, że zaufał naukowcom i sobie azbestowe ściany zrobił, nie? Bo słyszał od naukowca, że azbest nie jest szkodliwy i że się kukurydzy najadł genetycznie modyfikowanej, bo uwierzył też, że jest dobra i się rozchorował. I powiedzieć, że naukowcy też nas tu ściemniają za pieniądze, albo że nas lekarze leczą tak, żeby nas leczyć, a nie wyleczyć. Tak więc no, medyk to też człowiek nauki trochę, nie? Ale nauka ma to do siebie, że sama siebie weryfikuje cały czas i opiera się na sprawdzonych informacjach, na wszystko musi zostać potwierdzone, zweryfikowane. Jedno odkrycie musi być zgodne z tym, co odkryliśmy wcześniej, tak? Więc tej nauce można, moim zdaniem, zaufać bardziej niż religii, którą też, no niestety, tu się narażę osobom wierzącym, ale dla mnie to też jest w dużym stopniu zakłamane wszystko. No i tak, jesteśmy w tej szkole. Mówią nam, że dla naszego dobra nas tam trzymają i nie możemy w czasie lekcji sobie wyjść, nie możemy sobie nie pójść do szkoły. Taki przymus trochę, nie? Ale to dla naszego dobra, oczywiście. Potem, no, wkraczamy jakoś tam w dorosłość. No i tu zaczyna się właśnie jedna wielka ściema. A na taki temat w ogóle wpadłem, jak zainteresowałem się tematem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No bo tak, myślisz sobie, słuchaczu, słuchaczko, że fundujesz jakiemuś dzieciakowi obiadek, nie? A okazuje się, że tak naprawdę finansujesz na przykład dwa kafelki do nowej siedziby Fundacji Złoty Melon albo Mrówka Cała. To są spółki związane właśnie z Jerzym Owsiakiem. On to zakładał na spółkę tam z kimś. I okazuje się, że pieniądze w dużej części idą do Owsiaka jednak, no. On się zawsze zarzekał, że nic z tego nie ma. A okazuje się, że na przykład żona pani Owsiakowa, pani Lidia Niedźwiecka-Owsiak, która jest prezesem fundacji WOŚP, pobiera sobie na przykład wynagrodzenie 14 tysięcy za bycie w tej, za kierowanie. Półtorej baniaka poszło w ogóle na, jako wkład do, na założenie tej spółki Złoty Melon. Firmy Owsiaka są zawsze podwykonawcami wszystkiego, co tam Owsiak robi. też są wypłacane te pieniądze, potem przelewane z kubki na kubkę, z fundacji na fundację. Bardzo dziwnie to wygląda. Ostatnio właśnie, znaczy nie ostatnio, już jakiś czas temu, znany bloger Piotr Wielgucki, którego lepiej znacie, lepiej znamy pod ksywką Matka Kurka, słynny bloger, wziął się za Owsiaka, zaczął ujawniać różne niewygodne informacje i został pozwany za to przez pana Jerzego. I sprawę pierwszą wygrał. Wiem, że dwa procesy są, cywilny i karny. Pierwszy był pewnie cywilny i go wygrał. Okazało się, że nie powiedział nic nieprawdziwego. Wszystkie informacje, które uzyskacie od matki Kurki, są, wychodzi na to, prawdziwe, a on zarzuca Owsiakowi naprawdę bardzo dużo rzeczy i wygrzebuje sporo ciekawych informacji. No i słuchajcie, no sporo trzeba wrzucić tych dyszek do puszeczki, żeby się złożyć na samą taką siedzibę fundacji, na przykład którąś już tam, bo tych, te siedziby powstają nowe. Owsiak też się tam zadeklarował, że po skończeniu, jak się wielka orkiestra skończy, mimo że ma się nigdy nie skończyć, ma grać do końca świata i o jeden dzień dłużej, to on odda te nieruchomości na szpitale, coś, a właśnie matka Kurka tutaj wykazał, że nigdzie nie ma jakby, nigdzie to nie zostało jakby zapisane, udokumentowane, to są tylko słowa Owsiaka, tak? Ja wszystko oddam. Wszystko to naprawdę dziwnie wygląda, ja tych informacji nie zapisywałem, nie zbierałem, to nie jest dzisiaj główny temat audycji. No ale są te przepływy pieniędzy między... O, jeszcze taka ciekawa informacja, że Owsiak ma monopol na handel na Woodstocku. Tylko on może handlować. Przypominają mi się Światowe Dni Młodzieży, które się odbędą i okazuje się, że tam trzeba będzie z kolei za możliwość handlowania wyłożyć tysiaka od razu, tak na dzień dobry. No trochę są siebie warci, nie? Chociaż i tak jednak no, to, co robi Kościół katolicki, mi się bardziej nie podoba niż jednak ten Owsiak. No co by nie mówić, no on jednak dużo tych pieniędzy zbiera i pomaga. Chociaż też sprzęt kupowany jest zawsze ponoć właśnie drogi i nowiutki, od razu z umowami na serwisowanie i podobno kwoty za serwisowanie są kosmiczne po prostu i nieprzystające do naszej rzeczywistości. Sam Owsiak na procesie w ogóle się zasłaniał niepamięcią, nie chciał ujawniać żadnych danych finansowych, powiedział, że nawet nie pamięta, czy prezesem jest, żadnych sprawozdań finansowych nie czyta, on nic nie wie, wszystkim się po prostu... No, jest o kłamstwie, tak? Więc kłamał, aż mu się z uszu dymiło po prostu. Wychodzi na to, że Jurek nie jest wcale taki święty, chociaż ma po swojej stronie media, konkretnie te media, które są zawsze za władzą, tak? Które schlebiają władzy. No, tej władzy nieprawicowej, tej niepatriotycznej, no, które są powiedzmy za PO albo za lewicą, to oni są zawsze za Owsiakiem. Owsiak też zawsze się deklarował jako apolityczny całkowicie, a nie jest apolityczny, no zupełnie nie jest apolityczny. Często zabiera głos w różnych sprawach. Też to, że pozywa taką matkę Kurkę za to, że został nazwany królem żebraków, a sam używa takiego w sumie dość knajackiego języka. Często obraża innych, mówiąc o kimś, zaczyna nagle wspominać o komorach gazowych, o nazistach, przyrównując kogoś, tak? No to jest najgorsze, jak można kogoś obrazić, tak? Przyrównując go do nazistów, którzy budują komory gazowe, ale no, on jest oczywiście dobry, on może, tak? No i owsiak zrobił się taką świętą krową, która bardzo nerwowo zresztą reaguje na każde zapytanie. Mnie też to trochę drażniło swego czasu, to, że ta prawica tak strasznie po nim jedzie i szuka cały czas, żeby mu tylko dowalić. No i tacy są, no oni mają swój Caritas, tak, do którego się oczywiście nigdy nie przyczepią. To jest kolejne takie zakłamanie, że osoby, które takie są chore na sprawiedliwość, tak, będą węszyć. Oczywiście nigdy nie zająkną się nawet o tych, wokół których jest dużo gówna i różnych niewyjaśnionych spraw i wszystko jest takie szemrane, mówię o Caritasie, bo to jest ich, tak, bo to jest kościółkowe. I to takie zideologizowanie do przesady właśnie, że aż to wpływa na to, co mówimy, jak mówimy, to też jest jakaś forma takiego zakłamania, nie? Co jeszcze z tym owsiakiem? No samo organizowanie Woodstocku jako darmowej imprezy też jest dyskusyjne trochę. Może się to niektórym podobać, niektórym nie, a ja się tak zastanowiłem, że w sumie ci młodzi ludzie ubrani w glany z irokezami, to ja tak bardziej ich kojarzę jako tych, którzy właśnie proszą o pieniądze, a nie dają, nie wrzucają do puszek. No każdy pewnie spotkał jakiegoś panczura, tak, który tam ziomosław, słuchaj, nie będę cię ściemniał, nie? Słuchaj, nie zbieram na chleb, ja po prostu ci powiem szczerze, zbieram na piwo, okej? Okay? Zbieram na piwo, ja jestem szczery po prostu. I pytanko po prostu do ciebie, czy byś się nie dorzucił w nagrodę za tą moją szczerość, w domyśle, tak? No to raczej kojarzę tych różnych właśnie panczurów, że oni sami żebrają i dlaczego im fundować imprezę w nagrodę za to, że inni dali? Chyba nie taka duża część. Zresztą no, młodzi często nie mają własnej kasy jeszcze, są na utrzymaniu starych. No a tu mamy darmową imprezę. No i poszło na to chyba coś koło 40 baniek ogólnie już na Woodstocki. I to jest dosyć dużo pieniędzy, tak? O Woodstocku też wspominam, no, że z tej okazji, że niedługo jest. Jakoś tak 14-16. Teraz już chyba od piątku, od czwartku do soboty, jakoś tak. No, na stronie orkiestry jest informacja. Krawiec, myślałeś kiedyś o kobiecie, kabarecie. O kobiecie myślałem kiedyś, tak. O kabarecie, ja jestem taki po prostu błazen amator, nie? To nie będę żadnego kabaretu robił. Szczególnie jak patrzę, jakie są kabarety w Polsce. Dzisiaj sporo się nasłuchałem, tutaj chcąc, nie chcąc. No i nie pamiętam, żeby mi warga dygła chociaż raz. Jakoś nie przepadam. Więc pewnie bym się nie wpasował w ten klimat, że coś bełkoczesz. Te polskie kabarety to głównie polegają na tym, że koleś wychodzi i gada jak debil. Tak. Dzień dobry! Dzień dobry! A wszyscy się śmieją, bo taki debil. I on tam gada coś nieśmiesznego, gada i potknie się, a nagle rzuci miechem i widownia wryk. I oklaski są wtedy jeszcze. I wtedy się zaczynają brawa, bo rzucił miechem, nie? No szacun. Przy takiej publiczności powiedział, kurwa, co za wspaniały komik po prostu. Jeszcze inna sprawa. Kwota, którą owsiak podaje zwykle po zakończeniu zbiórki, to nie jest kwota, która zostanie przekazana. Od tego jeszcze coś tam odchodzi, jakieś koszta są, więc kolejna jakaś taka półprawda. W ogóle tak się mówi o owsiaku, że on używa właśnie dużo półprawd, tak? Zapytają się go przykładowo, czy pobiera wynagrodzenie jako prezes spółki. To on, będąc w jednej spółce, nie pobiera, a w drugiej pobiera i nie skłamie, mówiąc, że nie pobiera, bo w jednej nie pobiera. I on właśnie tak często używa takich półprawd. Ponoć no, matka Kurka zarzuca bardzo dużo kłamstw i, co ciekawe, pokazuje różne dokumenty, różne dowody. Tak więc no, owsiak nie taki święty. Nie robi przetargów, też ciekawostka. Owsiak sam decyduje o wszystkim, niczym król i monarcha i cesarz i Kim Jong-un. Po prostu sam decyduje, komu da pieniądze. I tutaj też są dziwne jakieś machloje, bo na przykład audyt robi firma, której właścicielem jest jednocześnie członek rady nadzorczej spółki Owsiaka. Dostaje za to dużo pieniędzy, za taki jeden audyt 25 tysięcy, podczas kiedy topowe audytowe polskie firmy biorą na przykład 5 tysięcy. To on lekką rączką daje 25 swojemu znajomemu, który wiadomo, że przeprowadzi ten audyt jak trzeba. Czy to jest uczciwe, czy to jest gospodarne? No, nie sądzę. I tych podejrzanych rzeczy jest po prostu masa. Mówiłem też już o podwójnych standardach, o tym, że ma po swojej stronie media. Ogólnie żebractwo to jest jeden z większych wałów w dziejach ludzkości chyba, bo pomyślcie, jak często dzisiaj się w ogóle okazuje, że żebrak to jest tak naprawdę człowiek, który wybrał to taki sposób na życie jako swój zawód i w dodatku żyje z tego całkiem nieźle. Mówiłem już o eksperymencie ekipy Pyta.pl, którzy zrobili sztuczną Rumunkę i no, zebrali całkiem niezłą kasiorkę. Ja zarabiam mniej w godzinę niż zarobiła sztuczna, nadmuchiwana Rumunka, którą wystawili, gdzieś przykryli tam ją jakąś kurtką, żeby wyglądała jak prawdziwa. Zaraz się oczywiście pojawiła prawdziwa Rumunka, która tam poprzewracała, opluła. Też fajne, nie? Taki żebrak, taki leży, taki biedny, te oczy jak ten kot ze Szreka. Ślina mu cieknie, noga, ręka podkurczona, a jak coś mu nie pasuje, to na równe nogi, odrzuca kulę, opluje cię, kopnie po prostu, no bo to jest jego rewir. Zawsze tak było już w starożytności, że żebracy mieli swoje rewiry, z których wyganiali innych żebraków. Mieli swoje gildie żebracze. To jest normalny zawód, no. Sam Kościół katolicki dla mnie zawsze był po prostu największą korporacją żebraczą na świecie, może jedyną w sumie, no na pewno jedyną na taką skalę. To jest właściwie firma, która zajmuje się żebractwem od niepamiętnych dziejów i robią to naprawdę profesjonalnie. Można też się pokusić, zaryzykować takie stwierdzenie, że reszta to jest taka otoczka trochę, nie? Żeby nie było, że tylko żebrają, nie? No i jeździ też sobie taki żebrak Mercedesem, jeździ sobie super furą. No tu obrońcy powiedzą, a ja znam księdza, który maluchem jeździ i chudy taki i taki równiacha, słuchajcie, nawet poczucie humoru nawet ma. I taki na drzewie siedzi tam z dziećmi, gra na gitarze. No, cholera wie, co tam potem się dzieje z tymi dziećmi. No dobra, ja już tu nic nie sugeruję. Ale też, żeby tak nie było tylko na Owsiaka, no jeszcze i na Kościół, jeszcze gorsi często są ci, którzy krytykują tego Owsiaka, bo hipokryzja z nich aż bije. Słuchałem sobie wypowiedzi Pospieszalskiego na przykład na temat jego byłego, najlepszego przyjaciela Owsiaka, bo oni się kiedyś kolegowali. No i w ogóle przeżywali też takie przygody ciekawe, bo no to Pospieszalski nawet tak z szacunkiem się wyrażał w tym temacie akurat o Owsiaku, że kiedyś jechali samochodem i policja chciała ich zatrzymać, bo tam w ogóle się lali na ulicy, gdzieś oni uciekali samochodem i Owsiak taranował, słuchajcie, radiowozy normalnie, ale zaraz Pospieszalski dodaje, że Owsiak się nie bał i okazało się, czemu się nie bał, bo miał ojca policjanta. Proszę, wszystko się wyjaśniło, taki był odważny, tak? Bo miał ojca policjanta. Też taka hamuwa trochę, czy no, można Owsiaka rozliczać za różne rzeczy, za niegospodarność, za branie za zbyt dużej ilości tej gotówki zebranej dla siebie, tak? Za rozdawanie tego znajomym, za budowanie siedzib sobie wielkich i tak dalej, ale nie można go chyba winić za to, że miał takiego, a nie innego ojca. No nie mamy wpływu na to, kim jest nasz ojciec za bardzo, nie? No możemy w młodości ewentualnie uciec z domu, no na co wiadomo, że nikt się nie zdobędzie.

Bo Spieszalski w ogóle jest dla mnie taką jakąś obrzydliwą postacią. Ziobro, Pospieszalski, jakoś tak mi... Ci ludzie mi nie leżą. I powiedzcie mi czemu. No niby taki sympatyczny, łysy, na gitarze gra, ale ja coś go nie lubię, no. Może mam jakiś uraz do kościoła po prostu i to się przelewa jakoś na tych kościelniaków, nie? Ale po prostu nie lubię też lizusów, nie? Takich, którzy... tych księży po rękach całują, się im podlizują, to może o to chodzi. Nie lubię też osób nieobiektywnych, takich, które cały czas przedstawiają tylko temat tak, żeby było, że to tamci są źli, a nie my. No, dziennikarz powinien jednak mieć jakiś tam obiektywizm, może mieć swoje poglądy, ale powinna go cechować jakaś taka... chęć do wyjaśniania różnych spraw, a nie do ciągnięcia tylko w swoją stronę i walenia jak w bęben w tych, co są po przeciwnej stronie barykady i jednocześnie się podlizując tym swoim, nie? No to Pospieszalski zawsze był dla mnie jakimś takim kolesiem i wyobraźcie sobie, że on tego Owsiaka nienawidzi tak strasznie. W sumie wychodzi na to, że... bo Owsiak jest niekościółkowy, tak? Wiele osób go za to nienawidzi, bo Owsiak jakoś tam nigdy się nie krył z tym, że do kościoła nie jest mu blisko. Z przystankiem Jezus tam były różne, ale z drugiej strony ten kościół jest strasznie nachalny, tak? I ci ludzie kościoła tam, no, ma swoją facet imprezę, ma swoje klimaty, a ci mu tam się pchają, będą ewangelizować i rozdawać święte obrazki i mówić, że od marihuany się zaczyna. Właśnie, to też jest ciekawa sprawa, że ten Kotański też tą sprawę poruszał, Pospieszalski, że Owsiak nie wpuścił Kotańskiego, czyli oczywiście, no, jakby ktoś nie wiedział, Marek Kotański to świętej pamięci, tak, to jest założyciel Monaru, czyli organizacji, która przeciwdziała narkomaństwu, łachmaństwu i... Właśnie, pytanie, czy to też jest taka dobra w 100% robota, nie? Takie trąbienie ciągle, jakie te narkotyki są straszne. A tak naprawdę, no, chyba sporo osób, które słuchają tego, czy innych zaprzyjaźnionych radiów, wiedzą, że to też jest ściema, tak? To nie jest tak, że narkotyki są z gruntu złe, że wszystkie są złe, że wszystkie są takie same, że to wszystko jedno, czy się zaczyna od trawki. Nigdy nie paliłem, ale się wypowiem, bo to jest pewnie tak, że się człowiek tak odurza i tak potem gwałcą te czarnuchy nasze białe kobiety, nie? Były takie kiedyś opinie właśnie w USA wygłaszane, że po trawce murzyni gwałcą białe kobiety i rasista mógł się tutaj uzewnętrznić. Rasista, który na przykład jednocześnie produkował tworzywa sztuczne i te z konopi były dla niego bardzo niewygodne, bo to konkurencja. A konkurencję, jak wiadomo, można niszczyć na różne sposoby i to też jest takie zakłamane, nie? Trochę. Konkurencja, jestem za konkurencją jak najbardziej, ale uczciwą, a konkurencja nieuczciwa, polegająca na tym, że się innych obrzuca gównem bez powodu, używając argumentów z dupy, no to już nie jest uczciwe, nie? Kolejne takie zakłamanie. No, też wiadomo, że gdyby marihuana miała u nas status taki jak wódeczka na przykład, to posły z PiSu by nam ją rozdawali, by ją wychwalali, całowali, zaraz by powiedzieli, że to Matka Boska, w ogóle na grobie Matki Boskiej wyrosła marihuana albo Salomona i... No, wiecie, o co chodzi, że po prostu ludzie tak się wypowiadają o tych narkotykach, nic o nich nie wiedząc i dla zasady, bo od kogoś tam usłyszeli tylko. I to też jest jakaś forma zafałszowania i kłamstwa, bo nie można rozpowszechniać jakichś opinii tylko dlatego, że one są dla nas wygodne. Trzeba rozpowszechniać takie prawdy, takie opinie, które są prawdziwe, a nie takie po prostu, że trzeba, nie? Bo tak trzeba. No i w ogóle strasznie zakłamani są często ci właśnie z prawej strony, no ta pseudoprawica nasza, nie? Socjaliści rozmodleni, tak się ich czasami nazywa. No i taki pisior obrońca życia napoczętego, Matka Boska w klapie, na koszulce i na skarpetkach i w serduszku. A potem się okazuje, że on pobił swoją żonę i zabrał jej telefon, bo ta nie pozwalała mu na aborcję dziecka, które zrobił swojej kochance.
Czujecie? Taka gnida nagle wychodzi z człowieka, który nas uczy moralności. I to już jest hipokryzja do kwadratu. Jest to straszne i takiemu kolesiowi, no co można? Można mu napluć w gębę, tak? Można go spoliczkować, jak Korwin Boniego. W sumie to dobrze zrobił, no. Też bym dał, w ryj mogę dać takiemu kłamczuszkowi lustracyjnemu. Się zarzekał, ja nic, ja w życiu, ja pozwę tych, co mnie oskarżają. Potem się okazało, że donosił na kumpli. W ogóle ktoś, kto donosi na przyjaciół, to kto to jest? To jest najgorszy gnidziorek, jak to mówi Klot. Gnidziorek. No, z takim kimś na pewno nigdy się piwa nie napiję. A dzisiaj właśnie wasze zdrówko, zaszalałem, kupiłem sobie Pilsnera. Pilsner Urquell. Wasze zdrowie.

No i tak, wszędzie to zakłamanie. Co mamy dalej? No było o tej wielkiej orkiestrze. A władza na przykład. Władza, no taka rzecz, która nas dotyka wszystkich, nie? Coraz więcej osób chyba zdaje sobie sprawę z tego, że od dawien dawna jesteśmy tak trochę mamieni, że mamy wpływ na coś, tak? Że mamy tą władzę, że kontrolujemy. A tak naprawdę, no, na przykładzie Polski można zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Wybieramy tylko jakąś partię, a ona wtedy robi już to, co sobie chce, tak? Więc to nie działa dokładnie tak, że mamy jakąś władzę. To ciągle ustalają jakieś nowe prawa, które są wbrew nam, które nam szkodzą, które nas do czegoś zmuszają, które wyciągają od nas kasę. No ten sam ten haracz na tubę propagandową PiSu, bo inaczej teraz już tego się nie da nazwać. Och, jak tam cenzurują, słuchajcie, Obama coś powiedział niewygodnego, to zaraz tam ocenzurowali. To nawet władze PRL-u się bały tak ściemniać i cenzurować. I to jest też ciekawe, że ta władza już tam pogonili z telewizji różnych kabareciarzy, różnych satyryków. Ta władza boi się satyry. Nawet w PRL-u jakoś tam władza przymykała na to oko i jakby tak, no, mówi się, że byliśmy najweselszym barakiem w tym socjalistycznym obozie. To jest trochę krzywdzące na pewno dla tych, których ten PRL dotknął bardziej i komunizm, jak jeszcze było trochę gorzej, nie? No przecież i torturowano ludzi, i zabijano. No nie można powiedzieć, że wesoły barak. No ale to jest taka przenośna, no, chodzi o to, że no nie było tak źle, jak mogłoby być, tak? I to nawet za PRL-u jakoś tam przymykali oko, no nie aresztowali cię za to, że miałeś kasetę z Laskowikiem. Pietrzak mógł jakoś tam występować, czy to na obczyźnie, czy to w kraju, ale to nie było tak, że wylądował zaraz w pierdlu, że go bili, tak? No, nie było tak strasznie. Bareja, tak? Czy to było taka sankcjonowana troszeczkę. W ogóle jest też taka teoria, że Bareja wcale nie miał być taki znowu śmieszny i nie miał wcale tak wyszydzać tego PRL-u, tylko miał go właśnie pokazać bardziej jak ten wesoły barak przysłowiowy. To miał być taki przekaz, że jest może nie najlepiej, jest dziwnie, pani w sklepie jest niemiła i dubie w nosie, tak? I mokrą szmatą ci podaje kurczaka. I kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego, bo walczymy o złotą patelnię. Ale w gruncie rzeczy nie jest tak źle, tak? Jest wesoło. A potoczyło się to trochę inaczej, że Bareja stał się satyrą po prostu na socjalizm. Być może coś w tym jest, Może Bareja miał jakieś ciągoty nawet do tego socjalizmu. Muszę kiedyś to zbadać. On się czasami wcielał w postać policjanta na przykład. Chociaż, no nie, to nic nie znaczy. Nie wiem, tak sobie gdybam bardziej. No, ale wracając do tej władzy. Co to tak burczy?

to nie burczało mi w brzuchu, to okazało się, że tutaj kabel od głośników majtnąłem nogą i coś zaczęło tu trzeszczeć. Musiałem znowu majtnąć nogą i już nie trzeszczy. Widzicie, jak ja to wszystko naprawię. Majtnę nogą i po prostu... No, tak więc władza nas zawsze przekonuje, że mamy na coś wpływ, a zakulisowo jest ustalane dużo. I mało tego, okazuje się, że no dzisiaj już wiemy, że jest duże prawdopodobieństwo, wszystko na to wskazuje, że nad tą władzą, którą my bierzemy za ostateczną władzę, tak, prezydenci, różni premierzy, ważne osobistości, jest jeszcze taka władza, o której nie wiemy. Różni iluminaci, którzy starają się wpływać na losy świata. Różni Rockefellerowie, różni Rothschildowie. No, Rockefeller to nie żyje już, nie? A też taka ciekawostka o Rockefellerze, że on ponoć zawsze oddawał 10% na biednych. Pomyślcie, koleś z takim łbem do interesów, zarabiający takie miliardy, tryliardy, pierdyliardy, oddawał 10%, ilu on osobom pomógł, nie? Fakt, że często robił to trochę, żeby sobie podreperować PR, bo wyniszczał swoją konkurencję bardzo tak, nie pierdolił się w tańcu, przepraszam za określenie, no, czasem mi brakuje słowa, to używam wulgaryzmu. Po prostu reperował sobie trochę PR, nie? Ale mówi się też, że liczą się efekty. Ilu on pomógł osobom, rozdając taką fortunę, nie? Na lewo i prawo. Anonimowy słuchacz pisze tu na czacie, że żyje wnuczek Dawidek, 90 parę lat ma. No właśnie, Rothschild żyje, tak? A Rockefeller nie, chyba. No nie wiem. Jakoś tak to było. Widzicie, brakuje Kloda. On by zaraz tutaj powiedział wszystko, co i jak. Dawid Rockefeller to ma 101 lat, tu pisze C. Bronson. No, któryś tam był po 6 transplantacjach serca, nie? To też taki ewenement, 6 razy serce sobie przeszczepiać. Pamiętam, jak się Klod zapytał w audycji tak pół żartem, skąd on te wszystkie serca bierze. Może je wyrywa, tak jak Kano z Mortal Kombat. Finish him. Ma. No nie wiem. W każdym razie, no, wydaje nam się, że mamy wpływ, a mamy tak naprawdę mniejszy wpływ. Tak naprawdę w ogóle mamy mniejszy wpływ na wszystko, niż nam się wydaje. Ponoć większość naszych reakcji, naszych decyzji, to nie jest tak, że mamy taką wolną wolę, jak nam się wydaje. To są rzeczy uwarunkowane bardzo mocno tym, co przeżyliśmy wcześniej, decyzjami, których wcześniej dokonaliśmy i tak dalej. W każdym razie też jakaś tutaj iluzja. Dobra, przejdźmy na takie rzeczy bardziej przyziemne, chociaż nie wiem, czy to pasuje przyziemne. Chodzi mi o dziewczyny. Dziewczyna może być przyziemna, jak się ją na ziemię obali. To tak pół żartem tu rzucę. No właśnie, czy to nie jest tak, że dziewczyna rzuci was, jak tylko dowie się, jak tylko się zorientuje, że nie jesteście... odpowiednim dawcą genów dla dziecka. W kobiecie instynkt macierzyński to jest jakaś taka główna chyba siła, która ma straszliwą moc i wszystko jest pod to. Często jest tak, że nam się wydaje, że to miłość, przytulanie, że zależy, ale to jest też taka otoczka trochę. Chodzi o to dziecko, tak? Ile jest takich sytuacji, że kobieta traci zainteresowanie mężem, kiedy się tylko dziecko urodzi, nie? Już to, co miało się stać, to się stało i teraz już można sobie wrzucić na luz. Bardzo często tak jest. Tylko się o tym nie mówi. No i w ogóle sama miłość, nie? Czy to nie jest też trochę takie zakłamane? Przecież tyle zależy od chemii, tak? Czy podoba nam się zapach drugiej osoby, znaczy, no, czy podoba, czy odpowiada nam w jakimś tam, czy jest jakoś tam zbieżny z naszym, nie? Bo to jest takie dopasowanie. Bywa, że po prostu czyjś zapach nam ewidentnie nie pasuje. No i to tak jednak też jest to jakaś taka iluzja, nie? Przyjaciele. No, połowa z waszych przyjaciół odsunie się od was, jak poczuje, że ta przyjaźń coś ich będzie kosztować. Ja może włączę jakiś inny podkład, żeby nie było tak nudno.
co by tu wrzucić. Może niech sobie dalej jakiś bluesik leci. A wy słuchacie audycji Nocny Marek w Nocnym Radio i mówi krawiec. Krawiec się kłania w pas, pozdrawia was. I dzisiaj jest o kłamstwie, o ściemie, o iluzji. Było o tym, jak można poznać, że ktoś ściemnia, a teraz tutaj mówię o różnych, no podaję różne przykłady. No jak to jest z tymi przyjaciółmi? No tak, no właśnie jak bardzo często się spotykałem z takimi sytuacjami, że przyjaciel jest przyjacielem do czasu, kiedy nie poczuje, że coś kosztuje go ta przyjaźń, albo że coś stracił, że stracił 100 zł na przykład przez was, że musi się tłumaczyć przed kimś za was na przykład. Wtedy się często kończy przyjaźń, zaczyna się obrażanie, wyciąganie różnych brudów, zarzuty, jakaś taka w ogóle straszna atmosfera się robi. Pieniądze, to też kolejne kłamstwo. Ciągle się nam powtarza od małego, że pieniądze nie są najważniejsze, ale to jest chyba bardziej takie czarowanie rzeczywistości, żeby

Johnson, Ummo. Ummo to chyba jakiś nowy słuchacz. Furiat, stały słuchacz z kolei. Jest Anon, 8884. Dobrze, że nie 666. Dużo osób jest. Floki Wik chyba się tutaj pojawiła. Etam oczywiście, nieśmiertelny słuchacz. To jest kultowy, nieśmiertelny w ogóle słuchacz. Blachy nie ma, słuchajcie. Blacha się pojawia czasem, jak ktoś tęskni za blachą, to blacha się pojawia na afterach. Aftery to są takie audycje po audycjach. Są też bifory przed audycjami. I na platformie Etama, na stronce, na której on ciągle coś tam grzebie. To jest taki Dexter trochę. Tu coś przypnie, tu wypnie, tu podłączy. I widać, że sprawia chłopakowi to frajdę. Ja lubię takich ludzi, którzy mają pasję do tworzenia czegoś. Jest Kunrad. O, Kunrad. Też tutaj przyjaciel radia, można wręcz powiedzieć. Dla was wszystkich pozdróweczka serdeczne. I Byte Eater w ogóle się tu też pojawił, przemknął. Co mnie bardzo cieszy. Może zadzwoni kiedyś do mnie. No i co z tą przyjaźnią, no? O sąsiadach coś powiem. Ostatnio nie mogłem się dostać do mieszkania. Z pół godziny majdrowałem kluczem przy zamku. Kląłem jak szewc, albo nawet jak krawiec. Nawet skopa przywaliłem w te drzwi ze złości, no bo słuchajcie, no to nie mogę się do domu dostać, tak? Nie mam telefonu. Nie mam... Dobrze, że miałem kasę jakąś. No i nikt się nie zainteresował w ogóle, nie? Czy to nie złodziej, nikt tam nie wyszedł, nie krzyknął, nie zadzwonił na policję. No nie wiem, czy bym się ucieszył, jakby policja przyjechała, bym się może wytłumaczył jakoś, ale widziałbym, że ktoś tam czuwa, tak? Czyli wychodzi na to, że złodziej może majdrować wytrychem przy zamku pół godziny, kopać, kląć, bo mu tam nie pasuje wytrych. Pies z kulawą nogą nie przyjdzie, nikt się nie zainteresuje, ale co lepsze... Poszedłem potem do sąsiadów, bo potrzebowałem zamówić taksówkę po prostu. Musiałem się przejechać gdzieś, tak? W związku z tym nie mogłem wejść do mieszkania. I po prostu jeden sąsiad mi nie otwiera, drugi sąsiad mi nie otwiera, trzeci nie otwiera. Dosłownie nikt mi nie otwierał. Wiem, że była godzina 23, no ale i niegrzecznie, no ale to tak jest, że jak się za późno przyjdzie, to już ci po prostu się nie otwiera, tak? A może coś się stało, tak? No bo się stało. W końcu ktoś mi otworzył, jakaś pani, oczywiście pierw przez drzwi. Kto tam? Dzień dobry, tam się drę na klatce. Jestem sąsiadem! Nie mogę wyjść do domu! Tak głupio się drzeć, no bo to ciężko wytłumaczyć przez drzwi komuś, nie? No, w końcu otwarła, jakoś tam namówiłem, żeby mi zamówiła taksówkę, ale wcześniej trafiłem do sąsiada, młody chłopak, słuchajcie, otwiera i taki wystraszony w ogóle, bo ktoś do niego przyszedł o 23:00, ja nie wyglądam jakoś strasznie, a ten taki w ogóle wydygany, a w ogóle dziecko już ma, czyli no powinien jakoś być taki męski trochę, nie? Jak dziecko zrobił. No, tak słucham. No wytłumaczyłem, dzień dobry, dobry wieczór, jestem sąsiadem z dołu, nie mogę się do domu dostać, czy mógłby mi pan zamówić taksówkę? Nie mogę, bo jestem zajęty, muszę dziecko uśpić. Tak mi dał do zrozumienia, że obudziłem mu dziecko, tak? No, podziękowałem, nawet się nie wkurzyłem jakoś, bo też nie liczyłem, już trochę wiem, jacy ludzie są, ale fajna odpowiedź, nie? I kurde, tak sobie myślę, ty kutasie, kiedyś ci się dom będzie palił, tak? Przyjdziesz do mnie, żeby zadzwonić po straż, a ja powiem, że nie mam czasu, żeby mi pan tu dzwonił, bo ja kotu muszę dać jeść, do widzenia, nie? Też mu tak powiem, po prostu już mam dość trochę takich ludzi. Czemu ja mam być tym frajerem, nie? Który będzie pomagał temu, kto na to nie zasługuje, kto jest strachliwy, nie przejmuje się, nie ma żadnej empatii. Niech spierdala po prostu, niech sobie lula to... dziecko swoje. W końcu pojechałem do przyjaciela, żeby u niego przenocować, nie? Bo nie miałem gdzie się podziać. Też ciekawe uczucie, jak nie masz gdzie pójść po prostu. Jesteś przez chwilę bezdomnym. Nie masz żadnego domu. Pojechałem, to też mimo, że przyjaciel mi pomógł, to czułem taki chłód troszeczkę, że było dla niego najważniejsze też to, że obudziłem dziecko, tak?
nie wiem, co ci rodzice dzisiaj mają tak, że się tak trzęsą nad tymi dziećmi, że jak się dziecko obudzi na chwilę, to jest dramat po prostu, no mało się człowiek nie zesra po prostu od tego, tak? No nie popuści w majty, taki jest po prostu przerażony, że się dziecko obudzi.

budziło. To jest taka nadopiekuńczość, nie? Kiedyś to dzieciak se w chacie spał, psy szczekały, kury piały, świnie chrumkały, ktoś się dobijał jeszcze, dar się, nikomu nie przeszkadzało, a dzisiaj po prostu sen dziecka, świętość. No jak w końcu wszedłem do mieszkania? No w końcu wszedłem, no. Nie będę tu opowiadał o szczegółach tam swoich. Za dużo. Bo też nie chcę was skłamać, nie chcę się wpisywać tutaj i wam coś wymyślać, jakieś pierdoły, a niekoniecznie chcę wszystko mówić. No w końcu się dostałem następnego dnia, no. I... No ale kolejny raz się przekonałem, że na ludzi tak słabo można liczyć. Można liczyć ewentualnie naprawdę na dobrych przyjaciół i na rodzinę, chociaż też nie zawsze. Niektórzy z was pewnie mają też taką... No, też. Ja mam akurat całkiem spoko rodzinkę. Chociaż też są trochę, no, jakby z innej bajki zupełnie niż ja, tak? Stąd może czasami ciężko jest trochę. Ale na rodzinę, co by nie mówić, jaka by nie była, to najczęściej można liczyć. Ale nawet w tym, słuchajcie, widzę jakieś takie też zakłamanie troszeczkę. Może nie zakłamanie, ale taką iluzję, ponieważ, no, więzy krwi, tak? Często rodzina pomaga rodzinie nie dlatego, że im szkoda kogoś, że chcą pomóc, że... Chociaż też mam w rodzinie takie osoby, tylko bo tak trzeba, tak? Bo to rodzina. Czyli taki obowiązek, nie? Taki mus. Rodzina to rodzina. Trzeba pomóc. A tam zgrzyta zębami na boku, bo jest po prostu wściekły, że musi coś zrobić dla kogoś, nie? Ale rodzina. Są tacy ludzie też, takie charaktery, że rodzina to jest po prostu świętość, ale to jest taka dziwna świętość, nie? Taka trochę świętość... Nie wiem, do czego to przyrównać, no... Tak, bo tak trzeba po prostu, nie? Bo coś takiego jak tradycja trochę. Nie rozumiemy na przykład czegoś, jest to głupie, ale tak trzeba, nie? No, i tak bywa. No, i tak więc okazuje się tak, że w praktyce to dla ludzi najważniejsze jest to, co jest związane z nimi. Ich dziecko, ich rodzina ewentualnie. A obcy ludzie, w ogóle ludzie strasznie strachliwi się zrobili, no sam ten przykład, że nikt mi w ogóle drzwi nie chciał otworzyć, tak? To, no słuchajcie, nie wyglądam jak jakiś quasi-modo znowu, nie? No to jest tu normalny człowiek, no. I ani w dresach nie chodzę, ani nic, a tu wszyscy się boją, bo ktoś o 23 to albo chce pieniądzory wyżebrać, albo jakiś pijak, albo coś. Ludzie się tak boją. Tak więc dobra rada, jak krzyczycie o pomoc, to krzyczcie pali się. To jest tak, to jest naprawdę, tak się mówi, że nie krzyczcie biją, albo ludzie, albo policja, bo to ktoś sobie dorobi ideologię zaraz, żeby nie musieć interweniować, nie musieć nigdzie dzwonić, wyścibiać łba przez okno. Nic, on powie, a się dresy jakieś biją, nie? Trzeba krzyczeć pali się, wtedy wszyscy wybiegną, bo się będą bali, że im się coś spali. No i zrobi się mieszanie i być może ktoś przestanie was kopać na przykład na ulicy. No, taki wydawałby się głupi tips, ale bardzo może się wam przydać kiedyś.

No to jedziemy dalej z tą ściemą wszechobecną. Media. Media to jest chyba coś takiego najbardziej w ogóle zakłamanego, sztucznego, matrixowego, bo to jest jakaś taka tajemnica Poliszynela. Może niekoniecznie tajemnica Poliszynela, ale coś, o czym wszyscy wiedzą, i się tym nie przejmują, tak? I mało tego, że się nie przejmują, że te media są takie kłamliwe, lub wszystkie media, tak, te mainstreamowe, nie? Bo jak zaczyna się biznes, to kończy się poszukiwanie prawdy, a zaczyna się poszukiwanie prawdy wygodnej dla grupy interesów jakiejś tam. I co ciekawe, ludzie strasznie ufają temu TVP, temu TVN-owi, Polshitowi, innym gównom. Wychodzą z założenia, że jak coś się już pojawiło w telewizji, jak o czymś wspomnieli, to dopiero wtedy tak, faktycznie to coś w tym musi być. Mówili w telewizorze, panie. No jest smutne, nie? Że mamy zaufanie do czegoś, co najmniej zasługuje na to zaufanie. Telesraka. A w ogóle sam film, przemysł filmowy, czy to nie jest w ogóle też jedna wielka iluzja? To jest jakaś taka iluzja może trochę zdrowsza, bo godzimy się na to, na ten teatr iluzji, prawda? Ale no, oglądasz sobie takiego twardziela Connery'ego, który odgrywa Bonda, a potem możesz się dowiedzieć takiej ciekawostki, na przykład ze spoilera o Bondzie, polecam, ostatni spoiler był właśnie o Bonda. Chociaż właśnie o tym chyba zapomniałem wspomnieć, że Sean Connery się panicznie bał pająków i musieli dublera do sceny z pająkiem. No widzicie, okazuje się, że to taki tchórz, nie? Że się boi, piszczy. A my oglądamy, jak napina muskuły, jak chodzi z torsem, jak strzela, jak panienki podrywa, taki macho w ogóle, chciałbym być taki jak Bond. I to ściema, zwykły człowiek, nie? I wszyscy aktorzy są upudrowani, w ogóle wszyscy w telewizji są upudrowani, nie mogą się błyszczeć, nic nie może wyglądać tak, jak naprawdę wygląda, jeśli wygląda brzydko. Jeśli może wyglądać lepiej, to trzeba upudrować kogoś od razu, nie? Nie może mieć najmniejszego pryszcza. Czy widzieliście w ogóle kogoś w telewizji z pryszczem? A czy nie jest tak, że wszyscy, że większość z nas, no z połowa z nas gdzieś tam tego pryszcza ma, gdzieś tam pod brodą, gdzieś tam, ale nie, wszystko trzeba pozakrywać. Wszystko nie może być. Też wszyscy muszą być pięknie ostrzyżeni. No taki świat rodem z domu lalki Barbie, nie? Sztuczny całkowicie. I latają nam przed nami na tych sznurkach, na green screenach, tło, którego nie ma tak naprawdę, nie? Koleś przy zielonej szmacie biega, a my widzimy kosmonautę po prostu jak frunie w kosmosie. I robi jeszcze, żeby udawać, że tam wdycha tlen z baniaka. No, nie wiem, też mi się to takie sztuczne wydaje. Wszystko w filmie, jeśli wyglądałbyś tylko za kadr obiektywu, zobaczyłbyś całą ekipę filmową, już nie takich pięknych, tak? Skończyłaby się dekoracja, która by się okazała, że z kartonu jest jedna wielka iluzja też. No, ale okej, to jest taka iluzja, na którą się godzimy, z której zdajemy sobie sprawę i która w gruncie rzeczy no, nie szkodzi aż tak bardzo, tak? Tworzy taki wirtualny świat, do którego potem za wszelką cenę dążymy i tak też chcemy być tacy piękni, nie mieć tego pryszcza, tacy gładcy, lśniący, opaleni, mieć piękne, białe, równe zęby. Wszystko chcemy być, no, przedstawia nam się, podnosi nam się poprzeczkę, no bo jak to potem ja wyjdę taki brzydki, jak wszystko takie piękne jest, nie, w tych reklamach. No, reklamy to jest w ogóle kwintesencja ściemy, bo ani produkt nie jest przedstawiony taki, jaki jest naprawdę, ani ludzie, którzy go zachwalają, nie zachwalają go naprawdę, ani to się nie dzieje naprawdę, tylko w studio, dekoracje. Kupa, po prostu jedna wielka ściema, tak? Nawet dzieci, które słyną z tego, że są jakieś takie właśnie szczere, prawdomówne i otwarte i niezakłamane, to nawet one się takie sztuczne robią i ojeju, jaka smaczna czekolada! I czuję się po prostu, że nauczył się tego na pamięć i wysapał z siebie ten dzieciak, ten tekst. I no straszne, ja w ogóle przestałem tolerować, mój organizm przestał tolerować takie
takie zjawiska. No ja się po prostu patrzę i mi się na wymioty zbieram. Po prostu się odzwyczaiłem, nie? Spróbujcie, jeśli ktoś z was ogląda telewizję, zróbcie sobie odwyk, jak od narkotyków, bo to jest narkotyk. Jest wiele osób, które nie potrafią już zasypiać, jak im coś nie szumi. Ja to rozumiem trochę. Ludzie, jak mają problemy, jak się stresują, to nie chcą zostawać sami ze swoimi myślami, bo no wtedy nas nachodzą różne przykre myśli, martwimy się, a tak jest, mamy zagłuszarkę, tak? Tylko czy to jest takie dobre na dłuższą metę, że wszystko się w nas zagłusza? Kolejne takie okłamywanie samego siebie trochę, nie? Kolejne zakłamanie. Mówię wam, gdzie się nie popatrzy, wszędzie jest kłamstwo. Tutaj do chrześcijan, tak jechałem na chrześcijaństwo, ale tak może tu mrugnę okiem do chrześcijan. Słuchajcie, jak szatan jest królem kłamstwa, to kto rządzi światem takim w 100% zakłamanym całkowicie? Kto? No. Zły czuwa. No i tak, w ogóle... Czy nie ma też jakiejś takiej sztuczności i jednej wielkiej ściemy? No taki news. Bohater Star Treka ujawni, że jest gejem. To jeden z nowszych newsów. Jakiś Star Trek w nieznane, coś takiego jest, nie widziałem tego. Ale no, bohater ujawni, że jest gejem. I to się przedstawia jako taki news number one, to jest mega ważne, tak? Że to czekam tylko, aż dostanę newsa, że Harry Potter ujawni, ile razy się masturbuje dziennie na przykład. To też ludzie z wypiekami na twarzy, o, ale to dopiero, nie? Nic tam, że dzieci umierają, że podrzynają chrześcijanom muzułmanie gardła, że się leją, że wojny, że ludzie z głodu umierają, że gwałcą kobiety, nic. Bohater Star Treka ujawni, że jest gejem. I to jest w ogóle jakaś taka już taka sztuczność do kwadratu, no bo zastanówmy się na tym na chłodno i rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Banda przebierańców udających jak dzieci trochę, że lecą rakietą, bo to jest rakieta z tektury, tak? Oni tam, jo, panie Sulu, prędkość nadświetlna! I udają się, przewracają tam. No to tak się bawią małe dzieci, tak? No i my to oglądamy. Nie bierzemy tego za prawdę, ale i jeden z tych przebierańców ma się zadeklarować jako homo, mimo że wcale nie jest homo ten aktor, tylko skłamie, że jest homo, przebieraniec w sztucznej rakiecie powie, że jest homo, mimo że nie jest. No o to mi chodzi. I ludzie się tym jarają. I to jest też jakieś takie, no, homopropaganda, tak? Bo to jest już homopropaganda. Nie mam nic absolutnie do homoseksualistów. Też jakoś tam duchowo ich wspieram, żeby przestano ich gnębić i tak dalej, ale nie lubię takiej homopropagandy, bo nie lubię żadnej propagandy. Nie lubię, jak mi ktoś na siłę coś wciska, tak? Że ci są dobrzy, popatrz, jacy oni są dobrzy, pomalujemy ich na różowo, pokażemy, zrobimy o nich film i... No to jest takie sztuczne, no. Poza tym to są sprawy jednak intymne. Tutaj mnie coś łączy właśnie z prawicowcami, czy z Korwinem na przykład, że no, nie o wszystkich rzeczach powinno się gadać. Seksualność, jak niech pozostanie ta seksualność czymś takim intymnym, nie? Ona się zdewaluowała w ogóle. Wszędzie nam pokazują goliznę, pośladki i tak się robi, że człowiek coraz większe ma oczekiwania. Znaczy, wzrasta nam tolerancja, tak? I coraz mniej nas jakby... kręci i coraz więcej bodźców trzeba, no to coś wykręconego, no to się ubierzmy w skóry jakieś, no to też już przestaje działać, nie? Słuchajcie, niedługo, ja myślę, to może się wydawać śmieszne dzisiaj, ale myślę, że dożyję czasów, gdzie wejdziemy sobie na onet.pl, a tam będzie kostium do sadomaso 9,99, dorzucamy dildo. Przykład. Słuchajcie, będzie to. Za moich czasów nie do pomyślenia było, żeby w ogóle goliznę pokazywać w telewizji, tak? Jak była scena erotyczna w jakimś serialu czy filmie, to był komunikat przed filmem, że jest to dla dorosłych i dzieci się wypraszało po prostu. Pisemek porno było mało i gdzieś tam były schowane. I sklepikarz, jak przyszliśmy jako dzieciaki tam grubym głosem, dzień dobry, poproszę tą gazetkę. Sklepikarz, którą? No tą z panią.
a pójdziesz ty kur... I tam kaha i wyskoczył z kiosku, gonił. Słuchajcie, no takie były czasy, nie? A dzisiaj wchodzimy na Onet jakiś czy inną gazetę i tam pośladek, tu wyschnięte pięty, tu stopy, tu cycek, tu sutek, tu anus, tu coś, w ogóle no stało się to, z jednej strony może nie jest to takie strasznie też złe, bo się jakoś tam oswajamy, tak, nie jest już tak, że nie jesteśmy tacy purytańscy, nie, że nas wszystko zaraz tam się boimy tego siusiaka, no dobra, jakoś tam oswojenie jest, ale no też jest z drugiej strony przesyt i tak no dewaluuje się to, tak, potem się kochasz z dziewczyną i w ogóle ja chcę być jak ten aktor porno, tak? Też jedna wielka iluzja, no, aktorzy porno, to nie jest tak, że my musimy być tacy jak ci aktorzy porno, nie? Że nie musimy mieć takiego wielkiego członka, nie musimy mieć 10 orgazmów pod rząd, no to też jest ściema, bo to on nie ma 10 orgazmów, tylko po prostu jakieś tam przerwy robią, a pokazują, potem to zmontują. No i potem człowiek sobie myśli, no to ja też muszę być taki, nie? Co ja będę taki cienias i tutaj jakaś gra wstępna, coś, od razu tam z koksem jedziemy, bo to mamy takie wzorce. I to jest przykre trochę też w jakiś tam sposób, że ta sfera została tak odarta po prostu ze... Autentycznie, ja pamiętam, że jako młodego chłopaka potrafiła mnie podniecić ładna dziewczyna w jakiejś halce, właśnie w fajnych butach, tak? To takie były rzeczy. No a teraz już, no tak trochę mniej, tak? No i tak to wygląda. Przechodzimy do żarełka, do żarcia. No to też jedno wielkie oszustwo, ściema. Ja byłem kiedyś w technikum, po którym mógłbym zostać technologiem żywności. I zajmowałbym się właśnie teraz takim opracowywaniem, takim wymyślaniem składu i jedzenia, żeby było na przykład jak najtańsze, żeby było na tyle liche, że się tym nie strujecie, ale jednocześnie to zjecie, się nie strujecie tym gównem, nie rozchorujecie się, żeby wam smakowało, to trzeba oczywiście tam substancje smakowe, wzmacniacze smaku, różne tam tego. Też cały czas jest jedna wielka ściema. Piszą wam, że nie używają konserwantów, a zastąpili je po prostu czymś innym, coś, co się nie kwalifikuje prawnie jako konserwant i po prostu piszą wam, że bez konserwantów, wielkimi wołami na opakowaniu. Na opakowaniu oczywiście jedzenie zrobione na Photoshopie, nie? To już bardziej moja właśnie działka. Chociaż nigdy właśnie, no, retuszowałem twarze, retuszowałem domy, samochody, różne rzeczy, a jedzenia jakoś nie, nigdy nie. Więc, no, tutaj nie mam sobie akurat nic do zarzucenia, przepraszam, trochę mi się odbija. Muszę sobie piwka łyknąć i odbeknąć.

No właśnie, żarcie, idziemy do Max Racha i widzimy wszystko zrobione na Photoshopie. Serek więcej żółci do serka trzeba dodać, tu cebulkę pomnożyć pieczątką, ten sezamek na bułce zduplikować, żeby był taki bardziej równomierny, o tu pęknięcie na bułeczce to pieczątkujemy, tak, poprawiamy kontraścik, trochę pobłysk dodajemy bułeczce. Tutaj, no, często widzicie takie parujące jedzonko na przykład, nie? O, Simpli się zjawił. Też stary radiowy wyjadacz. I siara jest też, pozdróweczka. I voila się pojawił, to też jak jakiś... o, się pyta, ten palant czyta czata? To do mnie chyba. Czy tata czyta czata? Czy tata czyta cytaty catyta? Tacyta, przepraszam. Czy tacyta. O, tak to było. No i co z tym żarciem? No też jedna wielka ściema. Wszystko zrobione już na Photoshopie. Chyba nikt już nie pokazuje jedzenia takiego, jakim jest naprawdę. Widzisz na opakowaniu takie pulchne, wielkie. Otwierasz, o, takie małe, takie skurczone, pomarszczone. No ale przywykliśmy do tego, tak? Jak nam tak, jak się takie standardy zrobiły, to już przywykliśmy i nie zwracamy w ogóle uwagi na to. To jest też ciekawe zjawisko, nie? Jakby nas tak zamknęli w klatce i codziennie kopali przez 10 lat, to w końcu też nas jakiś syndrom sztokholmski dopadnie i powiemy, ale mnie dzisiaj kopałeś tak lekko, chyba mnie lubisz, co? Tak mnie dzisiaj tylko, nie kopałeś mnie po jajach, nic w ogóle, jakieś święto? Mój kochany Kacie, no też tak, do wszystkiego się człowiek przyzwyczaja, jak taki nabiera jakichś odruchów, i to też jest przykre. Ludzie powinni bardziej zaglądać gdzieś wewnątrz siebie, a nie tak, tacy być plastyczni całkiem, nie? Że można nas wszystkiego wyuczyć, do wszystkiego przyzwyczaić. To jest zmora tej ludzkości po prostu. A widzieliście pewnie często jedzenie na reklamach, które pięknie paruje, takie gorąca zupka, nie? Też ściema, widziałem jak to się robi, słuchajcie, na planie jedzenie szybko stygnie. To nie jest tak, że ono może, że ono paruje naprawdę. To jest zimna zupa, do której dolano chemii, żeby leciał z tego dym po prostu. Nie wiem, jakiś ciekły lód, czy tam co tam się daje, różne są te specyfiki, nie znam się, nie skończyłem, mnie wywalili z tego technikum. I... ja pamiętam, że w ogóle strasznie mi tam było nie po drodze ta szkoła. To było w ogóle takie coś, że na przykład zmuszali mnie do czegoś, że muszę coś zrobić. Na przykład wszyscy z jednej drużyny zdejmują koszulki. A ja na przykład powiedziałem, nie będę zdejmował, czemu ja mam zdejmować koszulkę, na golasa biegać, jak ja nie chcę. Nie dlatego, że się coś wstydzę czy coś, tylko po prostu no nie chcę, no. A masz to zrobić, już. A ja powiedziałem nie. I se wyszedłem tam z lekcji, nie? Z WF-u. Miałem takich sytuacji dużo, w końcu powiedziałem, pierdolę, jakieś więzienie, po prostu będą mi tu mówić, zakładaj, ubieraj. Nie dość, że muszę tam się przesiadywać, że nie mogę wyjść, czuję się jak w więzieniu. W ogóle zawsze się w szkole czułem jak w więzieniu. No i co? No jedzenie, wiadomo, sfałszowane, wszystko. W ogóle ceny też jedzenia, o tym Etam też wspominał, jakie są prawdziwe koszty wyprodukowania czegoś, nie? A jak często nam, jak często państwo nakłada różne akcyzy, jak cena potrafi wzrosnąć za różne badania, które trzeba przeprowadzić, różne testy, atesty, tak? I nagle coś, co mogło kosztować 50 groszy kosztuje 3 złote, tak? Coś, co mogłoby kosztować złotówkę, kosztuje 10 zł. I też sobie ludzie nie do końca zdają z tego sprawę, a dobrze by było, gdyby jednak kumali, bo może by coś zrobili z tym. No i gdzie mamy dalej ściemę? Ostatnio tak modny patriotyzm się zrobił, odkąd się zmieniła władza, jakoś tak się zrobiło, nie? Że te wszędzie te flagi, ci bohatersi, ci ułani, te koszulki patriotyczne, Gazeta Polska, wszyscy w ogóle ci patrioci mają zawsze, zauważcie, flagę w logo, tak? Czy to nie jest takie przedmiotowe traktowanie tego patriotyzmu i... w ogóle traktowanie tego Boga tak instrumentalnie, nie? Ta Beata Szydło na Jasnej Górze. Wszyscy dziękujemy Matce Boskiej za wolność, którą dała Polsce.
kurwa, no, podziękuj tym, co walczyli o ten kraj, co poświęcili się, co życie stracili, a nie swojej wymyślonej mamusi, no kuźwa. Po prostu to mnie rozwala, nie? Też jak lekarz kogoś wyleczy, to często dzięki Bogu, Bóg pomógł. No, jak umrze ktoś, to wina lekarza, tak? A jak wyzdrowiał, to dzięki Boziu. Straszne to jest, straszne. No i to jest takie też właśnie zakłamane, nie? Że... No ten, a ten patriotyzm, no słuchajcie, wszędzie jakieś gry planszowe patriotyczne, koszulki, klocki patriotyczne, mówimy o patriotyzmie, wycieramy sobie nim gębę, a dużo osób na tym po prostu zarabia, powstają jakieś fundacje patriotyczne, które dostają dotacje, no dobry biznes, tak, zarabiać na patriotyzmie, kocham po prostu, no kocham Polskę, słuchajcie, wypuszczam jutro koszulki po 100 zł, ale to są patriotyczne. Jak nie kupisz, to jesteś po prostu od Michnika, i jesteś Żyd po prostu, i mason, i nie patriota, i nie Polak w ogóle. Też, no, czysty biznes po prostu widzę dookoła. Nie widzę, żeby ktoś był takim patriotą szczerym, nie, że... czy patriotą lokalnym, że mało jest tych, którzy faktycznie z tego patriotyzmu coś zrobią dla społeczności, będą się jakoś... i faktycznie są dumni, tak, że ile z tych ilu z tych prostaczków w sumie, no tak nieładnie mówię, prostaczki, ale tacy są ci ludzie z PiSu troszeczkę czasami, nie, z tej prawej strony, ci kościółkowcy różni, prości ludzie, no tak ładniej powiem, to ilu z nich w ogóle się interesuje polską kulturą tak naprawdę? Przeczyta jakąś książkę, pójdzie do teatru, posłucha polskiej jakiejś muzyki poważnej, poczyta historię, no mało kto, tak, ale patriotyzm, Bóg, honor, ojczyzna, to takie wycieranie sobie znowu gęby po prostu, no i coś, co nas ewentualnie łączy ze społecznością, tak, że przynależymy do danej społeczności, bo my patrioci tu się zbierzemy w grupę, a nie ma w tym takiego szczerego, takiej szczerej fascynacji polską jakąś przyrodą, polską kulturą, a też, no, a co w sytuacji, kiedy na przykład mnie się nie podoba za bardzo polska kultura, znaczy nie podoba się, tylko mnie nie kręci, tak bardzo. I ludzie tak też nie tak bardzo, no są oczywiście wyjątki, no tutaj ze słuchaczami trzymam sztamę zwykle, ale to są ludzie, których po prostu jakoś tam trawię, a no taki, mówię o motłochu, o takich, o szarej tłuszczy, nie? No nie jest mi jakoś blisko do takiego typowego Polaka, nie? Który powiedzmy chodzi do kościoła, jest konserwatystą wielkim, bo nie jestem konserwatystą, nie jestem wierzący. Chociaż może przesadzam trochę, jakaś tam fascynacja tą polskością i duma z bycia Polakiem, powiedzmy, jest. To też, co to za duma, nie? To duma z bycia Polakiem to trochę coś takiego jak duma z bycia białym. No, jak ktoś nie ma być z czego dumny, to może być dumny, że jest biały, nie? Albo czarny. Ostatnio w ogóle ewenement. Rasista czarny, słuchajcie, i powiedziano w ogóle w mediach, że rasista Murzyn i strzelał do białych, słuchajcie, no niesamowite, jakiś przełom chyba. Sama poprawność polityczna, to co się z emigrantami dzieje, to też jest takie właśnie wszystko krzywe i zakłamane, strasznie. Poprawność polityczna to jest też zakłamanie i to straszne, bo... to jest, no, fałszujemy tą rzeczywistość dookoła nas, żeby było miło, tak? Ale też z głupoty po prostu, bo te bransoletki w stylu nie gwałć mnie, no już parodie się pojawiają, że biegnie taki brodacz i tam i oblizuje się i łapie szponiastę i biegnie już na kobietę, a ona mu nagle tą bransoletkę przed nos, a on i ucieka, nie? No wystraszy się na pewno. Nie można być dumnym z bycia Polakiem, Żydem, Murzynem, Aborygenem czy kobietą. To po prostu przypadek. No, ja się zgodzę tutaj z Kurtem. Kurt, o, też się pojawił Kurt. I Dark Sepai też. Nowi ludzie chyba przychodzą. Znaczy, może nie nowi, ale tacy, których nie ma na co dzień. Może jednak reklama facebookowa działa, bo dzisiaj jakby większa słuchalność trochę. No i fajnie. Trzeba chyba się reklamować. Tutaj reklama etama, się rymuje pięknie. Reklama etama, no i sztama. No i tak, i co z tymi emigrantami? Też coś takiego bardzo jest fałszywego i sztucznego w tym wciskaniu cywilizacji
białego człowieka na przykład dzikusom, tak? Tak na siłę, że my wam tu siłą damy demokrację, damy wam cywilizację, damy wam iPhone'a, patrzcie, tu się wciska, to taki jest tam krasnoludek w środku siedzi, no, masz tu, się baw, nie? Dzikusku. No i co zrobi dzikusek? Dzikusek, brodaty dzikusek weźmie i się najbardziej ucieszy z wynalazku o nazwie Kałasznikow. To go najbardziej od razu zainteresuje. Jak mu dasz iPoda, to się zaraz se pomyśli, czy tym się da sterować rakietami na przykład. No, były takie w ogóle próby wykorzystywania mocy obliczeniowej PlayStation na przykład. Okazało się, że jest to całkiem nieźle to działa. Można sobie zainstalować odpowiedni soft i używać na wojnie po prostu tych konsol, które dają... Można to przenosić łatwo, jest małe, tak? I ma dużą moc obliczeniową, o to chodzi. No to taki se myśli od razu właśnie. Dostał iPoda i od razu jak tu tego, jakby to jako detonator użyć dla Allaha, jakiegoś Nasrallaha. Bo on ma, to jest jego świat jeszcze, on jest 500 lat do tyłu, on ma jeszcze Nasrallaha w niebie, który mu dziewicę da, jak on zabije niewiernych. On żyje jeszcze jak w starożytności po prostu, wojaczka, zabijać, mordować, no tak jak ludzie Mojżesza, nie? Łazili i mordowali, a to Filistynów, a to kogoś tam. I no, jak Pan Bóg przykazał, no to było dobre, to było dobre. No i dzisiaj ci muzułmanie robią to samo, no, zabijają inne plemiona, nie? I trzeba ich zabrać im kobiety, spalić kobiety, zgwałcić owce, kozy im zgwałcić, tak? No i czy jest sens na siłę komuś dawać wolność, demokrację? Nie, bo ktoś tego nie doceni. Trochę tak jak dziecko po prostu... które wszystko dostało za darmo, tak? Dostało komputer, a dziecko, które musiało sobie zapracować na komputer, na przykład zbierając truskawki, to co? To będzie szanowało ten komputer, bardziej się nim zafascynuje, będzie go przetrze go szmatką, nie będzie w niego tam napierdzielać, tak? A po prostu, no, jak ktoś dostaje wszystko za darmo, to tego nie szanuje, to jest najprostsza, to jest taka najprostsza rzecz do zrozumienia, a ludzie się wydają tak, no po prostu trzeba sobie wywalczyć nawet tą wolność, tak? Ktoś napisał właśnie ostatnio w komentarzu jakimś na portalu, zostawmy ich samym sobie, niech się leją, niech się zabijają, niech sobie podrzynają gardła, jak już będzie strasznie źle, jak już nie zostanie kamień na kamieniu, to wtedy zatęsknią sami za wolnością i zaczną ją budować. Niech budują sami najpierw szkoły, niech inwestują w naukę. Nie dawajmy im tego, po prostu nie dawajmy im kasy, nie budujmy im szkół, niech oni sami dojdą do tego etapu. To jest trochę jak z taką znaną grą Cywilizacja, nie? Tam jest drzewko wynalazków. Nie można od razu komuś dać rakiety, nie można od razu latać w kosmos. Trzeba pierw wynaleźć koło, chubkę i krzesiwo, prawda, komputer, potem... No, nie, może coś tu mieszam, ale no wiecie, o co chodzi, trzeba dochodzić stopniowo i po prostu i samemu odkrywać to drzewko i wtedy wszystko jest na swoim miejscu, wszystko ma sens, wszystko działa, a tak się robi jakaś taka sztuczność. Nie wolno robić z ludzi sierot, taki komentarz mam bardzo dobry tutaj, no dokładnie, nie wolno robić... Może nawet, no, sierota to jedno, ale drugie, że to się robi taki darmozjad. Były takie sytuacje, że dalej są, że emigranci w różnych krajach, Francja, Niemcy, oni nie szanują innych. Oni tam się czują jakby przyjechali do frajerów, którzy mi wszystko dają, którzy są tacy zniewieściali. Masz tu kwiatka, masz tu czekoladkę, kochajmy się. Mam tu bransoletkę, kocham islam, widzisz? I to oni tak się po prostu patrzą na tych i myślą sobie, kurde, jakbym cię zaraz odpalił tutaj, ci z kałacha wywalił serię, dawaj to żarcie, co to jest, to się dla kobiet i dla psów nadaje, wyjdź mi z tym. Tak się zachowują, no. Robią swoje enklawy, nie asymilują się w ogóle, mają wszystkich w dupie, bo wszystko dostali po prostu. Jakby musieli sami sobie zapracować, to by to szanowali. Jakby musieli pójść, po prostu zrobić takie zwykłe po prostu warunki, że dostaniesz, ale pierw się sam postaraj. To już działa, tak? Że dostaniesz po prostu zapomogę, ale ucz się języka. Dostaniesz tańsze mieszkanie, nie za darmo, tylko dostaniesz tańsze. Jak na przykład zrobisz coś dla społeczności, jak skosisz komuś ogródek. Czemu nie? Czy to jest jakieś wykorzystywanie?
drugiego człowieka. Nie, to jest po prostu rozsądne wychowywanie tego, kto wymaga tego, żeby go wychować trochę, bo jest cofnięty o 500 lat do tyłu. Wychował się na pustyni, gdzie miał namiot, gdzie miał dzieci swoje, bachory drące się i żonę 12-letnią, tak? No i kozę swoją, której różowe wstążeczki pozawiązywał na różkach. I to jest jego świat, nie? Kałach, koza, piach. I on nagle wkracza do świata, gdzie widzi kobietę, która nie chodzi cała opatulona jak ninja, tylko ma odsłonięte plecy na przykład i on dostaje pierdolca po prostu, bo nigdy czegoś takiego nie widział. U nich nie ma żadnych pisemek erotycznych, nie ma telewizji normalnej, nie ma nic. I on nagle widzi taką kobietę, no to seksualność jest jedną z takich mocniej działających na nas, no, jeden z mocniejszych naszych instynktów i to ciężko jest opanować. Trzeba to też jakoś z głową zrobić, tak? Po prostu coś wykombinować, żeby to, a nie tak po prostu za wszelką cenę w imię poprawności wszystko dać, pozapraszać. Przecież oni nas skolonizują. No, nas może tutaj nie, bo są ciekawsze miejsca do kolonizowania, no ale sam islam pozwala w ogóle na ściemnianie, na kłamanie. Jeśli celem jest przekabacenie kogoś na islam, to można komuś nakłamać, naściemniać, można go i zabić, i nakłamać. O tym mówi Koran, no i też o tym się za bardzo nie mówi, bo to nieładnie, nie? Już nawet się kawały opowiada w tym klimacie. Córko, nie krzyż tak głośno, bo urazisz jego uczucia. Gwałcona córka przez brodacza, nie? Tak więc, no tak to jest właśnie. Na wszystko trzeba sobie samemu zapracować. Można komuś pomóc, ale też bardziej dawać wędkę, a nie rybę. I też, a najlepiej jak sobie tą wędkę sam zrobi, sam wystruga, bo będzie ją szanował. Nie zostawi jej zaraz na piachu brudnej, tak? I nie pójdzie po drugą, żeby mu dali. A tak to właśnie działa, niestety. I jeszcze mało tego, jeszcze się wsłuchujemy w mądrości takiego dzikusa, który nam opowiada o tym swoim Nasrallahu, że on jest tam wysoko w niebie i każe nam tu zabijać niewiernych i pomiatać kobietami, bo kobieta to jak pies. I my słuchamy tak, no wie pan, no pozwolę się nie zgodzić, nasza kultura, a on tam, już cio, bo ci gardło podeżne, a my, no nie, no proszę, nie, no to nie bądźmy tacy. No więc, jaki to jest dialog w ogóle? Gadać z kimś, kto jest z innej bajki zupełnie. No, tak jakbym miał z Neandertalczykiem teraz gadać i go przekonywać, że nie wolno komuś zabierać tego, co nie jest twoje. On mówił, nie rozumiem, jak to, jak chcę, to biorę, nie? A ja bym mu tłumaczył, nie. No co to za rozmowa, no? Czasem jest tak, że właśnie cham i barbarzyńca rozumie tylko język siły. I wielu islamistów, szczególnie tych oczywiście, no mówię o tych radykałach, nie? Oni rozumieją głównie język siły. I też i szacunek. To jest też u bandytów widać. Bandyta ma szacunek do drugiego, jak widzisz, że tamten jest silny. Tylko wtedy. Do słabego jest zero szacunku. Im słabszy, tym mniejszy szacunek. I tak samo, im człowiek jest bardziej właśnie taki prosty, dziki, zwierzęcy, bo to są takie animalistyczne zachowania. Chociaż tak po prawdzie, to zwierzęta, natura, to są chyba najmniej zakłamane rzeczy na tym świecie. Są wyjątki, na przykład ryba rozdymka. To jest taka ryba, która udaje większą niż jest, się tak nadmuchuje, jak taki dres, nie? Który się wypina klatę do przodu narciarz i tam się nabzdycza. To jest taka ryba właśnie też. No to jest takie, no, kłamstewko, które jest po to, żeby przeżyć. To można to usprawiedliwić. Ale zwierzę jest zawsze szczere. Zwierzę jak cię lubi, to się przytuli do ciebie. Jak cię nie lubi, to cię chapnie w łapę. Nie potrafi kłamać zwierzę. Zwierzę może ewentualnie, jak jest naprawdę mądre, użyć jakiegoś fortelu po prostu, nie? A pułapki to też jest jakieś tam kłamstwo. Też forma ściemnienia kogoś, nie? Schylasz się po jabłuszko i nagle czujesz wielki ból rozpychający twoje pośladki,
bo cię jakiś na przykład homo nie wiadomo napadł i zostawił na ciebie pułapkę taką. To jest ściema też, nie? Albo myślisz sobie, o, tu coś sobie podniosę, a to wnyki są i nie masz ręki. No, takie kłamstewko też. Pułapka. Czy zwierzę zastawia pułapki? No zastawia w sumie też. Jest wiele takich gatunków, które jakoś tam zastawiają pułapkę z samego siebie, nie? Jakaś na przykład rosiczka, która wydziela jakąś lepką, fajną substancję atrakcyjną dla robala i robal sobie tam frunie i się zamyka rosiczka i trawi tego robala. No, natura jest wręcz do bólu taka prawdziwa i szczera, bo jest bardzo okrutna też czasami, nie? Zwierzę zjadane żywcem przez robale, tu nie ma żadnego oszukaństwa, nie ma żadnego przypudrowania, nie ma żadnej ściemy. Jest jaka jest i inna nie będzie. Więc ja do natury mam naprawdę duży szacunek także z tego powodu, że jest prawdziwa.

0: Też jak już mówiłem o wierzeniach, to można się zastanowić, ilu z tych islamistów wierzy tak naprawdę szczerze w tego Allaha, a dla jakiej części z tych ludzi jest to po prostu takie też dorabianie sobie ideologii do tego, że chcą zabijać innych, tak, że chcą zdobywać, że chcą walczyć i to im po prostu odpowiada, nie? A w głębi gdzieś tam duszy, być może nawet w podświadomości trochę, czują, że to jest wszystko, nie pasuje już do dzisiejszej wiedzy, do dzisiejszych standardów, że tego Allaha pewnie nie ma tak naprawdę, ale on ma usprawiedliwienie, tak? Bo on może zrobić najgorszą rzecz, on może zabić dziecko, może zgwałcić dziecko i on sobie znajdzie w Koranie, że to wolno, tak? To jest bardzo wygodne, to jest bardzo wygodne. I ja dlatego też nie pałam jakąś wielką miłością do religii, do żadnych religii, co nie zmienia faktu, że szanuję wiele osób wierzących, ale raczej wolę tych, którzy nie są związani z tą religią zinstytucjonalizowaną, że no, powiedzmy, nie są członkami jakiegoś kościoła, chyba że ten kościół jest dla nich faktycznie jakąś odskocznią, czymś przyjemnym, okazją, żeby pomóc innemu. No, ale ilu jest takich ludzi? Myślę, że mniejszość, niestety. Dla większości jest to po prostu jakaś społeczność taka, że się czują dobrze, tak, że sami czują się lepiej, bo ten klimat w kościele działa jak placebo trochę. No, człowiek się czuje po prostu fizycznie lepiej. Że twoja bajka, twoje klimaty, masz sobie pogadać z kim. Dla wielu osób wiara się do tego sprowadza, tak? Że sobie obejrzysz film o Janie Pawle II na przykład, bo jest fajny tam. Lubisz te klimaty, ale tak naprawdę nie stosujesz się za bardzo do tej Biblii swojej, a nawet przeczysz temu, co tam jest napisane, bo powiedzmy uprawiasz bałwochwalstwo. No i tak sobie myślę, że właśnie ta natura to nam daje dobry przykład. A też jak już jesteśmy przy wierzeniach, no religie pogańskie były jakoś takie, mi się wydają właśnie bardziej szczere. Może to, ja jestem często w ogóle też za bardzo szczery, nie? Mam czasami przez to kłopoty, bo na przykład nie gram w tą grę polegającą na tym, że udajesz, że jesteś jakoś miły, tak? Że wiele z tych osób, które są takie miłe, to przestają nagle być miłe, nie? Jak coś im nie pasuje. Bo po prostu taki do bólu jestem nawet szczery i w życiu miałem masę przez to kłopotów. Ludzie źle odczytywali moje intencje, mieli za złe, że nie bawię się z nimi w tą grę, że dzień dobry, przepraszam i dziękuję i czy mogę tego i czy mogę tamtego. No właśnie, to pogaństwo było bardziej szczere moim zdaniem, bo było bliżej natury, także natury człowieka. Seksualności bliżej było, seksualność była dla wielu pogan bardzo ważna. Jakiś taki duch rywalizacji też, nie? Ale taki... No, religie pogańskie nie zawsze nakłaniały, tak jak islam na przykład, do zabijania niewiernych czy tam coś, ale był w tym, nie było takiego, no, było to coś innego niż chrześcijaństwo, że należy każdemu wybaczyć, zawsze nadstawić drugi policzek, tak? Być takim uległym też, no, Biblia to promuje, bycie uległym, to jest wszystko jakoś tam wbrew nam, to odcięcie się od seksualności, traktowanie jej jako takiego, wręcz coś takiego, no, bardzo trzeba z tym uważać, bardzo po prostu. Możesz tylko po Bożemu i w celu prokreacji na przykład, nie? No to jest straszne i to w człowieku też coś tam zabija. A poganie mieli swoje święta, które były właśnie po to, żeby się poganiać za dziewuchą, gdzieś ją tam w krzaki, nie? Zaciągnąć. Były różne takie erotyczne w ogóle zwyczaje, no kapłanki bardziej się odsłaniały, nie jak cała w ogóle opatulona, nie jak pingwin, zakonnica. Wszystko to jakieś takie było bardziej bliżej człowieka, mi się wydaje. W ogóle samo to takie bardziej skupienie się na siłach natury też, no natura jest czymś prawdziwym, coś co jest wokół nas, nie jest czymś wymyślonym. Nie jest czymś sztucznym też, jest i prawdziwa, i w takim sensie, że naprawdę istnieje i jest prawdziwa taka, że jest właśnie szczera, że jest autentyczna, że nie udaje nikogo ta natura, że nie robi nas w konia natura. Jest jaka jest. No, możemy ją zbadać i po prostu się dowiedzieć o niej więcej. No, co polecam zresztą wszystkim. Natura jest przewspaniała. Ja w ogóle uwielbiam zwierzaki. Właśnie za to, że są takie proste, normalne, szczere. Jak się zwierzakowi coś nie podoba, to ja to po prostu wiem. No i właśnie, słuchajcie, ja jeszcze tu chwilkę z wami posiedzę, chociaż niby już audycja dobiega końca powoli, ale może ktoś zadzwoni i powie na przykład, co jego zdaniem jest takim przykładem wielkiej ściemy, którą obserwujemy na co dzień, albo może ktoś podrzuci pomysł, jak sobie radzić z upałami, bo duchota jest okropna, po prostu zdycham. No Etam tutaj się chwali, że jest naturalsem. Po szczegóły zapraszam na wtera. Nie, już chyba nie będzie temat poruszany. No, to też coś takiego szczerego, nie? W byciu naturalsem. No i to są takie... Patrzę, czy jeszcze coś tu wychwyciłem, jeśli chodzi o ściemę. No tak, oszukują nas reklamy, ludzie, banki, producenci żarcia, znajomi, filmy, internet. No właśnie, internet. Klikasz... Kiedyś internet też był prawdziwy. Nie było żadnych takich myków, że w coś klikniesz, to ci się zaraz zainstaluje jakiś trojan, że będzie sprawdzał, co jesz, co lubisz, co wpisujesz. Po prostu był internet normalny, a dzisiaj to czyhają na nas różne niebezpieczeństwa i różne właśnie iluzje. Prankerzy nawet udają, publiczność przecież, znaczy nam się wydaje, że osoby spotkane na ulicy to są autentycznie wystraszone, a to są podstawieni kumple, na przykład Sylwestra Wardęgi, tak, którzy udają, że się boją psa pająka. O, i dozwonił się, słuchajcie, Jacek, niespodzianka, bo myślałem, że nie ma Jacka, a jednak jest Jacek. Cześć, blacha.
1: No, wróciłem.
0: Blacha is back.
1: Sekundę, poprawię słuchawki.
0: Nie ma nocki dzisiaj? Nie ma nocki?
1: Popołudniówka, jakiś pogłos delikatny słyszę. Może tak będzie lepiej. Okej, dobra. Jak rozumiem, tematem jest ściema.
0: Zakłamanie, ściema, iluzja i wszelkie rzeczy z tym związane, to wiesz...
1: No to zapomniałeś o najważniejszym tak naprawdę.
0: O
1: najważniejszym, że tak naprawdę troszeczkę taką ściemą jest samo radio, samo w sobie, zawsze było. Nawet to radio analogowe jest takim graniem na wyobraźni, różnymi dźwiękami, tembrem głosu. A ja to ostatnio kombinuję przy już takim ściemniactwie maksymalnym, mianowicie przy wtyczkach VST i VSTi, to mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Ja też jakby nie do końca zdawałem sobie z tego sprawę, że to już dzisiaj są aż takie możliwości, kiedyś sprzętowe, a dzisiaj po prostu software'owe, tak? Że za pomocą właśnie takich wtyczek, za pomocą instrumentów, które wycinają nam pewne pasmo albo modyfikują to, co się dzieje na tak zwanej obwiedni, że za pomocą tych instrumentów możemy mieć taki ciepły, radiowy, brytyjski głos. I wcale nie jest do tego nam potrzebny, prawda, jakiś tam, jak to kiedyś Żakowski w Tok FM-ie uczył, tak, że trzeba jakoś tam przeponę nastroić, tak, i trzeba się wydąć, tak, i trzeba się wypiąć, tak. No, Żakowski to jest lewak, więc on pewnie wypinał się bardzo często i przez to ma taki głos. A tak poważnie rzecz biorąc, to on ma ten głos po prostu od fajek, tak? Jak zamykali się w archiwach. No to akurat nie o takie archiwa, jakby Klot myślał, mi tutaj chodzi, ale jak zamykali się w archiwach takich gazetowych razem z Michnikiem, no to tam podobno pety fruwały, nie? Więc stąd nabrał takiego głosu, a teraz może innych pouczać, że to trzeba coś z przeponą, trzeba coś zrobić, prawda?
2: Nie no, z tą przeponą to faktycznie coś takiego jest, bo to mi mówiła też koleżanka, dziennikarka, że po prostu się naucza, jak przez tą przeponę mówić i faktycznie wtedy jest, jak się tak nabzdyczysz, wyprostujesz i tak ten głos wychodzi ci bardziej właśnie z tej przepony, to wtedy masz taki bardziej radiowy. Tylko pytanie, że to tak trzeba... Ja sobie teraz tu podkręciłem, obniżyłem niskie tony i podwyższyłem... Nie, obniżyłem wysokie i niskie podkręciłem, chyba tak. I co, i jak teraz brzmię? Bardziej tak basowo?
1: No, tak trochę jakbyś mówił przez pudło rezonansowe gitary. Nie powiedziałbym, że to jest tak czysto basowo.
0: No to wracamy do defaultowych ustawień i do mówienia ustami, a nie odbytnicą, nie przeponą, nie spod pachy, tylko ustami. To też takie mi się wydaje bardziej szczere niż tutaj nabzdyczanie się co chwilę i witam serdecznie, czy mam seksowny głosik? Bez sensu trochę.
1: A to akurat trzeba przyznać, to chyba wszyscy już można powiedzieć od lat to zauważają, że ty akurat masz wyjątkowy talent do manipulowania swoim głosem. Ja myślę, że nawet mógłbyś może kiedyś, jakby nie życzę ci tego, nie? Ale może kiedyś będziesz do tego zmuszony, że będziesz musiał użyć jakby manipulacji swoim głosem, żeby gdzieś tam uchronić się przed szponami tego państwa, czy przed jakimiś wierzycielami, tak? Myślę, że taki drobny, mały przekręcik, taka drobna, mała ściemka z twoim talentem spokojnie by to przeszło, że jakby, prawda, jeden z drugim tam jakiś tam, nie wiem, komornik, czy ktoś by dostał telefon od Lecha Wałęsy. Proszę tego pana nie ruszać. Ten pan jest z mojego gabinetu, prawda? Ja nie potrafię tak naśladować jak ty, więc teraz trochę się wygłupiam. Zdaję sobie sprawę, że to jest nieudaczne i w ogóle 5 metrów poniżej mułu, tak?
0: Panie, o czym się pan odkrawca, tak? My razem obalaliśmy, ja i krawiec, ja sobie nie życzę w tym momencie, żeby ktoś tu coś do krawca miał, panie. Może niedługo na rozprawie będę mógł też jakoś zabłysnąć i użyć swojego głosu i powiem: ten oto złodziejaszek drobny okradł mnie na kwotę przekraczającą znacznie moje możliwości finansowe i dlatego mówię winny! Tak się wczuję może.
1: Tak. Sędzia czy sędzina w tej sprawie powie na końcu, tak jak w procesie norymberskim, tam wymieni jego imię i nazwisko. Załóżmy, że on się nazywa Włazidupa, tak? Jan Włazidupa, dead by hanging. Śmierć przez powieszenie, tak?
0: Aż tak źle mu nie życzę, ale mam nadzieję, że w pierdlu mu pomoże jego słodki uśmieszek.
1: Słuchaj, bogactwo jest rzeczą relatywną, tak? Jakby ta suma, o której ty tutaj wspominałeś, to ona już jest znacząca na gruncie polskim. A teraz sobie wyobraź, jakbyś tą sumę na przykład przeniósł na Filipiny. To stary, jakby, wiesz, to tam na takie kwoty by można zorganizować coś w rodzaju takiej loterii, jak my mamy Lotto w Polsce, tak? To ludzie tam z takich kwot by się cieszyli, jak tam kawa w restauracji czy w knajpie kosztuje między 10 a 50 groszy, tak? To dla nich taka suma, no to już jest, wiesz, to taki Filipińczyk to za taką kwotę zustawiony prawie na całe życie, tak?
0: Nie załamuj mnie jeszcze bardziej, bo się
1: no
0: potnę.
1: Tak, ale wiesz, o czym mówię, tak?
0: No wiem,
1: że bogactwo jest czymś relatywnym, że w takich krajach za taką kwotę jakby ukradzioną komuś, czy pochodzącą z jakiegoś przekrętu, no rzeczywiście mogliby kogoś powiesić, tak? Jakby to też w pewnym sensie mnie fascynuje w tych krajach, że tam jeszcze nie ma tej całej takiej czapy z poprawności politycznej. A propos czapy z poprawności politycznej i wspomnianego przez ciebie dziennikarstwa, to dla mnie od jakiegoś już dłuższego czasu określenie dziennikarz stało się obelgą, bo de facto dzisiaj nie mamy do czynienia z dziennikarzami. Jakby można powiedzieć, że zawód dziennikarza umarł śmiercią naturalną. Bo który dziennikarz w tym takim sztampowym rozumieniu ma ochotę się zajmować tematami trudnymi? którzy dziennikarze dzisiaj, jako sami oni, tak, osoby fizyczne, a nie jacyś tam informatorzy, nie jakieś tam źródła, rzeczywiście zabierają się za sprawy trudne. Oni dzisiaj tak naprawdę tylko i wyłącznie spijają śmietankę, tak?
0: Nie, no jest trochę, tam, jest
1: wiesz,
0: trochę.
1: Jakiś tam bloger, coś, czegoś tam się dokopał, jakaś tam Kataryna, tak? Czy inny Wagla, tak? Po czym oni, że tak powiem, zbierają tą całą śmietankę, piszą na ten temat jakiś artykuł, no i to jest, kurwa, wielki pan dziennikarz, nie? No przecież wiesz, no bez kija nie podchódź, nie? Naprawdę, dla mnie dzisiaj dziennikarstwo w tym, tak jak mówię, w tym takim sztampowym rozumieniu, to jest jedna wielka ściema.
0: No może troszeczkę przesadzasz, no bo jednak właśnie to dziennikarstwo śledcze i czy pokazywanie różnych trudnych przypadków, różnych tragedii, to jest chyba taki wycinek akurat tego bardziej szczerego i autentycznego dziennikarstwa, nie? I zawsze był.
1: Ale
0: te różne, te programy interwencyjne różne.
1: Ale gdzie masz to dziennikarstwo śledcze? Bo ja nie widzę tego dziennikarstwa śledczego. Jakieś tam programy w telewizji typu jakieś tam Alert czy Uwaga czy coś w tym rodzaju, to przecież te programy są realizowane na zasadzie ty masz problem, zgłoś się do nas. To nie jest tak, że ci dziennikarze jakby węszą wokół jakiejś sprawy. To
0: no,
1: tak,
0: ale zajmują się tymi sprawami, no i za to im chwała, nie? Że robią coś dla ludzi, coś pożytecznego i coś niezakłamanego. To jest
1: aha, czyli widzisz.
0: Chociaż
1: czyli
0: też jedna myślę, że czasami się na przykład przekoloryzowuje w drugą stronę, że pokaże się jakiegoś gościa, który nie jest taki bardzo biedny, że on taka tragedia, nikt mu nie pomoże, nikt mu nie posprząta dookoła niego. I
1: czyli widzisz, czyli jednak standardy, można powiedzieć, się obniżyły, bo kiedyś to było tak, polecam zainteresowanym poczytać sobie, to do dnia dzisiejszego jest do znalezienia takie dziennikarskie dossier, czy troszeczkę taka biografia, czy coś w tym rodzaju, pana Pytlakowskiego, to jest na chwilę obecną chyba już były dziennikarz Gazety Wyborczej, to nie było w czasach przedinternetowych, w czasach analogowych, to jego praca nie polegała na tym, że on czekał na telefon od jakiegoś tam informatora, czy od kogoś, pewnie takie przypadki też się zdarzały, ale on sam wbijał się na jakieś tam sprawy sądowe, tak? Jakby sam dochodził kwestii tej, w której zachodził jakiś tam konflikt interesów, czy która, no tak już górnolotnie można powiedzieć, jakoś tam

0: i Ciech, to nic.
1: No tak, tylko że kluczem w tych wszystkich sprawach nie byli sami dziennikarze, tylko byli indywidualni ludzie, którzy zechcieli, prawda, kogoś tam podsłuchiwać. Jakiś barman, który zechciał kogoś tam podsłuchiwać, tak? Jacyś ludzie, którzy są zupełnie na obrzeżach tak zwanego dziennikarstwa. Dziennikarze dzisiaj się zachowują troszeczkę jak tacy, wiesz, jak tacy często gdzieś tam pokazywani nam w filmach rybacy po 50 na kutrach, tak? No, panie, może się coś złowi, może nie. Poczekamy, zobaczymy. Jest ładne słońce, tak? Proszę, jaka piękna pogoda. Nóżka na nóżkę, nie? I heja. No, stary, to nie jest dziennikarstwo.
0: Mnie bardziej marszczy takie coś, że są kraje, w których to polityk musi się płaszczyć przed dziennikarzem i uważać, żeby mu nie podpaść. Dziennikarz zadaje trudne pytania i tak dalej, a u nas jest inny klimat, tak, że wychodzi ci polityk i mówi do dziennikarza takim spokojnym głosem jeszcze, taki mądry: proszę pana, pan jest z TVN-u, telewizji zakłamanej, ja nie będę z panem rozmawiał, do widzenia, i tam już biegnie do telewizji trwami: szczęść Boże, i bo on wie, że tam będzie miło przyjęty, że będą mu się pytać tylko jak zdrówko i jak pan to robi, że pan jest taki wspaniały, taki zdolny i tak pan wiele zrobił, i on tam biegnie, i nie ma u nas tego właśnie klimatu, że polityk jest dla nas i że polityk jest dla dziennikarza, tak, że dziennikarz ma go przemaglować i to jest jego praca, właśnie tego brakuje trochę u nas.
1: A to ja kiedyś czytałem na ten temat, że to, o czym ty mówisz, to jest troszeczkę taki amerykański syndrom, no bo w Stanach tak jest, nie? Że prawda, telewizja Fox ma swoje upodobania, tak? A jakieś tam CNBC ma swoje upodobania i cała Ameryka, całe Stany jakby doskonale o tym wiedzą, tak? Mimo że jakoś tam, prawda, w tych telewizjach nie mówi się o tym wprost, tak? Natomiast tam wszystkie telewizje mają swoje jakieś tam bardzo ścisłe sympatie i antypatie. Natomiast tutaj zostało to w jakiś taki patologiczny sposób, prawda, została przełożona ta matryca właśnie na taką modłę, o jakiej mówisz, tak, że są ludzie, którzy się obrazili na jakieś tam telewizje, i to po obu stronach, tak, bo
0: bardzo tej, wygodne, nie? To jest.
1: Bo po tej stronie, tak, bo po tej stronie, nie wiem, platfusowej, platformerskiej, jak zwał, tak zwał, tak, też tam, wiesz, było słychać pojękiwania i pokrzykiwania na to, że no, coś takiego jak telewizja Trwam, to nie może istnieć, to są fanatycy, nie? To jest ekstremum, nie? To tam się przekazuje złe treści, nie? No ja myślę, że w amerykańskiej telewizji jakby tworzenie w ogóle takiego klimatu by było nie do pomyślenia, nie? Oni jednak mimo wszystko rozumieją to, że no okej, konkurujemy ze sobą, jakby ścigamy się na tej bieżni, może czasami kopiemy się po kostkach, natomiast zakazywanie jakby uczestnictwa w tym wyścigu swojemu rywalowi jest czymś niedopuszczalnym, nie? A u nas to jest takie, wiesz, czajenie się z nożem za czyimiś plecami. Obrzydliwa sprawa. Ja jestem zniesmaczony obecnym dziennikarstwem, dlatego też jakby sporo swojego czasu poświęcam na takie niszowe media, bo myślę, że ci ludzie, w tym także ty, profesorze Krawiec.
0: Tak.
1: No, odwalacie kawał dobrej roboty, której im się odwalać nie chce, mimo tego, że słyszy się o pensjach 30-40 tysięcy, tak, dla prezenterów z tego głównego topu infotainmentu. No, a takie celebrity jak Liz to podobno mają i 3-4 razy tyle, tak?
0: No, ale też tych dziennikarzy takich twardszych, którzy bardziej atakują, jak Liz czy Olejnik, to się u nas nie lubi i to nie lubi ich samo społeczeństwo. Może społeczeństwo oczekuje właśnie tego, że przyjdzie polityk z PiS do telewizji Trwam, powie szczęść Boże, oni powiedzą szczęść Boże, panie profesorze, dziękujemy, że pan przyszedł. To, nie, to ja dziękuję. Nie, to my dziękujemy, jesteśmy zaszczyceni. No, jak, to ja jestem zaszczycony. I tak, wiesz, może tego oczekują bardziej widzowie jednak.
1: Może, Może coś w tym jest, może coś w tym

0: Jest. Piłsudski kiedyś powiedział, że Polacy, polski naród wspaniały, ale społeczeństwo chujowe. To mniej więcej jakoś tak to szło.
1: Powiedział to naród wspaniały, tylko ludzie kurwy, jakoś tak chyba powiedział.
0: No tak, tak, dokładnie. Tak więc być może coś w tym jest.
1: To był taki przykład niezakłamanego człowieka, który mówi, co mu leży na serduchu chyba, nie? Dziad. Miał pseudonim Dziad. A teraz kto inny ma pseudonim Dziad?
0: No i to myślę tyle ode mnie, jeżeli chodzi o ściemę. Ja mogę powiedzieć, mógłbyś teraz mi zadać takie pytanie, czy ja ściemniam, nie?
1: Właśnie, często kłamiesz? Dwa razy dziennie? Jak ci studenci?
0: W kontekście radia mogę powiedzieć tak, że czasami się posługuję taką emocjonalną ściemą, jak prowadzący przysypiają albo po prostu walą jakieś smrakloki, albo opowiadają jakieś takie bzdury, albo płyną w jakimś takim kierunku. My tutaj piękni, nowocześni, w ogóle hej, ho, do przodu, tak, i jakby skręcają w jakiś taki dziwny kierunek, to ja czasami zupełnie z premedytacją wtedy wjeżdżam i mimo, że jakoś tam wewnętrznie, wiesz, specjalnie jakby to powiedzieć, no, nie jest to do końca szczere z mojej strony, tak? Co robię, to z premedytacją i wjeżdżam na takiej emocjonalnej kurwie, nie? Że a co tutaj za bzdury opowiadasz, tak?
1: To już, no to też takie bardziej
0: parę
1: takie...
0: razy miałeś okazję mnie poznać z tej strony.
1: To może troszeczkę bardziej takie podpuszczanie albo prowokacja może, nie? To bardziej się kwalifikuje jako takie coś. Chociaż no nie, tak. Nie wiem, no jak zwał, tak zwał. W każdym razie, no też chyba się zgodzisz, że może być nieszkodliwa jakaś ściema, która służy dobrej sprawie, a może być kłamstwo destrukcyjne, nie? Które wszystko rozwala i niszczy.
0: No nie wiem, wydaje mi się, że tacy rasowi chrześcijanie mogliby się z tym nie zgodzić. Ale już nie plujmy, nie tutaj,
1: właśnie,
0: nie urażajmy, tak. Kościół istniał przez tysiące lat i musi istnieć, tak. We wszystkich księgach tak było zapisane, więc...
1: Musi.
0: Tak. Dziękuję, szczęść Boże.
1: Dziękuję, dziękujemy za telefon. To był Jacek. Tak, no właśnie. A wiecie, że jest nowy Mr. Robot? Pisze tutaj anonimowy słuchacz. O, bardzo dobry serial. Chyba najlepszy serial o hakerach, Mr. Robot, jaki powstał. W końcu nieściemniony właśnie, bo zawsze hakerów pokazywano też takich ściemnionych, że tam się włamuje do NASA z telefonu i tam jakieś cuda w ogóle, nie? Hakerzy z jakimiś Windowsami. To jest po prostu wymyślone to wszystko było, nie? Na zasadzie takiej, jak mały Jaś sobie wyobraża pracę hakera. A w Mr. Robot właśnie pokazano, jak to wygląda naprawdę. Znaczy, może nie jest to w 100% autentyczne, ale pokazano, że haker na przykład nie zawsze może się włamać, że musi często gdzieś po prostu zainstalować pierw się, musi osobiście się pofatygować i gdzieś tam się włamać, coś zainstalować, bo inaczej nie ma dostępu. Pokazywano różne techniki, jak można przez maila kogoś zainfekować, tam jak kliknie w linka i już jest nasz, nie? To wszystko jest prawdziwe, a nie takie ściemnione, jak to zwykle bywało, więc bardzo dobry serial. No i temat ciekawy, sparaliżowanie rynku finansowego, tak, na całym świecie. Wywołanie chaosu. Kurczę, czasem tak sobie myślę, że temu światu jest potrzebny reset. Taki zwykły reset, żeby po prostu... Po wojnie tak zawsze jest, nie? Że ludziom się nagle chce budować, żyć, tworzyć, rozmnażać. Wszystko się chce, nie? Po wojnie. No to może właśnie trzeba nam czegoś takiego. Z zabawnych newsów coś tu jeszcze miałem. Może tak na zakończenie, jakieś taki na rozluźnienie, że nowa moda jest. Mieliśmy Ice Bucket Challenge, wylewanie sobie kubła zimnej wody, tam z lodem jeszcze chyba, na łeb. I to chodziło o zbieranie pieniędzy dla chorych na stwardnienie zanikowe boczne, tak. I No właśnie, to jest też takie trochę ściemnione, nie? Że ktoś, kto mógłby normalnie te pieniądze dać, jakaś duża korporacja, firma, da tylko jak klikniesz, albo jak wylejesz na siebie wiadro gówna, albo jak wdepniesz w kupę, albo jak zamachasz pindolem na przykład, nie? To takie właśnie zrób sztuczkę, to my tu zapłacimy coś, nie? Też takie jakieś fałszywe to jest. Chcesz dać, to po prostu daj, no. Nie rób szopki. Też wszedłem dzisiaj na stronę Wielkiej Orkiestry, a tam kupa reklam, piwo Leszek, na Woodstocku jesteśmy. Co tam jeszcze było? Play, dzwoń za darmo na Woodstocku. Same takie reklamy, każdy się pod to podpina. I taki Play daje coś, co go w sumie nic nie kosztuje, tak? Bo to, że sobie trochę ludzi podzwoni za darmo, to w skali takiej firmy jak Play to jest nic ich to nie kosztuje, a mają owsiaka na banerze, tak? Który pokazuje, okej. Okay. To też jest jakieś takie fałszywe, sztuczne, straszne takie zakłamane. Nie wiem, ja właściwie to w ogóle nie ściemniam nic. Nienawidzę ściemy na tyle, że po prostu brzydzę się tym, nawet jak czuję, że coś zyskam, jak czuję, że wygram dzięki temu, jak postawię na swoim, to tak myślę sobie, nie, kurwa, no nie będę kłamał, brzydzę się tym po prostu. No i tyle, no. I tak polecam też wam to. To jest zdrowe, nie? Lepiej się potem możecie czuć sami ze sobą, bo ja nie wiem, czy taka osoba, no takie osoby jak spotkałem, już mówiłem parę takich przynajmniej w życiu, dla których kłamstwo było chlebem powszednim, stylem bycia i sposobem na rozwiązywanie wszelkich w ogóle spraw. Kłamstwo, ściemnianie. Od małych ściem, no stary krawiec, no przecież ja czekałem na ciebie, słuchaj, nie widziałeś mnie, ja tam stałem na pewno, słuchaj, tam z lewej strony byłem, no tak, ty tam byłeś i mnie nie widziałeś, tak, a właśnie byłem, słuchaj, spytaj się Rycha, on potwierdzi, słuchaj, Rychu, co nie, że byłem? Co nie? I tam i mruga okiem, nie? No to osoby, znałem osoby, które cały czas tak funkcjonowały po prostu. Jakiego tematu, nie wiem, jest takie w ogóle taka choroba, mitomania. Są autentycznie mitomani, którzy czują potrzebę kłamania. Sprawia im to fizyczną przyjemność po prostu, tak? I też wychwytywałem u swoich właśnie byłych już kolegów takie zachowania, że czuli się bardzo dumni i tacy wpyte zadowoleni z siebie, nie? Jak kogoś ściemnili, nawet w takiej błahej sprawie, na zasadzie, no co ja mam w kieszeni? A ja tam coś powiedział. On powiedział, nie, no wiecie, taka błaha sprawa, tak? Że coś nie wiedziałem, albo nie odgadłem, albo źle tego, a ten się cieszy, że mnie oszukał, że ma w lodówce kiełbasę, a tak naprawdę nie ma. I taki zadowolony po prostu. Ale łyknął ten krawiec, ja powiedziałem, że mama nie mam. To jest głupie, nie? Takie dziecinne, ale to są takie choroby, są normalnie takie zwichrowanie, są takie zwichrowania, że ludzie po prostu są mitomanami, mitomania. Myślałem nawet, żeby nagrać taką audycję mitoman, gdzie bym cały czas po prostu ściemniał, cały czas kłamał i coś mnie tak korci, żeby to nagrać. Tak będę wam snuł opowieści. Tak, no słuchajcie, wtedy sobie idę, a tam patrzę, Lech Wałęsa, nie? I nogę ma złamaną, a ja mówię, panie Lechu, może podwiozę pana moim samochodem, bo Ferrari mam akurat, nie? Kupiłem sobie, a co będę oszczędzał i tak będę przez 2 godziny bym wam ściemniał, nie? Ciekawe, co by wyszła za audycja. No, to tak z grubsza tyle. Już mi się nie chce gadać. Późno jest, a jeszcze muszę coś dzisiaj dokończyć. Robotę, po prostu dużo roboty. Strasznie jestem strany, w ogóle mało dzisiaj spałem. 3 godziny chyba tylko. Ostatnio tak mam, że jakoś lepiej się pracuje w dzień. Po prostu jest chłodniej, jest ciszej. Nikt nie gra na fortepianie z jednej strony, a z drugiej nie growlinguje black metalowych jakichś swoich pioseneczek. Jakoś tak przyjemniej. No, gołębica się u mnie na balkonie zadomowiła, uwiła sobie gniazdko i zniosła już 2 jajeczka. Jutro będzie jajecznica na boczku. Nie, żartuję. Na tyle lubię zwierzęta, że nawet mimo, że wiem, że te małe się będą zaraz tam darły, jak się wyklują, bo takie małe to się zaraz tam drą, tylko daj i gęby rozdziawiają, żeby im coś tam wrzucić do japy. No i będą się darły, ale trudno. Przecież nie wyrzucę tych jajek, nie? A są tacy ludzie, którzy zaraz by to gniazdo całe tam wypieprzyli, nie? I otrzypali ręce i poszli zadowoleni dalej. A ja coś nie mogę właśnie, lubię zwierzęta. To z gołębiem masz przesrane. No właśnie, tu Etam pisze, że w dosłownym tego słowa znaczeniu. No tak, trochę już tam jest napaskudzone. ale jako, że nie jestem czyścioszkiem, absolutnie, wręcz przeciwnie, brudas trochę taki, no to się tak bardzo nie przejmuję. Zresztą, no, byli lokatorzy mi zostawili tutaj swoje jakieś graty, słuchajcie, majty obsrane jakieś na balkonie. To też trzeba nie mieć wstydu, nie? Nie wiem, się wyprowadzając z mieszkania, to myliśmy okna, podłogi po prostu, wszystko czyściutkie, nie? Ściany wyczyszczone, a taki po prostu zabierze swoje klamoty, zostawi butelki po piwie, majty obsrane i pójdzie. Też jakiś taki mam was w dupizm maksymalny. A tutaj Kunrad zaprasza na swój nowy blog, słuchajcie, jakiś nowy blog Kunrada, Antichristosa, Kunrad 44, nasz tutaj zbawiciel, znaczy nasz, mój zbawiciel, no. webcast44.blogspot.com. Aż sobie zaglądnę potem, co tam Kunrad knuje. Poświęcony tylko moim nadawaniom. No właśnie, Kunradzie, weź coś nagraj, kurczę, bo przyjemnie się ciebie słucha, wiesz, czasami. I takie odprężające, masz taki odprężający styl nadawania, że lubię się położyć i sobie posłuchać twoich rozmyśleń, więc czekam na nowe odcinki audycji Kunrada. Niestety, no, w nocnym radio chyba się nie pojawią, bo Kunrad stawia na swoją markę i postanawia troszeczkę się zająć właśnie swoimi sprawami. Ja to rozumiem absolutnie, nie ma tu problemu, ale może się pojawi jeszcze gościnnie, na przykład z jakąś audycją, kto wie. No... Ty nie zaglądaj, bo tam o tobie jest. Znowu o mnie. Ludzie, w ogóle przestańcie tam o mnie coś tam, krawiec to, krawiec tamto. Mnie to krępuje jakoś tak, że krawiec to, krawiec tamto. Potem tak czytam i od razu wyłączam, bo to takie nieprzyjemne jest trochę czasami o sobie coś tam. Nawet jak ktoś miło mówi, nie? To tak głupio się czujesz. Lepiej pomówmy o ciekawszych sprawach. Są rzeczy ciekawsze. No i co? Mogę was zaprosić jeszcze na piątek. No, Klot się zadeklarował, że będzie nadal teoria chaosu. Uff, to dobrze, bo co to za radio z jedną osobą, nie? Która nadaje. No właśnie, słuchajcie, jako że teraz ja tu o wszystkim decyduję, to zapraszam was do tworzenia czegoś, do nagrywania. Podsyłajcie rzeczy. Właśnie, podsyłajcie. No, Klot się opiekował zawsze pocztą i nadal to robi, no naprawdę. Jak coś przychodzi, to Klot mi podsyła, wiecie, i muszę to też jakoś załatwić, żeby coś przychodziło do mnie teraz. Ale zawsze jakoś możemy się skontaktować, no, od biedy zawsze można się do mnie na Skype'ie odezwać, tak? Krawiec 2 profil, albo Nocne Radio i coś wkleić, jakiegoś linka do swojej audycji. Poszukuję talentów teraz i jak ktoś się czuje na siłach, to no właśnie, może jakiś konkurs na audycję, no ale konkurs to jest takie kiepskie, bo no, nie stać mnie na żadne nagrody, szczerze mówiąc, nawet na paczkę tiktaków i trochę by to słaby konkurs był bez nagród, ale no taki po prostu no, bez konkursu, no podsyłajcie, nagrajcie coś, nie bójcie się. Może kiedyś przygotuję jakiś taki poradnik, no, i podzielę się jakąś tam swoją skromną wiedzą, jakimiś trikami, no, no nie, jak to nadawać trochę lepiej. Ale sami próbujcie. To jest tak, że spróbujecie raz, wyjdzie słabo. Spróbujecie drugi raz, wyjdzie już lepiej. A za trzecim razem już wyjdzie całkiem nieźle. Tam pisze, że da stringi w nagrodę znoszone przez siebie. To ciągle się czegoś nowego tutaj dowiadujemy. No i w ogóle, słuchajcie, nie bójcie się, teraz piszcie, komentujcie dużo, im więcej, tym lepiej, to jest przyjemne czytać komentarze różne. Dzięki w ogóle za waszą aktywność, często się pojawiają jakieś komentarze na Facebooku. Dzisiaj akurat było mało telefonów, ale może dlatego, że temat był w miarę ciekawy, więc sobie posłuchaliście, ale czasami jest dużo telefonów i za to też wielkie dzięki. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie. Tak więc piątek, godzina 12, audycja Teoria Chaosu, o spiskach, o rzeczach niewyjaśnionych. Bardzo fajne rzeczy tam są. Ja osobiście bardzo lubię słuchać. Tak samo jak ostatnio się mocno wkręciłem w Paranormalium. Radio Paranormalium. Słuchajcie, ja myślałem, że tam takie nudy są jakieś, nie? Ale tam są naprawdę fajne audycje. I to takie trochę w stylu właśnie Nocnego Radia, jeśli chodzi o czas. O to mi chodzi, bo są długie. Można sobie 2 godziny na przykład, czy nawet 3 godziny posłuchać ludzi, i to nie byle jakich, słuchajcie, redaktorzy z nieznanego świata, jacyś pisarze, książek, znawcy UFO, znawcy starych cywilizacji. Jest debata niekontrolowana, w której są rozmowy o starych cywilizacjach, o wierzeniach, o różnych rzeczach, i jest debata ufologiczna. Stricte o kosmitach, o UFO. I tego się naprawdę fajnie słucha. Tak więc i też zapraszam was na aftera po audycji. Prawdopodobnie będzie nowa taka platforma HTV. Czy ktoś rozszyfruje skrót HTV, CHTV? Co to znaczy to HTV? Bo to jest telewizja Eltama. Ja wczoraj rozszyfrowałem ten skrót, ale nie chcę tutaj brzydkich wyrazów używać. To jest kulturalna audycja, proszę państwa. No i jak ktoś chce sobie dalej posłuchać czegoś, rozmów szczerych. No właśnie, to są najbardziej szczere rozmowy, jakie mogą być na tych afterach, bo tam nie ma żadnego udawania, tu dzień dobry, dziękuję, że jesteście, tylko po prostu są normalne rozmowy. Jak człowiek z człowiekiem, takie trochę nieradiowe, ale za to bardzo szczere i autentyczne i często ciekawe, po prostu. Więc linka znajdziecie na naszym czacie, jak wejdziecie na piękną stronę z wczesnych lat 90. nocneradio.pl, czasy BBS-ów się niektórym może nawet przypomną, to tam kliknijcie na czat i na czacie się pojawia zawsze link do strony Etama. Etam.my.place powinno być, no. Ciężki jest adres. Słuchajcie, może jakąś domenę krótszą zrobić. Na przykład strona Etama, albo PRV jakieś PL, albo etam.pl. Na pewno jest wolne przez 3e. No i no, to kosztuje, panie. To nie są tanie rzeczy, panie Paździoch. To nie są tanie rzeczy.
2: Zatkało kakao?
1: No i w sobotę oczywiście spoiler. Tym razem będzie najprawdopodobniej o filmach więziennych. Filmy więzienne. Lubimy, nie? Lubimy. Fajny klimat mają. To bohater wkracza w zupełnie wrogie, nowe otoczenie, gdzie musi sobie radzić, gdzie musi być twardy. Dużo jest fajnych filmów poruszających taką tematykę. A polskie, no można powiedzieć, że rządzą się trochę swoimi prawami i są inne niż reszta. I może to coś takiego naszego właśnie własnego, oryginalnego. Tak więc piątek i sobota. Namawiam tutaj jeszcze Furaka, ale coś nie mogę go teraz dorwać za bardzo, żeby ze mną coś tu ponadawał jeszcze troszeczkę. Audycję o duchowości byśmy sobie pogadali znowu. Specjalne wydanie Lucifer Causa byśmy zrobili i pogadali. Furak kiedyś się deklarował, że... O, tutaj adwokat rzucił pomysł, że etamnocneradio.pl. O, fajny pomysł. Słuchajcie, jak tylko się dorwę do domeny, bo muszę tu z Claude'em wszystko pozałatwiać teraz, i to zrobię taką subdomenę, żaden problem. I będzie prościej dyktować linka, bo ten obecny jest trochę ciężki do przeczytania. No i co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? No chyba tyle, nie? No. To do usłyszenia w sobotę, w piątek. Trzymajcie się, do następnego, cześć.
3: Przestań się mazać. Chłopaki nie płaczą.
4: Co się stało? Co się stało? Co się stało?

0: No, witajcie moi mili, warsztat Czektula tutaj, a przed mikrofonem Czektul, wasz ulubiony, mam nadzieję, prowadzący wtorkowy. Mamy dzisiaj wspaniały dzień, godzina 21, słońce świeci, kwiaty pachną. No i co, dzisiejszym tematem będzie życie na abonament. Jakby to powiedzieć, dzisiaj też wyszedł właśnie Disney Plus do polskiego rynku. Wiele osób pewnie się zaopatrzyło w ten jakże wspaniały abonament na wideo. No i dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o życiu na abonament. Czy to właśnie jako kupowaniu sobie filmów na wideo, czy jakiejś aplikacji. No, ale to będzie temat właśnie dzisiejszy. A zaczniemy sobie może od krótkiej informacji, ponieważ w niedzielę była prezentacja Microsoftu oraz Bethesdy i kilku innych firm, które współpracują z Microsoftem. I przedstawiane były nowe gry, które będą wydane na Xboxa oraz na komputery klasy PC. No i powiedzmy, fajne rzeczy tam pokazali. No i tak właśnie, gwoli wstępu, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, Diablo 4 pokazali i wygląda to naprawdę zacnie. Okazuje się, że piątą, ostatnią klasą, jaka będzie dostępna w tej grze, to będzie Nekromanta. No, dodatkowo pokazali, że kolejne gry, które są ze stajni PlayStation, czyli na przykład Persona, taka seria gier, również trafi na Xboxa i PC-ty. I wiele innych, ale o tym myślę, że pogadamy sobie więcej na afterku, bo myślę, że sobie zrobimy dzisiaj afterka. No i co? No i myślę, że można startować z temacikiem. Czym są te abonamenty, prawda? Każdy z nas spotkał się z czymś takim. Są to, powiedzmy, usługi, za które płacimy cyklicznie, czy to co miesiąc, czy to co rok. I one dostarczają nam pewnych rzeczy. No właśnie, głównie słyszymy właśnie o Netflixie, teraz właśnie jest głośno o Disney+, no ale mamy też wiele innych przykładów, właśnie takie jak Adobe, które Photoshopa sprzedaje aktualnie tylko w formie, o ile się nie mylę, w formie właśnie licencji takiej cyklicznej. Jeszcze, właśnie, jedna rzecz, bo tutaj krzyczeli mi na Discordzie, że jak to tak dzisiaj audycja, jak do tego doszło, przecież dzisiaj mecz jest, Eurynom krzyczał, Polska-Belgia, ja już mu mówiłem, 3-0, już jest wynik przesądzony, wszystko jasne. No. Uwaga, to jest oficjalne przywitanie prowadzącego, cześć. No cześć, B3BMB. No. Witam na czacie jeszcze Anię, witam Arwiala. No, mam nadzieję, że dzisiejszy temat będzie bardzo interaktywny, bo myślę, że każdy z was ma jakiś abonament wykupiony, czy to właśnie na Netflixa, właśnie żeby sobie streamować wideo, czy jakieś inne abonamenty, na przykład do telefonii komórkowej. No, i możecie dzwonić na Skype'ie Nocne Radio. W opisie jest wszystko tak naprawdę. No i zachęcam do dołączania na Discorda, bo na Discordzie właśnie mamy dużo różnych tematów. Tylko trzeba pamiętać, że tam się trzeba przywitać, wtedy Gumball albo Krawiec was dodadzą. No i co tam ciekawego? Jeżeli chodzi o te abonamenty, no to takim właśnie pierwszym abonamentem, który człowiek się zaopatruje zwykle, no to jest właśnie ten abonament telefoniczny, prawda? Tutaj mamy dużo możliwości, jeżeli o to chodzi. Dajmy na to, ktoś nam... Aktualnie chyba wszystkie te firmy komórkowe, które dają te abonamenty, dają nam jakieś darmowe minuty, darmowe SMS-y pomiędzy wszystkimi sieciami. Jest to dla mnie trochę problematyczne, bo tutaj trzeba sobie zadać pytanie, czy płacenie za dostęp do telefonu co miesiąc jest nam tak naprawdę potrzebne? Wszyscy pamiętamy czasy chyba, albo niektórzy mogą nie pamiętać, kiedy szeroko dostępne były telefony na kartę na przykład. Mi się bardzo podobał ten, powiedzmy, ten tryb, w jakim doładowujemy sobie nasz telefon. I dzięki temu mamy tam, powiedzmy, pieniążki na kolejne rozmowy. I tak naprawdę, jeżeli doładujemy sobie na przykład 20 zł, no to jeżeli ktoś mało rozmawia, no to mu wystarczy na długo. A wiadomo, aktualnie czasy się trochę zmieniły, dochodzą jeszcze różne dziwne pakiety na internet. Ja w swoim abonamencie mam chyba 10 GB internetu i nie jestem w stanie tego w żaden sposób spożytkować. A są przypadki na przykład, gdzie właśnie w tych starych abonamentach na kartę te pakiety na przykład na telefony komórkowe, przepraszam, na transmisję danych, tak? One były, sumowały się po jakimś czasie. I się okazuje, że na przykład niektórzy mają tych gigabajtów już odłożone w setkach albo tam w tysiącach, prawda? Bo nie korzysta się z tego. No w sytuacji awaryjnej, no to fajnie by było mieć też taki właśnie dostęp. No tutaj wiadomo, prawo się trochę zmieniło, no i te powiedzmy usługi telefoniczne na kartę zostały delikatnie wycofane w cień, ponieważ można było sobie dawniej kupić po prostu starter, dostawało się kartę SIM i nie trzeba było nic więcej robić, po prostu wkładaliśmy tą kartę do telefonu i można było dzwonić. Aktualnie wymagane jest, z tego co kojarzę, jeszcze dodatkowa rejestracja tych numerów u operatora, tam czy wiadomo, trzeba podać swoje dane kontaktowe, kim jesteśmy, żeby operator wiedział w razie czego, do kogo dany numer jest przypisany, prawda? No to jest związane oczywiście z bezpieczeństwem, bo były sytuacje, że właśnie z takich numerów na kartę, nie wiadomo do których, do kogo one należą, dzwonione było do na przykład szkół albo szpitali i było mówione, że uwaga, w tym budynku jest bomba! No i wielka ewakuacja i tak dalej, no i nie wiadomo co się dzieje, nie ma za bardzo jak namierzyć takiego osobnika. No. Tak patrzę sobie na czat, co tam ciekawego. Arwiat pisze, że ma na kartę, aktualnie doładowuje go raz na rok kwotą 6 zł. No właśnie Arwiat, kwestia jest taka, a jak to wygląda u ciebie z tak jakby z tym, jak konto jest ważne? Bo pamiętam, że swego czasu właśnie jak były te abonamenty na kartę, to było tak, że trzeba doładowywać co miesiąc po tam, nie wiem, jakąś małą kwotą albo większymi na dłuższy czas. No, tutaj Tomisiu pisze, że kolega Czektul prosił o moje zdjęcie bez koszulki. Powiedziałem mu, że nie jest, że nie, żeby nie wklejał twarzy. No, tutaj Tomisiu się chwali swoją muskulaturą na zdjęciu.
1: To nie on.
0: No, tak gwoli ścisłości. No. No i tak, no wydaje mi się, że te abonamenty, które teraz mamy na telefony komórkowe, no nie wiem, są ok, ale z drugiej strony już się trochę przyzwyczaiłem do tego, że abonament oficjalnie już mi się skończył, na przykład u mojego operatora i do mnie dzwonią przynajmniej 3 razy w tygodniu z pytaniem, może chciałby pan nowy abonament na lepszych usług, lepszą ofertę panu zaproponujemy. Ja im się pytam, no dobra, to co mi zaproponujecie? No będzie pan płacił tyle i tyle, ale tutaj damy panu do telewizji jeszcze pakiecik, większy pakiet internetu. A ja im mówię, w sumie to nie potrzebuję większego pakietu internetu, bo to co mam w zupełności mi wystarcza. Krawiec tutaj jeszcze mówi, że to jest jego selfie, które pstryknął sobie w kiblu rano. Tylko ja tutaj pragnę zaznaczyć, że chyba musiałeś zębami Krawcze zdjęcie pykać, bo ręce są w dół skierowane, nie bardzo telefonu nawet widać. Chyba że to robił ci jakiś fotograf dodatkowy, jakaś fotobudka w łazience czy coś. No, i na dobrą sprawę, póki co wolę siedzieć w tym abonamencie już tak jakby po czasie, tak, po tym okresie rozliczeniowym 2-letnim, który tam miałem, bo już przeszedłem na ten czas nieokreślony, który według umowy mogę w każdym momencie zerwać, tak, i nie ma żadnego problemu z tym, nie ma żadnych kar umownych. Jest to, tak powiedzmy, całkiem dobra opcja dla mnie aktualnie. A powoli zastanawiam się, jeżeli chodzi o telefon, czy by nie przejść sobie właśnie w ten pakiet z 5G, no ale jeszcze trochę tak posiedzę, żeby może jakąś lepszą umowę mi zaproponowali. Zobaczymy. No. Jeżeli macie właśnie jakieś przemyślenia na temat tego, to śmiało możecie dzwonić. Ja jestem otwarty na kontakt, oczywiście. Jeżeli chodzi o Netflixy i inne tego typu podobne rzeczy. O, tu jeszcze Arwial pisze, że miałem naskładane z doładowań miesięcznych około 300 zł w telefonie. Mniemałem, iż jest to oczywiście z tej, że korporacja znalazła racjonalne rozwiązanie dotyczące systematyki doładowań i zalegających zeń środków. No, właśnie jak na karcie zalegały mi kiedyś jakieś fundusze jeszcze, jeżeli mówimy o tych telefonach na kartę, to ja to często wykorzystywałem tak, że no kończy mi się ważność tych środków na koncie, no to tam jakiś SMS premium, tak, żeby sobie kupić do gry, w jaką tam grałem, nie wiem, w jakąś grę, w którą tam grałem, żeby sobie kupić tam jakiś pakiecik ze sprzętem, prawda? Takie można było takie rozwiązania stosować. No, aktualnie jak powiedzmy mamy te abonamenty, te, które płacimy, nie wiem, tam 30 zł za miesiąc za numer, czy ile tam się płaci, no to tak już średnio te premium SMS-y się wykorzystuje. Ale dobra, przejdźmy sobie do tego, co tak naprawdę chyba większość z nas na co dzień też korzysta, czyli streaming wideo tej, tak jak wspominałem na początku, dzisiaj wyszedł Disney Plus w Polsce. Szczerze powiem, że kupiłem. Głównie z tego powodu, że fajnie by było obejrzeć sobie w końcu te seriale, które dostępne były tylko na tej platformie, tak? Czy to Mandalorian, czy to właśnie jakieś Gwiezdne Wojny, których nie widziałem do tej pory. Nie jestem jakimś wielkim fanem Marvela, do kina nie chodziłem, nie oglądałem tam na jakichś innych streamingach ostatnich, prawie wszystkich filmów, które powstały w tym uniwersum. I dzięki temu, że właśnie Disney Plus wyszedł, to myślę, że sobie w końcu trochę nadrobię. No ale, to wszystko tak ładnie wygląda, no można sobie kupić ten abonamencik i okej, oglądamy. Tylko, kurczę, zastanawiam się czasami, czy nie lepiej by było na przykład wypożyczalnie, żeby wypożyczać jakoś te filmy, prawda? Pamiętamy stare czasy, kiedy były wypożyczalnie VHS-ów, czy tam płyt DVD, trochę później. Fajnie było, nie wiem, wziąć tą kasetę, przynieść do domu, obejrzeć i oddać, tak? Nic tam nie zalegało, nie były wielkie kwoty, no. A jeżeli chodzi o te streamingi, no to tutaj płacimy, nie wiem, 40 zł za jeden, za drugi płacimy kolejne 40 zł, bo wiadomo, że nie wszystko jest na jednym. Tutaj jeszcze trzeci jakiś HBO Go, czy tam teraz HBO Max, no to kolejne pieniążki, no i tak się wszystko zbiera. Szczerze powiem, że na Netflixie wszystko to, co mnie interesowało, to już obejrzałem, więc zastanawiam się powoli, czy by nie rezygnować ze subskrypcji, bo też za ciekawe rzeczy tam już nie wychodzą. Jeżeli chodzi o Disneya, to tutaj jest właśnie dużo takich nowinek, które do tej pory nie były dostępne w Polsce. Na HBO, tak dzisiaj właśnie w pracy dyskutowaliśmy przez chwilę nad tym HBO, to w sumie tam jest też trochę takich ciekawszych tytułów, nie wiem, na przykład Czarnobyl jako miniserial. No i fajnie. Tylko no, z drugiej strony ktoś robił przeliczenia, jak gdybyśmy chcieli na przykład kupować sobie wszystkie te filmy, tudzież sezony seriali, no to czysto teoretycznie wyszłoby nas to o wiele drożej. No i druga sprawa, że posiadanie takiej kolekcji z jednej strony jest fajne, no bo wiadomo, mamy kolekcję na przykład płyt DVD albo Blu-rayów na półce i możemy w każdej chwili sięgnąć po to i obejrzeć. Ale z drugiej strony, kto w tych czasach ma miejsce, kiedy powiedzmy mikrokawalerki 4 metry kwadratowe są promowane jako idealne miejsce do życia, prawda? No, ale wiadomo, rzeczy związane z kolekcjonerstwem są specyficzne, tak? Trzeba mieć na to miejsce, trzeba mieć na to środki. Do tematu tego właśnie, tych abonamentów i płacenia za jakieś tam wirtualne przedmioty, wirtualną wartość, właśnie skłoniło mnie też jedna rzecz. To, że my tak naprawdę no nie jesteśmy właścicielami tego, co tam wynajmujemy, prawda? Na przykład kupiłem sobie jakiś czas temu konsolę Nintendo 3DS. No i okazało się 2 miesiące temu, że będą zamykali jej cały tam powiedzmy sklep, więc wszystkie gry, które tam miałem kupione, które są kupione właśnie w dystrybucji cyfrowej, no to niestety pójdą w niwecz. No jeżeli sobie, nie wiem, uszkodzę konsolę czy coś, no to wszystko to, co miałem w pamięci konsoli, no pójdzie razem z konsolą do śmietnika. Niby można sobie, powiedzmy, zrobić klon karty pamięci, no ale to też nie jest jakieś idealne rozwiązanie, więc tutaj powiedzmy kupowanie takich produktów fizycznych w niektórych przypadkach ma sens, prawda? Tak jak właśnie kolekcjonowanie tych płyt DVD. Bo może się okazać, że nie wiem, braknie internetu, coś się podzieje i nie wiem, światłowody na dnie oceanu zostaną przecięte i to tak chamsko, że nie będzie możliwości komunikacji między Europą na przykład i Stanami. No i cały dostęp do tych wszystkich serwerów, no to szlak trafi, nie będzie możliwości na przykład obejrzenia sobie tego serialu tudzież filmu, który byśmy sobie chcieli obejrzeć, prawda? No, więc tutaj no te streamingowe abonamenty, no mają jakąś tam wartość, prawda? Jest to coś ciekawego, no ale to ma swoje ograniczenia. Czektul, mój znajomy, który pracuje w SV, chwalił się, że jego firma pracuje nad aplikacją, platformą, która będzie skupiała w sobie wszystkie Netflixy, Paramounty, HBO, Disney i tak, tym podobne. Za jedną płatą na miesiąc. No powiem ci to, Misiu, że w poprzedniej firmie z kumplem dyskutowaliśmy właśnie ten temat, jak HBO wychodziło. Że ciekawym biznesem byłoby właśnie utworzenie takiego serwisu, który za jedną opłatą, tam dajmy na to 75% sumarycznej ceny tych abonamentów, dawałby dostęp do tych wszystkich seriali, do tych wszystkich filmów, które są na tych platformach. Bo wiadomo, inaczej, myślę, że dałoby się w jakiś sensowny sposób dogadać z tymi platformami, żeby coś takiego zrobić. Tylko z drugiej strony pytanie, czy taka współpraca z tymi platformami, tak, czy to z Netflixem, czy to z HBO, byłaby możliwa. No, jak mówisz, że tam pracują nad czymś takim, no to spoko. No, ciekaw jestem, jak wygląda właśnie współpraca z tymi platformami. No, to dość ciekawy temat. Właśnie to już jest kolejna, z tego co mówisz, to jest kolejna osoba, która nad czymś takim myślała / pracuje, tak? No bo jednak posiadanie, nie wiem, tam daj na to sześciu różnych streamingów do wideo, no, to jest problematyczne, bo to są, wiadomo, różne aplikacje, to wszystko trzeba mieć zapisane na pamięci urządzenia, na którym to oglądamy. No i to generuje problemy, a to jedna aplikacja, każda ta aplikacja ma tam takie właśnie swoje pliki, tak, zajmuje jakieś miejsce w pamięci, robi się syf, nie wiadomo gdzie czego szukać ostatecznie, no i nie jest to zbyt wygodne, prawda? No a wiadomo, im więcej aplikacji, tym też wolniej działają te urządzenia. Ja sobie zrobię chwilową przerwę na łyczka. Bo od tego gadania aż mi gardle zaschło. No. Patrzę jeszcze. O, przegrywy. Eurynom pisze na Discordzie. Dobra, to pewnie jeszcze o ten mecz mu chodzi. Dobra, mniejsze, nie patrzymy na Discorda, tam nic ciekawego się aktualnie nie dzieje. Wszystko, co się ma dziać ciekawego, to się dzisiaj ma dziać na czacie YouTube'owym. No. Jeżeli chodzi właśnie o takie streamingi, to mamy tutaj YouTube'a też, prawda? On co prawda wyszedł z tego, co kojarzę, jako odpowiedź na Spotify'a do streamowania muzyki. No i to, żeby zlikwidować reklamy dla osób oglądających. To jeszcze patrzę na czat. Super Belkas. Chyba Plex w USA testuje taką opcję od tego roku, o ile się nie mylę. Z Hulu, HBO, Netflixem, Amazonem Prime. No, że tak powiem, nie zagłębiałem się w jakieś, powiedzmy, specyficzne platformy, które łączą te różne platformy streamingowe, bo nie będę ukrywał, że jakoś tak mało oglądam. Kupiłem tego kupiłem teraz ten abonament na Disney Plusa głównie, bo moja żona chciała sobie tam pooglądać jakieś seriale, które ją interesują. No wiadomo, jak się kupi abonament, to i siostry się podepną, wiadomo, w rodzinie to działa ten sharing, prawda? No wiadomo, jak Disney, no to też wiadomo, bajki od Disneya, no to i tam dzieci mojej siostry się zainteresują w wolnych chwilach pewnie. No i tak to będzie leciało. No, a tutaj z Amazonem jest ciekawa rzecz, bo kupując pakiet od Amazonu, aktualnie to jest chyba za pierwszy rok 50 zł, nie wiem jak to wygląda kontynuacja, ale też to nie jest jakiś bardzo drogi streaming, to dostajemy pakiet Amazon Prime ma, że mamy darmowe dostawy z Amazona, tak? Jeżeli kupujemy jakieś przedmioty w ich sklepie, dostajemy Prime Gaming, to jest powiedzmy taka usługa, która daje bonusy do różnych gier, plus rozdają gry co miesiąc. No i jest tam właśnie dosyć ciekawy sposób ten Amazon działa. Druga, jeszcze tam z tego co kojarzę, można dostać subskrypcję na Twitcha, bo Twitch jest częścią Amazona i powiedzmy, jeżeli się korzysta z Twitcha, to można właśnie te subskrypcje tam rozdawać swoim ulubionym nadającym. No. Jeszcze Super Belkas pisze, że ale opłacone trzeba mieć te wszystkie serwisy, dodatkowo płatność Plex. Aha, no to tak powiem, że jak trzeba mieć opłacone te wszystkie serwisy, no to wychodzi coś takiego jak dla gier GOG Galaxy, taka platforma. Bo w pewnym momencie właśnie gracze się bardzo mocno zirytowali, że każde większe wydawnictwo gier ma swój, powiedzmy tam, launcher, tak, z tą aplikację do pobierania gier. I no, tutaj potrzebujemy albo Steama od Valve'a, albo od Bethesdy, Bethesda Launcher, Battle.net od właśnie Blizzarda, Origin od EA i tak dalej, prawda? W pewnym momencie właśnie gracze się wzięli i zdenerwowali, no i polska firma CD Projekt utworzyła projekt, który właśnie nazywa się GOG Galaxy, tak jak ich też sklep i launcher, GOG, Good Old Games, i właśnie jest taka aplikacja, do której można podpiąć sobie swoje konta do tych serwisów różnych i dzięki temu z jednej aplikacji tego GOG Galaxy można uruchamiać gry z różnych tych innych launcherów. No, a co takiego do takiego uruchamiania gier, tutaj też mamy właśnie takie śmieszne zagieżdżenia, tak? Kupujemy grę na Steamie od Electronic Arts, okazuje się, że po zainstalowaniu tej gry trzeba jeszcze uruchomić kolejny launcher, w sensie uruchamia się sam, Origin, który dopiero uruchamia grę. No i nie jest to najbardziej wydajne rozwiązanie, no ale niestety tak sobie wymyślili ci wszyscy. No, a ja zachęcam do dzwonienia i dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat streamingów, abonamentów. Jak to u was wygląda? Z czego korzystacie? No bo tak jak już tutaj przyszedłem do gier, no to do gier też mamy abonamenty. Jeżeli korzystacie z konsoli Nintendo i... O, tutaj właśnie Tomisiu pisze, że tak, jego znajomy pracuje w Los Gatos, właśnie dla Plexa. No właśnie. No to się wyjaśniło, o którą platformę Tomisiowi chodziło. No tak. I dobra, wracając. Jeżeli macie na przykład konsolę Nintendo Switch, no to żeby mieć możliwość grania ze znajomymi albo z innymi ludźmi, no to potrzebujecie wykupić sobie abonament na usługi online, tak? Nintendo Switch Online to się nazywa. Podobnie sytuacja ma się z PlayStation i Xboxem, o ile się nie mylę. Nie mam żadnej z tych dwóch konsol. Ale tam też trzeba pewnie, z tego co kojarzę, właśnie wykupić jakiś tam PlayStation Plus, czy jak się nazywa ten abonament. No i odpowiednik dla Microsoftu. No i to nam pozwala na wspólne granie z innymi osobami i tam możliwe, że jakieś dodatkowe premie są z tej racji. No Nintendo ma na przykład dostęp do wirtualnej maszyny, na której można uruchamiać jakieś starsze gry, na przykład stare Mario na Nintendo Entertainment System, w ogóle co, Nintendo ma ostatnio dodało drugi wariant tego abonamentu online, który dodaje nam, jako osobom grającym na konsoli, jeszcze jakieś tam dodatki do gier na czas posiadania tego abonamentu, plus jakieś dwie dodatkowe platformy na tej wirtualnej maszynie, bodajże Sega Mega Drive i Nintendo 64. Także takie już, powiedzmy, stosunkowo nowsze. No, ale to są też, powiedzmy, aktualnie jedne z niewielu możliwości, żeby te starsze gry też ograć, więc oni też sobie w ten sposób naganiają graczy, którzy są zapatrzeni w starsze produkcje, którzy lubią sobie właśnie odpalić jakieś retro gry, żeby właśnie płacili ten abonament. No ale powiedzmy, abonamenty na gry, które, znaczy na serwisy growe, które pozwalają grać online z innymi graczami, to nie jest wszystko. Mamy na przykład abonamenty, które pozwalają na dostęp do gier online. Dla, nie wiem, na przykład dla Microsoftu mamy właśnie Game Passa, tak się nazywała bodajże ta usługa, która daje nam dostęp do tam dosyć pokaźnej biblioteki gier, i ten Game Pass jest zarówno na komputery stacjonarne oraz na Xboxa. Jeżeli chodzi o PlayStation, tam właśnie też jest jakiś abonament tego typu, ale już naprawdę nie pamiętam, jak to się nazywa. No, ale też istnieje taki abonament, który się nazywa GeForce Now, który pozwala nam, jako graczom, którzy na przykład mają tylko laptopa z niezbyt mocnymi podzespołami, uruchomić jakieś nowe gry, na przykład Cyberpunka, czy tam Red Dead Redemption, takich z nowszych tytułów, które normalnie nie ma szans, żeby nam poszły, i gra się w chmurze. I powiem wam, że przez dłuższy czas korzystałem z GeForce Now, początkowo jako, no, wykupiony miałem tam, powiedzmy, pierwszy miesiąc, tam był za złotówkę chyba jako tester, czy za darmo, i później kolejne miesiące były chyba 25 zł. Po jakimś czasie podnieśli ten abonament chyba do 50, chyba że było się starym subskrybentem, no to nadal można było na tym abonamencie za 25 zł pozostać. Po jakimś czasie jeszcze dodali dodatkowy pakiet, właśnie taki, powiedzmy, premium, gdzie można było grać w chmurze za pomocą mocniejszej maszyny, no ale to już kosztuje tam pod 80 zł, więc niektórych to odrzuca. No. Ale to jest, powiem wam, że dosyć ciekawe rozwiązanie w sytuacjach, kiedy, no właśnie, nie wiem, podróżujemy, mamy w miarę powiedzmy, dosyć dobry dostęp do internetu, na przykład przez 5G, gdzie ten właśnie prędkość transmisji danych jest dosyć szybka, to daje radę. Tutaj Super Belkas pisze, że korzystałem z GeForce Now na TV Sony, każdy ekran z dostępem do apki da radę. No właśnie, no kwestia jest tutaj tylko tak naprawdę tego, żeby mieć w miarę sprawny internet. No 5 GHz Wi-Fi jest zalecane do czegoś takiego, no bo jednak streamowanie obrazu, nie wiem, w 4K jednak wymaga trochę tych danych, żeby się przelewało. No ale ostatnio, z tego co kojarzę, jeszcze dodali wsparcie dla grania odpowiednimi tam innymi padami, co też jakoś pozwala im poszerzyć grono zainteresowanych, bo z tego co kojarzę, wcześniej właśnie można było grać na myszce, klawiaturze, jakimś tam padzie od Xboxa, a teraz jeszcze tam chyba to rozszerzyli na pady od Nintendo, już nie pamiętam też dokładnie co, bo aktualnie z tego nie korzystam. No ale na przykład mój kumpel, pomimo że sam ma mało czasu na granie, to korzysta z tego GeForce Now na telefonie. Ma tam kupione właśnie jeszcze takie dodatkowe padziki, które sobie podpina do telefonu. To jest jakby takie rozszerzone etui z przyciskami. No i on sobie to podpina do telefonu i w ten sposób gra. Jak nie na Nintendo Switchu. i z racji, że on właśnie cały czas ma wykupiony ten pakiet stary, tak, ten za 25 zł, no to stwierdził, że nie opłaca mu się w sumie przechodzić na... albo nie opłaca mu się rezygnować z tego pakietu, nawet z tego prostego względu, że raz na jakiś czas gra, a jakby miał teraz zrezygnować i później do tego wrócić, no to tak trochę mu się to nie kalkuluje. No ale tutaj trzeba sobie zadać pytanie, czy 25 zł miesięcznie to jest dużo, czy mało? No. Jeżeli chodzi o jeszcze abonamenty jakieś inne, to ostatnio głośno było o na przykład abonamentach do samochodów. Jeżeli mówię o abonamentach do samochodów, to tutaj na przykład BMW wprowadziło w swoich samochodach abonament na dodatkowe funkcje, nie wiem, tam podgrzewane siedzenia, tak czysto teoretycznie mówię, bo też się nie zagłębiałem w ten temat. Raczej obiło mi się o uszy, że był dosyć duży szum właśnie z tego względu, że no tutaj kupujemy samochód za, dajmy na to, 200 tysięcy, a jeszcze dodatkowo musimy sobie opłacać jakiś abonament, na którym, dajmy na czysto teoretycznie, klimatyzacja będzie nam chodziła, prawda? Że dodatkowo co miesiąc musimy BMW jeszcze płacić za sam fakt korzystania z klimatyzacji, albo nie wiem, z podgrzewanych siedzeń, albo jakichś tam innych bajerów, nie wiem, aktualizację GPS-a, czy tam map, czy w ogóle dostęp do GPS-a, prawda? No i tutaj dochodzimy do momentu, gdzie człowiek się zastanawia, czy to powoli nie idzie za daleko. No ale abonamenty, to jest, tutaj to Misiu pisze, to jest głupota, podgrzewane siedzenia na abonament. No właśnie takie, tego typu właśnie pierdoły próbują wcisnąć ludziom na abonamenty do samochodów, z tego co kojarzę. To właśnie na takie drobiazgi, które normalnie nie są potrzebne, ale w zimie fajnie jest, jak dupka jest ciepło, nie? Jak wsiadamy do samochodu. Nie wiem, ja niestety nie mam samochodu z podgrzewanymi siedzeniami, mam Dacia Sandero po taniości. No ale tutaj jeszcze z takich właśnie rzeczy związanych z motoryzacją, to tutaj właśnie ostatnio robi się głośno o tym, że od 2035 roku będzie zakaz rejestracji samochodów spalinowych na terenie Unii Europejskiej. No i tutaj rodzi się pytanie, no dobra, nie będzie można rejestrować nowych samochodów, starymi jeszcze będzie można jeździć. No i powiedzmy, to jest taki problem, który będzie się rozszerzał i samochody spalinowe raczej nie wyjdą do tego czasu z użytku całkowicie, tak mi się wydaje, bo jednak samochody elektryczne w Polsce nie ma szans raczej, żeby to miało jakikolwiek sens w niedalekiej przyszłości nawet, bo albo i dalszej, bo do tego potrzeba mieć odpowiednią infrastrukturę, choćby nawet elektryczną, prawda? Potrzebujemy odpowiedniej ilości elektrowni, które będą generowały prąd, żeby to wszystko zasilić. Potrzebujemy stacji ładowania, potrzebujemy tam całej dodatkowej infrastruktury przy domach, żeby ludzie mogli się ładować. No i wydaje mi się, że te 13 lat, które pozostały, tak średnio tutaj się zdadzą. No i wydaje mi się, że właśnie wynajem samochodów na taką szerszą skalę długoterminowy, no to wejdzie tutaj właśnie mocną piętą albo mocnym butem na ryj ludziom, bo nie będzie można zarejestrować nowych, nie będzie można kupić nowych spalinówek. Na elektryki ludzie nie będą się chcieli właśnie przerzucać na elektryki, no bo nie będzie ich na to stać, nie będzie im się nawet to podobało, że dobra, jeżdżę na przykład w trasy jako jakiś tam handlarz, tak, po całej Polsce robię dziennie trasy 1000 km, to tak średnio mi się widzi elektryka ładować 3 razy w ciągu tej doby, prawda? No bo to też nie jest tak, że jak z samochodem spalinowym, że podejdziemy, minutka tankowania, idziemy zapłacić i jedziemy dalej. Tylko trwa trochę minut, prawda? Więc no... Myślę, że niewiele osób będzie chętnych, żeby przerzucić się też właśnie na takie elektryki, no bo hybrydy, z racji, że są hybrydy, także są spalinowe, tak? Więc też ich zakaz będzie obejmował z tego, co kojarzę. No, więc pewnie tutaj mocno wejdzie abonamentowe wynajmowanie samochodów, że będziemy sobie płacić za na przykład 5-letni samochód albo 10 i będziemy nim jeździć jeszcze. No. No i taka ciekawostka, to tak jeszcze gwoli samochodów i ostatnich wydarzeń związanych z polskim planem odbudowy. To kojarzycie tam takie rzeczy, że takie wpisy w tym planie odbudowy, że będą dodatkowe podatki za samochody spalinowe, bo są śmierdzące, sprowadzane z Niemiec, diesle 15-letnie i tak dalej, nie? No, to taka polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych właśnie wrzuciło nas

0: He, he, facepal, łapanie za głowę, he, he, he, he.
1: No tak, no, jeżeli miałem do wyboru wydać 40 tysięcy na Dacię nową z salonu z zerowym przebiegiem, z 3-letnią gwarancją i tak dalej, a kupić sobie jakiegoś inny samochodzik za 40 tysięcy od Niemca, który nie wiadomo co tam było z nim robione, no to tak stwierdziłem, że chyba wolę jednak kupić tą Dacię. I powiem ci, Rogalu, że ze swojej Sanderki z 19 roku jestem zadowolony. No, także nie taka Dacia straszna. Druga sprawa, Dacia, jak mówiłem o tym 35 roku, Dacia jest jako chyba jedyna firma, która powiedziała, że do 35 roku będzie produkowała samochody spalinowe. Wszystkie tam Volkswageny, Toyoty i tak dalej, powiedziały, że to my już wcześniej przejdziemy na te elektryki czy tam inne paliwa alternatywne, my nie będziemy się bawić już spalinówki. No, dlatego najprawdopodobniej ostatecznie Dacia będzie pewnie leciała na jakimś gazowaniu, żeby spełniać te normy unijne. Gazowaniu to znaczy, że będzie głównym paliwem jazda na gazie, tak? Na LPG. Ale wychodzi na to, że ostatnie samochody będą z Dacii jako spalinówki w Europie. No. No, chyba że do Unii Europejskiej nie wejdzie Ukraina i będziemy rejestrowali samochody w Ukrainie i będziemy jeździć na ukraińskich blachach po Polsce. To już taki, wiecie, też istnieje taka możliwość. Bo raczej nie wyobrażam sobie rejestrowania samochodu w okręgu kaliningradzkim i jeżdżenia na rosyjskich albo na białoruskich tablicach. Bo taka możliwość też by istniała, ale chyba ludzie by się krzywo patrzyli na rosyjskie albo białoruskie tablice. No, Superbelkas pisze, że w Tesli niedługo wszystko będzie na abonament. No właśnie, ja nie wiem jak to wygląda w Tesli. Ja tak naprawdę temat samochodów elektrycznych traktuję mocno po macoszemu, bo nie podoba mi się w ogóle motyw jazdy na prąd. Jakoś tak smutek. No, jestem wielkim fanem tego, żeby jednak iść mocno w paliwa wodorowe, tak? Są te ogniwa wodorowe i tak dalej. I w tym widzę bardziej przyszłość, aniżeli w prądzie, bo wiadomo, żeby wyprodukować prąd, to potrzeba spalić węgiel w Polsce, więc jazda na węgiel, tak średnio mi się to podoba. No, druga sprawa, że aktualnie, żeby wyprodukować ten wodór do jazdy w samochodach, to też trzeba mieć dużo prądu, więc na dobrą sprawę to też się wiąże z jazdą na prąd, przepraszam, na węgiel. No. Zamojskie drogi, że co? Jeszcze? Co jeszcze? Jeszcze będziemy po ukraińsku gadać? Nigdy w życiu. No, nie mówię, że po ukraińsku. Może dojdzie do czegoś takiego. Chociaż Wielka Brytania nie jest. Może oni nie będą się chcieli tak jakoś bardzo bawić też w te normy unijne. A na antenie mamy Etama. Witaj, Etam.
2: Cześć. Norman Skype jest dzwonienie, jak już powiesz, witaj. Sorry za głos. Jestem bardzo przeziębiony.
1: Która cię zaraziła?
2: Tak. Przewidzieliśmy to. Znaczy ja przewidziałem, że tak nie będzie. Także sobie leżę tutaj, trochę ciebie słucham, sobie mecz oglądam, się śmieję. Co do tych abonamentów, no niestety obawiam się, że wszystko łącznie z systemami operacyjnymi już niedługo będzie mogło tak wyglądać. I wtedy trzeba będzie sobie podłączyć internet. A już wczoraj czytałem taki artykuł.
1: Przerwę ci na chwilę. Dajcie znać, czy Etama dobrze słychać, bo widzę, że coś mi się tutaj na mikrofonie pokazuje, jak on mówi, więc nie wiem, czy nie przebicie. Pogłos straszny, dobra.
2: Momencik.
1: Nie, to jest u mnie, poczekaj. Aha. Chwilę, to ja muszę to inaczej okay. Troszeczkę sobie zrobić i możliwe, że teraz będzie lepiej. Powiedz coś?
2: No, teraz już chyba jest ok.
1: Dobra, powinno być teraz git. No, bo to jeszcze, wiesz, kombinuję sobie trochę z mikserem, zmieniam ustawienia, pierdu. I właśnie tak wychodzi później.
2: No ja nie jestem jakimś tam ekstremalnym zwolennikiem, bo mówiłeś o samochodach, tak?
1: Tak, tak.

0: to ma być na prąd, tam na gaz, na cokolwiek, tak? Kiedyś tutaj wypowiadałem, że w miastach te wszystkie takie indywidualne środki transportu są rzeczywiście sporym marnotrawstwem, ale prąd to jest, tak jak mówiłeś, ślepa uliczka. Ogniwa wodorowe, myślę, że ludzie nakupują i potem w 38 tam czy 9 będzie znowu obowiązek zmiany, tak, tego wszystkiego. Chociaż Polak potrafi, a wcale bym się nie zdziwił, że takie autko na zwykły silnik nie zostanie przerobione na prąd. Nie?
1: No wiesz, jednym z pierwszych samochodów elektrycznych, które powstał, to był jakiś taki właśnie mały samochód. Nie wiem, czy to był coś w stylu Matiza, czy jakiegoś tam innego właśnie takiego małego samochodu, już nie pamiętam, czy Seicento? Seicento Electra to się chyba nazywało. I to nie były, powiedzmy, silniki elektryczne takie jak teraz, tylko to były takie silniki elektryczne raczej takie, no bo to były chyba lata 90, coś w tym stylu. I one jeżdżą do tej pory i te akumulatory są stosunkowo tanie, które się w nich wykorzystuje. No bo to były takie akumulatory, jak normalnie się korzysta z nich w samochodach, tak? Bo te, które są w tych nowoczesnych samochodach elektrycznych, to są raczej takie ogniwka pojedyncze małe, prawda? Takie jak paluszki, tylko że trochę większe.
0: Tak. Znaczy wiesz, sens by to miało, gdyby przejście na elektryczny napęd był ekonomiczny, to znaczy w tym sensie ekonomiczny, że masz taki samochód obłożony dookoła, karoseria jest ogniwem jak gdyby, jakimś nowym typem ogniwa i to ogniwo zapewnia na tyle duży prąd, żeby on jechał. Nawet nie musiałyby to być duże prędkości, tam powiedzmy 80 na godzinę, ale to już by wtedy miało jakieś ręce i nogi. Natomiast jeżeli to będzie się wiązało ze zmianą całej infrastruktury, z rejestracjami jakimiś... Znaczy ja samochód elektryczny te dwa razy słyszałem, jak jeździ, no fajnie, fajnie słychać, czy znaczy nic nie słychać, nie? To jest bardzo przyjemne. Natomiast no... Nie wiem, no dla mnie to jest po prostu takie wymuszanie na ludziach czegokolwiek.
1: Coś to jeszcze było, poczekaj na czacie, co mi tak weszło. O, chwila. Halo?
0: Tak.
1: Okej, bo było taki dźwięk był, jakby się połączenie zerwało, ale dobra. Co jeszcze tutaj na czacie chciałem zobaczyć? To energia jest tylko z węgla? W sensie, że prąd z atomu czy wiatraków nie istnieje? Tej Superbelka spisał, istnieje, ale nie w Polsce. Ja mówię o realiach polskich, gdzie tak naprawdę atom nie istnieje. Prąd z wiatraków jest marginalny, a na przykład geotermii w ogóle się nie wykorzystuje, prawda?
0: No chciano go wykorzystać, pamiętam te lata, zanim weszły do nas korporacje, które wykupiły polski przemysł. Sam osobiście robiłem na pracę dyplomową jednemu z inżynierów taką symulację na Amidze ciepłowni geotermalnej, która zapewne nie doszła, bo nie sprawdzałem tego, ale nie doszła najprawdopodobniej do jak gdyby do użytku nigdy. Nie? Bardzo dużo się wtedy mówiło, to był przełom 80-tych, 90-tych lat. Nie? No, natomiast to do abonamentów, to wiesz, kurczę, no ja jestem wielkim zwolennikiem komiksa, więc on łączy w sobie wszystkie platformy i tyle, no, nie wiem jak to będzie wyglądało w przyszłości, może rzeczywiście, tylko przy czym to musiało być zmuszenie ludzi w jakiś sposób do tego, żeby korzystali z nowszych systemów, które będą musiały się uruchamiać z online, jak gdyby, tak? I wtedy będzie pełna kontrola nad komputerem tego, kto użytkuje to. No i będzie trzeba po prostu mieć taki abonament, nie? Natomiast pytanie, czy w związku z tym ludzie nie będą korzystać ze starych komputerów? Po prostu. Właściwie wszystkie narzędzia, które my potrzebujemy, to są już w tej chwili na tyle zaawansowane, że nie trzeba ich specjalnie rozwijać. I właściwie, no nie wiem, no wydaje mi się, że to musiało być jakaś taka akcja, tak jak gdzieś kiedyś słyszałem, że ktoś wpadł na pomysł, oczywiście jakiś idiota z tego Parlamentu Europejskiego, że adblockery będą zabronione, nie? No. Tutaj nie będziesz mógł na swoim komputerze adblocka zainstalować, nie? Oczywiście to trzeba po prostu takiego gościa do śmietnika wrzucić i go spuścić z jakiejś ulicy w Brukseli, jak jest jakaś tam stroma. Bo to nie są ludzie normalni, tylko są debile po prostu, tak? coś takiego proponują. Ale no, no przykro mi bardzo, niestety. Niestety, jeśli to, co tutaj widzę na korpusie tego faceta, będzie chciało się zrealizować, a może będą i samochody na abonament, no przecież mamy w tej chwili taksówki, no to tak. Teraz wystarczy, że no, ten kierowca będzie coś taki a la Total Recall, tak? Ten kierowca elektryczny taki, i będzie to na tyle dobrze zorganizowane, że będzie funkcjonować bezkolizyjnie, to pod pretekstem bezpieczeństwa można zrobić coś takiego, że na przykład w miastach, chociaż ja myślę, że nie wszędzie. Czy z czasem to wszędzie, bo przecież mamy satelity, tak, to nie jest jakiś problem wielki. Natomiast no, myślę, że w miastach ludzi by się dało tak zamanipulować, żeby nawet auta były na abonament, tak? Podobnie jak komunikacja miejska, coś takiego.
1: No ja ci powiem, że ja widzę taką ciemną przyszłość, gdzie najem długoterminowy, bo tak to się nazywa, dla samochodów, wejdzie w życie no właśnie po tym 35 roku, jak już zabronią rejestracji nowych samochodów spalinowych. No i będziesz sobie najmował na przykład, nie wiem, dajmy na to, w 2040 roku będziesz sobie wynajmował nowy, dajmy na to, nową Toyotę spalinową. No bo Toyota z Japonii, Japonia nie jest w Unii, nie musi spełniać tych norm. I na przykład będziesz sobie wynajmował taki samochód z blachami, czy to ukraińskimi, czy rosyjskimi, czy japońskimi, i będziesz nim jeździł normalnie po Polsce, bo przynajmniej póki co nie ma planów na to, żeby nie wpuszczać takich samochodów, prawda?
0: Potem... No i myślę, że jak ty na to wpadłeś, to oni na pewno na to wpadną.
1: No, myślę, że nie jeden, ale pamiętaj, że najprawdopodobniej to jest taka furtka, że ręka rękę myje, wprowadzamy takie zasady tylko po to, żeby nasi ludzie mogli sobie na tym zarobić, prawda?
0: Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Prawo jako całość, czyli również i w tych zakazach i nakazach, to jest taki zespół zasad i dogmatów stworzonych przez cwaniaków dla idiotów i debili. Przy czym ci, co stworzyli te prawa, są spod tego prawa wyjęci. I trzeba po prostu, żeby debile i idioci, czyli my, krótko mówiąc, przestali tego prawa masowo przestrzegać. Jeżeli wprowadzą takie coś, po prostu jeździć dalej, tyle masowo. I po prostu się tym nie przejmować. Po prostu. Liberum veto, niestety. Człowiek jest jednostką, a nie częścią społeczeństwa. Takie głupoty, to tam, wiesz, no, nie widzę innego wyjścia, no. Jak się damy zagnać w taki kozi róg, znaczy wy się dacie zagnać, nie ja, bo ja funkcjonuję już dzisiaj na takich zasadach, że mnie to nie dotyczy praktycznie w ogóle. Natomiast nauczyłem się po prostu tego. Także nie mam samochodu, tak, nie mam tysiąca telefonów co wymienianych co jakiś czas i tak dalej, i tak dalej. Może być tak, że zmusi mnie to, na przykład system zmusi mnie do posiadania telefonu 5G, tak? Wtedy się zastanowię, czy w ogóle posiadać telefon komórkowy, bo może w ten sposób. Jeżeli trzeba będzie odpalać system z internetu, to się zastanowię wtedy nad tym, jak złamać ten system tak, żebym mógł z internetu korzystać na starym systemie, tak? Pojawią się krak. To będzie szara strefa i tyle. I trzeba tylko już dzisiaj kombinować algorytmy, takie jak to programista robi, nie? Takie algorytmy sobie w głowie układać, jak ja bym się zachował, gdybym był na ich miejscu, nie? I już wtedy możesz sobie ułożyć bloczek algorytmu do tego, jak na przykład ominąć coś, tak? W bardzo prosty sposób.
1: Jasne. A powiedz mi, no bo ty korzystasz z tego, co kojarzę, głównie z internetu jakiegoś mobilnego, prawda?
0: A to różnie. No, mieliśmy tutaj spółdzielnię, która jakoś tutaj się rozpadła. Szkoda w sumie, bo ten internet był dobry, bo był rozdzielony przez 6 lokatorów czy 5, nawet już nie pamiętam. Tam się któryś wyłamał, coś tam nie pasowało, no i to się wszystko rozpadło. Zobaczę jeszcze, czy będzie mi się chciało znowu ich namówić do tego, żeby takiego NATA postawić. I po prostu mieć wspólny internet. Wtedy jak ktoś nie korzysta, to ma większą moc. No bo ci ludzie... Ja potem to wpadłem, jak zauważyłem, że ludzie po prostu mają routery ciągle powłączane, tak? Że można skumulować jak gdyby prędkość tego internetu. Wtedy mamy na przykład na jednej zakładce korzystamy czy przeglądarce z jednego łącza, a na drugiej z drugiego łącza, dajmy na to, nie? Znaczy mi aż to tak bardzo nie jest potrzebne, natomiast pomysł jest, wydaje mi się, całkiem dobry, tak?
1: No. Powiedz mi, a jak mówimy o abonamentach, to z czego ty korzystasz? Masz jakieś tam, powiedzmy, aplikacje, za które płacisz abonament, czy jakieś serwisy kupujesz?
0: Pozbyłem się wszystkich, absolutnie wszystkich abonamentów, które mogłem się pozbyć. Czekam jeszcze kilka miesięcy na pozbycie się konta bankowego, a w 30 roku pozbędę się również dowodu osobistego. I kończę jakikolwiek kontakt z tym systemem, po prostu i zwyczajnie. Da się to zrobić. Nie będę wam wszystkiego mówił, bo to jest jazda po bandzie i to zaraz będą komentarze.
1: No i nie w temacie audycji, więc wiesz.
0: No dokładnie. Natomiast no, jak mówię, no, ja mam zupełnie inne potrzeby. Ja jestem totalnym minimalistą. Jeszcze gdzieś tam dokręcam te śrubki, gdzie można trochę mniej. Bardziej sobie cenię po prostu wolny czas niż bieganie za pieniędzmi. Tak? I tutaj jeżeli takie coś komuś odpowiada, to rzeczywiście można będzie... Zresztą każdy system, im bardziej skomplikowany, to jako programista to pewnie wiesz, że można każdy system obejść. Tak? Nawet łatwiej jest obejść jak coś bardzo skomplikowanego, zachowując oczywiście pewien rygor tego takiego myślenia, żeby przewidzieć każdą możliwość w tym, nie? Jaka może wystąpić. Nie?
1: Zamojskie także. Drogi pisze, że ta jasne wszystkich, a internet ma za darmochę. No internet skąd masz? Pochwal się.
0: No ja mam w tej chwili Satu Mobile. Akurat w tej chwili mam Satu Mobile. No. Wirtualnego operatora. Ciągnę ile wlezie. Nie jestem w stanie skonsumować tego internetu, bo ponieważ no, nie jestem graczem, tak? No, myślę, że największy problem mają gracze i oglądacze 4K filmów. A mnie bardziej interesuje treść filmu niż 4K, no, bo mi tam się nie chce pieprzyków aktorów oglądać na ekranie. Oglądam 360p. Jasne. Myślę, że 480 góra, tak? A najczęściej 144 i tyle, no. Jak każdemu według potrzeb. To Misiu pisał tam o tych samochodach, że mamy w Polsce problem. No ale widzisz to, Misiu. Pamiętaj o jednej rzeczy. Mediana zarobków w Stanach, nie wiem jaka jest w każdym stanie, ale gdzieś tam słyszałem, że około 3,5 tysiąca dolarów, tak? Natomiast i bardzo niskie podatki. Natomiast w Polsce po odjęciu podatków to mediana niewiele przekracza 2000 zł, więc o czym my mamy w ogóle mówić? No, Melex, jakby kolej sprzedała, to możemy na Meleksach sobie jeździć, tak jak kiedyś na peronach były, takich do bagaży, nie? No. Natomiast Polaków na to nie stać zwyczajnie.
1: No, jeszcze tutaj co do internetu, to jak byłem na studiach na pierwszych latach, to z kumplami mieszkaliśmy na samym poddaszu prawie, na samej górze kamienicy. I my mieliśmy właśnie od Neostrady, tam od Orange'a, już nie pamiętam, czy to była Tepsa, czy jak się to nazywało. My braliśmy internet i my na całą kamienicę rozgłaszaliśmy to, tak? Kable były pociągnięte do sąsiadek, do sąsiadów na dole i tak dalej. No i powiedzmy, my dostarczaliśmy to im.
0: No, także tak. No. To odnośnie tego pomysłu, tak naprawdę w bloku wielomieszkaniowym, powiedzmy czteropiętrowym, no takim, jeżeli internet jest 200 tam megabitów, powiedzmy taki droższy trochę za tam 100 coś złotych, 200 megabitów gwarantowane, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten router jeden postawić, część pasma tak ustawić w routerze, żeby, to wymaga troszeczkę wiedzy, ustawić, że na przykład 50% pasma udostępniasz, czyli tam 100 megabitów udostępniasz sąsiadom i niech oni sobie korzystają za darmo.
1: Jasne.
0: Jaki problem? Nie można być chytrym, no po prostu. Chytrusem nie można być. Ja jeżeli... To, znaczy na zasadzie to jest pomysł na zasadzie kiedyś peer-to-peer, tak? Tej wymiany plików. Oczywiście, no, są w umowie z operatorem, tam są jakieś paragrafy, które mówią, że nie będziesz sprzedawał tego internetu. Ty nie sprzedajesz, masz prawo mieć niezabezpieczony router. Przecież tak. No.
1: Dobra, będę z tobą kończył, bo 15 minut gadamy i jeszcze, żeby miejsce dla innych zrobić, żeby sobie pogadali w razie czego. Powiedz mi na koniec, tak wiesz, czysto technicznie, gdybyśmy mieli zmieniać jako nocne radio aplikację do rozmowy ze Skype'a na coś innego, to na co byłbyś skłonny przejść? No mówię, że na Discorda nie bardzo. wiesz, z takich bardziej mainstreamowych, pamiętaj o bardziej mainstreamowych aplikacjach. Co, na co byś się skusił? Jakiś, wiesz...
0: Telegram to jest raz, TinyChat to dwa i Fringe, mniej znana, to trzy.
1: Okay.
0: Te trzy aplikacje. Fringe, nie wiem, czy jeszcze jest support z Fringe'a, bo ja parę lat temu z ładnych z tego korzystałem. Natomiast no, myślę, że na Telegramie. Mam akurat konto założone, ale nie po to, żeby gadać, tylko po to, żeby mieć dostęp do prawdziwych wiadomości ze wschodu.
1: No jasne. Dobra, to dzięki za opinię. Tak. No i do usłyszenia. Jak coś,
0: także jeszcze to... tak na koniec tylko Furiatowi powiem tak, kochany Furiacie, jestem to ja, jestem chory, miałem dzisiaj 40 stopni gorączki, a to tylko zwykłe przeziębienie. Tak mój organizm reaguje na, broni się przed przeziębieniem.
1: Męskie przeziębienie, tak zwane.
0: No, dokładnie. Leżę i kwiczę. No.
1: Jak coś, to wiesz, jak skończymy temat główny, to zachęcam jeszcze do dzwonienia. Możemy sobie później pogadać, tak wiesz, afterkowo, na spokojnie.
0: Okej.
1: Okay, po temacie.
0: Wziąłem dwie pyralginy, więc w ciągu godziny mam nadzieję, że spadnie. Trzymaj się.
1: No, hej, hej, trzymaj się, hej. No, a to był Etam. I sobie pogadaliśmy. Jeżeli chcecie zadzwonić, to zachęcam na Skype'ie zadzwonić, Nocne Radio, i też podzielić się swoimi przemyśleniami na temat abonamentów. No, ja was na chwilę przeproszę. Zgłośnij meldyjkę.

0: No, miałem mówić, że i powróciłem, a ten mikrofon sobie wyciszyłem. No, tej Zamojskiej Drogi pisze, żadnych telegramów. To co sam byś zaproponował w takim razie Zamojskiej Drogi? No bo nie jest to chyba tajemnicą, że od dłuższego czasu jest taka dyskusja, na co by innego przejść, bo Skype jednak jest dosyć problematyczny i lubi się zepsuć w najmniej oczekiwanym momencie, tak? Więc z chęcią przyjmę wasze wszystkie opinie i propozycje, co innego moglibyśmy wziąć. Bo wiadomo, jedni mówią, że Telegram gówno, drudzy mówią, że WhatsApp gówno, a prawda jest taka, że ostatecznie nikt nie proponuje niczego jakiegoś sensownego. No, a to był etam, jak już mówiłem, chory. No, miałem się go jeszcze pytać, jaki wynik jest póki co, ale dobra, mniejsza, i tak mnie w sumie to nie interesuje. No, ale tam gadaliśmy o samochodach i najmie długoterminowym. Tu jest w ogóle ciekawa rzecz jeszcze, bo najem długoterminowy to jest taki sposób załatwienia sobie samochodu dla siebie prywatnie albo dla firmy, który jest dosyć podobny do leasingu, bo to nie my jesteśmy właścicielem tego samochodu przez czas użytkowania i powiedzmy działania tego najmu i mamy możliwość odkupienia tego samochodu po czasie najmu. No tak jak w leasingu. Tylko że no, w tym przypadku często najmy długoterminowe są stosowane przez jakieś firmy, które wykupują te samochody, no i wynajmują je użytkownikom. No i tutaj dużo słyszałem złych rzeczy na temat właśnie długoterminowych najmów, gdzie na przykład po jakimś czasie, na przykład gdy użytkownik chciał wcześniej zrezygnować z wynajmowania tego samochodu i odstawił auto na parking, gdzie powinien go odstawić po zakończeniu tego najmu, to były mu po jakimś czasie naliczane jakieś tam olbrzymie kwoty za to, że na przykład samochód sprzedał się poniżej wartości rynkowej, no i musi pan dopłacić jeszcze 30 tysięcy, bo samochód, który wart był 80 tysięcy, sprzedaliśmy za 50, więc te 30 tysięcy musi pan z własnej ręki dopłacić. No. Także te często właśnie osoby, które zajmują się tym najmem, też zabezpieczają się w ten sposób w regulaminie, że no na koniec sprzedajemy ten samochód, no ale jeżeli będzie poniżej wartości, jaką on ma aktualnie, się sprzeda, no to nas to nie interesuje, tak? My mamy zarobić, pan to z własnej ręki, albo pani musi wystawić. No także, no, ja tu jestem dosyć kiepsko nastawiony, jeżeli chodzi o te najmy wszystkie długoterminowe, które w przyszłości zapewne nas czekają. Nawet patrząc z tego prostego względu, nas czekają, że aktualnie na samochód czeka się rok, prawda? W wielu przypadkach albo dostaje się samochód niekompletny, bo brakuje elementów na przykład do komputera pokładowego czy tam do tego tableciku, który jest aktualnie jako kombajn radia, nawigacji i wielu innych. Szuruburu się pyta, czy wywiad z etamem w warsztacie Czektula? Nie, Szuruburu, po prostu etam zadzwonił, bo chciał się wypowiedzieć na temat. Także ciebie też zachęcam, jak i również innych, także żebyście też zadzwonili i się wypowiedzieli na temat abonamentów. No. No i tak. No i na koniec chyba aplikacje. Tutaj Photoshopy, Office 365. Dawno temu kojarzę, że Photoshopa można było kupić sobie za tam, nie wiem, 1500 zł, czyli ile tam kosztowały Photoshopy na licencję nieskończoną. Aktualnie jest to już niemożliwe, istnieje tylko Photoshop za rok płatny. No i to są, tego co sobie zapisałem, kwoty z rzędu 25 euro miesięcznie. Czy to dużo, czy to mało? No, 100 zł miesięcznie za Photoshopa dla grafika, który robi jakieś proste graficzki, to może być dosyć dużo. Tej przydałby się jakiś grafik, żeby się wypowiedział na ten temat. No ale z drugiej strony mamy Office 365. Za rok płaci się abonamentu 300. Chyba, że jesteśmy firmą i potrzebujemy te rzeczy robić właśnie, w sensie te dokumenty tekstowe, czy tam Excele, robić do celów komercyjnych. No to tutaj już wchodzi 5 euro plus VAT, czyli to wychodzi jakieś 30 zł na miesiąc. No. No i to są takie, wiecie, ceny niby małe, niby duże, no ale na szczęście jeszcze jest możliwość na przykład kupienia tego Office'a nie w wersji 365, tylko w wersji takiej dożywotniej. No i taka wersja dożywotnia to około 450 zł kosztuje. Szczerze powiem, że ja do swojej firmy jednoosobowej kupiłem sobie taki właśnie pakiecik Office 2020 bodajże, czy jakoś tak? Chyba tak. Nie mam tutaj pudełka przy sobie. No, ale stwierdziłem, że ja będę z tego pakietu w tej wersji pracował, będę na nim pracował tak długo, aż mi się zajedzie, więc bardziej mi się opłaca chyba kupić właśnie wersję nieskończoną, bo tutaj nie ma jakichś fajerwerków, które będę musiał wykorzystywać powiedzmy za jakiś czas mocniejszych, prawda? To Misiu pisze, że w tym wszystkim chodzi o jeszcze większą kasę, bo firmy oparte na subskrypcji rozwijają się od 5 do 8 razy szybciej niż firmy tradycyjne. Doskonałym przykładem jest Netflix, który wzrósł 400 tysięcy subskrybentów w 2001 do 18,2 miliona w 2010. Tak, jak najbardziej, tylko że wiesz to, Misiu, głównym motorem napędowym tego wszystkiego są właśnie te drobne comiesięczne opłaty, które długofalowo przeradzają się w naprawdę duże kwoty. No bo dajmy na to tak. Bierzemy Netflixa, który kosztuje miesięcznie, nie wiem, tam, dajmy na to 40 zł, tak? To tam mamy dalej Disney Plus, też chyba około 40 kosztuje. Dajmy następną rzecz, Amazon, niech będzie dycha. No to już mamy 90 zł. Jeszcze doliczamy tam, dajmy na to Photoshopy. No to ile tam za tego Photoshopa było? 25 euro, no to stówka. Office'a 30 euro miesięcznie. No i tak możemy sobie to sumować i nagle okazuje się, że gdybyśmy nie oglądali seriali, a palili fajki, to bylibyśmy bogatsi. No, także no właśnie... Wydaje mi się, że to jest taki sposób na uwiązanie klienta przy sobie, bo on nie zauważy tych drobnych kwot, które znikają, prawda? To tak jakbyśmy codziennie sobie kupowali drożdżówkę w sklepie do pracy. No, tylko tych drożdżówek w końcu zbiera się tak dużo, że odczujemy to odpowiednio mocno na portfelu. Ja szczerze powiem, że... aktualnie właśnie mając tego Netflixa i HBO, Spotify'a do muzyki, zastanawiam się jeszcze nad YouTube Premium rodzinnym, bo mojej żonie subskrybuję, bo sam mało YouTube'a oglądam. No i tam jeszcze powiedzmy kilka innych abonamentów i tak te pieniążki uciekają z konta i się człowiek zastanawia, kurde, gdzie to wszystko się podziało, nie? I nagle się okazuje, że miesięcznie 400 idą na różne subskrypcje, które gdzieś tam są poukrywane. No, Zamojskie Drogi pisze, bo tak naprawdę tylko głupki płacą 40 zł za jeden kanał, a że głupków jest dużo, no to wiadome. No, tylko że wiesz, ja mam Spotify'a rodzinnego, no to powiedzmy korzysta z tego moje siostry, moja żonka, ja. Z Netflixa korzystają też moje siostry. No wiadomo, tam powiedzmy jedna też płaci za coś innego, druga płaci za coś innego, no i tak to się rozkłada. Ale wiadomo, te pieniądze gdzieś tam uciekają. Netflix aktualnie prawie niczego dla mnie nie oferuje nowego, co by było jakieś tam zachęcające do oglądania. Więc też zastanawiam się, czy by go nie zlikwidować. No moja mamuśka aktualnie go jeszcze ogląda raz na jakiś czas, więc no zobaczymy. No. Chociaż z drugiej strony ona ostatnio ogląda więcej seriali na VOD polskim, więc i nadrabia zaległości, które jej się tam nazbierały, więc może. No i tak to wygląda. No, jeżeli chcecie się wypowiedzieć na te tematy, nie tylko na czacie, zachęcam do dzwonienia, bo czemu nie. A powoli będziemy kończyć temacik. No bo co? Ostatnia forma takich subskrypcji, o których można powiedzieć, to jest subskrypcyjne, czy tam abonamentowe wynajmowanie sprzętu. Istnieje aktualnie kilka firm, która się tym zajmuje i można na przykład sobie tak wynająć na przykład na miesiąc konsolę albo iPhone'a. Nie tylko na miesiąc, możecie na przykład na rok albo na dwa lata, nie? No i taki na przykład iPhone 13 w jednej z firm, w których sprawdzałem takie ceny, no to jest 261 zł za telefon miesięcznie. Jeżeli za, powiedzmy, od razu na rok sobie wynajmujemy go. Gdybyśmy chcieli na jeden miesiąc takiego iPhone'a 13, w tej wersji normalnej, tak, 13, wynająć po prostu raz, zapłacić na miesiąc, żeby go sobie potestować, to jest kwota 460 zł. Jedni się może złapią na to, żeby właśnie tak, o kurde, iPhone, fajnie by było mieć iPhone'a i potestować go przez ten miesiąc. No i dobra, 460 zł ostatecznie to nie jest jakaś wielka kwota, no ten iPhone kosztuje tam 5000, no to niby jest tam 10%, no ale przynajmniej sobie przetestuję, tak? No i tak się, powiedzmy, wszystko później zbiera, tak? A tu iPhone'a, a tu iWatcha, czy jak się tam nazywa ten ich zegarek smart, a tu jakaś konsola, no i tak to wychodzi. No i druga forma, to też powiedzmy z tymi iPhone'ami, jak już gadamy, tutaj za mojskie drogi, za stary iPhone'a 200 zł, w życiu nie dam tyle. No ale ty nie dasz, ale wiele osób jest takich, które da. Weźcie pod uwagę, że młodzi aktualnie, tak, ci nastolatkowie, to są osoby, dla których taki prestiż z posiadania iPhone'a to jest coś. A oni sobie nie wezmą nagle powiedzmy 5000, żeby sobie jabłko kupić, tak? Jabłko w sensie iPhone'a. A taki, powiedzmy, model subskrypcyjny, że zapłacą sobie tam miesięcznie za niego 300 zł, no to jak są z nowo bogackiej rodziny, no to może im takie kieszonkowe skapnie, prawda? No tutaj Andrzej pisze, żadnych umów, umowy to niewolnictwo. No tak, umowy to niewolnictwo, ale też z drugiej strony wolny rynek polega na umowach między podmiotami, prawda? Więc wszystko zależy od tego, jakie są te umowy. Niewolnicy w Rzymie bodajże, czy tam w Grecji, też byli tacy, że umawiali się, że ja u ciebie będę pracował jako niewolnik na przykład 2 lata, a później coś tam innego w zamian będę miał, prawda? Nocne radio. A wiesz, ile kosztował pierwszy komputer Apple? Nie wiem, ile kosztował pierwszy komputer Apple, ale myślę, że raczej był dosyć tani, że stał się takim ewenementem i szeroko dostępny był. Bo jednak rzeczy drogie raczej nie przebijają się do mainstreamu za szybko. Co pokazało na przykład Xiaomi, które było tanie i stosunkowo dobre. I nagle okazało się, że co drugi ma Xiaomi. No, Arwiel pisze, że ma Nokia E52 i żyje. 10-letni telefon. O ile dobrze mnie... Jeżeli pamięć mnie nie myli, to była chyba jedna z ostatnich Nokii z Symbianem, tak? A nie, to nie jest ta. Dobra, przepraszam, pomyliłem się. Ale chyba już miała, jeszcze miała Symbiana. Bo ja kojarzę taką Nokię, która miała jeszcze taką klawiaturę QWERTY. No, ale to widocznie nie ta. No. Za mojskie drogi. 666,66 dolarów. Nic ci to nie mówi? No, nie żyłem w tych czasach, sorry. Nie mówi. No ale dobrze, no, jeżeli tyle kosztowało, no to... Nie wiem, jakie to były duże pieniądze na ówczesnych Amerykanów, ale jakąś furorę to w miarę zrobiło, nie? No. No i tak, no i wiecie, właśnie sprzęt możecie sobie też powynajmować, czy to właśnie sprzęt elektroniczny, z którego będziecie korzystać, albo będziecie szpanować nadzielnie, jak to mówią ludzie młodzi. No. Tylko ostatecznie pytanie, czy jest to nam do czegokolwiek potrzebne. Bo ja na przykład, jeżeli chodzi o subskrypcję na wideo czy tam na audio, no to jestem w stanie się z tym pogodzić, że tak, mogę płacić co miesiąc na przykład za oglądanie seriali albo słuchanie muzyki. Ale czy chciałbym brać w taką subskrypcję czy tam abonament samochód? No kurde, to tak uderza w moje serduszko, bo wiem, że jako osoba, która tylko wynajmuje ten samochód, nie mogę sobie z nim zrobić tego, co sobie chcę, tak? Bo na przykład, nie wiem, dajmy na to czysto teoretycznie, że jestem świrem, który się ściga i chciałbym mu wymienić silnik najmocniejszy. No to raczej nie będę mógł tego zrobić, jeżeli to będzie samochód subskrypcji, prawda? Nie będę mógł mu, nie wiem, założyć jakiegoś magicznego lakieru, który będzie opalizujący i będzie jak pancerzyk chrząszcza się w słońcu mienił. No jednak taki abonament to zabiera nam właśnie tą wolność w decydowaniu o tym, z czego korzystamy, prawda? Tak samo, nie wiem, jakieś wynajmowanie mieszkania, prawda? No nie pomalujemy sobie ściany, całego mieszkania nawet na różowo, albo nie wytapetujemy go w jednorożce, no bo wiadomo, że właściciel tego mieszkania raczej nie wyrazi na to zgody. No, tylko no z drugiej strony, no dobra, mieszkanie to kiepski temat, bo tutaj tak naprawdę, no po prostu, to z tym jest ciężko ogólnie, tak? To jest trudny temat. No ale wszystko inne, tak? Jakieś iPhone'y, to iPhone'y, tam PAL 6, czy tam inne telefony, tak naprawdę większość osób smartfony wymienia co 3 lata, bo systemowo one są pogarszane i to już nie jest żadna nowość, tak? No ale wszystko takie, nie wiem, komputera stacjonarnego czy laptopa nie wyobrażam sobie też brać w abonament, no bo kurde, no to są rzeczy, nad którymi się ciągle tam gdzieś grzebie w nich, tak? Pracuje się nad nimi, albo przynajmniej miałoby się ochotę, żeby tam, nie wiem, rozebrać go, wyczyścić, wymienić mu tam jakieś podzespoły, a po prostu wynajęcie danego sprzętu zwykle inaczej, chyba że umowa tak będzie stanowiła, że można to zrobić, no ale jakoś tak średnio mi się to widzi. No. Biedny krawiec, po tej audycji będzie mu subskrybentów. Kurde, przepraszam Tomisiu, no ale wiesz, jak masz jakieś inne zdanie, no to zachęcam do zadzwonienia. No. Arwial pisze, jak to na różowo? Jechać na niebiesko-żółto i właściciel nie będzie miał nic do powiedzenia, albo od razu na tęczowo. Przepraszam, że za żart. No, to nie jest żaden żart, tak? Są różni ludzie, tak? Niektórzy wolą na przykład zamiast na żółto-niebiesko pomalować sobie na czarno-czerwono. Też są tacy ludzie, prawda? No i tutaj Konrad Wieteska na czacie pisze, żona na abonament, wymiana na nową co 2 lata. No, to by było dosyć ciekawe rozwiązanie, chociaż ja swojej raczej bym nie chciał wymienić. No, ale za mojej drogi się zgadza, że to nie jest najgorszy pomysł. Także wiecie. No, zobaczymy, zobaczymy. No, ale niestety ten temat życia na abonament jest dosyć ciężkim, bo no tak jak mówię, muzykę można sobie jakoś inaczej załatwić, tak? Są jakieś źródła innego zdobycia muzyki do posłuchania, tak samo filmów, prawda? Wiadomo, zawsze można założyć kapelusz piracki, opaska na oko i zrobić ja i lecimy. No tak samo gry, prawda? No ale jak samochody będą dostępne tylko i wyłącznie w ten sposób, no to tutaj już może się trochę sprawa pogorszyć, prawda? Albo jakieś tam inne rzeczy, które wielu są potrzebne do pracy. No. A ja zachęcam do dzwonienia. bo jeżeli będziemy chcieli kontynuować ten temat, no to ja też za dużo też nie mam do powiedzenia. No. O, chyba mecz się skończył, skoro tyle się osób nowych pojawiło. Tej siema Wandast, siema Psycho. No, takie cuda. No, za mojskie drogi jeszcze pisze, że gorzej by było, jak gdyby mąż był na abonament, a kobieta by była bogata i ważyła 500 kilo.
1: Bring me solo and the Wookie.
0: No. Niestety, tak też bywa. No, a ja tutaj sobie jeszcze szukam jakiejś muzyczki do puszczenia w międzyczasie, bo zrobimy sobie krótką przerwę i po przerwie przejdziemy sobie na afterka, na bardziej afterkowe tematy. Może pogadamy sobie właśnie o tej konferencji Microsoftu, o której wspominałem ostatnio, znaczy przepraszam, o której wspominałem na początku audycji. No bo też może niektórych, którzy słuchają mojej audycji, to ciekawić. No i tak. No dobrze, to skoro póki co nie ma telefonów, to w takim razie ja puszczam melodyjkę. No i co? Everyone shits fuck.

0: podły wieczór dranistwu, jak mawiał Jan Pietrzak w czasach, kiedy jeszcze był śmieszny. A my jesteśmy nadal śmieszni, w sumie trochę, zdaniem niektórych, prawda? I witamy was serdecznie w kolejnym nocnym Marku. My, czyli Krawiec i...
1: I Potrzeba, czyli kardynał Stanisław Dziwisz i papież Karol Wojtyła polskiego podcastingu. Czy jesteśmy śmieszni, to się jeszcze dopiero okaże, ponieważ dzisiaj sobie wracamy trochę do starej, dobrej formy. Trochę się w ostatnim czasie pobawiliśmy, ale mi się wydaje, że nocny Marek taki wiesz, taki dobrze skondensowany, dobrze czasami od niego odejść, ale dzisiaj chętnie do niego powrócimy, więc żadnych świętości, moi drodzy, zapnijcie basy, bo czeka was wyjątkowo piękna wycieczka.
0: No właśnie. Zaciekawił mnie jeden komentarz. Mika twierdzi, że słuchacze Nocnego Radia to takie mroczne marki, ludzie z czarną przeszłością, tajemnicą, którą muszą ukrywać. Niekoniecznie zepsuci, ale ze zmazą. To nie wiem, czy ty jesteś ze zmazą? Potrzeba... Nocną?
1: Nie, jestem świeżo po prysznicu, zresztą wczoraj sobie prałem nawet pościel, także żadne zmazy się raczej nie uchowały. Ale tam czytałem właśnie, coś było, że bękarty wojny, że tutaj jacyś, nie, kurde, aż to sobie muszę otworzyć, bo to było naprawdę wyjątkowo słodko napisane.
0: Bękarci, dokładnie, bękarci, tak ładniej, bękarci wojny i z cyrografem podpisanym jakimś z przeszłości. No, o tobie krążyły takie opowieści, że przyszły do ciebie służby, a ty się zesrałeś się ze strachu i teraz im służysz. No, nie będę wam mówił, czy to prawda, czy nieprawda, bo Potrzeba mi powiedział to i owo, ale ja nie chcę mówić tutaj, bo poprosił, żebym nie mówił, żebym nie wyjawiał, więc siedzę cicho i nie potwierdzam, nie zaprzeczam, że tak było.
1: No tak było, tak zresztą bardzo często było powiedziane, ale chciałbym zaznaczyć, że ów anonimowy autor audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych po raz kolejny wyszedł na kłamce, dlatego że obiecywał wszystkim, że będzie płacił ludziom za szczepienia. Więc podczas ostatniej audycji napisałem na czacie i poprosiłem o przelew, tak wiesz, 100 euro, nie? Tak wiesz, tak nie za dużo, nie za mało, tak w sam raz, żeby zachować twarz i trochę honoru. I jedyne co dostałem to chwilowe zawieszenie głosu, kiedy mówi, no ja tutaj zaraz wam wkleję na czata. I tak słychać było, jak się dwa neurony zderzyły, aż dosłownie słychać było iskrę. Pach, nie ma komentarza, nie ma sprawy, wszystko zostało zatajone, więc sorry Gregory, ale po raz kolejny się skompromitował. Ale już mnie to chyba nie dziwi. A tak już myślałem.
0: Jeden z naszych słuchaczy, Robert, też tam zadzwonił do tej audycji i nawet przedstawił dowody tego, że się zaszczepił i... że nic mu nie jest, no bo żyje, się odzywa, dzwoni, no ale nie został wzięty na poważnie trochę, tak były takie podejrzenia, że kłamie, musiał tam 10 razy pokazywać jakieś dokumenty, coś, a jak wyszło, że wszystko pokazał, co trzeba było, to no, idiota jakiś, tu żegnamy, nie będziemy z idiotami rozmawiać. Tak się załatwia sprawy.
1: Tak, i tak to powoli w życiu jest, ogółem widzicie, jak mnie traktuje, no ale czego się tutaj spodziewać, tak? No myślę, że skala różnych fake newsów już tak bardzo poszła do przodu, że naprawdę nie chciałbym, żebyśmy bardziej w te tematy około covidowe bardziej szli, bo się znowu uruchomię, jeszcze ktoś zadzwoni, jeszcze będę go musiał zwyzywać, nie daj Boże. Także myślę, że możemy to sobie pominąć.
0: A ja jestem na etapie ogarniania dupy i mnie to nawet cieszy, powiem ci. Znalazłem dzisiaj w tym przyjemność. Poprałem sobie, posprzątałem w mieszkaniu, uczesałem się ładnie, zmieniłem majtki nawet.
1: No kurde, co się dzieje? Normalnie widzę, że ta paczucha, którą ostatnio otwierałeś, całkiem nieźle na ciebie wpłynęła. A wiesz już, po co były rękawiczki?
0: No się dopiero potem domyśliłem. Właśnie to był taki sygnał. Sprzątnij ten syf w końcu, brudasie jeden. Ale to są takie rękawiczki Dextera, trochę takie żółte.

0: Więc może to taki znak, żebym się zajął wynalazczością na przykład i wynalazł maszynę, która sama posprząta, ale nie, to chyba za słaby ze mnie majsterkowicz. Nie
1: Wiesz
0: dam
1: co, sorry,
0: rady.
1: myślałem o zupełnie innym Dexterze. Który też korzystał z rękawiczek, ale cóż, każdemu jego w głowie. No właśnie, Bierucik i Dobrodziej podpowiadają, że tam były też pornogroszki. Jestem ciekaw, kto tutaj jest pornogroszkiem w naszej sekcie Nocnego Radyjka.
0: A kto to są pornogroszki? Bo ja tak nie do końca się orientuję. Pornogroszki?
1: No właśnie, nie jestem pewien, ale to możemy sobie wyłożyć jakieś ten. Bo wiesz co, pamiętasz jeszcze w latach 90., jakoś tak okolice 97., kiedy to rząd próbował zdelegalizować pornografię, zarówno twardą, jak i miętką. A ja nie wiem, co komu miętka przeszkadza. I był właśnie taki poseł Piłka, który mówił, że pornografia to jest wszystko, co podnieca. I wtedy bodajże chyba pani Sarnyszyn zapytała, a co jeżeli pan Piłka mnie podnieca? No w każdym razie,
0: Zakazać.
1: przechodząc do meritum sprawy, to właśnie ówczesny poseł Marian Piłka powiedział bodajże na temat Kalisza i Kwaśniewskiego, że to są pornogrubasy, które nie chcą tutaj zdelegalizować w naszym pięknym ojczystym narodzie, krwią orła spławionym, zdelegalizować pornografii.
0: Przypuszczam, że sekta Ordo Iuris też dąży do zdelegalizowania całkowitego pornografii. No, podobnie jak rozwodów, antykoncepcji, aborcji, całkowity zakaz. To jest w ogóle ciekawe, bo belgijskie biuro do spraw sekt zainteresowało się działalnością Ordo Iuris. Konkretnie chodzi o Centrum Informacji i Analizy Szkodliwych Organizacji Sekciarskich. Przy belgijskim Ministerstwie Sprawiedliwości. No, brzmi groźnie. Wcześniej, w 95, już się Francuzi, jakaś francuska organizacja do zwalczania sekt się nimi interesowała. A był nawet czas, że w Polsce, w katolickich popularnych dziennikach, jak na przykład Nazi Dziennik, ostrzegano przed tymi dziwnymi ludźmi, smutnymi podobno, to są podobno smutni ludzie, tak twierdzi na przykład jeden z gości, który wynajmował im nieruchomości i jak przestał im wynajmować, to zaczęli mu grozić i zastraszać go i mówi, że przychodzili do niego smutni ludzie. W dziwnych pelerynkach oni też chodzą. Nie wiem, to jest jakaś taka też sekciarska cecha, że się ubierasz w jakieś pelerynki. Na przykład ci od Natanka też noszą pelerynki. Może to jest tak, wiesz, że chcesz być takim herosem jak Superman i pelerynkę nosisz. Nie wiem, o co chodzi. Albo
1: Wiesz co,
0: fartuszek, pelerynkę.
1: no to jest kwestia na pewno rozpoznawalności, ale z drugiej strony każdy uniform też odziera z ciebie swego rodzaju wyjątkowość, tak? Co prawda w przypadku, dajmy na to, żołnierzy na polu walki jest to uzasadnione, że wiesz, tutaj wszyscy w kamuflażu, tutaj cały oddział się cichutko podkrada, a ktoś wyskakuje, proszę ja ciebie, w tęczowych okularach, obcisłym topiku i butach, które świecą, kiedy idziesz do przodu. I to może się do końca nie sprawdzić, ale mi się wydaje, że wszystkie organizacje religijne gdzieś pewną formę uniformizacji mają, a już właśnie sekty tym bardziej. Także tutaj swoją drogą polecam Radio Naukowe Karoliny Głowackiej. Ostatni odcinek dotyczy właśnie między innymi rozpoznawalności osób duchownych w różnych wiarach, o tym, jak sobie tam golili czubek głowy, albo właśnie jak się zachować, jeżeli widzisz kapłana, czyli na tej podstawie wiemy, że ten kapłan musi być ubrany w jakikolwiek sposób, że jeżeli jesteś na koniu, to z tego konia trzeba zejść, albo spaść, ucałować stopy niemyte, ubrane w sam sandały ze skarpetkami, no i jest to w jakiś sposób rozpoznawalne, więc cała historia w zasadzie sięga naprawdę dawnych, dawnych wieków, niemalże starożytności, jeżeli sobie spojrzymy na cywilizacje starożytne. No ale tak, no Ordo, w sumie kurde, aż jestem trochę zaskoczony, że Ordo Iuris ma aż tyle lat, że już w latach 90. był tam taki jeden typek, on się Nowak nazywał czy coś takiego, który powołał nawet komitet do spraw obrony przed sektami. Pamiętam, jak mój klecha w szkole średniej właśnie ładował nam tego Nowaka do głowy, puszczał jego filmy, żebyśmy uważali na jehowców.
0: Nowak, no to jest persona, on walczył, w pewnym momencie też myślałem, że to jest good guy, bo on walczył z takimi sektami jak sekta Niebo też, nie? No ale szybko się okazało, że dla niego sektą jest wszystko to, co niekatolickie, to taka walka z sektami na takiej zasadzie. No a Ordo Iuris się wywodzi z takiej organizacji, która się nazywała Stowarzyszenie Obrony Tradycji, Rodziny i Własności, i ma korzenie brazylijskie i znalazłem taki opis z jakiegoś brazylijskiego magazynu Istoe, nie wiem jak to się czyta, który opisywał siedzibę tej właśnie sekty. Rozkoszna posiadłość w północnej części São Paulo. Młodzi mężczyźni ze szkarłatnymi proporcjami marszowym krokiem paradują tam i z powrotem między kaplicą a małym basenem. Wstaje tu się o 5 rano, to wiesz co, każdy kto wstaje o 5 rano to jest dla mnie sekciarz, na kąpiel w zimnej wodzie, modlitwę, medytację i głośne czytanie z ksiąg prawnika jakiegoś Plinia Correia de Oliveira, założyciela i najwyższego dowódcy TFP, czyli tak jak się to wcześniej nazywało. Świeccy mnisi, żołnierze trenują nieustannie na wypadek wojny między aniołami i demonami, która, jak uczy Plinio, oznaczać będzie koniec świata. Oprócz funduszy dostarczanych przez nielicznych, ale hojnych sponsorów, międzynarodowe oddziały organizacji ślą swemu światowemu liderowi dobra ogólnie niedostępne dla zwykłego Brazylijczyka, jak na przykład kawior. Dwaj nowicjusze, Valmir de Oliveira i Mauricio Wistok, byli przetrzymywani w chlewiku, gdzie przez 12 godzin musieli kwiczeć. Jestem świnia!
1: A dali im chociaż butelkę nitro, bo tak w chlewiku samemu to tak trochę smutno by było.
0: O, znów mnie, co, znów o mnie coś, no.
1: No ale to chyba dobrze, tak? To chyba dobrze, że ta tradycja została, wiesz, gdzieś się ukorzeniła w innych miejscach. Tutaj pewne osoby na czacie piszą, że pana Nowaka spotkałem kiedyś osobiście, opisałem mu pewną sektę. Pranie mózgu, wykluczenie, ciągnięcie kasy, kult śmierci. Przeraził się i kazał powiedzieć, co to za sekta. To był kościół katolicki. Kazał mi wypierdalać.
0: No tak, tak, tak to wygląda trochę, ale no już oczywiście dzisiaj się Ordo Iuris w Polsce za bardzo nie krytykuje, no bo ciężko krytykować kogoś, kto ma takie chody w rządzie i takie wpływy, no nawet jak powołano jakąś organizację pseudo, jakąś komisję do walki z pedofilią, no to oni też tam zasiadają i oczywiście wiadomo było, że na zasiadaniu się skończy, bo ta komisja do dzisiaj nic nie zrobiła. Jakiś tam jeden przypadek zbadali, coś tam, że, tak żeby nie było, nie? Że nic nie robią. No, dla mnie to trochę niebezpieczna sytuacja, że jakaś dziwna sekta fanatyków religijnych, którzy chcą zakazać wszystkiego, to jak u Kononowicza, nie będzie niczego, no to, że oni mają takie chody i mi oni trochę scjentologów przypominają, bo to nie jest taka sekta, która przygarnia jakichś zagubionych ludzi z problemami, tylko prawnicy, wiesz. Tak słyszałem, spotkałem się z taką opinią, że to są tacy prawnicy, których nikt tam nie chce za bardzo nigdzie indziej, bo są po prostu słabi, to oni do tej sekty idą. Ale nie wiem, czy to prawda.
1: No tak, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że też to są osoby wpływowe. Też warto zaznaczyć, że żona Krzysztofa Bosaka jest z Ordo Iuris, także wręcz można powiedzieć, że gdzieś na wzór średniowiecznych mezalianców i dziwnych związków przyczynowo-skutkowych Ordo Iuris próbuje się dostać do różnych właśnie takich no bardziej wpływowych kręgów władzy, wręcz wiesz, wręcz przez łóżko prosto do tego koryta. No i tutaj też warto zaznaczyć pewną historię związaną z Ordo Iuris, mianowicie sąd zabronił pani Magdzie Lempart, można ją lubić albo nie lubić, ale sąd jej zabronił mówić, że Ordo Iuris to opłacani przez Kreml fundamentaliści, więc pamiętajcie, nigdy nie mówcie, że Ordo Iuris to opłacani przez Kreml fundamentaliści, bo tak nie wolno.
0: Ja się zgadzam tutaj z kolegą, absolutnie nie powinno się tak mówić, że to są opłacani przez Kreml. Kto tam było?
1: Fundamentaliści. Zawsze pamięta, że faszyści, dlatego sobie wygooglałem na szybko.
0: Ani faszyści, ani opłacani, a nawet nie fanatycy religijni też nie. Ale nie wolno tak mówić, to jest bardzo nieładnie, ale może wolno chwalić na przykład alternatywę. taką fundację, którą powołał Nergal słynny Adam Darski. I chyba trochę tutaj zerżnął nazwę, bo jego projekt się nazywa Ordo Blasfemia.
1: Ordo Blasfemia, dokładnie. Kurde, czytamy sobie w myślach, Krawiec, naprawdę czytamy sobie w myślach, żeby było śmiesznie i usłyszałem o tym projekcie w podcaście BBC News. I byłem dość mocno zaskoczony, kiedy właśnie opowiadali o takiej serii plakatów i różnych takich city lightów właśnie w Warszawie. Projekt, który tak naprawdę ma na celu zwrócić uwagę, no przede wszystkim za granicę, no bo nie oszukujmy się, Adam Merdał Darski jest bardziej znany za granicą niż w Polsce, przynajmniej z jakiejś tam swojej rzeczy różnych oddarcia Biblii czy wyzywania Najświętszej Panienki od Najświętszych Panienek. Ma na celu właśnie pokazać ten nasz cholerny artykuł 196 kodeksu karnego, obrazy uczuć religijnych, jak to właśnie wygląda w Polsce, że bardzo łatwo zwyczajnie dostać po dupę za coś takiego. I to bez względu na to, czy jesteś Jerzym Urbanem, czy jesteś Nergalem, czy jesteś jakimś małym garażowym zespołem, gdzie zagrasz sobie koncert w jakimś garażu i nagle jeden urażony kamerzysta stwierdzi, że cię pozwie, bardzo głośna historia z lat 90. No może nie do końca garażowy zespół, ale na pewno nie był. Nie

0: poczuł urażony. No więc to chodzi głównie o takie zamykanie mordy wszystkim, którzy są przeciwko katolicyzmowi, czy nawet chrześcijaństwu, nie do pomyślenia w ogóle, nie? No i to jest bez sensu, to jest tylko takie pokazywanie swojej siły, no bo właściwie to jest trochę nieuczciwa gra. Kościół, katolicy, chrześcijanie mogą się mieszać w życie publiczne, mogą wszystko komentować, wszystko krytykować, co zresztą robią, no krytykują w czambuł tyle różnych rzeczy, że już ciężko zliczyć, a jak ty odpowiesz krytyką, to zaraz można ci przywalić tym 196 kodeksu karnego, nie?
1: Wiesz, wydaje mi się, to znaczy tak, to przede wszystkim jest jakiś taki relikt przeszłości, tak, bo też warto zaznaczyć, co tutaj jest związkiem wyznaniowym, no czy właśnie według definicji prawnej, tutaj tak, wiesz, no przede wszystkim nie istnieje coś takiego jak obraza uczuć, to po pierwsze. I na przykład Jacek z Australii bardzo dobrze, bardzo fajnie o tym mówi, że no to są uczucia, tak, to znaczy tak, że jemu to absolutnie nie przeszkadza. No zresztą wiadomo, wolnościowiec, no to zdziwiłbym się, gdyby było inaczej, no ale to są jego uczucia, tak, no to nie jest tak, że wystawisz te uczucia, nadasz im jakimś hokus pokus formę ludzką i te uczucia zostaną obrażone. No wyobraź sobie, że ktoś, nie wiem, że bardzo, bardzo, dajmy na to, lubisz pizzę hawajską, dajmy na to, tak przykładowo, no i ktoś mówi, że pizza hawajska jest zła, no to co, twoje uczucia zostały obrażone, a ty, jeżeli ty ją wręcz ubóstwiasz, no to sorry, stary, ale to już jest obraza uczuć religijnych. I dochodzi do naprawdę absurdalnych sytuacji, gdzie No przede wszystkim sztuka, która ma na celu budzić emocje, sobie od czasu do czasu pozwala, nawet z czystej prowokacji. To może być gówniana sztuka, ale w dalszym to będzie sztuka, jak ten słynny penis na krzyżu Doroty Nieznalskiej w Galerii Zachęta, który miał tylko i wyłącznie jedno na celu, właśnie, żeby obrazić te uczucia religijne. No i nie wiem, no może gdzieś w tle było takie pokazanie, że to nie jest za bardzo warte świeczki. Wyobraź sobie przez chwilkę, że jesteś takim Bogiem, tak? I masz przed sobą jakiegoś tam swojego wyznawcę, który, jeżeli tylko, nie wiem, zostaniesz za bardzo obrażony, to on, nie wiem, nie pójdzie z tym dalej, tak? Nie nadstawi tego drugiego policzka i nie pójdzie się tym nie przejmować. I na przykład dla odmiany też nie da w mordę, no bo to tak trochę nie wypada, nie? Tylko pójdzie do sądu się sądzić, że jego uczucia religijne zostały obrażone. To może tak do tego sądu da świadka wezwać Pana Boga, czy on widzi w tym jakąś obrazę?
0: No, ja się nie do końca zgodzę z tobą, bo podałeś tu przykład obrażania pizzy z ananasem, czego ja też sobie nie życzę, bo bardzo lubię i tak po prostu mnie boli, kiedy niektórzy uważają, że to w ogóle nie jest pizza. Mnie to tak po prostu po ludzku boli, wiecie? No, ale zostawmy może jakieś obrażanie na przykład wolnego rynku. No tutaj bywają takie przypadki, że ktoś się czuje tak striggerowany tutaj, jak mówimy, no dobra, nie ktoś, tylko wódz, on jest bardzo czuły na tym punkcie. No ale nie tak, żeby tam od razu do sądu biegać, nie? Albo komunizm nawet. No, można chyba krytykować, nie? I często się to robi. Albo na przykład jakieś mniejszości seksualne. No tak często słyszymy różne obraźliwe rzeczy, że a nawet takie, że powinno się tutaj zrobić jakieś, opracować kwestie rozwiązania kwestii homoseksualnej i pobudować jakieś baraczki czy coś, no to też ktoś może się poczuć urażony, nomen omen w pupę, no ale to raczej to rzadko ktoś biega do sądu i bywają nawet tacy streamerzy, już nie chcę reklamować, bo mi tu zarzucacie, że za często wspominam, którzy na każdym streamie mówią, co zrobią, co by zrobili takim i z takimi i co się powinno. I też tam zrywają jakieś tęczowe flagi, no i to, czy ja wiem, czy to jest sens biegać do sądu, może lepiej walczyć na argumenty na przykład i a to tak często jest, że jak komuś brakuje argumentu, to biegnie się sądzić, nie, na przykład.
1: A to jest tak na zasadzie takiego dzieciaka, takiego, wiesz, takiego, nie wiem, takiego wypiertka sosnowskiego, który zawsze był, na pewno był taki w twojej klasie, na pewno był taki w mojej klasie i na pewno był w klasie gdzieś tam w podstawówce wszędzie, że jeżeli coś tam, nie wiem, coś tam mu powiedziałeś, albo nawet mu podpadłeś tym, że źle mu piłkę podałeś, to on, a plecę pani, a on powiedział słowo na K i słowo na CH i to tak nie wolno, plecę pani. Ale wiesz, ja rozumiem, jeżeli to jest 8-letni chłopiec, to jeszcze pół biedy. On ma jeszcze kawał życia do nauczenia się, ale jeżeli to

0: robi dorosły facet, no to kurde, to tutaj coś naprawdę poszło nie tak z tym całym pieprzonym wychowaniem. Może powinniśmy mieć oprócz, nie wiem, oprócz wielkiego, skandalicznego, tak, wychowania do życia w rodzinie, powinniśmy mieć coś takiego jak wychowanie do życia w społeczeństwie, tak, które nie będzie się skupiało na lekcjach WOS-u, które ci tłumaczą, że podatki są dobre, tylko właśnie na tym, że no, tak działa świat, tak on jest skonstruowany i nie ma co tutaj ból dupić, no bo jeżeli nie jesteś w stanie obronić swoich uczuć, no to stary, no to ty masz problem, tak? A bardzo często w takich sytuacjach zwyczajnie warto w taką dyskusję nie wchodzić, w co bardzo powiem szczerze w swoim otoczeniu, jeżeli chodzi o osoby wierzące, cenię, że unikają ze mną jakichś tam rozmów na temat religii i daje mi to na tyle powiedzmy wolności, że mogę w ich otoczeniu mówić co chcę, może coś tam, nie wiem, przez chwilkę im się zrobi trochę przykro, ale jednocześnie z drugiej strony jestem w stanie zaoferować to samo, że jeżeli ktoś opowie, że nie wiem, że się bardzo cieszy z tytułu nadchodzącej Wielkiej Nocy i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, to mi się nie chce wskakiwać mu na plecy i wiesz, i go tutaj pałować, że jego wcale nie było, że to jest mitologia uknuta na innych religiach i że to jest w ogóle bardziej pogańskie niż katolickie. Nie widzę w tym, wiesz, nie widzę w tym żadnej wartości dodanej i jakoś mimo tego możemy się kumplować, możemy ze sobą rozmawiać na milion innych tematów i nikt nie ma żadnych pretensji do nikogo. To jest normalne, że się różnimy.
1: No, my się tutaj nauczyliśmy jakoś żyć ze sobą, mimo że jesteśmy tak różni. No, ale czasem niektórym żyłka pierdząca pęka. Jak się coś za bardzo przyszura, to niektórzy, już nie będę pokazywał palcem, bo się potrzeba obrazi, wpadają w szał. Ale do sądu mnie nie pozwał jeszcze. No właśnie, Tomu tutaj też pisał, że obraziłem jego magrawa. No mówiłem, że jest brzydki. Faktycznie może nie powinienem, bo on może to czuje, ten magraw, bo były też takie teorie, że magraw potrafi się stać jakby inteligencją, inteligentnym bytem. I on być może jest wrażliwy, może się obrazić, jak powiedziałem, że jest brzydki. I dlatego nie działa, bo jest brzydki. Bo...
0: A no widzisz, no intencja jest mieczem o dwóch ostrzach i wydaje mi się, że tutaj no faktycznie, wyobraź sobie, że wchodzisz do kościoła podczas sumy i mówisz, ale ten Jezus brzydki, Sasha Grey jest ładniejsza. No to stary, to byś się szybko z tego nie wybronił.
1: A jeszcze wracając do tematu sztuki nieznalskiej, to myślę, że mało kto zrozumiał chyba tą sztukę, bo tak rzadko, jeszcze chyba nie spotkałem nikogo, kto by to zinterpretował. Tak jak ja myślę, co było intencją autorki, że religia jest zdominowana przez mężczyzn, stworzona przez mężczyzn, że to jest taka bardzo męska sprawa, stąd te męskie genitalia na krzyżu.
0: A mi się bardziej wydaje, przynajmniej taka jest moja interpretacja, że jest to właśnie pewien taki zwist, takie pokazanie słabości. Że niby tutaj największy symbol dominującej w naszym kraju religii, ale to jest mimo wszystko facet umierający, tak? To jest taki oklapnięty fajfus.
1: No jakby był w gotowości, to jeszcze bardziej by było obraźliwe, przypuszczam. Chociaż...
0: No nie wiem, no może trzeciego dnia zmartwychwstał, no nie wiem, nie znam się, nie było mnie tam.
1: Przestań, bo się za nas weźmie Ordo Iuris i Marek Iuris i inni jeszcze. Nie wolno. A nie sądzisz, że antysemityzm jest czymś takim podobnym trochę do tej obrazy uczuć religijnych? Taki młotek do walenia innych po głowie, jak coś mówią, co nam nie pasuje.
0: Antysemityzm akurat ma całkiem sporo imion i problem z antysemityzmem jest taki, że no dobra, za przeproszeniem jebanie Żydów w Polsce jest niesamowicie modne. I takie, wiesz, takie wylewanie dziecka z kąpielą, co mi prywatnie trochę przeszkadza, właśnie takie, wiesz, czepianie się ze względu na narodowość czy na wyznanie, tak? Tak samo jeżeli, nie wiem, jeżeli by ktoś równie agresywnie, zaczepnie opowiadał o Polakach czy o jakiejkolwiek innej nacji, no nie jestem fanem takiego podejścia, nie jestem fanem jakiegoś tam szczególnego rozliczania do trzeciego pokolenia wstecz, no i jeżeli, nie wiem, dajmy na to, twój dziadek był w Wehrmachcie albo w Shin Bet i mordował niewinnych ludzi, to mnie to nie obchodzi, bo to jest twój dziadek, to nie jesteś ty. Ja oceniam tylko, mogę oceniać co najwyżej tego człowieka, z którym teraz mam do czynienia, a nie wyszukiwać jakichś powiązań dotyczących jego rasy, narodowości, przynależności, religii. To jest coś, co nie jest moim zmartwieniem i myślę, że to też tak trochę na zasadzie wzajemności, bo też nie chciałbym być oceniany za grzechy mojego pradziadka.
1: Wydaje mi się, że bardzo, bardzo mocno, być może nawet trochę celowo spłycasz ten temat, bo zarzuty wobec czy to Żydów, czy Izraela, no to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa i tu się można do różnych bardzo rzeczy i to często konkretnych przyczepiać, na przykład do polityki Izraela i to krytykować, no ale to zaraz antysemityzm, nie? Nie chodzi tylko o to, że ja kogoś nie lubię, bo to Żyd, no a tak trochę to przedstawiasz, nie? No a na przykład teraz, jak są te zamieszki w Jerozolimie, konkretnie w pobliżu meczetu Al-Aqsa, no to tam się ostro tłuką i już kilka dużych krajów skrytykowało znowu to, jak Izrael się zachowuje. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, no i też Turcja, i to bardzo gromkim głosem Erdogana, który no tutaj jedzie po Izraelu i cytuję: okrutny Izrael, państwo terrorystyczne, Izrael bezlitośnie i nieetycznie atakuje muzułmanów w Jerozolimie. No poszło o postrzelenie izraelskiego nastolatka przez jakiegoś Palestyńczyka. W rewanżu izraelska policja zastrzeliła palestyńskiego nastolatka, to trochę tak już nie tyle oko za oko, tylko tak za podbicie oka wydłubiemy wam oko, nie? No i wiesz, ale też ważniejsze może jest, są plany budowania osiedla żydowskiego na zachodnim brzegu Jordanu. No to jest teren, jakby nie było okupowany przez Izrael. Też tak, wiesz, wbrew międzynarodowym różnym tam rezolucjom, ustaleniom. Czy to nie wolno tego krytykować wraz z tymi krajami? Czy ja się mogę przyłączyć do Niemców, Francuzów, Anglików, Włochów?
0: Ależ słuchaj, no stary, przyłączaj się absolutnie do kogo tylko chcesz, no tylko, że tutaj, jak zawsze podkreślam, warto zachować pewną precyzję, tak? Bo taki mój kolega Dawid, czy inny mój kolega Mosze, tak? To nie mają z tym absolutnie nic wspólnego, nie głosowali na tych ludzi, robią sobie swoje i jedyną ich winą jest miejsce, gdzie się urodzili. Tak samo ja nie chciałbym być personalnie oskarżany o to, że nie wiem, że jestem z państwa pisowskiego, które głosowało na PiS, które zniszczyło naszą gospodarkę, która ma policję, która jest prywatnym folwarkiem i prywatną służbą ochrony wielce nam miłościwie panującego prezesa na Żoliborzu. No i to jest, wiesz, i to jest właśnie to wylewanie dziecka z kąpielą, o którym mówię. Wobec czego, jeżeli będziemy mówili o izraelskim rządzie, czy o izraelskim wojsku, czy o izraelskiej policji, to jest spoko, bo nie kopiemy tak po prostu, wiesz, na zasadzie huzia na juzia jebać Żydów, nie? Tylko jesteśmy no, precyzyjni w tej krytyce. Tam jest mnóstwo ludzi, którzy się z tym nie zgadzają, którzy żyją, wiesz, w miejscu, gdzie widok automatycznego karabinu jest na porządku dziennym, więc też nie do końca mają ochotę zwyczajnie stanąć przeciwko temu. I myślę, że i ja, i ty byśmy mieli zwyczajnie podobnie w podobnej sytuacji. I tutaj naprawdę, tak, Izrael jako państwo robi całkiem sporo, tak, tylko że żeby to zamykać taką wielką klamrą, że Żydzi, że Izraelici, czy jak ich tam zwał, no to już jest trochę nie fair, bo bardzo łatwo jest zamknąć, że chodzi o bieżący rząd w Izraelu, że chodzi o bieżące wojsko, o bieżącą policję i wtedy już jesteś czysty. Już masz to na tyle konkretnie, że trafiasz w bardzo konkretne osoby. A z drugiej strony właśnie no, postaw się na zasadzie, jeżeli taki Niemiec by widział w tobie tylko dlatego, że jesteś Polakiem, no nomen omen złodzieja rowerów.
1: Jakie nomen omen? Jeszcze nie ukradłem nikomu. Dopiero ukradnę. Czaję się, dzisiaj pół dnia pod śmietnikiem stałem, ale żaden żul nie przyjechał. Ale jest taki, nie wiem, jakiś strajk śmieciarzy chyba, bo w paru miejscach, bo dzisiaj trochę sobie spacerowałem, widziałem takie niewywiezione śmieci, jakby worki porozrzucane dookoła śmietnika, brakuje miejsca już na te worki, tak jakby śmieciarze zastrajkowali. Coś ci wiadomo na ten temat? Nic nie widziałem w mediach.
0: Pierwsze słyszę.
1: Może to tylko w Środzie Śląskiej śmieciarze się zbuntowali i władze Środy Śląskiej zamierzają stworzyć robo-śmieciarza. Takiego, który będzie automatycznie robił i nie będą już potrzebni. I zamieszki będą ze śmieciarzami, śmieciarze będą rzucali śmieciami. Ja tak,
0: w czym to było? Bodajże w Jokerze właśnie cała historia, się, w filmie Joker, cała historia zaczęła się od strajku śmieciarzy, który doprowadził do potężnego kryzysu w Gotham City.
1: To śmieciarze zastrajkowali, tak?
0: W filmie na pewno tak, bo sobie oglądałem nawet niedawno. Zaczęło się właśnie od strajku śmieciarzy. No i wiesz co, i to jest takie, kurde, tak sobie jakby trochę pofilozofać, pofoliozować, to wydaje mi się, że no, patrząc na nasz ten współczesny świat, który jest uzależniony od tak wielu rzeczy, z których nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak dostarczenie wody, jak dostarczenie prądu, jak odebranie od tego, odebranie od nas naszych śmieci, ich wywiezienie. Jeżeli coś takiego by zanikło na kilka dni, jakiś taki blackout śmieciarzy, no to nagle się zaczynają robić bardzo poważne problemy i się okazuje, że ci najbardziej niedocenieni, gdyby się tylko postawili, no to mieliby ogromny wpływ na świat, który jest w którym żyjemy.
1: No, takie zostawione śmieci zaczynają się psuć, choroby, epidemia, ludzie zaczynają chorować, służba zdrowia nie wydala, ludzie widząc, że umierają ich bliscy, wychodzą na ulicę, obalają rząd, do władzy dochodzą fanatycy prawicowi, którzy zaczynają mordować Żydów, homoseksualistów, niepolaków, Ukraińców, siły Unii Europejskiej podejmują jakąś ingerencję, co z kolei sprawia, że no i tak cały świat nagle zaczyna stawać w płomieniach tylko dlatego, że śmieciarze w Środzie Śląskiej zastrajkowali. Mogłoby tak być. No
0: tutaj
1: to
0: na śmietniku ten zapłonie ogień, który strawi ten cały niszczący nasz system.
1: I tak oto śmieciarze sprawili, że na śmietniku historii znaleźli się ci, którzy jeszcze do niedawna, tak, to taka przemowa tych, co doszli do władzy. W Robocopie było, że policjanci zastrajkowali, no i korporacja OCP zrobiła Robocopa, nie, żeby tutaj jakoś stworzyć mechanicznego gliniarza. No więc, a jakby zastrajkowali ci, jak się nazywają ci, co kopią groby, grabarze, no to można by Grobokopa zrobić też, nie? To było w jakimś komiksie Grobokop był, bo grabarze zastrajkowali.
0: Znaczy wiesz, no zawsze można wziąć koparkę, jakiś taki komunalną mogiłę zbiorową i będzie pozamiatane, tak? Ty, a jakby księża zastrajkowali? Jakby księża zastrajkowali i przestali odprawiać msze, przestali otwierać kościoły, przestali brać pieniądze, przestali gwałcić ministrantów. Wiesz co, to chyba nawet jakiś tam biskup ostatnio mówił, że jeszcze młodzi ludzie zatęsknią za kościołem.
1: Jędraszewski. On ma zawsze te przemowy takie. To jest taki, zawsze takim jakimś słodko pierdzącym głosikiem, nie? To wygłasza te swoje dyrdymały, że jeszcze przyjdą, zatęsknią za swoim katechetą, za jego dotykiem czułym.
0: Wiesz co, dzisiaj oglądałem sobie jakiś filmik Jędraszewskiego z 2013 roku, który został zapytany o to, czy można słuchać muzyki metalowej i jaką muzykę metalową można słuchać. No to on tam zaczął opowiadać, że co prawda dorastał w innych czasach, gdzie tam byli Beatlesi, Bogu Rodzica i wiesz, i te bardziej takie historyczne sprawy. Ale powiedział jedną taką bardzo zjawiskową rzecz, na którą zwróciłem uwagę, ponieważ polecił, żeby się zapoznać z językiem i z tekstem tejże piosenki, żeby mieć pewność, że słuchając ją przypadkiem nie wchodzimy w jakieś imperium szatana.
1: No, Beatlesi też są zakazani przecież wiadomo, że jakiś tam love me do, I love you, no to jak się w drugą stronę śpiewa, to I love Satan, to przecież to wiadomo. Wszystko jest zakazane. To kiedyś mieliśmy audycję o zespołach zakazanych przez Kościół katolicki. ze skałą. No i to z czego tam nie było w ogóle, byś się zdziwił. Można sobie znaleźć w archiwum. To całkiem fajna, udana, śmiechowa.
0: A w sumie można by było nawet to kiedyś powtórzyć i sobie pogadać też o grach komputerowych, o filmach, o słynnym Harrym Potterze i Hello Kitty oczywiście, to takim wielkim źródłem okultyzmu. Jantar tymczasem na czacie pisze, masowe groby to działa na wyobraźnię, ale słuchaj, masowe groby mamy. To nie jest powiedzmy jakaś tam wiedza powszechna, no ale jeżeli nie stać cię na twój pogrzeb, jeżeli jesteś gdzieś tam samotnym człowiekiem, któremu się spadnie z rowera, no to wpadasz do takiej, do takiego jednego wielkiego masowego grobu, który ani nie jest za bardzo nawet oznaczony, tylko jest to gdzieś tam na cmentarzu komunalnym, kawałek rozkopanej ziemi, gdzie podjeżdża kopereczka, parę razy łychą machnie, twoje ciałko jest wrzucane i nie ma ani gdzie zapalić świeczki, ani nie wiadomo do końca, gdzie to się znajduje, ale w każdym takim nawet średnim mieście taka masowa mogiła dla tych wszystkich nieznanych denatów jest.
1: Czyli co, jak na przykład mnie nie będzie miał kto pochować, czy coś, to co, to śmieciareczka, tak?
0: Pach, no właśnie nie śmieciareczka, tylko miasto przyjeżdża, o, tylko kurde, ciekaw jestem, czy nie wiem, sam prezydent Trzaskowski po ciebie przyjedzie, czy coś. To by było dobre. Nie, miałem taką sytuację kilka lat temu, kiedy mój, no powiedzmy, no znałem typka, ciężko mi powiedzieć, że to mój znajomy, ale powiedzmy, że go znałem i w moich okolicach wszyscy go znali, więc dość głośno się jego śmierć odezwała. A dlatego, że się powiesił, ale był podpalony, polany benzyną się podpalił i tak trochę zrobił rabanu i trochę zdenerwował sąsiadów, bo mieszkał w bloku. No i po całej sytuacji zaczęliśmy podpytywać, no może jakiś pogrzeb, może coś, no w sumie go znaliśmy, no w sumie się z nim widywaliśmy, no to chociaż warto by się było, nie wiem, przynajmniej pokazać, no się okazało, że koleś bez rodziny, bez żadnych powiązań, no i właśnie trafił do takiej zbiorowej mogiły i wtedy się dowiedziałem, że w ogóle takie, wiesz, takie zbiorowe, anonimowe mogiły, niczym w jakimś Auschwitzu, zwyczajnie istnieją i są wręcz standardem na cmentarzach komunalnych.
1: Dla mnie to brzmi całkiem nieźle. Najchętniej to bym w ogóle upozorował jakoś swoją śmierć. Trzeba by się z koronerem jakimś dogadać i łapówę dać, żeby wystawił tam jakiś akt zgonu, żeby to poszło od razu do wszelkich urzędów. No i nie ma mnie, tylko co wtedy, jak cię jakiś gliniarz zaczepi na ulicy i każe się wylegitymować, to tak popatrzy w dokumenty, przecież pan nie żyje! A wtedy możemy tak gały wywalić do góry i wystraszyć go.
0: Ty będziesz następny!
1: Nie żyłem, ale powróciłem! On będzie spierdalał, się wystraszy. Może tak można by zrobić.
0: A może 2000 lat temu jednemu typowi przyszedł taki prank do głowy i z tego wyszła ta cała sekta?
1: Kto wie. No to by się może dało zrobić. Coś słyszałem, że listonoszowi można powiedzieć po prostu, że taki nie żyje i on tam gdzieś idzie i melduje, że nie żyje.
0: No i to chyba to tak nie działa. To musi być stwierdzenie zgonu i to musi lekarz klepnąć takie stwierdzenie zgonu. A tutaj Jantar jeszcze pisze, jak Kulczyk. Kulczyk akurat był pochowany z pompą. Kulczyk ma w ogóle jeden z najpiękniejszych grobów, jakie w życiu widziałem, który nie wygląda zupełnie jak grób. Jest on pochowany w Poznaniu. Kurde, z zamkniętymi oczami bym tam trafił, ale nie pamiętam, jak ta okolica się nazywa. Wchodzimy na cmentarz i mamy taki kawałek, powiedzmy, trawnika i takie dwa drzewa po bokach tego trawnika posadzone. No wszystko to ładnie wygląda, tam jakieś znicze stoją i nawet nie wiem, czy tam nie ma żadnej tabliczki, czy ta tabliczka jest w ogóle jakoś taka bardzo, bardzo, bardzo mała. Ale żadnych tam, wiesz, tam 40-metrowych Chrystusów czy coś takiego, to jest naprawdę jeden z najładniejszych grobów, jakie w życiu widziałem.
1: No, ta teoria spiskowa mówiąca o tym, że Kulczyk żyje, w sumie nie jest aż taka strasznie absurdalna, ci powiem, wiesz. Mi się nie wydaje głupia, bo same okoliczności śmierci są troszkę takie dziwne, zagadkowe. On zmarł w jakimś wiedeńskim szpitalu po rutynowych badaniach, tak nagle zmarł. Wyczytałem też, że nie ma aktu zgonu, jak pytali się. No to można wytłumaczyć, no bo to tak nie jest, że przychodzisz i możesz sobie czyjś akt zgonu zobaczyć. No to nawet jakby szur przyszedł i ja mogę zobaczyć, no to powiedzieliby mu nie. No ale może ktoś badał dokładniej, no bo to tak znana postać, to wiesz, to zjawią się zaraz jacyś tam badacze. Jak to jest z tym wglądem do akt zgonu? Orientujesz się może?
0: Nie mam pojęcia, ale gdybym ja to projektował, no to oczywiście tylko rodzina, no bo co komu do tego, co komu do informacji, bo wiesz, na akcie zgonu masz na przykład przyczynę śmierci, a to nie jest coś, co, nie wiem, co chciałbyś, czy twoja rodzina chciałaby, żeby było to publicznie znane.
1: Też dziwne jest, że krótko przed śmiercią się zakończył jego związek z Joanną Przetakiewicz, która to kobieta z kolei jest związana ze świadkiem przestępczym, o czym piszą nawet na portalach popularnych, że tam z jakimiś ludźmi Pershinga się bujała coś. I w czasie afery podsłuchowej miały wypłynąć informacje o tym, że służby zdejmują parasol ochronny jakby z Kulczyka, cokolwiek by to miało znaczyć, no ale mówi się w środowisku spiskowym, że Kulczyk jakoś był mocno związany ze świadkiem służb. No to akurat nie byłoby jakoś dziwne, no bo wielu, naprawdę wielu, myślę, ludzi sukcesu, różnych biznesmenów, najbogatszych przedsiębiorców, no kiedyś były takie czasy, że trzeba było z tymi służbami mocno współpracować i one... Przypuszczam, że ludzie ze służb sobie mieli takie słupy swoje, ludzi, którzy dla nich coś robili, dzielili się, w zamian mieli pewne przywileje. To był normalny świat w Polsce. Na ile jest dzisiaj, no to tak chyba samo się nie kończy i na pstryknięcie palców, że nagle nowe czasy i nagle o, już tu nie ma ludzi ze służb i ich różnych tam... przydupasów i pociotków i tak dalej, to wszystko się nagle urywa, jakaś gruba kreska, ciach i nie ma, nie? Ja myślę, że spokojnie mógł wpaść w jakieś kłopoty takie, że coś mu się tam skończyło, jakaś współpraca ze służbami. Wiesz, no w Polsce trochę są różne zmiany od czasu do czasu, zmieniają się rządy, jest jakieś czyszczenie, chociaż tak bardzo się nie biorą chyba za ludzi. Ani PO, ani PiS właściwie to tak za bardzo... No PiS to już w ogóle żadnych zapisów, żadnych szpiegów nie łapią w Polsce. Nikogo w ogóle z PO nie rozliczyli. Jakiegoś tam jednego typa, który gdzieś się bujał po agencjach towarzyskich, dziwnych, takich szemranych, nielegalnych, z nieletnimi, to jego tam wzięli pod lupę na chwilę i to wszystko, nie? Nie ma nic, bo w ogóle jakby wydaje mi się, że te różne kręgi służb, kręgi różnych ważnych ludzi działających gdzieś tam w czarnej, szarej strefie, robiących wały, to wszystko cały czas jest, tylko się zmienia trochę i ewoluuje, ale absolutnie nie jest to ukrócane ani rozliczane w żaden sposób.
0: No tak, dzisiaj nawet tutaj na Discordzie dyskutowaliśmy sobie przez krótką chwilę między innymi o aferze podkarpackiej, gdzie mieliśmy naprawdę bardzo ciężki kaliber, tak? Gdzie mieliśmy ministrów z obecnego rządu Polski, ministrów, którzy cały czas trzymają tekę, gdzie mieliśmy pedofilię, gdzie mieliśmy handel ludźmi, gdzie mieliśmy jakichś celebrytów, gdzie mieliśmy naprawdę bardzo głęboko zakorzenioną organizację przestępczą, no i wiesz, no i przez pewien czas afera była, tam paru ludzi w tajemniczy sposób popełniło samobójstwo, no i już jest niby zagłaskane i od roku czy nawet więcej nikt o tej aferze podkarpackiej nawet nie raczy wspomnieć. Natomiast wiesz co, idąc tak trochę dalej twoją fantazją, załóżmy nawet, że służby wsiadają na Kulczyka i Kulczyk już wie, już czuje ten oddech na plecach, już wie, że zaraz mu się łapa powinie i co robi? Symuluje śmierć. To co wtedy służby robią? Myślisz, że co? Że te wściekłe psy, które już są w 100% rozpędzone, nagle się zatrzymują i tak patrzą, okej, dobra, nie widać ciała, jest spoko, zawijamy się? Nie. W takiej sytuacji trzeba być idiotą, a nie jakąś służbą specjalną, żeby w tym momencie przerwać pościg. Nie, w tym momencie intensyfikujesz wszystkie swoje służby, szukasz tego typa po portach, po samolotach, wystawiasz ludzi na granicach, żeby zauważyć, czy gdzieś on tam czasem się nie próbuje przemycić. Jeszcze bardziej intensyfikujesz swoje poszukiwania ze względu na to, że sam fakt, że ten człowiek zmarł, załóżmy, że tylko oficjalnie, to już powinno w tobie zapalić lampkę, zwrócił na siebie uwagę, coś się gwałtownie zmienia, no i dlaczego mielibyśmy mu ufać, skoro jest na naszym radarze? Więc wydaje mi się, że jeżeli masz jakieś tam, nie wiem, prywatne problemy z rodziną, mężem, żoną, córką, matką, babcią, no to jeszcze pół biedy, bo oni nie mają środków na to, żeby twoją rzekomą śmierć zweryfikować, sprawdzić, przyjrzeć się jej bliżej. Natomiast w sytuacji czy to służb, czy to mafii, aż tak dużej różnicy między jednym a drugim oczywiście nie ma. Jest to tylko i wyłącznie niepotrzebne zwrócenie na siebie uwagi i choćby takie zaginięcie byłoby dużo bardziej oczywistą odpowiedzią, żeby sobie gdzieś uciec do Argentyny i pić drinki z palemką razem z Hitlerem.
1: Tu mogło wcale nie chodzić o to, żeby się ukryć przed służbami, tylko to zdjęcie ochrony mogło oznaczać, że nie będzie można już Kulczyka kryć jakichś jego dziwnych wałów i tak dalej. No a teoretycznie zmarłemu daje się spokój. Znaczy, no wiesz, jak nie żyje, no to się daje spokój często z różnymi sprawami i może o to bardziej tutaj chodziło.
0: I wiesz co, kontynuując, nawet tego właśnie kompletnie nie rozumiem, bo śmierć jest bardzo prosta. Śmierć musi mieć swój konkretny dzień, musi mieć konkretną przyczynę, musi mieć konkretnego lekarza, który wpisze bardzo konkretną przyczynę zgonu i się pod tym podpisze. Czyli jest kogo przesłuchiwać, jest kogo weryfikować, jest za czym iść. Jeżeli chciałbym kiedyś, jeżeli bym się naprawdę gdzieś głęboko wplątał i stać mnie by było na to, a Kulczyka oczywiście było stać na to, żeby gdzieś sobie wystrzelić do innego, na inny kontynent, żeby uciec przed swoimi problemami, to nigdy śmierć, tylko i wyłącznie zaginięcie. Bo zaginięcie nie musi mieć konkretnej daty. Wyjechał sobie na, nie wiem, polowanie na bizony, na 3 dni nie wrócił, nie odezwał się i nie wiesz, gdzie go szukać. Daje ci to dużo większą przestrzeń, dużo bardziej rozmywa to, co jest wokół całego problemu.
1: No nie wiem. Właśnie zaginięcie budzi zaciekawienie, nie? Zaraz ktoś chce szukać i media się bardziej interesują, a tak, no to umarł i nie ma. Ale ja mam dowód na to, faktycznie tutaj też było wspomniane na czacie, że Jan Kulczyk żyje. To potwierdzam, wrzucił kiedyś donata 3 złote.
0: I cały misterny plan w pizdu. Kolejnego zbrodniarza Nocne Radio dojechało.
1: Wytropiliśmy. Sam się po prostu niechcący wyjawił, ale to 3 złote, ta kwota podejrzana. Jeden z najbogatszych Polaków i 3 złote. Coś mi tu się nie klei. Tak jakby z 20 dał, to bym już wierzył, ale 3 złote... Nie wiem.
0: Chciał zwracać na siebie uwagi, tylko tam wiesz, tam autouzupełnianie w przeglądarce mu zostało i wpisał Jan Kulczyk.
1: Albo potrzeba, który jest ze służb, przejął tego donata, zhakował tipli i odjął tak 1-0, 2-3, 4-5, 6 i tam wpłynęło do niego. Zostało przekierowane na jego tipli.
0: Mądrzej się o tym nie wspomnieć. To wcale niepodobne.
1: No w każdym razie to jest, a przypominasz sobie aferę Olewnika, nie? Ile tam było, jak tam seryjnemu samobójcy to aż się, kurczę, ten...
0: Sznurek skończył.
1: Sznurek, aż musiał się rozdwoić normalnie. Nie wiedział, z czym się tu zająć najpierw. Tyle tych zagadkowych śmierci tam było. Jeden, drugi, dziesiąty. Ten się powiesił, ten się przewrócił, ten się poślizgnął, ten sobie strzelił w plecy z łuku i tak... ciągle coś i to dopiero była gruba sprawa. I ty popatrz, dzisiaj się już o tym nic zupełnie nie mówi. A to jest właśnie, wydaje mi się, przykład takiej sprawy, gdzie działa mafia w połączeniu ze służbami i wszystko to po prostu nie może zostać wyjaśnione. U nas w ogóle w tak wielu sprawach giną dowody z magazynów, po prostu wynoszą i przychodzą. U nas to tak normalnie przychodzą. Dzień dobry, tu łapóweczka, ile tam było? Pół bańki, tak? Czekaj pan, chodźcie z tymi workami, chodźcie tu dla pana. Dobrze, to my se wejdziemy do magazynu, bierz tego laptopa, dyski, co tam jeszcze było? Pendrive'y, tak? Dobra, chodźcie, bo się zaraz ktoś jeszcze zainteresuje.
0: Nie, to jest naprawdę straszne. Tylko, że wiesz, akurat afera Olewnika to była trochę inna, no bo to było morderstwo, tak? Od samego początku do końca było to morderstwo, no i potem, to znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że w tej aferze za mało zainwestowano na sam początek i przeszło do wiadomości publicznej informacja, że jest jakaś nieczysta gra w tym, że ktoś tu naprawdę bardzo nieczysto gra, próbuje gdzieś coś zamieszać i ci tacy, wiesz, na samym końcu ludzie, tak, czy to policjanci, czy prokuratura, gdzieś na tym samym końcu łańcucha pokarmowego, no zamiast, nie wiem, skonsultować i zapytać się mądrzejszego od siebie, co w takiej sytuacji zrobić, próbowali coś zrobić na własną rękę. Także wiemy w sprawie Olewnika na tyle dużo, że powinniśmy być co najmniej zaniepokojeni, a właśnie pytanie, jak wiele jest śmierci, które zostały, sfingowane, które zostały zrealizowane w sposób całkiem przerażająco skuteczny, tak? Jak choćby Andrzej Leper, którego śmierci do dzisiaj nie podbito i mimo ogromnych dowodów istniejących, słuchaj, tydzień czy dwa tygodnie temu oglądałem sobie film sprzed wielu, wielu lat na YouTubie, który pokazywał to dziwne rusztowanie w jednym miejscu tak właśnie, a idealnie, żeby wejść sobie na korytarz tuż obok gabinetu Andrzeja Lepera, tak? Takie rzeczy i wiesz, i nikt o tym nie mówi. Wszyscy przyjęli, że to faktycznie było samobójstwo i już nie ma tutaj żadnego dalszego namysłu, więc to było zrealizowane naprawdę, naprawdę super. No ale tutaj były więzienia CIA w tle, więc wyglądało to, podejrzewam, dlatego zupełnie inaczej. A ja tylko zaznaczę, że tam macie link pod spodem w opisie audycji z donatami, a także możecie dzwonić na Skype Nocne Radio.
1: No tak, już godzinka audycji, więc to jest dobry moment, żebyście się przyłączyli do rozmowy. Może ja mam propozycję, że może nasz nadworny badacz spisków KGB Rut by wziął sobie taki temat do audycji swojej właśnie niewyjaśnione śmierci, sfingowane śmierci, czy Kulczyk żyje. Tutaj o Adolfie też wspominacie właśnie, że czaszka Adolfa się okazała czaszką kobiecą. No, więc to są ciekawe tematy, Może to są takie spiski, które są najbardziej wiarygodne, najbardziej warte, żeby o nich mówić, jeśli chcemy posłuchać o czymś takim bardzo konkretnym i w sumie ważnym dosyć, to są myślę też ważne sprawy, no bo wiadomo, że o jakichś dziwnostkach fantastycznych, o Plejadianach i o duchach to też się fajnie słucha, ale to są takie bardziej konkretne rzeczy, które można fajnie badać, bo można zbierać różne poszlaki, dowody. A jak jesteśmy przy takich trochę spiskowych rzeczach, no, czy spiskowych, no, czy nie spiskowych, no bo widzisz, są też takie tematy, jak na przykład tykająca bomba na dnie Bałtyku, o czym już wiele lat temu wspominałem, no i to są też tematy, o których przeczytasz w zasadzie tylko w mediach alternatywnych, w mediach głównego nurtu nie spotkałem się z żadnym artykułem, który by dotykał tak ważnego tematu, przecież to może być drugi Czarnobyl. Słuchajcie, groźne chemikalia, jakaś broń chemiczna, wraki statków, łodzi podwodnych spoczywają sobie na dnie Bałtyku, jeszcze od czasu II wojny światowej. I no nie wiem, z czego tu się śmiać. No.
0: Zaraz ci powiem. Już?
1: No, chciałem jeszcze wspomnieć, że nasz rząd jakoś nigdy nie był tym zainteresowany, ale teraz Unia Europejska się tym zainteresowała na poważnie i już w styczniu zaczęto tworzyć mapę pokazującą rozmieszczenie tych różnych niebezpiecznych obiektów, chemikaliów, które trzeba wyłowić i no niestety dalsze przygotowania będą trwały gdzieś tak do końca roku. No, miejmy nadzieję, że nie skorodują nam w międzyczasie te różne pojemniki, bo to naprawdę byłaby wielka katastrofa ekologiczna. I dla naszego zdrowia to niebezpieczne. No wyobraź sobie, że jakieś beczki z bronią chemiczną do wody, kurczę, się przedostają, w której się kąpiemy.
0: To teraz ci powiem, dlaczego się zaśmiałem, bo wspomniałeś o tym, że to jest tylko i wyłącznie na portalach tak zwanej wiedzy alternatywnej, więc sobie po prostu wpisałem w Google'a tykająca bomba w Bałtyku. Pierwszy wynik energetyka24.com, czyli bardzo szanowany portal poświęcony ogólnie energetyce. Dalej portal morski PR.pl. Dalej Polska Agencja Prasowa. Dalej Interia.pl. Dalej Najwyższa Izba Kontroli, gov.pl. Europarlament Europa.eu. Dziennik Bałtycki.pl. Gospodarka Morska.pl. WNP.pl, to nie wiem co to jest. No wszystko i Trójmiasto Wyborcza.pl.
1: No, ale widzisz, wszystko takie niszowe, oprócz tej Interii i co powiedziałeś, Wyborcza, no jakaś, ale to Wyborcza. Pewnie taka Wyborcza, że nie gazeta, tylko gdzieś tam jakieś na prenumeratę.
0: No, Trójmiasto Wyborcza.pl.
1: Trójmiasto, no to też regionalne. Wydaje mi się, że jak na tak ważny temat, no to sam widzisz, że poruszają to tylko takie lokalne media i serwisy mało znane. Nigdy nie słyszałem, pewnie tak jest, jak mówisz, że ta Energetyka 24 to jest zacny portal, ale to wszystko jest jakaś taka nisza, o której większość z nas, myślę, tutaj nie słyszała o takich portalach, no Napiszcie, że mam rację, jedyneczka na czacie, nie słyszałem.
0: Hola, hola, kolego, Polska Agencja Prasowa, mówi ci to coś?
1: Na Polska Agencja.
0: Najwyższa Izba Kontroli, słyszałeś kiedyś o tym? Europarlament coś dzwoni?
1: Chodzi mi o to, że najpopularniejsze portale typu jakiś tam Newsweek.pl, Onet.pl i inne wirtualne Polski, to tam nie ma tego, nie? Tylko jest na jakiś, no nikt tego nie wziął z agencji, z Polskiej Agencji Prasowej. Nikogo to nie zainteresowało, bo ciekawszymi tematami jest coming out Piaska. Piasek się gejem okazał. Jejku! I Kożuchowska.
0: No i wchodzę na drugą stronę wyników. TVP.pl, Rzeczpospolita, Polska Time, National Geographic, Dziennik Zachodni, znowu TVP. Deutsche Welle nawet.
1: O kurde, Belle. Nawet Deutsche Belle?
0: Tak, nawet Deutsche Belle.
1: No dobra, no to może jest, ale i tak za mało się o tym mówi. Dla mnie to jest naprawdę wielkie zagrożenie. To może być no, drugi Czarnobyl. Groźniejszy być może.
0: Znaczy wiesz, no jakby na to nie spojrzeć, akurat tutaj morza i rzeki kryją, nawet rzeki kryją nam całkiem sporo. Pamiętam jak w zeszłe wakacje byłem w Szczecinie u swojej siostry, to właśnie kawałek Szczecina został ewakuowany tylko i wyłącznie dlatego, że detonowano pewną bombę, która została tam znaleziona i wreszcie ktoś powinien coś z tym zrobić, tak? Także to nie jest tak, że nikt o tym nie mówi. Tylko problem jest taki, że nikt z tym nie chce zrobić, bo to są koszty ogromne, zysk powiedzmy okej, jest jak najbardziej tak, tylko że to nie jest zysk, który ci się przyda w zdobyciu głosów na kolejną kadencję, tak? Dlatego zwyczajnie nikt nie chce zainwestować w to, żeby zadbać zwyczajnie o nasze bezpieczeństwo. A z drugiej strony myślę, że jeżeli byśmy mieli taki radioaktywny Bałtyk, to jakbyśmy mieli taki, wiesz, taki drugi Czarnobyl, to byśmy mogli całkiem spoko zarobić na turystyce. Ha, i co wtedy?
1: No, tak. No.
0: Ale, Krawiec, czy lubisz małe podatki?
1: Lubię takie małe, że ich nie widać w ogóle gołym okiem.
0: No i właśnie dlatego mam dla ciebie projekt nowego podatku. Ale słuchaj, to jest naprawdę coś fajnego ze względu na to, że na tym będą zarabiali artyści. Już niedługo w Polsce pojawi się opłata reprograficzna, która to będzie dodana do cen naszych komputerów, do cen naszych drukarek, do cen naszego sprzętu elektronicznego, jak to powiedziała, kto to powiedział, bodajże scenarzystka Ilona Łebkowska, jasno powiedziała, że to nie jest podatek, tylko że to się nam należy, że nawet, jak to ładnie określiła, nawet kartka papieru, z ryzy papieru powinna zostać dodatkowo opodatkowana, dlatego, że na tym papierze do ksero ktoś ściągnąwszy książkę z internetu albo kupiwszy ją w księgarni, powiela ją w 40 egzemplarzach dla swoich kolegów. Wobec czego okazuje się, że nasze komputery, nasze urządzenia wielofunkcyjne już niedługo podrożeją o jakieś nawet do 4%. No i tak się powoli żyje w tej psolsce.
1: No w ogóle ceny sprzętu mogą też przez te różne lockdowny, pandemie, kłopoty z importem, eksportem mogą pójść w górę i zapłacimy za rok za komputer powiedzmy nie 2000, tylko 5000 nagle, nie? I, no a te podatki, ten haracz, to ja coś będę z tego miał jako le artyst.
0: No nie, bo wszystko zje Zenek Martyniuk.
1: No znowu, już. Ja nie wiem, ja słyszałem, że można się postarać o jakieś dofinansowanie z funduszu miasta, tam gminy, na artystów, coś takiego jest, że przychodzisz w bereciku takim, w takiej koszuli w czarno-białe pasy, z wąsikiem takim, le artyst, z pędzlem gdzieś tam za pazuchą i przedstawiasz się, że jesteś artysta i dają ci pieniądze. To tak właśnie mam taki plan, żeby tak pójść gdzieś tu w środzie, może mi dadzą coś, nie? Czy nie?
0: wiesz co, z rok temu akurat był całkiem sensowny projekt, na którym skorzystało bardzo wielu małych artystów, którzy, to było jakoś coś właśnie związanego, jakiś fundusz związany z pandemią i przeniesieniem kultury i sztuki do internetu. I na tej podstawie na przykład moi znajomi byli w stanie sobie wyposażyć takie swoje, taką, no powiedzmy, no może nie do końca salkę prób, ale studio ćwiczeń bym to nazwał, w sprzęt, który pozwalał im transmitować to na żywo i realizowali dzięki temu koncerty na live, na Facebooku, na YouTubach, bez żadnych tam dodatkowych pieniędzy, biletów wymaganych od widzów, żeby właśnie, wiesz, żeby właśnie przetrwać, żeby ci ludzie mieli co do garnka włożyć. No wiesz, z jakimś tam konkretnym projektem, a nie tylko, że o, ja jestem tutaj le artist, tutaj zaraz wam pokażę, jakiego ładnego kutasa namaluję, o proszę. I na tej podstawie żądam od państwa 500 milionów złotych. No oczywiście były takie sytuacje, bo pamiętam sam bardzo z niecały rok temu disowałem tę koncepcję, ze względu na to, że tacy bracia Stolec czy inny Zenek Martyniuk dostali jakieś tam grube miliony, a dajmy na to taki Teatr Wielki czy Opera, która ma na wykarmieniu powiedzmy tam 200 osób, które stoją za jednym spektaklem, no to dostawała jakieś gówniane grosze w porównaniu do tego. No ale to już jest przynajmniej coś. Natomiast i tutaj naprawdę podjąłem wielki trud poświęcenia temu około 7 minut wyszukania informacji, w jaki sposób ja jako artysta lub jako wannabe artysta mógłbym położyć swoją łapę na tych pieniądzach, żeby sobie, nie wiem, kupić lepszy mikrofon, żeby sobie coś tutaj ulepszyć, żeby sobie gdzieś tutaj zadziałać. Nigdzie nie ma informacji, w jaki sposób te pieniądze zostaną oddane tym artystom. Jest tylko i wyłącznie informacja, że będzie to dodane jako dopłata do urządzeń cyfrowych, które kupujesz. Taki, wiesz, taki dodatkowy abonament radiotelewizyjny, tylko właśnie rozszerzony.
1: Może byśmy się postarali o jakieś dofinansowanie. Przypuszczam, że łatwiej by było dostać, gdybym na przykład poszedł tutaj gdzieś do rządzących Środą Śląską i powiedział, że chce coś robić na rzecz Środy Śląskiej. Jakoś tutaj sławić, krzewić wiedzę o Środzie Śląskiej. No to wtedy bym może dostał, nie? I za pomocą sztuki. No bo tak to raczej nie. Tak to raczej pewnie nie dostanę. Ale no, trzeba by zbadać temat. Tylko żeby wtedy nie wzięli pod lupę i nie zaczęli zaglądać w dupę za bardzo. Tego bym się bał. A wyobraź sobie, że idziesz sobie ulicami Koszalina w centrum miasta.
0: Piękne miasto.
1: Piękne, tak właśnie i podziwiasz właśnie tak piękne budowle, kamienice, a tu nagle z pierwszego piętra wylatuje goła baba na beton, bo takie coś się zdarzyło.
0: Okej, okay. A ta historia ma jakąś puentę?
1: Że warto jechać do Koszalina, bo tam ciekawie się dzieje i ciekawe sytuacje są. Ja bym się zdziwił tak trochę. Raz miałem sytuację, że tak zaraz za mną wyszedłem sobie z księgarni. Od tej pory już nie kupuję książek. I rusztowanie tak spadło z hukiem za mną zaraz. Tak, jeb, jak mnie ktoś zabić chciał, może służby albo coś, nie wiem. Jakbym wyszedł sekundę wcześniej, to bym nie żył. Ale to głupia śmierć, nie? Tak, zginął przywalony rusztowaniem. Byście się śmiali tutaj.
0: Czy ja wiem? Myślę, że takie teorie spiskowe na twój temat by powstały, że naprawdę żyłbyś przez co najmniej 15 minut w legendach.
1: O. No. Właśnie. Słuchaj, jak ja umrę z jakiegoś błahego powodu, że tam się na mydle poślizgnąłem, na przykład tym, co dostałem od kochanego słuchacza, dostałem 3 mydełka. I łupnąłem gdzieś tam łbem o kant, czy coś, to weź tam rozpowiedz, że nie wiem, że chodzili za mną dzień wcześniej, dziwne postacie i telefony jakieś dziwne i rozłączali się i ktoś tam sapał do słuchawki i że miałem dziwne, zagadkowe dziury w głowie. Jakby od kul. Coś takiego, weź coś tam wymyśl. Trzeba legendę budować. Ja też o tobie coś wymyślę.
0: Nie wiem, no żerowanie na ludzkiej śmierci jest czymś, czym się trochę brzydzę, ale krawiec dla ciebie zrobię naprawdę niesamowite świństwa. Natomiast tak, natomiast wiesz co, ale i tak nie jesteś najlepszy, bo taki Łukaszenka dzisiaj ogłosił, nie mam tego pod ręką, ale gdzieś mi się nagłówek przynajmniej o oczy odbił, że pan prezydent Łukaszenko ogłosił, że jeżeli zginie, to żeby wprowadzić stan wojenny. To może w ten sposób pójść. Ty, jakbym tak rozpowiedział, że jesteś, nie wiem, jakimś tam agentem Australii, dajmy na to, tak? To zanim się Polacy połapią, że Australia istnieje, tak stary, to chłopie, to naprawdę może być coś konkretnego.
1: Ja powiem, że zabiły cię szury, tak jakby, wiesz, z zemsty za debankowanie różnych teorii spiskowych. Otruli cię jakimś tam, nie wiem, polonem czy coś do herbatki.
0: Zabiły mnie szury za brak kultury. Zostałem zatrute gansem CO2.
1: Ludzie zięby. Ziębici.
0: Sekta ziębitów, tak.
1: Ziębici, no. Chodzili za potrzebą. Coś tam się wymyśli.
0: Nie, naprawdę, bo to jest, wiesz co, tak trochę modne się zrobiło, że jeżeli jesteś odpowiednio oderwany od rzeczywistości, to w pewnym momencie to tak jakby taka checklista oszołomstwa, tak? Że w pewnym momencie musisz powiedzieć, słuchajcie, jeżeli coś by mi się stało, to ja wam obiecuję, że ja wcale nie planuję samobójstwa i nie planuję żadnego wypadku. I potem jeden na, nie wiem, 100 czy 1000 tych szurów na przykład wpadnie pod samochód. Tak po prostu, tak zwyczajnie ze statystyki. Ale nie, on powiedział tuż przed śmiercią, że on wcale tego nie planuje i nagle jaka mitologia wokół tego się wyciąga. Ja pierdzielę. Nie, dobra, nie chcę robić nawet wam takiej krzywdy.
1: Ale rozumiem, że no tak już cię tu znamy trochę i tak się domyślam, że taki świat, w którym likwiduje się osoby, które przekazują niewygodną dla kogoś tam wiedzę, no przypuśćmy, że taką osobą jest Adolf Kudliński, świętej pamięci, no ty pewnie zakładasz, że po prostu w naturalny sposób umarł na serce i że to, że nic mu tam nikt nie psiknął czymś dziwnym w twarz, ale jakbyś to wytłumaczył, że policjanci, którzy mu psiknęli gazem, po prostu poszli sobie, to jest tak chyba nie wolno robić, nie?
0: Zakładając, że to byli policjanci.
1: No on tak to przedstawiał, że zatrzymali go, że mieli do niego jakieś tam wąty, że oddaje mocz w miejscu publicznym, bo mu się strasznie chciało, już nie mógł wytrzymać, gdzieś tam se siknął. No i zrobili mu o to awanturę, on ich tam skrzyczał i dostał gazem, po czym sobie poszli. No to jest dziwna sytuacja trochę. Ale z drugiej strony, jakby to mieli zaplanować, że co, że śledzili go, że on na siku i tu szybko się przebrali za policjantów. To też taka dziwna opowieść jakaś, nie? To można by jakiegoś Monty Pythona z tego zrobić.
0: No właśnie, wiesz, pytanie, czy się przedstawili tak, bo to mało przebierańców jest na świecie, tak? Takie rzeczy zdarzają się na co dzień. I czystą statystyką jest to, że prędzej czy później trafimy na jakiegoś takiego krętacza, że ktoś trafi akurat w niesprzyjających warunkach. Ciężko mi jest tutaj oceniać, bo nie znam tej historii jakoś tam szczególnie, nie śledziłem jej i nawet do końca nie mam ochoty tego śledzić. Natomiast to, czego mnie życie nauczyło, to jest to, że śmierć jest naprawdę bardzo banalna i bardzo trywialna, że każdemu z nas się wydaje, że gdzieś, nie wiem, zginiemy w wielkim stylu, gdzieś zostaniemy przez kogoś zabici, a potem się okaże, że się zakrztusimy orzeszkiem i sobie padniemy w restauracji jedząc orzeszki, czekając na swój posiłek. I to jest właśnie kwintesencja śmierci i takie śmierci przede wszystkim się zdarzają. A że później żywi próbują nadać temu jakiś sens, no to jest tylko i wyłącznie wada naszego aparatu poznawczego.
1: No właśnie ta trywialność wielu śmierci, ich taka, no to, że te śmierci tak głupie są często i bezsensowne i właśnie, że się tam zachłysnął orzeszkiem, jak mówisz, no to mnie tak nastraja raczej do niewierzenia, do niewiary w to, że jest jakiś dla nas tutaj przygotowany scenariusz, że jakiś czuwa. Gdzie ten anioł stróż był, jak się zachłystywał orzeszkiem albo dziecko do szamba wpadło? Mój ukochany przykład. Jak Pana Boga kiedyś spotkam, to powiem, a to dziecko, co wpadło do szamba? A Pan Bóg...
0: To jest najgorsze epitafium, które tylko sobie mogę wyobrazić, które jest na grobie mojego dziadka. Bóg tak chciał. Ojejku, naprawdę, jak bardzo podłym skurwysydem trzeba być, żeby w ogóle coś takiego człowiekowi na grobie zarzucić, tak? Bo to jest, nie wiem, to jest jak tatuaż, ten nagrobek będzie z tobą przez te 20 czy 40 lat, dajmy na to, po twojej śmierci, wszyscy twoi potomkowie, którzy zechcą cię wspomnieć, przez chwilkę zostawić świeczkę, pomodlić się w twojej intencji, zobaczą to takie, Bóg tak chciał, albo jeszcze lepiej, też bardzo popularny Ave Maria. To tak radosne, nie? Ave Maria, tak? Jezus Maria, w ogóle... Nie, słuchajcie, naprawdę, wymyślcie sobie jakieś... Póki żyjecie, wymyślcie sobie jakieś fajne epitafium, bo te komonowe to jest jakiś dowcip.
1: Tak ostatnio sobie rozmyślam trochę o śmierci i się, tak mam układam sobie listę życzeń. Przede wszystkim chcę tak, grób zrobiony z klocków Lego.
0: Dobre,
1: nie?
2: Śmiechu warte.
1: Czekaj, bo śmiechu warte pisze.
3: Andrzej Leper. 8 złotych. I znowu potrzeba ziobra ukradł.
1: Co to może znaczyć? 8 złotych. I znowu potrzeba ziobra ukradł. Ziobra ukradł?
0: No zera.
1: Aha.
0: Donajcie od Kulczyka.
1: Aha, no tym razem od Andrzeja Lepera, czyli Andrzej Leper też żyje, widzisz. Wysłał donata. Tyle znakomitości wysłał donaty. Tadeusz Drozda, Andrzej Leper, Jan Kulczyk, Szatan, Pan Bóg. Kurczę, kto to naprawdę.
0: No i oczywiście niezapomniany Maharadża.
1: No, z brzegu zresztą, tak, tak. Słuchaj, a co ty właściwie myślisz o celowości lockdownu? Bo twoje zdanie na temat szczepionek, no to znamy już, zostawmy to. Ale czy zgodziłbyś się na przykład...
2: Śmiechu warte.
1: Przepraszam, bo znowu donajcik. Znowu Tadeusz Drozda.
3: 10 złotych.
1: Mój ulubieniec.
3: Na bidon do nowego roweru Krawca, a jak coś zostanie, to na miękkie siodełko.
1: Na bidon do roweru do Krawca, a jak coś zostanie, na miękkie siodełko. No, dziękuję bardzo, panie Tadziu. Pan wcale znowu nie jest taki nieśmieszny. Śmiałem się do rozpuku z pana żartów, jak pan tam się na skórce od banana... Śmieszne było, no. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, bo się będę musiał podziałkować.
2: Oj, tak.
1: No. Ale jesteśmy na razie rozliczeni, tak? Tak? No. Co? Widzicie? On żeruje na mnie.
0: Tak się składa, że akurat tobie kasę wiszę tym dla odmiany.
1: Aha, o to ja, tak mi mów właśnie. No słuchaj, no właśnie, bo na przykład taki Casey Mulligan z University of Chicago przeprowadził badania, które mają wykazywać, że lockdown przyniósł więcej biedy niż pożytku. I dzisiaj częste jest takie zdanie. Ludzie często tak uważają, że więcej z tego biedy niż pożytku. Chodzi o to, że ludzie pozamykani w domach i tak słabo przestrzegają tego reżimu, łażą, spotykają się i wyszło jakoś, że częściej dochodzi do zarażeń, jak właśnie ludzie siedzą po tych domach, a pracodawcy właśnie dbają o bezpieczeństwo, więc więcej jest z tego biedy niż pożytku, no i też to niszczenie gospodarki, no stary, no PKB USA minus 3,5%, 2,6 biliona dolarów na środki pomocowe, no i też szkody poczynione w temacie edukacji, depresje, bankructwa, które też się przekładają potem na samobójstwa, zniszczone życie. No i też jak dochodzimy do tego, że więcej jest tych zgonów niż mogłoby być, gdybyśmy to zostawili trochę samemu sobie, tak? No to działa tak na niekorzyść też, że służba zdrowia potem sparaliżowana, i pacjenci cierpiący na inne choroby jeszcze umierają, co takie naczynia połączone znowu, nie? Jedno pociąga za sobą drugie. No i co ty o tym myślisz? Jak ty zaraz będzie ha-ha, śmiechu warte pewnie.
0: Ha-ha, śmiechu warte. Pozdrawiam Tadeusza Drozdę. Natomiast tak, nie do końca wiemy, tak? Jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jakie to skutki przyniosło oraz jakie skutki mogło przynieść. Dlatego, że być może istnieją jakieś kraje czy Stany w Stanach Zjednoczonych, które tego lockdownu nie wprowadziły, no i wyglądało to trochę inaczej, tak? Tylko stawianie równasia między między skalą wolności czy skalą lockdownu, a zrobieniem tego lockdownu mądrze, no czy właśnie nie wprowadzeniem żadnego lockdownu i puszczenie ludzi samopas, to jest tylko jeden z setek tysięcy czynników i z tych pozostałych czynników nie zdajemy sobie sprawy i wydaje mi się, że jeszcze dużo za mało wiemy na ten temat, żeby to zweryfikować, tak? Jeżeli sobie spojrzymy nawet na Polskę, jeżeli sobie spojrzymy na kompletnie durne zamykanie lasów, czy jeżeli sobie spojrzymy na Słowację, która w dalszym ciągu mimo znoszenia pewnych obostrzeń, w dalszym ciągu nie możesz wyjść z domu bez dobrego powodu, tak? Możesz zostać, nie wiem, tam zatrzymany, jeżeli się dobrze nie wytłumaczysz, jeżeli dobrze się nie wyobronisz przed służbami, no to wtedy możesz dostać, czy to mandat, czy to sobie jakieś tam zatrzymanko. Nie wiemy. Wiemy naprawdę bardzo mało. Jesteśmy cały czas na świeżo w tej sytuacji. Oczywiście błędy popełniono i te błędy popełniono na całym świecie, każdy to spierdolił na swój sposób, tylko i wyłącznie dlatego, że za bardzo nie mieliśmy z podobną sytuacją nigdy wcześniej do czynienia. Problem z dostępem do służby zdrowia, no to też warto sobie podzielić przez dwa, nawet trochę więcej, bo z tego co pamiętam, kilka audycji temu nawet opowiadałeś o tej kwestii, czy to ktoś opowiadał, ten jakiś... Nie wiem, ktoś tam zadzwonił i właśnie opowiadał o tym braku dostępu do służby zdrowia, gdzie nawet na czacie pojawili ci się ludzie, którzy albo chorują na raka, albo mieli coś, jakiś tam, jakąś sytuację. Moja jedna osoba z bardzo bliskiej rodziny sama miała operację serca w środku trzeciej fali i też bardzo się zdziwiłem.

0: dodać do otwierania przedszkoli i do przenoszenia zarazy z dzieciaków, które przechodzą chorobę bardzo łatwo i tylko i wyłącznie ją roznoszą jakimś tam małym katarkiem. Za mało wiemy na ten moment, żeby jasno powiedzieć, nie, lockdown się nie udał i gdyby tego lockdownu nie było, to by było dużo lepiej. Dlaczego? Dlatego, że chyba tylko w Korei Północnej nie było lockdownu, a Korea Północna nie jest dla mnie żadnym wyznacznikiem.
1: No, na Białorusi chyba też, nie? Ale to nie wiem, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje.
0: Na samym początku coś tam było, że właśnie, że wystarczy jeść ziemniaki i pić wódkę, jak to Łukaszenka powiedział.
1: I no, do łaźni, i do łaźni chodzić.
0: Tak, i chodzić do łaźni. Także tutaj to mi się pyta, wizyty ludzi z nowotworami były przekładane, a to takie schorzenie, które nie może czekać, no to też zależy od nowotworu, bo w nowotwory mam ja i krawiec i ty też to, Misiu, też pewnie masz jakiegoś nowotwora. Więc wiemy naprawdę bardzo mało i tutaj robić sobie huzia na juzia jest zdecydowanie za wcześnie. Mamy zdecydowanie zbyt małą wiedzę, żeby sobie na to pozwolić.
1: Ja mam starotwory, bo to już takie stare, a nie żadne nowe. Co ty? Ale to zmiany nowotworowe, to słyszałem, że taki pieprzyk to się kwalifikuje jako jakaś tam zmiana nowotworowa, tak. Tylko że to się nie rozwija, nie? Ale dlatego trzeba kontrolować właśnie różne takie pieprzyki. Słyszałem, że najgorsze są te płaskie takie, a te wypukłe są mniej groźne o wiele. Trzeba likwidować
0: właśnie, te płaskie. Właśnie odwrotnie. Te wypukłe są największe skurwysyństwa, a taki rozlany to już totalnie.
1: No ja słyszałem właśnie odwrotnie, to trzeba by tu zweryfikować.
0: A ja mam kilka wyciętych, więc czuję na wierzchu.
1: Kilka sypowiciu. Ale dba o się, słuchajcie, tutaj odchudzanko, fitness, masaże, pieprzyki se wycina. Cholera jasna,
0: mówię,
1: o cholera.
0: Jakieś masaże i fitness. Stary, nie, naprawdę, to było konieczne.
1: Nie, ci nie wypominam, to wiesz, co. Chociaż troszkę zazdroszczę może, że tak chce ci się dbać tam o siebie i różne takie rzeczy sobie fundować, ale na co bardziej warto wydawać pieniądze niż na takie zdrowotne sprawy, nie?
0: Na przykład na narkotyki? Powiedziałem to na głos. Na edukację, na wellness, na mindfulness, koniecznie na mindfulness.
1: Ale pitolenie śmierdzi pisolewactwem, twierdzi Gal Vandal. Gal Vandal to jakiś taki pseudonim, trochę jak z jakiejś Watachy Wilków, chyba jakiś tutaj przyszedł. Też lewactwa nienawidzi. No.
0: Także wiesz, jeszcze tutaj wracając, żyjemy w naprawdę ciekawych czasach. I wnioski, które wyciągniemy teraz, będą zupełnie inne niż wnioski, które wyciągniemy za 10-15 lat. Na pewno, bo będzie tam większa gromada informacji. Może nam się uda przebić przez czerwoną kurtynę Republiki Chińskiej i zobaczymy, co tam bardziej wyglądało, jak to wyglądało u źródła. Bardzo wielu rzeczy nie wiemy. I tutaj chcę podkreślić, to nie znaczy, że się z tym nie zgadzam. To nie znaczy, że się z tym nie zgadzam, czy się zgadzam. Chodzi mi o to, że wiemy za mało, żeby wyciągać naprawdę takie ostre jak brzytwa wnioski.
1: Na pewno nigdy nie było takich czasów, że tak popularne było dostrzeganie, widzenie w tym, co się dookoła nas dzieje, jakiegoś jednego wielkiego spisku, że chcą nas zdepopulować, zaczipować. I ja tutaj nie chcę ośmieszać tego, bo sam w niektóre te rzeczy wierzę. Akurat w przeciwieństwie do potrzeby, który jest raczej bardzo mocno sceptyczny, raczej bardzo, no, a ja trochę mniej. No, ale to na pewno jest takie zjawisko. To wszyscy widzimy to przekonanie, że że polski rząd to są zdrajcy, aparatczyki na usługach. No i tutaj sobie niech każdy wstawi, co chce. Kremla, Amerykanów, Żydów, że wszystko jest przejęte. Media, sztuka, że artyści są w spisku z jakimiś iluminatami. Właściwie no, dzisiaj to się stało czymś tak powszechnym, że rosną jak grzyby po deszczu różne stowarzyszenia, w których to

0: jest norma, takie przekonanie, że chemtrailsy, że zrzucają na nas chemię jakąś dziwną, że no po prostu jest tego tyle, że aż się łapie za głowę, nie? I jak to się zapatrywać na takie zjawisko? Jest to pewnie coś, co będą za wiele lat opisywali może w książkach do historii, że był taki czas, że różne teorie spiskowe, przekonanie o spiskowej teorii dziejów, ta totalna nieufność do wszystkiego, co systemowe, też do służby zdrowia, do korporacji, do rządów, przekroczyła jakieś wszelkie granice, nie?
1: Jeszcze tutaj przez chwilkę się odniosę do czata, do WB. Nie masz racji, potrzeba, leczenie było przekładane, a konsekwencje tego podnoszę na przykład ja. I to jest, wiesz, i to jest kolejny dowód na to, co mówiłem, że ciągle wiemy za mało. I ja też się tutaj w tym momencie czegoś douczyłem, czegoś dowiedziałem więcej, że to było leczenie przełożone, więc to jest dodatkowa informacja. Więc jeżeli sobie spojrzymy na dużo, dużo większą skalę, tak, czy tych całych historii, które jeszcze nigdy nie zostały opowiedziane, jest to dużo za wcześnie, żeby położyć sobie jakiś taki ciężki, konkretny wniosek. Bo mogę to sobie opisać na kawałku historii, który znam, ale jest całe mnóstwo rzeczy, których nie wiem, które dopiero kiedyś tam do mnie dojdą. I nawet jakiś badacz socjologiczny też ma ten sam problem. Odważa się tak głęboko to powiedzieć, że będzie miał ten sam problem, bo najpierw ludzie ogarną swoje problemy, a potem będą o nich rozmawiać. A co do tej całej powszechności, co do tej całej spiskowej teorii dziejów, powiem ci szczerze, że mam wrażenie wręcz dokładnie odwrotne, dlatego, że wydaje mi się, i to jest takie moje, powiedzmy, luźne przypuszczenie oczywiście, że ostatnie czasy jednak trochę tę całą szurię zatrzymały. I o ile usłyszałem ostatnio od swojej znajomej, która czekała w kolejce na szczepienie, że czekała tam bodajże 2 godziny w jakimś ogromnym punkcie szczepień, ile tam teorii spiskowych po drodze sobie usłyszała, to jej, ale mimo wszystko ci ludzie poszli i zostali zaszczepieni i się skończyło tylko i wyłącznie na samym gadaniu. Ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy pojawiło się faktyczne zagrożenie, to jednak trochę się zatrzymało. I powiem ci nawet dalej, że teraz kolejna, czwarta fala będzie dużo lżejsza niż trzecia, niż to, co mieliśmy teraz na wiosnę. I to będzie dopiero ten moment eksplozji, kiedy ci wszyscy, którym ludzie w rodzinie poumierali, którzy zauważyli, że faktycznie coś tutaj przez pewien czas było nie tak, będą mieli, wyleczą się z tego swojego naturalnego strachu i zaczną i wrócą do tego bardziej, można powiedzieć, szurania chemtrailsów i tak dalej. I to, co nie powiem najgorsze, bo to też jest na swój socjologiczny sposób niesamowicie ciekawe, ale sądzę, że dopiero ta eksplozja szurania jest dopiero przed nami. I ta eksplozja szurania zdarzy się mniej więcej gdzieś w okolicach jesieni.
0: Słyszałem takie przepowiednie, nie wiem, czy to Jackowski, czy ktoś inny, no, że ta czwarta fala to ma być w ogóle jakaś mega właśnie zabójcza i groźna. Ty twierdzisz odwrotnie, że będzie właśnie lżejsza na jesieni. No zobaczymy. A tymczasem 15 znoszą nakaz noszenia maseczek.
1: Ja myślę, że to jest teoria spiskowa i wszyscy, którzy dotychczas szurali i maseczek nie nosili, to powinni zacząć je zakładać, bo prawdopodobnie rząd chce rozpuścić samoloty z chemtrailsami, żeby nas zatruć.
0: No, w każdym razie, dobre, jak nie będzie żadnej...
1: True.
0: Jak nie będzie żadnej wielkiej zagłady, to są tacy, którzy będą musieli zjeść te wszystkie puszki, ryże, makarony, które sobie nazbierali w mieszkaniu. A może to nie jest taki głupi pomysł się zabezpieczyć, bo no co z tego, że ktoś się z nas śmieje, że może to się nie sprawdzi, że może nie będzie tak źle, jakby nie było, jesteś jakoś zabezpieczony fajnie na wypadek jakiegoś kryzysu niespodziewanego. No, COVID-a też się nie spodziewaliśmy, nie? A się stało i zupełnie sobie nie wyobrażaliśmy, że takie czasy nadejdą, że będą takie różne obostrzenia, no więc życie może nas zaskoczyć. Gdybym miał więcej gotówki, kto wie, czy sam bym się jakoś fajnie nie zabezpieczył, nie nakupował sobie konserw, puszek, makaronów, ryżów.
1: A ile te puszki kosztują? Co taki pakiet na tydzień cię będzie kosztował? Ile? 200 zł?
0: No ale to na tydzień pakiet, no to jak już się zabezpieczać, no to na kilka miesięcy na przykład, nie? No to już jest jakiś wydatek.
1: A jeżeli kryzys będzie trwał tylko tydzień? Jeżeli to będzie, nie wiem, kryzys energetyczny, wstań sobie teraz, nie wiem, po audycji i przełącz korki u siebie w mieszkaniu i sobie zabierz dostęp do prądu przez tydzień. Jeżeli chcesz być hardkorem, zakręć sobie zawory wody. Tak, tu i teraz, tak? Bez żadnego przygotowania, żebyś nie wiedział, kiedy ci się to trafi. Zakręć sobie zawory wody i powiedz mi, ile będziesz w stanie sobie spłukiwać swoje gówno w kiblu, nie mając zapasów wody, tak? No bo to nie będzie problem w tym, żeby się umyć, czy żeby coś ugotować, tak? To będzie problem, żeby spłukać to gówno, tak? Ewentualnie sobie pójdziesz gdzieś pod ten twój słynny balkon, gdzie dzieci chodzą srać, ale zrób sobie takie ćwiczenie. Zabierz sobie te wszystkie zdobycze technologiczne, zdobycze naszej cywilizacji na jeden weekend. Ja ci przyrzekam z ręką na sercu, że jeżeli nie będziesz przygotowany, to przerwiesz ten eksperyment, bo nie będziesz w stanie przeżyć od piątku wieczora do poniedziałku rano.
0: No ale czego chcesz dowieść? No, że nie ma sensu się przygotowywać w ogóle? No zawsze trochę do przodu jest ten, kto się przygotował. Nieważne, jak ciężko by było z innymi rzeczami, ze spłukiwaniem wody, no to zawsze do przodu jest ten, kto się jakoś przygotował, kto ma jakieś tam, ma trochę pięciolitrowych baniaków z wodą, trochę konserw, no wiesz, zawsze ma większe szanse, że mu się uda jakoś przetrzymać, nie? Chociaż, kurczę, dzisiaj... No, nie każdy może sobie pozwolić, nie wiem jak to w Polsce jest ze statystykami, ale ciekawi mnie, ilu ze słuchaczy, słuchaczek ma własne mieszkania własnościowe, bo z takiego wynajmowanego do nas wypierdolą zaraz, nie? W razie jakiegoś wielkiego kryzysu, bo tam, bo rodzina, bo znajomi trzeba z tego i przejdą i wypierdolą. I gdzie tu się zabrać z tym wszystkim, nie? Gdzie w ogóle mieszkać?
1: A to jest takie, wiesz, takie myślenie za bardzo do przodu, taki hejsiub do przodu, nie? Bo wydaje mi się, że nawet jeżeli jakiś kryzys będzie, to ten kryzys będzie trwał, nie wiem, 2-3 dni, może 7 góra, bo jednak mimo wszystko świat się kręci w jakiś sposób i te kryzysy są bardzo lokalne. Nie żyjemy w Syrii, jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji, więc jakiekolwiek przygotowanie jest dużo lepsze niż żadne. Jeżeli wiesz, jeżeli nagle sobie zdobędziesz, nie wiem, tam odłożysz parę tysięcy złotych na to, żeby sobie zrobić zapas na miesiąc, żeby przeżyć w lesie, to potem wpadniesz w kolejny, wiesz, w kolejną taką pułapkę i będziesz się zastanawiał, no ale nie przeżyję pół roku. Jak będziesz miał kasę na pół roku, no to nie przeżyje roku, tak? I sobie tak będziesz mógł nakręcać i nigdy nie będziesz w stanie dostosować się do realiów. A takie rzeczy, że prąd ci odetną na jeden weekend, takie rzeczy się zdarzają. Takie rzeczy zdarzają się nawet w Polsce, tak? Ten przykład ze Szczecina, o którym już wielokrotnie mówiłem, gdzie sam brak prądów sprawił, że nie tylko nie było prądu, ale nie mogłeś, nie mając zapalniczki, dajmy na to, zapalić sobie kuchenki gazowej, mimo że miałeś gaz, bo nie miałeś tego, wiesz, tego cugu. A jeżeli sobie poszedłeś do Żabki, żeby kupić zapalniczkę, nie, bo Żabka jest zamknięta, bo nie ma prądu, żeby zasilić kasę fiskalną. Więc co, chcesz sobie uciec samochodem? Bo nie można podnieść szlabanu albo wrót garażu podziemnego i nie możesz wyjechać. Więc taki mały problem, który trwał 3 dni, naprawdę ten Szczecin wówczas całkiem nieźle nauczył. No i myślę, że wszyscy powinniśmy się z tego uczyć, bo jeżeli zabraknie nam wody, no to jeszcze pół biedy, być może miasto, być może kapitan państwo podstawi beczkowozy, żebyśmy sobie trochę poradzili, ale jeżeli zabraknie prądu, no to jesteśmy w tak głębokiej dupie, że nawet sobie nie wyobrażasz.
0: A pamiętam, jak mieszkałem jeszcze na Kuźnikach, to była jakaś wielka awaria wodociągowa i na całym osiedlu nie było wody. No i jeździły właśnie beczkowozy, ludzie stali w kolejkach takich ciągnących się naprawdę za horyzont, kurczę, no i tak stało się przez 2 godziny, żeby baniak wody sobie nalać, nie? No, w ogóle jak policja by była nieefektywna, wojsko, bo no, byłaby taka jakaś klęska, taka awaria, że oni byliby przeciążeni, nie mogliby interweniować, no to szybko szabrownicy się pojawią. Ludzie potrafią wpaść w szał i deptać się, jak się wystraszą czegoś, albo jak rzucą nową jakąś partię kubotów w hipermarkecie na promocji, to się tratują zaraz, a co dopiero jak jest ryzyko, że umrzesz, że nie masz co tam dzieciom dać żreć, to zaraz bierze pałę jeden z drugim, klucz jakiś nasadowy, kurczę, i idzie łupić, nie, jeden z drugim. Ludzie by się organizowali w jakieś bandy, no i biada tym, u których wywężą, że ma jakieś zapasiki. Wejdą z drzwiami, kurwa. Znam sytuację, że się wchodziło z drzwiami do gostka, który tam nie oddał ziomeczkom hajsu, płyt czy coś, a co dopiero w takiej sytuacji, no.
1: No i tutaj jeszcze nawiążę do czacika, gdzie Tomu z brzydkim mangrawem wspomina, że już dwa razy mieli dwa dni ciemności, teraz mają generator, tak? I myślę, że to jest jakieś takie podstawowe wyposażenie, bo wiesz, mi wygodnie, mieszkam w dużym mieście i sądzę, że od mojego węzła energetycznego zależy tak dużo, że prąd mi zostanie relatywnie szybko przywrócony, nawet szybciej niż w innych dzielnicach miasta. Jeżeli mieszkałbym na wsi, to naprawdę... W momencie kupna domu na wsi, to już w tym momencie bym sobie kitrał jakiś generatorek na benzynkę, tak? Właśnie na jakiś taki wszelki wypadek, bo od tego prądu zależy naprawdę dużo, a szabrownicy, no to już jest osobna kwestia, kwestia obrony przed tymi szabrownikami i no i też takiego latania pod radarem trochę, tak? Bo mi się wydaje, nie wiem, to jest jakaś taka moja romantyczna wizja, że każdy z nas się przygotowuje na najgorsze. Jeżeli coś ci się w życiu zwyczajnie spierdoli, to wtedy masz jakiś plan awaryjny. Pewnie mało kto to ma, ale ja mam, też się tego nauczyłem, bo kiedyś takiego planu potrzebowałem i wówczas się nauczyłem, że taki plan będzie mi potrzebny. Więc czy to będzie generator, czy to będzie choćby nawet ten rower, tak, żeby wydostać się ze swojego miasta, czy jakiś namiot, czy zapasy wody, czy zapasy żywności, no to jest coś. I nawet jeżeli będziesz miał to tylko na jeden weekend i to naprawdę nie będzie cię kosztowało majątku, i te zapasy trzymają się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo, to będzie dużo więcej niż nic.
0: A, dobrze wiedzieć, że potrzeba przygotowany, bo ja to w ogóle to będę wiedział, do kogo zadzwonić w razie czego, jak się coś zepsuje.
1: Potrzeba. No właśnie, problem jest taki, że nie będzie prądu, więc nie będzie telefonii komórkowej, więc do mnie nie zadzwonisz.
0: No... jak będzie jakiś kataklizm, to ja się w prześcieradło zawijam i kicam na cmentarz, kurwa, będę się tam...
1: To chociaż łopatę sobie kup, kurde, co będziesz tam ludziom robił robotę. Chyba, że chcesz zostać ofiarą kanibali.
0: Kolejny fajny temat dla Bieruta, naszego dyżurnego spiskowca, właśnie przygotowanie na kataklizm. Tyle jest fajnych tematów, Bierut narzeka, że tematów mu brakuje, a już dzisiaj dwa fajne wymyśliłem. Jeden to właśnie te zagadkowe śmierci, mistyfikacje różne, czy Kulczyk żyje, czy Adolf żyje, a drugi to właśnie takie prepersowe sprawy. A w Nocnych Igraszkach ostatnio dwie gry testowałem, kurczę, które nawiązują mocno do tego tematu. Pierwsza to Project Zomboid, bardzo fajna gierka, która tak daje do myślenia, bo to nie są takie głupie gry, one w dość realistyczny sposób pokazują, o co trzeba się martwić, co jest ważne, co jest najprzydatniejsze. Bo to tak zostały zaprojektowane, żeby dość wiernie oddawać. No a druga to wczoraj, nie? Don't Starve. No, co prawda trochę zszedł temat na co innego, z Błażejem i z Morą, ale też bardzo fajna gra. Dzisiaj się w ogóle dowiedziałem, jaka tam jest rozbudowana, jak jest rozbudowany cały system rolnictwa, że to, co ja tam sobie spulchniłem ziemię i marchewkę wsadziłem, to jest taki jakby level zerowy, a tam można do setnego dojść, jakoś nawozić, produkować kompost swój, nawet, słuchajcie, śpiewać i zabawiać te rośliny. No są takie teorie, znałem jedną panią, która uczyła ogrodnictwa w szkole i ona była przekonana, wierzyła w to, że czułe przemawianie do roślin, głaskanie ich tak jakoś ma wpływ na to, że one rosną lepiej, więc... No. potrzeba w to nie wierzy się, załamał. Głupota.
1: Wiesz co, bo zauważyłem identyfikator naszego dzisiejszego wideo i widzę, że jest więcej literek, więc YouTube chyba przekroczył granicę krytyczną i musiał zmienić sposób nazywania wideo. Sorry, zboczenie techniczne.
0: Ale ty o co chodzi? No jest krawiec i potrzeba strikes again.
1: Nie, w Urlu. Masz tam 0 MNNV1 i to jest dłuższe niż zwykle.
0: Aha. No może. Coś tam szyfrują, jakieś tajne informacje. Słyszałem, że YouTube bardzo nie lubi teraz, jak na przykład się krytycznie mówi o szczepionkach, że można za takie rzeczy bana wyłapać, że to jest już łamanie zasad społeczności, wręcz można strajka dostać, nie? Jak tam...
1: Dobra, to zróbmy taki krótki test. Szczepionki powodują raka, Hitler nie wiedział o Holokauście.
0: No tak, dziękuję i strajka dostaniemy, tak? I zakaz nadawania na żywo na 2 tygodnie. Bo se chciał przetestować potrzeba. Lepiej.
1: A bo widzisz, ja przynajmniej przeczytałem ten jebany algorytm YouTube, to znaczy te zasady społeczności i rozmawiałem o tym z Gambolem, to nie działa tak, jak myślisz.
0: Ale to mi się zmienia ciągle na YouTubie coś, a poza tym wiesz, no kto wie, no o niektórych rzeczach się mówi otwarcie, a niektóre to się po cichutku załatwia i może ja nie byłbym taki pewien. Facebook podjął walkę z Szurią, dosyć jawnie się zadeklarował, nie? Że będzie likwidował profile tych, którzy wierzą w płaską ziemię i inne chemtrailsy i orgonity i będzie likwidował. No to czemu YouTube nie miałby też w tym kierunku działać, nie? A czy YouTube też się nie deklarował, że będzie walczył z teoriami spiskowymi, czy tylko Facebook?
1: Nawet jeżeli nas zbanują, to się wybronię. Jestem pewien, że się wybronię. Już jedno... Jestem, kurde, chyba jedynym w... No, kurde, no Nocne Radio tak jedną nogą stoi trochę w tym Szur YouTubie, tak? I jedno odwołanie już mam, gdzie mówiłem o Żydach i się wybroniłem, więc naprawdę świat klęczył mych stóp.
0: Mówiliśmy już, Jantarze, o konflikcie, o zamieszkach w Jerozolimie. Już był ten temat. No i co tu można jeszcze powiedzieć? No to wiesz, też chyba niemądrze mówić. Jak w jednym nagraniu się pojawią takie słowa jak Izrael, jak jak chemtrails, płaska i tak dalej, no to w ogóle zaraz nas wywalą. Ja jestem zastraszony trochę.
1: Jesteś niewolnikiem własnych myśli. Sam się gryziesz w język. Ta słynna autocenzura. Nie wstyd ci trochę?
0: Wstyd. Ale może dzisiaj mam taki nastrój, bo bywa, że się w ogóle nie przejmuję i napierdalam. Już nie będę się gryzł w język. Napierdalam po prostu po bandzie. Ale to zwykle jest taka sytuacja, gdzie sobie na przykład popiję na odwagę trochę, więc tak, masz rację, gardzę sobą. No.
1: Co? W jaki sposób w ogóle do tego doszło? Nie, dobra, to pomówmy o czymś przyjemnym.
0: Dawaj.
1: Tylko nie jestem pewien, czy się zaraz wódz nie uruchomi, bo będę mówił o bilardzie.
0: Drażliwy, żebyś nie uraził uczuć bilardowych.
1: Bugatti stworzyło sama poziomujący się stół bilardowy, który pozwala zagrać, kiedy jacht płynie po morzu. Bugatti zaprezentował właśnie swój nowy projekt samopoziomujący stół bilardowy, który można postawić na jachcie. Stół już określany jako najdroższy na świecie. Wykonany jest z aluminium i tytanu, wykończony włóknem węglowym i skórą. Jak zapewnia firma, wykonane zgodnie z najwyższymi standardami słynnej luksusowej marki. Projekt spełnia też standardy profesjonalnego stołu turniejowego. Najbardziej dumne Bugatti jest z innowacyjnej technologii samopoziomowania. Każda noga może się poruszać, aby pozostać w idealnym poziomie, gdy jacht płynie po morzu. System ma się regulować w zaledwie 5 milisekund w całkowitej ciszy i bez wibracji. Teraz miłośnicy Bugatti mogą go grać w domu lub na morzu dzięki wysoce zaawansowanym rozwiązaniom samopoziomowania. Jest to możliwe na jachcie, chwali się firma Bugatti. Stół, z tego co widzę, kosztuje zaledwie 250 tysięcy euro, czyli dużo. Jezus Maria.
0: Kurde, to jakieś wynalazki dla snobów. Takich, co zapraszają jakąś głupią blondynę i surprise! I pokazują samopoziomujący się stół i barek na pilota. Surprise! I mają na głowie okulary Year Bunny za $500,000. Specjalne szkła. Surprise! Kurwa, nie moja bajka, man, trochę. Ja to raczej tak, wiesz, w ciuchach z lumpeksu, na używanym rowerze, już niedługo.
1: Ty, ale wiesz co, jeżeli kiedykolwiek robię jakiś swój, nie wiem, projekt, czy to składam jakąś obietnicę komuś, to zawsze kładę sobie deadline. Więc może tak, jeżeli nie chcesz, to nie musisz, ale kiedy kupisz ten rower?
0: No przecież było o tym wczoraj, to trochę za sprawą Nitki, która rzuciła zacnego donata na rzecz zakupienia rowera przez prowadzącego krawca, aby i też, no nie tylko ona, tutaj jeszcze też się inni jakby dorzucili. No i jest deadline w noże w tym tygodniu. Czekam tutaj na gołąbka, który przyjdzie jakoś w czwartek, piątek. No i będę pewnie w piątek szedł do typa tutaj w środzie i kupował. Już dzisiaj się tu rozglądałem trochę, przygotowuję się mentalnie, sprzątam tutaj, no. Muszę się jakoś zaprezentować na tym rowerku też pięknie, więc jakieś ciuchy, odwiedzam lumpeksy, trzeba ładnie wyglądać. Uczesałem się dzisiaj, wymyłem grzebień, jestem z siebie taki dumny.
1: No, mężczyzna z pedałami, to trzeba się pokazać.
0: Mam nadzieję, że nie wpadnę zaraz pod samochód, bo będzie śmiechu co niemiara, nie? Ale zobaczymy. Ale co, to się... Już dawno nie jeździłem na rowerze, w ogóle będę tak pokracznie jeździł trochę, muszę się przyzwyczaić. A kiedyś dobry byłem w tym za dzieciaka, tam skakałem na BMX-ie po jakichś tam wertepach, wyskakiwałem coś, jakieś tam się robiło triki, coś. No to się szybko nauczę. Może, a to co, to po ulicach mogę jeździć normalnie, nie? Nie muszę mieć karty rowerowej, nie?
1: Nie, to jak masz dowód osobisty, to nie musisz. Mhm.
0: Ale to trochę dziwne, że można jeździć po ulicy, nie mając żadnych w ogóle, wiesz, uprawnień, zdanego, niczego, a jeździsz sobie po ulicy, nie?
1: Znaczy, po ulicy możesz jeździć, jeżeli nie masz ścieżki rowerowej. Jeżeli masz ścieżkę rowerową obok, to sam cię potrącę. Mhm.
0: Krawiec, daj fotę rowerka. No, będzie, no, ale jeszcze go nie ma, więc na razie nie dam, bo nie mam. No, zobaczymy. A to fajny krok. Myślę, że tutaj fajnie, że mnie dopingujecie też, bo to dobrze wpłynie na psychikę, taki rowerek. Już czuję, że trochę się tutaj zaczynam ogarniać różne sprawy, więc rower pomoże na pewno. No i zdrowie też, nie? Krążenie, wszystko, kurczę, zacznie wszystko pięknie działać, odżyje. Ja czuję, że to będzie taki cały ciąg. Zacznę jeździć na rowerze, stanę się bardziej taki otwarty do świata, zacznę robić biznesy, stanę się obrzydliwie bogaty, dziewczyny się mną zainteresują, wszystko, stanę się piękny, bogaty, wszystko, a wszystko przez ten rower, który stał się takim motorem i będę wspominał potem, zaczęło się, pamiętam to jak gdzieś, od rowera.
1: I taki ten, taką książkę na starość napiszesz, rower, który stał się motorem.
0: Dobre.
1: Ale tak, jak najbardziej trzymam kciuki, jak najbardziej cię zachęcam. Nie spierdol tego, wierzę, że tego nie spierdolisz. Naprawdę wierzę, naprawdę wierzę.
0: Nie mam jak teraz spierdolić, przecież jakbym teraz spierdolił, to w ogóle dałem słowo honoru nawet wczoraj, że kupię ten rower. Tak potem nie, bez honoru.
1: Wyciąć sobie naprawdę tam, nie wiem, pół godzinki czy godzinkę z życia, żeby właśnie tak, wiesz, tak sobie wbić trochę tej regularności. Pamiętaj, człowieki uczą się regularności przez bodajże 3 tygodnie, więc jeżeli będziesz jeździł 21 dni, dzień w dzień, a sezon jest jak najbardziej na to, to potem ci tego będzie brakować.
0: Któryś cierpiał za nas dramy i krzyżyk tutaj, to o mnie? Męczennik radiowy, który cierpiał za nas dramy. No.
1: A tymczasem, słuchaj, bo ja mam tutaj takiego newsa, bo chcę coś dobrego o kościele powiedzieć.
0: To ja idę do lodówki, zobaczę, chyba mam jeszcze jeden napój. Zaraz wracam za minutę.
1: W meksykańskiej miejscowości Guanajuato, po blisku 40 latach, XIX-wieczny kościół w Guanajuato jest znowu widoczny w wyniku suszy w Meksyku. Świątynia Marii Panny z Dolores zniknęła w 1979 po wybudowaniu w okolicy Tamy Purisima. Była sercem kolonialnej społeczności El Zagaro, w którym niegdyś mieściła się plebania i rejestr cywilny ówczesnej Villa Real de Mina de Guanajuato. No nie wiem, czy to dobrze czytam, ale taki ciekawy, tak w ogóle, tak kiedy pojawił się w naszej w Zenka audycji Ciosany, który opowiadał o archeologii, strasznie mnie interesowało to, jak wyglądają te nasze podmorskie rzeczy. I tutaj okazuje się, że wyciągamy rzeczy, które wręcz zostały zatopione w 1979 i już tutaj główkę pokazują. I pokazuje się ten kościółek opuszczony od ponad 40 lat tylko i wyłącznie dlatego, że w okolicy jest susza i myślę, że najbliższe lata mogą być całkiem ciekawe dla tej archeologii, bo mimo wszystko łatwiej się kopie w ziemi, jeżeli ona jest choć trochę sucha, a to nie jest 10 metrów pod wodą. No nie wiem, no Guanajuato, no nie jestem dobry z meksykańskiego.
0: Guanajuato, piękna nazwa.
1: Czekaj, może tutaj, nie wiem, może ktoś mnie tutaj poprawi, ale może mnie ktoś tutaj poprawi, bo Guanajuato. Już wklejam. Szakalne ambroże, o Boże. Guanajuato, okej. Okay. Guanajuato, okej, okay. Może być i tak. Ale Guanajuato bardziej mi się podoba.
0: Huato. Ju się czyta jak hu, nie?
1: Tak sobie ten zostawiłem. Tak wiesz, tak jak sobie dzielisz przez coś albo mnożysz, nie, to tak j w pamięci i wychodzi Guanajuato. Mhm.
0: O, od kilku miesięcy na Facebooku działa grupa Wirtualny Ryneczek Środa Śląska i okolice. Ciekawa propozycja dla osób, które cenią zdrową i swojską żywność. Wirtualny ryneczek. Muszę sprawdzić, czyli co, można zamówić coś zdalnie sobie, przywożą? No czasami tu przychodzili, kurczę. Problem jest trochę w tym, że jak przychodzą jacyś tutaj jegomości i się pytają, ziemniaki, marchew, cebula? No to ja nigdy gotówki nie mam, bo tak nas właśnie wytresowano. Tylko te karty, tylko te płatności kartą i nie ma jak zapłacić po prostu człowiekowi, no, za dobre rzeczy. Trzeba mieć tu jednak trochę gotówki przy sobie.
1: Od dobrego roku ci tłumaczę. OLX, tam jest taki dział jak ryneczek i tam naprawdę jak sobie nazamawiasz za 50 zł, to ci przyjdą i z pocałowaniem w ręki dadzą. A ponieważ nie ma tam żadnych opłat, tych opłat ryneczkowych, ani żadnych tam, nie wiem, podatków, to naprawdę jest to opłacalne dla wszystkich.
0: Agnieszka Kogutek, pochodzę z Wrocławia. Ale od kilku lat mieszkam w Środzie Śląskiej. Tu czytam na Facebooku i taka pani z warkoczami, z chlebem upieczonym w wianku. Już mi się podoba. Z wielką pasją piekę chleby i gotuję. Głównie potrawy wegetariańskie. I tu ikonki. No, to muszę się zainteresować.
1: I tu ikonki.
0: Kwiatuszki, przetwory, o, w słoikach, podpisane tu ręcznie. Fajnie. Porównywałem też sobie ceny miodów. Ten pyszny miód lipowy, który kupiłem, wielki słoik, no to na przykład ja go kupiłem za 40, chyba 44, to znak jakieś 44 zł, jakoś tyle. A w markecie widziałem taki właśnie korpo miód, też w takim wielkim słoju, za 30, ale co zwróciło moją uwagę, że to jest mieszanka miodów. No to mieszanka, zmieszali jakieś najpodlejsze z trochę lepszymi, dodali wody z cukrem, no i taki korporacyjny miód. No
1: tak to wygląda, tak. Ja sam też trochę lat na wsi przeżyłem, więc wiesz, więc pierwsze co, to najlepsze rzeczy to dla siebie i dla rodziny, na potem trochę gorsze to właśnie na jakiś taki mniejszy handelek, a cała reszta do przetwórni.
0: No, gdybym był korporacją, to bym wzbudzał w ludziach taką niechęć i strach przed taką żywnością kupowaną na ryneczku albo od babci w słoiku. To brudne, zanieczyszczone, nie przestrzegali norm, zatrujesz się. Słyszałem w ogóle taką teorię, że... znaczy teorię, tak podobno było, że producenci samochodów inwestowali w kampanie mające zachęcić do ubierania kasków na głowę dla rowerzystów, żeby wzbudzić taki, wiesz, lęk, że to się zaraz wywalisz, łbem walniesz, no to musisz ten kask mieć, nie? Że to im było na rękę po prostu. Może tak ten świat trochę jest zbudowany, że wiesz, że są pewne konflikty interesów i ktoś tak pod płaszczykiem dobrej inicjatywy stara się trochę coś na tym ugrać jeszcze. To by miało sens w sumie. Sam bym tak robił pewnie, gdybym był producentem samochodów. Też bym inwestował w takie właśnie, no to właśnie są przypadki, że się wywalił, łbem walnął, mózg mu wypłynął, więc noście kaski i bym wyłożył tam kaskę na kaski.
1: Powiem tak, ja sam, jeżeli się ogolę na bardzo krótko na łbie, to mam taką piękną, prawie 5-centymetrową szramę na lewej skroni. Tak, moi drodzy, te kaski to nie jest tylko i wyłącznie spisek, one naprawdę mają sens i to nie był żaden samochód, się wyjebałem o ganek.
0: O ganek. Dobra, powoli audycja zmierza ku końcowi. Donejcików dzisiaj jak na lekarstwo, tyle co kot napłakał, telefonów zero, ale to tylko dowodzi, że po prostu tak się zasłuchaliście, że nawet nie pomyśleliście, żeby tu jakiegoś donata rzucić, żeby nakarmić złego wilka. No i się zasłuchaliście i nie dzwonicie, bo po prostu tak mądrze, tak wspaniale, tak ciekawie gadamy. A w środę audycja z Becią. Ty w ogóle wiesz, potrzeba? Bo tak gdzieś...
1: Jeszcze o tym... jak?
0: No. I oczywiście nie masz nic przeciwko, rzekł krawiec nieznoszącym sprzeciwu głosem.
1: A czemu miałbym?
0: No. Już za pałę chwytałem. No, będzie, słuchajcie, o buddyzmie. I będzie też przystojny hostujący o aksamitnym głosie i nienagannej aparycji też towarzyszył, więc może być fajnie.
1: A taki trochę potrzebny jak świnie siodło, no ale z braku laku.
0: Jak świnie siodło? No to wiesz, to jest nowa prowadząca, no to teraz weź tu, pokaż, tu klucz sieciowy, tu OBS zainstaluj, wtyczkę, tutaj spokój, no to wiesz. Nie chcę zniechęcać. Przyda się tutaj ktoś, opiekun tajemniczy, anioł stróż, admin stróż,
1: anioł i już.
0: Tak więc środa, godzina 21, a co jutro? No może będzie luźna strona mapy, już trochę się gubię, we wtorek Jacek czasami nadaje luźną stronę mapy, nie? Co dwa tygodnie i co dwa tygodnie w sobotę swoją audycję, czyli... Tak na zmianę.
1: Na ramówce nie mam żadnych informacji o tym, żeby coś 11 maja się działo, więc wygląda na to, że mamy wolne jutro.
0: No wolne, ale może coś się zjawi.
1: A nie, czekaj, jutro 11 maja jest Becia i Gumball robią wściekłe ataki na boomerów.
0: No to, to Becia będzie i we wtorek, i w środę?
1: Jop.
0: Ale się roz... tutaj, no, rozpędza.
2: Śmiechu niewiasta.
0: O, donajcik, cicho.
3: Sławe, 10 zł. Co by kot nie płakał?
0: Sławe lub Sławe, jak to czyta Iwona, dyszka, dziękujemy. Co by kot nie płakał? Co by kot nie płakał?
1: No to już wiadomo, do kogo ten donajt idzie, także wiesz, także krawiec tutaj różże tą wagą.
0: Ale tak się w młodzieżowym slangu mówi kocie. A, ale z ciebie kot, to mogło też być do mnie.
1: Truteń chyba.
0: Tasiemiec, tak tam mnie wołają. Tasiemiec, tak na mnie wołają.
1: Na ciebie to wołają pijawka.
0: Tasiemiec, tak na mnie wołają, bo jestem z tych, co donaty zabierają.
1: No i widzicie, jak on mnie traktuje.
0: No i całe te... No dobra, to co, kończymy chyba. Chyba, że masz jeszcze jakiś temacik na koniec, bo ja nie.
1: Wiesz co, nie, na sam koniec jeszcze mam tylko ten, mam tylko jeden newsik z jebania korporacji. Myślę, że wszystkich nas to zainteresuje. Amazon, który niedawno do Polski wszedł, założył swoją stronę amazon.pl i operuje tutaj naprawdę dziwnymi cenami dumpingowymi, a zarazem dziwnym tłumaczeniem, co pozwala nam zobaczyć różne dziwne produkcje, na przykład książkę pod tytułem jak to było praca czarnuchów w Nigerii, czy coś takiego. Nie pamiętam już w tym momencie, jak to wygląda, ale ile Amazon zapłacił podatku dochodowego CIT-u w zeszłym roku w Europie? Zero.
0: No i tak to jest właśnie.
1: No, poza tym Amazon EU otrzymał dodatkową ulgę podatkową w wysokości 56 milionów euro, którą będzie mógł wykorzystać w następnych latach.
0: Aż mi się nóż w kieszeni otwiera. Ale co by nie mówić, Amazon fajne rzeczy produkuje. Na przykład słynny serial animowany Niezwyciężony, Invincible, chyba dobrze czytam. No to świetny jest, aż się wciągnąłem strasznie i cały sezon obejrzałem kompulsywnie. Polecam wszystkim, no taka trochę inna opowieść o superbohaterach, zupełnie inna. Tej klasy myślę co Watchmeni, tak samo się fajnie to ogląda. Takie trochę nie marvelowskie i takie trochę nie DC. Bardzo mroczne, krwawe też i no takie, wiecie, o życiu bardziej, nie? I o człowieku, a nie tam, że ma odrzutowe wrotki i gwiazdki z dupy wypierduje. Czy będzie after? Raczej nie, dzisiaj nie. Czy potrzeba jest jeszcze?
1: Tak, jestem. Tutaj chciałbym wam jeszcze, bo ostatnio czytałem sobie na pewnych stronach ezoterycznych o pewnych rzeczach, o których mi się wydaje bardzo mało jest w dzisiejszym świecie. O naszej energii, o naszej duchowości, o ciele świetlistym. Ciało świetliste jest naszym wehikułem do przejścia do kondycji ludzkiej, do powrotu do źródła. Obecna misja jest dla każdej duszy, aby połączyć ze źródłem. To właśnie aktywacja naszego świetlistego ciała pozwala na zajście tego procesu. Ciało świetliste ma również ośmiościanowe ciało świetlne, które może przekształcić się w pole Merkaba poprzez aktywację ciała świetlistego. Kiedy ciało świetliste aktywuje się i budzi, uczysz się, jak przejść ze stanu niezrównoważonego do harmonijnego i wyższego stanu istnienia. Twoje ciało świetliste pozwala ci połączyć się z energią wokół ciebie, aby ta przestrzeń wzniosła się wyżej. Ciało świetliste jest połączeniem z wyższymi królestwami, światła i doświadczeniem płaszczyzny duszy, a także połączeniem z wieloma boskimi istotami. Przebudzone ciało świetliste pozwala ci zmieniać sytuację za pomocą światła, ewoluując twoje myśli, a także otwierając kanał do boskości. Kiedy ciało świetliste jest aktywowane, uczysz się, jak przechodzić od różnych stanów świadomości, z których możesz z łatwością podejmować działania zgodne ze światłem twojej duszy i wyższego ja. Istnieje wiele oświeconych stanów świadomości, których doświadczasz, budząc ciało świetliste. We wyższych stanach świadomości możesz być głęboko wnikliwy, błogi i łączyć się z wewnętrzną istotą. Poprzez ciało świetliste stajesz się coraz bardziej wrażliwy na energię wyższych wymiarów, a to integruje się i staje się twoją częścią twojego codziennego życia. Każdy z nas ma system energetyczny, który składa się z galaktycznego sznurka biegnącego od czakry serca i do całego stworzenia źródła oraz Annatakarany, która znajduje się na pierwszych 6 cali nad naszymi głowami, łącząc naszą czakrę koronę z naszym wyższym ja i dusza. Jesteśmy również stworzeni z naszej aury, podludzi, idy, pingali, nadi, czakry i merygianów. Nasza aura przechodzi energię z naszego ciała, ludzi wokół nas, środowiska, naszej duszy, ciemnych energii, a także z poprzednich wcieleń. W miarę oddalania się od ciała fizycznego te warstwy aury stają się coraz mniej gęste. Dusze postępowe, które są bardzo wrażliwe, mogą być silnie dotknięte negatywną energią w ich środowisku. A to może zakłócić ich pole energetyczne. Warstwy aury obejmują naszą warstwę eteryczną, emocjonalną, mentalną, buddyczną, atmiczną, galaktyczną. Gdy ciało świetliste się aktywuje, bardzo ważne jest, aby mieć codzienny protokół oczyszczenia, który pomoże, aby te energie mogły się uwolnić, a aktywacja może płynąć i iść wyżej. Jako zaawansowane dusze Ziemi wielu z nas doświadcza ewolucyjnego skoku, kiedy przez ciało świetliste, kiedy to ciało świetliste budzi się, a proces wznoszenia się przyspiesza. Fale światła, które docierały na płaszczyznę Ziemi, umożliwiły pełną aktywację naszego świetlistego ciała, a także większej części naszego DNA. Kiedy zaczniesz rozumieć, łączyć, używać i budzić swoje świetliste ciało, zobaczysz, jak przekształca to wszystkie obszary twojego życia. Staniesz się wysoce magnetyczny, czerpiąc możliwości, które naprawdę zmieniają świat, gdy twoje światło stanie się latarnią morską, które promieniuje miłością i światłem. Twoja wizja i jasność stanie się jaśniejsze i będziesz wiedział, po co tu przybyłeś. Twoje ciało świetliste leczy cię na wszystkich poziomach, fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo. Relacje z sobą i innymi poprawiają się, a także łączą się z obfitością wszechświata. Przebudzone ciało świetliste pozwala sercu być otwarte, a także możesz świadomie wybierać, jak chcesz się czuć i myśleć. Pełne przebudzenie ciała świetlistego może pomóc związkom, zwłaszcza jeżeli jesteś bliźniaczym płomieniem. Twoja energia zmienia się i staje się piękniejsza, promienna i magnetyczna. Kiedy twoje ciało świetliste uaktywnia się, ludzie reagują wokół ciebie na znacznie wyższy sposób, nie próbując w ogóle ich zmieniać. Energia ciała świetlistego przekształca wszystko. Jeśli jesteś uzdrowicielem, nauczycielem, pisarzem lub jakimkolwiek artystą, twoje ciało świetliste pomoże ci w uzyskaniu inspiracji i intuicji. Ciało świetliste pomaga ci wywierać głęboki i transformujący wpływ na innych, czyniąc cię bardzo magnetycznym dla klientów i ludzi, którym pomagasz się rozwijać. Istnieje boska siatka światła i świętej geometrii, która tworzy świetliste ciało i łączy w twoją osobę fizyczną, emocjonalną, umysłową i duchową istotę. Twoje świetliste promieniowanie światłem łączy elektromagnetycznie twoją wymiarową jaźń z nieskończonym wszechświatem i wszystkim, co jest. Poprzez ciało świetliste jesteście połączeni z zakodowanymi danymi poprzez wysokie prądy elektryczne, które są w stanie pomóc wam w tłumaczeniu i przebudzeniu waszych uśpionych darów, a także celu duszy. Kiedy twoja dusza się aktywuje, budujesz i integrujesz swoje ciało świetliste, a struktura molekularna reorganizuje się, pozwalając na wzrost wibracji i zmniejszenie gęstości ciała. Ciało świetliste pomaga ci stać się wolniejszym, aby wyrazić siebie ze stworzeniem źródła. Pole Merkaba jest również tym, czym ciało świetliste i jest egipskim i hebrajskim słowem oznaczającym obracające się koło energii świetlnej i informacji, które promieniuje z ludzkiego ciała jako czworościan gwiazdy, znanej również jako gwiazda Dawida. Ta Merkaba jest geometrycznie precyzyjna jak pole wzorów zawierające się przez pierwsze 8 komórek zapłodnionej komórki jajowej lub zygoty. Te 8 komórek znajduje się w geometrycznym ośrodku ludzkiego ciała w czakrze podstawy lub korzeni. To jest ten centralny punkt wszystkich pól energetycznych i siatek otaczających ciało. To pole Merkaby jest matrycą stworzenia i planem, z którego powstają ciała fizyczne i subtelne. W tym miejscu przejawi się twoja życiowa podróż i cel duszy. Kiedy twoje ciało świetliste budzi się i ewoluujesz duchowo, pojawiają się wyzwania i lekcje, które dadzą ci głębokie możliwości rozwoju i ekspansji.

Aż mi się czakra odbytu mi zgniła i się trzecie oko mi wypłynęło i czuję, że moja dusza się nie rusza. Piękne po prostu to było.

0: na swym radiu. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiorników.
1: Witam was wszystkich bardzo serdecznie zgromadzonych na nowym serwerze. Nowy serwer, nowy podkład, nowe zabawki. Moi drodzy, zmieniło się troszkę. Dzisiaj taka edycja nieco wakacyjna, ale porozmawiam z wami dzisiaj jak najbardziej o konkretach. Będziemy dzisiaj mówili o fajnych rzeczach. O fajnych rzeczach. Porozmawiamy sobie o silnikach, o przekraczaniu granic, o pędzeniu szybciej niż wiatr. Porozmawiamy sobie o różnych, o naprawdę różnych rzeczach, ale nie będę się bardzo mocno trzymał tematu, ponieważ mamy już wakacje i mamy piękne lipcowe popołudnie, w zasadzie wieczór, jest ciepło, ale nie na tyle ciepło, żebym był w stanie jakoś na to bardziej niż zwykle narzekać. Oczywiście audycja interaktywna, możecie dzwonić, a tutaj Zenon cały czas zapytywał mnie na czacie o dyski SSD. Człowieku, po prostu kup jakiś dysk i z niego korzystaj, naprawdę poświęciłeś już na to tyle czasu, że powinieneś mieć kompletną wiedzę. Bez urazy, Zenon, ale nie, serio, naprawdę detale między urządzeniami są czasami bardzo, bardzo delikatne i bardziej ma wpływ na to, na jaki model się, może nie tyle. Jeżeli w jakiejś statystyce wychodzi, że dany dysk jest słabszy, może się okazać, że po prostu

testu dany testujący trafił na akurat failową sztukę. SanDisk jest spoko, Kingston jest jeszcze bardziej spoko, określ swój budżet i kup najdroższy dysk, który mieści się w tym budżecie i będziesz zadowolony, mój drogi. Bo nie, no naprawdę, serio, bo ja rozumiem, miałem coś takiego, jak kupowałem pierwszy samochód, kupowałem sobie, no różne takie drogie rzeczy, które nie do końca mi się, wiesz, nie do końca byłem świadomy tego, z czego one są zbudowane. Sam fakt, że potrafisz odróżnić typy zapisu na dysku SSD, znaczy mniej więcej tyle, że już masz wystarczającą wiedzę, żeby ten dysk zakupić, taki jaki ci będzie odpowiadał. Znasz wszystkie zady i walety, wiesz wszystko na ten temat, więc just get over with! Przełknij to! Kup ten cholerny dysk, idź do sklepu, zrób to jutro, kup najdroższy dysk, który będzie się mieścił w twoim budżecie, bo naprawdę, bo serio, taka moja rada jako osoby technicznej. Poświęcasz temu zdecydowanie za dużo czasu, to tylko urządzenia. Jeżeli kupujesz dysk SSD, to pamiętaj, że on ci nie będzie służył 10 lat, tylko 2, 3, góra 5, w zależności od tego, jak dużo go będziesz używał, więc skoro już się zdecydowałeś na dysk SSD, mój drogi, po prostu go kup. Po prostu go kup. Okej, w takim razie czekamy. Zenon, sprawdzę, czy kupiłeś. Daj znać, jaki model wybrałeś. Ewentualnie łap mnie na Skype, jeżeli miałbyś jakieś takie ostateczne wątpliwości, ale w poniedziałek ten dysk ma być kupiony. A w międzyczasie jeszcze dwa słowa o nowym serwerze. Mimo, że spamowałem na Facebooku, spamowałem na stronie, parę fajnych rzeczy tutaj nam się zdarzy i po raz kolejny będę dziękował Grześkowi, który zapewnił nam infrastrukturę serwerową, ale na tę chwilę mamy 250 slotów, czyli więcej niż kiedy mieliśmy wcześniej. Mamy infrastrukturę zapewnioną dzięki firmie Grześka, naszego słuchacza. Natomiast tak, ze względu na to, że mamy ten serwer, że tak powiem, od zera, mam konto shellowe, mogę go skonfigurować od góry do dołu, dzięki czemu, między innymi, nie wiem, czy spotkaliście się z taką irytującą cechą w starym archiwum, że jeżeli się przewijało, no to wtedy nie od razu zaczynało odtwarzać, teraz będzie odtwarzało. Moi drodzy, tak. Także jeżeli będą jakiekolwiek problemy, jeszcze tutaj się zastanawiam, czy zostawię sobie tego playera z takim srebrnym, wielkim przyciskiem play, bo on mi tak, no nie wiem, on jest fajny pod pewnymi względami, ponieważ nawet jeżeli przytnie po mojej stronie, to ten player zagwarantuje wam to, że wasze odczuwanie, wasz odbiór danej audycji będzie zwyczajnie spójny, nie będzie się rwało, ale to też idzie pewnym kosztem, czyli w momencie, kiedy streamujący włącza swoje nadawanie, no to wtedy z pewnym kilkunastosekundowym więcej opóźnieniem dopiero się pojawi na antenie. Jeżeli to się zrobi po prostu upierdliwe, to zwyczajnie zredukuje ten bufor i zastąpimy tego playera jakimś innym playerem. A jeszcze tak z planów na najbliższą przyszłość. Wkrótce już, w sierpniu, wróci do nas Weronika, autorka bloga Maszyny Okiem Dziewczyny, blogspot.com. Dogrywamy detale, będziemy rozmawiali o Elonie Musku, człowiekowi, który będąc marzycielem stwierdził, że każdy chciałby polecieć w kosmos, kiedy był dzieciakiem, nie? No i on poleciał w kosmos. W zasadzie stworzył firmę, od której NASA kupuje usługi, żeby wystrzelić taniej swoje jakieś cuda na kiju w kosmos. Porozmawiamy sobie o Elonie Musku, ale nie tylko, ponieważ w sierpniu będzie również konkurs, w którym będzie do wygrania papierowa biografia Elona Muska. Także polubcie Nocne Radio na Facebooku, tam się pojawi informacja, ponieważ konkurs będzie wyłącznie facebookowy. Wiem, też nie lubię Facebooka, no ale cóż, takie czasy nastały, także jeżeli jeszcze nie kliknęliście na Nocne Radio, to kliknijcie już teraz, lubię to i obserwujcie, co tam się będzie fajnego działo, dzieje się wiele fajnych rzeczy, troszkę rozruszaliśmy ten cały burdel, to Nocne Radio już troszkę ma. Furiat nie ma gówna, no trudno, człowieku, nie wiem, może zrobię jakiś pomysł, żeby tutaj stałym słuchaczom coś bardziej zapewnić. Ale dzisiaj, kurczę, nie wiem, w ogóle jak wam się podoba ten podkład, bo niedawno go sobie tak rzekłbym skompilowałem i nie jestem przekonany jeszcze do końca, czy mi odpowiada, bo to pierwsza audycja z nim na pokładzie, podkład na pokładzie, oj. Taki trochę krawcowy styl, nie?
Ale tak, dzisiaj sobie porozmawiamy, moi drodzy, o silnikach, a porozmawiamy sobie o silnikach w motorsporcie, ze względu na to, że tutaj ja i profesor Leniuch, jako miłośnicy Formuły 1, mamy jakiś taki, jakby to powiedzieć, no, zamiłowanie do tego sportu, który też nie jest przez wszystkich uważany za sport, co mnie odrobinkę dziwi, ponieważ, no ale o tym później, o kwestii ludzkiej w tym wszystkim. O kwestii ludzkiej to jest temat na zupełnie inną audycję, z którą mógłbym porozmawiać, nie wiem, z jakimś psychologiem czy kimś takim. Dzisiaj skupimy się odrobinkę na technologii i o tym, jak sporty motorowe wpływały na bezpieczeństwo nasze na drogach. Już robiłem kiedyś taką przerwę techniczną, gdzie mówiliśmy o technologii zbrukanej krwią. Dzisiaj spojrzymy troszkę z drugiej strony. Kurczę, nie pasuje mi do końca ten podkład. Nie wiem, dajcie znać na czacie, co o tym myślicie. Natomiast dzisiaj właśnie się zastanowimy, co takiego sporty motorowe przeniosły do naszego codziennego życia, tak? Bo nawet jeżeli nie jeździmy samochodami, no to jeździmy, nie wiem, tramwajami, komunikacją miejską, autokarami, pociągami również. No, widzę, że podkład daje radę. Taki spokojniejszy, nie? Taki mięciutki, ale bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny jest to też jedna z takich moich ścieżek, które sobie puszczam pod granie na harmonijce, jako po prostu podkład do improwizacji. Nie tyle rozprasza, oczywiście słyszę go w słuchawkach, ale nie wiem, może to jest kwestia tego, że zawsze nadawałem na czymś zupełnie innym i taki syndrom sztokholmski się wobec tego podkładu we mnie wytworzył, moi drodzy. Ale fajnie, że nie jest jakiś tam agresywny, no nie wiem, zobaczymy. A, jeszcze jedna ważna rzecz, słuchajcie, niedługo, też prawdopodobnie w sierpniu pojawi się gość, który zajmuje się zawodowo wulkanami. I nie troluję, mówię całkowicie szczerze, koleś, który prowadzi bloga o wulkanach, nawiązałem już z nim kontakt, no powiem wam, że będzie ciekawie, szczególnie, że to jest temat, o którym nie mam absolutnie zielonego pojęcia i który w jakiś tam dziwny sposób mnie fascynuje jako coś potężnego, tak? No wszyscy lubimy, jak wybucha, jest dużo chmur i nam tutaj przeszkadza, wbija się w turbiny śmigieł, w turbiny silników i utrudnia latanie nad Europą. Jest to temat jak najbardziej... No właśnie, kurde, temat, o którym nic nie wiem. I to jest chyba najpiękniejsze w tej kwestii. Ola na czacie zapytuje, a to nie jest tak, że sporty motorowe tylko wprowadziły wiele rozwiązań jako pierwsze, bo mają droższe rozwiązania, a nie, że coś dzięki nim jest wymyślone. No to tutaj tak płynąc już w kierunku samego tematu audycji, na samym początku, kiedy tylko pojawiły się samochody, no to ludzie zaczęli się ścigać. I no to leży w naszej naturze. Jeżeli mamy nogi i się nauczymy biegać, no to będziemy chcieli, żeby sobie między sobą rywalizować, prawda? No i tak samo, kiedy sobie usiodłaliśmy konia, no to wtedy też próbowaliśmy z tych koni wykrzesać jak najwięcej. Były przecież organizowane jakieś, no nie wiem, no na historii się może nie znam, tutaj akurat bardziej piję do Wiedźmina Trójki, gdzie wyścigi konne są codziennością. Natomiast ta jednak kwestia rywalizacji jak najbardziej siedzi w nas, jak najbardziej nas skłania do tego, żeby przy użyciu możliwości, które mamy, pokazać, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. No i oczywiście na samym początku wyścigi samochodowe różniły się od zwyczajnego ruchu ulicznego tylko i wyłącznie tym, że za kierownicami tych samochodów byli postawieni świry, były posadzone świry. Absolutne świry, które były gotowe hamować za późno, za ostro, wyciągać z tych samochodów niesamowite ilości, niesamowite rzeczy, niesamowite cuda. Silniki były tam beznadziejne, technologia była kompletnie do dupy. Natomiast oczywiście później to się rozwinęło. Najpierw oczywiście w motorsporcie wprowadzano pewne rozwiązania, które miały na celu, to ulepszyć. Dzisiaj sobie powiemy między innymi, dużo sobie powiemy o aerodynamice.
która tak naprawdę jest niesamowicie istotna w sporcie motorowym. Wyobraźcie sobie, że taki bolid Formuły 1, który by sobie jechał w tunelu, byłby w stanie sobie jechać z taką samą prędkością po dachu tego tunelu, jeżeli by go tam odpowiednio wcześniej ukierować. No ale te rozwiązania, no właśnie, na samym początku nie było żadnych rozwiązań technologicznych, które w motorsporcie byłyby wyżej niż to, co ludzie

I tak patrząc, myślę, na ostatnie 10-15 lat, mogę powiedzieć, że sporty motorowe są faktycznie bezpieczne, a każda z tych rozwiązań bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone, została okupiona czyjąś śmiercią. No ale o tym mówiłem wcześniej w technologii zbrukanej krwią, gdzie skupiałem się właśnie na tych rozwiązaniach, które podpisane czyjąś krwią, czyimś bardzo często życiem, niestety musiało do tego dojść. No, ludzie będą dążyli do tego, żeby się ścigać, żeby przekraczać granice, bo kto inny jak nie człowiek będzie chciałby cisnąć szybciej, mocniej, tylko po to, żeby udowodnić komuś innemu, że jest szybszy, że jest lepszy, że jest sprawniejszy. Konstruktorzy na samym początku, w takim, tutaj mówimy o latach po wojnie przede wszystkim, ponieważ sport motorowy na początku XX wieku za bardzo nawet ciężko było tutaj mówić o sporcie, ponieważ świat był zawiązany konfliktami zbrojnymi i bardziej skupialiśmy się na jakichś tam mocnych ciężarówkach, gdzie jako mocne mówimy tutaj o kilkunastu koniach mechanicznych, które pozwalały na przewiezienie ciężkiego ładunku na dalszą odległość. Konstruktorzy mieli beznadziejne silniki i skupiali się przede wszystkim na aerodynamice. Jeżeli sobie przypomnicie jakieś takie starożytne, czarno-białe nagrania właśnie z tymi ludzie, którzy mieli te kaski, gogle i tak dalej, gdzie byli wsadzeni do czegoś o kształcie pocisku z coraz bardziej szeroko stawianymi kołami. To jest ten pierwszy problem, że jeżeli zaczynamy jechać szybko, no to pojawiają się pewne konkretne problemy, bo jeżeli sobie będziemy jechali szybko takim samochodem ciężarowym, no to doskonale zdajemy sobie sprawę z czegoś takiego jak opór powietrza. Doświadczamy tego na co dzień, to nie są żadne szary z mleka, jak mówią tu i ówdzie, doświadczamy tego na co dzień, nawet jeżeli jest to bardziej wietrzny dzień. I właśnie zaczęto wprowadzać troszkę właśnie wzorowanego na pocisku, który, prawda, leci szybko, ale może na sam początek, ponieważ o aerodynamice będzie jeszcze naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Na sam początek opowiemy sobie o samym sposobie działania silnika, ale zanim to zrobię, moi drodzy, to tutaj muszę jedną rzecz zrobić i na dosłownie potrzebuję chwilkę przerwy muzycznej, niestety, ale muszę tutaj jeszcze jedną rzecz podregulować, zanim będę kontynuował dzisiejszą audycję. Dzisiaj w ramach przerwy muzycznej będzie mój random z playlisty soundtrack z pewnej gry, który być może znacie, a ja do was wrócę za kilka minut, bo muszę. Przepraszam was bardzo i do usłyszenia za chwilkę. Porozmawiamy sobie o silniku.

A my tymczasem powoli wracamy sobie do dzisiejszej audycji. Będę troszkę na sam koniec, już po tym jak wam opowiem o kwestii sportów motorowych, troszkę o Formule 1. O Formule 1, moi drodzy, nie o Formule 1, bo po prostu szlak mnie trafia, jeżeli ktoś mówi Formuła 1, nie, to jest Formuła 1. Oczywiście możecie dzwonić, Skype, Nocne Radio, jeżeli ktoś chciałby się dołączyć do dyskusji, ale na sam początek to sobie przypomnijmy, w jaki sposób działa silnik spalinowy. Wiemy, że tam są cylindry, tłoki, blok silnika. Wdmuchujemy tam powietrze, wtryskujemy paliwo, no i co się tak w zasadzie dzieje? Tłoki są przypięte, są zawieszone w cylindrach, przypięte do takiego wału korbowego. Jeżeli mamy silnik czterocylindrowy, najpowszechniejszy wśród naszych samochodów osobowych, dzieje się to mniej więcej tak, że te tłoki są zawieszone na wale korbowym w ten sposób, że jeżeli mamy tłok numer 1 na samym szczycie, to wtedy tłok numer 2 jest tuż obok, jeżeli chodzi o wysokość, i jest gotowy do tego, żeby wykonać kolejny ruch. Wstrzykujemy odrobinkę paliwa, dosłownie mgiełkę, kropelki i tak dalej, mieszamy to z powietrzem, zapalamy, w wyniku eksplozji, dokładnie takiej samej eksplozji, na zasadzie której wylatuje kula z armaty, dokładnie ten sam mechanizm, słuchajcie, ten sam mechanizm napędza nasze silniki, powoduje, że ten tłok odskakuje w dół, i jednocześnie podnosi do samej góry kolejny tłok. W drugim tłoku mamy tę samą operację, wstrzykujemy odrobinkę paliwa, wstrzykujemy odrobinkę powietrza i znowu wypychamy go w dół. I tak trzeci, i tak czwarty. Cały taki cykl to jest jeden obrót, więc jeżeli zapalicie sobie swój silnik i on tam będzie miał, powiedzmy, te, nie wiem, tam 800 obrotów na minutę, to widać na obrotomierzu, to znaczy, że ten silnik zapitala właśnie z takim tempem, że on wykonuje 800 cykli w ciągu minuty. No właśnie, tylko że jeżeli spojrzymy na kulę armatnią, no to jednak był tam pewien istotny problem, ponieważ najbardziej istotne było to, żeby kula była dużo, dużo mniejsza niż lufa naszej armaty, żeby tam było odrobinkę luzu. Bo, no, wiadomo, nie było to szczególnie dokładne, te kule nie były szczególnie dokładnie robione, i ten luz miał na celu to, żeby przypadkiem nie doszło do sytuacji, w której kula ugrzęzłaby w lufie tej armaty, no i zwyczajnie wtedy rozwaliłoby całą armatę, łamiąc po prostu całą strukturę i raniąc niczym granat odłamkowy ludzi wokół. Natomiast właśnie silniki Formuły 1 mają taką fajną właściwość, że jeżeli mamy taki nasz typowy silnik, to on sobie tam pływa w takiej zupie, w takim oleju i tak dalej, i to nam zapewnia, że ten tłok będzie sobie chodził i tutaj te stalowe części nie będą o siebie trzeć, no bo jeżeli będą o siebie trzeć, no to się wtedy wyrobią, będzie więcej luzu, i jeżeli będzie więcej luzu, no to w momencie, kiedy dojdzie do takiej eksplozji, to wtedy cała ta energia, która uderza w tłok, jednocześnie rozejdzie się po jego bokach i zwyczajnie pójdzie w niebyt, zostanie zmarnowana. A też warto zaznaczyć, że sam blok, tak, sama ta konstrukcja, żelazna konstrukcja bloku silnika oraz jego cylindrów, tłoków, ma to do siebie, że w zależności od temperatury będzie się kurczyła albo będzie się rozszerzała. No i jeżeli mamy zimny silnik, no to wtedy, jeżeli sobie wejdziemy na wysokie obroty na zimnych silniku, w bardzo łatwy sposób możemy go zwyczajnie uszkodzić. Dzisiaj widziałem właśnie w jednym z nagrań w ramach przygotowań do audycji taki swego rodzaju eksperyment, gdzie wystrzeliwano tłoki, dosłownie wystrzeliwano, że zmodyfikowano blok silnika tak, że pod tym tłokiem nie było żadnego wału korbowego ani nic, tylko i wyłącznie wrzucono ten tłok tak jak do lufy, no i odpalono. No i odpalono najpierw taki typowy
tłok samochodu, który wyleciał tam na odległość kilkudziesięciu metrów. Fajnie, pięknie, duża siła, która naprawdę fajnie będzie nam to obracała, ale później dano większy tłok, który wizualnie nie różnił się absolutnie niczym, ale dosłownie trzeba go było młotkiem wbić do końca tego bloku silnika. Okazało się, że jeżeli wykorzystamy tę maleńką przestrzeń, naprawdę liczoną w kilkudziesięciu nanometrach, to wtedy osiągamy z tego samego paliwa, słuchajcie, z tego samego paliwa i z tego samego silnika wydajność o 30-50% wyższą, nie używając właśnie żadnej magii. No i właśnie dlaczego? Dlaczego te tłoki w naszych codziennych silnikach samochodów są takie małe? No oczywiście trwałość. Jeżeli przygotowujemy silnik samochodu Formuły 1 czy jakikolwiek właśnie silnik sportowy, to ten silnik jest na samym początku wyjęty z owego samochodu i jest przepuszczany przez niego olej. Olej o odpowiedniej temperaturze pracy tego silnika, wygląda to mniej więcej tak, jakbyście podpięli człowieka pod maszynę do dializ albo do respiratora, żeby nadać zarówno blokowi silnika, jak i jego tłokom odpowiednią temperaturę. I dopiero potem, kiedy już ten silnik jest we właściwej temperaturze, jest dopiero podpinany do naszego samochodu, żeby właśnie mógł pracować w ten sposób. No i oczywiście silniki tych samochodów zużywają się niesamowicie szybko, co nie zmienia jednak faktu, że jeżeli weszlibyśmy na obroty, o których mówimy w Formule 1, bo Formuła 1 jest absolutnie bezkompromisowa, te samochody są zbudowane po to, żeby jeździć szybciej i to jest absolutnie jedyna motywacja rozszerzeń technologicznych, jakie pojawiają się w tymże samochodzie. Tylko i wyłącznie wyższa prędkość. Nic innego nie ma najmniejszego znaczenia. Szybsze pokonywanie kółek, szybsze radzenie sobie z zakrętami, późniejsze hamowanie. Oczywiście dlatego te samochody są dużo lżejsze, ale o tym jeszcze będzie później. No i właśnie, i ta modyfikacja silnika, tutaj akurat za bardzo nie jest przenoszone do naszych dzisiejszych samochodów, ponieważ jeżeli byśmy sobie pozwolili na taką prędkość przelotową, czy obroty przelotowe, jakie ma typowy bolid Formuły 1 w samochodzie codziennym, czyli wrzucilibyśmy go na 10 tysięcy obrotów, no to ten silnik zwyczajnie by się rozpadł ze względu na ogromne ciśnienie, jakie w nim panuje. Jednakże właśnie, bo tutaj jeszcze mam przygotowane dużo o samej historii, ale właśnie chciałem, żebyśmy byli, że tak powiem, na wspólnej podstawie myślowej, żebyśmy wiedzieli, co to jest silnik i w jaki sposób silnik spalinowy działa. No i tutaj warto sobie powiedzieć odrobinkę o sile docisku. Dużym problemem jest to, że jeżeli osiągniemy odpowiednią prędkość danym czymś, co ma, nie wiem, jakąś podłogę i tak dalej, bardzo dużo powietrza zacznie się dostawać pod ten samochód. No i w jakimś tam istnieje możliwość, że ten samochód zacznie nam się unosić, stracimy przyczepność, a również dochodziło w przeszłości do wypadków, w których samochód, na przykład wjeżdżając na wzniesienie i tracąc przyczepność, zwyczajnie uniósł się w powietrze. Zaczął lecieć, przekoziołkował i oczywiście się rozbił. To był rok 1953, w którym po raz pierwszy zaczęto myśleć o sile docisku, kiedy już te prędkości były na tyle duże, że była ta siła docisku widoczna, a tutaj musimy sobie też zdać sprawę, że siła, że wpływ aerodynamiki rośnie proporcjonalnie do kwadratu prędkości. Czyli im bardziej przyspieszamy, tym wielokrotnie bardziej aerodynamika tutaj będzie z nami gadała. Pierwszy samochód, który, tutaj sobie wyciągnę go na czata, jeżeli ktoś był wczoraj, to wtedy wrzucałem jako zajawkę naszej dzisiejszej audycji.
Natomiast w 1956 roku po raz pierwszy pojawiło się Porsche 550, które wykorzystywało spoiler. Wszyscy znamy spoiler, który nam się kojarzy nie tylko z audycją w Nocnym Radiu, ale również z tak zwanym wieś-tuningiem, który teraz wrzucam wam na czata. To był najpierwszy spoiler. Absolutnie obrzydliwy, beznadziejny, tragiczny, fatalny, brzydki, nie da się na to patrzeć. Natomiast to, co się stało po wykorzystaniu spoilera w wyścigu na torze Nürburgring w 56 roku, okazało się, że Porsche 550, które miały zamontowane te skrzydła, pobił wszystkie inne Porsche w wyścigu na 1000 km na tym torze. No i później zaczęto właśnie kombinować, żeby ten właśnie takie jakieś pochylone skrzydło wykorzystać do tego, żeby ten samochód bardziej docisnąć. Jeżeli mamy odpowiednio duży spoiler, to przy prędkości około 200 km na godzinę mówimy tutaj o takim słoniu, który waży tonę i siedzi na naszym samochodzie. No właśnie, a co to tak właściwie nam daje? Oprócz tego, że się nie uniesiemy w górę, sprawi jednocześnie, że mając tak wysoką prędkość, będziemy mieli naprawdę fantastyczną przyczepność. Bo o ile lekkie samochody są naprawdę fajne i one szybko przyspieszają, to przy bardzo dużych prędkościach ta siła dociskowa powoduje, że ten samochód się nie ślizga na zakrętach. Dlatego też właśnie w przedostatnim wyścigu w Bahrajnie, w Formule 1, gdzie dwukrotnie wyjechał na tor samochód bezpieczeństwa, czyli samochód, który tak naprawdę ma na celu spowolnić cały wyścig, ponieważ doszło tam do pewnych kolizji, do pewnych uszkodzeń i trzeba było usunąć szczątki samochodów, szczątki karoserii, które się zwyczajnie walały po torze. No i jak właśnie faworyt Mercedesa, Lewis Hamilton określił, że to nie był safety car, że to nie był samochód bezpieczeństwa, tylko to był danger car, czyli samochód niebezpieczeństwa, ponieważ spowolnił wyścig tak w Baku, Jezu, nie w Bahrajnie, kurczę, dzięki profesorze. O Bahrajnie jeszcze będzie, ale o Bahrajnie zeszłorocznym. Azerbejdżan, dokładnie. Właśnie, to spowalnianie wyścigu powoduje, że ta siła docisku, właśnie jak to określił Richard Hammond, dziennikarz motoryzacyjny, którego możecie znać przede wszystkim z serii Top Gear, później się przeniósł do serii, jak to się nazywało to na Amazonie? Grand Tour, określił, że to jest właśnie taki niewidzialny słoń, który siedzi na tym samochodzie coraz bardziej, im szybciej jedziemy. No i jeżeli sobie się takim samochodem się na przykład rozbijemy, bo wypadniemy z zakrętu, to tutaj jest właśnie ten zabawny kontrast, że im wolniej wchodzimy w zakręt, tym większe prawdopodobieństwo, że z niego wylecimy. Tak w dużym uproszczeniu, w dużym skrócie. Ale to nie wszystko, ponieważ siła docisku to jedno i tutaj mamy te współczesne tylne skrzydła, które są montowane nie tylko w bolidach Formuły 1, ale są również montowane w jakichś tuningowanych autach, w samochodach klasy LMP, startujących w wyścigu Le Mans i w innych sportach motorowych, zasadniczo mają na celu właśnie przy wysokich prędkościach zwiększyć przyczepność. Ale pojawia się jeszcze jeden problem, ponieważ powietrze opływa nasz samochód, prawda, od góry i tak dalej, ale też to powietrze znajduje się na spodzie. I powietrze, które będzie rozbijane przez front naszego samochodu na górę i dół, to, które się dostanie pod spód, będzie robiło dodatkowe nadciśnienie, ponieważ jesteśmy obiektem, który się wpitala w jakąś stałą masę powietrza i to będzie nas unosiło. No i właśnie, pierwszymi pomysłami to akurat Lotus w latach 80. zaprojektował po raz pierwszy przednie skrzydło, które miało na celu odgarnianie tego powietrza, które ma się dostać pod samochód, zwyczajnie na boki, żeby ono tam się nie wpitalało, żeby nam nie przeszkadzało. Ale tutaj trzeba wspomnieć jeszcze o bodajże Grand Prix w 89, gdzie jeden z konstruktorów, którego nazwę mam gdzieś zanotowaną, ale
którego nazwy nie pomnę, niestety, wybaczcie mi, zamontował sobie wiatrak. Zamontował sobie ogromny wiatrak z tyłu samochodu. Zgodnie z regulacjami FIA było to dozwolone, ponieważ ten wiatrak w tłumaczeniu konstruktorów miał za zadanie chłodzić silnik, ale oprócz tego robił bardzo fajną robotę, wyciągał to powietrze spod samochodu i robił podciśnienie powodujące większy docisk tego auta. Po dwóch wyścigach, gdzie te samochody zdobyły absolutne mistrzostwo, gdzie nikt się nie mógł z nimi równać, no może oprócz Lotusów, które robiły tę samą robotę przed nim skrzydłem, konstruktorzy z konkurencyjnych drużyn stwierdzili, że jednak się trzeba temu przyjrzeć, ponieważ jest to zwyczajnie nie fair. Jest to rozwiązanie, które mimo, że jest, no jest powiedziane jasno, że to chłodzi silnik i to chłodziło silnik, jednak ten dodatkowy efekt, który jak najbardziej był zamierzony ze strony konstruktorów, był zwyczajnie nie fair wobec innych teamów. No i FIA zdecydowało, że nie, no w takim razie musicie zdjąć ten wiatrak i poradzić sobie inaczej, ale jeżeli chcecie, to możecie kontynuować tutaj Grand Prix. I to był jeden z tych niesamowitych przypadków, gdzie konstruktor po tym, jak zdelegalizowano jego wiatrak na dupie, stwierdził, że w takim razie on nie będzie kontynuował i nie wystartował w żadnym wyścigu bez wiatraka. Chciałem kliknąć w link do Wikipedii, ale tutaj Anon. Czy to był Brabant 79? Tak, to prawdopodobnie będzie to. Wiesz co, miałem to gdzieś na boku. Miałem to gdzieś na boku, ale mam parę różnych kart otwartych i mi zwyczajnie umknęło. Oprócz tego, że to przednie skrzydło rozganiało powietrze na boki, również dużą rolę odgrywały we wczesnych sportach motorowych, czyli tutaj właśnie patrzymy na lata 70., 80., boczne progi, które nie pozwalały na to, żeby powietrze się z powrotem tam dostało i zapewniając małe ciśnienie pod samochodem, powodując oczywiście dużo większą siłę docisku. We współczesnej Formule 1 mamy również mechanizm DRS, czyli możliwość otwarcia tylnego skrzydła, tak żeby ono przestało dociskać i żeby powietrze swobodnie przez nie przepływało. Tak jak wam mówiłem, to jest niewidzialny słoń, który siedzi nam na tyle samochodu i go dociska, dzięki czemu jesteśmy bezpieczni, dlatego nie wpadamy w poślizg, dlatego też we współczesnej Formule 1 są wyznaczone na torze strefy DRS, strefy, które są od początku do końca całkowicie proste i tylko i wyłącznie w takim miejscu można korzystać z systemu DRS. Oprócz tego jest jeszcze jedno wymaganie, że musimy się znajdować nie dalej niż sekundę przed kolejnym samochodem, co sprawia, że mechanizm DRS jest swego rodzaju metodą ofensywną, metodą, którą możemy wykorzystać jako jadący za kimś, żeby dodatkowo właśnie zrzucić z siebie na chwilkę tego słonia, jak najbardziej przyspieszyć, wyprzedzić go i no właśnie na tym krótkim, prostym odcinku. I tak, jeszcze Lotus Type 78, Lotus 78 był pierwszy z przednim, był samochodem, pierwszym samochodem z przednim skrzydłem i wyznaczył tak naprawdę współczesny kształt samochodów Formuły 1. Jak właśnie przyjrzymy się samochodom Formuły 1, one na pierwszy rzut oka mogą się wydawać dla nas bardzo podobne, wręcz niemalże takie same. Natomiast wynika to z tego, że jest to z roku na rok coraz bardziej optymalny kształt. Jest to testowane w tunelach aerodynamicznych, w takich samych tunelach, w jakich testuje się modele samolotów, tak, żeby właśnie jak najbardziej zapanować, zrobić podciśnienie pod autem, docisnąć je z góry, no i no, konsekwencją jako takiej, można powiedzieć, ewolucji jest to, że współcześnie te samochody są stosunkowo do siebie podobne. O jednostkach napędowych akurat dzisiaj nie będę mówił, ale o jednostkach napędowych też można sporo powiedzieć i myślę, że temu można poświęcić osobną audycję, ale to wymaga dużo większego przygotowania merytorycznego. I tutaj już Furia zapituje, ta Kubica wraca do F1, do Renault. No, do Renault raczej nie.
Do Renault raczej nie, ale no zobaczymy, co z tego wyniknie. Jednym... No i właśnie, i ta siła docisku jest... Jest wykorzystywana, ale właśnie w takich autach bardziej, prawda, sportowych. Natomiast jeżeli sobie widzimy jakiegoś Golfa 14-letniego w gazie, czy w ogóle jakikolwiek samochód, w którym mamy doczepiony na siłę taki śmieszny daszek na tyle, który, no jeżeli, nie wiem, kupujemy sobie tam nowego Passata Kombi i możemy sobie go kupić za 600 zł, taki mały spoiler, no to możemy w tym miejscu już powiedzieć, że to jest absolutna bzdura, że ten spoiler absolutnie nic nie da temu samochodowi, ponieważ ten samochód się nawet nie rozpędzi do prędkości, gdzie ta siła docisku zrobiona przez maleńki przecież spoiler będzie miała jakiekolwiek znaczenie. Także jeżeli patrzycie na wiejski tuning i się śmiejecie ze spoilerów, tak, powinniście się śmiać z tych spoilerów, ponieważ jest to idiotyzm, a oprócz tego jest to zwyczajnie brzydkie, przynajmniej w mojej opinii. Jeżeli się nie zgadzacie, to zapraszam do dzwonienia właśnie Skype Nocne Radio. Może chciałbyś się, profesorze, odrobinkę o technologii Formuły 1 dorzucić, ale jeszcze wracając do sportów motorowych, chciałbym opowiedzieć o hamulcach. Początkowo hamulce bębnowe, które jeszcze cały czas mamy wykorzystywane w samochodach niskiej klasy, czyli jakieś stare Corsy, jakieś stare Golfy, czy Volkswageny Polo, czy Dacia, które ogromnie się grzeją, ogromnie hamują, faktycznie hamują. Trzeba im to przyznać, są łatwe w konstrukcji, ich wymiana kosztuje jakieś tam 20 zł, ale w roku 1953 w Jaguarze C-Type pojawiły się po raz pierwszy hamulce tarczowe, które znamy współcześnie, działające na prostej zasadzie. Klocki hamulcowe, które tarcza, która się kręci razem z kołem, i klocki hamulcowe, które zaciskają się na tej tarczy, spowolniając ją. Oprócz samego wynalezienia hamulców tarczowych, które współcześnie przeszły do naszej codziennej motoryzacji, też warto zauważyć technologię, która za tym stoi, bo zauważcie, że przy hamowaniu tarczowym mamy do czynienia z wyzwoleniem się bardzo dużej ilości temperatury, i kwestia materiałów, która jest dobrana. Patrząc współcześnie, jeżeli patrzymy sobie na hamujące bolidy Formuły 1, to widać dosłownie, że to jest rozgrzane do czerwoności, jak widać poprzez felgi samochodu, jak bardzo czerwone są te tarcze hamulcowe tychże samochodów. Jest istotna wada w korzystaniu z hamulców tarczowych, ponieważ jeżeli rozgrzejemy to, z czego hamulec tarczowy jest zbudowany, do zbyt wysokiej temperatury, a możemy to rozgrzać, stać nas na to, bo wystarczy przez odpowiednio długi czas hamować. Wystarczy przykładowo pojechać w góry i wyjeżdżać, nie wiem, z Krakowa w stronę Katowic. Mamy cały czas z górki, mamy cały czas coraz niższy poziom terenu, wobec czego cały czas hamujemy, coraz bardziej rozgrzewamy te hamulce. One nie mają okazji, żeby się ochłodzić. No i jeżeli by się zdarzyło, że bardzo mocno dociśniemy taki hamulec, w momencie, kiedy ten hamulec jest naprawdę, kiedy ta tarcza jest rozgrzana, no to wtedy go odkształcimy. A jeżeli go odkształcimy, no to wtedy, jeżeli znowu zaczniemy hamować, no to się pojawia to charakterystyczne piszczenie. Piszczenie przy hamowaniu, zużycie hamulców tarczowych. Nawet samochody sportowe pokroju Porsche Cayenne mają to do siebie, że te tarcze nie są w stanie wytrzymać tak wiele, jakby nam się wydawało, i zwyczajny zjazd z większej górki może spowodować, że taki hamulec się zwyczajnie za bardzo rozgrzeje. Oprócz tego również F1 wprowadziło, to znaczy nie wiem, czy akurat F1, ale na pewno sporty motorowe, wprowadziły opcję wentylowania tarcz hamulcowych, czyli zbudowania ich na pewnej strukturze tak, żeby powietrze przechodzące przez nie dużo bardziej optymalnie usuwało temperaturę z rozgrzanej tarczy. No ale tutaj też warto zaznaczyć, że kiedy mamy do czynienia z samochodem F1 oraz z kierowcą F1, bo kierowca F1 jest tutaj kompletnie nie do pominięcia, moi drodzy, mamy do czynienia z osobą absolutnie doświadczoną, która nie wciśnie tego hamulca bezmyślnie, tak żeby te tarcze na granicy stopienia zwyczajnie zgnieść i spowodować ich odkształcenie, co się będzie odbijało oczywiście w późniejszej przede wszystkim jakości hamowania, no ale jeżeli dojdzie do absurdalnego już zniszczenia tych tarcz, i jeżeli
nie będziemy w swoim naszym cywilnym samochodzie wymieniać tarczy odpowiednio wcześniej, no to nawet zwyczajnie jadąc ta tarcza będzie o tyle odkształcona, że będzie ocierała o te klocki hamulcowe, czyli dodatkowo się będzie rozgrzewała, będzie niszczyła tarczę, będzie niszczyła klocki hamulcowe, a jednocześnie będzie traciła moc, którą wkładamy w ten samochód. Anon zadał mi dziwne pytanie i nie do końca je rozumiem. Anonie, bardzo cię proszę, rozwiń myśl, jakbyś mógł. I tutaj jeszcze jadąc dalej, bo dzisiaj będziemy mówili jeszcze o paru istotnych rzeczach, no o bezpieczeństwie przede wszystkim. Konstrukcja zbiornika paliwa, bo już wiemy, że mamy pocisk, który potrafi mknąć 380 km na godzinę. No właśnie, jakim cudem ten kierowca w ogóle, jeżeli dojdzie do wypadku, no dochodziło do wypadków śmiertelnych jeszcze jakiś czas temu, natomiast teraz wypadki różnej skali zdarzają się praktycznie co wyścig, zdarzały się zresztą zawsze, natomiast... O nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie będziemy mówili dzisiaj o konkretnych ekipach, bo się zrobi troszkę zbyt hermetycznie. No ale, co ja miałem? A, okej, okay, mieliśmy przejść do samego bezpieczeństwa i tutaj technologii, która jak najbardziej się wbija do naszego codziennego życia. Samochody Formuły 1 mają taką piękną cechę, z czego są zbudowane? No są zbudowane z włókna węglowego. Co nam daje włókno węglowe? Czemu włókno węglowe przede wszystkim jest fajne? Oczywiście mamy pierwsze jakieś takie, nie wiem, stalowe, tak, jakieś oparte właśnie na wszelkiego rodzaju metalach, konstrukcje współczesnych samochodów. Współczesnych oczywiście samochodów drogowych. Natomiast ma to parę istotnych cech. Po pierwsze, one są ciężkie, a po drugie stosunkowo słabe. Włókno węglowe jest wynalazkiem, które pierwotnie zostało zaprojektowane przez laboratorium Rolls-Royce'a, projektujące silniki odrzutowe, ponieważ potrzebowali bardzo lekkiego materiału do stworzenia tych ramion wirników silnika odrzutowego. Musiał być to materiał niesamowicie wytrzymały, odporny na temperatury, odporny na zginanie, na obciążenia mechaniczne, a oprócz tego lekki, ponieważ ciężkie elementy powodowałyby, że potrzebujemy dużo więcej paliwa, żeby zacząć tym obracać. W konsekwencji przelot takiego samolotu, użycie takiego silnika będzie kilkukrotnie droższe niż użyciu jakiegoś mądrzejszego materiału. No i właśnie powstało włókno, zaprojektowano włókno węglowe, które odrobinkę przypomina, nie wiem, arkusz tektury czy czegoś takiego, tylko że jest dużo gładsze w dotyku. Jest cholernie lekkie, jest naprawdę niesamowicie lekkie, odpowiednio sprasowane, przygotowane. Jest oprócz tego niesamowicie odporne na wyginanie. Jeżeli sobie takich kilka arkuszy włókna węglowego nałożymy na siebie, tutaj jeszcze warto zaznaczyć, w jaki sposób włókno węglowe jest projektowane. To są takie przypominające nieco żywice, niemalże płynne obiekty, które później pod wpływem odpowiedniej temperatury i bardzo wysokiego ciśnienia nabierają swoich właściwości. Jeżeli sobie zaprojektujemy przykładowo, nie wiem, oś samochodu ze stali i z włókna węglowego, no to będziemy mieli różnicę różnicę masy mniej więcej 1 do 10, a oczywiście na korzyść włókna węglowego, które spokojnie mógłbyś złapać w rękę i sobie podrzucić, gdzie jednak taka stalowa oś, no do podniesienia, ale to nie jest coś, co chciałbyś nosić i przenosić przez próg. Natomiast jeżeli poddamy to próbie siłowej, włożymy to przykładowo do prasy, która będzie nakładała odpowiednią siłę po bokach tej osi, próbując ją zwyczajnie zgnieść, bo z takimi siłami mamy do czynienia w zasadzie za każdym razem, kiedy wchodzimy w zakręt, gdzie mamy jednak to pewne obciążenie.
jeżeli spróbujemy zgnieść taką konstrukcję, okaże się, że to włókno węglowe, które jest 10 razy lżejsze, wytrzyma niemalże 5 razy większą siłę, zanim ulegnie jakimkolwiek zniszczeniom. No to dlaczego nie ma samochodów z włókna węglowego? No bo włókno węglowe jest drogie. Jest po prostu niesamowicie porównywalnie droższe, jednak biorąc pod uwagę jego właściwości, jak najbardziej już się zaczął przebijać. Do samochodów dostępnych na codziennym rynku. Natomiast samochodów sportowych i tutaj moim absolutnym faworytem jest Koenigsegg One to One. Jest to super samochód zaprojektowany przez szwedzką firmę, której stosunek mocy do masy wynosi dokładnie 1 do 1, czyli na każdy kilogram masy pojazdu przypada jeden koń mechaniczny. Koni mechanicznych ma to 1360, prędkość maksymalną ponad 450 km na godzinę, ale tutaj jest to chyba pierwszy samochód, który został faktycznie wyprodukowany i który można kupić oczywiście, jeżeli macie wolnych parę milionów dolarów, który został w całości zaprojektowany i zbudowany z użyciem włókna węglowego. Dzięki czemu mamy właśnie niską, bardzo, bardzo niewielką masę, co pozwala na dorobienie innych cudów. Oprócz tego, bardzo istotnym jest to, że ta klatka, w której znajduje się kierowca bolidu Formuły 1, ponieważ jest zbudowana z tego włókna węglowego, no to jest, no... Bardzo ciężko ją rozwalić. Oczywiście dochodzi do kolizji. Wszyscy widzieliśmy kolizję, gdzie odlatują koła, odlatują spoilery, odlatują skrzydła, odlatują cuda. Odlatuje, nie wiem, wlot powietrza, ale ta sama klatka naprawdę nie są tak niewyobrażalne siły, które mogłyby spowodować jej zniszczenie, że współczesny motorsport jednak uważa, że ta klatka jest całkowicie bezpieczna. Siły, które byłyby potrzebne do rozdarcia klatki, w której znajduje się kierowca, są no, nie do osiągnięcia nawet przy tak szalonych samochodach, o których mówimy. A jeszcze jedna ciekawostka odnośnie konstrukcji, a potem sobie zrobimy chwilkę przerwy. I do takiej luźniejszej części audycji sobie przejdę później. Jeszcze jedna ciekawostka odnośnie konstrukcji zbiornika paliwa. Ponieważ według współczesnych reguł FIA w Formule 1 nie wolno tankować w trakcie wyścigu, co oznacza mniej więcej, że możemy zabrać do 200 litrów paliwa ze sobą na taki 600-kilogramowy pocisk lecący 380 km na godzinę. No i jakby to zrobić, że jeżeli coś się tutaj rozwali, nie daj Boże, żeby to na przykład nie zostało przedziurawione. Paliwo Formuły 1 akurat za bardzo się nie różni od tego paliwa, które lejemy do naszych zwykłych samochodów. To jest w dużej mierze bardzo to takie samo paliwo. Natomiast użyto tutaj samochody zbiorniki w naszych samochodach są twarde, są taką podwieszoną bulwą z tyłu naszego samochodu. Natomiast jeżeli uderzylibyśmy, nie wiem, zrzucimy ten samochód z przepaści czy coś takiego i ten zbiornik paliwa uderzy, no to wtedy, ponieważ jest twardy, jeżeli uderzy, to się pojawią pęknięcia, on się rozszczelni, wyleje i tak dalej. Natomiast też zauważmy, że nie ma za dużo miejsca w bolidzie Formuły 1, wobec czego ten zbiornik paliwa znajduje się tuż za głową kierowcy. Co wykorzystano? Wykorzystano Kevlar, który znacie na pewno. Kevlar stał się swego rodzaju synonimem kamizelek kuloodpornych, jako materiał, który potrafi pochłonąć bardzo dużą energię i rozproszyć ją bardzo łatwo. A oprócz tego wykorzystano najzwyklejszą gumę. Zbiornik paliwa samochodu Formuły 1 przypomina worek, który jest po prostu wciskany i zalewamy go paliwem, no i wtedy on się tam wykorzystuje całą dostępną przestrzeń. Ponieważ jest workiem, to wówczas, jeżeli dojdzie do jakiegoś zderzenia, to wtedy on
samoczynnie będzie się odkształcał i dopasowywał, rozprowadzając całą energię, którą posiada, na jak najwygodniejszy sposób, troszkę na zasadzie kota, który włazi gdzie tylko się nie da i układa się i dopasowuje się do kształtu naczynia, w którym siedzi. No, filmików na YouTube teraz nie będę oglądał, ale tak, dzisiaj na czacie jest mała pogadanka o dzisiejszym święcie. Nie będę za bardzo się w to wciskał, a kontynuując taki bardziej pazurzasty klimat dzisiejszej audycji, a utwór, który pasuje tutaj bardziej niż cokolwiek innego, a potem przejdę do paru newsów, o których chciałbym powiedzieć, od których być może powinienem zacząć, ale jeżeli bym zaczął, to nawet bym nie dotknął tematu, a wy oczywiście możecie dzwonić, Skype, Nocne Radio i do usłyszenia za chwilę.

0: Uroczo ten utwór brzmi po polsku. Paliwo, które się pali, które napędza silniki. Moja miłość do benzyny. Give me fuel, give me fire, give me damadalas, no dobra, tak mniej więcej. Nie, uwielbiam, naprawdę uwielbiam ten utwór, a ogromnie się do nas dodaje. A w drugiej części audycji, moi drodzy, zacznę właśnie od paru newsów, ale potem będę straszny i opowiem dowcip o gąsce balbince. Ponieważ pewne mainstreamowe media zaczęły mówić o odkryciach naukowych, między innymi, być może udało się wam zauważyć niedawno, a w ogóle jeżeli macie ochotę dołączyć, to teraz tak na luzie, tak wakacyjnie, tak swobodnie, tak spokojnie zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, że dokonano teleportacji na 2400 kilometrów. I zrobiły to Chiny. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy mówiliśmy z profesorem Michalikiem, swoją drogą profesor niedługo do nas powróci, szykujemy się do drugiej odsłony audycji o sztucznej inteligencji. Mówiliśmy m.in. o splątaniu kwantowym, gdzie tak naprawdę badając stan jednego elektronu, jednego kwantu, mogliśmy zweryfikować na podstawie tego, co widzimy, w jakim stanie znajduje się elektron czy obiekt z nim splątany kwantowo. Na zasadzie, że jeżeli widzimy kolesia, jeżeli wiemy na przykład, że potrzeba zawsze nosi dwie skarpetki, jedną zieloną, drugą różową i akurat wchodzi do pokoju i widać tylko skarpetkę zieloną, to wiemy, że po drugiej stronie jest skarpetka różowa. Może jeszcze potrzeba, napiszę czat dla nocnego. Nie chcę się w takie rzeczy angażować. No ale, że dokonano teleportacji, tutaj akurat jest to cholernie kłamliwe i zajebiście mi się to nie podoba, że ktoś robi po prostu kurtyzanę z nauki, robi kurtyzanę z logiki, jest to no fatalne, niewłaściwe i tak dalej. To, co Chińczycy faktycznie chcieli osiągnąć i osiągnęli, jak najbardziej im się udało, jest to wykorzystanie owej technologii kwantowej, fizyki kwantowej do tego, żeby przesyłać informacje. Ponieważ jeżeli uda nam się, a to jest taki pierwszy przypadek, żeby na taką odległość udało nam się te splątane kwanty oddzielić od siebie na odległość 2400 km, żeby one pozostały w stanie splątanym, ma to tylko i wyłącznie na celu przesył informacji. Wyobraźcie sobie, że z prędkością wyższą niż światło, tutaj z całą stanowczością to muszę powiedzieć, bo mówimy o prędkości wyższej niż światło, mamy właśnie te dwa splątane ze sobą elektrony. I jeżeli w jednym zmienimy spin, no to wtedy w drugim zmieni się spin. Co to znaczy? To znaczy, że na odległość 2400 km potrafimy przesłać informacje w mgnieniu oka. To się Chińczykom udało. Taki satelita lata nad nami i jest to jak najbardziej możliwe. Natomiast nie ma tutaj absolutnie żadnego związku z kwestią teleportacji. Fajnie by było, oczywiście fajnie by było się rozdzielić na jakieś tam, nie wiem, cząstki i zostać zmaterializowanym w zupełnie innym miejscu, niczym w Star Treku. Przepraszam was, ale jakiś katar, za mało witaminy D3 i za mało gansu CuO2. W każdym razie, no właśnie, kurczę, mamy naprawdę fajną technologię, która nagle nam się pojawiła na horyzoncie i w momencie, kiedy widzimy, przypisujemy jej jakieś niesamowite właściwości, że to jest teleportacja. Nie, tu chodzi tylko i wyłącznie o przesył informacji. To znaczy, nie tyle udowodnili, że żyjemy w wszechświecie faster than light. Tak jak parę razy mówiłem, współczesna fizyka nie mówi o tym, że nie można przekroczyć prędkości światła. Współczesna fizyka mówi o tym, że jeżeli coś ma masę, to nie może poruszać się z prędkością światła. Nic więcej, Nic mniej. Splątanie kwantowe zostało udowodnione już bardzo dawno, natomiast po raz pierwszy udało się wykorzystać to do komunikacji Ziemi z satelitą. Wcześniej mówiliśmy o jakichś stacjonarnych jednostkach, które potrafiły sobie te splątane elektrony oddalić na tam kilkaset kilometrów, a tutaj mamy po raz pierwszy naprawdę taką odległość, która pozwoli nam na wystrzelenie takiego satelity w kosmos i użycie go do komunikacji. Więc to jest, że tak powiem, tylko dalsze udowadnianie tego, co już wiedzieliśmy, ale w bardziej praktyczny sposób. Ponieważ mając właśnie te dwa splątane elektrony, jeżeli na tym satelicie założylibyśmy jakiś mechanizm, który by przekładał informacje ze stanu splątania jednego elektronu, ze spinu jednego elektronu na kolejny elektron, który byłby przesyłany dalej, splątany z innym elektronem, no to wtedy możemy już sobie zbudować pewną taką kaskadę, tak, że wysyłamy sygnał w mgnieniu oka gdzieś tam w chmury i w mgnieniu oka ten sam sygnał z tych chmur nam spada. Nie ma to żadnego związku z teleportacją. Druga rzecz, słuchajcie, druga rzecz będzie jeszcze bardziej wkurzająca, bo trafiłem, kurczę, aż nie wiem gdzie, ale na jakichś dziwnych zakątkach YouTube'a, do których sam nie wiem dlaczego do nich zaglądam, jak jakiś wąsaty Janusz się wziął za obalanie Einsteina. Wąsaty Janusz, który w swoim ostatnim filmiku o tym, że Einstein się mylił, powiedział, że no niestety, ale muszę zamknąć swoją stronę internetową, coś tam, kłamstwa Einsteina.pl czy coś takiego, ponieważ ich hoster przestał świadczyć usługi. I tutaj, słuchajcie, wielki naukowiec z garażu, którego ludzie słuchają, którego naprawdę ludzie słuchają, i to jest najstraszniejsze w tym wszystkim. Cała komunikacja z na przykład statkiem misji Longshot całkiem to zmienia. Wiesz, jeżeli taki statek na przykład wystrzeliwałby za sobą sondy, co jakąś określoną odległość, to faktycznie mogłoby zniwelować ten lak komunikacyjny, który mamy przy wykorzystaniu znanych nam technologii, czy to fal radiowych, czy choćby światła i laserów. To znaczy, komunikacja Faster Than Light od dłuższego czasu jest brana za pewnik. W zasadzie od stworzenia, bo tutaj Zenon na czacie nam zaznacza i tak troszkę gasi mój stoicki spokój względem tejże technologii. Jednakże jest to konsekwencja teorii, która została przez Nielsa Bohra i przez Einsteina wykuta niemalże 100 lat temu. Tak, natomiast no druga rzecz właśnie, że taki jakiś kurczę ordynarny, typowy Janusz wziął się za to, żeby obalać Einsteina, powołuje się na Hawkinga, kompletnie przeinacza jego fakty, nie potrafił utrzymać swojej strony internetowej i jednocześnie tak po prostu, kurczę, to mnie odrobinkę dobija, że ludzie współcześnie, i to naprawdę bardzo często ludzie, o których byście sobie nawet nie, o których byście nawet nie przypuszczali, że jest ich na to stać, są w stanie zrobić taką kurtyzanę z logiki i stwierdzić, że ponieważ oni nie mają wykształcenia, no to będą lepsi niż Einstein, czy nie wiem, czy Newton, i oni stwierdzą, że będą w tym momencie obalali nazwiska, które zapisały się do naszej historii. Jeszcze Zenon kontynuuje. Zenonie, może zadzwoń i pociągniemy ten temat dalej. Zenon pisze na czacie, nie taki pewnik, dekada gdzieś. Był problem taki, że nie było pewności, że stan kwantowy splątanych cząsteczek będzie faktycznie identyczny, że się to nie uda dla powyżej pewnych odległości. Natomiast tak, no tutaj myślę, że blog kwantowo.pl dość szeroko opisał ten punkt z tego, co pamiętam, także polecam, odsyłam kwantowo.pl. Jeżeli coś jeszcze jest, nie pamiętam gdzie się za obalanie tego wzięto tak na konkretnie, ale wydaje mi się, że to był właśnie ten blog, ale oprócz tego, no właśnie, komentarze pod spodem, no bo Einstein to tak naprawdę to był jakiś tam kozidupek, który sobie kradł swoje teorie, ponieważ pracował w biurze patentowym i tak naprawdę nic nie odkrył. A taki Tesla, słuchajcie, nazwisko Tesli w ogóle się w tym newsie nawet nie pojawiło, nie pojawiło, nikt nie mówił o Tesli, nie, bo tutaj Tesla to jednak odkrył więcej. Słuchajcie, jeżeli już się bierzemy za obalanie kogokolwiek, to po pierwsze, to znaczy sam fakt, czy jest po co i kogo obalać, tak? Bo jeżeli mówimy o nie wiem, o odkryciach, kurde, o utworach Wagnera. Wyobraźcie sobie, że mamy teraz rozmowę o utworach Wagnera, opowiadamy o jego muzyce i nagle przychodzi i nagle, wiesz, a przepraszam, czy mógłbym się wtrącić? Jebać Wagnera, tylko Mozart. Noż kurde, słuchajcie, jakie to jest cholerne buractwo. Ludzie kochani. Z Teslą jest ten problem, że o Tesli wiemy stosunkowo mało, bo z jednej strony to był człowiek, który naprawdę bardzo wiele wniósł, ale z drugiej strony to też był człowiek bardzo poważnie chory, który miał problemy ze sobą. Oprócz tego współcześnie Tesli się przypisuje bardzo wiele cytatów, które nie wynikały z jego, które nie wychodziły z jego ust nigdy i dzisiaj wierzy się troszkę w Teslę, tak jak w jakiegoś takiego małego boga alternatywnej nauki. Właśnie, sam fakt, alternatywna nauka. Jak wam to brzmi? Jak wam to brzmi? Coś, co jest alternatywne do nauki, coś, co jest alternatywne do wiedzy. Coś, co stoi zamiast tej wiedzy, no nie wiem, po prostu tak troszkę powiem, ręce opadają i z dużym smutkiem, naprawdę z dużym smutkiem, tak kurde nie wiem, gdzie jest szkolnictwo, gdzie jest jakaś taka podstawowa edukacja, że tutaj nagle obejrzeliśmy sobie parę filmików na YouTube i one nam się wydają bardziej istotne niż odkrycia, które są udowodnione. A w sumie tak, no tak, Tesli notatki Amerykanie zajebali i schowali, no dobra, no może tak było, natomiast to, że nie wiemy, co tak naprawdę zrobił Tesla, nie znaczy jeszcze, że zrobił więcej czy mniej niż Einstein. Zresztą chłopaki też nie stali w żadnym konflikcie i spokojnie jeden się na drugim opierał i nie było w tym najmniejszego problemu, a robiąc takie kibicowskie, dosłownie kibicowskie zagrywki, że jeżeli się w ogóle zaczynamy brać za naukę, bo ja rozumiem być tam foliarzem do kwadratu i nie przyjmować absolutnie żadnego, nic, że nie interesuje nas to, co robi nauka akademicka, nie dotykamy tego. Okej, to jest jeszcze, że tak powiem, zrozumiałe. Jeżeli odrzucamy wszystko od początku do końca i tylko sama naturka, man. Natomiast jeżeli już się na tę naukę powołujemy, to jest coś takiego, tak jakby na przykład wziąć sobie alfabet i stwierdzić, że na przykład nie używamy samogłosek i będziemy się posługiwali tylko spółgłoskami, ponieważ wybraliśmy sobie coś takiego. A z nami zawitał Zenon i może pociągniemy ten temat kwantowego splątania, bo jest to temat gorący. Nie wiem, czy słyszałeś w ogóle o tym chińskim satelicie.
1: Nie, teraz mnie zaskoczyłeś i powiedz mi, jak mnie słychać.
0: Słychać cię doskonale, na początku szumiałeś, ale miałem cię wyciszonego.

0: Nie, no to musi być po prostu taka sytuacja. Wiesz, bo to jest naturalne, się wydaje w pierwszym tym, tak? Masz dwie cząsteczki. To polega chyba na jakoś bombardowaniu ich wiązką laserową, jednej i drugiej. I po prostu w pewnym momencie osiągasz taki stan, że jak poruszysz jedną, to poruszysz, to druga się też poruszy, nie? No i teraz jest tak, nie wiadomo, czy ona nie wypadnie z tego splątania, nie wiadomo, kiedy wypadnie. I taki jest problem. To ja wam powiem tylko tyle. Kto grał w Mass Effecta, no to ten wie, że właśnie na tym polegał system komunikacji, tak? Jak oni tam latali w tym wszechświecie szybciej niż światło, no to się komunikowali właśnie przez splątanie kwantowe. Czyli no, szybciej niż światło najzwyczajniej w świecie. Pomijali ten problem, tak? Bo to nie jest kwestia prędkości, tak jakby, no nie masz prędkości w tej komunikacji. Jak gdyby obchodzisz to całkowicie ten problem dookoła, nie?
1: To znaczy tak, tutaj to przede wszystkim wychodzi z prac Plancka i Bohra w okolicach roku 1900, gdzie nawet Einstein, mając przed oczami te odkrycia, czuł się z nimi bardzo niekomfortowo. Określił owo oddziaływanie jako upiorne oddziaływanie na odległość, ponieważ nie był w stanie. No w sumie do dzisiaj bardzo ciężko jest nam skonstatować, na jakiej zasadzie to oddziaływanie się utrzymuje. I tutaj faktycznie najistotniejszą cechą tego, co zostało odkryte, jest to, że po raz pierwszy udało się osiągnąć taką odległość, która, no jeżeli sobie tam wysterujemy odpowiednio tę satelitę, no to wtedy możemy, wiesz, użyć to na aż taką odległość, bo wcześniej już istniały praktyczne zastosowania, faktycznie w latach 90., ale jeżeli mówimy o samej historii, o tym, kiedy splątanie kwantowe się pojawiło, teoria stanu splątanego pojawiła się krótko po ogólnej teorii względności, czyli mniej więcej 1920-30 rok.
0: Problem jest taki, że to wiesz, no, dlaczego to jest przerażające? Bo to jest coś, co w dosyć taki ciężki problem nam pokazuje dwie rzeczy. Albo co najmniej jedną z nich. Albo jesteśmy po prostu tak. Najtęższe umysły w historii ludzkości są zbyt głupie, żeby to pojąć. Albo to jest dowód na to, że istniejemy w symulowanym wszechświecie.
1: No dużo.
0: Więc jesteśmy w dupie w jednym i drugim wypadku.
1: Wiesz co tutaj, bo doszedłem do tego, o czym prawdopodobnie ty mówiłeś, bo faktycznie w latach 90. XX wieku po raz pierwszy eksperymentalnie udowodniono istnienie splątania pomiędzy fotonami odległymi od siebie o kilkanaście kilometrów. Później udało się.
0: Elektrony chyba były, no, jakieś takie cząstki elementarne.
1: Tak, a później udało się to zaobserwować na odległości 144 km między wyspami La Palma i Teneryfą. I faktycznie lata 90. jest to czas, kiedy udowodniono, gdzie no zwyczajnie już nie było po prostu opcji, żeby mówić, że czegoś takiego już nie ma i że to nie istnieje, że Bóg nie gra przecież w kości i tak dalej.
0: Nie, no wiesz, to zajebiście było w Alpha Centauri, którego tam San wspominał ostatnio na czacie. Jak tam odkrywałeś pewne technologie, nie pamiętam jaka to była technologia, ale to jest do sprawdzenia w internecie,
1: Kesze.
0: że nie, tak, że not only God does play dice, but the dices are loaded, nie? Czyli są, no. Czyli Bóg gra w kości, ale kości są takie trochę zachachmęcone, nie? No i to jest trochę też taki właśnie problem, taka sytuacja ale to ma ogromne, ogromne implikacje. Jeżeli kwestia jest taka, jaka jest skala tego wszystkiego, tak? Bo może się po prostu okazać nagle, że faktycznie to jest zajebiste narzędzie do komunikacji i my niepotrzebnie przeczesujemy wszystko przez SETI, a po prostu jakieś struktury wielkoskalowe mogą być jakimiś takimi routerami komunikacji kwantowej, że tak się wyrażę, w skali wszechświata.
1: Tak, właśnie to oddziaływanie pokazuje nam pewną nieokreśloność na tym poziomie subatomowym, tak? Czyli nie do końca wiesz, choćby ta hipoteza, no tutaj już tutaj kompletnie pojedźmy, załóżmy czapeczki foliowe. Gdzie jest moja czapeczka? Założyłem czapeczkę foliową, moi drodzy. Jest taka teoria, że życie zrodziło się na Ziemi, dlatego że dawno, dawno temu kosmici tutaj zasiali pierwsze bakterie i patrzyli, jak tutaj ludzkość się rozwija. A tak, spójrzmy dalej. Jeżeli już oni sobie poradzili z tym splątaniem kwantowym i znaleźli takie fotony, które na przykład, czy elektrony, które byłyby splątane z elektronami,

0: nami na ziemi i tak sobie, wiesz, tak sobie budowali po prostu jak z klocków Lego, ale na kompletną odległość, nie? Tak troszkę jak grając w jakiegoś dobrego RTS-a, nie? Kurczę, to by było naprawdę przyjemne. Natomiast to sam właśnie użyłeś tego pojęcia teleportacji, tak? Teleportacja kojarzy nam się z fizycznym przeniesieniem jednego obiektu do drugiego miejsca.
1: Użyłem?
0: Materialnie, tak. Użyłeś takiego pojęcia na samym początku.
1: A to widzisz, już bezwiednie, ale to ja tych rzeczy nie łączę, to tylko jest jakiś taki, wiesz, semantyczny błąd. Ja to, w mojej głowie to funkcjonuje jako komunikacja kwantowa, ale tak, w powszechnym dyskursie o tej komunikacji kwantowej się mówi jako o teleportacji, nie? I tutaj, wiesz, słusznie kiedyś, jak była jeszcze Joanna Jadachowska w audycji u Furaka o druku 3D, to powiedziała, że cała ta sytuacja z drukowaniem 3D trochę przypomina te replikatory, które też są jak gdyby, wiesz, no taką właśnie teleportacją, nie?
0: To znaczy nie tyle teleportacją, co odtwarzaniem, tak? No nawet zwykły druk przecież jest odwzorowaniem fizycznym pewnej cyfrowej wartości, prawda?
1: Czekaj, teleportacja, no to też możemy teraz wejść w science fiction, bo teleportacja różnie była w różnych dziełach przedstawiana. Faktycznie możesz wziąć, wiesz, jakąś naturę korpuskularną wszechświata tutaj i materii zrobić i zamienić człowieka w falę i go przenieść w inne miejsce jakoś. Możesz go tą teleportacją kwantową, tę informację przenieść, żeby, wiesz, załamać czasoprzestrzeń, ale możesz ją po prostu w ogóle złamać poprzez most Einsteina-Rosena, tak?
0: Mhm. A wiesz co, no. tutaj mi się przypomina koncepcja, która była przedstawiona u Lema, co tytułu kompletnie nie pomnę teraz. Próbuję sobie przypomnieć od paru minut, ale nie jestem w stanie. To była historia, gdzie pewna planeta była cały czas narażona na jakieś deszcze meteorytów, deszcze asteroidów, które non-stop ją rozpieprzały i każdy człowiek miał swoją cyfrową kopię zapasową i jeżeli by doszło do tego, że ten człowiek by zmarł w wyniku czegoś takiego, to od razu był odbudowywany no z oczywiście wszystkich nam dostępnych środków, tak, no bo jeżeli sobie weźmiemy człowieka i rozdzielimy go na atomy, no to możemy w każdej chwili takiego człowieka od początku do końca odbudować, oczywiście no, patrząc pod kątem tak... czysto materialnym, nie?
1: Dobra, ale to wiesz, zależy jaki poziom uproszczenia weźmiesz, bo jakbyś chciał, zakładając, że na jakimś innym planie egzystencji nie istnieje psychika ludzka, tak? Czyli to wynika w pełni od zachowania się tam w naszym systemie nerwowych komórek, no to musisz uwzględnić wszystko, jakieś spiny, kolory, zapachy. To jest ogromna ilość danych, żeby człowieka przepisać. Kod DNA to jest jedna płyta CD, ale żebyś chciał całego człowieka zapisać, to jest niemożebna ilość danych. Po prostu z każdym po prostu atomem, który jest w jego ciele i każdą charakterystyką atomu, którą my znamy, a być może nie znamy wszystkich jeszcze teraz po prostu zmiennych, które opisują ten materię.
0: Tak, wielki tutaj Etam dopytuje, czy to słodki głos Zenka. Nie, Błażej jest na antenie. Natomiast tak...
1: Pozdrawiam, Achen.
0: Natomiast zderzacz hadronów cały czas pracuje i nawet odkryto niedawno kolejną cząstkę, która jak najbardziej pasuje do modelu standardowego, co nie zmienia faktu, że te odkrycia są cały czas dokonywane i pewnego dnia zwyczajnie się możemy bardzo boleśnie zdziwić i ewentualnie odkryć coś nowego, albo odkryć coś, co zupełnie nam się nie dodaje do naszego dzisiejszego świata. No i wiesz, na poziomie, nie wiem, takiego zwykłego komputera, jeżeli byśmy sobie tak, nie wiem, mojego laptopa teraz po prostu stopili, rozbili na atomy, a potem go złożyli, no to nawet, wiesz, nawet jeżeli użyjemy tych samych atomów, tak samo ułożonych, no to nawet na tym dysku, nieszczęsnym dysku twardym, jeżeli będziemy mieli inaczej ułożone te stany magnetyczne, tak? To wiesz.
1: Dokładnie.
0: Mimo, że to będzie ten sam, wiesz, co do atomu się zgadzało, ale będzie inaczej spolaryzowane, no to już niestety kaplica i ten system zwyczajnie nie wstanie. Dlatego wiesz...
1: Właśnie byłbyś w stanie policzyć coś takiego, kurde, mi się wydaje. To wiesz, jest to policzenie, ile jest atomów w ludzkim ciele i ile potrzeba zmiennych, żeby je opisać, nawet jakby to było zero-jedynkowo binarnie. Ale ja myślę i tak w dalszym ciągu, że to była katastrofalna ilość danych po prostu.
0: Wiesz co? Tak, tak.
1: Myślę, że to by była po prostu niemiłosiernie potworna ilość danych. A, kiedyś się tak swoją drogą a propos natury wszechświata napisałem taką sytuację, że gdzieś tam w moim źródle wiedzy, które tam nie będę się z nim chwalił, bo jest fajne i w ogóle i chcę, żeby było moje, taki jestem egoista, pada taka teoria, że gdyby ludzie się w dzisiejszym tempie, to a propos Etama, którego serdecznie zapraszam na antenę, jak gadamy o kosmosie, że gdyby ludzie się w tym tempie, co teraz rozmnażali dalej, to w przeciągu następnych 10 tysięcy lat powinno ich być więcej niż atomów we wszechświecie. Nie wiem, ja myślałem, jak to policzyć i doszło mi do głowy po prostu, żebym musiał kapitalizację co chwilę robić, jak tam było o odsetkach i tak dalej.
0: Tak, ale to wiesz, to jest troszkę, wiesz, konsekwencja schematu Ponziego, tak, że jeżeli będziemy w ten sposób mnożyć, ja też używam tego argumentu, jeżeli chodzi o rozród kotów, tak, że powiedzmy jedna kotka z całym swoim jestestwem, tak, z całym swoim z dzieciakami, kociętami i kociętami tych kociąt, tak, w ciągu swojego życia potrafi maksymalnie wytworzyć, urodzić 300 tysięcy kotów, tak? Co prawdopodobnie będzie dużo mniejsze, ponieważ koty dzikie nie będą żyły tam 8 czy 7 lat, tylko połowa zwyczajnie wpadnie pod samochód, zanim skończy pierwszy rok. Natomiast dalej jest to bardzo duża liczba. Wiesz co, nie do końca... Nawet jeżeli byśmy się, nie daj Boże, to znaczy tak, może przede wszystkim, nie wiemy ile jest atomów we wszechświecie, to po pierwsze.
1: Obserwowalnym wszechświecie, przepraszam.
0: Okej, okay. Okej, okay, dobra, to chyba, że w ten sposób, bo już chciałem, sobie tylko słuchawki poprawię. Patrząc na to w taki czysto matematyczny sposób, zawsze dojdziemy do takiego eksperymentu, który znamy z książek do matematyki ze szkoły podstawowej, że Jasiu umówił się z Małgosią, że pożyczy jej złotówkę i będzie oddawała tam powiedzmy przez dwa tygodnie czy tam 6 tygodni, także pierwszego dnia odda grosz, drugiego dwukrotność poprzedniego dnia, czyli 2 grosze, 4 grosze i tak dalej, i to będzie jej spłata, tak? Także jeżeli się bawimy w rozwój wykładniczy, czy jakiś rozwój bardziej niż liniowy, no to prędzej czy później dojdziemy do wniosku, że tam któregoś tam nastego dnia okaże się, że Małgosia musi zapłacić więcej niż jest pieniędzy na świecie. W takich obliczeniach zupełnie nie bierze się pod uwagę tego, że no są pewne czynniki środowiskowe, które zwyczajnie no musiałyby tutaj wpłynąć. I przykładowo jeszcze jedno z takich ciekawszych obliczeń z tej samej grupy, o których mówisz, jeżeli byśmy chcieli przyspieszyć statek Apollo przy użyciu paliwa chemicznego do prędkości, połowy prędkości światła, to musielibyśmy spalić więcej cząsteczek niż jest dostępne w widzialnym naszym wszechświecie.
1: No tak, tak, tak. A ja ci powiem więcej, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to kiedyś to na czacie pisałem. Dlaczego tak nie widać tych kosmitów, jak latają? Słuchajcie, wykładniczo, z tego co pamiętam, rośnie w zależności od grawitacji koszt tego, jak ciężka, ile powinna mieć paliwa taka rakieta. Już przy naszej grawitacji to jest przesrane i niewydajne. Ale gdybyś miał takie planety, jak są najpowszechniejsze, czyli superziemie, które mają przynajmniej 2 razy taką grawitację, czy tam 1,5, co najmniej, to już są gigantyczne koszty i po prostu niektóre cywilizacje mogą w swoich obliczeniach dojść do wniosku, że się nie opłaca, żeby lecieć na orbitę, wybuchając tam, tak? Albo i to wiesz, no nie da rady, tak?
0: To znaczy,
1: nie zrobisz windy kosmicznej, nie zrobisz pulsacyjnego napędu, no musiałbyś połowę planety chyba przeznaczyć na to, żeby dało się z niej wystartować przy użyciu silnika pulsacyjnego termonuklearnego, tak? No, także znaczy, no, jest dużo...
0: Ale też mamy pewne koncepcje technologiczne, które mamy jeszcze bardzo niedorobione, tak? Przykładowo ten EM Drive, który jest bardzo prześmiewany, nawet w środowisku naukowym, co mnie odrobinkę, powiem szczerze...
1: Ale czekaj, nie, słuchaj, bo to jest kwestia ciągu, tak? I tego wszystkiego. EM Drive to jest coś chyba bliżej silnika jonowego, to ma finalnie dobre osiągi, ale po prostu to się nie wzbije, tak? No nie ma bata. O to chodzi, z tego co pamiętam. Bo ty mówisz o Wasimirach i takich sprawach, tak?
0: To też science fiction samo nam mówi, że generalnie budowa statków kosmicznych na powierzchni planety jest zwyczajnie głupia, bo musimy zadbać o aerodynamikę, bo musimy się przemęczać grawitacją. Dopiero możemy zacząć mówić o odkrywaniu kosmosu, kiedy sobie postawimy stocznię na orbicie. I wtedy zaczynamy się faktycznie
1: trudne,
0: bawić.
1: To nie jest trudne, to nie jest wbrew pozorom takie trudne.
0: Tak,
1: i bardzo jest opłacalne, nie jest trudne i tak jak kiedyś wspominałeś już, transport po prostu surowców na orbitę, to jest wykonalne przy obecnej technologii, tak? I tak naprawdę jedyną rzeczą, są dwie rzeczy, które to nas od tego na dobrą sprawę odciągają, to są spory polityczne, ale tutaj już niewiele brakuje, żeby one poszły wbrew pozorom w odstawkę. A druga sprawa to jest to, że po prostu się rządy boją, że rozpierdolisz ekonomię zwyczajnie, jak przylecisz asteroidą, która będzie miała tak w cholerę złota albo platyny, nie?
0: No, tutaj trzeba przyznać, że w momencie, kiedy rozpoczynał się wyścig kosmiczny, to w ogóle pojawił się jakiś traktat o... Jak to było? Że nie można sobie...
1: Zakaz zbrojeń, tak?
0: Nie zbrojeń, tylko...
1: Państwa nie mogą sobie uzurpować miejsca w kosmosie, tak?
0: Tak,
1: mogą
0: tak,
1: osoby
0: tak,
1: prywatne,
0: dokładnie.
1: Nie państwa.
0: Tak, dokładnie. Tylko, że wiesz, wtedy nawet nie wiedzieliśmy w ogóle, wiesz, misja Apollo przecież pokazała nam, że mamy coś takiego jak pasywana Lena, tak? Mieliśmy księżyc, który był po prostu śmieszny, który wygląda jak kula twarogu, a jeżeli wbijesz do niego łopatkę, bo tam, nie wiem, będziesz chciał się sobie tutaj za potrzebą pójść i chcesz sobie zrobić dołek saperką, to była piękna scena z misji Apollo 17, gdzie po raz pierwszy poleciał geolog, gdzie po raz pierwszy poleciał człowiek niewojskowy, który podczas swoich prac geologicznych właśnie tam grzebał i w pewnym momencie mówi, dobra, czekajcie, ja muszę zdjąć osłonę. Tę osłonę, która chroniła go przed promieniowaniem, nie? Otwiera tę osłonę i się okazuje, że jeżeli tam zdejmiesz parę centymetrów tego księżycowego pyłu, okazuje się, że księżyc jest pomarańczowy.
1: No, to też zdjęcia niefortunne chińskie, z tego co pamiętam, też coś w tym temacie mieszały.
0: Tak, natomiast jeszcze jadąc dalej, bo tutaj akurat nie podejrzewam cię o to, że jesteś denialistą Einsteina i nie wiem, że jesteś tutaj z sekty Tesli czy czegoś takiego, także tutaj akurat pozwolę to sobie pominąć, bo myślę, że tutaj jednak na tych samych falach nadajemy. Natomiast dość głośnym echem w środowisku spiskowo-alternatywnym obił się w tym tygodniu reportaż w TVN-ie dotyczący alternatywnie leczonego dziecka, które zmarło na raka, a rodzice w ogóle sobie brylują. Czy jest ci znany ten temat?
1: Na szczęście nie, a tak szczerze powiedziawszy, to jestem strasznie zdziwiony, że coś takiego mi umknęło.
0: Wiesz co?
1: To dziecko było alternatywnie leczone, zmarło, no i co? Słuchaj, żadną ustawą tego nie zmienimy. Głupota jest endemiczna i po prostu tak będzie. Osoba zmarła, też starsza, która się leczyła terapią pana Zięby. I co?
0: Znaczy wiesz, tutaj reportaż, o którym mówię, przede wszystkim pokazał pewne chore podejście zarówno u terapeuty, tak, który stwierdził, że on nie jest lekarzem, więc on więcej może, który tam leczył witaminą B17, który namawiał rodziców do tego, że żeby wyciągnąć to dziecko spod rąk tych złych lekarzy, którzy ładowali w niego chemię, gdzie dzieciak miał jakieś 80-90% szans na wyleczenie, gdzie oczywiście na rodzinkę spłynęła fala hejtu. Tutaj wrzucę link do bloga na czata, żebyście mogli się zapoznać z podejściem. A tutaj przeczytam jeden tekst, który się pojawił na tym blogu tuż po emisji tego reportażu. Pod tytułem Pierdolicie Hipolicie. W związku z akcjami, które dzieją się obecnie, chcielibyśmy wystosować oświadczenie w tej sprawie. Nie tylko zaszlachtowaliśmy naszego syna, to w dodatku go zjedliśmy, a szczątki, których nie chciał nasz pies i 5 kotów, zakopaliśmy pod drzewem. Taka jest prawda, a młody król przypieczętował to swoją niewidzialną ręką. Ludziom można wmówić dosłownie wszystko i łykają to z otwartą buzią. Nawet pani z TVN-u, która przyjęła to, co powiedziałam podczas rozmowy telefonicznej i gdyby przynajmniej powiedziała, że mnie nagrywa, rozwinęłabym większe wodze fantazji, a dziewczynka, matka powiedziała to, że ten dzieciak zwyczajnie wolał umrzeć i nawet jeżeli ta terapia by nie zawiodła, no to by spadła na niego gałąź i też by go zabiła. Na tym blogu możecie zapoznać się z całą historią leczenia tego dzieciaka, gdzie kurde, ta babka idzie tak cholernie, że ja tutaj nic złego nie zrobiłam, było wszystko pod kontrolą. Co więcej, niedaleko z 27 stycznia mamy wpis o tym, jak zrobiła sobie roztwór kapsaicyny domowej roboty, używając papryczek piripiris, przepraszam, papryczek chili, które specyficzek sobie od 7 do 10 dni w lodówce, kilka razy kilka razy dziennie bełtany. Kapsaicyna jest bardzo piekąca, więc trzeba ją dawkować bardzo ostrożnie. 3 razy dziennie po łyżeczce do herbaty przed jedzeniem, popijając mlekiem lub przegryzając chlebkiem z dużą ilością masła.
1: Nie lepiej gaz pieprzowy kupić?
0: Wiesz co, nie wiem, ale tutaj jak wspominałem na samym początku, że dzisiaj będzie dość duży rage w moim, w tej dalszej części takiej luźniejszej nagrania, to jest właśnie to takie ślepe zacietrzewienie, że słuchaj, no umarł ci dzieciak dlatego, że ty do tego doprowadziłaś, a ty się nie opierdolicie, Hipolicie.
1: No ale słuchaj, kiedyś był taki wpis na temat Kesze, taki, pamiętasz, taki ogromny komentarz coś wysnuł pod któryś z tych twoich jeszcze pro bono szkalowanych audycji, a propos tego, że sekty, jak im udowodnię, że się mylą, to one jeszcze bardziej będą szły w swoje, tak? I tu myślę, że jest ten sam mechanizm po prostu. No.
0: Wiesz, ale to jest kurde straszne.
1: Problem jest taki, że takich wariatów się teraz nagłaśnia i tworzy się pozory, że to jest coś normalnego. Powiem ci, że właśnie też jakąś dekadę temu się spotkałem pierwszy raz z płaską ziemią, to myślałem, że to jest kurwa totalny trolling, bzdura i że no nikt po prostu, kompletnie nikt w to nie uwierzy. A jak jest teraz, pytaj Mierzu, napisz nam, kto jest z tą płaską ziemią?
0: No ziemia jest płaska. Zresztą no, ja to właśnie. Kiedyś...
1: Jaka może być płaska? Przecież kurde człowieku, koty by wszystko zrzuciły już z krawędzi.
0: Ale przecież masz lód antarktyczny. Masz Antarktydę dookoła i masz ten.
1: I tam jeszcze woda i one się boją. Aha.
0: A właśnie, słuchajcie, jeszcze jeden news odnośnie globalnego ocieplenia. Od Antarktydy
1: Dzieli wielki kawałek, 4 razy większy od Londynu czy coś takiego, tak?
0: 12 Warszaw. Tak sobie przeliczyłem na nasze ten i to jest 12 Warszaw, takie podłużne, czyli taki troszkę taki penis warszawski. W sumie niczego nie żałuję, tak, to jest penis warszawski. Ale globalnego ocieplenia nie ma i nie mamy tutaj na to wpływu, to jest naturalny wpływ. Właśnie, bo chyba ciebie nie pytałem o to, o stosunek do globalnego ocielenia.
1: Znaczy wiesz, to jest cielenie się lodowca i z tego co ja czytałem, to tam muszę więcej jeszcze to poczytać, bo trafiłem na jakiś samych naukowców, którzy widzieli, że to jest akurat w tym wypadku normalka. Jednakowoż na BBC, kiedy na BBC Radio 4, na czwartym tym kanale BBC jest taka rewelacyjna audycja, nazywa się In Our Time, przez pana Melvina Braga prowadzona, gorąco każdemu polecam. I tam kiedyś była dyskusja na temat globalnego ocieplenia i okazało się, że kiedyś była bardzo podobna sytuacja do tej ziemskiej, tylko że kilkakrotnie gorsza. I wiecie co? I gówno, i żeśmy przeżyli. I to było jeszcze wcale nie tak dawno temu. To nie jest jakieś nie wiadomo co, bo tutaj się nas straszy sytuacją, że będzie nie do końca jeszcze potwierdzona, ale ja nie mówię, że nie, bo raczej bardziej jest na tak niż na nie, że za naszego życia będzie kurde tak zwana Ziemia Śnieżka, tak? Ja przypominam, że gdzieś chyba w latach 60. czy 70. Ta histeria się zaczęła, kiedy Carl Sagan młody wyskoczył i powiedział, że no na Wenus to jest runaway greenhouse effect i na pewno będzie Saigon i dlatego musimy tutaj ten coś zrobić w ogóle, nie? To właśnie ludzie podchwycili tą jego wypowiedź, bo faktycznie się wtedy okazało, że jest efekt cieplarniany i się zaczęła histeria. Najpierw była histeria, że jest za gorąco, później histeria, że będzie ten, że za zimno, później, że się zmienia i teraz znowu jest, że teraz na czym stanęło? Na czym, że się zmienia, czy na tym, że będzie zimno? Nie wiem, w każdym razie...
0: Znaczy cały czas stoi, nie wiem skąd bierzesz, że ma być Ziemia Śnieżka, bo konsensus jest.
1: Tak, niektórzy już twierdzą, naprawdę, no, konsensus jest, ten konsensus się zmienia co parę lat, problem jest taki, że wiesz, nie ma...
0: No właśnie się nie zmienia, problem...
1: Nie, w życiu. Za naszych życiów się już ten konsensus zmienił i nie moje życiów. Za naszego życia się ten zmienił ten konsensus i nie możesz powiedzieć, że tak nie jest, bo on się naprawdę dopiero parę lat temu zmienił, bo było wszemi wobec trąbione, że ma być gorąco, gorąco, gorąco. Teraz się mówi, że climate change, mówi, że media się zmieniają. No sorry, no to nie są tacy głupi ludzie, żeby nie wziąć pod uwagę, co media będą gadać. Nie o to chodzi. Wiesz, wielokrotnie się zwiększyła moc obliczeniowa komputerów, które to wszystko ogarniają. Ale wiesz, teraz myślisz, że ja tu zaraz będę szedł w zaprzeczenie czy czegoś. Nie. Ja twierdzę, że ten klimat się zdecydowanie zmienia i trzeba być idiotą, żeby powiedzieć, że się nie zmienia, bo to też za naszego życia widać, że jakie jest teraz mamy cudowne lato, tak? Które jest z rzędu? Do dupy po prostu, tak? Zmienia się ten klimat. Ja myślę, że nie jest problem w tym, to, że my teraz zaczniemy nagle jeździć samochodami elektrycznymi, jakieś tutaj dyrektywy unijne będą, cuda wianki. Ja nie sądzę, że nam to pomoże. Ja myślę, że trzeba dużo bardziej, dużo bardziej radykalnych kroków, żeby te problemy, które mogą być, zmienić. Ja myślę, że tutaj jest potrzebna geoinżynieria, a może nawet astroinżynieria. To my się teraz bawimy, to jest pieprzenie się. Wręcz przeciwnie, na chwilę obecną trzeba tak dopieprzyć wszystko ekonomicznie, żeby mieć później środki po to, żeby to zmienić na skalę globalną albo nawet gwiezdną. Bo niestety nikt to nie da, jeżeli teraz przestaniemy się, kurde, wiesz, nagle truć się dwutlenkiem węgla czy metanem i wszystkim. To jest za mało. Także widzisz, masz tu człowieka, który najpierw powiedział, że ci naukowcy wszyscy to jeszcze nie do końca wiedzą, o co chodzi, ale jednocześnie twierdzę, że jest przesrane i że te środki, które się oficjalnie stosuje i mówi, to jest za mało.
0: Mhm. Ja tutaj jeszcze nawiążę do wypowiedzi Bajta z czata, który wspomniał, że najpierw mówiło się o global warming, potem o climate change. To głównie kwestia jak najbardziej polityczna, ponieważ przypomina mi się tweet Andrzeja Dupy, który stwierdził, że no taka zima, a my tyle pieniędzy wydajemy na globalne ocieplenie. To zwyczajnie nie brzmi, tak? To, że mamy lato takie, jakie mamy, to, że mamy gwałtowne burze, to właśnie wynika z tego, że gwałtownie nam się zmienia temperatura. Zauważ, że te burze z roku na rok przechodzą coraz bardziej agresywnie, tak? Kiedyś mieliśmy tam 2-3 wiosenne burze i było fajnie, teraz te burze mamy co drugi tydzień, tak? I to takie burze, że zalewa nam Białystok czy inną Warszawkę, gdzie
1: nie
0: po prostu...
1: wiem.
0: No nie, to...
1: Ale było przesrane, było też przesrane. Wiesz, inna była jakby, masz rację, w jednostce czasu to było inaczej rozpisane, ale zdarzało
0: się... Ale wiesz,
1: się
0: robiło się powoli, gorąco, powoli. Był upalny lipiec i potem w sierpniu powoli schodziło. A teraz mamy, no wiesz, 16, 17, 18, 30, burza. Jeb, dwa dni burzy, 16, 17, 18 i tak dalej.
1: No, jest dupa zbita. I dlatego ja mówię, patrząc na którym etapie to jest teraz, kurde, no, jak Boga nie kocham, a bardzo nie kocham, muszę wam to znaleźć i powiedzieć, to może później zrobimy jakąś przerwę i znajdę ten odcinek tego Inner Time, bo to jest, kurde, bardzo ważna sprawa, gdzie opisywali tą epokę geologiczną, gdzie się to wszystko działo. I były takie sytuacje, jak jest teraz, nie? Po prostu, powiem wam tak, parę, nie wiem, 2-3 tygodnie temu, Ola, nie wiem kiedy to było, to zdjęcie nie mam teraz jak go wrzucić, ale po prostu zabiłem tak gigantycznego pająka, że jak, no, nie ma opcji, żeby po prostu w poprzednich wcieleniach, że się wyrażę, taka sytuacja, bo jak go strzeliłem kapciem, to po prostu strzeliła jakbym raka zgniótł, nie? Jakiegoś, albo kurde kraba. Po prostu, o, Ola zaraz wrzuci na czat.
0: Wiesz co, czekaj, w którym momencie przeszliśmy z splątania kwantowego przez globalne ocieplenie do rozgniatania pająków?
1: No ale to już wiesz, to już koty jeszcze były po drodze. A, jeszcze ci a propos kotów miałem powiedzieć, bo tak mówisz, że kotów, się pytałem cię, ile kotów powinno być? Mówisz, mniej niż 20. I tak sobie pomyślałem i to jest moja teoria spiskowa osobista. Ty masz dlatego 19 przy Niku, bo te koty. Te koty masz w głowie, że jest mniej niż 20. Tak, znaczy, to dokładnie widzę.
0: Nie? Znaczy, wiesz co, nie, to akurat fluktuuje, natomiast ilekroć się którakolwiek z moich kociarni przekroczyła 20 kotów, to potem dochodziło do wymierania. Wiesz co, troszkę jak z tą temperaturą. Dochodzi do 30, potem jest burza i 16, 17, 18.
1: Macie na czacie tego przyjemniaczka, zobaczcie sobie. Możesz go nawet do show notes dać później, jak będziesz publikował. Zobaczcie, jakie bydle po prostu. Szkoda, że nie dałem czegoś do skali, niestety, żeby, ale... No jest paskudny. Czy to jest kątnik olbrzymi jakiś tutejszy, czy co? Nie wiem, ale jest chrup. Nigdy nie słyszałem czegoś takiego. Paskuda po prostu straszna, nie?
0: To jest mechrangansowy.
1: No, mechrangansowy. No i zawsze zwracałem uwagę na takie zwierzęta. W ogóle na naturę zawsze zwracałem uwagę. I nie ja jeden twierdzę, że w ostatnich latach takie dziwne zwierzęta są coraz częściej, kurde, spotykane, nie? Duże, nietutejsze, wiesz, biedronki chińskie tutaj doszły jakieś, kurde, ślimaki dziwne, w ogóle, wiesz, kupę dziwnych zwierząt, których nie było, się pojawiło tutaj, nie? Teraz w Polsce. I to jest to, co właśnie w tamtej epoce, kiedy było to globalne ocieplenie, odnotowano. Po prostu rośliny, zwierzęta, wszystko zaczęło migrować do góry, nie? Czy tam masakra po po prostu się działa. W bardzo krótkich jednostkach czasu się zmieniały całe ekosystemy, nie? Co oczywiście było związane z wymieraniem niektórych gatunków dosyć masowym.
0: No właśnie, a co jakby ci powiedział, że ponieważ klimat się zmienia, to wtedy te zwierzątka migrują do, powiedzmy, te, nie wiem, tureckie czy z południa zwierzątka migrują bardziej ku północy, żeby mieć zwyczajnie, wiesz, swoje środowisko bardziej przyjemne, no i te zwierzątka będą migrować, tak?
1: Będą, no i na tym to polega, i to widać, i to się dzieje, więc wiesz, zaprzeczanie temu, że klimat się zmienia, to jest, no nie chcę tutaj gadać porównania, ale to jest skrajny debilizm. Skrajny, naprawdę skrajny.
0: A jeszcze tak kontynuując, czy zaprzeczyłbyś temu, że my jesteśmy odpowiedzialni za te zmiany klimatu?
1: A, o to ci chodzi.
0: Tak.
1: Nie, ja myślę, że to jest nieważne. To jest drugorzędna sprawa. Tak jak powtarzam, moje podejście do sprawy jest takie, że czy my jesteśmy temu winni, czy niewinni, to jest nieważne. Ważne jest to, że my teraz, mając już ten poziom świadomości, który mamy, powinniśmy zrobić wszystko, żeby temu przeciwdziałać. Czy myśmy to zrobili, czy nie. Słuchaj, to tak jakby, no już wróćmy do tego raka, tak? To tak jakby mieć raka płuc i powiedzieć, no ja nie jarałem nigdy fajek, no to pierdolę i się nie będę leczył, nie?
0: O kurde, ale to jest przesłodkie porównanie, kurde, kradnę, nie, genialne.
1: No, więc to jest kompletnie nieistotne, czy to ludzie zrobili, czy nie. To jest kompletnie nieistotne dla całego problemu.
0: Znaczy, wiesz, bo takie trzy podstawowe tezy, które ja, mówiąc o zmianach klimatu, forsuję i staram się wdrukować ludziom w podświadomość, jest to, że po pierwsze, tak, klimat się zmienia, po drugie, tak, my jesteśmy za to odpowiedzialni, po trzecie, tak, mamy jeszcze czas, żeby to zmienić.
1: No to ja ci powiem, że to drugie jest nieistotne, wybacz, no, ale jest nieistotne, a trzecie to jest, my to musimy zmienić i samo, wiesz, jeżdżenie Teslą i, kurde, zakazanie samochodów spalinowych to jest za mało. To jest po prostu za mało.
0: To akurat prawda, wiesz, bo to akurat mówiłem w audycji o globalnym ociepleniu, ale pozwolę sobie jeszcze raz wspomnieć. Generalnie problem jest w tym, że my wykopujemy spod ziemi, no bo skąd się bierze dwutlenek węgla? No z węgla,
1: to
0: oczywiście,
1: Konrad,
0: tak?
1: Konrad o tym gadał, słusznie to Konrad zauważył, ale to też nie jest takie proste. To ja nie sądzę, że... Wiesz, no, ale to jest jakiś mój, powiedzmy, tylko przypuszczenie. To nie jest tylko kwestia dwutlenku węgla. To solar activity faktycznie też się pojawia jako przyczynek tego, co jest. Metan nieszczęsny, jak już kiedyś mówiłeś, jest mały, ale też się jakoś dorzuca. Przyczyn jest wiele i niekoniecznie, wiesz, wystarczy, że pierdnie raz ocean, tak? I wyrzuci albo jakiś wulkan pieprznie. I już po prostu kilka lat ludzkiej aktywności obecnej będzie do przodu, tak?
0: Ale wiesz co, to
1: mówię.
0: To jest właśnie odnośnie tego kolesia o wulkanach, który jeszcze się tutaj pojawi, z którym rozmawiałem jakiś czas temu i między innymi właśnie o tych zmianach klimatu rozmawialiśmy. Problemem jest to, że jeżeli powiedzmy mamy taką kozę czy krowę pierdzącą metanem, którą niektórzy próbują właśnie przeforsować jako przyczyna globalnego ocieplenia, pamiętam tę naszą rozmowę, ta rozmowa, o której teraz mówię, odbyła się później. Metan, czyli CH4, tak? Związek węgla i wodoru.
1: Jeszcze tylko, to wiesz jak zrobić. Jeszcze tylko dodać H5 i OH i już jest sprawa załatwiona.
0: Żeby to było tak proste. Natomiast skąd się bierze ten węgiel w krowie? W krowie bierze się węgiel z tego, że żarła trawę, która wchłaniała dwutlenek węgla i fotosyntezowała i produkowała tlen i zachowała w sobie węgiel, wobec czego nawet 1,5 miliarda, czy tam 2 miliardy oddychających Chińczyków, które robią od ciężkiej cholery dwutlenku węgla, czy te krowy, to jest cały czas ten węgiel, który mamy na powierzchni. A jeżeli pierdnie wulkan, jeżeli pierdnie ocean, lub będziemy właśnie spalać te paliwa kopalne, które siedzą sobie pod ziemią od milionów lat i wyciągamy je i wpuszczamy do atmosfery, no to wtedy mamy ten dodatni bilans.
1: No tak, wiadomo, że to jest jakbyś ładunek z kondensatora nagle w niekontrolowany sposób do układu uwolnił, tak? Wszystko się rozpieprze. Bartek tutaj coś napisał, ale może zmiany klimatu są wpisane, nie, to Bartek napisał, że no w każdym razie chodziło o to, że no to ludzie nie ten, czy to ludzie powodują, jeżeli ludzie tego nie powodują, to prawdopodobnie też nie są temu w stanie zapobiec. Moim zdaniem to jest bardzo fałszywe podejście do sprawy. Bo słuchaj, jeszcze raz powtórzę analogię do raka. Jeżeli ty nie jarałeś ślugów i masz raka płuc, to nie zmienia faktu, że możesz jakoś go wyleczyć, tak? Masz jakąś tam szansę nikłą, żeby to zrobić, ale masz, tak? I tak samo, jeżeli ludzie tego nie zrobili, no to jako istoty inteligentne ich obowiązkiem jest nie siedzieć i myśleć, no to Bóg stworzył to wszystko dla mnie, a jak umrzemy, to pójdziemy do nieba, tylko kurde, wziąć dupę w troki, zbudować, nie wiem, nawet pieprzone kurde jakieś lustra słoneczne, które...
0: Jest taki projekt, żeby zrobić takie orbitalne żaluzje, które się będą odmykały i domykały. Oczywiście koszt jest bliski sferze Dysona, więc jest to...
1: W życiu... Znaczy ustalmy jedną rzecz. Sfera Dysona, jako sfera, jako taka czysto zamknięta sfera, to jest uproszczenie i tego się nie da zrobić tak na dobrą sprawę. Robi się roje Dysona albo jakieś tam powiedzmy kręgi Dysona i różne rzeczy, ale to detal. Nie, to nie jest rzecz kurde chyba z tego co ja pamiętam jakoś tak o porównywalnym koszcie, to jakoś strasznie przesadziłeś. To wystarczy w jakimś tam punkcie, który to jest L1, L3, jak coś te punkty Lagrange'a czy czegoś
0: nazywają. Tak.
1: Stawić i tyle i to wcale nie musi być jakoś strasznie duże, nie? Z tego co pamiętam, ale tu się mogę mylić. Poza tym, a propos kosmicznych habitatów i sfer Dysona, są jeszcze inne rozwiązania, które już są wykonalne teraz. Ale to jest temat na jakąś audycję kiedyś tam.
0: No. Dobra, słuchaj, no to, bo tutaj mam jeszcze jeden wątek, do którego chciałbym nawiązać, ale może sobie zrobimy parę minut przerwy i zrobimy sobie taką ostatnią odsłonę audycji, a w międzyczasie może Bajd do nas dołączy. Co ty
1: super
0: na to?
1: Super by było.
0: Okej,
1: okay, mega się cieszę, hej.
0: To my uciekamy na parę minut, a w międzyczasie, no wybaczcie mi, będą chińskie bajki.
1: To ja się wdzwonię później, żeby posłuchać chińskich.
0: Okej, czy...

0: A tymczasem uderz w stół, a naukowcy się odezwą. Dostałem tutaj cynko Trzymona, który gościł u nas w audycji o nanotechnologii, że jeżeli chodzi o ilość atomów w ciele człowieka, zakładając, że średnio człowiek waży 70 kg, mamy 7 razy 10 do 28 potęgi atomów w ciele człowieka, według czego mogą być zmienne położenie, wiązania, hybrydyzacja, która cząsteczka, elektroujemność, poziom wzbudzenia, najróżniejsze właściwości kwantowe elektronów i elektronów walencyjnych, masa izotopowa, energia wewnętrzna i pewnie jeszcze sporo makroskopowo naprężenia, zgromadzony ładunek, ciśnienie, mnóstwo innych. Gdzie wasz Dawkins, gdzie wasz Hawking, teleportacja jest niemożliwa. Ha, ha.
1: Ja w sensie, kurde, ten, no nie wiem, no to ile to jest danych? No to jest do przeliczenia w przybliżeniu, no to kurde, potrzeba. Trzeba to policzyć. I naprawdę, to jest do policzenia, serio, kurde. Ale, nawet, pan jak ja, jakby siadł, to by to policzył w przybliżeniu, powiedzmy, tak? Ale ja myślę, że nawet wtedy dane by były przerażające.
0: Wiesz, to jest coś takiego, jak sobie znajdziesz takie jakieś drzewko na wydmie koło nad morzem, na pewno widziałeś jakieś takie drzewko, przypomnij sobie, takie pierwsze lepsze drzewko nad morzem, na pewno widziałeś jakieś na wydmie, prawda? Przypomnij sobie, zwizualizuj je sobie teraz.
1: Nie byłem nad morzem, intencji. Ale... Dobra, okej, to...
0: Dobra, to ja ci teraz powiem, opcji jest tyle, ile ziarenek piasku od tego drzewa w pizdu.
1: No, to by było gdzieś tak mniej więcej, no. Tak to wygląda. Nie ma z nami bajka? No to najgorzej, kurde.
0: No, bajcie, tutaj też cię wyzywam do zadzwonienia, ponieważ bardzo się tutaj bajt udziela na czacie, ale pamiętaj, że to, co mówisz, coś mi tutaj mikrofon słabo zbiera. Dajcie mi znać, jak mnie słychać względem Zenona, ja się tutaj jeszcze odrobinkę podbiję.
1: Nie wiem, co strasznie się... mnie zatriggerowałeś tą sferą Dysona, muszę ci powiedzieć, że tak coś się tam dowiaduje trochę powoli w tych megastrukturach i muszę ci powiedzieć, że temat trochę niszczy moje powszechne mniemanie o wszystkim, wiesz, bo megastruktury po prostu całkowicie ideę kolonizacji, może nie całkowicie, ale w dużej mierze ideę kolonizacji wszechświata załamują. Bo nawet przy takich prostych megastrukturach kosmicznych, astro, no nie ma potrzeby po prostu, nie ma czegoś takiego jak przeludnienie Układu Słonecznego, to jest tak ogromna rzesza ludzi by się mogła zmieścić, że szkoda gadki. A najlepsze jest, wiesz co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że istnieją teoretyczne modele i one są jak najbardziej wykonalne, tego, żeby, że tak się wyrażę, doić gwiazdy, nie? Po prostu wydobywać z nich metale, celem tego, żeby im przedłużyć życie i jednocześnie z tego materiału, który wydobędziesz, zbudować roje Dysona.
0: To znaczy, z tego co pamiętam, sam Dyson potocznie za sferę Dysona nazywamy taką kompletną, obudowaną dookoła Układu Słonecznego strukturę, która zatrzymuje całą energię generowaną z tejże gwiazdy. Sam Dyson tutaj się odżegnał, ponieważ żeby skonstruować coś takiego, byśmy musieli zużyć więcej zasobów niż jest dostępne w takim typowym Układzie Słonecznym. Sam jako sferę Dysona proponował taki wireframe, czyli taką siatkę zbudowaną na trzech okręgach, tak, wokół której będziemy budować pewne struktury i to spokojnie, wiesz, to spokojnie będzie wystarczało do tego, żeby sobie zbudować taką sferę. Dajcie jeszcze na czacie znać, bo tutaj mam małe dziwne problemy z poziomami, czy jest mnie dobrze słychać względem Zenka. Bajcie zadzwoń, bo tutaj naprawdę, że tak powiem, brylujesz na czacie, a szkoda by było, żeby to umknęło, bo też słuchacze na OFF-ie nas słuchają. Pozdrawiam słuchaczy, którzy słuchają tego na OFF-ie. Natomiast ilekroć mówimy o tej kolonizacji tutaj... Kurczę, to my nie poleciliśmy na Księżyc dlatego, że potrzebowaliśmy lecieć na Księżyc. My poleciliśmy na Księżyc dlatego, że chcieliśmy. I tutaj tak troszkę pijąc do Matrixa... Because I choose to. Ponieważ wybrałem to zrobić, to jest ciekawość ludzka. My nie mamy...
1: Kennedy wtedy mówił w 69, czy tam, nie, wcześniej mówił, że pewne rzeczy robimy nie dlatego, że są łatwe, tylko dlatego, że są trudne. I tak jak mówisz, to jest dokładnie to,
0: znaczy,
1: co mówisz.
0: Akurat, akurat to było polityczna, to była polityczna pogawędka, tak? Natomiast my budujemy pewne modele i tutaj chyba już raz polecałem, ale raz jeszcze polecę audycję na Paranormalium dotyczącą początku wyścigu kosmicznego, gdzie pod sam koniec jest podcast archiwalny z 2015 roku, gdzie Ivelios ładnie opracował te przechwycone nagrania, przede wszystkim z radzieckich nieudanych prób wysłania człowieka w kosmos. Naprawdę warto się z tym zapoznać, bo to jest część naszej historii, część powiedzmy tego, wiesz, tego, z czym dzisiaj się zderzamy, tak? Bo w momencie, kiedy Trump powiedział, że on chciałby, żeby człowiek znowu poleciał na Księżyc, no ale po co, jeżeli możemy wysłać robota? Tak, gdzie no, robotowi robot będzie lżejszy, robot nie potrzebuje powietrza, robot nie potrzebuje jedzenia, robot nie potrzebuje się wysrać, robotowi nie odwali i można go zdalnie sterować.
1: I tu ma taka sama miejsce dekadencja, już teraz na takim prymitywnym poziomie, dekadencja jak w przypadku cywilizacji, która jest w stanie zbudować sferę Dysona, rój Dysona, pierścień Dysona, i wszystkie mniejsze iteracje, wersje tego, nawet orbitalne habitaty.
0: Cewkę Dysona.
1: One się, jest strasznie dużo tych megastruktur potrzeba. Znana jest tylko sfera Dysona, ale ich jest wielokrotnie więcej. To są głównie jakieś wały. Większość tych megastruktur jest zaprojektowana tak, żeby generować sztuczną grawitację poprzez tam siłę odśrodkową, nie? No ale tego jest masa i to one mogą funkcjonować na orbicie Ziemi, gdzieś na tych właśnie punktach różnych tam Lagrange'a, nie Lagrange'a, jest tego dużo, ale to my już teraz nie chcemy tam człowieka wysyłać, tylko wolimy robota, a wyobraź sobie sytuację, kiedy jest cywilizacja, która jednak to jakoś przeskoczyła, ma te swoje jakieś tam kolonie Dysona dookoła gwiazdy, ma kupę energii, i prawie na pewno większość ludzi w tej cywilizacji siedzi w wirtualnej rzeczywistości. No to po kiego grzyba ryzykować życie i swoje nieśmiertelne istnienie niemalże, żeby na jakąś lecieć na jakąś skałę, która prawdopodobnie nic na niej będzie ciekawego. Jak twój kolega może wymyślić ciekawszy wszechświat w grze komputerowej.
0: A nie chciałbyś polecieć na Marsa? Nawet jeżeli wiesz, że tam nie ma nic ciekawego, tam są śmieszne kamienie, tam jest po prostu kibel, tam jest sedes, tam nie ma nic fajnego, tam jest po prostu smród, brud i ubóstwo.
1: Dobra, okej. Gdybym miał do wyboru niemalże nieśmiertelne życie i powiedzmy lecieć do Marsa, mając 15% szansy na to, że nie wrócę i jakieś 30-40% na to, że znacząco sobie to mega długie życie skrócę, to wolałbym siedzieć i grać na komputerze. I ty też. I nie wciskaj mi kiturzenia, gdybyś nie żył, kurde, powiedzmy, miał przed sobą 600 milionów lat po prostu takiego życia, jakie byś chciał.
0: Szczerze mówiąc, kompletnie mi się nie dodaje koncepcja nieśmiertelności czy takiej obrzydliwej długowieczności, ponieważ ta ulotność życia też ma swój smak. Podejrzewam, że mając te 200-300 lat byłbym w pewien sposób znudzony. A mając jednocześnie świadomość, że wszyscy wokół mnie są również długowieczni, nie miałbym takiej, bo to wiesz, bo jest coś takiego, że my z pewną nostalgią wspominamy nasze dzieciństwo, nie wiem, bajki, które za młodo oglądaliśmy, Power Rangersów i tak dalej.
1: O, ja tak miałem z grami zami.
0: Mimo, że to jest, wiesz, mimo, że to w tym momencie jest naprawdę kicz, to my podchodzimy do tego z nostalgią i ta nostalgia daje nam dodatkową siłę, a jednocześnie, jeżeli moglibyśmy wylądować na przykład w epoce renesansu i się jej przyjrzeć, no to tak, jeszcze kurde, bardziej tak. I no tak, może, wiesz, coś, co jest niedostępne dla nas, tak, żeby zobaczyć, tak, no ja przykładowo, na przykład, no chciałbym zobaczyć, o ile to oczywiście byłoby dla mnie bezpieczne, jak wyglądało życie w Polsce podczas okupacji niemieckiej, w trakcie II wojny światowej.
1: O ile by to było dla mnie bezpieczne, ale clue tej sytuacji, którą ja opisuję, jest to, że to na pewno nie będzie bezpieczne, że ryzykujesz... No dobra, no to załóżmy, nie musisz żyć tych 6 tysięcy lat. Powiedzmy, że będziesz miał jeszcze przed sobą 100 lat od dzisiaj życia. I masz, powiedzmy, 50% szans na to, że się rozpieprzysz, ale musisz teraz lecieć na tego Marsa. No i co, ryzykowałbyś?
0: Tak, jak najbardziej tak. Świat należy do odkrywców.
1: Ja myślę, że łatwiej się gada, gada niż w praktyce to wychodzi. Szczególnie gdybyś miał, powiedzmy, u boku kochającą żonę i dzieci.
0: No znaczy, wiesz, u boku mam kochającego kota i naprawdę bym bardzo forsował, żeby mu zrobić jakiś taki spacesuit koci, żeby on mógł ze mną polecieć. Sobie wyobraź, nie? Tak, kot w nieważkości, nie tutaj taka, wiesz, bańka na głowie, nie tutaj łapkami sobie macha i tak, wiesz, i tak po prostu pieskiem pływa w tym powietrzu.
1: Kotkiem.
0: natomiast nie, świat należy do odkrywców, świat należy do pionierów i wiesz, ja ze swojego charakteru jestem tym, który wsadza nogę między drzwi a futrynę, tak? I że tak powiem, pewne ryzyko, żeby dokonać jakichś znaczących zmian w moim życiu, jeżeli nadarzy się ku temu stosowna okazja. No, zasadniczo jestem ostrożny i jestem zachowawczy, tak? Ale jeżeli nadarzyłaby się okazja, i to nawet nie chodzi o splendor, tak, o to, że o, tutaj potrzeba pierwszy człowiek na Marsie, ale nie, tylko dlatego, żeby tam sobie polecieć, odbić, nie? To mały krok dla ludzkości, ale nakarmcie moje koty.
1: Też lubię robić coś prąd, Wiesz, na przykład, no niestety w głupich sytuacjach to właśnie lubię czasami wbić klina po to, żeby zobaczyć, jak się ludzie zachowają, wiedząc, że sam będę miał przez to przesrane, ale okej, jasne, rozumiem takie coś, tylko że znowu też uściślimy tą sytuację. Jeżeli jesteś w cywilizacji, która, wiesz, która ma tą stałą sferę Dysona, wirtualną rzeczywistość, nieodróżnialną od prawdziwego życia, znacząco przedłużone życie, to prawdopodobnie taka sama cywilizacja ma bardzo dobre pojęcie o tym, jakie są planety we wszechświecie. I tutaj możemy już spekulować, tak? Jakie są szanse, że coś znajdziesz takiego mega, mega wybitnego, tak? Bo Mars prawdopodobnie nie jest ani trochę wybitną planetą w skali wszechświata. Więc teraz może z naszej perspektywy Mars się może wydawać nie wiadomo czym, znaczy, ale wiesz,
0: jeżeli patrzymy na wszechświat, to nawet Ziemia nie jest wyjątkowa.
1: No może, być może. To, wiesz, mówimy po prostu o skali cywilizacji, która już robi sferę Dysona, o czymś takim, że powiedzmy, że jesteś tam w Katowicach i jedziesz do Sosnowca i po prostu jadąc do tego Sosnowca masz szansę, że może zobaczysz coś niesamowitego, ale jest 50% szans na to, że dostaniesz, kurde, w pierdol, nie? No to... To się nie kalkuluje, no nie kalkuluje się. No.
0: Znaczy, wiesz co, nie wiem, bo...
1: Grałbyś na takie małe szanse, grałbyś?
0: Jak najbardziej bym grał, ale to bardzo też wynika z mojego charakteru.
1: Ale przed chwilą mówię, że się robota wysyła na Księżyc. A ty teraz mówisz, żebyś grał.
0: Robota się wysyła na Księżyc, ponieważ robot jest tani, a Księżyc nie jest w żaden sposób wyjątkowy, tak?
1: Właśnie! Dla takiej cywilizacji, która siedzi już w sferze Dysona i ma swoją wirtualną rzeczywistość, w której może sobie tworzyć dokładnie jakie chce wszechświaty. Wszechświat ten obecny tutaj ze Stany niekoniecznie jest jakimś czymś wyjątkowym już.
0: To znaczy powiem tak, wolę pograć w paintballa niż pograć w Call of Duty. Może to będzie...
1: Ale różnica jest taka, że wiesz, że dla twoich zmysłów nie ma różnicy między VR-em już a realem za bardzo. To znaczy, dla twojego ego może być. Twojego ego może być i dlatego, wiesz, odkrywcy są kimś wielkim, kimś, kogo pamiętamy.
0: Patrząc pod kątem tej wirtualnej rzeczywistości, o której mówisz, ja patrzę bardziej jako wirtualną rzeczywistość, jako alternatywę dla dzisiejszego świata. Jeżeli miałbym możliwość, zwyczajnie, wiesz, zrezygnowania z pracy i podpięcia się do mojego wyśnionego świata z dziewczynkami 2D, wiesz, w jakieś anime po prostu wcielić jako postać i tam sobie przeżyć całe swoje życie, jestem jak najbardziej wszystkimi kończynami za tym, żeby się pod tym podpisać. Natomiast... No właśnie, to jest ten problem, bo to będzie doznanie dla mnie, tak? Tutaj chodzi o punkt widzenia. Będąc w wirtualnej rzeczywistości, będzie to doznanie dla mnie i tylko dla mnie, a jeżeli faktycznie postawię stopę na, kurde, na Jowiszu, no dobra, na Jowiszu nie da się postawić stopy, ale na Plutonie, no to wtedy, no kurde, jeżeli będą szukali łosia, no to ja się na łosia jak najbardziej bym zgłosił.
1: W Star Treku chodzili po gwieździe neutronowej Hirogenii w Voyagerze. No właśnie nie, bo teraz widzisz tak,
0: A ja jeszcze tylko...
1: Prawdopodobnie ta komunikacja szybsza niż światła jest czymś sztucznie wywoływanym tylko i wyłącznie, albo w znaczącej większości. Więc jeżeli ty pójdziesz sam po tym Marsie, to ty sam tego tak naprawdę doświadczysz, a jeżeli będziesz w dobrze skonstruowanej wirtualnej rzeczywistości, która jest zasilana interfejsem poruszającym się szybciej niż prędkość światła, to bardzo jest możliwe, że tak de facto ten wszechświat, w którym ty jesteś, będzie realny do wszystkich innych graczy. Na tej samej zasadzie, jak kurde jest World of Warcraft realny dla milionów graczy.
0: Tak, ale słuchaj, ale patrząc pod kryterium sztuczności, tak, to troszkę mi przypomina kryterium tego, że ja biorę tylko, nie wiem, ja tylko sobie kupuję jedzenie z naturalnych źródeł, bo tutaj się boję chemikaliów. No moi drodzy, wszystko jest chemikaliami, a w gruszce jest więcej formaldehydu niż w jakimkolwiek innym pożywieniu. To czy to jest sztuczne, czy naturalne, tak naprawdę nie wiemy, czy nie jesteśmy... Mormoni chyba mieli taką koncepcję, że jeżeli dostaniesz się do nieba, to dostajesz swoją własną planetę, dla której jesteś Bogiem, tak? To Mormoni byli, nie?
1: Chyba tak, no oni tak, to mają więc... Scientologowie? Nie, Mormoni.
0: No, także wiesz, no. Także być może jesteśmy tutaj, a tutaj w międzyczasie Bajt dzwoni, pozwolę go sobie tutaj do nas dodać, bo zrobi się już, moi drodzy, już za chwilkę zrobi się gorąco.
1: Stąd się wzięła ta koncepcja właśnie, że nie wiadomo, czy nie żyjemy już jeszcze w symulacji wszechświata, to chyba nawet Neil deGrasse Tyson powiedział. O, no, mam pudelkę dla was na ten temat. Jesteśmy? Słuchać nas wszystkich?
0: Jesteśmy. Czekamy, aż Bajt odbierze.
1: Jako inny podpisany Bajt. I nie wiadomo, czy nie żyjemy w symulacji wszechświata Mormonów, nie?
0: O Jezu.
1: No. Też jest sytuacja, że tak naprawdę to jesteśmy takim projektem z trzeciej klasy podstawówki od kosmity, który nas położył na półce i o nas zapomniał, nie? To po prostu, nie? No.
0: Oby zapomniał, bo jeżeli kiedyś mu się przypomni i zacznie tutaj przekładać nam prawa fizyki, to
1: gorzej,
0: może
1: jak mama jest pedantką, to koniec. Gorzej, jak mama jest pedantką, to po zawodach nas wyrzuci do kosmicznego kosza. Co z tym Bajtem?
0: No, nie wiem, coś mu się psuje.
1: Bajt ma Linuxa. Wiecie czemu? Jest taka ciekawostka, się niedawno sam dowiedziałem, jak po przysiadce na Linuxie, że Skype na Linuxie to jest wieczna beta.
0: Przecież o. Linux to jest wieczna beta.
1: No i co, nie? Ale na Androidzie nie jest jako beta, wyobraź sobie ten Skype.
0: A, bo w ogóle Skype ostatnio popłynął, bo zrobił ostatnio mobilny interfejs taki, że pożal się Boże, nie potrafię z tego kompletnie korzystać.
1: Jezus Maria, ale
0: wiesz co, Zenonie, to może zrobię tak, że ja się wdzwonię do Bajta, a potem cię dodam do konferencji, okej?
1: Okay? Dobra.
0: Dobra, to my sobie robimy chwilkę przerwy technicznej. W przerwie technicznej dzwonię do Bajta, a jeżeli się nie uda dodać Zenona, no to niestety będzie peszek, bo Zenon już tam nam się dzisiaj wygadał. Bajt, słucham, jak cię słychać? Halo, halo?
2: Tak, już jestem. Musiałem wyłączyć radio, wyciszyć.
0: Dobra, jeszcze spróbuję dodać Zenona. Poczekaj chwilkę. Ponieważ... A tutaj tak nam dużo... Dobra, Bajcie, czy cały czas jesteś?
2: Jestem.
0: Dobra, czyli powinno zadziałać, bo tutaj tak bardzo wyszedłeś w kwestii zmian klimatu, tudzież do... O, i udało się, moi drodzy, tak. Jak potrzeba zrobić konferencję, to nie ma to tamto.
2: Czasem mam, że muszę się połączyć z jednym słuchaczem, a potem dodać całą resztę, łącznie z gościem nawet, jak mam gościa. Tak nawet bywa.
0: A przerabialiśmy to chyba nawet ostatnio, nie?
2: A prawda. No, więc tak, to są Mormoni o tej planetce, to o tym mówiłem niedawno w audycji. Również polecam, jest taka fajna książeczka pod redakcją Johna Brockmana, Trzecia Kultura. To jest zbiór esejów popularno-naukowych. Jest tam fajny esej Pascala Boyera o tym, co naturalne, gdzie on właśnie dokonuje zaorania tych takich wszelkich naturalsów, co rozróżniają rzeczy, że takie chemiczne to nie są naturalne, czy jakieś tam otrzymywane jakimiś tam technologiami takimi czy innymi to nie, a te, co są technologiami takimi, powiedzmy, bardziej no, starymi, czy w procesach bez udziału człowieka, to że niby są bardziej naturalne. No, ropa naftowa jest naturalna czy nie? No, a podstawa...
1: Naturalna.
2: Więc on to dokonuje tak bardzo... No...

0: jeden z lepszych. Nie, żebym się chwalił, ale mnie chwalą, no to mogę przekazać. Więc Elon Musk powiedział, że według niego tak jest, że to jest niemal pewne, że żyjemy w rzeczywistości właśnie takiej, która jest symulowana. Skoro się da, no to jest tylko jedna niesymulowana pewnie, no a reszta jest symulowana i w związku z tym bardzo mała szansa jest być w tej nadrzędnej, niesymulowanej.
1: Słuchaj, nawet nasze symulowane jest w stanie stworzyć więcej symulowanej niż ta nasza jedna, tak? W rzeczywistości.
0: No,
2: możesz zrobić wirtualną maszynę w wirtualnej maszynie.
1: No, to... Słuchaj, ja to mojemu dzieciakowi pokazałem w ten sposób, nie? Się pyta, o co chodzi z tą hipotezą symulacji, bo kurde, źle mi było z tym, że wiesz, on miał 8 lat, a ja właśnie wtedy na ten pomysł wpadłem, jak miałem 8 lat. I mówię, to wziąłem komputer, pokazałem mu, odpaliłem VirtualBoxa, na nim Windowsa 7, a w środku jeszcze wolnąłem emulator Amigi, nie? I mówię, patrz, jeden komputer w drugim i w trzecim, nie? A jakbym się uparł, to bym jeszcze czwartego włożył, nie? No. Więc no, da się po prostu, taka jest fizyka już teraz tej części wszechświata,
2: to a jest, co wiesz, dopiero to jest jedna z tych pięknych test, których nie możemy ani potwierdzić, ani zaprzeczyć i tak naprawdę bardzo ciężko, nawet będąc w środowisku wirtualnym, bardzo ciężko, dopóki nie znamy mechaniki tego środowiska wirtualnego, zdefiniować, czy faktycznie w środowisku wirtualnym się znajdujemy. Bo ile wiemy, w jaki sposób wirtualizujemy sobie nasz komputer i znamy mechanizmy tej maszyny hosta, no to wtedy jest fajnie, ale jeżeli go nie znamy, no to jest kaplica.
0: Tak, więc Bank of America, jak też mówiłem w audycji swojej, ale tutaj powtórzę, opublikował taki na swoim, powiedzmy, blogu ekspertów takich tego banku opinię. Z eksperci bankowi już mają na każdy temat opinię, łącznie z technologią, tak, łącznie ze zdrowiem, łącznie z zagęszczeniem ludności, o globalnym o klimacie mają opinię. No dobra, w każdym razie mają też opinię i według nich jest od 20 do 50% prawdopodobieństwo, że żyjemy właśnie w takim matrixie, w takiej rzeczywistości symulowanej. No i to jest informacja, która jest ważna dla ich klientów, czy dla ludzi może z operujących na rynkach finansowych, pewnie tam dorzucają czasem ci, którzy uruchomili tą symulację, czasem jakiegoś pieniądza. To nie, słuchajcie, to nie Fed taki zły jest i dodrukuje te dolary. To dorzucają tych dolarów ci, to ci tam te
2: ale miasze. Wiesz co, poczekajcie chwilkę.
1: Przynajmniej wiemy, gdzie jest ziemia zadłużona, tak?
2: U Jowisza. No wszyscy to wiemy, ale najbardziej mnie ciekawi w tych to, że no oczywiście, to nie były twoje słowa, tylko, że tak powiem, sforwardowałeś je, ale na jakiej podstawie obliczamy to prawdopodobieństwo, że no żyjemy w Matrixie?
0: To ja w swojej audycji twierdziłem, że to jest po prostu taki chwyt, to znaczy generalnie ludzie o tej mentalności, jak eksperci Bank of America i ich odbiorcy zwłaszcza, no bo to jest pod nich pisane, lubią jak są jakieś liczby, to wtedy wygląda bardziej uczenie, bardziej wiarygodnie, że rzeczywiście ktoś się nad tym zastanowił, jakieś liczby mu wyszły, no i że jakieś obliczenia pewnie za tym stoją. Nie musimy rozumieć, według jakiej metodologii one są robione i jakim algorytmem, i czy to wszystko ma sens, ale wyszły jakieś liczby, nie? To jest takie bałwochwalstwo matematyczne.
1: Tak jak było w koczowisku dekadencji na temat wyszło tego indeksu szczęścia, który już parę lat tam funkcjonuje i wyszło, że takie zadupia totalne są mega szczęśliwymi krajami. No na pewno, nie?
0: Ja też się podobnie śmieję z samej koncepcji ilorazu inteligencji, bo to jest dodawanie do siebie różnych tam wyników z różnych ćwiczeń, które no niekoniecznie mierzą to samo.
1: Eskimosi mają tą, jak układacie te takie w teście na IQ, to takie figury geometryczne, no to Eskimosi w nich strasznie brylują i po prostu tam są sami geniusze. Dlaczego? Dlatego, że oni mają taką kulturę materialną, po prostu u nich to jest normalna
0: sprawa. Bo u nich jak widzą te kry, te bloki lodu się tam układające, rozrywające na różne sposoby, no to pewnie od małego mają w głowie tego typu układanki.
2: To znaczy, wiesz, ale inteligencja sama w sobie jest pewną metodą na rozwiązywanie pewnych rzeczy nietuzinkowo, na znajdowanie własnych metod, tak? I sam miałem jeden bardzo poważny test na inteligencję, po którym przestałem wierzyć w testy na inteligencję. Nie zdradzę wyniku, nie zamierzam zdradzać wyniku, bo po tym teście stwierdziłem, że to jest po prostu bujda na resorach od początku do końca

0: to jest, nie wiem, jakaś taka kultura miziania się po pisiorkach, że ja mam o 2 punkty więcej niż ty, to było takie, kurde, takie nie fair, takie zwyczajnie podłe, takie słabe, takie tanie.
1: Też miałem takie i zrobiłem sobie od razu drugi taki test. Ale rozbieżność była ogromna. W jednym miałem zgłoś się do Mensy, a w drugim miałem iść do specjalisty. Bo jesteś debilem.
2: Ja w takim razie przekażę postulat z czata, który pozdrawiam. Pozdrawiam, przechodzi Mura. Pytaj Mierza, który się kreuje na mojego hejtera. Kto tu jeszcze jest? Kaledrian! Ciebie to wieki nie było. Tak, też pozdrawiam. Zadzwoń może. Znaczy nie wiem, czy gospodarz, czyli potrzeba dzisiaj.
0: Jasne, oczywiście zapraszamy jeszcze sobie, ale... Oczywiście zapraszamy, ale jeszcze z pół godzinki sobie posiedzimy.
2: No ja aż tyle nie posiedzę. Natomiast czat się ma takie życzenie, żeby poruszyć temat Angeli Merkel, która rządzi za naszą zachodnią granicą. Nie wiem, jaki to ma związek z tematem.
1: Ona jest po prostu tak brzydka, że jej brzydota załamuje prędkość światła. O. Po prostu zanim sobie zdasz sprawę z tego, jak wygląda, to już wiesz, że jest brzydka. Tak mi się wydaje. To jest jedyna... jakieś takie połączenie.
2: Niemiecki typ prezencji, no.
1: Ja to mówię, to ja już powiedziałem tą teorię, że ona specjalnie tych Arabów wypuszczonych sprowadza do tych Niemiec, żeby ktoś w końcu przeleciał ten szpet na Niemcy.
2: Jest taka teoria, że rzeczywiście kobiety mają... Nie mówię, że wszystkie, tak? Nie chcę tutaj żadnej kobiety indywidualnie znieważyć, bo oczywiście, natomiast grupowo, tak jak mężczyźni na przykład, to też, dobra, jak już się mają obrazić, to nie się obrażą jedni i drudzy, porówno, musi być jakaś równość, niesprawiedliwie. Więc tak jak mężczyźni mają większy, no, powiedzmy, problem z zapanowaniem nad swoją seksualnością, popełniają więcej gwałtów, oglądają więcej porno i tak dalej, tak też kobiety, no są bardziej próżne, ale nie to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że...
1: Są, to prawda jest przecież powszechna.
2: Chciałem powiedzieć, że kobiety łatwo ulegają, łatwo dają się uwieść mężczyznom, którzy pokazali się jako jacyś zabijacy, tak? Łobuz kocha najbardziej, takie tam tego typu przypadki. No niektóre kobiety tak mają, dużo kobiet tak ma, to niestety jest dość powszechna przypadłość, no skłonność, słabość tej płci, tak jak mężczyźni mają swoje słabości, tak i kobiety mają swoje. I to się objawia na przykład właśnie jak jest wojna, bo jak jest wojna, to kobiety nawet z bardzo dumnej kultury, no, najlepszy przykład to jest Japonia. Ile dzieci było? Ja już nie podam przykładu, ale były tysiące, czy nawet dziesiątki tysięcy dzieci Amerykanów, głównie żołnierzy amerykańskich, z Japonkami, które zostały w ciąży i miały te dzieci właśnie pół żółte, pół białe, z najeźdźcami, których ich mężowie, ich synowie, ich bracia, kamikadze, samolotami,
1: Ale pomijasz jeden kurewsko ważny fakt. Strasznie ważny fakt jeden pomijasz. W tym wypadku, pomijając gwałty, tak? Pomijasz ten ważny fakt, że Japonia to był kraj strasznie zamerykanizowany, nawet przed tym dojściem nacjonalistów do władzy.
2: Ale whatever. Chodzi o to, że najedziesz kraj, wyrżniesz sąsiadów, braci, ojców i tak dalej, a one i tak pójdą z tobą do łóżka, bo ty jesteś tym zwycięzcą, ty jesteś w tym momencie w tej, tym macho.
1: Ile, przepraszam, chcesz mi powiedzieć, że jesteś w związku z swoją kobietą? Lat?
2: Powtórz, bo cię nie dosłyszałem.
1: Ile lat jesteś w związku z twoją kobietą?
2: Ja to mówię statystycznie, słuchaj, nie rozpatrywam.
1: Aha, no tak.
2: Zacząłem od tego, że ja tego nie mówię pod adresem żadnej indywidualnej kobiety.
1: Ja ci powiem tak, jako Ślązak, że jak na Śląsku szli zwycięzcy, to się dziewczyny rzucały z najwyższych budynków i się rozpierdalały na gleb, podcinały sobie żyły i się wieszały.
2: Banda, co nie chciała Niemca, prawda?
1: Było ich strasznie dużo, było ich niemiłosiernie dużo, tych przypadków, mój drogi. I tu już nawet nie chodziło o to, że one się bały jakiegoś tego, po prostu się tak zwyczajnie brzydziły. I powiem więcej, to jest też temat, który jest ciężko przemilczany. Auschwitz nie zamknięto tak od razu, jak tam Ruscy weszli, wiecie? Tam jeszcze trochę się piece paliły i kilka śląskich nazwisk tam po prostu, no, spłonęło. Niekoniecznie tak kolaboranckich.
2: No, nie tylko śląskich, ale tak, no, były potem takie akcje. No, a potem,
0: to ja może pozwolę sobie odrobinkę...
2: Błagi, prawda, i Syberia.
0: Pozwolę sobie odrobinkę zamoderować, ponieważ odjechaliśmy mocno od tematu, a chciałbym jednak, żeby pod flagą przerwy technicznej były pewne konkretne zagadnienia, a nie taka frywolność, jaka tutaj nam się wykształciła. Jak najbardziej wrócimy do tego wątku, ale myślę, że mając pewne ograniczenie czasowe, które mamy w tej chwili, nie do końca nawet zdążymy go w pełni rozwinąć. Bajcie tutaj na czacie, kiedy mówiliśmy o zmianach klimatu, no właśnie, nie do końca cię czułem, jaka jest twoja linia względem tego zagadnienia.
2: No tak, ja też nie do końca czułem jakaś linia. Zapytałem się na czacie, że tematem dzisiejszym jest high tech, czyli wysoka technologia. Tak, no i ja tutaj poddałem taką wątpliwość, że jeżeli, to Zenon, to co napisałem, to też powiem na antenie w takim razie, że napisałem... że jeżeli byśmy wyszli od takiego założenia, ono może być uzasadnione bądź nie, ale jeżeli to nie człowiek, jeżeli po pierwsze są zmiany klimatu jakieś istotne i po drugie powoduje jej nie człowiek, to jest całkiem prawdopodobne, że człowiek, choćby się i wysilił, to nie jest w stanie wiele zmienić w skali oczywiście długoterminowej, no i globalnej.
1: Prawdopodobne, więc, ale nie niemożliwe, no, albo możliwe, stricte, nie?
2: Tak, ale też chciałem poruszyć jeszcze inny aspekt, mianowicie taki, że ponieważ rozwój i technologii i sposób życia, styl życia, sposób wykorzystywania surowców, sposób przemieszczania się chociażby, sposób pozyskiwania energii, to jest coś, co się zmienia tak szybko w dzisiejszych czasach, a w skali geologicznej to już naprawdę się zmienia bardzo szybko. To znaczy jeszcze 100 lat temu jeździliśmy w większości końmi, nie? I powozami, pojazdami ciągniętymi siłą mięśni końskich. Natomiast w tej chwili już nie. W tej chwili latamy w powietrzu, pływamy po wodzie, jeździmy po lądzie, głównie na paliwa kopalne. No, być może się to znowu zmieni za jakiś czas. I pytanie, czy w związku z tym ratowanie się niby przed globalnym ociepleniem, to, tak jak mówisz, nieważne już, czy sprawione przez człowieka, czy nie, przez międzynarodowe jakieś panele, jakieś protokoły, programy bardzo takie interwencjonistyczne. Czy one są w ogóle skuteczne, czy wręcz przeciwskuteczne, hamując innowacyjność?
1: Tak.
2: Czy nie zamiast tego powinniśmy nie poczekać na następnego Forda i czy następnych ludzi, którzy spopularyzują po prostu coś lepszego,
1: nie,
2: czystszego? Tak. Tak samo jak, czy to nie jest równie absurdalne, co próbują nam tutaj narzucić różni europejscy, czy jeszcze do niedawna, do poprzedniej prezydentury, włącznie amerykańscy, ci luminarze, czy nie jest to równie absurdalne, co na przykład walka z tym, żeby miasta nie pokryły się kilkumetrową warstwą końskiego nawozu przez to, że wzrasta ruch właśnie w nich.
1: Tak, to jest ten sam poziom absurdu. Masz rację. To widzisz, no, rozumiemy się, to jest ten sam poziom absurdu. Tutaj na czacie wrzuciłem audycję, link do tej audycji na BBC. Teraz tak, woli jasności, żeby to było dla potomnych, jeżeli to nie będzie do show notes. Chodzi o pleistoceńsko-eoceńskie termalne maksimum. To, ile
2: tak,
1: to było?
2: Było.
1: No. To jest takie. Niedawno. Chyba też gdzieś o tym wspominałeś, o tym swego czasu. Gdzieś. To jest bardzo ciekawa sprawa.
2: Nie, ale było. To było kilkadziesiąt tysięcy lat temu chyba.
1: Bardzo ciekawa sprawa w kontekście globalnego ocieplenia i myślę, że większe jakiegoś takiego propagowania. Ale tak jak mówisz, nie? Nie jest ważne, czy to robią ludzie, czy nie. I to, że my teraz będziemy się wszyscy cofać i udawać, wiesz co, to mi przypomina to zachowanie trochę, nie obraź się, ale takiego teistę, który jest kurwysynem, bije żonę, ale chodzi do kościoła, tak?
2: To jak ten radny z PiS-u, tak?
1: Co? ten tak ładny jak ten z Bydgoszczy. Z Bydgoszczy ja tam kojarzę, że tak no. To wiesz, no Boga w konia nie zrobisz, tak? Jakbyś się nie modlił, ile byś różańców nie klepał, ile byś nam się nie dał, to nic z tego nie będzie. Musisz po prostu być lepszym człowiekiem. I tak samo tutaj, jak my będziemy sobie jeździć ekologicznymi autkami, które swoją drogą w produkcji są zajebiście nieekologiczne, bo to jest tak, jakbyś miał, kurde, nie wiem, Chevroleta Impala z przebiegiem kilkaset tysięcy kilometrów, już na wyjściu z fabryki, tak? No to to nic nie da. Tu trzeba działać i to mocno, i geoinżynieryjnie, i astroinżynieryjnie. Inaczej
0: chemtrailsy!
1: Też! Jeżeli, słuchaj, jeżeli coś by to miało dać, to tak, jak najbardziej należy to stosować. I słuchaj, i to było opisywane w New Sciences i Science Magazine, używanie chemtrailsów, ale nie z samolotów, tylko z balonów stratosferycznych. Po to, żeby jakoś regulować.
0: Tak, był jakiś koleś bodajże z NASA, który, co jest często używane jako argument wśród foliarzy, że on się przyznał, że faktycznie były badania nad tym, żeby wpływać na klimat poprzez rozpylanie aerozoli. Natomiast problemem, jeżeli puścimy samolot, który rozpyli pewne aerozole nad naszą planetą, to, które będą odbijały światło słoneczne, które będą odbijały energię słoneczną, przez co ta energia nie dostanie się do naszej ziemi, do naszej wody, nie podgrzeje jej dodatkowo, no to faktycznie może nam coś poradzić na globalne ocieplenie. Tak samo, jeżeli byśmy, słuchajcie, wiem jak głupio to zabrzmi, ale jeżeli byśmy pomalowali Saharę na biało, to wtedy jesteśmy o paręnaście lat do przodu względem globalnego ocieplenia.
1: No, albedo się zwiększa planetarne.
0: Dokładnie.
1: Czyli albedo to jest współczynnik odbijania światła, tak? Tak. Forma, jakby tak. Ktoś pojęcia nie znał. No.
2: To jest chyba arabskie słowo, ale nie jestem pewien.
1: Bardzo możliwe, bo to prawdopodobnie powstało w czasach, kiedy oni nazywali wszystkie widzialne tam gołym okiem i lekko uzbrojonym okiem gwiazdy, tak? To też to Arabowie też zrobili, ich zasługa.
2: Grecy właściwie to zrobili, no ale potem Arabowie dużo rzeczywiście tam Aldebaran,
1: tak, Gezad, jakiś Al-Ghul, coś, no tak.
2: To
1: tak,
2: są
1: tak,
2: wszystko no. Arabskie nazwy. No, część z nich to były greckie, które oni potem tak nazwali po swojemu, część się zachowali i tam powiedzmy zarabizowali. W ogóle ten chyba ten Ptolemeusza dzieło, prawda, o astronomii, jedno z trzech takich wielkich dzieł starożytności obok arytmetyki Diofantosa w 13 księgach i elementów Euklidesa też w 13 księgach. To jest właśnie jeszcze astronomia Ptolemeusza. Też w 13 księgach, no akurat mieli do tej liczby 13 jakiś taki sentyment w przeciwieństwie do nas. I znamy bodajże, jeżeli dobrze kojarzę, tylko właśnie z przekładu arabskiego. Zachował się właśnie nie przez mnichów europejskich tam przepisujących w skryptoriach, tylko przez Arabów. I przy czym Grecy, to ja może ostatnią rzecz powiem, to jest taka ciekawostka, że Grecy uważali, że liczba 10 jest doskonała, zwłaszcza po tym jak sekta pitagorejska stwierdziła, że no cztery liczby, pierwsze liczby 1, 2, 3 i 4 są najbardziej harmonijne, tak, wiele rzeczy w przyrodzie jest właśnie w takich stosunkach, no ich suma jest już taka najbardziej doskonała, bo tyle człowiek ma palców, 10, prawda, więc to jest liczba doskonała i w związku z tym tyle jest też, bo oni mieli takie numerologiczne, trochę magiczne spostrzeganie świata, tyle jest też w astronomii, wyrazem tego jest, że tyle jest obiektów na niebie, takich najbardziej wyróżnionych, mianowicie sfera gwiazd stałych, Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, jeszcze, a Ziemia, tak? Księżyc liczyłem, chyba tak, i nie. Antichton. A czyli widzieliście Antichtona na świecie, na niebie? No, jakże się nie widzieli, pewnie. To bardzo do... Powtórz, bo chyba...
1: To jest kometa jakaś pewnie, tak, czy nie?
2: Nie. Antichton to jest takie przeciwieństwo, powiedzmy, Księżyca. To znaczy, to jest taki partner, taki nemezis Księżyca, który zawsze się znajduje po drugiej stronie Ziemi. To znaczy, Ziemia jest płaska oczywiście, jak przechodzi mur, powiada, i pod nią,
0: pod spodu
2: jest ten Antichton i dlatego go nigdy nie widać. No ale ponieważ musi być w sumie 10, to on tam jest.
1: Genialne, po prostu. Ale to jest, to jest nauczka na przyszłość, jak potężne pozory wiedzy, wszechwiedzy potrafi zbudować niewiedza. ogromne po prostu.
2: To tym optymistycznym akcentem się pożegnam i na grecko brzmiącego Antichtona spotkać Uranosa, czyli Boga Niebios. Jeżeli ktoś się wybiera, to ja mogę pobłogosławić taką wyprawę. Nawet zasponsorować.
0: Cześć. Okej, okay, dzięki wielkie za telefon, trzymaj się i do usłyszenia. My też będziemy powoli, myślę, dzisiaj ze mną nie kończyć, bo nam się naprawdę nieźle rozkręciło, ale kurczę, lubię takie audycje, w których zaczynamy z pewnego pułapu nauki, a potem sobie pozwalamy, wiesz, na futuryzm, tak? To nie wiem, być może kiedyś to kogoś zainspiruje, być może wśród naszych słuchaczy jest jakiś mały Stephen Hawking, który za 20 lat nagle stwierdzi, że o, tutaj w nocnym radiu było słychać o takiej koncepcji. Swoją drogą miałem dzisiaj jeszcze rozmawiać o czarnych dziurach, ale sobie zostawię to na osobną...
1: Też są jakieś, nie? Supermasywne dziury czarne, które nie powinny być takie duże, jakby to wynikało z rzeczy. No ale tak to działa, słuchaj, potrzeba, tak to działa. Carl Sagan, o którym już dzisiaj mówiłem, trochę może negatywnie mogłoby się wydawać, to jest człowiek, który swoją działalnością popularno-naukową, ja myślę, że spokojnie tam dwucyfrowy procent ludzi dzisiejszych w nauce zachodniej, astrofizyce, astrobiologii i tych pochodnych dziedzinach zainspirował. I to są ludzie, którzy no, dzięki niemu funkcjonują i robią odkrycia.
0: Wiesz, to jest też bardzo często ta kwestia, dlaczego ty będąc, nie wiem, jakoś zwolennikiem, miłośnikiem nauki, dlaczego poszedłeś właśnie w fizykę? Dlaczego poszedłeś w astronomię, a nie wziąłeś się, nie wiem, za medycynę, za kręcenie gansów, za generowanie cewek i tak dalej? Za nami stoją pewne kurcze osoby i tak, nie wiem, ja mam ogólnie problem z autorytetami, się zastanawiam, czy byłbym w stanie... Czy byłbym w stanie jakoś, nie wiem, stwierdzić, kto bardzo na mnie wpłynął? Wiem, że na pewno bardzo na mnie wpłynął Danny Kennel, ale w bardzo negatywnym stopniu. Ale to też może motyw, wiesz co, kiedyś możemy zrobić taką audycję pod tytułem Teorie spiskowe, w które wierzyliśmy będąc dzieckiem.
1: No, to jest dobra sytuacja. Tak sobie drogo nie wiem, czy widziałeś, ale Klod napisał, że dzisiaj nie będzie transmisji teorii w nocnym radiu.
0: A zrobimy retransmisję z Paranormalium.
1: Więc możemy przedłużyć swoją audycję. No, myślę, że tak będzie, że jakoś to chyba najczęsowniej zrobić. Znaczy, jak już nie mam siły. No, poza tym Klodowi, wielce szanownemu, wchodzić w paradę.
0: Nie będziemy przedłużać tutaj. Myślę, że teoria chaosu jest stałym elementem dziś naszej ramówki, także spokojnie tutaj mam już przygotowany skrypt. Przebędziemy retransmitować, także bez problemu. Dobrze, to myślę, że tym... optymistycznym akcentem. Kurczę, zastanawiam się, jak nazwać dzisiejszą audycję, jak ją będę wrzucał do archiwum. Zenon, nie masz może jakiś pomysł, bo wyszliśmy od silników i aerodynamiki, skończyliśmy na sferze Dysona, Angeli Merkel i...
1: Ja mam pomysł. Jak można nie lubić ziemniaków? Bo to się wszystko do tego sprowadza, gwarantuję ci. I to, a tak już pomijając wszystko, autentycznie ten temat mnie trochę interesuje, bo to jest też ciekawa sprawa, jak można nie lubić ziemniaków.
0: A to musimy zaprosić kogoś z Poznania, bo wiesz, bo mówi się, że...
1: Tylko nie blachę! Tylko nie blachę.
0: On jest teraz z Warszawy, także wiesz, także
1: dobra, no właśnie. Może być.
0: Natomiast zauważ, że mówi się, że Eskimosi mają 28 określeń w swoim języku na śnieg. Poznaniacy mają podobno 44 określenia na ziemniaki.
1: No i tak. I wiesz, do belgijskich frytek z majonezem się używa konkretnych odmian ziemniaków, tak? A nie tak, że u nas byle co. Ziemniaki to jest naprawdę fascynujący temat w gruncie rzeczy. W gruncie rzeczy, nomen omen. No. Także to może tak, z tytułem wstępu już to nazwiesz. Jak można nie lubić ziemniaków?
0: Nie można nie lubić. Właśnie jutro muszę iść do mojego organicznego rolnika, który ma piękne, naprawdę piękne ziemniory. Dobra, dzięki ci wielkie za Zenonie, za udział w dzisiejszej audycji. Jakoś coś może wymyślę, jakoś skompiluję, a my tymczasem cieszymy się nowym serwerem. Mamy już 50 słuchaczy na czacie, 41 słucha online i zaraz być może będziemy przebijali, cewki, być może będziemy przebijali skalę i zobaczymy, co ten nasz serwer potrafi, moi drodzy. Także nocne radio jest jak najbardziej na jakiejś pewnej fajnej drodze, mam nadzieję. Także Zenonie, może kończąc, słówko dla ciebie.
1: No to niech, kurde, nikomu się nie znudzi trzymanie pedału gazu, skoro znowu został naciśnięty. O.
0: Ostro.
1: Życzę wytrwałości każdemu, w tym sobie. No. A, tak swoją drogą, taka dobra wiadomość. Przymierzamy się z Olą do tego spoilera. Temat: absurdalne horrory. Także jak się przygotujemy, to w ogóle dostaniesz niebawem listę tych filmów, które mógłbyś tam...
0: Tak, chcę, słuchaj. Będzie Raber na pewno. Będzie Atak zabójczych donatów?
1: Tak, koniecznie, no.
0: oglądałem jakieś, nie wiem, z miesiąc temu, jak się u mnie w firmie w VOD pojawiło, aż sobie wypożyczyłem na koszt moich abonentów.
1: No, także pracujemy nad tym, nad listą. Killer Tomatoes na pewno będą, także słuchacze, teraz możecie się też przygotować.
0: 50-stopowa kobieta.
1: Oj, to nie wiem, Raber jest taki pomysł. Nie wiemy, jak podejdziemy do Petera Jacksona i jego twórczości, to chyba będzie osobny temat. Osobny spoiler. Co tam jeszcze będzie? Może jakieś mordercze ryjówki i takie sprawy. Mm-hmm. No nie
0: no
1: ważne.
0: No i Sharknado, koniecznie Sharknado, który jest chyba na ten moment klasyką w swoim rodzaju.
1: No właśnie, Ola mi tu napisała, żebym już nie zdradzał. No i słusznie zauważyła, że nie ma co zapowiadać. Tyle dostaliście, a co z tego będzie? Nie zapowiadamy, kiedy to będzie, bo nie wiadomo, ile będziemy mieli czasu, żeby się przygotować, znaleźć te rzeczy, bo teraz coraz ciężej znaleźć takie rzeczy. No i tyle, no. Ale będzie spoiler na temat absurdalnych horrorów i może kiedyś a propos Petera Jacksona, który nie zawsze kręcił Tolkiena.
0: Czekam z ziemniakiem w dłoni na tę audycję.
1: No.
0: Trzymaj się, Zenonie, dzięki ci wielkie i do usłyszenia już za chwilkę na antenie Nocnego Radia, retransmisja Teorii Chaosu. Dzisiaj w temacie będzie Truman Show po polsku, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak zauważyliście, pewne zmiany się dokonały, możecie, właśnie, bo jeżeli chcecie się dorzucić na radyjko, pojawił się nowy link do PayPal Me, Nocne Radio, zatrudniliśmy nową osobę, księgowego Ryszarda Ochuckiego, który nam tutaj robi za... zajmuje się tymi rzeczami, a w międzyczasie jeszcze może coś na sam koniec... jakąś chińską bajkę może wam wrzucę. O, to będzie w sam raz. Meltdown. Tak, być może dzisiaj dokona się meltdown. Ja się z wami żegnam, moi drodzy. Już niedługo na antenie Nocnego Radia pojawią się goście. Pojawi się profesor Michalik w kolejnej odsłonie audycji o sztucznej inteligencji. Pojawi się Weronika Olimpia z bloga Maszyny Okiem Dziewczyny, która już opowiadała nam o tym, dlaczego warto zainteresować się nauką. Porozmawiamy o postaci Ilona Maska. Raz jeszcze, ale to jest postać, którą naprawdę warto, o której warto mówić więcej, o której warto powiedzieć coś więcej, oraz pojawi się audycja o wulkanach, również z gościem. Także, moi drodzy, zapraszam przede wszystkim na Face'a, zalajkujcie Nocne Radio. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!

Привет! Как pożywajecie? Witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Mamy czwartek, a to znaczy tylko jedno, że czeka was trochę czasu spędzonego wspólnie razem ze mną. Ja nazywam się Marcin Zaborski i dzisiaj miał być z nami Ciosany z Kartofla, ale niestety z pewnych przyczyn, które mu wypadły w międzyczasie, dołączy do nas za tydzień, dlatego też pozwoliłem sobie się wbić z tematem zastępczym, trochę związanym z RPG-iem, który planuję, lecz zanim dojdę do tematu właściwego dzisiejszej audycji, chciałbym wspomnieć o jednej może zupełnie off-topowej rzeczy, natomiast według mnie

bardzo istotnej, mianowicie tego, że z rowerka spadł kanał sportowy. Został zbanowany przez YouTube'a za wielokrotne naruszenia i tak dalej, z czym oczywiście absolutnie się zgodzić nie mogę, no ale kimże jesteśmy wobec giganta, jakim jest YouTube i to, czy się zgadzamy, czy nie, nie ma najmniejszego znaczenia, dlatego też tam gdzieś w opisie audycji jest podany link do naszego zapasowego kanału, który na wypadek, jeżeli również zostaniemy prześwięceni przez giganta, przez googlowskiego giganta, to tam będziemy się gnieździć przynajmniej do czasu próby wyjaśnienia tychże spraw. A tymczasem Borem Lasem, dzisiaj będę wam opowiadał o grach bez prądu i kurde, powiem wam szczerze, że nauczyłem się w ten sposób jednej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie wrzucanie zapowiedzi odpowiednio wcześnie ma dość ciekawy skutek uboczny, mianowicie rozgorzała na naszym Discordzie niebożym bardzo ciekawa dyskusja dotycząca gier bez prądu. I mimo, że początkowo nie chciałem robić tutaj tytułów w stylu gry RPG, czy tam pen and paper, tabletop, czy jakkolwiek RPG, gry fabularne i tak dalej, postanowiłem po prostu nazwać to gry bez prądu, oczywiście zdając sobie sprawę z tego, że dokonuję tutaj pewnego, może nie tyle nadużycia, ale będę musiał opowiedzieć o innych grach bez prądu, takich jak karcianki, a takich jak bitewniaki, których osobiście za bardzo nie rozumiem i nie uznaję, to, ale to każdemu jego porno. Dobrze wiecie, jak to się przedstawia, jak to wygląda, przynajmniej, no podejrzewam, że przynajmniej niepomijalna część z nas nocników, którzy tutaj są graczami raczej hardkorowymi, ale o tym sobie też jeszcze dzisiaj powiemy, o tym, czym się odróżnia granie hardkorowe od grania casualowego. Wszystko spokojnie i po kolei. Oczywiście, jak to zwykle bywa w luźnych gadkach, zapraszam również do dzwonienia. Ze względu na to tutaj też już zapowiadam, z uwagi na to, że tak jak wspomniałem, rozgorzała nam na Discordzie pewna dyskusja, gdzie zaproponowano, że przecież taka piłka nożna, to jak w mordeczkę, moi kochani, jest właśnie gra bez prądu. No i tutaj oczywiście ciężko się nie zgodzić, że te wszystkie, przynajmniej większość rywalizacji sportowych można spokojnie przeprowadzać bez prądu. Ciężej tylko jest oczywiście na tym zarabiać. No są też dyscypliny takie, które bez prądu sobie za bardzo nie poradzą, a na przykład Formuła 1 czy innego rodzaju sporty motorowe, gdzie ten akumulator jednak się przydaje. No ale kochani, cóż, mamy przede wszystkim bardzo dobry feeling dzisiaj, dlatego że jeżeli bez prądu, no to też bez żab. Pozdrawiamy wszystkie żaby i pozdrawiamy wszystkich elektryków, no prawie wszystkich, ale większość elektryków pozdrawiamy. A ja tymczasem właśnie ze względu na to, tak, powtórzę jeszcze raz ogłoszenie parafialne, które się wcześniej wykreowało. Mamy już 3 chętne osoby, które wypełniły formularz, także jest jeszcze jeden slot, także proszę się pospieszyć do RPG-a w systemie Kult. Kult wydany przez Alice Games w języku polskim w marcu bieżącego roku jest, muszę powiedzieć, o ile jeżeli chodzi od strony mechaniki, czymś faktycznie zjadliwym i czymś faktycznie przyjemnym, a przy tym system jest na tyle prosty, że w dość łatwy sposób możemy go przeprowadzić żeby to było bardziej narracyjne, żeby było mniej rzucania kośćmi, które potrafi od gier RPG zwyczajnie odrzucić początkujących graczy. Jest to faktycznie system, który robi robotę, a oprócz tego, ze względu na to, że przedwczoraj w tym tygodniu w moje ręce trafił podręcznik do kultu, do Boskości Utraconej, czyli czwartej edycji gry, która powstała pierwotnie w Szwecji w roku 1991. Podręcznik mam, także będziemy się tutaj zgadywać, żeby sobie to wszystko przygotować. No nie będę wam oczywiście tego skanował ze względów oczywistych, natomiast muszę powiedzieć, że w jednym wszyscy się pewnie zgodzimy. Wszyscy miłośnicy RPG-ów się zgodzą, że podręczniki RPG są piękne.
są naprawdę zabójczo wydane, ale mają przy tym jedną bardzo wielką wadę. Są cholernie nieporęczne i jeżeli ktoś więcej coś gra, ewentualnie podręcznik dużo, dużo przeszedł, tak jak podręcznik do Warhammera pierwszej edycji u mojego serdecznego przyjaciela, jeżeli słucha, to pozdrawiam, który tutaj z jednej strony okładka urwana, z drugiej strony okładka urwana, wszędzie jakieś fiszki, wszędzie jakieś zakładki, nic z tego nie można zrozumieć. Ty masz, ale ja nie mam i nie wiem, jaką klasę wybrać. Masz przykładowe zawody, które dotyczą poszczególnych klas i to bardziej chodzi o to, ponieważ pierwszy raz będę prowadził kult, dlatego też chcę, zanim rozpocznę budowę świata, budowę fabuły, żeby wiedzieć, z kim będę miał do czynienia, no bo inaczej będę grał dla grupki złodziei, a inaczej będę grał dla grupki okultystów, dlatego też nie jest to jakoś tam szczególnie zobowiązujące i te archetypy, które są dostępne w opisie audycji na stronie nocneradio.pl/RPG, opisują mniej więcej to klasy postaci, które po prostu są i tutaj mamy pewien wybór i w jaki sposób archetypy działają, że każda ma swoje zalety, każda ma swoje wady. Natomiast dla mnie jest to istotne, no bo potrzebuję jakiegoś takiego, no żeby mi było łatwiej stworzyć wam ten świat, który będzie dla was wygodny, no bo jak mówię, jeżeli będę miał samych kultystów i zrobię fabułę bardziej opartą na włamaniach i podsłuchach, no to będzie takie małe kuku, a tego nie chciałbym robić. No i oczywiście też w porównaniu do Nocnika Szaleństwa będzie to zupełnie inna gra, z uwagi na to, że po pierwsze będziemy dużo bardziej poważni, chociaż oczywiście znając moje poczucie humoru, wątpię, żebym się całkowicie był w stanie przed głupimi żartami powstrzymać. I będzie to też trochę bardziej skomplikowany system, lecz w dalszym ciągu całkiem zjadliwy dla początkujących graczy. Ciąg Balunga. Ja mam Warhammera, który był totalnie rozczłonkowany, skleiłem sego i oprawę podmieniłem z innej książki. Taki to niszczyciel książki. No właśnie, problem jest w tym, że te książki też bardzo często przechodzą z rąk do rąk, a tutaj mamy coś, zresztą to się nazywa edycja biblijna, więc to jest edycja, która nie zawiera żadnych obrazków, która jest właśnie wydana na papierze w stylu biblijnym, gdzie mamy już piękne gotowe zakładki, z których sobie możemy skorzystać, no i jest po prostu małe i poręczne, także jestem absolutnie w tym zakochany. Jeżeli byście kiedyś chcieli sobie sprawić samemu taką przyjemność, zapraszam na stronę polskiego wydawcy Alice Games. A właśnie wracając, żeby już tak bardzo nie rozczłonkowywać się o tym kulcie, aczkolwiek jeszcze pewnie o nim będę opowiadał, no to cofnijmy się trochę i opowiedzmy hen wielką historię. No i oczywiście, tak jak wspominałem, standardowo w luźnych gadkach zapraszam do dzwonienia na Skype Nocne Radio, a także chciałbym wspomnieć, że słuchajcie, w projekcie Tysiąca Maślanek udało się już przekroczyć ponad 10%, co jest ekwiwalentem, jeżeli dobrze liczę, dokładnie 103 maślanek na ten moment, ale to nie jest szczyt mojej ambicji, więc mam nadzieję, że jeszcze uda nam się całkiem nieźle to rozkręcić. Się tutaj pojawiły pomysły dla klasy. Mściciel teorii, zwolennik teorii spiskowych, Michał Kustosz, klasa Działkowicz, klasa konsultant Faberlika. Jacek Blachiewicz, no dobra, słuchajcie, zobaczymy, bo zrobimy sobie kiedyś taką małą pogadankę właśnie w ramach wprowadzenia, gdzie opowiem wam więcej o wybranych przez was archetypach, żebyśmy byli tak na wspólnej wycieczce i sobie mniej więcej to wszystko zrozumieli, ale żeby nie przeciągając audycji, żeby to dzisiejsze nagranie było dla was atrakcyjne, zarówno dla tych, którzy słuchają teraz nas na live'ie i będą tylko słuchali naszego RPG-a, jak i dla tych, którzy będą to sobie odsłuchiwali gdzieś tam hen w przyszłości. Pozdrawiam wszystkich podróżników w czasie. No to nie będę się aż tak bardzo uruchamiał, aczkolwiek jestem cały rozentuzjazmowany, jak dawno nie. No właśnie, więc gry bez prądu, bo zanim dojdziemy do gier fabularnych, no to warto tutaj spojrzeć tak trochę szerzej na rys historyczny, który wskazywał na to, skąd się to wszystko wzięło. Bo wygląda na to, że rywalizacja i potrzeba gier zwyczajnie istniała w człowieku od zarania dziejów.
za jedną z pierwszych gier, która spokojnie istniała i istniała hen daleko jeszcze przed starożytnością, możemy wziąć kości, których to ślady znajdujemy w cywilizacjach starożytnych, gdzie oczywiście jak najbardziej była to gra połączona z hazardem, była to gra połączona z rywalizacją. Później też, ale nie tak szczególnie bardzo późno, pojawiły się gry planszowe. Między innymi są to gry, których ślady znajdujemy w pozostałościach po cywilizacji egipskiej, które gdzieś znaleźliśmy w starożytnym, to chyba złe słowo, ale nie, Ur to chyba już miasto starożytne. Nie wiem, kurde, nie jestem pewien, a nie mam tego fragmentu akurat teraz pod ręką przygotowanego, w którym to znaleziono właśnie gry planszowe, co do których wiemy, że one istniały, że miały podział na pewne elementy, pewną ilość pewnych obiektów, które się najprawdopodobniej przesuwało po planszy, jednak niestety nie zachowała się żadna instrukcja do tych gier, wobec czego trochę ciężko byłoby to wyciągnąć teraz na wierzch. Przypomina mi się jeszcze, nie wyszukałem jej niestety, ale właśnie jak się nazywała ta egipska gra, która z tego co pamiętam została całkiem nieźle zrozumiana. Dobra, teraz tego na szybko nie znajdę, to się nie będę rozpraszał i nie będę wam tutaj w głowie mieszał. Natomiast wracając do tego, wierzy się też według niepomijalnej części badaczy, że te starożytne gry miały oprócz hazardu, który był przeznaczony dla dorosłych, a Kneset to nie był czasami parlament Izraela? A jakoś tak to się nazywało. Gra Kneset to nie było to, ale nazwa jakoś kurde podobna właśnie. Tak, to była gra, w której nie poruszasz się figurkami, tylko stanowiskami rakietowymi i przeprowadzasz ostrzał. I problem jest taki, że wybierasz stronę nie na zasadzie, nie wiem, losu, to znaczy na zasadzie losu, tak? Tylko w zależności od tego, po której stronie Jordanu się urodzisz, no to wtedy masz do wyboru albo atakować, albo być atakowanym. Senet, dokładnie. Ale powiem ci szczerze, że ten Kneset faktycznie mi siedział gdzieś z tyłu głowy. Dokładnie tak. W każdym razie można sobie zakupić ich repliki bez problemu. Natomiast jeszcze tutaj Etam pisze, taka prosta niby z Chin, teraz z czasem dla dzieci sprzedawana z drewna, wieża Hanoi. No to jest też gra, coś pomiędzy groma zabawką, bo w tym przypadku ciężko jest jednoznacznie określić. To jest sytuacja, w której rywalizujemy sami ze sobą. No i tak się zastanawiam, tak przyszło mi do głowy, kiedy chłopaki wczoraj właśnie rozmawiali o tym, że sporty zespołowe, czy sporty nawet indywidualne, też są formą gier bez prądu. To tak się zastanowiłem, czy jakieś przedpotopowe, można tak powiedzieć, wojny i podboje, czy przypadkiem, aby one, nie można było ich nazwać też pewną grą. Co prawda w tych sytuacjach to ludzie byli pionkami i w momencie, kiedy taki pionek spadł z planszy, to już ciężko go było na planszę przywrócić. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle motyw wojenny, motyw tej bardzo brutalnej rywalizacji jest bardzo częstym motywem w grach późniejszych. No choćby w takich szachach, które datuje się na parę tysięcy lat do tyłu, chociaż współczesne zasady zostały określone gdzieś w okolicach XI wieku naszej ery. I tak od wieku XV naszej ery się nawet figury za bardzo nie zmieniły, no to jednak w dalszym ciągu jest to w dalszym ciągu swego rodzaju gra w bardzo brutalny konflikt zbrojny, gdzie mamy dwie bardzo równe armie, mamy strategię turową, która to mechanika też zostanie później przeniesiona do milionów gier, które zostały później stworzone.
ale dzisiaj nie będzie o grach komputerowych etamie. Co najwyżej pewne takie porównanie sobie zrobię przy okazji mówieniu o RPG-u, ale o tym później, kiedy dojdę do tego fragmentu dzisiejszych opowiastek. No właśnie, więc później przyszły ciekawe czasy, ponieważ to dopiero w zasadzie XX wiek i epoka, kiedy to pojawiły się książki Tolkiena, kiedy to pierwsze Star Treki zaczęły wychodzić w telewizji. Istniało już coś takiego jak gry paragrafowe, czyli takie książki, które dzisiaj w ogóle zyskują na zaskakującą popularność, której też do końca nie rozumiem. Książki napisane w ten sposób, że nasze decyzje wpływają na świat, na fabułę gry, którą podążamy. Krótko mówiąc, działa to mniej więcej tak, że czytamy to jak zwyczajną, klasyczną książkę i dochodzimy do punktu, w którym sobie wybieramy pewną opcję, gdzie jest zaznaczone, no to w takim razie przejdź do paragrafu numer 21 na stronie 37. I w ten sposób można tę książkę przeczytać na miliony sposobów. No może nie aż tak bardzo, miliony, natomiast ta mechanika jak najbardziej została później wykorzystana w temacie gier cyfrowych, choćby wspominane już wczoraj gry ze studia Quantic Dream, takie jak Heavy Rain, Beyond Two Souls czy Detroit Become Human bardzo bazują właśnie na mechanice gier paragrafowych, w której to w zależności od dokonywanych wyborów coś tutaj się inaczej dzieje, że pewne wybory sprawią, że inne ścieżki, inne drzewko decyzyjne już nie będzie dla nas w żaden sposób dostępne. I jeżeli drugi raz podejdziemy do dokładnie tej samej gry, z tymi samymi postaciami, z tym samym intro nawet, no to się okazuje, że ta gra jest zupełnie inna, za każdym razem jest czymś innym. I oczywiście można tutaj zacząć się zastanawiać nad tym, kurde, kto wpadł na taki pomysł, bo wbrew pozorom można powiedzieć, że taką grę jest zrobić samemu dość nietrudno. No owszem, no teoretycznie, jeżeli sobie spojrzymy na to w ten sposób, że wystarczy opisać pewną fabułę i zamiast, przykładowo, mając już rozpisany mniej więcej plan na to, w jaki sposób nasz bohater będzie się zachowywał, no to autor książki również musi wykonać pewne decyzje w imieniu tego bohatera. Czy tutaj skoczy, czy nie skoczy? Czy temu pomoże, czy tego kopnie w dupę? Czy temu żulowi da piątaka, czy da 2 złote, tak? Na tej podstawie buduje pewną opowieść, którą my potem z radością będziemy konsumować jako czytelnicy tejże książki. Natomiast nie ma nic trudnego w tym, żeby opisać może nie każdą możliwość, ale dużo więcej. O, tam nawet kurde na temat mówi. Ktoż z nas z lat 70. nie grał w swoistą FIFA, sprężynowe lub obrotowe piłkarzyki? Wiesz co, nie trzeba być z lat 70., żeby to pamiętać. Piłkarzyki są w dalszym ciągu, te właśnie obrotowe są w dalszym ciągu częstym gościem różnych pubów, barów i knajp, więc to nie jest jakiś starożytny wynalazek, który jest dostępny tylko dla osób identyfikujących się jako starsze. Oczywiście szanujemy wszystkich, którzy się identyfikują, ale nie jest to znaczy, po pierwsze nie jest to nowość, ale jest to coś, co zdecydowanie nigdy nie zostało wycofane. Tak samo rzutki bez problemu nawet w irlandzkich knajpach są organizowane zawody w darta. No przede wszystkim w irlandzkich trochę to spokojnie, świetnie się na razie rozpędził solo etam, ale jak ja się rozpędzę solo, to ja skończę za 1,5 godziny, jak będę kończył audycję. Ale widzę, że masz jakiś tutaj pomysł, więc liczę na to, że będzie na temat, więc oczywiście zapraszam cię do twoich wspominek. Aczkolwiek jeszcze wracając do rzutek, w dzisiejszych czasach mimo wszystko powiedziałbym, że ciężko by było bez prądu. O ile takie piłkarzyki, czy taki bilard, to potrzebuje co najwyżej światła, więc teoretycznie możemy przymknąć na to oko, na właśnie kategorię tego dostępu do prądu, to akurat w sytuacji darta, kiedy to sama tablica ci wszystko oblicza, rejestruje wszystkie działania i tak dalej, no to ten prąd nie będzie potrzebny. Tomu politycy grają w najlepszą grę, coś jak Monopoly, zarządzają mnie swoimi pieniędzmi bez konsekwencji. No tak, tylko że bez prądu mi się wydaje, że trochę trudniej by było się tutaj dostać do tych wszystkich naszych kont bankowych trzymanych na przeróżnych serwerach, przeróżnych banków.
Więc, ale to też taka gra w życie trochę, co też wcześniej porównywałem do gier wojennych. Darta oglądałem, do wczoraj były Mistrzostwa Świata, no i widzisz, się chwali, więc wiesz, więc to nie jest taki, a więc jest to całkiem bieżąca rzecz. No i tutaj tak naprawdę, jeżeli mówimy o takich, o tego typu grach, no to wbrew pozorom cały, bardzo duża gałąź sportu, nawet nie patrząc tylko i wyłącznie na, nie wiem, piłkę nożną, koszykówkę czy inne gry zespołowe, możemy mówić o rywalizacji w darcie, możemy mówić o rywalizacji w golfie, możemy mówić o rywalizacji w bilardzie, jest tego całe mnóstwo, aczkolwiek każda z tych gier wymaga trochę przygotowania planszy. No i oczywiście przy obecnych cenach działek i trudności na rynkach nieruchomości, swoją drogą będą jaja, ze względu na to, że rząd przyjął to, co tam już parę razy sobie opowiadaliśmy w kwestii budowy bez pozwolenia domu do 70 metrów kwadratowych. Ja wam to kiedyś opowiem w osobnej audycji, ale to jest taki chujnie temat, że jak będą ze 4 osoby, które w Polsce z tego skorzystają i ktokolwiek będzie niespokrewniony z burmistrzem czy z jakimś wójtem lokalnej gminy, to będę w ogromnym szoku. Z uwagi na to, że o Boże, to będzie po prostu komedia. Poza tym i tak pozwolenie na budowę to jest osobna kwestia, zupełnie osobną jest wydanie warunków zabudowy, co w tym przypadku akurat nie ma miejsca, ale ze względu na to, że temat jest bardzo szeroki, ja to sobie zrobię kiedyś indziej wam trochę o tym więcej opowiem i być może też inni nocnicy również się podzielą swoimi opiniami i doświadczeniami, natomiast to jest kurde tak bardzo pozorny ruch, taki dowcip, że jak wspominałem, jak zobaczę, jak to będzie wchodziło, to wtedy się może zastanowię, ale niestety, o rozczarowanie, tak, zaskoczenie jest zero. Polecam Darta, świetna zabawa, mam komplet rzutek, tarcza jest droga, dobra, ale możecie w markecie kupić kolistą tarczę z korka, również nawet plastikowe, to w poprzednim biurze mieliśmy taką właśnie fajną plastikową tarczę z plastikowymi rzutkami, więc szkody dla ściany były dużo, dużo mniejsze. To misiu, już od dziecka miałem inklinację do bycia złym wilkiem. Lubiłem grać w wilki owce na boisku i zawsze sobie upatrywałem najładniejszą dziewczynę z klasy, żeby ją złapać. No proszę. To mu na szczęście jeszcze nie można, ze względu na to, że to był dopiero projekt rządowy, który teraz dopiero trafi do Sejmu. Natomiast zobaczymy, jak kuki za popierdoleńcy zareagują. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Wyjdzie to z pewnością tragicznie, jak wszystko w naszym kraju, ale nie róbmy tutaj tego gigantycznego off-topu, bo ja tak mogę godzinami, a nie jestem do końca przekonany, czy chcę. No właśnie, więc te gry zespołowe, które każdy z nas pamięta z dzieciństwa, czy ten wilki, owce... Jeszcze coś takiego było z takimi ten opowieściami, coś gąski do domu. To była jakaś taka cała sekwencja, ale już nie pamiętam tak dokładnie, ale to też właśnie podobnie chodziło, że tam złe wilki wyłapywały te gąski, które biegły do nauczycielki. W porządku, cofam, będzie można. Tak, bardzo celna uwaga. W stanie wojennym był pewien gra w podróż, nawet 3 Master Meet, mini szachy, warcaby magnetyczne. Mastermind, tak. Znaczy... To też się potem całkiem nieźle przyjął. Ja sam pamiętam, że się przekonałem do chodzenia na wykłady, kiedy ze swoim współlokatorem zakupiłem szachy magnetyczne, żeby sobie spokojnie móc spożytkować nudniejsze partie wykładu tylko po to, żeby sobie tutaj trochę pokombinować i trochę porywalizować. No właśnie, więc w pikuty się grało, bez prądu i z prądem za star... A co to są pikuty? Nie słyszałem, nie znam nawet tego słowa. Pikuty. Gra zręcznościowa z wykorzystaniem noża polegająca na wbijaniu w ziemię po wykonaniu określonej sztuczki. Dawniej popularna gra podwórkowa zwana również grą w noża. Kurde.
W grze uczestniczyło co najmniej dwóch graczy. Potrzebne było miękkie podłoże, ziemia lub piasek. Gra polega na przyciśnięciu noża do skóry i rzuceniu go w taki sposób, aby ostrze wbiło się w grunt. Gra posiadała kilkanaście poziomów, a wygrywał gracz, który jako pierwszy przeszedł je wszystkie. Rzut był uznawany za zaliczony, jeżeli pomiędzy rękojeścią a podłożem mieściły się co najmniej dwa palce. Poziomy gry. I tak ze środka ręki, z palca wskazującego, z kciuka, z podbródka, z czoła, z czubka głowy. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie jestem pewien, czy chciałbym zobaczyć ten

Tylko długopis i kartkę, w kratkę, no to statki i piłka, oczywiście, oczywiście też gry rywalizacyjne, które idealnie się spędzało na nich nudne lekcje w szkole. Tak nożem graliśmy co najmniej 2-3 gry na przerwach na boisku. No tak, ale tutaj już przechodząc do tego mojego głównego, przynajmniej na dzisiaj przygotowanego wątku, jest to, jeszcze sobie tylko otworzę. No właśnie, gry RPG, czyli gry fabularne, czyli gry pen and paper, tabletop, czyli do których potrzebujesz długopisu i papieru, czy potrzebujesz stołu, jak zwał, tak... Tak zwał. Okej, zaczekajmy na końcową ustawę, to zobaczycie, to będzie śmieszne. No właśnie, tak jak już wspominałem, to przede wszystkim te czasy wyjścia, myślę, że Tolkien byłby osobą, która chyba najbardziej przyczyniła się do tego, by ktoś zaczął kombinować i wpadł na pomysł na to, żeby zbudować system gier, który pozwoli na to, żeby faktycznie wciągnąć się jako postać w dane uniwersum. Ze względu na to, że gdy mówimy o grze RPG, czyli po pierwsze wyjaśnijmy sobie, wszyscy wiemy, ale może ktoś jeszcze nie, że RPG, czyli role playing game, czyli gra polegająca na odgrywaniu ról. I system gier, czy gra, w którą będziemy grali, będą nam mówić między innymi o tym, jakie postacie są dostępne, jaki jest mniej więcej setting, na który składa się, w jakich czasach mniej więcej żyjemy, jakie tam są realia, bardzo często, to znaczy może nie bardzo często, ale w wielu przypadkach, jak wygląda mapa tego świata, jakie są ustalenia polityczne, jakie są frakcje, jakie są rasy. Natomiast można powiedzieć, że zasadniczo będziemy się trzymać takich trzech podstawowych podgatunków, czyli fantasy, science fiction i groza. Niewiele jest systemów, które wychodzą poza te ramy, ale nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, żebyście sami, nawet po dzisiejszej audycji, zapragnęli sobie swój własny system stworzyć, bo wbrew pozorom nie jest to aż takie trudne. I tak jak sobie przypomniałem, jak sobie tutaj trochę poczytałem w ramach przygotowania do dzisiejszej audycji, no to takim pierwszym porównaniem gry RPG czy sesji RPG, czyli takiego jednego jednorazowego spotkania, tak jak mieliśmy w Nocniku Szaleństwa, 5 odcinków, no to każdy odcinek był sesją RPG, no to przyrównanie, takie bardzo często pojawia się przyrównanie tego do teatru i wręcz dokładnie do XVI-wiecznej komedii dell'arte z typu postaciami Arlekina, Poliszynela, Pierota i tak dalej i bardzo dużą dawką improwizacji. Ze względu na to, że świat, który mamy w grze RPG ma pewien swój setting, ma pewne swoje określone zasady, natomiast to, co jest dozwolone wewnątrz tych zasad, w dalszym ciągu jest na wyciągnięcie ręki. Tutaj Grzesio, który też tutaj Grześ Budowniczy wspomina, nie jest tak znów trudno i drogo dostać pozwolenie na budowę, jebać pisowskie ustawy. No to dobrze. Teatr improwizacji, tak, dokładnie, tak. I wcześniej... We wcześniejszych czasach, gdzieś w okolicach wieku XIX, pojawiały się planszowe wojenne gry strategiczne, które dość bardzo się upowszechniły, które zaczęły zdobywać już pewną popularność i na tej podstawie udało się wykreować między innymi w 1913 roku grę Little Wars, która jest zestawem reguł do rozgrywania wojennych gier strategicznych, gdzie autor Herbert Wells zaproponował, żeby siły wojskowe były reprezentowane przez figurki, żeby miało to swoją określoną mapę, bardzo często były to zwyczajnie przeskalowane mapy topograficzne istniejących miejsc, wobec czego miało to też swój pewien klimat dodatkowej imersji, a jednocześnie ze względu na ustawienie tego w istniejącym już settingu, przykładowo wojny secesyjnej, pozwalało na
pozwalało

0: na zbudowanie nie tylko bardzo ciekawego świata gier, ale przy tym też gigantyczną wartość edukacyjną, o czym mi się wydaje jeszcze kilkanaście razy będę wspominał. Natomiast jeszcze wracając do takiego klasycznego RPGa, który znamy z dzisiejszego świata, którego już słyszeliśmy na antenie Nocnego Radia i którego jeszcze nie raz usłyszymy, tutaj Zenek proponuje mistrz gry to reżyser, scenarzysta i postacie drugo i trzecioplanowa, a gracze to postacie pierwszoplanowe. Ja tak to widzę, Nocne Radio. Coś mi tutaj nie do końca pasuje, ze względu na to, że może tak, mamy pewne rzeczy narzucone przez świat, w którym żyjemy. Przykładowo będą to właśnie rasy, przykładowo to będą czasy, przykładowo będzie to dostępna broń, dostępna magia, dostępne, nie wiem, możliwości podróżowania. Natomiast jest właśnie postać mistrza gry, który jest takim pośrednikiem pomiędzy podręcznikiem stanowiącym zbiór zasad i wskazówek, a graczami, którzy ten świat będą współtworzyli. I reguła jest bardzo prosta. Mistrz gry jest kreatorem tego świata. I w sytuacji, jeżeli jesteśmy nawet w klimacie heroic dark fantasy, jakim jest, dajmy na to, Warhammer, gdzie postacie są bardzo często z ciężkimi historiami, ale jednocześnie mają rozwój na tyle dobry, że jest tutaj możliwość zbudowania czegoś, uzyskiwania rozwoju tej postaci, która z czasem coraz więcej rzeczy się uczy, która rozwiązuje swoje problemy, aż w końcu jest jednym wielkim He-Manem, albo ginie w fatalnych okolicznościach. To mistrz gry, jako jedyny na całym stole, w całej grupie, może ten świat nagiąć i uplastycznić go na zasadzie, takiej w zasadzie, jak mu się podoba. Oczywiście jest to kwestia całkowicie umowna. Dlaczego wszyscy Łękiego nazywają potrzebę pożyczka 19? Nie wiem, może się mnie boją. W każdym razie... Także mistrz gry to reżyser, scenarzysta i postacie drugie i trzecioplanowe, tak? Ponieważ mistrz gry rozgrywa też tak zwanych NPC-ów, czy BN-ów, czyli bohaterów niezależnych, wchodzi w dialogi, tak jak mieliśmy to w Nocniku Szaleństwa. A gracze to postacie pierwszoplanowe. Do końca bym tak nie powiedział, z uwagi na to, że w ramach takiej... Nie jest zabronione, żeby mistrz gry przykładowo przejął lejce postaci. Ja prywatnie tego nie lubię, jeżeli ktoś przejmuje lejce mojej postaci. Natomiast jest to też bardzo często sytuacja, w której gracze, no nie wiem, albo gdzieś się zatrzymali, albo gdzieś zamiast robić fajne rzeczy postanawiają sobie posiedzieć w knajpie albo pójść na ryby, dzięki czemu sesja po prostu się nuży. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj, no może, jak w sytuacji, gdy scenarzysta i reżyser są tą samą osobą. Więc tutaj faktycznie nie powiedziałbym, że zawsze postacie graczy, czy gracze są postaciami pierwszoplanowymi, ze względu na to, że są od tej reguły pełne wyjątki. Natomiast w kwestii scenariusza i reżyserii to absolutnie nie, dlatego że każda decyzja, którą podejmuje każdy z graczy, wpływa na świat dookoła. I bardzo często zdarzają się sytuacje, w której gracz przejmuje pałeczkę i zaczyna tworzyć historię, o której mistrz gry sobie wcześniej nie pomyślał, no ale mistrz gry bardzo szybko musi gdzieś sobie na kolanie napisać, co tutaj, jakie przygody im rzucić pod nogi, jakich bohaterów gdzieś tutaj obok wymyślić, albo też bardzo fajna strategia, którą sam staram się skorzystać. To jest, kiedy, dajmy na to, kiedy postać wchodzi do swojego domu, no to ty go nam opisz, żeby oddać stery scenarzysty właśnie graczowi, który ma jakąś wizję swojej postaci i to, w jaki sposób jego dom, czy jego pokój, czy jego samochód zostanie opowiedziany, to gracz zrobi to lepiej, a przynajmniej bardziej wiernie. I to też może dać mistrzowi gry pewien taki dodatkowy pomysł, dodatkowej
1: losu. Więc uważam, że wszyscy z Nocnego Radia powinni zapierdalać na galerze.
2: Szatan. 10 zł. Na 3 piekielne maslanki.
0: Dziękujemy naszemu szatanowi i dziękujemy Energikowi. Obiecałem to, że skrócę tego dżingla. To skróciłem. I ciągu tutaj chyba najbardziej doświadczony, jeżeli chodzi o grę RPG i o znajomość wielu systemów. Ja się nie zgodzę, mistrz nie musi być scenarzystą, wielu MG korzysta z gotowców, dlatego, bo niekoniecznie są... Kurde, dlaczego mówicie dlatego, bo? Dlatego, że? Bo to jest... Mówisz kiedyś dlaczego, dlatego, ponieważ? No nie, dlatego, bo. To jest, nie wiem, to się chyba z Krakowa wzięło, bo tam najczęściej to słyszałem i nie wiem, w jaki sposób to się w ogóle przyjęło. Niech ktoś mi uzasadni, dlaczego mówi dlatego, bo, zamieniając dlaczego, że... dlatego, że, bo niekoniecznie są dobrymi scenarzystami, lepiej sobie radzą w reżyserii. No to też prawda, więc tutaj mamy tutaj ogromną przewagę gier RPG, w których to ludzie są tak naprawdę silnikiem gry. No i właśnie może tutaj jest dobra... a ty słuchaj, co to za dżingiel na Donate, ja bym to zrobił lepiej. Właśnie, słuchajcie, bo tutaj skoro już słucha nas tyle osób, to ja mam takie ogłoszenie duszpasterskie, że w ciągu najbliższych kilku lat planuję zrobić audycję o kościele i polityce, dlatego zabraniam poruszać tych tematów przez najbliższe kilka lat, dopóki nie powiem inaczej, a wszelkiego rodzaju takie podejścia będę traktował jako osobisty atak, więc te tematy są wykluczone z waszych audycji. No tak, oczywiście zapraszam do dzwonienia na Skype Nocne Radio, bo to nie jest tak, że ja mam flow, że mam tutaj wszystko rozpisane i przygotowane, bo planowałem sobie zrobić tę audycję nieco później, ale ponieważ ciosanemu wypadły jakieś rzeczy, no to niestety musiałem zrobić małe poprzestawianko. Także zapraszam zdecydowanie, czy są jakieś gry bez przymusu korzystania z Wi-Fi, żeby to mój Gosia mogli też zagrać. Tak, tutaj w sumie mogę trochę przeskoczyć w czasach ostatecznych i obok gier RPG pojawił się w pewnym momencie Magic the Gathering, czyli gra, która tak naprawdę wymyślona bodajże przez dwóch typków, którzy sobie pomyśleli, kurde, ci Amerykanie to mają taką fazę, że oni zbierają karty tam z bejsbolistami bodajże, nie? A może jakby tak zrobić, że zrobimy sobie coś takiego i zrobimy naprawdę bardzo prosty system gry. A to zrobimy tak, że będziemy wydawać edycję tej gry, będziemy robić coraz więcej i więcej i więcej tych kart i zrobimy ich w końcu aż tyle, że nikt nigdy nie będzie miał całego zestawu i dzięki temu zostaniemy milionerami. Wiecie co? Kurde, zadziałało. Mechanika Magic the Gathering, jak również innych karcianek, takich zbieracko-łowieckich można powiedzieć, jest całkiem prosta z uwagi na to, że mamy tam kilka rodzajów kart. Mamy tam lądy, z których generujemy energię magiczną, dzięki której możemy używać nowych zaklęć. Mamy zaklęcia natychmiastowe, mamy zaklęcia permanentne, mamy zaczarowanie jakiejś istoty, no i mamy istoty tak w dużym skrócie. No i w bardzo, naprawdę banalnie prosty sposób, w bardzo prostym silniku rozgrywają się w ogóle turnieje na całym świecie. W każdym większym mieście jest klub miłośników Magic the Gathering. Jeżeli wasze dziecko ma problem z narkotykami, to pokażcie mu Magic the Gathering, bo jak zacznie kupować sobie te karty, to nie będzie miało potem pieniędzy na narkotyki. I Magic the Gathering jest, powiem szczerze, takim moim wielkim problemem z uwagi na to, że w liceum zacząłem w to grać, potem też na początku studiów, aż w końcu sobie podliczyłem, ile wydałem na te karty, a razy ile mnie to, że tak powiem, dało rozrywki w trakcie, no to sprzedałem swoją kolekcję. I powiem szczerze, myślami bardzo chętnie wracam, tak? Nawet mam takiego jednego dobrego kumpla, który jest teraz na studiach i właśnie jest graczem w Magica. Powiem szczerze, że kiedy się tam spotkaliśmy, wracał właśnie z jakiegoś turnieju w lokalnym miejskim klubie. No i pokazywał te karty, tak wziąłem jego talię do ręki. No trochę się zmieniło, odkąd ostatni raz miałem karty w rękach, ale tak się poczułem jak chełupiarz, który dostaje brązową grudkę zawiniętą w folię aluminiową i tak przewraca ją w palcach, odłożyłem natychmiast, nie, bo mnie kurde trzepnie, a to się naprawdę źle skończy, więc Magic jest takim przykładem. Ze względu na to Magic to skok na kasę, juicy oczywiście, natomiast tylko jeżeli gra się turniejowo. Z uwagi na to, że w rozgrywkach turniejowych musisz mieć cały czas najnowsze, super, turbo, niesamowicie fajne karty i musisz je regularnie wymieniać, wobec czego musisz mieć tego całe multum. Natomiast jeżeli grasz sobie casualowo, czyli... Czyli Magic the Gathering to dzieło szatana, zdecydowanie tak. Natomiast jeżeli grasz sobie casualowo, grasz sobie z żoną, z psem, z kotem, ze swoim brzydkim magrawem czy z kimkolwiek, no to nikt ci nie będzie patrzył pod rękę, czy to są karty, które są z edycji z teraz, czy to są karty z edycji, która była 15 lat temu. Karta tak naprawdę jest dobra, możecie się umówić we własnym gronie, jakie karty są poprawne, a takie zestawy startowe, czy właśnie jakiś tam zbiór losowych kart jest zwyczajnie tani, więc wydaje mi się, że no jest to... No tak trochę zachęcam do tej heroiny, może nie powinienem, tak? No bo to zdecydowanie wciąga. Natomiast dopóki nie grasz turniejowo, to jesteś bezpieczny. U mnie się... Kiedyś miałem ambicje właśnie ruszyć na turnieje, nawet trochę się poudawało, ale zrobiło się dziwnie. No właśnie, więc oprócz tego mamy całą paletę gier planszowych. W ogóle gry planszowe, które wszyscy znamy ze swojego dzieciństwa, czy tak zwane towarzyskie gry typu Eurobiznes, to też jest zupełnie osobna para kaloszy. Zwłaszcza, że te mechaniki można powiedzieć, że całkiem nieźle się sprawdzają. Pamiętam za dzieciaka, kiedy wychodził Magia i Miecz, który dzisiaj się nazywa Talizmanem. Praktycznie z niezmienioną mechaniką podstawową, tylko z dodanymi innymi rozszerzeniami. Jest Magica warto kupować ze względu na obrazy. Tak, tu trzeba przyznać, że te grafiki są piękne. Niektórzy źli ludzie też powiedzą, że te karty to dobra inwestycja, z uwagi na to, że kiedy sobie kupujesz booster, czyli taki pakiet kart, to bardzo często to nie wiesz, co tak naprawdę jest w środku. Wiesz, że jest jedna bardzo rzadka karta, jest parę średnio popularnych i cała reszta jest pospolitych. I faktycznie możesz trafić w takim boosterku za tam 40 zł kartę, która będzie warta parę stów. Natomiast to tak trochę, no to już zakrawo hazard, dlatego takiego zbierackiego, kolekcjonerskiego podejścia nie polecam. Ale dla samych wrażeń optycznych, tak, te grafiki są naprawdę ładne. Może tutaj coś w międzyczasie mi się uda jeszcze znaleźć. Tylko sobie tutaj coś może otworzę. No właśnie, także kontynuując jeszcze wątek związany z grami planszowymi, albo wiecie, nie będę się tutaj bawił w te grafiki ze względu, nie wiem, jaki jest status praw autorskich i pokazywania tego, więc może jak wpiszecie sobie w Google grafika, bardzo dużo takich gier, bardzo dużo tych kart znajdziecie. No właśnie, więc oprócz tego zupełnie osobną kwestią są gry planszowe. I powiem szczerze, nie wiem, czy mieliście podobnie jak ja, dajcie znać na czacie albo w komentarzach, ale kiedy sam małym chłopięciem byłem i grałem ze swoim bratem w Eurobiznes, czyli naszą lokalną podróbkę, w sumie nie wiem, czy naszą, czy jaką, naszą lokalną podróbkę Monopoly, czy w jakieś inne duperelowate gry, no to byłem przekonany, że gry to jest tylko i wyłącznie domena dzieci, a przynajmniej nieletnich. A tutaj się okazuje, że zarówno tutaj, czy gry RPG, czy właśnie karcianki, czy planszówki są spokojnie budowane i dla 30-latków, i dla ludzi jeszcze starszych, wobec czego no jest tego trochę, jest tego można by powiedzieć nawet całkiem sporo. Nawet teraz zauważyłem, że przy okazji premiery nowej Dune wychodzi też już przygotowana gra planszowa. Zobaczę, nie wiem, zastanowię się. Nie jestem wielkim miłośnikiem planszówek ze względu na to, że jestem raczej samotnikiem i nie miałbym za bardzo z kim grać, ale być może uda mi się na to zerknąć. Więc w sytuacji, kiedy wychodzą, nie wiem, dajmy na to nowe Gwiezdne Wojny, już pod kuratelą House of Mouse, no to w ramach merchu, no to mamy figurki z Baby Yodą, tak? A tutaj się okazuje, że kiedy targetujemy w Dune, no to producent czy właściciel marki już przewidział, że kurde, tutaj mamy ludzi dorosłych, którzy lubią gry, którzy lubią gry poważne, wobec czego zróbmy im dobrze i wypuśćmy mu grę poważną, z którą będzie mógł pograć również ze swoimi poważnymi kolegami. Nie wszyscy wiemy, że gry to są przecież dla dzieciaków i gówniarzy, ale właśnie o to przecież chodzi. I co tutaj już kiedyś wspominałem na audycji, ale to było gdzieś hen daleko na jakiejś piątkowej pijatyce, no to są też gry planszowe, które są zaprojektowane dla jednej osoby, ewentualnie gry planszowe, które są zaprojektowane dla, nie wiem, od jednej do czterech osób. I takim moim ulubionym przykładem, jak mówię, większość, sam prywatnie chyba nie mam ani jednej planszówki, to co pograłem u znajomych, ale jest gra Terraformacja Marsa, w której to, jeżeli gramy sobie ze znajomymi, to wtedy gracze rywalizują między sobą, żeby z tego Marsa skolonizować. Są przedstawicielami korporacji, którzy podejmują różne działania, żeby właśnie zmienić przestrzeń, powierzchnię Marsa w planetę nadającą się dla życia ludzkiego, ale również do górnictwa, do wydobycia, bo przecież wiadomo, że gdzie człowiek, tam pieniądze zaczynają grać pierwsze skrzypce. Nie wiem czemu, ale chciałem powiedzieć pierwsze sztućce, co w tym przypadku nawet głupie by nie było. Anyway. Ale możemy również sobie zagrać solo i w takim przypadku nie rywalizujemy ze sobą czy z jakimś wirtualnym graczem, tylko rywalizujemy z czasem ze względu na to, że mamy ograniczone możliwości dostaw rzeczy z Ziemi, jak również mamy ograniczone możliwości, by nasz projekt był opłacalny, bo co prawda jesteśmy przedstawicielami pewnej korporacji, ale nie jesteśmy jej prezesem. Jeżeli prezes się wkurzy, no to stwierdzi, no to panie potrzeba, panie Zaborski, no niestety tutaj pan nie sterraformował tamtego Marsa na tyle, żeby to było dla nas opłacalne, wobec czego proszę tutaj zabrać swoje zabawki i iść na swoje podwórko. I całkiem niezłym, powiem szczerze, że zbliżonym mechaniką do reformacji Marsa jest gra komputerowa Surviving Mars, w której też walczymy przede wszystkim sami ze sobą, żeby sobie dobrze zorganizować i na przykład załatwić zasoby z Ziemi, bo w momencie, kiedy nie będzie nas stać na to, żeby przywołać kolejną rakietę z zapasami, a jednocześnie nie będziemy mieli materiałów, żeby zdobyć więcej zapasów, no to niestety game over i wczytujemy. W Sapera można zagrać bez komputera na Bliskim Wschodzie. Dość popularna rozrywka. Zdecydowanie tak. No ale, no właśnie, i tutaj w tych latach 90., czyli w czasach początku karcianek, okazało się, że gry fabularne, gry RPG trochę straciły na swoim impecie. Brakowało pewnej, można powiedzieć, świeżości z uwagi na to, że pojawił się już Warhammer, pojawiło się słynne Dungeons and Dragons, które to do dzisiaj jest popularne, sam nie wiem czemu. Pojawił się Zew Cthulhu, ale brakowało strasznie. Terraformacja Środy Śląskiej, nowy dodatek do gry wymyśliłem. Kurde, no w sumie ty to dobrze kombinujesz. No i już w każdym razie mieliśmy na rynku gier RPG coś, co było tak naprawdę powtarzalne, bo tutaj pomysł wzięty, no czy to właśnie z Tolkiena, czy to z Lovecrafta, no i tak sobie turlasz tymi kostkami, tak? No tutaj jeszcze wskazując dla niegraczy, no kostki są po to, żeby wprowadzić trochę losowości do naszych gier, ze względu na to, że postać zasadniczo będzie miała jakieś parametry, na przykład siła, ale nawet największy siłacz od czasu do czasu może mieć gorszy dzień i zwyczajnie mieć zerwane ścięgno i przykładowo próbując wykonać test siły, czyli na przykład, nie wiem, podniesienie ciężkiego przedmiotu, ten przedmiot może mu niefortunnie upaść na stopę, jeżeli wyrzuci odpowiednią kombinację danych kostek. I to była, można powiedzieć, taka zapaść, która pojawiła się na rynku gier papierowych, dzięki czemu właśnie Talizman, który pierwszy za granicą ukazał się w roku 1983, Zebrał trochę swojego fejmu i jednocześnie późniejszy Magic the Gathering, chociaż już tutaj mówimy o latach 90. plus cała reszta jego różnego rodzaju powieleń, Pokemony, Digimony, a coś tam jeszcze było, w ogóle jeden Kurde, Digimony były, czy coś to, kurde, musiałbym zapytać. Doktor, jeżeli tego słuchasz, to mi powiedz, co to była za karcianka, którą, jak mi pokazałeś katalog, to wyglądało jak katalog jakiegoś kolekcjonera hentajców. Tak było. Ale może słucha, to się odezwie. O, czasami nas słucha. Pozdrawiam kolegę. Ty wiesz, o kogo chodzi, będziesz wiedział, o co chodzi. Nie, Yu-Gi-Oh! To było Yu-Gi-Oh! Chyba. Też właśnie... No. Powiem, że dla miłośników świńskich bajek zdecydowanie obrazki potrafią się tam spodobać. Naprawdę, ludzie, stop seksualizacji małych chińskich dziewczynek. Okej, ona może być ładna, ale jeżeli ktoś idzie w bitwę, to nie ma spódniczki kończącej się w miejscu, gdzie powinien być odbyt. No nie, no, to tak nie działa, a przynajmniej nie powinno. Ale oprócz tego w roku 86 pojawił się system GURPS, czyli Generic Universal Role Playing System, który to dawał nam samą mechanikę, natomiast świat, w którym miała być ona zastosowana, klimat, który miał być tam zbudowany, mieliśmy pełną, tak dokładnie, Yu-Gi-Oh! miał pełną... Dawał nam mechanikę takiego turlania, tak? Czyli w jaki sposób zbudować tę postać, w jaki sposób ta postać będzie walczyła, w jaki sposób ta postać będzie przechodziła swoje próby, siły, inteligencji, czegokolwiek. Natomiast nie dawał nam informacji o tym, gdzie ten świat osadzimy. To mógł być statek piracki, to mogła być baza kosmiczna, to mogła być, nie wiem, to mogła być powierzchnia Marsa, tak? Prekursor specially Fallouta. I tutaj, choć jeszcze wówczas, nie wiem, czy twórcy GURPS-a sobie zdawali z tego sprawę, natomiast... Ale to za chwilkę do tego przejdę. Pojawiło się również dużo ciekawsze światy, bo mówimy tutaj też o wyjściu, o przełomie lat 80. i 90., czyli wyjście Cyberpunka 2020, mówimy o wyjściu pierwszego Warhammera, mówimy o wyjściu Vampira Maskarady, czyli czegoś, co grane jest do dzisiaj i co jest do dzisiaj bardzo chętnie wykorzystywane. I również to był czas, w którym wyszła pierwsza edycja Kultu, który już niedługo pojawi się na antenie Nocnego Radia. I później, gdy już się to wszystko zaczęło powoli przyjmować, twórcy gier RPG zaczęli kombinować. I co się okazało? Wyszedł taki Warhammer 3. Trzecia edycja. Z uwagi na to, że gry fabularne też mają swoje edycje. Nie są to sequele, tak jak możemy to sobie spojrzeć na filmy albo na gry komputerowe, tylko rozszerzenia, kolejne edycje zawierają rozszerzenie mechaniki. Przykładowo mamy więcej klas postaci czy archetypów, czy mamy bardziej rozbudowaną magię, czy bardziej skomplikowany system walki, albo może bardziej realistyczny system walki. Nie, to chodziło o Yu-Gi-Oh! Na pewno, tak. Mimo, że nie dostałem tutaj od kolegi informacji, ale nazwa mi się przypomniała i to było na pewno Yu-Gi-Oh! Ta karcianka. No i twórcy zaczęli kombinować. I Warhammer druga edycja jest grą kultową. Mimo, że dzisiaj już jesteśmy standardem, można powiedzieć, stała się edycja czwarta, choć nie pamiętam teraz, w którym roku to wyszło. No to jednak bardzo dużo serca zostało wśród graczy, którzy pamiętają tego Warhammera, czy to z lat dziecięcych, bo być może czwórka wydaje im się trochę przeciśnięta, przekombinowana, być może już rozegrali tyle sesji Warhammera, którego spokojnie mogę nazwać najpopularniejszym RPG-em obok D&D. Zaryzykuję takie stwierdzenie, chociaż musiałbym przejrzeć statystyki na rolce albo gdzieś. Ewentualnie ktoś może zadzwonić i mnie podregulować, bo sobie sprawdzi w międzyczasie i mi skopie publicznie dupę, za co bardzo będę mu potem musiał podziękować. No i wyszedł Warhammer 3. O Warhammerze 3 nie rozmawiamy. Wprowadzili jakieś dziwne swoje kostki. Zazwyczaj, co prawda, te kostki, które wykorzystujemy w RPG-ach, są wielościenne, czasami bardzo dziwne. Natomiast jest to pewien taki wspólny element, że kostki, które wykorzystuję do wampira, mogę sobie wziąć potem w kieszeń i pójść na sesję Warhammera 2, mogę sobie je potem wsadzić w kieszeń i pójść na sesję kultu i te kostki będą wszędzie działać. Ale nie, Warhammer musiał wymyśleć to na nowo i wprowadził jakieś swoje duperele. Już samo to, już sam ten system, ta zmiana kostek wystarczyła, żeby Warhammer 3 okazał się totalną klapą, aczkolwiek miał dużo więcej wad. Natomiast powiem tak, miałem styczność z podręcznikiem do Warhammera 3 i w pewnym momencie stwierdziłem, że nie, że nie będę tutaj marnował swojego czasu ze względu na to, że nie wierzę, żebym znalazł kogoś, komu to przedstawię. Z uwagi na to, że gracze nie mają obowiązku przeczytania i znajomości podręcznika. O ile istnieją gry, w których przydaje się jakiś taki szybki start, to jednak gracze tutaj są graczmi. To ja im muszę w bardzo przystępny i prosty sposób wprowadzić ich do tego świata gry. Powiedzieć, w jaki sposób będziemy budowali postacie, jakie będą miały wady, jakie będą miały zalety, w jaki sposób będziemy weryfikować, czy dana próba się udała, jak będzie wyglądała walka. I zwyczajnie, jeżeli to będzie zbyt skomplikowane, to wtedy nikt nie będzie chciał ze mną grać. A prawda jest taka, że jeżeli ktoś chce pograć w coś, co będzie niesamowicie skomplikowane matematycznie i trzeba będzie policzyć całkę, jeżeli będziesz chciał obliczyć, czy ci się udało trafić strzałą z łuku z odległości 15 metrów, no to nikt w coś takiego grał zwyczajnie nie będzie. No i niestety Warhammer w swojej trzeciej edycji popełnił ten grzech, no i w czwartej później wrócił, można powiedzieć, do korzeni i tutaj właśnie te kostki to takie zabezpieczenie antypirackie, wiesz co, niby tak, ale jeżeli masz małe dziecko albo kota, to kastomowe kostki to nie jest coś, co chciałbyś mieć. No właśnie, jeszcze tutaj z ciekawych settingów zasługują polskie dzikie pola, która to gra, tak jak wcześniej wam wspominałem odnośnie tych bitewniaków z XIX wieku, dzikie pola całkiem sporo nam mówią o tym, jak wyglądała Polska w XVII, jeżeli mnie pamięć nie myli, wieku, i jest to dość ciekawy taki, można powiedzieć, sposób edukacji poprzez wrzucenie czegoś takiego gamifikującego. Można powiedzieć, o tym jeszcze trochę więcej będę, coś jeszcze więcej o tym będę mówił. No a właśnie, tutaj wspominałem na samym początku, no może nie tak na samym początku, o graczu hardkorowym i graczu casualowym. Tak swoją drogą, bo tak zapisałem to sobie ze względu na to, że przeczytałem jeden bardzo ciekawy artykuł w czasopiśmie punktowanym o grach, co jest, muszę powiedzieć, dość dużym zaskoczeniem, że coś takiego istnieje. W którym to omawiano właśnie, skąd się wzięło pojęcie gracza casualowego, gdzie się pojawił hardcore gamer. No i się okazuje, że hardcore gamerów nie było, że ich wymyślono gdzieś w okolicach roku 2010, którzy to potem właśnie zostali związani z graczami na przykład turniejowymi, ale wcześniej to się nazywało zwyczajnie gamer. Po prostu nie było tutaj żadnego hardcore, tak? Po prostu byłeś graczem, który był w to zaangażowany, który choćby sam sobie wyszukał, czy kupił jakiś podręcznik systemu, który go interesował i który rozumiał w co gra. A z drugiej strony byli casuale, bo oni istnieli od zawsze, którzy tak sobie od czasu do czasu z doskoku, a to sobie posłuchają RPG-a, tak? a to sobie w coś pograją, ale nie robią z tego jakiejś wielkiej, gigantycznej afery. I powiem szczerze, że to mi się wydaje trochę dziwny podział z uwagi na to, że ten gamer jako zwykły taki gamer nie istnieje, bo sam nie wiem, czy jestem bardziej hardkorowym, czy bardziej gamerem. Na pewno jako casual się nie identyfikuję, aczkolwiek czasami chcę, czasami lubię sobie się spróbować w systemie, którego kompletnie nie znam właśnie jako gracz, żeby też mieć taką zwykłą czystość, tak? Z uwagi na to, żeby to było dla mnie pewne zaskoczenie, bo przykładowo, jeżeli rzucimy sobie w Warhammerze podczas walki, trafimy w człowieka, czy tam w krasnoluda, czy w potwora, To na podstawie, jako sobie odwrócimy cyferki, wyrzucamy wyniki od 0 do 99, czy od 1 do 100, nigdy nie pamiętam. Dzikie pola, a tego nie przypadkiem nie stworzył ten homofob Komuda, wiesz co, nie wiem tego, nie śledziłem. Nie jestem przede wszystkim wielkim miłośnikiem dzikich pól, więc wrzucam to tylko i wyłącznie jako ciekawostkę, że Polacy nie gęsi swoje RPG mają. No właśnie, więc w sytuacji, jeżeli gram w RPG-a, którego bardzo dobrze znam, no to problem jest taki, że wyrzuciłem i już wiem, co się stanie. Już znam kolejne 3 minuty narracji, jak to mistrz gry, posiłkując się frazami z podręcznika, będzie mówił, jak to moja ręka przecina na wysokości łokcia przedramię orka i odcięta ręka upada, a ten się zwija z bólu. No i to jest tak... zabiera mi trochę przyjemność z tego grania, zabiera mi zaskoczenie. Tak samo jeżeli mamy grę komputerową, którą bardzo dobrze znamy i wczyta nam się jakaś inna animacja, to już wiemy, że za chwilę się przewrócimy, albo że jeżeli postać nam zamruga w jakiś charakterystyczny sposób, to coś się zaraz stanie i odbiera nam to trochę tej frajdy z tego wszystkiego, wobec czego w ramach takiej higieny intelektualnej jak najbardziej polecam sobie od czasu do czasu odświeżyć umysł. A jeszcze w międzyczasie oczywiście wspomnę, że można dzwonić na Skype, Nocne Radio, z uwagi na to, żebyście mnie tutaj jakoś za bardzo nie przeceniali. Tak, z uwagi na to właśnie, że przygotowań miałem parę dni mniej niż się spodziewałem, ale jeszcze chwilkę zdecydowanie z wami zostanę, z uwagi na to, że mam jeszcze parę różnych ciekawostek związanych z historią RPG. No i w końcu, tak jak wam wspominałem o tym systemie, który dał bazę dla bardzo wielu różnych gier, w tym gier komputerowych, takich jak Fallout, no to się okazało, że jednak być może w czymś takim jest, słuchajcie, przyszłość. Dlaczego? Ano kuźwa z bardzo prostego powodu, moi drodzy. Dlatego, że ludzie lubią grać w to, co umieją już grać. I nawet jeżeli kto robił planszę do Warhammera. Wiesz co, Warhammer? Znaczy, ja mówiąc o Warhammerze, mam na myśli Warhammer Fantasy Roleplay. Jest jeszcze Warhammer 40 tysięcy, czyli osadzony, czyli mniej więcej podobne stwory i podobne problemy, tylko osadzone hen daleko w przyszłości, i to jest bitewniak. Natomiast, czyli masz planszę, masz figurki i tak dalej, natomiast ja się na bitewniakach nie znam i nie lubię tej mechaniki, nie stosuję tej mechaniki, więc nie wiem, kto robił planszę do Warhammera. W moich RPG-ach, jeżeli ja prowadzę RPG-a, to z plansz się nie korzysta, mimo że jest taka możliwość, żeby na przykład pilnować, czy postać się za szybko nie porusza. Ja tej mechaniki nie lubię, uważam ją za zbędne skomplikowanie i raczej zostawiam to narracyjnie, a jeżeli ktoś chce pilnować tego, jak szybko jego postać biega, no to sobie odpali Wiedźmina albo Fallouta, proste. O czym ja tu mówiłem odnośnie innych silników, czyli gotowych schematów, które na podstawie których możemy sobie stworzyć właśnie nasz własny system RPG, który pozwoli nam, oczywiście, jeżeli mamy trochę otrzaskania, i to nawet nie mówię o otrzaskaniu w innych grach RPG, bo ten silnik daje nam kompletny taki szablon, taki boilerplate, czy jakkolwiek to nazwać, na którym można sobie zbudować nasz własny system, dodając, nie wiem, właśnie setting, czyli świat dookoła, zasady w nim panujące, postacie i tak dalej. Natomiast mistrz gry tutaj nie musi się wcale przejmować tym, że jakiś ktoś wpadł na pomysł podpalenia lasu i jak to się skończy, ponieważ mechanika na to pozwoli albo nie. Więc okazuje się, że to pozwoliło na całkiem dynamiczny rozwój nowych gier RPG. W tym przypadku kult też jest takimi popłuczynami po... Kurde, nie zapisałem sobie, którym z tych powszechnych silników, ale dzięki temu, że wykorzystuję coś, co jest powszechnie znane w klimacie świata RPG, no to gracz, który do tego przychodzi, widzi, że to jest podobne, że on zna ten świat. Warhammer Fantasy Battle... Jest jeszcze kurde ten, jeszcze w Warhammerze była jakaś karcianka. Nazwa mi wypadła z głowy, ale całkiem fajnie się grało. No mniejsza o to, bo jak sobie przypomnę, to powiem. Oczywiście też zapraszam do dzwonienia. Jak wspomniałem, na bitewniakach się nie znam. Nie moja bajka, nie mój cyrk, nie moje małpy, ale jak komuś daje to satysfakcję, no to fantastycznie. Gotowe systemy. Mordheim jest jeszcze grą związaną z Warhammerem, a ostatnio ktoś mnie właśnie na Mordheim namawiał, ale z tego co pamiętam nie miałem czasu. Warhammer Quest chyba to się ta karcianka nazywała, jeżeli mnie pamięć nie myli, ale to bym musiał trochę się jeszcze wczytać. No w każdym razie mamy całkiem niezłe i całkiem złote czasy dla gier fabularnych, dlatego że mamy już pewne przyzwyczajenia i mało kto próbuje tworzyć na siłę nowe rozwiązanie. I tak samo jak siadamy przykładowo do jakiejś strzelanki na PC-cie, no to wiemy, że pod WSAD będziemy mieli ruch, że pod spacją będziemy mieli skok, że lewym klawiszem myszki będzie się strzelało tak, a drugim klawiszem myszki się będzie strzelało inaczej. Jeżeli bierzemy sobie pada do PlayStation, to wiemy, że pod kółkiem będziemy mieli cofnięcie się, pod X-em będziemy mieli najbardziej popularną akcję, pod lewym triggerem, pod L2 będziemy mieli dokładne celowanie, a pod R2 będziemy mieli strzał. I w każdej grze współczesnej będziemy to mieli. Gdy sobie spojrzymy jeszcze na gry starsze, tutaj właśnie gry komputerowe starsze, no to tej standaryzacji aż takiej nie było. Były czasy, gdzie, czasy Wolfensteina i Quake'a jedynki, gdzie chodziło się strzałkami i spacją się strzelało. Później to zostało przekonwertowane na myszce. Pamiętam właśnie takim popularnym trikiem było to, żeby pod prawy klawisz myszki podpiąć sobie bieg do przodu i pod lewym wystrzał, no i w ten sposób można było praktycznie nie dotykać klawiatury i w całości oprzeć się na myszce w bardzo szybkiej strzelance. No ale to były pewne aberracje, można powiedzieć, aż w końcu ktoś wpadł na pomysł, że zawsze to WSAD będzie wyglądało, będzie zawsze stosowane tak samo. No i dzięki temu nawet producenci klawiatur wpadli na pomysł, żeby przykładowo wyróżnić te cztery klawisze, ewentualnie trochę wzmocnić membrany pod nimi z uwagi na to, że te klawisze na pewno będą bardzo często i bardzo, bardzo mocno dociskane. No i właśnie, tych systemów jest spoko, tylko pytanie, czy jest odpowiednio świeżo. Z uwagi na to, że jest bardzo dużo nowych systemów RPG, jeżeli sobie przejrzymy jakikolwiek sklep z podręcznikami, no to można znaleźć tego zatrzęsienie. Nie wszystko jest oczywiście tłumaczone na język polski, z uwagi na to, że mamy to szczęście, że już do nas trafiają produkty, które spędziły parę lat gdzieś na rynku. Przykładowo właśnie Kult został sfinansowany przez Kickstartera w 2018 roku, a w języku polskim wyszedł dopiero w marcu tego roku, wobec czego już wiedzieliśmy, tak, że jest to system, który się sprawdził, który się faktycznie sprzeda, który się będzie fajnie grało na PS3 i wcześniej strzelanie i celowanie nie było na triggerach, tylko na L1 i R1. Dokładnie tak. Tak jak mówię, że kiedyś było inaczej, ale teraz i kurde, tak jak pamiętam PS3, to też nie było aż tak bardzo jednolite, tak? To teraz nawet grając w remastery, w takie The Last of Us remastered, daje się zauważyć, że to sterowanie jest drewniane, ono jest obce, ono nie pasuje do tego schematu, do którego tak bardzo się przyzwyczailiśmy, no i tutaj trzeba trochę się namęczyć, więc ta gra ma trochę wyższy poziom wejścia i podobnie właśnie było ze starszymi RPG-ami. Więc pojawiła się standaryzacja, którą można by było krytykować, ale koniec końców okazuje się, że być może doszliśmy do pewnego szklanego sufitu, w którym to nie wymyślimy za bardzo nic nowego. Tak samo jak IT zaczyna nieśmiało, przynajmniej w postaci Apple, odchodzić od architektury intelowskiej opartej na x86, ponieważ już doszliśmy do granic możliwości tejże architektury i potrzebujemy czegoś nowego, wobec czego Apple robi wielki zwrot do procesu procesorów riskowych, ale nie o tym. I być może właśnie świat gier fabularnych też do czegoś takiego doszedł, z tym, że ze względu na to, że ma coś takiego jak nieskończoną kreatywność w postaci mistrzów gry i graczy, no to oczywiście dużo łatwiej jest tutaj wykreować nowy świat na mechanice już znanej, gdzie mechanika ta nie będzie nas uwierać. Będzie ona dla nas na tyle znana, że szybko będziemy w stanie wskoczyć w ten świat gry i szybko odnaleźć się w postaci i nie będzie nam ona przeszkadzała w tym, żeby faktycznie się poczuć w tym świecie, żeby się poczuć jak ten, nie wiem, pijak, menel czy kultysta, bo takie postacie prawdopodobnie się u nas pojawią już niedługo, bo na październik, na pierwszą połowę października planuję rozpoczęcie kultu. Myślę, że będzie podobnie jak w Nocniku Szaleństwa, czyli jakieś 5, 6, może 8 odcinków, tak po półtorej godzinki, całkiem zdrowo i świeżo. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy chcieli dołączyć, już wypełnili, bo to mi pozwoli bardziej i lepiej się przygotować i sensowniej przygotować też pewien wstęp dla graczy. Więc doszliśmy do czegoś. A na sam koniec jeszcze chciałbym, to znaczy nie koniec, że będę kończył za 3 minuty, nie, ale za trochę więcej. Oczywiście cały czas zaznaczam. Skype, Nocne Radio, jeżeli ktoś chce się pokłócić albo rzucić mi czymś w twarz, to oczywiście jestem tutaj dla was. Natomiast jest też coś takiego, najlepsze gry bez prądu były za gówniaka typu gra w Panda albo nożem z czoła, czy wchowanego. No tak, tutaj już sobie wspominaliśmy. Coś, kurde, ci wszyscy dożownicy, cholera jasna, się nożami z czoła bawili. Natomiast chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli o grach tak zwanych CRPG, czyli komputerowych RPGach. Z uwagi na to, że sam na RPG trafiłem stosunkowo późno. Pamiętam, że w mojej szkole średniej była jakaś ekipa, która cisnęła w D&D. Mechanika zupełnie mi się nie spodobała. Wszystko czytane. Wszystko czytane z podręcznika. Tutaj wyżyć tyle, tutaj wyżyć tyle. No kurde, jakbym chciał coś takiego, no to sobie odpalę kompa i pogram w Fallouta 2. Czy nawet Tacticsa, bo to bardziej Fallouta Tactics przypominało, szczerze mówiąc. W trybie turowym, no ale mimo wszystko mamy bardzo bogaty świat komputerowych RPG-ów. No i tutaj pytanie, tak się muszę zastanowić, czy przypadkiem nazwa RPG w postaci gry komputerowej nie jest zwyczajnie gigantycznym nadużyciem. A dlaczego? No cóż. Gry komputerowe są z nami już od dawna. No i oczywiście możemy pamiętać starożytną Ultimę, możemy pamiętać starożytnego NetHacka, gry, które bardzo często wykorzystywały dynamiczne generowanie świata z uwagi na to, że były technicznie ograniczone względem, miały po prostu za mało możliwości przetwarzania danych, żeby przykładowo mieć już zapisaną mapę, wobec czego świat ten był generowany dynamicznie, do czego też się dzisiaj wraca. Mamy też erę powiedzmy już lat 90., gdzie pojawiły się już tutaj właśnie już wspomniany Final Fantasy VII, który można powiedzieć był tym dla gier RPG, co Quake dla gier strzelankowych, przynajmniej w mojej opinii. Kolejne odgrzewanie Ultimy, pierwsze Elder Scrolls, System Shock 2, bardzo niedoceniana gra, w którą, kurde, chciałbym kiedyś wrócić. Diablo, Planescape Torment. Tylko pytanie, kurde bele. Z uwagi na to, że kiedy mówimy o komputerowej grze RPG, no to mamy dość w zasadzie banalnie proste mechaniki. Z uwagi na to, że mamy pewną formę naszej postaci, która ma pewne swoje atrybuty, tak jak siła, inteligencja, percepcja, która to się przekłada na jej możliwości, takie jak, dajmy na to, celność czy umiejętność otwierania zamków siłą albo wytrychem, w zależności od tego, którą statystykę będziemy sobie brali pod uwagę. Mamy możliwość swego rodzaju kastomizowania swojej postaci poprzez różnorodność broni, poprzez różnorodność tarcz, a w końcu mamy bardzo często bardzo dobrze przygotowane, albo różnie przygotowane zadania, przygotowane questy. Tylko że w dalszym ciągu są to mechaniki, które gdybyśmy porównali do gier typu tabletop, do papierowych RPGów, są to mechaniki wręcz po prostu śmieszne i powrót do takiej gry, no można powiedzieć, że jeżeli się biegło szybko, realizując tylko główną linię fabularną, no to może być spoko, żeby trochę zagrać raz jeszcze i poznać ten świat trochę lepiej. Natomiast raz dobrze ograny, no to się do tego nie nadaje. Jedna ciekawa rzecz, której się stosunkowo niedawno... MMORPG to za chwilkę wspomnę. Jedna rzecz, o której dość niedawno się przekonałem, to są sesje solo, w której to gracz gra tylko i wyłącznie z mistrzem gry, bez dodatkowych uczestników, gdzie zostało to w moim przypadku, gdzie graliśmy w Warhammera 2, jeżeli mnie pamięć nie myli, gdzie właśnie gdzieś tak w połowie kampanii mistrz gry stwierdził, że no dobra, słuchajcie, no to teraz będę robił solówki, gdzie to też było bardzo oparte na realizację własnych celów postaci, też jej bardzo gwałtowny rozwój. I jeszcze jedna rzecz, o której wiedziałem, ale nie jestem wielkim miłośnikiem, czyli sesje jednostrzałowe, czyli słuchajcie, siedziby sobie dzisiaj ten, dobra, to sobie zagrajmy w coś, no to sobie zagramy, mamy 2 godziny, no to sobie puchniemy i bierzemy sobie świat, dajmy na to, no takiego, bierzemy sobie w ogóle system Warhammera, bierzemy jakiś gotowy scenariusz i pum, gotowe. Albo sobie wymyślamy nawet scenariusz od zera, pum, gotowe. Dwie godziny ograne, wszystko się skończyło, wszystko ładnie, pięknie, starczy. No i weźmy sobie takiego Baldura. Tego się nie da odpalić na godzinę, a na pewno nie od stanu takiego, że okej, okay, otwierasz sobie oczy i kurde, zaczynamy nową grę. No nie, no po prostu to się nie da. Gra jest albo w jedną, albo w drugą stronę. Nie ma tej elastyczności, którą zapewnia nam kreatywność ludzka w systemach papierowych. No i tutaj człowieku jeszcze zaznacza, ja tam wolałem MMORPG. No tak, można powiedzieć, to ostatnio trochę w to Final Fantasy Online sobie pograłem. Szybko mi się znudziło, co prawda, no ale trochę dało się zauważyć. MMORPG mi się wydaje, że tutaj za bardzo tłumaczyć wam nie muszę, czyli zasadniczo gra, w której, która jest online, a jednocześnie jest osadzona w settingu RPGowym. Myślę, że spokojnie takim najpopularniejszym przykładem będzie World of Warcraft, ale też inne gry, które ciężko by było podejrzewać o aż taką dozę fabularyzacji, pojawiają się na tym rynku. No i chyba najbardziej, najpopularniejszym przykładem jest tutaj GTA Online, które ma swoje własne serwery roleplayowe. Zdarzyłoby się kiedyś oglądać to na YouTube czy na innym Twitchu i powiem wam szczerze, że miałem strasznie dziwne wrażenie. Kojarzycie setting GTA 5? No myślę, że wszyscy kojarzą, tak? Strzelaniny, wybuchy, samochody, pułapki, policja i tak dalej. A tutaj koleś sobie jeździ, zbiera rannych graczy, zawozi ich do szpitala, za co dostaje sobie kasę i tam sobie gada dosłownie, jak na izbie przyjąć, tam z pielęgniarką, z postacią, która gra pielęgniarkę i odbiera tę osobę. I powiem szczerze, że kurde, rozumiem, że to się może podobać. Rozumiem, oczywiście. Ale to nie jest zabawa dla mnie. A nie wiem, czy byłbym w stanie się odnaleźć w takim świadku, a wręcz jestem pewien, że gdybym się odnalazł, to bym wsiąknął aż za bardzo. Dokładnie, GTA Roleplay, tutaj pozdrawiamy Ciosanego, który jest wielkim miłośnikiem GTA Roleplay, i się tam często udziela. Być może kiedyś nawet coś więcej nam na ten temat opowie i zdradzi. Cringe, fuj, te GTA RPG, no... Wiesz co, tak kurde, no nie do końca, zależy na co trafisz, ale dziwne, na pewno, no, może nie tyle, że mnie odrzuciło, ale to było dziwne, bo te mechaniki, te animacje, no nie są gotowe na to, tak, żeby ciągnąć zwłoki po ziemi, dajmy na to, czy tam radnego typa, dziwne, naprawdę... Nie wiem, nie potrafię powiedzieć, czy polecam, czy odradzam, mówię tak bardziej z dziennikarskiego obowiązku, żeby zaznaczyć, że coś takiego w ogóle istnieje, tak? Więc no, może komuś się spodoba, mi się to wydaje dziwne, a No właśnie, więc o ile tutaj ten człowiek, chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że w takim GTA RP, no to w takim GTA Roleplay mamy dużo większy fragment człowieka, bo ktoś sobie wymyślił, tak, że będzie taka możliwość, jak właśnie przenoszenie rannych osób, tak, że ten szpital będzie miał drzwi otwarte i on będzie zasiedlony i będzie tam się można wyleczyć, tak. Co prawda to zaczyna już trochę przypominać zwyczajnie symulator chodzenia i symulator gry w życie, który to no raczej tak, no nie wiem, czy jest dla mnie atrakcyjne, żeby sobie wyjść, a żeby sobie w grze grać w to, że zostałem ranny i żeby mnie ktoś zabrał do szpitala. A dziwne, ale być może jeszcze to się trochę, rozkręci, aczkolwiek ciężko mi jest znaleźć zastosowanie do takich gierek. Taki trochę, wiecie, taki trochę Second Life, nie? Że okej, okay, możesz sobie wejść do tego świata i robić dokładnie, albo Simsy, nie? Jakby w Simsy RP to w ogóle by była jakaś komedia. A że możesz sobie wejść i robić różne rzeczy, no oczywiście bez konsekwencji, nie? A bez konsekwencji w swoim codziennym życiu. Natomiast żeby robić z tego gierkę, żeby to było atrakcyjne, widocznie komuś się podoba, bo istnieje to na rynku i się ma całkiem dobrze, więc może ja tutaj czegoś nie rozumiem, no ale trzeba zauważyć z pewnością, że coś takiego jest i taki crossover trochę tych gier wymagających prądu, ale też wymagających dużo więcej człowieka. Dużo więcej niż naszego przyjaciela w broni, który w koopie będzie razem z nami walczył z potworami albo z jakimiś żołnierzami, czy z jakimkolwiek innym przeciwnikiem. Czy jakiś koop, jakaś kooperacja, która pozwoli nam przeskakiwać różne przeszkody i rozwiązywać logiczne zagadki, jak mieliśmy w Little Big Planet na przykład. Czy jakiś koop, który pozwala nam grać sobie w kucharza, jak to mamy w Overcooked na obecnie dostępnym na PlayStation Plus, serię, którą bardzo polecam. Jednak to w dalszym ciągu jest bardzo zamknięte w tejże mechanice. Nie możemy wyskoczyć, nie możemy wyskoczyć poza mapę i nagle narysować sobie zupełnie innego świata. Jeżeli nie przewidziano, że w tym World of Warcraft nie będzie gadającego kota, no to tego gadającego kota nie będzie. A kiedyś jak grałem w Airdown, to taki gadający kot się pojawił, bo go mistrzyni gry sobie przeniosła z jakiegoś tam anime, które aktualnie oglądała i osadziła go w tym świecie i w ogóle było wszystko fajnie, pięknie i nikt nie rozumiał, dlaczego jest gadający kot, no bo czegoś takiego w podręczniku nie ma. I to jest właśnie przewaga gier bez prądu, których to komputery, gry komputerowe, myślę, że mi się wydaje, że nigdy nie będą w stanie w jakiś sensowny sposób złamać. Może pewne pomysły, pewne tytuły, takie jak No Man's Sky pokazują, że proceduralne generowanie świata czy istot, które spotykamy na swojej drodze, może faktycznie mieć miejsce, ale to w dalszym ciągu jest takie bezemocjonalne, bezpłciowe, czasami ciekawe, ale w dalszym ciągu widać tutaj to, że nie było tutaj człowieka, który by usiadł i pomyślał i stwierdził, zróbmy coś fajnego, zróbmy coś, co będzie tak układało się jeden do jednego, że te, dajmy na to, zwierzęta, które się pojawią w naszym świecie, one będą miały między sobą relacje biologiczne, one będą na siebie polować, one będą się przed sobą ukrywały, może ktoś będzie pasożytował na którymś, może tutaj jak przeniesiemy jedno gdzieś w inne miejsce, no to ono zostanie naszym przyjacielem. Lineage 2, no to też, ale to MMO to w ogóle mi się wydaje, że zasługuje na osobną audycję. To był SnowRunner, tak. To był SnowRunner, tak, zgadza się. No, także nie było żadnych telefonów, a tak się odgrażaliście, także o piłce nożnej wam dzisiaj nie opowiem, bo na piłce nożnej gówno się znam i nie będę wam tutaj w głowie mieszał, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko no mecz nie zastąpi, że FIFA 2137 nie zastąpi meczu, że żaden Wiedźmin nie zastąpi nam, dajmy na to, gry w Warhammera. Też był jakiś system RPG-owy Wiedźmin właśnie, napisany przez Sapkowskiego, który wyszedł w 93 roku, ale ze względu na to, że nie dokopałem się do niego, to nie jest mi znane i wam o tym nie opowiem, a tymczasem witamy Bosaka na antenie. Czołem, czołem.
3: Witam. Kiedyś ktoś uwierzy, że naprawdę bosak i się zdziwi.
0: Mam nadzieję.
3: Dlaczego mnie okłamałeś? Także.
0: No dobra, no ale z czym do nas przybywasz? Pewnie chcesz mnie podregulować, bo straszny głupot nagadałem.
3: Nie, czemu? Czemu nic? W ogóle. Nie, znaczy... chcecie podregulować w jednej rzeczy. Mhm. W jakimś takim gadaniu, że ja tutaj nie wiadomo jak doświadczony tyle RPGów i w ogóle. Prawda jest taka, że ja przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas klepałem jednego RPGa, jak to bywa wśród wielu osób. I nie wychodziłem poza to. Tak naprawdę dopiero od kilkunastu lat może gdzieś tam eksperymentuję i faktycznie idę w inne systemy, w tym indie, które potrafią być zupełnie inne niż takie klasyczne RPG papierowe, nie?
0: A to opowiedz może coś o tych indie, bo ja je znam tylko, wiem tylko tyle, że istnieją i zdarzyło mi się o nich usłyszeć. Natomiast coś jakbyś, nie wiem, może jakiś tytuł polecił, którym warto się zainteresować?
3: Indie RPG to bardzo szeroki temat, na przykład mi nie...

0: Mi się bardziej podobają generyczne RPG, gdzie masz tylko zarysowany świat. Znaczy generyczne, nie generyczne w sensie, że bo czasami się też tak mówi o na przykład czymś, co jest generic fantasy, czyli takim fantasy typowym. Tu chodzi o generyczne, czyli takie generowane na poczekaniu niejako. Wszystko generowane na poczekaniu.
1: Ma jakiś przykład, mógłbyś tak w dwóch słowach? Ja, czy,
0: Agonia na przykład.
1: ale nie, przykład jak wygląda takie, to, takie no?
0: Generowanie, w sensie, że podręcznik zawiera tylko wszelkie takie zasady, jak generować światy, jak generować, w sensie, wiecie, macie jakieś tabelki z tym i tak dalej, możecie łączyć elementy i powstaje wam świat. I możecie tak naprawdę stworzyć świat, scenariusz, ponieważ tam są przykłady jakichś wątków lub jakichś postaci, historii i tak dalej, możesz to łączyć ze sobą. I tak ci powstaje świat, scenariusz i tak dalej. Akurat w przypadku wspomnianej tutaj przeze mnie Agonii, czyli takiego polskiego systemu RPG tego typu, tam jest świat dosyć zarysowany. Jak na ten typ RPG to w dość dużym stopniu, bo jest cały taki. Znaczy, jest to świat, w którym. Na niebie wisi wielki Bóg, który został tam przykuty do tego nieba i co jakiś czas spada krwawy deszcz z niego. Dość specyficzne.
1: Przypomina mi się odcinek Ricka i Mortiego z operacją na bezdomnym. Anatomii Park. A kontynuuj.
0: Pamiętam to. Pamiętam to. Nie pamiętam już do końca, o co dokładnie nam chodziło, ale były tam jakieś zarysowane, jakieś tam kulty, niekulty i tak dalej, więc faktycznie dość sporo, bo często w takich systemach właściwie dostajesz tylko narzędzia niejako, a tutaj dostajesz jakiś tam zarys, ale szczegółów nie ma. Jest jakiś tam zarys mapy, ale nie ma konkretnych krain i możesz sobie wymyślać właśnie te krainy i tak dalej. Czyli siadasz nad kartką, spisujesz kolejne elementy z kolejnych tabelek łączonych ze sobą i wychodzi ci coś, na podstawie czego możesz już poprowadzić sesję, nie?
1: Można powiedzieć, że to przypomina trochę trochę paragrafówkę?
0: Trochę może, ale pod względem prowadzenia, pod względem tego, jak się gra, to już normalny RPG jest tak naprawdę. Z tym, że ma bardzo prostą mechanikę opartą na kaczpurkach. Akurat ten system, akurat Agonia ma na kaczpurkach mechanikę opartą, tam się rzuca wieloma kostkami, jak to teraz jest popularne w nowoczesnych RPGach, że ma się morze kostek. Nie wiem, z iloma tego typu RPG-ami się spotkałeś, ale teraz to jest mega popularne, ale na początku byłem dość mocno sceptyczny, bo tu chodzi o to, że dana umiejętność, którą masz, stopień tej umiejętności, czyli na przykład masz daną umiejętność i masz ją na 3, jak to zwykle jest w RPG-ach, to nie liczysz z niej, nie robisz żadnego dodawania, nie robisz żadnego mnożenia, nic z tych rzeczy. Tylko to ci mówi, że rzucasz trzema kostkami. I to takie łatwe jest, fajne.
1: No, mi prywatnie się to podoba, bo nie lubię przekombinowanych mechanik. Wydaje mi się, że jeżeli jest nadmiar kostek, no to ma zastosowanie do komputerów i konsol. I tutaj, wiesz co, zacytuję ci fragment z Mechaniki Kultu, który w sumie jak ją poznałem, no to stwierdziłem, tak, to jest bardzo radiowe, to się bardzo dobrze będzie sprzedawało. Rzucamy tutaj tylko i wyłącznie K20, kością 20-ościenną. I przykładowo, jeżeli chcemy wpłynąć na jakąś niezależną postać, no to wtedy rzucamy z dodatkiem naszych punktów charyzmy. Jeżeli wypada nam powyżej 15 oczek, już po dodaniu naszej charyzmy, no to postać bez gadania robi to, co prosisz. Jeżeli wypadnie nam między 10 a 14, to postać robi to, co prosimy, ale mistrz gry wybiera jedną z możliwości. Postać żąda lepszego wynagrodzenia, w przyszłości sprawy się zagmatwają, albo postać teraz się zgadza, ale później zmieni zdanie i będzie żałować i się tam trochę mścić. No a jeżeli wyrzucisz mniej, no to wtedy ci się nie udaje i ruch jest wykonywany przez mistrza gry. I to, co się spotkałem u Jacka Brzezowskiego z 6012, to, że czasami daje graczom możliwość, nie? Że wpadłeś w ten, że się udało, ale trochę, i masz takie opcje i wybierz sobie,

0: Jaką karę chciałbyś sobie wziąć za kiepski rzut? Co mi się, powiedzmy szczerze, bardzo spodobało.
1: Ukręć na siebie bata,
0: Tak,
1: innymi
0: dokładnie tak.
1: słowy. No,
0: Wybierz
1: fajne,
0: sznur, na
1: fajne.
0: którym cię powiesimy.
1: Fajne, fajne, fajne. Jest jeszcze coś takiego, co tutaj mówiłeś właśnie o tym, że ty dajesz graczom czasem opisać na przykład swoje mieszkanie czy coś, ale są gry, które coś takiego wspierają już w samych zasadach, że one w ogóle opierają się na tym, że sukcesy, że mistrz gry tak naprawdę bierze na siebie tylko i wyłącznie kwestię porażek i opisu porażek, a gracze, jak im się uda, to opisują, co im się udało, jak im się udało, co zrobili. Właściwie narracja pozytywna jest przerzucona na nich. Takim RPG-iem docelowo przynajmniej jest, z którym się ostatnio spotkałem, jest chociażby wideo RPG. Taki też polski system. W ogóle lubię obczaić polskie systemy. Jest masę różnych takich malutkich, ale fajnych polskich systemów, może trochę niedocenionych nawet. Tak myślę, gdzieś tam w czeluściach internetu. Jest niestety dużo projektów zupełnie porzuconych, gdzieś tam niedokończonych i trochę szkoda takich projekcików.
0: No dobra. Ja tutaj sobie jeszcze w międzyczasie przeglądam podręcznik z uwagi na to, no to jest coś, czego nie zawarłem w temacie tego formularza rejestracyjnego, żeby za bardzo nie komplikować, z uwagi na to, że relacje, które ma dana postać, a to, co mi się bardzo podoba w kulcie, to jest to, że wybranie danego archetypu, czyli powiedzmy klasy postaci, niesie ze sobą pewien system nagród, ale też tyle samo kar, mniej więcej proporcjonalnie, że jeżeli wybierasz sobie artystę, no to ten artysta będzie na przykład sławny i będzie rozpoznawalny, no ale z drugiej strony może być narkomanem i schizofrenikiem, tak? Jeżeli sobie wybierzesz jakiegoś mściciela, tutaj chyba Zenek się zgłaszał na mściciela, no to fajnie, to może być gospodyni domowa, której zabito męża i która tutaj się mści. I ona będzie miała na przykład na starcie broń palną, ale będzie poszukiwana przez policję, więc tutaj nie ma nic z heroizmu. Te postacie są bardzo wadliwe, bardzo, bardzo niedoskonałe, ale to, o czym chciałem powiedzieć, to są relacje, które tworzymy już na samym początku, podczas budowy postaci, że już w tym momencie ustalasz, czy na przykład masz gdzieś, nie wiem, matkę, czy jakiegoś szefa, czy jakiegoś kolegę z posterunku, jeżeli grasz policjantem. I później na tym się opieramy, co też mi się wydaje, mi jako osobie, która będzie tworzyła ten scenariusz, która tworzy już w zasadzie ten scenariusz, za przyjemny zabieg, który zdejmie mi później z głowy większą losowość. Bo ten przypadek, o którym mówiłeś, że pozostawiamy graczowi całkowicie swobodną interpretację, oczywiście w granicach systemu, jakie pozytywne rezultaty dostał, może sprawić, że w zasadzie nawet nie będzie mi się chciało robić za bardzo scenariusza, bo już w tym momencie wiem, że on pójdzie żyć swoją drogą, on pójdzie żyć swoim światem i zupełnie nawet nie ma co za dużo się przygotowywać w czymś takim, co oczywiście może mieć swoje zalety pod warunkiem tak długo, jak wiesz, co robisz.
1: Tak, to jest w takich właśnie systemach, w których właściwie nie pisze się pełnoprawnego scenariusza, tylko ogólny plan działania. Także są i takie gry. Ja nie lubię tego, ja wolę pełne scenariusze, wolę szczególiki, wolę wszystko po prostu rozplanowane, to potem przygotowywanie trwa miliony lat, ale no.
0: Skoro już mówisz o milionach lat, to pewnie wiesz, jakie
1: No
0: będzie moje
1: właśnie.
0: następne pytanie.
1: No właśnie.
0: Ale zanim
1: Nie
0: zadam
1: zadawaj.
0: to pytanie, ze względu na... Byłeś reklamowany na antenie Nocnego Radia, że będzie RPG na Dzikim Zachodzie, ale powiedziałeś, że to będzie twój własny świat, twój własny system. Powiedz może coś więcej, na czym się oparłeś, na czym, czy może zamierzasz się oprzeć, bo nie wiem, jaki jest status wykonania.
1: Uniwersum. Tak, własne, w sensie całe ogranie napisania, ale mówiłem, że opieram się na właśnie wspomnianym już tutaj video RPG, ale z modyfikacjami. Także nie własne niestety.
0: No dobra.
1: A projekty własnych RPG-ów, o Jezu, to były czasy gdzieś tam dawne, dawne i mam jeden rozkopany projekt, który po prostu urósł do gigantycznych rozmiarów i nie mogę go skończyć. Także... Klasyka.
0: Tak, dlatego keep it simple, stupid, zasada KISS ma zastosowanie KISS, nie tak. tylko ma zastosowanie nie tylko w IT, ale jak widać zwyczajnie wszędzie. A tak jakbyś mógł oszacować, w którym tysiącleciu rozpoczniesz to RPG?
1: W którym tysiącleciu? No nie wiem, jak powróci Chrystus, myślę, tak. Ale to nie wiem, kiedy to będzie.
0: Nie, ale tak serio. Kunrad, wołają cię.
1: Tak serio, wiesz co, no, kiedy będzie wszystko gotowe, kiedy wszystkie postaci będą i tak dalej. Wiesz co, ja miałem kiedyś coś takiego, że faktycznie umawiałem się na konkretny termin z RPG-ami i tak dalej i robiliśmy wszystko szybko, ale zauważyłem, że w moim wypadku to nie wypala i ja muszę mieć wszystko dopięte, bo wtedy super sesje wychodzą, a tak to ja jestem średni, jeżeli chodzi o takie szycie zupełnie na 100% lub szycie połowiczne i jak czegoś nie mam do planowanego, to jest masakra, a Alien to już teraz pisałem, że mi najbardziej pasuje następna sobota. Nie wiem jak tobie,
0: następna,
1: ale na razie się odzywają, że im pasuje.
0: Kurde, kiepsko, bo jadę na koncert w następną sobotę, a trudno. A przynajmniej moja postać nie jest kluczowa, to będzie łatwo ją zastąpić.
1: No.
0: także
1: Nagraj wstawki z kotem, to będę puszczał. To może być nawet spoko.
0: No tak, tylko to w takim razie będzie też ktoś inny potrzebny do nagrywania, bo tam mieliśmy plan, że ja będę nagrywał, ale ponieważ będę wtedy w Warszawie i wrócę późno, no chyba, że zaczniemy gdzieś koło północy, no to wtedy być może, ale raczej wątpię, żeby to się udało.
1: Z nagrywaniem może sobie poradzę, ale to bo teraz troszeczkę zupgrade'owałem osprzęt audio, to mam możliwość tego nagrania w fajny sposób, także także może spoko.
0: A powiedz mi tak jeszcze jedną rzecz, tak jak, bo i ty przede wszystkim mistrzujesz, i ja przede wszystkim mistrzuję. Taki system, który byś polecił dla początkującego kogoś, kto chce mistrzować. Bo też znam takich misiów, którzy zaczynali od misiowania, którzy bardzo dobrze misiują, a rozegrali może przez bardzo długi czas, przez wiele lat nie grali, aż byłem zdziwiony. A więc to nie jest takie trudne, żeby samemu sobie stworzyć ten świat i poprowadzić taką grę dla innych ludzi, a jest mnóstwo na pewno chętnych, nawet na naszym Discordzie, ale też na różnych, w różnych, nie wiem, Facebookach czy innych Discordach takie rzeczy są. System, który byś polecił początkującemu mistrzowi gry?
1: Znaczy, generalnie szukać wśród indyków właśnie, które są bardzo proste, które właśnie się skupiają na właśnie prostocie, jak wspomniany, ja często nie pamiętam tytułów, ja teraz bym musiał spojrzeć sobie na listę, gdzie mam coś tam zapisane, coś tam pościągane, bo często indyki właśnie jako niezależne, póki nie zostały wydane w papierze lub mają wersję elektroniczną i papierową, gdzieś tam papierowa została sprzedana, a elektroniczna często jest do dostania za darmo, legalnie od autora, także to też jest taka ta bariera, że on nie chce piracić, coś darmowego, no to to jest opcja. Agonia chociażby, bardzo prosta, wspomniana przeze mnie. No zasady idzie wytłumaczyć, jak i zrozumieć w 2 minuty. To jest mniej więcej to, nie? Tylko, że można mieć problem, bo tam wszystko trzeba samemu poniekąd tworzyć, więc to jest problematyczne. Łatwiej mi powiedzieć, czego unikać, jakich systemów unikać.
0: Śmiało.
1: Na pewno Neuroshima jest systemem, który bym tak. unikał jako tak. początkujący mistrz gry.
0: Zdecydowanie.
1: Łomatko
0: tak. Mimo, że jest to system piękny i świat jest piękny.
1: zajebiste. No, ten podręcznik jest tak napisany, że ja go mógłbym czytać jako po prostu książkę.
0: Dokładnie tak.
1: Do czytania sobie czy coś. No, come on, ale mechanika to jest po prostu...
0: Jest ciężko. Wiesz co, gdzieś online nawet pamiętam, że była jakaś taka grupka podcasterów, to parę lat temu właśnie było, że raz mieli Neuroshima i powiem, ciężko się nawet słuchało, aż bolało. Musiałbym to sobie znaleźć, to chyba jeszcze gdzieś w okolicach starego dekompresora było, ale nie pamiętam dokładnie. Jak mi się uda odkopać, to wrzucę sobie gdzieś w komentarzach, a jak nie wrzucę, to mi przypomnijcie, bo mogę zapomnieć, bo często zapominam, jak sobie nie zanotuję wszystkiego dobrze. Ale tak, Neuroshima jest czymś, co z tym trzeba się otrzaskać z klimatem RPG, zanim do tego wejdziemy. Też wydaje mi się, że to jest zwyczajnie cena tej piękności, złożoności tego świata, że nie da się tego przedstawić aż tak prosto.
1: No, myślę, że chyba tak, chociaż myślę, że dałoby się tą mechanikę po prostu tak trochę tak uciąć, że tak powiem, no, ale po latach stwierdzam, bo kiedy pierwszy raz spotkałem się z Neuroshimą, to miałem takie, ale co, o co tu chodzi w ogóle? Po latach, jak ponownie siadłem do książki i wiesz, ograłem więcej RPG-ów, miałem do czynienia z większą ilością mechanik, to faktycznie patrzę na tą mechanikę i no prosta.
0: Warto też tutaj zaznaczyć, że Neuroshima to jest nasz rdzenny polski.
1: Tak, tutaj polskość w moim telefonie, tutaj dudni, bo same polskie RPG polecam po prostu, lub nie polecam.
0: To jednak Konfederata, no?
1: Na pewno nie polecam Cyberpunka, nie wiem jak z Redem nowym, ale stary Cyberpunk jest dość problematyczny. Raczej dla doświadczonych mistrzów gry, niekoniecznie Warhammer, on jest prosty, ale można się pogubić w samym świecie i tym, ile jest stworzone informacji na temat tego świata. Jeżeli faktycznie chcemy prowadzić zgodnie z uniwersum, to możemy mieć problemy. Sam mechanicznie Warhammer jest teoretycznie prosty, ale jest już trochę przestarzały, więc może stwarzać problemy. No. Niektórzy polecają dedeki na początek, ale ja nie wiem.
0: Ja bym dedeków nie polecał nikomu, no ale cóż, ale to jest stale... Też być może jestem uprzedzony ze względu na moje doświadczenia z czasów szkoły średniej.
1: Ode mnie. Ja bym najgorszemu wrogowi dedeków nie polecił.
0: No to,
1: aby była jasność.
0: No to Enki, wiesz z czym grać z kolegami. W co grać z kolegami. A jeszcze bym bardzo nie polecił Zew Cthulhu, z uwagi na to, że raz właśnie w czasach, kiedy prowadziłem swojego Warhammera 1, i to była naprawdę piękna, długa, chyba półtora roku graliśmy kampanię. I naprawdę fantastyczna ekipa się stworzyła, tak wiesz, tak dwóch było takich hardkorowych graczy i tam chyba czterech czy pięciu, dla których to był pierwszy w ogóle RPG w życiu, no i się zachłysnęli, no i tak ich trochę tam kopałem, nie stary, może zrób, no to nie przeszliśmy nawet przez tworzenie postaci, bo Misiu się po prostu nakrył czapką i przeżegnał stopą lewą i stwierdził, że już w momencie tworzenia, gdzie no niestety ta karta postaci... Ta postać na samym początku jest trochę zbyt cyfrowo skomplikowana. Za dużo tych wskaźników, za dużo cyferek i jest to irytujące. Też czasami warto sobie po prostu spojrzeć w taką komonową kartę postaci. Jeżeli ona się nie zmieści na jednej stronie A4, no to już kurde, już nie jest do końca, już się żółta lampka powinna zapalić. A jak ma więcej, albo ma bardzo małą czcionkę, tak jak właśnie w karcie Cthulhu, no to nie, to lepiej uciekać.
1: No, a zapomniałem nie polecić systemu na początek, pewnego już memu wręcz. Chyba się domyślasz, jakiego.
0: No nie wiem, już dedeki zjechaliśmy.
1: Kryształy czasu. To jest rzeka. Po prostu. Historia, która musi, po prostu to jest system, który tutaj musi się pojawić jako niepolecany na początek. I nie wiem, czy polecany w ogóle. Skomplikowany trochę. Tak trochę, troszeczkę. Jeżeli macie kogokolwiek znajomego, kto gra w RPG, spytacie się o kryształy czasu lub możecie sobie wyszukać memy o kryształach czasu, to będą historie typu rozpisywanie całek na kartce czy coś. Nie wiem, czy było aż tak źle, ale okej.
0: No wiesz, no de facto z każdego systemu można coś takiego zrobić. No też wielokrotnie powtarzany przeze mnie przykład, gdzie przez całą sesję obliczaliśmy, ile będzie kosztowało wysłanie jednego listu, gdzie wszyscy się nudzili, a mistrz gry tutaj rysuje na mapce, tutaj szuka jakiejś drogi, tutaj przez las nie, tutaj przez góry to będzie więcej kosztować. No i w końcu wyszły 2 sztuki srebra i 3 miedziaki. Za wysłanie listu.
1: Mój mistrz gry jest fanatykiem tabelek. Cały ekran zajebany tym gównem. Najgorzej. Absolutnie. Nie lubię takich misiów, ale okej. Ja kiedyś też taki byłem. Faktycznie musiałem wszystko wyliczyć. Wszystko musiało być zgodnie i w ogóle. A teraz, no, wiesz, gra ma trwać. Ma, wiesz, jeżeli jest klimat, jeżeli jest atmosfera, jeżeli jest napięcie, to nie będziesz, kurwa, teraz spędzał godziny nad tym, żeby, wiesz, policzyć jakąś pierdołę, nie?
0: No najważniejsza chyba mi się wydaje rzecz w RPG-ach, że podręcznik to tak naprawdę zbiór wskazówek, które oczywiście warto znać i stosować, ale jednocześnie jeżeli masz fantazję, żeby to nagiąć i nie będzie zwyczajnie głupie i trudne czy jakoś niezrozumiałe dla twoich graczy, no to śmiało to zrób. Nie przyjedzie do ciebie jakaś policja Games Workshopowa i nie zamkną cię, nie wyważą ci drzwi o 6 rano za to, że pominąłeś jakiś rzut i dałeś kolesiowi na przykład bonus, na który on nie zasługiwał. Sam miałem kiedyś taką sytuację, że prawie jeden gracz mi się wykruszył, no to jak dostał parę modyfikatorów, jak dostał tam jakąś ładną broń, no to aj, stwierdził, aj, ale mi się ten RPG zaczął podobać.
1: Znaczy, wiesz co, ja się zawsze obawiam, że ktoś podsłuchuje i ultrasy z jak będzie w RPG mnie dojadą, ale to no cóż, nie, no wystarczy się nie chwalić, nie?
0: No,
1: na grupach RPG-owych. No.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest, wiesz, to jest jak z masturbacją. No, tak wszyscy to robią, nikt o tym nie mówi.
1: I tutaj jest też ważna, myślę, rzecz dla początkujących mistrzów gry. Grupy RPG-owe, takie fora gdzieś tam właśnie, jak będzie w RPG i tak dalej, są pełne takich osób dość podchodzących konserwatywnie do RPG-ów.
0: Faszystowsko. Użyjmy odpowiedniego słowa. Faszystowsko.
1: Swoje takie podejście, takie to ma być według zasad. Ja gram tak, więc ty też masz tak grać. I ten, więc uważajcie. To nie ma co się chwalić, że zmieniacie zasady gry. Jak możesz zmieniać zasady gry? To jest święta księga. No nie.
0: No cóż, sorry. Rekrutacja do talibów, dwie grupki obok. No tak, także też mi się wydaje, że no przede wszystkim poznajesz po swoich graczach, czy oni chcą z tobą grać, czy oni chętnie wracają do twoich gier, jak oni się czują, czy angażują się w tę grę, czy im odpowiada twój sposób prowadzenia. No i jeżeli komuś odpowiada, no to znaczy, że robisz dobrą robotę. Jak komuś nie odpowiada, no to być może ten ktoś jest dziwny, a ty robisz dobrze, ale jeżeli się wszystkim nie podoba, no to wtedy faktycznie problem jest z tobą, tak? To też taki dość modelowy przykład, jak kiedyś trafiłem na mistrza gry, który w sytuacji, kiedy mechanicznie postać w Warhammerze 2 bodajże to było, zginęła, no to on wziął kartę postaci, przedarł, no dobra, no to następnym razem się spotkamy w mniejszym gronie.
1: Okej.
0: Okay. To chyba najdziwniejsza sytuacja, jaką w życiu widziałem, na sesji. No koniec końców sytuacja była taka, że następnej sesji nie było, bo nikt nie chciał dalej grać.
1: No właśnie tak trzeba zrobić, nie? Bo sorry, no następnej sesji nie będzie w takim razie, no. Ja pier... O kurde, nie, no takich to nie miałem osób, nie?
0: No przyznam, że faktycznie ale... to była bardzo hardkorowa ekipa i bardzo, bardzo tacy doświadczeni, sami doświadczeni gracze, no ale mimo wszystko tu nie chodzi o to, żeby wszystkich zabić, chyba że to wynika z systemu, jak właśnie Cthulhu, dlatego w Cthulhu Dark zależało mi na tym, żeby to byli sami doświadczeni gracze, którzy będą gotowi na to, że będą cały czas lani po dupie, a na końcu i tak umrą i gówno z tego wyjdzie, żeby nie było jakiegoś, nie wiem, żeby nie było jakiejś takiej pretensji. No Kult, mam nadzieję, że uda mi się przeprowadzić to zupełnie inaczej. Zresztą sami zobaczycie już niedługo, gdzie też będzie rozwój tej postaci, gdzie też będzie zwiększenie jej możliwości, gdzie też będzie, no mimo wszystko, doprowadzenie historii do końca, a nie wymordowanie wszystkich dla beki.
1: Dla beki. Okej. Z Kultem nie miałem do czynienia w ogóle, wiesz. Miałem do czynienia z grą komputerową Kult, ale to nie wiem, na ile to się ma do siebie. To w sumie chyba tyle.
0: Wiesz co, pierwsze słyszę o grze komputerowej Kult. Patrzę, Kult The Temple of Flying Saucers, więc chyba zupełnie nie. Data wydania 89. Heretic Kingdoms.
1: Był jakiś izometryk. Był jakiś izometryczny kult.
0: Jest Heretic Kingdoms, ale to jest coś zupełnie innego już.
1: Okej. No dobra. No to nie miałem w ogóle.
0: No to już niedługo się przekonasz tym razem z fotela, bo nie widziałem, żebyś się zgłaszał.
1: No nie lubię zgłaszać się do RPG-ów, których zupełnie nie znam. Tak zupełnie. Wiesz, no z Cthulhu w jakiejś tam odsłonie miałem do czynienia. Z różnymi rzeczami miałem do czynienia, jeżeli na przykład byłby to, no na przykład jeżeli byłaby to Neuroshima, to bym klikał jak głupi. Lubię Neuroshimę, ale jako gracz.
0: Wiesz co, Neuroshima jest za mało radiowa w mojej opinii, wobec czego to się nie zdarzy. No dobra, słuchaj, bo ja tutaj będę powoli kończył. Wiemy już, czego unikać, czyli dedeków i forów i grupek RPG-owych.
1: Dedeków absolutnie.
0: Tak. A tak poza tym, uwierzcie w siebie i wyjdźcie do ludzi, czy coś tam.
1: Kurczę, ja coś jeszcze chciałem, ale teraz mi wyskoczyło, bo ty coś wcześniej mówiłeś, no i teraz sobie nie przypomnę, no. Ale chciałbym się coś ciebie zapytać, co do RPG-ów. Jaką miałeś najbardziej dziwną akcję gracze, jak kiedy byłeś mistrzem gry albo współgraczem, typu wiesz, akcja sobie szła normalnie i tu nagle ktoś coś odwalił totalnie takiego nieprzewidywalnego, bo zdarzają się takie rzeczy, to są potem mityczne historie wśród graczy, nie?
0: Jakoś tak...
1: Czy miałeś coś takiego?
0: Na pewno mam parę pozytywnych, takich zabawnych wspomnień, ze względu na to, że no nawet w klimacie horroru się zdarzają... No mimo wszystko to jest po to, żeby się pośmiać i poczuć dobrze i mieć trochę rozrywki. To jest jedna historia z Erdauna, kiedy to w teamie mieliśmy trolla, chyba dwóch człowieków, i ja grałem wietrzniakiem, takim 40-centymetrowym, takim fairytale ze skrzydełkami i tak dalej. No i tam systemowo trolle i wietrzniaki bardzo się nawzajem nie lubią. No i kiedyś podczas jakiegoś wieczoru w gospodzie, przed przygotowaniem do jakiejś tam większej bitwy, doszło między nami do kłótni, oczywiście do kłótni tylko i wyłącznie w grze. No i do takich drobnych złośliwości, że troll się bardzo upił i poszedł sobie spać, a ja w międzyczasie, ponieważ wietrzniak jest takim trochę, można powiedzieć, włamywaczem, złodziejem i bardzo dobrze się w tym odnajduje, to się włamał do jego pokoju i mu nasrał do butów, wobec czego w ogóle nie poszliśmy realizować tam głównego questa, żeby sobie zrobić pieniądze na swój dach nad głową i żeby pociągnąć main questa, tylko przez całą sesję, czyli w zasadzie przez cały dzień tej gry, tak sobie robiliśmy drobne złośliwości w stylu, nie wiem, rzucania wykałaczką w oko, czy właśnie strania do butów, czy jakichś drobnych kradzieży, zostawiania na siebie pułapek, gdzie cała fabuła po prostu została zapomniana i wszystko się skupiło na tym, że my sobie skaczemy do gardeł, a pozostali gracze próbują nas rozdzielać, a później zaczęli też brać strony i nam w tych złośliwościach trochę pomagać, jeżeli uznali, że druga strona odrobinkę przegięła.
1: Okej, okay, sranie do butów? Dobra. Takich rzeczy u mnie nie było. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra. Co teraz, jak próbuję sobie przypomnieć, to pamiętam gdzieś tam dawno, dawno temu były jakieś akcje typu, że ktoś wyskakiwał z jakimiś takimi psychopatycznymi akcjami. To było dziwne, bo czasami tu trzeba zwracać uwagę, czasami gracze mają, tym bardziej niedoświadczeni, mają coś takiego, że na przykład grają niezgodnie z charakterem postaci i to mnie strasznie wkurza i czasami zdarzają się takie rzeczy i to są najczęściej rzeczy, które są totalnie nieprzewidywalne, ale bardzo mi się podobają, jak wyskakują na przykład takie sceny i dlatego trochę o to zagadnąłem, kiedy wyskakują takie sceny, które właśnie idą w zupełnie inną stronę i budują niejako nową narrację. Że scenariusz w ogóle nie zawierał tego fragmentu, a tu ci się buduje cały poboczny wątek, który właściwie można by nazwać takim dodatkowym scenariuszem na tym scenariuszu. Oczywiście zazwyczaj, jeżeli sprawny mistrz gry, to później ten właściwy scenariusz wraca na właściwe tory. Ale no czasami się tworzą z tego naprawdę super historie. Ja miałem ostatnio tak prowadząc Cyberpunka, że scenariusz, który był napisany na nie wiem, znaczy część scenariusza, która była napisana na może 3 godziny, czy może dłużej troszeczkę, to zajęła nam 3 tygodnie bodajże, czy 3 miesiące, już nie pamiętam, ale długo, ponieważ gracz zrobił coś zupełnie nie tak, jak oczekiwałem i tam doszły jakieś sceny walki z motocyklistami, których w ogóle nie miało być, ponieważ czuł się troszeczkę za bardzo w postać i był nomadem, który tam, wiesz, nie dał sobie w kaszę dmuchać i kurczę, w ogóle został porwany gdzieś tam. I różne dziwne rzeczy. I cała z tego fabuła po prostu wyszła, której zupełnie nie napisałem. I to jest niesamowite w RPGach. I to kocham absolutnie. Mm-hmm.
0: No tak, tutaj takie sytuacje się zdarzają. Mi też się przypomina sytuacja z dość niedawnego Młotko Dwójki, kiedy to miałem niesamowite szczęście w kościach. No i chyba jakoś pierwsza czy druga sesja, no i spotykamy jakiegoś tam demona, czy jakieś tam inne cholerstwo, które manifestuje się nam jako postać, to znaczy jako czarna szata, lekko unosząca się i jakąś dziwną woń wobec siebie roztaczająca, totalnie overpower, tak? Tylko wiesz, i widać było, że widać to, poznawałem sposoby, jak mistrz gry prowadzi tę postać, że my tutaj mamy dostać po ryju, mamy stracić przytomność, potem się obudzimy, pewnie albo ktoś nas znajdzie, albo nas bogowie uratują, czy coś. Ale wiesz, mam jeden atak i proszę ja ciebie, wchodzi mi krytyk za krytykiem, nie? No i zaciukałem biedaka. I tak słychać było, że okej, no brał gdzieś powiedzmy pod uwagę taką możliwość, że coś takiego się zdarzy, no ale faktycznie się okazało, że cel gry, który byliśmy tam ubić 10 sesji później, no niestety leży już martwy, rozbity najprostszym scyzorykiem, jaki tylko sobie można wyobrazić. Ale jest jedna rzecz, o której tutaj wspomniałeś, że jeżeli gracz wychodzi poza swoją postać i to jest coś, co naprawdę działa na mnie jak płachta na byka, z uwagi na to, że no też wszyscy poruszamy się wobec w pewnym świecie i w systemach tak bardzo otwartych jak Cthulhu Dark jest to dość trudne, żeby to zaznaczyć, ale przykładowo, jeżeli, czy powiedzmy są rzeczy, które można wybaczyć, jak przykładowo ktoś, kto ma słabe jeździectwo, ale sobie próbuje zbudować, tutaj mówię o Warhammerze akurat, ale sobie próbuje je tam zbudować jakąś fajną relację z koniem, bo akurat niedawno grał w Red Dead Redemption, to jeszcze mogę przymknąć oko i tam nie kazać mu rzucać, jeżeli tam robi jakieś tam cuda i sobie mknie przez pola, łąki, lasy na swym koniu. Natomiast jeżeli postać tak nie do końca mądra, brzydka jak noc i tak dalej, zaczyna, nie wiem, próbować jakieś traktaty handlowe zawierać i wychodzi zupełnie poza rolę zahukanego złodzieja czy tam jakiegoś krętacza małego, no to już jest taki... jest spory problem. Ja to staram się, powiedzmy, jako mistrz gry trochę hamować też, po prostu dając rzuty, żeby sobie zweryfikować z tą cechą. No, jeżeli to się powtarza, no to nie mogę powiedzieć, że lubię takie osoby w grze, które regularnie będą wychodziły poza swoją postać i to właśnie na zasadzie tego, żeby coś zyskać. Bo jeżeli to jest zupełnie, nie wiem, jakiś dodatek fabularny, jakiś side story, spoko, ale jeżeli chcesz na tym coś wyhandlować, stworzyć swoją postać silniejszą niż jest, no to spotka cię kara.
1: Nie ma hakowania, moi drodzy. A teraz tak na koniec w sumie, trochę pół żartem pytanie, kiedy sesja RPG, czy w ogóle myślisz na tym, żeby zrobić RPG kucyki? Bo jest taki system.
0: Tak, wiem, że jest taki system. Nie jestem pewien, czy bym zebrał odpowiednią grupę osób, która by się w to wplątała.
1: Ale... W nocnym radio? Panie.
0: Wiesz co? Wiesz co, myślę...
1: Bo za każdym razem, jak widzę tego typu systemy, to mi po prostu...
0: Wiesz co, musiałbym się przyjrzeć, tak? Bo w sumie nie widzę za bardzo żadnych przeciwwskazań. Wszyscy wiemy, że przyjaźń to magia. Musiałbym zobaczyć, czy ten system mi leży jako mistrzowi. No i wtedy być może, bo to też mam takie, że tak powiem, przekazy spoza reżyserki, że RPG i to wiele RPGów, można powiedzieć, może inaczej, że RPG staną się pewną stałą częścią nocnego radia i z tego, z mojej obecnej wiedzy wynika, że tak właśnie będzie. Przeróżne systemy, zazwyczaj ze mną gdzieś tutaj w okolicach mistrza gry, a więc może prędzej czy później... Okej, mamy już pierwszego chętnego na My Little Pony, więc chyba czas się zainteresować podręcznikiem.
1: O, coś się spodziewałem tegoż chętnego.
0: No, dobra, czyli już mam pomysł na następny... Czekaj, sobie zobaczę. MLP, RPG, podręcznik główny. Equestria, puść wozę fantazji My Little Pony, to będzie to? Gra fabularna RPG.
1: Tak. O,
0: ty, na Polterze ma to całkiem niezły rating.
1: No, bo to ponoć całkiem spoko jest.
0: Gra Equestria, puść wozę fantazji, kładzie duży nacisk na przyjaźń i wszystkie elementy. Gra odbywa się w bezpiecznym otoczeniu, gdzie wszystko jest możliwe. A powieść, kurde, jeszcze sobie otworzę na chwilkę
1: siła
0: recenzję.
1: Przyjaźni.
0: Recenzję na tym. Brykające źrebaki. Twórcy gry zakładają, że osoby sięgające... To wiesz co, to by się tutaj rozłączymy, a ja w międzyczasie przeczytam kawałek z tego.
1: Hej.
0: Trzymaj się, dzięki wielkie. Do usłyszonka. To był ciągu zwany bosakiem lub bosak zwany ciągiem. A ja wam tutaj przeczytam fragment opisu tejże gry z recenzji z polter.pl. Twórcy gry zakładają, że osoby sięgające po puść wozę fantazji znają animowany pierwowzór gry i że nie trzeba im przybliżać ani bohaterów serialu, ani realiów, w jakich rozgrywa się jego akcja. Te ostatnie, pomijając mapę Equestrii, niemal w ogóle nie są w podręczniku przybliżone. Biorąc jednak pod uwagę, że najprawdopodobniej większość osób sięgających po podręcznik stanowić będą fani serialu albo ich rodzice, trudno się temu dziwić. Dostaniemy za to całkiem sporo informacji o tym, czym są gry fabularne i jak się w nie gra. Kurde, co mi się bardzo podoba... Łapcie ich młodo, niczym chrześcijanie. To chyba pierwszy znany mi system, w którym takie kwestie były omówione już na tylnej stronie okładki. Postacie kołucyków określają trzy podstawowe atrybuty. Ciało, umysł i urok. Ten ostatni u startowych postaci zawsze przejmuje wartość K6. Pomiędzy dwie pozostałe cechy gracz rozdziela wartości K4 i K6, a jeśli gra ziemskim kucykiem, poziom ciała zwiększa dodatkowo o jeden stopień. Następnie zapisuje rasowy talent na poziomie K6. Dla Pegazów będzie to latanie, dla jednorożców telekineza, a dla ziemskich kucyków mężne serce oraz jeden talent unikalny dla swojego kucyka również na poziomie K6. Oprócz takich czysto fabularnych kwestii jak wybór imienia i narysowanie portretu naszego bohatera, mryk, mryk, określamy liczbę żetonów przyjaźni, z którymi rozpoczyna on grę. Te ostatnie stanowią swego rodzaju metagrową walutę, przypominając nieco deadlandowe sztony, kości dramy z Siódmego Morza oraz punkty szczęścia z Warhammera. Testy w Equestrii wykonuje się rzucając kostką przypisaną do odpowiedniego atrybutu i ewentualnie talentu. Jedynka w teście oznacza nie tylko niepowodzenie, ale zazwyczaj jakieś dodatkowe komplikacje, co w systemowej nomenklaturze określa się jako peszek. Natomiast dwukrotne przebicie stopnia trudności testu to niesamowity sukces, sukces, który zasługuje przynajmniej na barwny opis. Zastanawiało mnie, jak wpuść w wozę fantazji jest rozwiązana kwestia walki. Oczywiście, biorąc pod uwagę grupę docelową i konwencję animowanego pierwowzoru o starciach na śmierć i życie nie może być mowy. Bójki, czy jak je określa podręcznik, przepychanki, i tak mogą poważnie zaszkodzić bohaterom, gdy dwie postacie zdecydują się stanąć do walki, obie testują ciało lub odpowiedni talent, jak brykanie, i ta, która osiągnie wyższy rezultat, zabiera przeciwnikowi tyle punktów wytrzymałości, ile wyniósł jej wynik testu. To jest, kurde, okej. Sporą część podręcznika zajmuje scenariusz wprowadzającej przygody zatytułowanej Zwierzaki w opałach. Bohaterowie serialu wyruszają w niej na niebezpieczną misję, ale niestety nie mają komu zostawić pod opieką swoich zwierzaków. Na szczęście na ich drodze stają postacie graczy, czyli bohaterowie, czy bohaterowie poradzą sobie z zadaniem zajęcia się rozpieszczonymi pupilami, którym obiecano dzień pełen czułej i troskliwej opieki? Zaczyna mi się to podobać i mi się wydaje, że prędzej czy później coś takiego się tutaj zdarzy na antenie Nocnego Radia. To by nie było głupie, słuchajcie. Banda 30 i 40-latków, którzy będą szaleć jako kucyki w Equestrii. Kurde, wyczuwam potencjał. Dobra, misiaczki, ja się z wami na dzisiaj żegnam. Za tydzień usłyszymy się, zajrzymy na drugą stronę płotu, tym razem do Norwegii, do ciosanego z kartofla. Mam nadzieję, że w międzyczasie ogarnie te wszystkie rzeczy, które mu utrudniły pojawienie się dzisiaj, a ja coś tam sobie pewnie kiedyś wpadnę. No, także mam nadzieję, że zachęciłem was choć trochę, a przynajmniej jeszcze bardziej, do gier RPG. Ja się z wami na dzisiaj żegnam, życzę wam spokojnej nocy i do usłyszenia.

Witam was bardzo gorąco i serdecznie w ten piątkowy wieczór na antenie Nocnego Radia, moi drodzy. Dzisiaj przerwa techniczna z minimalnym technicznym poślizgiem. Niestety tutaj mi się przed chwilą komp wywalił na głupi ryj i zamknął mi wszystkie zakładki, które będą mi potrzebne do dzisiejszego tematu, a dzisiaj temat mamy bardzo trudny. Znaczy, że w ciągu najbliższych kilku tygodni możecie się spodziewać może małej, można powiedzieć, niekonsekwencji czy czegoś takiego. Rzecz, która będzie na mnie jak najbardziej wpływała, która zajmie mi troszkę czas, która będzie na mnie naprawdę realnie bała. Także jeżeli z czymś wam zależy znać, bo mogę po prostu coś nastały. Moi drodzy, no i przerwa techniczna dzisiaj w ten piątkowy, mroźny wieczór. Tak, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat organizmów. Temat nie wziął się z przypadku, ponieważ nie tak nad tym, czy glifosat, ten słynny herbicyd, który jest stosowany od ponad 40 lat absolutnie wszędzie, czy pozwolić mu na trwanie tutaj u nas w dzisiejszych warunkach. Porozmawiamy sobie o GMO, porozmawiamy sobie o glifosacie, porozmawiamy sobie o żywności modyfikowanej genetycznie, zastanowimy się, czy faktycznie jest się czego bać, zastanowimy się, co za tym wszystkim stoi i obiecuję wam, będzie spisek, będą ciężkie pieniądze, będą trudne tematy. Jestem tutaj razem z wami, moi drodzy, Nocne Radio na żywo. Pamiętajcie zajrzeć na czata Nocnego Radia, bo tutaj będę to troszkę rzucał kwitami, żebyście zwrócili uwagę na pewne zagadnienia, na pewne rzeczy. Natomiast jeszcze mrugam oczkiem do słuchaczy offline. No, oczywiście wszystkie kwity, którymi dzisiaj rzucę, pojawią się w opisie dzisiejszego nagrania. Tak, żebyście mieli jasny pogląd na to, o czym mówię. No i niestety temat dzisiejszy jest dość trudny. Pamiętam, jak pierwszy raz sam byłem swego czasu sceptyczny wobec GMO, sam zastanawiałem się nad całym zagadnieniem i tutaj na samym wstępie warto by było zaznaczyć, że słuchajcie, jeżeli jesteście sceptyczni wobec szczepionek, to moje dzisiejsze gadanie was nie przekona. Jeżeli nie jesteście sceptyczni wobec szczepionek, no to możemy zacząć rozmawiać. To jest coś, co zostało mi powiedziane mniej więcej pół roku temu, żebym się zastanowił nad właśnie tym porównaniem. I byłem dość zszokowany, że jeżeli nie jestem sceptyczny wobec szczepionek, no to powinienem również nie być sceptyczny wobec GMO. Dlaczego? Ja to spróbuję wam wyjaśnić w trakcie dzisiejszej audycji, a wy jeżeli chcecie się troszkę po nie zgadzać ze mną, zapraszam jak najbardziej do dzwonienia Skype Nocne Radio. No i zapraszam, rzucajcie kwitami, atakujcie mnie, bo właśnie o to chodzi, żebyśmy dyskutowali, żebyśmy się zastanawiali, żebyśmy doszli do jakichś konkretnych wniosków na ten temat. No a właśnie dlaczego? Dlaczego rozmawiamy o GMO? Jak już wam powiedziałem, no nie tak dawno Unia Europejska

bardzo się zastanawiała i między innymi głosami Polski, za co bardzo dziękuję, zostało przegłosowane, że glifosat jeszcze przez 5 kolejnych lat zostanie jako środek dozwolony w Unii Europejskiej. A dlaczego tak jest, to o tym wam opowiem w ciągu dalszej naszej audycji. Jeżeli spojrzymy na organizmy genetycznie modyfikowane, jest to swego rodzaju edycja tego całego genomu, która wynika z całej naszej biotechnologii, z całych naszych inżynieryjnych zastosowań, z całej naszej wiedzy, którą posiedliśmy jako ludzie przez te wszystkie lata, którą sobie zwyczajnie wykorzystujemy i bezczelnie kopiujemy pewne geny, które wpływają w sposób przez nas oczekiwany na rośliny czy zwierzęta, które chcielibyśmy w jakiś sposób zmodyfikować. Przykładowo, słuchajcie, nie od razu musimy mieszać w genomie, ponieważ okazuje się, że nasze psy, nasz najlepszy przyjaciel człowieka, zwierzęta, które są w co trzecim polskim domu, które wyprowadzamy i tak dalej, to tak naprawdę dobierane wilki, które zostały w ten sposób hodowane, że zostały naszymi towarzyszami i te mniej agresywne wilki właśnie stały się naszymi psami, naszymi towarzyszami. Kukurydza, która, jeżeli kiedykolwiek jedliście kukurydzę, słuchajcie, jedliście GMO, ponieważ kukurydza, która występuje na naturalnie jest wielkości kciuka, jest gorzka, jest brzydka, jest beznadziejna, zupełnie nic z niej nie da się ugrać. Natomiast smak ziemniaka, który wszyscy dobrze znamy, ponieważ statystyczny Polak zjada 5 ton ziemniaków w ciągu roku, smak ziemniaka, jak się okazuje, wziął się z przemyconego genu bakterii, który swego czasu zainfekował ziemniaka i wpłynął na niego i sprawił, że ten ziemniak smakuje dzisiaj tak jak smakuje. Także jeszcze zobaczymy. Obawiam się troszkę, czy przypadkiem z tematem nie polecę zbyt szybko, a temat jest ciekawy, natomiast naprawdę mam parę po prostu rzeczy do ogarnięcia i nie jestem, że tak powiem, w pełni sprawny, także jeżeli coś, to zwyczajnie mi wybaczcie, a jeżeli chcecie, jak mówię, zachęcam do tego, żeby po prostu mnie wziąć za mordę, rzucić swoimi kwitami, wziąć mnie pod włos i żebyśmy się tutaj troszkę poniezgadzali, ponieważ temat jest jak najbardziej gorący i irytujący, moi drodzy. Także może zaczniemy od tego glifosatu, czyli tematu, czyli herbicydu, który wpływa na rośliny. To jest herbicyd, który został wynaleziony jeszcze w latach 60., w latach 70. został wprowadzony do powszechnego użytku jako coś, co zwyczajnie wypala całą możliwą roślinność. Glifosat, czyli coś, co zostało przedłużone bodajże wczoraj albo przedwczoraj przez Unię Europejską, że będzie jeszcze dopuszczone przez kolejnych 5 lat i zastanowimy się, bo o glifosacie dużo się mówiło i dużo się mówiło złego swego czasu. Był on zaznaczony przez WHO jako potencjalnie kancerogenny, potencjalnie rakotwórczą substancję, która zwyczajnie straszyła ludzi. No i sobie tutaj rozbierzemy to dosłownie na czynniki pierwsze, rozłożymy sobie to na atomy i zastanowimy się nad tym, czym ten glifosat jest. Został pierwszy raz wypuszczony publicznie w roku 73 albo 74, także już patent, jeszcze do patentów sobie, o patentach więcej wam opowiem w późniejszej części audycji. Natomiast patent już wygasł, wobec czego teraz glifosat jest dostępny nie tylko w środku Roundup, ale też w różnego rodzaju chińskich buteleczkach, które są zwyczajnie tańsze. To nie jest coś, co dopiero się pojawiło, to jest coś, co jest znane od lat, co pomaga nam wyrywać chwasty od wielu lat. Co jest fajnego w glifosacie? Glifosat zaburza szlak metaboliczny kwasu szikimowego. Co to znaczy? Jest to szlak metaboliczny, który występuje tylko i wyłącznie u roślin, czyli jeżeli go podamy jakiemukolwiek zwierzęciu, to wtedy wiemy, że ten szlak metaboliczny u niego nie występuje, wobec czego to zwierzę nie jest poddane temu szkodliwemu działaniu tak samo jak rośliny. O glifosacie zrobiło się dużo głośniej w momencie, kiedy Monsanto w latach 90. wyprodukowało odmianę soi i kukurydzy, tak zwanej Roundup Ready, czyli soi i kukurydzy, która metabolizowała ten glifosat i nie wpływało to szczególnie na jej, na wyniki, które wyciągaliśmy z tych pól. Oczywiście pewne grupy od razu poczuły się zagrożone, ponieważ ludzie, którzy od lat stosowali różnego rodzaju pestycydy,
stosowali. Tutaj nie możemy się oszukiwać, nie ma czegoś takiego jak ekologiczne rolnictwo. Zawsze musisz sobie w jakiś sposób radzić z chwastami, czy to je ręcznie wyrywając, ale nikt tak naprawdę nie będzie do tego zmierzał, tylko właśnie raczej będzie kombinował, stosując bardzo niebezpieczne pestycydy, za jakoś próbując zaorać całą ziemię po kilkadziesiąt centymetrów w głąb, próbując właśnie jak najbardziej pozbyć się tych niepożądanych składników z naszej ziemi, żeby oczywiście, no nie oszukujmy się, wszystko na tym polega, żeby zwyczajnie zarobić. Jeżeli jesteśmy rolnikiem, to nie jesteśmy rolnikiem tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy dawać ludziom jedzenie. Tylko chcemy, kurde, sami mieć co do garnka włożyć. Chcemy mieć możliwość wybudowania sobie domu, chcemy mieć możliwość zrobić coś sensownego. Już tutaj etam na czacie zaznacza. To się nazywa technologia żywności, czyli zrobić coś, co zrobić, żeby przypominało substytut jedzenia. No, tutaj sobie szerzej o tym powiemy, ale też chcę tutaj troszkę odkłamać całe GMO i tak powiem, rzucić karty na stół, bo przyznam autentycznie, szczerze, jeszcze pół roku temu byłem cholernie sceptyczny. Byłem naprawdę bardzo negatywnie nastawiony i zdobycie pewnej wiedzy pozwoliło mi na rewizję tego, co na ten temat sądzę. I nie spodziewam się, że to, co dzisiaj do was mówię, wpłynie na was natychmiast, bo to, co zamierzam z waszymi mózgami zrobić przez najbliższe 2 godziny, u mnie pracowało ostatnie pół roku, ale może zasieję u was jakieś ziarno, które później zaowocuje, które zostanie zebrane. Natomiast słuchajcie, bądźmy szczerzy, sekwencjonowaliśmy sobie nasz genotyp, jesteśmy w stanie określić, co który gen robi, i postępu nie zatrzymasz. Zatrzymasz samochód, zatrzymasz ciocię, ale postępu nie zatrzymasz, mój drogi. Więc musimy się tutaj zgodzić, moi drodzy, że ta technologia istnieje, czy nam to się podoba, czy nie. No i dobrze by było zrozumieć jej działanie. Także jadąc dalej, słuchajcie, na pewno słyszeliście parę różnych przypowieści o GMO, z którymi dzisiaj będę się bardzo brutalnie rozprawiał, między innymi sytuacją, w której koleś, który jest współcześnie nazywany lobbystą Monsanto lub pracownikiem Monsanta, który będąc we francuskiej telewizji Canal Plus, właśnie się rozpływał nad glifosatem, opowiadał, jak bardzo jest on wartościowy, jak bardzo potrzebny, no i postawili mu buteleczkę, no dobra, no to wypij. Na sam początek, tak, to nie jest koleś, który jest zawodowo związany z Monsanto, jest to Patrick Moore, jest to swoją drogą, co zabawne, były działacz kanadyjskiego Greenpeace'u, który sobie pozwala na bardzo dziwne stwierdzenia, między innymi jest wielkim krytykiem energii nuklearnej, traktując elektrownie atomowe jako nuklearny holokaust, który jest denialistą zmian klimatu, denialistą globalnego ocieplenia, który ma dość dziwne teorie, i to, że właśnie zrobił taki performance, jeszcze nie znaczy absolutnie, słuchajcie, to nie jest człowiek, który był fizycznie związany z Monsanto, on po prostu stwierdził w swoim życiu, że ma taką wielką misję, żeby zbawiać ludzi, żeby zbawiać świat, żeby tutaj chwalić glifosat od początku do końca, więc jeżeli na niego patrzymy, to nie możemy oceniać Monsanto przez pryzmat tego człowieka, przez Patryka Moore'a, który jest samozwańczym zbawicielem i który będzie nam tutaj wmawiał swoją jakąś ideę, swój pomysł, który chce przedstawić, wtłoczyć ludziom do głów. Jeszcze tutaj Jar na czacie zaznacza, zacznijmy od tego, że GMO nie poprawia wydajności plonów oraz jest droższe od standardowego nawożenia, dodam, że rakotwórcze, mutagenne. Do tego przejdziemy, ponieważ dzisiaj bardzo głęboko sobie omówimy, między innymi badania profesora Seraliniego, który właśnie jest, można powiedzieć, takim Andrew Wakefieldem ruchu anty-GMO, który właśnie pokazał na podstawie bardzo konkretnego rodzaju myszy, że to rzekomo powoduje raka. Czy faktycznie powoduje? O tym będzie za chwilę. No ale wróćmy do tego tematu, bo faktycznie w pewnym momencie historii WHO powiedziała, że glifosat jest potencjalnie rakotwórczą substancją. Nie ma absolutnie tutaj z tym dyskusji.
To zostało powiedziane. To zostało głośno powiedziane. Zostało powiedziane przez usta Christophera Portiera, człowieka, który był doradcą Parlamentu Europejskiego, badającego te sprawy. W tym samym tygodniu, kiedy opublikowano kwestię, kiedy WHO zadecydowało o klasyfikacji glifosatu jako prawdopodobnie rakotwórczego dla ludzi w marcu 2015 roku, Portier podpisał niejawną umowę współpracy z dwiema amerykańskimi kancelariami prawniczymi. Reprezentują one prawie 200 farmerów w Kalifornii, żądających od Monsanto wielomilionowych odszkodowań za rzekome wywoływanie u nich chłoniaka przez Roundup. Kluczowym argumentem w ich pozwach jest klasyfikacja, którą Christopher Portier sam swoim nazwiskiem podpisał, i on sam fizycznie zgarnął na tej rekomendacji 160 tysięcy dolarów. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi oczywiście o pieniądze. Także człowiek, który zwyczajnie podbił ten kwit, jest później na podstawie tego kwitu, no, zwyczajnie korzystał z niego. Jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, wszyscy doskonale wiecie, jest pewne pieniactwo, jest pewne wymuszanie odszkodowań. Przykładów tutaj można jak najbardziej mnożyć. Natomiast właśnie, no, na tej podstawie ogłoszono, że glifosat jest substancją potencjalnie rakotwórczą, mimo że metaanaliza, która brała pod uwagę ponad 1000 badań dotyczących glifosatu, jasno powiedziała, że nie ma takiego powiązania, że glifosat nie jest w żaden sposób rakotwórczy, że jeżeli mamy stężenie glifosatu mniejsze niż 2 gramy na kilogram masy ciała człowieka, to tak naprawdę nie mamy, moi drodzy, się czym przejmować. Dlaczego? Glifosat, właśnie tak jak wam mówiłem, działa na tej zasadzie, że zaburza pewien szlak metaboliczny, który występuje tylko w roślinach, i nawet jeżeli on się przedostanie do naszego organizmu, to nie będzie wpływał na nas w ten sam sposób, bo my takiego szlaku metabolicznego nie mamy. On nam nic nie zaburza, natomiast oczywiście odradzam picie butelki glifosatu, ponieważ zawiera jeszcze dodatkowe substancje, które zwyczajnie mogą nam spowodować różnego rodzaju dolegliwości żołądkowe. No i właśnie tutaj musimy się zastanowić przede wszystkim nad tym czołowym pytaniem, które jest stawiane przez denialistów żywności modyfikowanej genetycznie, że jeszcze nie ma wystarczających dowodów na to, że to jest nieszkodliwe. To jest bardzo dobry argument, słuchajcie. To jest naprawdę bardzo dobry argument, ponieważ szczerze mówiąc, musimy tutaj postawić pewną granicę. Kiedy, waszym zdaniem, jeżeli jesteście krytykami GMO, jeżeli jesteście sceptykami GMO, kiedy to będzie właściwe, żeby faktycznie stwierdzić, że okej, to w takim razie nie robi wielkiej szkody? Kiedy? Kiedy stwierdzamy, że marchew, która rośnie u rolnika na polu, jest nieszkodliwa? Kiedy stwierdzamy, że cebula jest nieszkodliwa? Kiedy stwierdzimy, że por jest nieszkodliwy? To musimy sobie odpowiedzieć na bardzo fundamentalne pytanie, że jeżeli czegoś oczekujemy od drugiej strony, musimy postawić jasno warunki brzegowe, moi drodzy. Bo jeżeli tych warunków nie postawimy, to zwyczajnie jesteśmy nie fair i możemy w nieskończoność odwlekać w kółko, powtarzając tylko i wyłącznie kwestię, że to nie jest jeszcze przetestowane, to jeszcze nie jest zweryfikowane w kółko, cały czas nie jest zweryfikowane. Kiedyś lekarze reklamowali za dobre, bardzo zdrowe, uspokajają. Nie czaję, o co chodzi. Natomiast właśnie jadąc dalej z tym tematem, ponieważ profesor Seralini, który opublikował bodajże w 2012 roku bardzo konkretne badania o szkodliwej kukurydzy modyfikowanej genetycznie, o szczurach i raku, gdzie badano długoterminową toksyczność genetycznie modyfikowanej kukurydzy odpornej na herbicyd Roundup. Francuska grupa badaczy sprawdzała, jaki wpływ ma ta produkowana przez straszną, po prostu
paskudną firmę Monsanto, a dozwoloną na rynku europejskim odmianą kukurydzy. I musimy tutaj zaznaczyć parę konkretnych rzeczy, ponieważ badania przeprowadzono na przestrzeni 2 lat, czyli mniej więcej tyle, ile żyje przeciętny szczur na 200 szczurach. Szczurom w tej diecie podawano albo kukurydzę NK603, czyli genetycznie modyfikowaną ziarna dostarczone przez Monsanto, albo kukurydzę niemodyfikowaną. Tutaj też odrobinkę takiego wypunktowana profesora Straliniego, że nie było tam próbki kontrolnej szczurów, które na przykład by się żywiły czymś innym niż

samców i 70% samic. Ale tutaj, no właśnie, moja pierwsza wrzutka, którą tutaj jeszcze zamieszczę oczywiście w opisie pod audycją, którą możecie sobie teraz zauważyć na czacie. Jeżeli się jej dokładnie przyjrzycie, to możecie zwrócić uwagę na to, że szczury, tutaj ta czarna część wykresu, to są szczury poddane eutanazji, w których Seralini stwierdził, że okej, no dobra, pora tobie ruszać w drogę i w takim razie... I nie ma szczura, tak? Krótko mówiąc, z całej tej próbki, szczególnie z żeńskiej próbki, wskutek naturalnych procesów zmarły tylko i wyłącznie dwa szczury. Wszystko inne zostało wcześniej zarżnięte przez Seraliniego. I tutaj to jest taki pierwszy przytyk do rzetelności całego badania, które Seralini przedstawił. Śmiertelność szczurów nie była proporcjonalna do zawartości kukurydzy genetycznie modyfikowanej w diecie, bo tam był taki, bo tam były cztery grupy kontrolne, gdzie jedna zawierała 0% genetycznie modyfikowanej kukurydzy, jedna 11%, druga 22% i trzecia 33%. Niestety zabrakło 44% grupy. I z ogólnych wniosków wychodziło mniej więcej to, że szczury karmione kukurydzą genetycznie modyfikowaną umierały wcześniej niż te z grupy kontrolnej, zwłaszcza samice z powodu nowotworów sutka. No i niestety wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że Seralini wybrał bardzo konkretne szczury, bardzo konkretną odmianę, dla której zwyczajnie charakterystyczne jest to, że na starość zapadają na nowotwory, co zostało już udowodnione w badaniach 35 lat temu. Zostało to wykazane i zwyczajnie nie ma nam absolutnie żadnego zaskoczenia, że te szczury na starość na raka zapadają. Natomiast mimo, że mówiliśmy o 200 szczurach, czyli dość dużej grupie kontrolnej, one były podzielone na grupy 10-szczurowe. 10 sztuk daje nam podziałkę, daje nam dokładnie podziałkę 10%, czyli kiedy mówimy o 20% szczurów, które zmarły przedwcześnie, to mówimy o 2 szczurach na 10. Sami się zastanówcie, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy taka próbka jest faktycznie w jakikolwiek sposób wiarygodna. I największa rzecz, największa torpeda moja wobec badań profesora Seraliniego, zacytuję autora. Nie wszystkie dane mogły być zaprezentowane w jednej pracy, dlatego tutaj opisano tylko te najbardziej istotne. No i tutaj szlak nieczysty trafia, ponieważ znaczy to mniej więcej tyle, że profesor Seralini wybrał sobie dane, które jak najbardziej będą mu odpowiadały i zwyczajnie ukrył dane, które mu nie odpowiadały. I słuchajcie, do dnia dzisiejszego do tych danych, które by mu nie odpowiadały, nie mamy dostępu. Nie zostały one w żaden sposób upublicznione. Nie wiemy, co zostało zatajone, a co zostało upublicznione. On przedstawił pewne wnioski, które mu pasowały do jego dostawianej przez niego hipotezy. No i właśnie, odmiana szczura, o której mówimy, to jest Sprock Dawley, czyli szczury, gdzie wiemy od 35 lat, że faktycznie one mają fajne zastosowanie w badaniach na żywych organizmach, ponieważ one są spokojne, ponieważ łatwo nad nimi panować, ponieważ one są po prostu fajne i za bardzo nie gryzą, nie drapią i nam nie przeszkadzają. Natomiast faktycznie one bardzo często zapadają na raka i to, że ta grupa faktycznie zapadła na raka, moi drodzy, nie znaczy jeszcze, że tutaj w jakikolwiek sposób miało to związek z genetycznie modyfikowaną paszą. Natomiast jeszcze jeden koronny argument to jest to, że mimo, że przedstawił pewną tezę, że tutaj szczury, które umarły na raka, które były karmione GMO, nie był w stanie pokazać procesu, który by do tego doprowadził. Nawet zakładając, że praca prezentuje prawdziwe zjawisko, co do niego można mieć poważne i uzasadnione wątpliwości, serio, brak w niej jest jednego ważnego elementu. Wyjaśnienia. Jaki byłby mechanizm wywołujący u szczurów jedzących kukurydzę genetycznie modyfikowaną nowotwory? Czym wywoływane byłoby to,
że to byłyby nowotwory tak różne, bo to nie był jeden nowotwór, a każdy nowotwór jest, bierze się z zupełnie innych przyczyn. Dlaczego szczury, w których diecie było więcej kukurydzy genetycznie modyfikowanej, miały mniejszą śmiertelność niż te, które dostawały modyfikowanej kukurydzy mniej? Moi drodzy, to też jest fakt. Jedna z grup kontrolnych, która dostawała tę kukurydzę genetycznie modyfikowaną, miała dużo mniejszą śmiertelność niż grupa kontrolna, która nie dostawała żywność

modyfikowanej genetycznie. Natomiast jeżeli się przyjrzymy całej aferze, jeżeli się przyjrzymy profesorowi Seraliniemu, faktycznie on w pewien sposób, i tutaj będzie odrobinkę, że tak powiem, wiedzy powszechnej, wiedzy naukowej i odrobinkę mojej tezy, gdzie będzie moja teza, ja to bardzo wyraźnie zaznaczę, żebyście wiedzieli, żebyście byli w stanie odróżnić, co jest tylko i wyłącznie moją tezą. Jest coś takiego, że jeżeli publikujemy pewne badania, przekazujemy informacje do dziennikarzy i nakładamy pewne embargo. Embargo na informacje, które mówi, że nie możemy powiedzieć o tym, co się, o wynikach tych badań do pewnego dnia, kiedy zostaną one upublicznione, na przykład w postaci konferencji prasowej. Natomiast w embargo założonym przez profesora Seraliniego był bardzo istotny zapis. Był to zapis, który mówił, że dziennikarze nie mogą się skonsultować z naukowcami. Nie mogą powiedzieć absolutnie nikomu nic o tym, co jest zawarte w badaniach, które są przez profesora Seraliniego sugerowane. Wobec czego ci wszyscy dziennikarze, którzy, słuchajcie, to jest naprawdę, naprawdę fajny proceder, ponieważ jeżeli mamy jakiś gorący news, no to faktycznie dziennikarze rzucają się na to od razu i próbują tymi swoimi małymi muszczkami jakoś to rozczaszkować, jakoś się nad tym zastanowić i zobaczyć, o co chodzi, ale to nie są po prostu ludzie z odpowiednim wykształceniem. Oni muszą się skonsultować z naukowcem, oni muszą się skonsultować z biochemikiem, z bioinżynierem, z kimkolwiek, zweryfikować to. Nie, w tych badaniach dokładnie zostało to jawnie wykluczone, że nie możesz i tyle. Nie możesz, nie wolno ci. I w momencie, kiedy doszło do tej konferencji prasowej, która jest niesamowicie podobna do konferencji prasowej Andrew Wakefielda, który sugerował połączenie szczepionek MMR na odrę, świnkę i różyczkę z autyzmem, bardzo podobnie Seralini postąpił i właśnie wyszedł z całą historią, z całą batalią. Natomiast on w trakcie tej konferencji prasowej, słuchajcie, on promował swoją książkę z trupią czaszką na okładce. O tym, czy jesteśmy królikami doświadczalnymi. Praca naukowa, tak? Której upewnił się, że nie zostanie to zweryfikowane przez nikogo, że nie zostanie to sprawdzone, że ci biedni ludzie nie będą zwyczajnie mieli z kim o tym pogadać, sprawdzić, czy jest tu w tym jakikolwiek sens, a on tutaj jeszcze dodatkowo sobie wydał książkę i wydał też jeden film, który jest teraz dostępny na YouTube, tytuł Przez litość przemilczę. Natomiast, no właśnie, no zostało to określone bardzo, bardzo dobitnie. Wszelkiego rodzaju komitety naukowe stwierdziły, że jest to publikacja, która buduje panikę, która żeruje na ludzkich słabościach, która zwyczajnie gra na ludzkich emocjach i ma na celu tylko i wyłącznie wprowadzenie pewnego kompletnie bezsensownego zamętu. Nawet już w momencie, kiedy politycy odrobinkę podchwycili całą sytuację, kiedy zaczęli stwierdzać, że trzeba zwrócić szczególną uwagę na żywność modyfikowaną genetycznie, zacząć ją w jakiś sposób blokować, w jakiś sposób przeszkadzać jej wejściu do Unii Europejskiej, no to naukowcy, sześć komisji, sześć uczelni z Francji wspólnie opublikowało jedno bardzo konkretne stanowisko, że jest to zwyczajnie coś szkodliwego ze strony pana Seraliniego. Natomiast pan Seralini z kolei te prace pod natłokiem wszelkiej krytyki wycofał. Wycofał, opublikował jej zmodyfikowaną wersję, w której krótko, jakiś czas później stwierdził, że należy odrzucić wszystkie istniejące wcześniej badania medyczne, wszelkie istniejące wcześniej publikacje naukowe. I kanadyjski badacz, profesor Maurice Moloney, podkreśla, że praca ta jest nieudolną próbą ratowania poprzedniej, wycofanej publikacji i przytacza następującą analogię. To tak, jak gdyby drużyna piłkarska, której sędziowie nieustannie nie uznają goli, ponieważ napastnicy znaleźli się na spalonym, postanowiła zakwestionować wszystkie reguły futbolu. Drużyna sądzi bowiem, że jest to skuteczniejsze niż nauczenie napastników, żeby nie wybiegali przed szereg obrońców przeciwnika.
W międzyczasie Furia tutaj spamuje nas filmami, ale słuchajcie, ja rzucam bardzo konkretnymi kwitami i również od was tego samego oczekuję, jeżeli macie jakiekolwiek tutaj pretensje, jak najbardziej dzwońcie Skype, Noce Radio, nie zgódźcie się ze mną. Brońcie pana Seraliniego, brońcie wolności ziemi przed GMO. Dlatego jak najbardziej zachęcam, żeby się ze mną nie zgadzać, bo właśnie o to tutaj chodzi. Natomiast jadąc powoli dalej, bo jeżeli chodzi właśnie o badania Seraliniego, właśnie jeszcze jedna rzecz, o której miałem wam powiedzieć, czyli ta moja prywatna opinia na temat tego, skąd się to wzięło i co Seralini oprócz oczywiście wydania filmu i książki na tym zyskał. Słuchajcie, 200 szczurów, 2 lata. Ile to by mogło kosztować? Zastanówcie się przez chwilę, ja ucieknę sobie na krótką przerwę muzyczną. Jak w tym dowcipie, wiecie, że GMO powoduje raka. A jakiego raka? Raka McAfee.

A ja tymczasem do was wracam, jeżeli chcecie się odrobinkę ze mną nie zgadzać, zapraszam was do dzwonienia. Skype, Mocne Radio, jak najbardziej, antena jest otwarta, jeżeli chcecie mnie zaorać, jeżeli chcecie mnie zjeść, jak najbardziej was zachęcam. Słuchajcie, nie chcę powiedzieć, nie chcę tutaj, żebyście dzisiaj z tego dnia wywnioskowali, że GMO to jest samo dobro i tak dalej, o tym jeszcze sobie później powiemy, natomiast jest naprawdę mnóstwo kłamstwa w całej tej historii. Dzisiaj zdecydowanie w ogóle nie jest mój dzień, bo widzę, że lecę z tematem zdecydowanie dużo za szybko, no ale zobaczymy, co z tego, zobaczymy, co jeszcze z tego wyniknie, także jakby co to dzwońcie. Natomiast właśnie, no bo generalnie mamy, jeżeli sobie bierzemy jakikolwiek gen, przykładowo właśnie ten gen, który pozwalał roślinom na to, żeby ich szlak metaboliczny kwasu szikimowego nie został zaburzony, ten gen został wzięty od bakterii, tak samo jak gen od bakterii wpływa na smak ziemniaka. Wobec czego to są rzeczy, można powiedzieć, naturalne i które mogłyby wystąpić jako naturalne mutacje, tylko my przy użyciu technologii w jakiś sposób na nie wpłynęliśmy i udało nam się je wykorzystać, wdrożyć do naszych upraw. Już mi się podkład skończył. W każdym razie, wracając do tematu tutaj, no właśnie, zastanówmy się nad, bo tutaj zasadniczo wydaje nam się i bardzo dużo się mówi o Monsanto samym w sobie jako takim złu wcielonym. Jako czymś, co jest stworzony tylko, żeby niszczyć i tak dalej, gdzie Monsanto ma swoje grzechy. Gdzie Monsanto między innymi produkowało tak zwany Agent Orange podczas wojny w Wietnamie, zwyczajną broń chemiczną, która powodowała bardzo ciężkie obrażenia na ciele Wietnamczyków. Trzeba im to przyznać, natomiast jest to firma, która się zajmuje biochemią, która się zajmuje bioinżynierią i jeżeli weźmiemy jakąkolwiek firmę, jeżeli weźmiemy IBM, to się okaże, że faktycznie robili rozwiązania, które sprzyjały wojnom. Jeżeli weźmiemy Volkswagen, no to okaże się, że Volkswagen robił ciężarówki dla hitlerowców i nie jestem przekonany, żeby faktycznie można było oceniać ich przez ten cały pryzmat. Natomiast właśnie, kto na tym traci? Bo jeżeli mówimy o jakimkolwiek spisku, to musimy się zastanowić, kto zyskuje, kto na tym traci. I mam dla was dane, mam dla was bardzo konkretne kwity, które jeszcze tutaj sobie pozwolę rzucić na czata. Przychody. Whole Foods Market. Czy kiedykolwiek o tym słyszeliście? Nie słyszeliście, chyba że mieszkacie w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiamy Kubę, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, który jest takim marketem ekologicznym, gdzie mamy tam do czynienia tylko i wyłącznie z roślinnością, która jest z upraw eko. Ich przychody w roku 2014 to mniej więcej 14 miliardów dolarów, Monsanto natomiast no to 15-16 miliardów dolarów, mniej więcej porównywalna kwota. Oczywiście tutaj mówimy tylko i wyłącznie o przychodach, nie wiemy ile faktycznie oni musieli włożyć pieniędzy w to, w cały swój biznes, żeby te pieniądze później oczywiście z rynku wyciągnąć. Natomiast jeżeli chodzi o Monsanto, moi drodzy, to mówimy o działalności globalnej, o sprzedaży u was w pierdziwulce podkarpackiej waszego Roundupu, który sobie kupujecie, żeby spryskać sobie chwasty na zimę. Sami rolnicy nawet przyznają, że stosowanie glifosatu ma większy sens, bo jeżeli nie stosujemy glifosatu, wówczas musimy tę ziemię przeorać do kilkudziesięciu centymetrów w głąb, co powoduje po pierwsze jej mniejszą żyzność, po drugie wpływa na to, że herbicydy, inne pestycydy, które stosujemy, wszelkiego rodzaju opryski w dużo łatwiejszy sposób spływają do wód i nas zatruwają. Glifosat jest bardzo przemyślaną cząsteczką, która zwyczajnie nie reaguje tak bardzo z człowiekiem jak pestycydy znane gdzie indziej. I tutaj tak jeszcze sobie rzucam okiem na czata,
Ale tak, ten screen słaby, bo Monsanto to nie tylko Monsanto, ma też wiele firm dzieci nazwanych inaczej, właśnie nie do końca, ponieważ Monsanto stało się odrobinkę takim chłopcem do bicia, takim czymś, do czego można się przyczepić jak rzep do psiego ogona i po prostu walić od początku do końca. Nie do końca to rozumiem, bo faktycznie Monsanto jest pionierem, który zatrudnia naprawdę niesamowicie wykwalifikowanych naukowców, którzy przede wszystkim wymyślili tę cząsteczkę glifosatu, która nie reaguje z organizmami zwierzęcymi tak samo jak z roślinnymi i oni są naprawdę bardzo, bardzo rozmyślni w tym wszystkim, ale w momencie, kiedy ten patent wygasł, a patent wygasł w roku 2000, no to wszystkie inne firmy zwyczajnie mogły zacząć produkować glifosat po swojemu, wobec czego dzisiaj nie mamy tylko Roundupu, tylko mnóstwo innych różnych produktów, które możemy zastosować w naszym prywatnym ogródku. Tak, i jeszcze patrzę na czata, ale póki co nie ma się do czego odnieść. Natomiast no właśnie, jeszcze wracając do samego Seraliniego, cytując opinię Komitetu Nauk Rolniczych, Komitetu Medycyny, Komitetu Farmacji, Komitetu Nauki, Komitetu Technologii oraz Komitetu Nauk Weterynaryjnych, jest następująca. Publikacja ta nie pozwala na wyciągnięcie żadnych wiarygodnych wniosków, dodając, iż przyczyniła się jedynie do wywoływania paniki w społeczeństwie. Jeszcze w trakcie przygotowania merytorycznego do audycji znalazłem taki cytat, który mniej więcej mówił to, że praca Seraliniego pokazuje, że stare szczury zdychają na raka. Więc dwie francuskie instancje do spraw bezpieczeństwa sanitarnego, Wysoka Rada do spraw Biotechnologii i Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Sanitarnego odrzuciły wnioski profesora Gilles-Erika Seraliniego, który badał toksyczne efekty podawania szczurom kukurydzy modyfikowanej genetycznie. Natomiast, słuchajcie, ja bym tutaj jeszcze wam wrzucił jeden link na czata, w którym naprawdę warto się zaangażować. Jest to blog dotyczący żywności, organizmów modyfikowanych genetycznie, który bardzo szeroko opowiada o tym, co mniej więcej się na świecie dzieje. Między innymi, słuchajcie, jeżeli mówimy o organizmach GMO, musimy koniecznie wspomnieć o tak zwanym złotym ryżu, czyli ryżu, który ma zwiększoną ilość prowitaminy A, który wpływa na naszą skórę, który wpływa na nasze oczy, który zwyczajnie ratuje życie na całym świecie. Tylko i wyłącznie dlatego, że wprowadzono taką odmianę ryżu, który jest odrobinkę żółty, stąd też właśnie nazwa. Żeby było śmieszniej, słuchajcie, jeżeli mówimy o patentach, a jak najbardziej o patentach przy okazji GMO trzeba mówić, ale o tym za chwilkę, bo mam tutaj już na boku przygotowane, natomiast złoty ryż został wypuszczony na zasadzie open source. Na zasadzie open source każdy był w stanie sobie wygenerować taki ryż po swojemu, zasiać taki ryż i tak dalej, dzięki czemu współcześnie w Afryce problemy związane ze zdrowiem, problemy związane ze ślepotą zostały zwyczajnie rozwiązane tylko i wyłącznie dlatego, że spowodowano nadprodukcję prowitaminy A w ryżu. Ale, no właśnie, skoro już tutaj bierzemy sobie Monsanto i bierzemy je sobie za włosy, no to jednym z koronnych argumentów są właśnie te patenty. Mimo że patent na glifosat już dawno wygasł, moi drodzy, no to bardzo często jest zaznaczane, że to są jakieś tam nowe rośliny, nowe odmiany, które podlegają ochronie patentowej. Natomiast, moi drodzy, rośliny naturalne również podlegają ochronie patentowej dokładnie w ten sam sposób. Dokładnie w ten sam sposób. Wobec czego nie jest to zarezerwowane tylko i wyłącznie dla GMO, tylko dla dowolnej metody doboru, którą będziemy stosowali. Już tutaj Alon na czacie zaznacza, że spotkałem się tylko z żywnością oznaczoną bez GMO, jeżeli chodzi o dyrektywy Unii Europejskiej, jeżeli dobrze pamiętam na tę chwilę.
Nie chcę skłamać, więc to jest takie bardzo duże chyba, ale chyba jeżeli GMO jest mniej niż 0,7%, to wtedy możemy nakleić taką naklejkę, że jest to bez GMO. Co to mniej więcej znaczy? Znaczy tyle co nic. Znaczy po prostu tyle co nic. Ponieważ są to organizmy, które, jak mówię, mogły zostać wygenerowane na sposób doboru naturalnego, na sposób naturalnego krzyżowania, my tylko i wyłącznie przyspieszyliśmy ten cały proces. Ale właśnie, jak najbardziej, słuchajcie, zachęcam was do zadzwonienia, bo dzisiaj zdecydowanie nie jest mój dzień, ale to jeszcze mniej więcej tak przez jakieś 4 tygodnie będę strasznie irytujący, moi drodzy, no ale o tym będzie zupełnie inna historia, o której kiedyś wam opowiem. Między innymi, jeżeli chodzi o modyfikacje GMO, które są jeszcze póki co tylko i wyłącznie w laboratoriach, to między innymi orzechy, które zostały bodajże w listopadzie tego roku opracowane, dzięki czemu orzechy te wypuszczają na swoją powierzchnię pewną substancję, która powoduje, że dana roślina nie pleśnieje. Wyobraźcie sobie sytuację, wiele razy na pewno tak mieliście, że kupiliście sobie ziemniaki na bazarze i pożarła je w jakiś sposób pleśń. Jeżeli sobie weźmiemy jakąkolwiek naturalną, jak mówię, słuchajcie, tutaj nie wymyślamy tych mechanizmów na nowo. Wymyślamy, po prostu stosujemy te mechanizmy tylko i wyłącznie, jeżeli je zaobserwowaliśmy wcześniej w naturze i wtedy faktycznie je stosujemy. I tutaj profesor Leniuch na czacie zaznacza, artykuł 47 ustawy o GMO wprowadza obowiązek oznakowania produktów zmodyfikowanych genetycznie. Obowiązek oznakowania nie dotyczy produktu, który zawiera GMO w ilości nieprzekraczającej 1% masy w sumie składników w tym produkcie, o ile obecność białka lub DNA z GMO jest niezamierzona. No właśnie to jest ten problem, to jest ten punkt, o którym wam mówiłem przy okazji tych szczurów seraliniego, że ta pasza, ta kukurydza, którą ta rzekomo bez GMO, którą dostawała, która była podawana tej drugiej kontrolnej grupie, nie wiemy, czy ona była bez GMO. Nie mamy absolutnie żadnego pojęcia. Jeżeli nie pleśnieje, to musi być zajebiście toksyczne. No, słuchaj Jar, jest to... toksyczne. Dawka czyni toksynę. Zawsze. Więc jeżeli coś jest w stanie sobie ubić takiego małego pasożytniczego grzyba, no to okej. Okay. Natomiast jeżeli sobie to porównamy z człowiekiem, no to może to wyglądać zupełnie inaczej i dawka czyni trucizną. Jeżeli nie pleśnieje, to znaczy, że sobie radzi z bardzo małym organizmem, ale to jeszcze nie znaczy, że jeżeli my tę samą toksynę przyjmiemy, to w jakikolwiek sposób nam zaszkodzi. Dawka czyni trucizną. Jeszcze dalej jadąc z tematem, modyfikacje genetyczne dotyczą przede wszystkim odporności na różnego rodzaju wirusy i bakterie. Przede wszystkim one są stosowane w Afryce, gdzie musimy się odrobinkę bardziej zastanowić, zanim wdrożymy jakiekolwiek ziarno, jakikolwiek szczep, ponieważ tam mamy bardzo trudne warunki do uprawy czegokolwiek, moi drodzy. Musimy przede wszystkim zabezpieczyć, po pierwsze oczywiście, przed gorącem, przed suszą, co również jest do osiągnięcia przez modyfikacje genetyczne, ale również przed różnego rodzaju szkodnikami, które tam występują. Jeszcze chciałbym wam opowiedzieć o dwóch bardzo powszechnie występujących mitach dotyczących żywności modyfikowanej genetycznie, które próbowałem znaleźć w jednym przypadku, udało mi się znaleźć, w drugim przypadku mi się niestety nie udało. Jest to kwestia, która została poruszona w filmie paradokumentalnym, ponieważ dokumentem
nawet się nie odważę tego nazwać, What the Health, pewnego kolesia ze Stanów Zjednoczonych, który stwierdził, że tutaj spróbuje obalić cały przemysł żywieniowy Stanów Zjednoczonych i postanowił nagrać na ten temat film. Są to dwie kwestie. Po pierwsze właśnie ta ochrona patentowa, gdzie była przytaczana historia pewnego farmera, który został pozwany przez Monsanto, że zebrał ze swojego pola rośliny genetycznie modyfikowane, które się w jakiś sposób tam same rozsiały, a z drugiej strony właśnie kwestie związane z o, jest i Zenon, na cholerę tego słuchacie. Bardzo, dzięki wielkie Zenon, dzięki. A z drugiej strony kwestia zastraszania przez Monsanto okolicznych farmerów. W pierwszym przypadku udało mi się dotrzeć do bardzo konkretnej historii, bardzo konkretnego człowieka, któremu się faktycznie rozsiało i nie wiemy w jaki sposób. Nie wiemy w jaki sposób i tutaj ani Monsanto, ani farmer za bardzo nie chcą się przyznać, w jaki sposób się okazało, że soja genetycznie zmodyfikowana pojawiła się na jego polu, natomiast on później przeszedł po tym polu, zauważył, że część soi, którą ma na polu, nie padła od Roundupu, wobec czego zebrał z niej ziarna i później sobie wysiał i na tej podstawie został oskarżony przez Monsanto o naruszenie patentu, ponieważ nie miał uprawnienia do korzystania z tych ziaren, ponieważ jeżeli kupujemy ziarna genetycznie modyfikowane, to też kupujemy swego rodzaju licencję, która sprawia, że możemy albo nie możemy jej wysiewać. On miał te ziarna kompletnie znikąd i stwierdził, że okej, no to w takim razie sobie je wysieje. No i na tej podstawie został oskarżony. Druga z kolei przeciekawa rzecz, to jest właśnie to słynne zastraszanie przez Monsanto, że jeżeli nie zrezygnujecie z ekologicznych upraw, no to my was tutaj dojdziemy. Słuchajcie, pracowałem naprawdę nad tym bardzo długo. Bo serio, do tej audycji przygotowywałem się dobre 6 tygodni. Nie znalazłem jednego nazwiska, nie znalazłem jednego przypadku człowieka, który faktycznie przyznałby się pod swoim imieniem i nazwiskiem, że został zastraszony przez Monsanto i został zmuszony do tego, żeby zasiać faktycznie te genetycznie modyfikowane złe rzeczy. Gdzie tu sens? Gdzie tu logika? Nie wiem, słuchajcie, nie wiem, nie rozumiem, ale wydaje mi się, że właśnie może to być odrobinkę mitu, bo brzmi to naprawdę, naprawdę fajnie. Fajnie się to wszystko dodaje. Jeszcze wracając do glifosatu i kwestii zdrowotnych. Tak zwana ostra toksyczność glifosatu jest niska i prawie 2 razy mniejsza niż sól kuchenna i 30 razy mniejsza niż kofeina zawarta w kawie. Chroniczna toksyczność glifosatu, czyli to, na co najbardziej narażeni są rolnicy dokonujący oprysków, również jest mała w porównaniu z innymi herbicydami. Ponadto glifosat nie kumuluje się w organizmie człowieka i jest usuwany w kale oraz moczu. Badania mieszkańców USA i Europy pokazują, że ilości glifosatu w moczu, nawet rekordowe u aplikujących go rolników, są wielokrotnie mniejsze niż wartości uznawane za bezpieczne, przypominam, 2 gramy na kilogram masy ciała. No i jeszcze jedna kwestia, substancja ta jest rozkładana w glebie przez mikroorganizmy i należy do dość krótko w niej zalegających. I skąd ta cała panika? Odporność na glifosat to jedna z najbardziej popularnych cech obecnie uprawianych na świecie roślin zmodyfikowanych genetycznie. Natomiast po naszym kontynencie bardzo uaktywnili się w końcu lat 90. ludzie walczący z roślinami GMO, które ich zdaniem są niebezpieczne. Choć głoszą wbrew ogromnej liczbie dowodów naukowych, to jednak udało im się mocno nastraszyć opinię publiczną, a na jej nastawienie nie zostali obojętni politycy. Dlatego Europa de facto wstrzymała u siebie rozwój biotechnologii rolniczej i farmerom nie wolno dziś uprawiać na przykład roślin odpornych na glifosat. Tak, moi drodzy, tak, współcześnie w Polsce rośliny genetycznie modyfikowane są zwyczajnie zakazane. Nie wolno, ale można importować. Swego czasu właśnie też w ramach przygotowań do audycji znalazłem, że całkiem nieźle na tym importerzy w Australii zarabiają właśnie na imporcie roślin genetycznie modyfikowanych. No i właśnie, ostatnio było dość głośno w kwestii glifosatu, ponieważ agencja dziennikarska Reuters i David
Zaruk, bloger i wykładowca Université Saint-Louis w Brukseli, zweryfikował, że zawarte w roboczej wersji oceny glifosatu dokonanej przez WHO i wnioski podważające związek tej substancji z rakiem zostały w tajemniczy sposób zamienione na głoszące coś przeciwnego lub neutralne, przy czym WHO nie chciało ujawnić Reutersowi, kto ani dlaczego dokonał tych zmian. To jest to słynne badanie, z którego wynikało, że glifosat jest potencjalnie rakotwórczy. I ta cała historia związana historia związana z Christopherem Portierem, który zwyczajnie całkiem niezłą kasę na tym zarobił. Agencja prasowa ujawniła również, że szef tej grupy ekspertów, amerykański epidemiolog Aaron Blair, nie ujawnił podczas obrad danych, które znał od 2 lat, a pochodzących z bardzo ważnych badań. Są one prowadzone od 1993 roku wśród ponad 89 tysięcy amerykańskich farmerów zajmujących się opryskami pestycydami i ich rodzin. Naukowcy obserwują ich, by sprawdzić, czy częściej zachorują na przykład na jakieś nowotwory. Okazało się, że glifosat nie ma związku z pewnym typem raków, chłoniakami nieziarnicznymi, którego próbowało się przeforsować jako taki sztandarowy, flagowy nowotwór powodowany przez glifosat. O co wcześniej go powiązano i o co wcześniej podejrzewano i wziął pod uwagę podczas tego badania. Blair przyznał, że gdyby przekazał te dane, decyzja agencji mogłaby się okazać inna. Jakby tego było mało, inny koleś, Kate Solomon, znany na świecie kanadyjski specjalista do spraw pestycydów, ujawnił, że w swoim raporcie WHO przeinaczył na niekorzyść glifosatu wnioski z jego badań wśród Kolumbijczyków. Tak, tutaj Davida, jeszcze bardziej bulwersującą sprawę opisał niedawno wspomniany David Zaruk. Otóż doradcą komitetu powołanego do spraw oceny glifosatu był wspomniany Christopher Portier, który zarobił 160 tysięcy dolarów. I ciekawa w tym kontekście będzie decyzja Komisji Europejskiej, która miała miejsce bodajże 2 dni temu, czy postąpi zgodnie z głosem ekspertów z WHO, rekomendujących zezwolenie na dalsze używanie glifosatu, czy też ulegnie antynaukowemu populizmowi i zabroni jego stosowania. Jeśli wygra druga opcja, no to rolnicy wrócą do stosowania droższych i bardziej toksycznych, alternatywnych herbicydów, które są cały czas stosowane. Jeżeli dbacie o to, w jaki sposób się odżywiacie, jeżeli zastanawiacie się, co sobie wkładacie do gara i jeżeli sobie robicie zakupy faktycznie u jakiegoś rolnika, no to jest bardzo jeden poważny problem z żywnością tak zwaną organiczną, ponieważ żywność organiczna ma to do siebie, że oczywiście wyklucza jakiekolwiek stosowanie ziarn GMO, wyklucza stosowanie herbicydów, natomiast w żaden sposób nie wyklucza stosowania przestarzałych pestycydów. I Asperol jeszcze na czasie zaznacza, że przeciwnicy GMO jako jeden z argumentów podają możliwość powstania superchwastów, gdy geny przeskoczą jakoś między gatunkami lub dojdzie do mikroewolucji. Czy takie superchwasty już istnieją? Asperolu, tak, już istnieją takie superchwasty, ponieważ jest to naturalna droga ewolucji. Tak samo jak powstały superbakterie, które są odporne na pewne antybiotyki, tak samo powstały pewne chwasty, które sobie dużo lepiej radzą z pestycydami i herbicydami. Wobec czego istotnie jest to problem, natomiast mamy jeszcze parę fajnych substancji w zanadrzu, z których jeszcze nie korzystamy. Dzięki czemu możemy w jakiś sposób je zaskoczyć. Ja w międzyczasie jeszcze was zaproszę na sekundkę przerwy muzycznej, a jeżeli macie ochotę się ze mną troszkę nie zgodzić, zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, ponieważ to zdecydowanie nie jest mój dzień. Ale tak jeszcze będzie przez chwilkę. Sorry, ale to jest bardzo trudny grudzień dla mnie. Ja się z wami usłyszę za 4 minuty. Do usłyszenia.

0: To był Easily Embarrassed i ich kawałek Finder, który tak tutaj troszkę losowo znalazł się między dzisiejszymi słowami. Dzisiaj zdecydowanie jest nie mój dzień, więc niedługo będę kończył, chyba że ktoś zechce tutaj do mnie przyłączyć się i troszkę się ze mną po nie zgadzać, troszkę mnie wziąć pod włos i zastanowić się nad całym problemem żywności modyfikowanej genetycznie. Tak troszkę spinając klamrą całą historię, którą wam dzisiaj opowiedziałem, to jest przede wszystkim to, co chciałbym zaznaczyć i jest, i on, moi drodzy, stacja 44, krawiec dzwoni do nocnego radio.
1: Witam serdecznie.
0: No, szanowanko.
1: Słuchaj, dzięki za takie audycje. Bardzo się cieszę, że są, bo zaczynam mieć takie przekonanie, że mogę mimowolnie uczestniczyć w polowaniu na czarownicę, a nie chciałbym się po latach dowiedzieć, że byłem wśród hordy tych, którzy właśnie krzyczą spalić wiedźmę, spalić wiedźmę, i jak się okazuje, potraficie wy w wrogowie GMO wielcy, ograniczyliście się dzisiaj do wklejenia paru obrazków, jakichś filmów na YouTubie, których pewnie sami nie rozumiecie. Chciałem wam w ogóle, uwaga, sarkazm mode, pogratulować wspaniałej dyskusji z potrzebą i waszych wspaniałych kontrargumentów. To taka zażarta dyskusja była i już nie wiem co myśleć. Tu Furiat wkleił na przykład, którego tak pchano do przodu, idź ty, porozmawiaj z nim, ty dużo wiesz. To na końcu wkleił GMO równa się zło, równa się transhumanizm, równa się NWO, równa się New Age.
0: No i bardzo dobrze, nowa era i tak dalej. Wiesz, dla mnie, ja sam byłem sceptyczny wobec GMO i dosłownie jeszcze pół roku temu, kiedy gdzieś w moim jakimś strumieniu pojawiła się informacja, że sceptycyzm wobec żywności genetycznie modyfikowanej bazuje na dokładnie tych samych obawach, co szczepionki, nie? I mówię, co, jak to tutaj mnie obrażacie? Co? Staszka obrażacie? Staszka, to ty nie obrażaj, nie? I tak zacząłem drążyć, zacząłem się zastanawiać, sprawdziłem, kurde, i zacząłem sprawdzać te pieprzone dane i okazuje się, że czyje jest na wierzchu, nie? To jest, naprawdę, ja nie twierdzę, że w tym momencie tutaj kogokolwiek przekabaciłem na swoją stronę, czy na stronę tego, że to jest jakaś przyszłość, czy coś, czym warto się zainteresować, ale mam nadzieję, że pewne ziarno zostało zasiane. I te wszystkie argumenty, jak choćby właśnie to, że wiesz, to jest taka, można powiedzieć, powszechna wiedza, że Monsanto na przykład właśnie straszyło rolników w USA i tam ich zastraszało i doprowadziło do samobójstwa i tak dalej, ale jeżeli zaczniesz szukać informacji na ten temat, okazuje się, że żadnego nazwiska za tym nie ma.
1: A sam się też ostatnio przekonałem, że wśród badaczy spisków To jest tyle konfabulacji, kłamstw, przeinaczania faktów, naginania prawdy, że aż ręce mi opadły. Praktycznie co drugie zdanie, które słyszę na swój temat w jednej znanej audycji, okazuje się jakąś taką ściemą. Ja mam wierzyć tym, którzy jednocześnie na przykład twierdzą, że spisek NASA jest i że pół kuli ziemskiej w zmowie jest i biliony czy tryliardy dolarów idą na utrzymywanie tego spisku, że Ziemia jest tak naprawdę dziurą w dziurze, wklęsła jest, albo płaska i sfilmowane zostało lądowanie na Księżycu, to ci sami ludzie używają jakiejś demagogii, że nie chciał wypić tam butelki tego glifosadu czy coś. No kurczę, jest wiele substancji, które jemy i spożywamy na co dzień, a jak wypijemy całą butelkę tego, no to się rozchorujemy. To jest taka demagogia jakaś i takie niskich lotów jakiś. No a i też się dowiaduję, że tych naukowców, którzy mają udowadniać szkodliwość GMO, no to co, ten Sralini jest i co, i dużo ich jeszcze jest? Czy to ten jeden?
0: Wiesz co, jest jeszcze jakaś babka, jest jeszcze jakaś babka z Indii, gdzie mają bawełnę, gdzie ludzie o ciemnej karnacji zbierają bardzo duże ilości bawełny w Indiach. która też jest taką, można powiedzieć, piewczynią, natomiast ona, za nią nic nie stoi, tak, bo za Seralinim stoi tytuł profesora, więc ja mogę, powiedzmy, tutaj założyć rękawice bokserskie i się z nim troszkę poboksować, natomiast z tą babką tak nawet nie do końca mi się chce.
1: No ale gdyby to faktycznie było takie zło, to takich sralinich powinny być setki albo i tysiące, bo mielibyśmy do czynienia z jakimś globalnym niebezpieczeństwem i nawet gdyby była jakaś wielka zmowa, gdyby miliony szło na przekupywanie naukowców, to i tak powinny być przynajmniej setki takich naukowców, którzy udowadniają, robią eksperymenty i pokazują nam, że GMO jest szkodliwe. Chciałem jeszcze się wypowiedzieć na temat tego argumentu. Często ludzie mówią, no to dobrze, ale niech będą etykiety, że uwaga, zawiera GMO. To trochę tak, jak ja bym na przykład dodał do żywności jakiś tam związek X, który byłby moim zdaniem nieszkodliwy, ale znaleźliby się tacy, którzy by przekonywali, że to jest jakieś zło i nagle by oczekiwali, że ja na produktach swoich czcionką, najlepiej taką jak z horroru jeszcze, taką wiesz, co krew z niej spływa, napiszę, uwaga, zawiera związek X. No przecież wiadomo, że to jest na szkodę moją, że
0: znaczy,
1: to
0: znaczy, wiesz co, nie do końca, bo akurat jeżeli chodzi o znakowanie żywności GMO, jak najbardziej jestem wielkim zwolennikiem tego mechanizmu, żeby ludzie wiedzieli, co kupują. Jeżeli chcesz kupić tańsze ziemniaki, które są słodsze, które są fajniejsze i tak dalej, ale są GMO, które ci nie spleśnieją i tak dalej, to niech będzie ta etykieta. To w żaden sposób twojemu biznesowi nie zaszkodzi, a mimo wszystko wydaje mi się, że końcowy producent powinien mieć prawo do tego, żeby wiedzieć, czy tam jakiś laborant gmerał w tych genach, czy jakiś laborant nie gmerał w tych genach. Natomiast statystyka sama pokazuje, że faktycznie kultury GMO są dużo bardziej wydajne z kilometra kwadratowego gleby i pokazuje, że się to zwyczajnie w jakikolwiek sposób opłaca. Także jestem naprawdę wszystkimi czterema łapami za tym, żeby oznaczać żywność GMO, żeby ludzie, którzy inwestują, tak wiesz, nie przez przypadek właśnie wyciągnąłem kwestię tego marketu Whole Foods, który jest swego rodzaju amerykańskim odpowiednikiem. Jest taka sieć Greenway, kojarzysz? Właśnie z ekologiczną żywnością?
1: Nie.
0: No nie wiem, u mnie w mieście to jest, w Warszawie też to widziałem, sieć Greenway, która zawiera wegetariańskie, wegańskie jedzenie i tak dalej, gdzie obiad sobie kupisz za 23 zł, gdzie możesz sobie po prostu pójść bramę obok i kupić sobie obiad za 13 dobrego schaboszczaka z ziemniakami i tak dalej. Także fajnie, żeby ludzie zostali poinformowani, że kupują żywność modyfikowaną genetycznie, natomiast nie do końca jestem przekonany, żeby to była jakaś tam straszna, straszna prawda czcionka.
1: To znaczy, no wiesz, śmieję się, ale w sytuacji, kiedy być może mamy do czynienia z nagonką i sytuacja jest bardzo niejasna, to ewidentnie działa na szkodę tego, kto przymuszany jest do pisania tego, że uwaga, to jest żywność GMO. Swoją drogą, gdyby żywność ekologiczna jest bardzo droga, gdyby nagle zniknęła spółek ta nieekologiczna, to ja bym zbankrutował, nie byłoby mnie stać na kupienie sobie czegokolwiek, tam byle jakaś pierdoła ekologiczna kosztuje kilkukrotność.
0: No i to jest fundament, tak? GMO jest zwyczajnie tańsze w produkcji, wobec czego jest zwyczajnie rynkowym zagrożeniem dla żywności tak zwanej organicznej, a tymczasem pojawił nam się Max na antenie. Jak to wygląda u ciebie, Maxie?
2: No witam, tak już zaspałem lekko głosem, bo jest późno, u mnie przynajmniej. Chciałem przywitać was i Krawca, bo też akurat dołączył, ja się zacząłem dzwonić. Chciałem się spytać, czy na przykład jest, teoretycznie wiem, ale chciałem się upewnić, czy jest jakiś produkt, który używamy codziennie. No codziennie, niektóre osoby używają codziennie, a jest genetycznie modyfikowany. To jest pytanie do potrzeby.
0: Z produktu codziennie używanego, no nie wiem, no kukurydza?
2: No na pewno kukurydza, z tego co wiem to też banan w tej postaci, której jest teraz, no w przeszłości wyglądał inaczej. Nie
0: tak, jest taka ciekawostka, że jeżeli sobie kupicie gdzieś na przykład sok o smaku banana, czy jakieś lody bananowe, to ten smak banana, on pochodzi z lat 60., który w ogóle się do tego naszego codziennego banana nie dodaje, ponieważ jest to banan, który już fizycznie zwyczajnie wyginął i tego smaku zmodyfikowanego genetycznie banana jeszcze się nie udało wyłuskać.
2: Tak, dokładnie. No z tego co wiem, nie wiem, czy właśnie, kurczę, tutaj mam dylemat, czy to poziomka, czy to truskawka właśnie. To jest jedna z wariacji tej kolejnej. I że one są, że tak powiem, z podobnej rodziny.
0: Wiesz co, rodzina jest ta sama, ale nie pomnę, które było pierwotne.
2: Jajko czy kura, prawda? No ale właśnie też chciałem tak w sumie dodać troszkę tam, nie wiem, grosza, bo 5 groszy to bym nie powiedział, że to aż tyle. W każdym razie jedzenie jest jedzeniem, ale ogólnie jeżeli chodzi o produkty, które nawet rosną, pragnę nadmienić taki produkt, jakim jest tytoń, który jest produktem naturalnym, ale w procesie spalania, które jest dla niektórych ludzi rzeczą również codzienną, śmiem podejrzewać, że on też wpływa na nasze geny i je zmienia, bo jeżeli wprowadza się do organizmu jakąś substancję, która nie jest do końca naturalna i my nie mamy do końca, że tak powiem, organizmu przystosowanego do likwidowania wszystkich takich substancji, więc zdecydowanie moim zdaniem to może wpływać na nasze geny, tak? I po prostu z pokolenia na pokolenie, no właśnie, pytanie też.
0: Znaczy, wiesz co, nie do końca, bo jest taka dziedzina, która tak zwana epigenetyka, co do której polecę podcast Nerdy Nocą. Sobie tutaj już zapisuję Nerdy Nocą epigenetyka, która wpływa zasadniczo na nasz genom w trakcie naszego życia. Natomiast jeżeli my coś zjemy, to my to rozbijamy na bardzo bazowe części. Rozbijamy to na tłuszcze, rozbijamy to na cukry i tak dalej. Krótko mówiąc, łańcuch genetyczny tego czegoś, co my właśnie zjedliśmy, zostaje przez nasz kwas żołądkowy rozbity od początku do końca. I nie jest ważne, co tam tak naprawdę się dzieje, ponieważ rozbijamy to na dużo mniejsze fragmenty, na dużo mniejsze części. I te geny, które my przyjmujemy jedząc, tak naprawdę nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Oczywiście poddajemy się pewnym modyfikacjom. Właśnie ta epigenetyka przy każdej, włącz sobie słuchawki, Maksie, przy każdym naszym podziale komórki może dojść do tego, że nasze DNA zostanie skopiowane w sposób nieprawidłowy, co powoduje między innymi nowotwory. Natomiast nie ma to żadnego związku z tym, co jemy, bardziej ma na to wpływ to, gdzie przebywamy, ma na to wpływ zanieczyszczenie powietrza, ma na to wpływ promieniowanie kosmiczne, ale nie, i tutaj profesor Leniuch już wkleił link, o którym mówię, natomiast to, co jemy i jego kod genetyczny nie ma wpływu na nasze DNA, ponieważ my to rozbijamy na dużo mniejsze części.
2: No, rzeczą jest jedzenie, ale ja też wspomniałem i zgodzę się z tym, tak, bo geny to jest troszkę, one określają, to jest tak jakby jakiś program, tak, czyli on określa na przykład kolor tego, jakąś funkcję czy coś w tym stylu, natomiast składniki są takie same, no bo składniki pierwotne czy makroelementy takie jak białko, cukry, tłuszcze, no i jeszcze jakieś tam parę różnych, no i już i mikroelementy takie jak, no po prostu pierwiastki, tak, więc wszystko się na to rozbija, które tam potrzebujemy, no a geny to są po prostu jakieś tam mikrokody, które one to jakoś określają. Tak?
0: Tak, tak, to w jaki sposób jest organizm zaprogramowany genetycznie, bo tutaj możemy mówić o swego rodzaju programowaniu, sprawi, że na przykład, no tak jak mówiłem o złotym ryżu, że ten ryż będzie miał więcej prowitaminy A. Oczywiście będzie miał na to wpływ i jeżeli będziemy, to jest bardzo często, tutaj właśnie profesor Leniuch przed chwilą wrzucił na czata screena z pomidorami, I to jest bardzo często taki dziwny przypadek przeciwników GMO, że oni są w stanie po smaku pomidora poznać, że on był genetycznie modyfikowany. Nie, moi drodzy, nie jesteście w stanie poznać, jeżeli nie modyfikowano genu związanego ze smakiem.
2: Ze smakiem, dokładnie, dokładnie. No, czyli po prostu no, program, który odpowiada za jego smak, nie został zmieniony, tylko na przykład program odpowiadający za jego, na przykład, jak on wygląda w środku, tak, ilość pestek, różne takie rzeczy, no to okej, okay, nie? No to wtedy można poznać.
0: Jak najbardziej się zgodzę, że mamy technologię, która pozwala nam zmieniać gen dużo dokładniej niż geny, które jesteśmy w stanie zmieniać w trakcie doboru naturalnego, na przykład właśnie parując, prawda, nawet pędzelkiem kwiatek i tutaj pręciki drugiego organizmu, żeby zapłodnić naszą roślinkę, żeby właśnie się rozwijała tak, jak tylko chcemy. I jeżeli faktycznie będzie w nas jakieś takie wielkie zło, no to faktycznie potrafimy zapłodnić naszą roślinkę w sposób bardzo negatywny, wprowadzi do niej coś, co będzie powodowało, że ten pomidor na przykład obrośnie kwasem siarkowym i faktycznie nas zje od środka. Natomiast to zostanie bardzo szybko zauważone i to zostanie bardzo szybko po prostu przez rynek odrzucone.
2: No, dokładnie.
1: Ciekawe też, że nieraz to, że żywność się na przykład nie psuje, przedstawia się jako dowód, że z nią jest coś nie tak. No bo jak to może być tak, że pomidorek czy jabłuszko czy hamburger się tak długo nie psują, tam jest jakaś chemia straszna, a nieraz się to przedstawia jako właśnie dowód, że to jest zdrowe, że chleb, który długo wytrzymuje, to jest właśnie ten zdrowy chleb, on się nie wysusza, czyli raz tak, ale samo to mówienie, że to jedzenie to jest chemia, to też takie dziwne jest dla mnie, no bo wszystko to jest chemia,
2: wszystko,
1: nie?
2: To jest chemia,
0: no, dokładnie.
2: Dokładnie
0: tak. Każda substancja, którą sobie po prostu przyjmujecie, to jest jeden też z koronnych argumentów krytyków GMO, że glifosat jest pochodną glicyny, natomiast konsultowałem się ze znajomym chemikiem Szymonem, który wystąpił u nas w audycji o nanotechnologii, który jest tutaj moim autorytetem do spraw chemii, który stwierdził, że glifosat i glicyna, która rzekomo przez nasz organizm jest identyfikowana dokładnie tak samo, ma jedną tylko i wyłącznie jedną wspólną cechę, mianowicie są to aminy, a amin, moi drodzy, są dziesiątki tysięcy, co na mniej, więc jeżeli do takiego błędu by dochodziło w naszym organizmie, to już dawno byśmy wszyscy zwyczajnie wyzdychali.
1: A jak to jest z tym słynnym właśnie wszczepianiem na przykład do pomidoru genu pająka albo jakieś tam geny świni, no bo się słyszy też o tym.
0: Jeżeli masz coś fajnego, jeżeli wiesz, że dany schemat genu powoduje wygenerowanie pewnego aminokwasu, który wpływa na organizm, ostatnio właśnie w październiku tego roku wymyślono, został upatentowany mechanizm, który sprawia, że świnie poddane modyfikacji genetycznej są o 24% skuteczniej spalają tłuszcz, dzięki czemu szynka, którą sobie potem kupisz w sklepie, ma te 24% mniej tłuszczu, dzięki czemu masz więcej mięsa, dzięki czemu jest smaczniejsza, dzięki czemu jest fajniej.
1: Nieraz to może tak strasznie brzmieć, tak? I możemy tak intuicyjnie czuć, że to

0: małe, bo nie mamy mikroskopów elektronowych, ponieważ nie mamy screeningów i tak dalej, nie jesteśmy w stanie tak bardzo zajrzeć w cząsteczkę, żeby stwierdzić, czy nam to po prostu zaszkodzi, czy nam to pomoże. Natomiast tutaj mówię, słuchajcie, moi drodzy przeciwnicy GMO, powiedzcie, gdzie jest granica. Po ilu latach hodowania kukurydzy GMO możemy powiedzieć, że ta kukurydza GMO jest bezpieczna? I tak samo po ilu latach hodowania marchewki, pieprzonej marchewki, którą kupujecie sobie od Janusza z Żuka, po ilu latach ta marchewka jest bezpieczna?
1: I ja bym się po tych, którzy atakują GMO, spodziewał takiego obiektywizmu polegającego na wymienieniu na przykład jakichś tam zalet i niebezpieczeństw też, a nie tylko ciągłe takie koncentrowanie się na tym, co ich zdaniem jest złem. No czemu nikt nie wspomina właśnie o tym, że jakiś tam jest ryż genetycznie zmodyfikowany z karotenem bodajże, który pomaga leczyć choroby oczu w biednych krajach, że jak te zwierzęta będą genetycznie zmodyfikowane i więcej mięsa z nich będzie, to zabijemy tych zwierząt mniej, tak? No takie różne oczywiste zalety i plusy tego wszystkiego, tylko ciągłe to koncentrowanie się na tym, co ma być złem, niebezpieczeństwem jakimś.
2: Ja jeszcze pozwolę dodać, w sumie tak na koniec, przedłużając tutaj wypowiedź potrzeby, no też tu chodzi o to, że my mamy, no, powiedzmy, że większość ludzi ma słabe autorytety, no bo większość, która jest przeciwko takich rzeczy, przeciwko takim rzeczom, to są, powiedzmy, no, osoby, które wychowały się w starym systemie i wtedy nie ufało się w ogóle, bo w sklepach nic nie było i się tylko chodziło do tego rolnika i tak dalej i to było coś zaufane, tylko wtedy stamtąd było, jak w ogóle było. I do ogólnie do kapitalizmu i tak dalej, no to ludzie po prostu byli wychowani na tym, że to jest wszystko złe i że zawsze prowadzi do złego i tak dalej. Więc nie wydaje mi się, że osoby, które nie przeczytały albo nie sprawdziły, albo nie rozmawiały z chemikami i tak dalej, były jakimś autorytetem, żeby się słuchać. Nawet mówię o swoich rodzicach, bo oni też mówią, że to jest tam chemia i tak dalej. No ale jak ja ich zapytam, czy wiecie, czym jest chemia, tak? Chemia to jest na przykład też te mleko, które dodajesz sobie do kawy, no to wtedy troszkę dyskusja się kończy.
0: No to jest ten problem, że współcześnie w badaniu przeprowadzonym w 2016 roku 37% Amerykanów twierdzi, że w żywności, która nie jest modyfikowana genetycznie, nie ma genów.
2: Jezus Maria, no dobra, no to myślę, że tutaj kończymy. Dziękuję, dobranoc. Nie no, ale tak na serio jeszcze chciałem jedną rzecz. To może nie jest żywność, ale niektórzy zamiast żywności sobie palą papieroski. Ja też akurat jak paliłem sobie papieroski, to mnie jadłem i chudłem i nie polecam. No chyba, że ktoś tam... No nieważne. W każdym razie, czy dałoby się stworzyć taki tytoń, czyli po prostu dorzucić parę genów, w procesie spalania którego pojawiałoby się mniej substancji rakotwórczych, smolistych i tak dalej.
0: Tak, jak najbardziej tak. Nawet powiem, w tym wątku, który poruszyłeś, istnieje coś takiego, jest pewna metoda, CRISPR się nazywa, która pozwala nam bardzo dokładnie edytować nasze własne geny i pojawiły się na rynku w Stanach Zjednoczonych zestawy, można powiedzieć, transhumanistyczne, że możesz sobie kupić, zamówić taką strzykawę, którą sobie wstrzykujesz i ona edytuje twój materiał genetyczny. Nie polecam tego, bo to jest naprawdę zabawa z zapałkami w pomieszczeniu pełnym pewnego gazu, także jest to ogromne ryzyko. Ta technologia jest bardzo nowa. Ta technologia jest bardzo dojrzała. To już bardzo, że tak powiem, dokładna i tu trzeba się zgodzić. Natomiast konsekwencje jej stosowania, słuchajcie, mamy genotyp człowieka zsekwencjonowany w 99%, natomiast nie mamy go zsekwencjonowanego w całości i istnieje tutaj bardzo poważne ryzyko, że jeżeli coś pójdzie nie tak, no to faktycznie nam nam to realnie zaszkodzi. Ale tak, jak najbardziej tak, istnieje prawdopodobieństwo, że tytoń, który będzie później wytwarzany, o ile oczywiście ta polityka względem roślin genetycznie modyfikowanych odrobinkę troszkę zostanie zluzowana, żeby ten tytoń zawierał, powiedzmy, tę nikotynę,

0: którą potrzebują nasze uzależnione organizmy, a nie będzie zawierała tych substancji smolistych, które zatruwają nasze płuca.
1: No właśnie, to mogą być takie czasami niebezpieczne rzeczy, na przykład jak z zabawą gospodarką hormonalną u kobiet. Można sobie to rozregulować i bardzo sobie zaszkodzić. Znałem kiedyś taką dziewczynę, która była po jakiejś terapii hormonalnej i straszliwie utyła na przykład od tego. No to trzeba być zawsze ostrożnym, nie? Z takimi zabawami.
0: To znaczy, wiesz, w sytuacji, kiedy wpływamy na nasz genom, to jest przede wszystkim jeden główny problem, ponieważ jeżeli sobie coś wstrzykniemy i zmodyfikujemy nasz genom, no to wtedy może dojść do sytuacji, że nasz organizm uzna dany fragment naszego ciała, gdzie to wstrzyknęliśmy, który już przyjął te nowe geny, które zostały przetworzone i tak dalej, i uzna to za nowotwór. I zwyczajnie zacznie napieprzać białymi ciałkami krwi, tylko i wyłącznie, żeby się tego pozbyć, ponieważ stwierdzi, że to nie jest na tyle kompatybilne, że nie warto się tym zajmować i to jest ciało obce i to ciało obce należy zabić, a choroby autoimmunologiczne są słabe. Przykład AIDS.
1: Tu czytam na czacie o jakichś propozycjach, żeby Coca-Cola chipowała puszki po to, by zbierały kod genetyczny ludzi. To mi się to kojarzy z takimi informacjami, że w Ameryce McDonald's do hamburgerów dodaje krew dzieci, które porywa, i to Żydzi to robią, coś takiego.
0: Tak, a tutaj jeszcze Anon na czacie zaznacza, że CRISPR-Cas9 jest używany do produkcji lekarstw na białaczkę, które do tej pory były nieuleczalne. Też swoją drogą sama penicylina, którą znamy na co dzień, też w pewnym momencie była genetycznie modyfikowana 40 lat temu i wówczas, kiedy weszła, faktycznie ludzie bardzo sceptycznie do niej podchodzili. Jak mówię, słuchajcie, ja nie oczekuję od was tego, że wy w tym momencie zmienicie swoje nastawienie, natomiast ja tutaj staram się zasiać w waszej głowie ziarno genetycznie modyfikowane, że no myślę, że to jest bardzo dobry przykład tego sceptycyzmu wobec szczepionek, bo to polega na pewnych obawach, które są wspólne dla tych dwóch grup. Jeżeli widzę jedno badanie Seraliniego kontra ponad 1000 badań, które mówią, że Seralini po prostu gadał kocopoły, no to wydaje mi się sprawa jasna, ale jeżeli mam w głowie coś takiego, że jestem w stanie jedno badanie podnieść nad te wszystkie inne, no to faktycznie nie jestem w stanie tutaj nic zmienić.
1: Okej, okay, dzięki jeszcze raz za audycję. Szkoda, że nie zadzwonili przeciwnicy GMO i nie podyskutowali sobie z tobą, bo przyznam, że liczyłem na jakąś ciekawą debatę, a tu tylko sam jesteś. No to czy to też czegoś nie dowodzi, że może, nie wiem, słabe są argumenty tej drugiej strony?
0: Nie wiem, nie oceniam. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to jak najbardziej jestem, że tak powiem, do dyspozycji i swoją wiedzą jak najbardziej ręczę za argumentami, które dzisiaj przedstawiłem. Natomiast na dzisiaj chyba będę powoli kończył, bo to zdecydowanie nie jest mój dzień. Natomiast jeżeli będziecie mieli taką potrzebę, to jak najbardziej do tematu wrócimy i sobie jeszcze o nim troszkę porozmawiamy. Natomiast mówię, no dzisiaj rzucam bardzo twardymi kwitami, bardzo konkretnymi rzeczami i z konkretnymi rzeczami rozmawia się odrobinkę trudniej. Oczywiście, wiesz, miałem ten przywilej, że znałem temat, byłem przygotowany i jeżeli jesteś zaskoczony po prostu, no to wtedy nie jesteś w stanie zareagować. Ale jeżeli pojawi się jakaś ciekawa dyskusja w komentarzach, choćby na stronie Nocnego Radia, jak najbardziej zachęcam, jak najbardziej zapraszam. Jestem na was gotowy, moje ciało jest gotowe. Zapraszam, chodźcie, dawajcie, zakładajcie rękawice!
1: Ja mimo, że nie byłbym w stanie pewnie porozmawiać z przeciwnikami GMO, to też w ostateczności mogę udostępnić antenę, zrobić jakiegoś aftera. Gdybyście się chcieli wypowiedzieć, to cała antena wasza. Naprawdę nie mamy tu żadnego ukrytego planu, nikt nam nie zapłacił, a myślę, że chyba dobrze jest dążyć do prawdy i ostatecznie jakoś ten problem rozwiązać, bo to są ważne sprawy, prawda, które dotyczą dotyczą nas wszystkich. No,
0: słuchaj, to jest bardzo konkretna rzecz. Tak, do przedwczoraj nie było wiadomo, czy glifosat nie zostanie zdelegalizowany w całej Unii Europejskiej i z dniem 31 grudnia 2017 roku. Herbicyd, który jest dostępny na rynku od 1974, mógł zostać zwyczajnie wywalony do kosza, ale dzięki po prostu racjonalnym głosom został zachowany, jeszcze przez 5 lat zostanie dozwoloną substancją na rynku Unii Europejskiej. Także słuchajcie, jeżeli się nie zgadzacie, fajnie, że się nie zgadzacie, rzucajcie kwity, zaatakujcie mnie, zapraszam was.
1: Też zachęcam. No dobra, to trzymajcie się, dzięki i do usłyszenia.
0: A tymczasem ja się też będę z wami powoli żegnał, moi drodzy, ponieważ zdecydowanie dzisiaj nie jest mój dzień, ale niestety czasami bywa i tak na sam koniec. Cośmy tutaj mieli, Finder, więc Founder, inny jeszcze kawałek, Easily Embarrassed, a ja się z wami żegnam. Do usłyszenia prawdopodobnie w poniedziałek w Nocnym Marku o 21.00 na żywo, tylko w Nocnym Radiu.

Siemana z rana. Dzień dobry, witam serdecznie. Krawiec przy mikrofonie. Kolejna część rowerowej sagi. No, tak domyślam się, że niektórzy już żygają tym tematem, albo o, znów o rowerze, super. No, ale to chyba widać po tytule, czego dotyczy audycja i można sobie tam coś innego

puścić na przykład, nie wiem, jakiegoś innego nadającego, którego lubicie. Na przykład Gumball dzisiaj w nocy prowadził audycję 6-godzinną. 6 godzin, no niezły wyczynowiec. No i tutaj myślę, że moglibyście bardziej docenić, bo pojawił się cel. Gumball chyba też zbiera na rower 2.0, lepszy od krawcowego. No to na pewno są fani Gumballa, a wiem, że są. No to tak może docencie i więcej niż tam dwie dyszki rzućcie, bo coś koło tego zebrał chyba. No. Taka dzisiaj miniaturka, bo dowiedziałem się, że jest to rower, bo byłem u mechanika, wstałem z rana. To jest ta moja terapia właśnie. Trzeba wstać z rana, trzeba się umyć, żeby nie pójść śmierdzącym, żeby zrobić dobre wrażenie, trzeba się uczesać, żeby ładnie wyglądać, trzeba zejść do piwnicy. No, już jestem w takim wieku, że coraz częściej będę schodził do piwnicy po jakieś tam słoiki. Przy okazji zobaczę, czy sąsiad już wstał. No, i tup-tu-rup-tup z rowerkiem pod, tam nie pod pachę, pod za kierownicę, po chodniczku. No, podrałowałem do mechanika i się okazało, że to jest faktycznie niemiecki rower zabrany Niemcowi podczas II wojny światowej. No, żartuję. Aż taki stary nie jest. No ale faktycznie w nie najlepszym stanie jest to rower. Znaczy to nie było jakichś tam komentarzy co do stanu. W ogóle no panowie chyba nie byli zachwyceni, jacyś tacy markotni, nie wiem, może im biznes nie idzie. Ja tam z żarcikiem, ja tam na wesoło, a oni jacyś tacy pochmurni. Przyszedł tam mechanik, mają takiego swojego mechanika, obejrzał, tam poklikał, postukał. No, okazuje się, że to właściwie nie samą dętkę się wymienia, tylko się wymienia całe koło. No, koszt będzie tej naprawy, tam lekki szlif, żeby tam wszystko posprawdzać, doprowadzić do stanu, w którym spokojnie wyjadę tym czymś na ulicę. No to tak 100-150 zł. Jakoś tak to wyszło. No i git, i gitara. Chodzi o to, żeby w sumie pojeździć. Nie wiem, czy w ogóle będzie sens malować tam, odrdzewiać. W ogóle okazało się, że nie, tego nie robimy. Nie, tego nie. To, nie będziemy tam rozbierać. No taki serwis, nie? Chyba im się nie chce. Nie chce się za bardzo. Bo raczej się koncentrują na sprzedaży nowych rowerów. Używanych też nie mają. Powiedzieli, że używany no, ewentualnie, no to też będzie taki przyrdzewiały. Taka rozmowa, nie? No, niezbyt jacyś chętni. Zabrany Niemcowi w czasie wojny w Zatoce Perskiej. A w komentarzach pisał lub napisała Betty JW. Witam, Rover Trend to duńska marka, pełno tu tego. Proszę wpisać w Google cykel Trend i wyskoczy pełno rowerów. Pozdrawiam przyszłego cyklistę. Pozdro. No, sam nie wiem, czy to na pewno. No może. No, sprzedawca twierdził, że to niemiecka marka z kolei. Duńska, niemiecka. Już sam nie wiem. Chyba cię naciągają z tą dętką, pisze Zmora. No nie wiem, no wiesz, nie będę się już tam wykłócał. Dętka, no, nowe koło 60 zł, no to już tam przeboleję. Jaki będzie, taki będzie, zobaczymy.
tak czy owak chyba przejadę papierem ścierlnym. No, nie będę rozkręcał. Pytałem się, jak myślą, czy ktoś, kto niespecjalnie się zna na mechanice rowerowej, będzie w stanie rozebrać na części pojazd i potem to poskładać. No to taka zdawkowa odpowiedź. No to jak se pan rozkręcasz i zapamiętaj se pan, co jest gdzie, i se potem pan poskładaj. No. Numer telefonu, imię, nazwisko. No, tacy niechętni do rozmowy. Nie widać w nich pasji po prostu żadnej takiej jakiejś. No, ale to trudno. No. Na Discordzie tak wam się skojarzyło tutaj z Jabłonowskim, żeby tu napisać krawiec 1901, 1958, cześć i chwała bohaterom, chyba rowerom, cześć i chwała rowerom może. No, w każdym razie jakaś tam, jakieś jest zajęcie, można się czymś zająć. Jeszcze sobie dzisiaj wyjątkowo kupiłem jajko niespodziankę. To taki news. News mega. I chcę powróżyć tutaj. W ogóle uważam, że z różnych rzeczy można wróżyć. Gumball ostatnio robi furorę swoimi wróżbami z kart z Pokemonami. Fajny pomysł. Czasem się coś takiego głupkowatego wymyśli, a dużo zabawy z tym jest. No, więc wróżbita Gumball. A ja spróbuję powróżyć z jajeczka. Jajeczko to jest jajeczko. Już widzę, że nie jest to dobrze pomyślane, bo kapsułka, już tu pół zjadłem. Wiecie co, w sumie kupiłem to tak bardziej dla smaku, bo nie wiem, czy kojarzycie ten smak czekoladowo-mleczny. Fajne są te jajeczka, po prostu dobre, smakuje mi to. To jest jakieś takie mleko skondensowane. W środku czekolada z wierzchu, cieniutka czekolada, to bardziej taki mleczny smak. To jest po prostu dobre to jajeczko jest, czekoladowe, z niespodzianką. No ciekawe, co tam teraz, no ale to już widzę. Słuchajcie, kiedyś, pamiętam jak, no już wiele, wiele lat temu kupowałem jajko niespodziankę, pewnie z kilka lat temu ładnych, jeszcze jako dzieciak w sumie chyba. A dzisiaj tak sobie myślę, a kupię sobie tak dla jajec, nie? Jajko niespodziankę. Kupię sobie jajko dla jaj. No, jest jajko. I widzę już tutaj pierwszy feler. Pierwszy feler, bo tego jajka się ciężko i od... Może niepotrzebnie sobie paznokcie obcięłem. Cholera jasna, bo... to z tym rowerem to Maharajo bym raczej trików nie robił. To taki trik mogę zrobić, że wyskoczę, spadnę i se głupi ryj rozwalę, się rower połamie. On nie ma resorów żadnych, on jest taki sztywny. To wjadę na chodnik, to się połamie. Trzeba uważać raczej. To nie robiłbym trików. To mogę zrobić ewentualnie trik hamowanie twarzą na przykład, nie? Kurde, no masakra z tym jajkiem, bo właściwie muszę tu użyć jakiegoś narzędzia do otwarcia tej kapsułki. Kiedyś to było tak, że się po prostu ściskało tą kapsułkę. A nie, teraz też się da ścisnąć. Sorry, to... Mój błąd. Zaskomplikowane, to jest... Za głupi jestem. Dobra, otwieramy, co tu w środku jest. No i to, niech... To, co tam w środku jest, to coś może powie nam... Kurde, jakaś taka gęba trolla jakby. Jakiś taki troll. Troll na jakichś takich kaczych łapach. Co tu z tym zrobić? Ja nie wiem, jak to złożyć w ogóle. Są trzy części. Jakieś nóżki, głowa i korpus. Nie wiem, jak to złożyć. Nie chcę wejść jedno w drugie. Dobra, jest instrukcja niby w środku. Taka gęba trolla, taki troll face trochę. A tandeta jakaś. A to jest pan drzewo. Te naklejki to jest korona. To jest takie drzewo z gębą. Taki gębol.
Dobra, pieprzyć. Myślałem, że będzie jakiś znak, że jakiś rower wylosuje albo coś. Ale to taki drzewiasty troll jakby. Uśmiechnięty. A nieważne zresztą. Zawsze jest, no, nie mów, zawsze jest instrukcja, nie mów, że przerasta cię zabawkę. To nie jest takie proste. No, nie da tego zrobić. Serio, to po prostu nie pasuje. Próbuję na siłę tu wetknąć. Za gówno. Złożę reklamację. Miałem kiedyś kolegę, który był takim dzikusem trochę i ciągle robił jakieś awantury. W McDonaldzie się potrafił wykłócać na całą petarę, że mu samochodzik w złym kolorze dali jakiś tam Happy Meal, zabawka, coś i się kłócił, wrzeszczał. Trzeba było go odciągać. No są tacy ludzie. Też teraz pójdę do Biedronki. Przepraszam bardzo, co wy mi tu daliście? To nie pasuje tutaj. A pani ekspedientka weźmie i tak i poskłada szybko, pyk, pyk, pyk i powie, proszę. Powiem, no. Byłem przekonany, że to jest uszkodzone. Ale skoro nie jest, to przepraszam za kłopot. No. Wstrzymam kolejkę, w ogóle tam będą ludzie czekali. Dobra, to jakiś tandeta. Nie będę tego składał. Czyli wróżba jest taka, że jestem za głupi, żebym się nie brał za składanie tego rowera, bo i tak tego nie zrobię. Bo skoro nie potrafię sobie poradzić ze złożeniem trzyczęściowej zabawki przeznaczonej dla dzieci dla dwulatka, dla trzylatka, no to może nie powinienem się brać za rower. Ale to naprawdę jest skomplikowane. To się nie da tutaj, nie pasuje mi ta głowa do korpusu. Po prostu nie chcę to wejść. Serio, no. Nie spodziewałem się takiej wtopy, że nie będę w stanie złożyć takiej chujowej zabawki, czy częściowej. Aż sam jestem zły na siebie. Słuchajcie, skoro nie potrafię złożyć zabawki z jajeczka dla małego dziecka trzyletniego, to może nie powinienem się brać za rozbieranie roweru i składanie. To jest ta wróżba chyba. Znaj swoje możliwości, panie.

0: No tak, każdy w sobie wróżkę teraz odnajduje i każdy będzie wróżył z czegoś innego. Na pewno chodzi o trolle discordowe. No tak. No zobaczymy. Nie, dało mi to do myślenia. To faktycznie taka zabawka potrafi dać do myślenia, bo właśnie naprawdę nie mogę tego złożyć. No nie pasuje ten łeb do tego korpusa. Po prostu nie chcę wejść. Może to jest jakieś uszkodzone. Powinno to wejść. Tu jest niby w środku takie czerwone coś. Może to trzeba wyjąć. Kurde. Zrzucił. Wyrzucił krawiec. Aż się muszę napić energy drinka, bo się zdenerwowałem. Naprawdę, rozjuszyła mnie ta zabawka. No, ale to jest logiczne, skoro nie potrafię, naprawdę nie potrafię napierdalać młotkiem. Nie! Po prostu zostawię tak, jak jest. Nie będę. Może później jeszcze spróbuję. Ale na razie nie chcę. No i... Kiedy wszystko zawiedzie, użyj instrukcji. No tak, właśnie sam kiedyś narzekałem na Polaków, że Polak to jest taki właśnie, że ostatnie co zrobi, to zerknie do instrukcji, że nie lubimy, że wolimy sami się nawet męczyć, kurwa, wtykać na siłę, ale instrukcja nie, czujemy takie obrzydzenie do instrukcji. No ale to z instrukcji wynika po prostu, że trzeba włożyć ten łeb tego pana drzewo do korpusika, no nałożyć, a on nie chce wejść. Po prostu nie chce. Pokazałbym, no... O, wszedł. Jak to się stało? A teraz wszedł. No, czyli jednak ta instrukcja, no, dobrze. I koronę mu trzeba nałożyć. O, wejszła. I teraz drzewka. Znaczy koronki te zielone liście, tak? Ale one tak wchodzą, nie wchodzą, to... Trzeba chyba naklejkę zdjąć. I wtedy tak przykleić trochę, bo tak to spada. No, spada. Pan drzewo. To będzie taki jesienny pan drzewo, zimowy, bez liści. No. Dobrze. Dzień dobry, panie drzewo. Czy jednak się udało. Jednak się udało. Może powinienem jednak zmierzyć się z tym rowerem. Nawet jeśli tak się stanie, to zrobię to dopiero po tym, jak sobie pojeżdżę, bo tak to rozwalę, nie złożę i będzie dupa i nawet nie będzie jazdy żadnej.
1: Siekiera, motyka, pompka, dętka, dziś odpadła mi nakrętka. Siekiera, motyka, w szprychy kij, krawiec rozwalił rej.
0: Zakazane piosenki. A jeszcze takiego dżingla dzisiaj znalazłem. A propos roweru. Z jakiego to filmu?
2: Pokaż pan te koty.
3: Wybrać nie można.
4: Wybrać. Wybierać będziesz na wyborach. A tu wiesz jak leci.
2: Po niemiecki.
3: Coś pan. Z centralnej Polski je wiozę.
2: Łowny?
3: Pół dnia 50 myszy załatwi. Daleko masz dom?
2: Mam rower.
3: To nie masz kotów. Kot musi kosztować.
2: Panie, daję 2 worki pszenicy. Za 1,500 płacą.
3: Dobra. No, biorę to i rower. Teraz moja pani to właśnie.
2: Co? Rower też?
3: Rower po niemiecki. A kot z miasta Łodzi pochodzi.
2: Dobra, wiesz.
3: No widzisz.

Siekiera motyka, kierownica, znów odpadła przekładnica. Siekiera motyka, dynamo, lusterko się urwało.

Nie musisz mnie słuchać, pijawką możesz zwać, lecz od rowerka won, bo krew się będzie lać. O, no tutaj widzę, że znacie się na kinie. Kilka osób odgadło od razu, błyskawicznie, sami swoi, oczywiście. Sami swoi. Wicia się pozbył tak rowera właśnie. Trzask, praski po wszystkim, panie. Zaraz, czy potrzeba to przypadkiem nie jest kot z miasta Łodzi? Czy on z miasta Łodzi pochodzi, ten kot?

siekier a motyka sami swoi, krawiec znów o rowerze pierdoli. A nie, to chyba coś innego Jacek tu napisał. Coś w rowerze spierdoli. Może to o to chodziło.

No, także taka krótka audycja. Chciałem dać znać, co tam się aktualnie dzieje. Czekam aktualnie na dzień dzisiejszy na SMS-a z powiadomieniem, żeby przyjść po rower. No i cóż, pewnie będzie następny odcinek już z jazdy tym razem. I tyle. Tak, właśnie, to Paździoch, to Kotys, pan Kotys świętej pamięci już sprzedawał właśnie kota, co 50 myszy w jeden dzień łapie. I z miasta Łodzi pochodzi ten kot. No, zauważyliście w ogóle, że Kotys, czyli serialowy Paździoch, zawsze gra jakiegoś cwaniaka. Albo jakiegoś ubeka, albo cwaniaka, albo na targowisku, gdzie jakiegoś właśnie... On kilka razy grał jakiegoś cwaniaka na targowisku. No tak coś przypasował do takich ról. Zawsze menda, nie? Zawsze menda. Więc można powiedzieć, że jego rola w świecie według kiepskich to było takie mrugnięcie okiem, trochę taki, nie wiem, easter egg. Bo on też tam był, właśnie handlował gaciami na straganie. No i wcześniej był znany z takich ról. No i zawsze grał jakąś mędę też. No i tutaj Paździoch też menda łysa, wężowata. No tak więc. Tak, adwokacie, już mówiłem, że około 150 zł. No ma taką zakazaną mordę trochę. Czy już teraz miał. Co do audycji Gambola, no to też się mogę podzielić jakimiś swoimi wrażeniami. No o różnych nadających tu się wypowiadam, jakąś tam czasem radę dam. To... Fajnie się słucha, dużo śmiechu, nie? I parę razy się nieźle uśmiałem. Dużo jest śmiacia u Gambola zawsze. I bardzo tak luźno, fajnie sobie też pooglądać różne fragmenty zabawnych czaramarników, szarlatanów, tak więc całkiem nice. Tylko nie wiem, czy Gumball się nie zaczął teraz tak za dużo śmiać. No bo właściwie to cały czas się śmieje i to nie wiem, czy nie za dużo. Po prostu, bo to audycja to audycja, nie? I... Czasami to trochę takie wrażenie, jakby się tam z dzwoniącym tam szczypali pod stołem za bardzo a słuchacz może nawet czasami nie wie, o co tam im chodzi do końca, oni się śmieją. No więc ja bym troszkę stonował te śmiechy, no zaraz będzie, że o krawiec zabrania się śmiać czy coś. Nie, to tak po prostu dzielę się swoją refleksją, nie, że... Może trochę tego mniej śmiacia. Ale humorek jak najbardziej. Nawet może być więcej, nie? Tylko żeby tego nie przerywać właśnie śmiechami cały czas, nie? I tyle uwag, no. A tak w ogóle to fajnie się słucha i sobie jeszcze odsłucham, bo słuchałem tylko kawałek. Znaczy kawałek, no jakąś tam część. Jeszcze jest do odsłuchania sporo. Zobaczymy, co tam się potem działo. A jak buty na rower, to tylko relaksy. Nie, to się jeszcze się poczuję za bardzo zrelaksowany i się wyrżnę. Zastanawiam się, czy lusterka nie trzeba kupić. No bo jak tu spojrzeć, czy coś za mną jedzie, a tu nie ma lusterka. Pamiętam, że kiedyś lusterko w rowerze to była normalna rzecz, a teraz nie widzę u nikogo lusterka. Jak to jest? To co, łeb trzeba odwracać? Odwrócę łeb, to nie będę widział, co z przodu jest. Macie lusterka w rowerach w ogóle? Chyba jest potrzebna dosyć rzecz, nie? Gdy słucham Gambola, to moja dusza odpoczywa, pisze John. No, tak. Są takie audycje relaksujące, nie? Przy których można właśnie się trochę tak wyłączyć i sobie posłuchać dla relaksu. Nomen omen, relaksy.
lusterko do roweru? Dziwi się Kurt. No, autentycznie, kiedyś pamiętam, że normalnie mieli ludzie lusterka w rowerach. Potrzeba też nie ma. Kurt się dziwi. Jak zamontujesz lusterko do roweru, to światło może odbić i cię oślepi i wpadniesz do rowu, na przykład. Na przykład do rowu, pisze John. A równie dobrze mogę też wpaść w krzaki, na przykład. Ale to taki przykład do rowu. Lusterko i wspomaganie kierownicy, pisze adwokat. Tak. No, ale to jestem zdziwiony, bo kiedyś naprawdę widziałem, że ludzie mieli lusterka. No, a nie jest to przydatne, jak na przykład chcemy, jest zaparkowany samochód tak, że na ulicy stoi częściowo, no to muszę go wyminąć, nie? Żeby go wyminąć, to wypadałoby wiedzieć, czy coś, ktoś za mną nie jedzie, nie? No to muszę się zdać na słuch w takim wypadku tylko. No ale to może być zawodne, mogę się pomylić. I ktoś akurat z tyłu jechał, chciał mnie wyminąć, a ja skręcam i wpadam. Albo coś, nie wiem. A jak zdrówko? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cześć, furiat. Ty lepiej powiedz, jak u ciebie zdrówko. Jak ci idzie walka z nałogiem? Bo mi całkiem nieźle. Zamierzam już w ogóle teraz nie pić przez długi czas. Lusterko w rowerze jest, żeby sobie przypudrować nosek, pisze Jacek. No. Dobra, jak ktoś ma ochotę przeciągnąć audycję, żeby jeszcze chwilę trwała, to zapraszam do dzwonienia. Możecie równie dobrze rzucić jakiś inny temacik. Warning, no fun allowed. Nie, no nie chcę marudzić, też nie chcę narzucać żadnemu nadającemu jak tam stylu za bardzo coś. No to tak mimochodem, no dzielę się swoimi jakimiś tam odczuciami. Co z tym Gumball zrobi, to jego. Ale Gumball akurat jest otwarty na krytykę, sam o nią prosi i lubi słuchać, co ludzie myślą o jego audycjach. Jest otwarty na różne sugestie, więc myślę, że się nie obrazi, nie? Poza tym to nie jest coś, co jakoś przeszkadza wielce, tylko myślę tak bardziej od strony szlifowania tego diamentu,

No ale tutaj siekierę motykę zapodaliście na Discordzie, wiecie co. To może nie będę śpiewał, bo... No, mowa nienawiści, mowa nienawiści po prostu w czystej postaci. No, ale nie wiem czemu się śmieję. Kółka po bokach jeszcze się przydadzą, pisze potrzeba. No tak. Dobra, chapnę drugą część jajeczka, a wy możecie dzwonić. Może wam się coś przydarzyło ciekawego. W sumie to jest też trochę audycja o ogarnianiu dupy, więc może tutaj jakieś wskazówki. Moje są takie, że trzeba sobie znaleźć jakiś punkt zaczepienia, coś, co zmotywuje trochę, nie? Najlepiej coś takiego, co nie będzie trzeba robić z przymusu, tylko coś, co da nam trochę fanu takiego. No tak jak dzisiaj, z przyjemnością poszedłem sobie tam z rowerkiem do serwisu. Interesuję się teraz, co tam z tym będzie. Jest, coś jest, nie? Jakiś taki pretekst, żeby wyjść z chaty, pochodzić, pospacerować. No... Więc nie wiem, trochę też się oporządzić, nie? Żeby się tam lepiej czuć, trochę lepiej wyglądać. Może pójdę do fryzjera. Na razie sobie wiążę te moje długie kudły w koński ogon. Czapeczka, żeby nie było widać, jak kiepską mam fryzurę. I może być póki co. Ale takie opitolenie się to też może poprawić nastrój jakby i sprawić, że chętniej gdzieś pójdziemy. Dobrze jest też jakieś dobre śniadanko sobie machnąć, żeby, bo to tak na głodniaka to kiepsko. Jeszcze wiatraczek na kierownicę jest propozycja od Lukacjusza. Wiatraczek. A na czapeczce wiatraczek? Śmigiełko?

Wpadnijcie oczywiście dzisiaj o 21:00, nocny Marek. To co potrzeba? Prowadzimy dzisiaj nocnego Marka razem.

No, w ramach ogarniania zaraz kończę i się biorę do roboty. Lepiej nie zostawiać na noc, bo często wpadam w taką pułapkę. Zostawiam sobie robotę na wieczór, a jeszcze godzinka, a jeszcze pół godziny, a to popracuję w nocy. No i potem cały dzień zrąbany i trzeba odsypiać. To nie jest robota. To nie jest robota. Lepiej popracować normalnie w dzień. Zasłużyć sobie na sen, jak to się mówi. Dobrze jest. Czyli trochę się nie lenić, nie ociągać, tylko popracować normalnie, rzetelnie, uczciwie, po Bożemu. Tak, jest potwierdzenie tutaj ze studia, z reżyserki, że prowadzimy. I to jeszcze jak. No to zapraszamy w takim razie na 21. na audycję. Najważniejsze w ogarnianiu dupy jest ustalenie sobie harmonogramu, twierdzi John. John, no tak, tak. To dobry pomysł, żeby sobie zrobić listę rzeczy, które zrobimy w danym dniu. Mnie troszkę motywuje to, że mogę o tym opowiedzieć i się tam potem jakoś pochwalić, nie? Że coś się dzieje, że jest jakiś progres. I myślę, że można zaczynać od małych rzeczy. No, dla kogoś może być dużym wyzwaniem, dla kogoś, kto ma jakąś taką lekką depresję. W tej chwili mam depresję, nie depresję, już jakoś tam wyszedłem z tego, nie? I to jest bardziej taka stagnacja, takie rozleniwienie, rozlazłość jakaś, nie? Nieogarnięcie, takie bardziej rzeczy niż jakaś depresja. No ale można by to w sumie od biedy przyrównać trochę do takiego stanu. Taka depresja lajcikowa. Melancholia bardziej. Taka melancholia połączona z lekkim rozleniwieniem, z brakiem chęci, no coś takiego. No i można drobnymi kroczkami z tego wychodzić. Nie trzeba się od razu rzucać na głęboką wodę. Czerpać przyjemność, satysfakcję z tego, że jest jakiś progres ku lepszemu, że udało się coś tam osiągnąć, kolejne levele zaliczać, progi jakieś, coś takiego. No i jest fajnie.

0: Dobrze jest na pewno sobie mieszkanie przewietrzyć trochę. Tlen, bo można tak się zapuścić trochę i potem w mieszkaniu zadymione, zaśmierdzone, zabrudzone i to też źle wpływa. Człowiek się robi senny, a można się orzeźwić trochę, wpuszczając nawet trochę chłodu do domu. Słyszałem w ogóle, że dobrze jest na przykład zasypiać w chłodzie, że to tak jakoś dziwnie konserwuje człowieka. O, jest Betty JW właśnie. Przepraszam, czy to jest pan czy pani? Chyba pani, no bo Betty, tak? Witaj, krawiec. Ten twój rower to nie byle co, pisze. Czyli co, sprzedawca miał rację, że to jest jakaś tam przyzwoita marka, tylko że taki, no, stary trochę, ale jednak jakaś tam marka w miarę? No to byłoby to zaskoczenie, bo byłem przekonany, że Trent to taka sama świetna marka jak marka Turbo, albo marka Power, albo marka Sport, na przykład taka Trent. No i zrobił się Trent, słuchajcie, zrobił się rowerowy Trent i wykrakałem. I może coś tutaj jest zaszyfrowane, znowu jakaś wróżba, jakaś moc w słowie, bo Gumball też teraz zbiera na rower. A gdzieś tam mi na Discordzie mignęło, nie wiem czy dobrze odczytałem, ale Psycho też jakąś zbiórkę nieśmiało tam ogłosił, na okulary do nagrywania. I to, myślę, mogłaby być fajna rzecz, bo Psycho pokazał już, że... To chyba był Psycho. Pokazał już, że potrafi trollować, że ma do tego dryk, do trollowania. Z urodzonym trollem po prostu. No i jakby tak miał takie okularki. Sam się chętnie dorzucę. Tu się deklaruję, że też się przyłączę. Jak zobaczę, że coś w ogóle to działa, że hula, że ktokolwiek, że jest jakiś odzew... Psycho, jak słyszysz, to może ogłośmy na antenie, bo gdzieś tam na Discord, na kanale, jeszcze nie tym głównym, tylko na pobocznych jakiś tam, nie wiem, z ogłoszeniami przeglądałem, gdzieś mignęły, już nawet nie pamiętam gdzie, no to tak może mało kto zauważy, nie? Ja chętnie sam się przyłączę do zbiórki, tak więc psycho, jak słyszysz, to coś więcej powiedz. Jeśli to nie był żart, jeśli nie trollowałeś znowu z tym ogłoszeniem, to się odezwij. Zadzwoń, czy gdzieś to może ogłosimy jakoś. A Furiat pisze, to ja robię zbiórkę na AA. O, to ciekawe. Wiesz, Furiat, gdybyś wziął to na serio i coś zadeklarował się, że coś o tym opowiesz, że zdasz relacje, że będziemy mogli, wiesz, jakoś śledzić, to no, może by coś z tego wyszło nawet. Wpisz, krawiec, w Google cykel trend i popatrz. No tak, taki był wcześniej właśnie komentarz. No dobra, dzięki za tutaj słowo klucz, nie? Sprawdzę, bo wcześniej wpisywałem, ale trochę inaczej. Zdaje się, że teraz jest trend zbiórkowy. Każdy na coś tam zbiera. I fajnie. No, a krawiec to może nie taka pijawka znowu i tasiemiec uzbrojony. No bo przypominam, że wielu nadających teraz jakby ma własne tam zbiórki, własne donaty, tipli. No więc można coś pokombinować i można sobie może zrobić właśnie jakiś cel. Na tipli da się tak zrobić. Możecie sobie zrobić konkretny cel, który się wyświetla na ekranie i ponoć to dobrze działa. Ludzie widząc, że jest progres, że ten pasek się przesuwa, że no jeszcze możecie zrobić tak, że są wymienieni tam sponsorzy, ale to na razie może zostawmy. Witam na antenie adwokata. Cześć.
1: Cześć, Krawcze.
0: Cześć. Cześć. Co tam?
1: Widzę temat rowerowy żyje, bardzo fajnie. Zresztą dzwonię, żeby powiedzieć, że o małej odmianie w moim życiu sobie wprowadziłem. A propos takich działań, aktywności. Ostatnio zacząłem na złom jeździć. Właściwie mam dwa złomy, które odwiedziłem ostatnio w poszukiwaniu jakichś rzeczy, a poza tym w poszukiwaniu jakichś niespodzianek, bo przyznam szczerze, że złomowiska to jest taki second hand czy lumpex tylko dla mężczyzn. I po prostu można tam naprawdę dużo rzeczy znaleźć. Ludzie wszystko wyrzucają, nie? To nie jest tak, że tylko zużyte rzeczy. Znaczy one są zużyte oczywiście, tutaj się nie ma co czarować. Ale jeśli ktoś potrafi złożyć, tak jak ty dzisiaj na antenie złożyłeś tego ludzika tam, pana drzewo, i potrafi złożyć kilka elementów ze sobą, no to złomowisko, przyznam szczerze, to jest trochę szatański wymysł, nie? Dla takich ludzi.
0: No, ty masz na pewno jakąś tam pasję do majsterkowania, to wiem, nie będę tu zdradzał, co tam kiedyś mi pokazałeś, no ale wiem, że lubisz czasem coś pomajsterkować. No, a powiedz, co tam ciekawego można znaleźć? Masz jakieś artefakty ciekawe znalezione na złomowisku?
1: Znaczy, wiesz co, na razie jakieś takie drobne elementy przetargałem, nie wiem, z 35 zł wydałem. Znaczy, jedną wiertarkę znalazłem, Boscha, taką... Zwykłą wiertarkę, nawet jeszcze jej nie sprawdziłem, jakby nie jest zablokowana, więc jakby mechanicznie jest sprawna i ocenię sobie sytuację. Muszę ją rozkręcić, ale znalazłem takie profile aluminiowe, które z kolei mam nadzieję wykorzystać do pilarki takiej stołowej, żeby przykładnicę zrobić wzdłużną, tak żeby móc po prostu dłuższy materiał sobie równo docinać. Ale to też, bo chcę blat zmienić w tej pile, więc to są takie złożone procesy. I właściwie kilka takich pomysłów mam w głowie. Już właściwie częściowo rozpoczęte są w większości, bo też szlifierkę taśmową chcę sobie zmontować, do której już mam sporo części, ale właśnie jest tak, że człowiek wymyśli sobie coś i brakuje mu elementów, a przyznam szczerze, jakby niespecjalnie mam pieniądze, żeby kupować nowe rzeczy. I nie zawsze może to mieć sens, bo jeśli dana rzecz mi nie wyjdzie, no to wydam pieniądze, a po prostu całość jakby pójdzie gdzieś tam w odstawkę, więc tak raczej traktuję to. Nie potrzebuję tych rzeczy na co dzień, to też jest taka prawda. One nie mają mi służyć do pracy i zarabiania, więc zupełnie inne podejście do tego mam. Dlatego z takim dystansem trochę podchodzę do tego. Ale przyznam szczerze, że słuchajcie, no takie... Każde z takich miejsc, które sobie wymyślimy jako jakiś punkt, jakiś cel, żeby tam pójść i zrealizować jakiś plan, to ma to do siebie, że też się tam ludzi spotyka. I nawet na tych złomach są spoko ludzie, z którymi można pogadać. Jeśli człowiek faktycznie czegoś konkretnego szuka, no to ja się spotkałem przynajmniej póki co z takim pozytywnym nastawieniem, że pomogą ci... I po prostu tacy otwarci są. A jeszcze znalazłem coś takiego, co po prostu wziąłem, w sumie jakiś sentyment mną kierował, bo takie narzędzie rolne, ale takie ogrodnicze narzędzie, taka nie jest to haczka, tylko taki kultywator do z ziemi, słuchajcie, wzruszania ziemi. Z taką małą orką doczepianą i to widać było, że to było kute i po prostu pomyślałem sobie, kurczę, no zaraz to tam gdzieś wyjedzie bez sensu w świat na przetopienie, a tu jest efekt czyjejś ręcznej pracy, który bardzo ładnie wygląda i mówię, kurde, no jeśli sobie tego kiedyś nie odnowię i nie będę miał po prostu do ogródka narzędzia, to potnę to i zrobię z tego jakiś inny element ozdobny. No to więc wiecie, takie emocje trochę targają człowiekiem, jak się pojawia w takim miejscu. A już nie mówię, że jak wróciłem raz do domu i sobie właśnie uświadomiłem, że widziałem coś, co może mi się przydać i później człowiek myśli sobie, kurde, pewnie już pojechało, już tego nie będzie, wiesz, takie skrajne emocje się pojawiają. Więc mówię, że złomowiska są niebezpieczne, psychicznie niebezpieczne, takie miejsca, gdzie człowiek jak kura by, kurde, przegrzebywał wszystko i szukał tego ziarna.
0: I zostałeś śmieciarzem, takim...
1: No trochę tak,
0: takim pseudo-śmieciarzem, taki śmieciarz, nie do końca, jakby to powiedzieć, nie do końca śmieciarz, śmieciarz z wyboru, śmieciarz z zamiłowania, śmieciarz hobbysta. No dzisiaj takie są czasy, że ludzie

0: jeszcze całkiem dobre, tylko trzeba włożyć w to trochę energii, w to, żeby to doprowadzić do stanu użytkowania, no, rozkręcić, gdzieś tam coś przeczyścić. Przypuszczam, że w bogatszych krajach, no, tacy Niemcy to na pewno takie rowery jak mój, które już mają trochę rdzy, z którymi trzeba by gdzieś tam pójść do serwisu, to wolą gdzieś zostawić przy śmietniku i kupić nowy, nie? No bo jak mają pieniądze, to im się nie chce po prostu. A Polak to bierze na lawetę, przywozi tutaj, gdzieś tam zbiera z jakiegoś złomowiska. Ale słuchajcie, bo tutaj czy to furiat?
1: To nie ode mnie raczej, bo ja... A, ktoś tutaj się podłączył, dobra?
0: Słuchajcie, no wygląda na to, że podłączył się furiat, jakiś taki odmieniony, nie poznaje chłopa w ogóle, jakby inna osoba zupełnie. Cześć furiat, słyszymy się?
2: No oczywiście, cześć, witam.
0: No cześć. Słuchajcie, jak się tutaj jakoś ogolony w koszulce eleganckiej, no... Kurde.
1: Ja myślę, że furiat, czy ty się żeni?
2: Być może powoli. A propos, wiesz, tego jedzenia, to ja zostałem ostatnio tak zwanym fryganinem, prawda? Wchodzę sobie do... Zazwyczaj w niedzielę, bo w niedzielę jest wszystko zamknięte. Idę sobie z tyłu do kosza. Ja tam pierdolę tą dumę, że nie będę grzebał w koszu lub będę grzebał w koszu. Mam to gdzieś. I naprawdę ludzie wyrzucają świetne jedzenie. Pomidorki, awokado, banany, rzodkiewki, no wszelakie warzywa i owoce, kiwi, no wszystko. Po prostu widać, że załóżmy to co jest w paczce, jednak może być lekko zgniłe lub jakoś, nie wiem, zmurszałe, czy może inaczej powiedzieć spleśniałe, no ale to myślę, że to nie gra roli dla tych innych owoców, bo jeśli się dobrze wszystko to umyje, to jest świetna sprawa. No i zostałem takim fryganinem i naprawdę można dużo zaoszczędzić i dużo zarobić. Czy wstyd, czy nie wstyd? No myślę, że dla mnie to nie wstyd. I po tym, co ja przeżyłem, prawda, w Anglii, jak musiałem żyć, prawda, na marginesie, prawda, bezdomny, to dla mnie teraz to jest coś świetnego. Tylko szkoda, że nie ma innych takich potraw, jak mięso, załóżmy, które w danym dniu jest przeterminowane, bo ono jest takie dobre, jakieś szynki, coś tam, ale jakieś jogurty, śmietany, sery białe, to zawsze znajduje bananów mnóstwo. Jeden banan jest zły, a reszta, załóżmy 5 bananów w tej kiści jest pięknych. Nawet nie ma żółtego tego brozowego znaczka, że jest przeterminowany. I to jest piękne, no. I trzeba chodzić i grzebać w koszu. Czy tam brokuły, nie brokuły. A ile ostatnio arbuza przywiozłem. Ale była uciecha w domu. Tyle arbuza przywiózł. I tak dużo przyniosłem tego arbuza, że on stał nawet w lodówce i po jakimś czasie jednak się zważył, czy tam, no zważył się, czyli zrobił się taki już bardziej alkoholowy, no, ale to już nie dla mnie.
0: No, kurczę. A powiedz,
2: nie,
0: bo...
2: No, naprawdę, no. To jest dobra akcja. Mówię ci, Krawczy, idziesz sobie i zbierasz dobre warzywa.
0: No, kiedyś rozmawialiśmy nawet o fryganizmie na antenie. Uh-huh. Ja też myślę, że ciekawa sprawa. No wiesz, nie wydaje mi się, żeby to był jakiś powód do wstydu. Nie wydaje, wręcz może przeciwnie, może to jest, jeśli ktoś ma w sobie jakiś taki ekologiczny dryk, no to można uznać, że to jest ratowanie właśnie jedzenia przed marnowaniem, przed marnotrawstwem, a marnotrawstwo, no to się kojarzy źle, kojarzy się z czymś właśnie takim niefajnym, z jakąś taką cywilizacyjną, z taką rysą na naszej cywilizacji, nie, że marnujemy tyle jedzenia, ktoś tam chodzi głodny, a tutaj wyrzucamy całkiem dobre żarcie do śmietnika, stąd cenię sobie te inicjatywy różne właśnie, które mają pomóc zorganizować to, aby ludzie...
2: Kiwi, wczoraj przyniosłem 15 awokado. Awokado, wszystkie dobre.

0: wszystkie cudowne dobra. Rozkroiłem wszystkie, znaczy może nie wszystkie, połowicznie. Sobie oczywiście doprawiłem solą, tam innymi przyprawami, papryką słodką. Kupiłem sobie nawet takie zioła Mateusza, nie księdza.
1: Zioła ojca Mateusza, tak? Słuchajcie, no furiat się stołuje jak król teraz.
2: Ale pozwolę sobie skomentować, furiat. Jak dla mnie, nie wiem, czy się krawiec zgodzisz, ale furiat ma taką gębę aktorską mocno.
0: No tak mówił też, tak mówił ten, kto tak mówił. Wiecie, kto tak mówił? No, Antychristos, że ja aktorem jestem. No bo niby trochę jestem aktorem, no mam ten dar. Też umiem udawać różne głosy, no i wiesz, i działać, ale nie w życiu, nie. Nie można być aktorem w życiu, udawać, wiesz, i być jakimś takim, wiesz, dwulicowym skurwysynem. Jaki jesteś i taki musisz być, nie?
1: No w każdym razie to, wielki szacun, furia.
0: Co Kunrad, co Kunrad mówisz? No wiesz, Alain Delon jestem, man.
1: No, ja pamiętam, jak jakiś czas temu dzwoniłeś, pokazywałem cię na kamerce tutaj. No, też, sorry, mam nadzieję, że się nie pogniewasz, że cię wrzuciłem na ekranik, no ale nigdy tam
0: bo
1: się
0: musiałeś,
1: nie...
0: No, to troszkę to było takie, no, nie, bez mojej wiedzy, no było. I z moim ojcem też, prawda.
1: No, ale nigdy się tam nie krępowałeś, nigdy nie protestowałeś, no to już się nie pytam tam, wiesz, asekurancko, tylko po prostu wrzucam cię już i tak znamy twoją twarz i... A tym bardziej, że teraz fajnie wyglądasz, widzę tutaj, do tego jeszcze trzeźwy, słuchaj, no, nie, no, gratulation, stary, naprawdę, no. Trochę audycja o ogarnianiu dupy, więc się dobrze wpisałeś w temat.
0: Ale nie ma jak tata furiata.
1: No, tata furiata, tak, postać kultowa. No,
0: to jest... No, wiesz, mówię i powtarzam, nie, dzwonię głównie z tej pozycji, żeby powiedzieć, że nie ma co się wstydzić tam pogrzebać, nie tam zanurkować i tam grzebać, ale jeśli chce, to można założyć rękawiczki gumowe, maseczkę, żeby nikt się nie widział, jakby co, ale załóżmy w niedzielę, jest wszystko puste, naprawdę ludzie wrzucają w cholerę dobrych rzeczy. Ja mam stertę tych dobrych rzeczy, tych warzyw, które się niestety marnują, bo za dużo biorę. No i trudno, i do kosza idą, ale biorę.
2: Czyli robisz to samo, co ci ludzie, słuchaj, po prostu za dużo bierzesz.
0: Za dużo biorę, za dużo biorę, to prawda.
2: Ty nawet gorszy jesteś, słuchaj, bo jak ty zmarnujesz, to już nikt nie uratuje tego po tobie. Nie, żartuję oczywiście.
0: Ale to prawda, ale wiesz, zawsze, wiesz, może być nawozem na mojej działce, rozumiesz?
2: Tak, no to prawda.
0: Żeby coś zasadzić, pójść jakąś ziemię ładną kupić, czy wiesz, czarną, czy nie czarną. No, i o to biega, o to biega. No, dzisiaj maluję mieszkanie, znaczy maluję, sam nie maluję, mam tu zaraz chłopca do malowania. Nie będzie malował.
1: Odnosząc się do Discorda, teraz będę może częściej śledził też czat Discordowy. Jakby nie było, jest to czat publiczny, chyba że jest to jakiś zamknięty krąg, gdzie nie wolno tam nic przeczytać i tak dalej, zamknięte, no to
0: na pewno
1: wyjaśnijmy, ale pojawił się taki trochę, no, zarzut, nie zarzut, że tu za słodko, że sobie z dzióbków spijamy, tiu. Czy, słuchajcie, no, co kto lubi, no, może niektórzy wolą inny klimat, to dla każdego coś miłego, no są inne audycje, przecież nikogo nie zmuszam, żeby słuchał. Ja osobiście od pewnego czasu wolę miłą atmosferę, wolę sobie tam pogadać. Jak widzę, że komuś coś wyszło, to pochwalić, no tak, żeby było miło, fajnie, nie? Staram się wracać do takich może klimatów. Jeśli kogoś to drażni, jeśli ktoś lubi jakieś tam bardziej dramy, czy napierdalanie się,
0: nie
1: czy
0: tylko,
1: żywienie się gównem.
0: Zenon drażni, to nie drażni Zenon jak cholera.
1: Zostawmy tam, wiesz.
0: Dobra.
1: Słuchajcie, no naprawdę, co kto lubi, no wiem, że tutaj tak, no, były takie też trochę złośliwe różne komentarze, ale te osoby też słuchają, no i po co to się męczyć? Może coś innego sobie tam włączcie. Nie ma, naprawdę, nikt nikogo tutaj nie, do niczego nie, nie zmusza.
0: Rowarka jest się przystąpić?
2: I się pożegnam, panowie.
1: Dobra.
2: Dzięki no za rozmowę i dobrego dnia życzę wszystkim.
1: No, to tobie i też. Tobie
0: miłym
1: też.
0: Człowieku.
1: To ja, to ja tutaj tak słodko i frajersko i spijając sobie z dzióbków też ci będę życzył miłego dnia. No i jeszcze ci nawet podziękuję za telefon. I jeszcze cię nawet zaproszę, żebyś jeszcze dzwonił do moich audycji i wszystkiego dobrego i w ogóle. No. Kurwa, się zżygać można. Se słodzą, w dupę se wchodzą, kurwa. No, a co...
0: Sprawdźcie, zauważyłeś, że Gumball przejmuje noc radio? To nie potrzeba, tylko Gumball.
1: No to teraz Gumball akurat na
0: no młoda krew wchodzi i oni powiedzieli Becia i oni to przejmą, ale nie można, my jako te, jak się nazywają, boomery, tak? Boomery, nie możemy dać tego się rozpasać, ale chociaż wiesz, jak na swój wiek Gumball naprawdę sensownie o wielu rzeczach mówi, no to mi się podoba. Takich ludzi brakuje, którzy naprawdę są w 20, którzy mają 22 lata, no i jednak coś tam wiedzą o życiu i bang.
1: No taką ma opinię, że taki trzeźwo myślący młody człowiek. No. No i dobrze, i dobrze. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że w sumie w Nocnym Radio mamy ludzi w bardzo różnym wieku, no i różne audycje mogą przypasować też ze względu na tak jakby no grupę docelową. No. O, coś tu klikasz? Coś chyba tam furiat wcisłeś?
0: Coś wcisnąłem i coś mi wyszło, że jakieś zdjęcia robię.
1: No strykasz zdjęcia jedno po drugim. Musiałeś ręką tam zahaczyć gdzieś.
0: No musiałem, przepraszam.
1: No ale to już zdejmij, bo to cały czas te zdjęcia przychodzą, wiesz? Tutaj pyk.
0: No nie mogę, no już zdjąłem rękę. Okej, dobra, spoko. Spoko.
1: No właśnie nie spoko, bo cały czas tu przychodzą. Pyk, wiesz, co sekundę.
0: Dobra, skasuj to i za chwilę to minie.
1: No minie albo nie minie. Dobra, chyba minęło. Dobra.
0: No, ale powiedz mi, był już pierwszy ten kurs z rowerkiem?
1: No nie, jeszcze nie.
0: Kurde, blady, no to ja pierdykam. No, co to za sprawa? Ej, naprawdę, ja widzę, że u ciebie to jest, nie wiem, jakieś wielkie wyrzeczenie, żeby wsiąść na rower. To normalna rzecz, kurwa, rower to rower. No. Załóżmy skuter, samochód, czy może, wiesz, motor w jakimś większej pojemności, ale rower to, kurwa, ej. Po prostu, Krawcze, zasiedziałeś się, miły człowieku.
1: Tak, to prawda. Ale nie jest to jakieś wielkie przedsięwzięcie, tylko teraz akurat czekam, aż go zreperują, nie? I jak zreperują, to wsiadam i jadę przed siebie.
0: Opowiedz mi, jakie tam palisz papetony?
1: A to najtańsze kupuję PS-y. Są chyba najtańsze.
0: Ja kupuję najtańsze lighty setki, wiesz? Bo setki są w tej samej cenie co normalne, a jest więcej tytoniu, proste.
1: No, chciałbym rzucić też może nauk. Przypuszczam, że z alkoholem się uda, spoko. Na razie wszystko git, nie ciągnie nawet, więc no. Będzie na pewno z kilka miesięcy przerwy. No i nawet w te piątki nie piję.
0: Jak jest przerwa w alkoholu, to się więcej pali.
1: No, być może. Jakaś rekompensata.
0: Kawy piję mnóstwo, niepotrzebnie, nie wiem po co. No trudno.
1: Ciekawe, czy można sobie czymś zastąpić. Czy jest jakiś taki sposób, że zamiast alkoholu...
0: Nie.
1: Bo na przykład, żeby nie sięgać po papierosa, no to jakieś tam paluszki, tiktaki, żeby coś tam w gębie było, a zamiast alko, to może coś... Przychodzi ci coś do głowy? Czy można by sobie tak zastępować? Ciężko, nie? Alkohol to alkohol, ciężko. Ewentualnie, nie wiem, co. No.
0: Jak ty mówisz często, że pijesz ten energetyki, to też źle wpływają na kondycję człowieka. Bo tam jest naprawdę mnóstwo chemii w tych energetykach, nie tylko kofeina. No lepiej sobie dobrą kawę kupić jakąś, nie wiem, za 25 zł. Albo sobie młynek kupić do kawy i kupić sobie taką, albo po prostu dobrą kawę. No i tą kawkę sobie tak miarkować w jakiś sposób. No i no może wtedy to pomoże, ale zamiast alkoholu, no to nie wiem. No ja to jaram ślubi, no i nie piję. Ale drugie zło, większe zło na mniejsze zło, tak?
1: Były tutaj gratulacje na YouTube'owym czacie, żebyś się trzymał. Wiesz co, trochę nam się połączenie pogorszyło i mam wrażenie, że mamy lagi i, no i w ogóle tak głos kiepski. No to co, to będziemy się rozłączać. Furiat wytrwałości, też się przyłączam. Serio, słuchaj, trzymam kciuki wytrwałości, no i wiesz, tutaj ludzie cię dopingują. Może to ci jakoś da jeden punkt do wytrwałości.
0: Nawet niesłychanie uprzejmie, że tak powiem. Lubię to są niesłychanie uprzejmie.
1: No, zupełnie inaczej brzmisz. Jak jesteś trzeźwy, stary, brzmisz naprawdę całkiem normalnie, wiesz? I normalnie się gada, fajnie, duży plus.
0: To prawda. No, to wiadomo, że jak człowiek... No ja tak mam niestety i wpływa mi to na, wiesz, na słowotwórstwo i na myślenie, na przekazanie myśli, wiesz, na słowa i bełkocze, coś chcę powiedzieć, nie wiadomo co. No tak jest. C'est la vie, no trudno, a teraz nie piję, jest okej, jest w porządku.
1: Naprawdę, całkiem masz płynną gadkę, dobrze formułujesz myśli, duży jest progres, znaczy plus, nie? Różnica duża, więc no tak trzymać, stary, naprawdę. Ja też mam z tym problem, więc doskonale cię rozumiem, nie? I wiem, że nie jest to łatwe, no ale widzisz, masz jak to się mówi,
0: muszę mieć misję. Muszę mieć docięcie, wiesz, może być twardy, a poza tym modlę się o to, może dlatego, nie wiem, ale się modlę. To już nie gadajmy o religii, dobra.
1: Ale akurat to jest może ciekawy temat, bo co bym tam sobie nie sądził o religii i tak dalej, to nawet kiedyś o tym mówiłem w audycji, że pod tym kątem walki z nałogiem, no to faktycznie ludziom to pomaga i daje siłę taką, nie? Bo to jest to działanie na psychikę, taka autopsychoterapia, nie? Trochę i... I ty, jak jesteś wierzący, to autentycznie czujesz, że coś, że ktoś tam nad tobą, nie wiem, czuwa, jakiś anioł stróż ci odstawia kieliszek, czy tam coś ci zakręca butelkę, zabiera, chowa.
0: No tak, może samo działanie, ale ja pamiętam i mam to nagrane gdzieś tam schowane, twoją wypowiedź sprzed ilu tam lat, sprzed 7, 8, 9, jak ty mówisz, że jesteś chrześcijanem, że naprawdę się naprawiłeś, że to ci daje szczęście, daje ci radość. Ale nagle jeb, rzuciłeś to i zobacz, i pozostajesz z niczym. I nagle mówisz czasami, wiesz, nie chce mi się żyć, to życie jest nudne, wszystko przeżyłem. Być może dlatego, że nie masz celu i kurwa nie masz z kim iść, bo jakbyś miał Boga w sercu i byś szedł z Chrystusem, może by było łatwiej, tylko mówię może.
1: No ale dobra.
0: Ja cię nie chcę nawracać na siłę, wiesz, ja jestem troszkę misjonarzem, jak dobrze wiesz, no ale niech będzie okej.
1: Okay. Spoko loko, dobra. No dobra. To co?
0: Bądź w dół w krawce, no. Trzymaj się. Wieczorkiem robicie ten?
1: Tak.
0: Marka?
1: O 21:00, tak.
0: Ale spoko. No dobra, posłucham chętnie. Bądź zdrów, trzymaj się, cześć.
1: No, ty też, hej, hej. Ups.

No, ok. No tak to jest. Akurat jeśli chodzi o walkę z nałogiem, to wiele jest takich świadectw, nie? Że tam Pan Jezus mi pomógł rzucić wódę. Dziękuję Mu za to. Każdego dnia. Jezu! Jezu, już jestem czysty! Wyszedł ze mnie demon pijaństwa! I tam opowiada, nie? Innym. No i fajnie, no i dobra. To co, jeszcze ktoś chce zabrać głos? Czy kończymy?

No dobra, to by było na tyle. W takim razie dzięki za telefony, za słuchanie i do usłyszenia się z wami o 21:00.

A tak zacząłem się sobie od hymnu Falangi, jak ktoś kojarzy Falangę Hiszpańską, bo to chyba w Polsce teraz, tak jak mnie dochodzą te wieści, to się tak zrobiło bardzo popularne, nie? To taka prawica bardzo, bardzo prawicowa. No, a słyszałem, że tam straszne rzeczy się dzieją, bo w samej Jerozolimie, w gabinecie prezydenta Netanyahu zebrał się on razem z Merkelową, innymi przywódcami, Macronem, i zaplanowali straszliwą akcję. Otóż wynajęli

i aktorów i w lesie pod Wrocławiem zorganizowali urodziny tego, którego imienia w kraju, gdzie przebywam, się nie wymienia. I w wyniku tej straszliwej prowokacji żydowsko-niemiecka telewizja TVN puściła to w telewizji i no, to chyba tak jest, nie? To jakoś, jakoś jest oficjalna narracja, czy nie? Jak ktoś chce wyjść na antenę i mnie wyprowadzić z błędu, to proszę. Bo to było tak, że rozmawialiśmy tydzień temu o powstawaniu narodów, a tu mnie coraz fajniejsze wieści dochodzą z mojego kraju. W ogóle będę mówił dzisiaj troszeczkę ciszej, może z przerwami zrobiło coś mi się, coś jak już tak o zdrowiu widzę sam rozmowę na czacie, to mi się coś pod językiem zrobiło i smaruję takim sacholem czy innym żelem stomatologicznym, a chyba muszę się wybrać do dentysty z tym czy coś, bo to nawet nawet przyjemności z jedzenia nie ma. No, piekarnię w ogóle kupuję, się nie śmiejcie. Będę posiadaczem piekarni chyba w czasie najbliższym. A to tylko z tego powodu, że nie ma za bardzo domów do kupienia w tym rejonie, gdzie chcę kupić. Jest dom z piekarnią na parterze i dosyć tanio nawet, także jadę w weekend oglądać i chyba się zajmę wypiekiem chleba. Co do grypy, to jeszcze mnie nie złapała i no to jakaś afta mi się zrobiła właśnie pod językiem i cholerstwo boli i boli, ale że jeszcze mam krzywe zęby, jeszcze mnie czeka na ich naprostowywanie, no już w ogóle bez nadzieja. Także dzisiaj ciężko mi się mówi, bo właśnie mam no i napieprzać będą 3 tygodnie, także będzie pewnie jakieś 2 następne audycje będę mówił z trudem. Także jak ostatnim razem sobie rozmawiałem na z góry przygotowany temat i no, nie wywołało to jakiejś zbytnio ożywionej dyskusji. No, dzisiaj na koniec chyba adwokat zadzwonił. I to wszystko, także chyba tematy takie z góry przygotowane to są za bardzo niepopularne. Także sobie, jako że mamy w pracy dużo zrobienia i w moim życiu osobistym tam różne ciekawe rzeczy, ale nic złego, raczej dobrego się dzieją, także dzisiaj tak znowu jak to zwykle bywa u mnie, improwizuję. A chyba to najlepiej mi wychodzi, improwizowanie. W ogóle tak z tego krajowego polskiego podwórka ostatnio miałem przyjemność, nieprzyjemność słuchania wywiadu z panią rzecznik Związku Łowieckiego chyba, czy Zrzeszenia Kół Łowieckich, nie wiem jak to tam, PZEU. No i sobie taką panią z PZEU słuchałem. No bo to chciałem jeszcze do Davos nawiązać, bo się Davos przecież zaczyna. Ulubione moje forum ekonomiczne, które się tak przezjeżdżają się różni celebryci, którzy martwią się o biednych. Ostatnich, jak to było rok temu, to Chiny broniły wolnego handlu, a Ameryka wręcz przeciwnie. No teraz będzie ciekawe, Trump zjeżdżał zresztą ostatnio po podjęciu decyzji do powrotu do polityki, która stworzyła Amerykę Wielką, czyli protekcjonizmu gospodarczego, bo tam wprowadzono grupę ceł na różne tam produkty. No i przyjedzie Trump i pewnie będzie tego swojego protekcjonizmu bronił, a premier Mondi już zaczął się właśnie za tym światowym wolnym handlem wypowiadać. Cóż, Indiom zaczyna się podobać, no premier Xi przyjedzie i przewodniczący Xi przyjedzie i zapewne będzie bronił także wolności międzynarodowego handlu i porozumień klimatycznych, choć w ogóle Chiny się stały wielkim obrońcą ekologii ostatnio.
A to wszystko dlatego, że się trochę odwracają na świecie siły i to Ameryka dziś ciężko jest z przemysłem i ten przemysł musi chronić, jak za dawnych dobrych czasów, kiedy właśnie się ta potęga ekonomiczna wykuwała, czy do Wielkiej Brytanii, czy Stanów, kiedy się bronili cłami, a właśnie nowe potęgi gospodarcze, Indie, na tym wolnym handlu korzystają, który jest coraz mniej korzystny dla Stanów czy Europy. No i to tak z tego Davos zawsze sobie lubię posłuchać, bo to ostatnio jest to forum ekonomiczne bardziej śmieszne niż czy można coś ciekawego dowiedzieć. A najlepsze są właśnie te wszystkie wielkie gwiazdy Hollywoodu zjeżdżające się i broniące biednych i występujące przeciwko rosnącemu rozwarstwieniu na świecie. Jak to miło posłuchać tych, co mają domy w Beverly Hills, pochylających się nad biedą ludzi w Afryce. Jakieś to sarkastyczne i śmieszne. No. Ale co do tego Polskiego Związku Łowieckiego? No właśnie, tak jakaś w Polsce, jak wracamy do XVIII wieku, gdy to właśnie świat już, Chiny stają się liderem tych nowych technologii, odnawialnych źródeł ekologii, rowerów, srerów i ten świat jakoś idzie w jakimś kierunku emancypacji grup społecznych i tak dalej, no to u nas to. Już nie pamiętam, który to minister był, ale to obecnego rządu powiedział, że Polska trzeba już nie będzie ojczyzną tylko dla rowerzystów i wegetarian chyba. Taka symptomatyczna wypowiedź. No, pozbyliśmy się szyszki. Teraz na ministra, aż nawet nie wiem, kto tam został powołany. Piękny minister środowiska nowy, który raczej jest przepudrowaną wersją szyszki, taką trochę lepiej wyglądającą, bo szyszko to taki podręcznikowy przykład kniota z twarzy nawet. Ten może trochę lepiej wygląda, ale ustawę tą łowiecką przepychają i co się okazuje, w Polsce mamy różne się rodzą ciekawe grupy interesu, między innymi właśnie myśliwi, czyli tacy. O, kiedyś to tam był sport dla elit, może to pozostał, ciężko nazwać elitami, po prostu jacyś ludzie, co tam się troszeczkę tak robili, lubią sobie postrzelać, czy to do dzików, czy to do ludzi, bo to się wszystko im z dzikiem kojarzy. Tam parę ludzi zastrzelili im. Wedle nowego prawa łowieckiego to tam to święte prawo własności, to nie ma nic do rzeczy. Tutaj będzie można sobie polować, gdzie się chce, strzelać do kogo się chce. Mamy 120 tysięcy ludzi pod bronią, których nikt nie kontroluje. I sobie do tych tam zwierzątek postrzelałem, coraz mniej ich mamy, no ale co zrobić dla pana jakiegoś tam Janusza przedsiębiorcy z karabinem, przecież musi być świeżakie łacha z dzika. Tudzież, żeby sobie tam z wódeczką pochodzić po lesie, nie? Bo to tak jakieś mówią, ej Władek, idziemy na ryby. Ja mówię, ale stary, przecież wędek nie mamy. Mówię, a to czy to o ryby chodzi? Czy to łowienie chodzi na rybach? No to z tym polowaniem to podobnie, nie? Się bierze flachę, się bierze karabin i można sobie troszeczkę pozabijać jakichś żywych istot, przy okazji się napić. I tak dalej. Nie skończyłem jarać, przepraszam. Nie, przepraszam za pieprzenie. Dobra, założę pop filtra, bo faktycznie przy paleniu to może dmuchnąłem w mikrofon, to może teraz będzie lepiej, jak sobie założyłem. No, także sobie na tą wódeczkę tam wychodzą i właśnie obecna władza, która tylko tak w kwestii deklaratywnej jest prosocjalna, to oczywiście tym swoim wyborcom, prostym chłopom, przedsiębiorcom ze wsi, co bym sobie postrzelać się napić, musi się przypodobać. Także to jest jedno, że mamy taki niekontrolowalny kompletnie zgrupowanie 120 tysięcy prawie ludzi z bronią, którym się będzie teraz pozwalało strzelać do czegokolwiek będą sobie tam chcieli. Przecież to wszystko można pomylić z dzikiem, nie? Ile to takie sytuacje się działo. Przepraszam, bo pijam, bo przez tą aftę to muszę sobie jakimś tam zimną wodą ją schłodzić, bo to ciężko się rozmawia, jak mam coś takiego pod językiem.
także tam symptomatyczne stworzenie tego, stworzenie tej pięknej ustawy łowieckiej. No, a drugie, co nam się rodzi, to ta piękna klasa patriotów, których teraz się do obrony terytorialnej zapędza. I no, co oni potrafią, to w najnowszym reportażu TVN-u wszyscy mogliśmy wiedzieć, gdy sobie świętowali urodziny władza III Rzeszy. Zresztą romansy tym po co był. Oczywiście to wszystko prowokacja, jak najbardziej, służb i nie wiadomo czego. Oczywiście wiadomo nie od, od dzisiaj, że fascynacja tych, tych wszystkich ruchów narodowych tutaj Niemcami i wodzem III Rzeszy zawsze była. Mają swojego nawet wielkiego bohatera teraz jeszcze z RPA, z AWB, AWB, czy jak to się tam czytało, Afrykanerski Ruch Oporu i tak dalej, i tak dalej. No w ogóle to nawet Niemcom trudno uwierzyć, że ktoś tak sobie jawnie obchodzi, ale dobra. No i tych ludzi też się w Polsce uzbraja. Uzbraja się, zabiera się karabiny z wojska i daje się właśnie tym otekom całym. No to się nawet, no, trochę tak się niebezpiecznie chyba dzieje, nie? No właśnie, chyba ten Adolf, on się urodził 20 kwietnia, ale oni to chyba nawet obchodzili z opóźnieniem, czy za wcześnie, nawet nie wiem, bo to takie, nawet ci wyznawcy Adolfa, to oni zawsze to trochę ociężali umysłowo i nie do końca też wiedzą, co oni tam sobie czczą. Także ta cała, tak w jednej strony narodowa, konserwatywna prawica, a z drugiej strony ta taka januszowata się uzbraja. A co z tego będzie? No tak cofamy się do XVIII wieku, bo raczej tendencje na świecie to są bardziej emancypacyjne. No. A u nas to co? Baba do garów, chłop z karabinem i wódą do lasu, róbmy sobie partyzantkę. No właśnie, jakby ktoś sobie tam z Polski fajnie by było zadzwonił na antenę, to bo tak jak mówiłem, jak tydzień temu sobie gadałem o tworzeniu narodów, to nikt nie chciał dzwonić, a może dzisiaj to ktoś... dobry i bym mógł się z kimś pokłócić. No, w ogóle słyszałem, że taki jest sobie serial w Polsce Ojciec Mateusz, czy co tam było. No i w scenariuszu jednego odcinka, który ma być wyemitowany w ramach polityki rządu, będzie zamach. Będzie sobie podłożona bomba na placu zabaw, wybuchnie, z tego co czytałem, scenariusz, wybuchnie sobie bomba na placu zabaw i tak, i ojciec Mateusz zacznie podejrzewać, że to miejscowy muzułmanin zrobił, który tam zamieszkał od dawna, ale okaże się, że on przeszedł jednak na chrześcijaństwo i się okaże, że przybył nielegalny uchodźca i to on tą bombę podsadził i chciał wysadzić tak wszystkich w tym Sandomierzu. No, to tak, to już zaczyna być powoli, bo wojna naprawdę zaczyna przypominać lata 30. No bo wiadomo, no, no PiS-u nie jest taka partia jak NSDAP. NSDAP jednak zaczynało od piwiarni, to PiS jednak robi to z większym rozmachem, z większą partią, ale ten gotowanie społeczeństwa i przygotowanie do czegoś większego, no powoli zaczyna przypominać te właśnie lata 30, kiedy to tam wydawano, wtedy to telewizji nie było, było raczkowała, ale pisma, czy tam właśnie do dzieci skierowane, czy do szerszej społeczności, jakieś komiksy, na których tych właśnie Żydzi byli winni wszelkiemu złu, tam i tak dalej, też powoli tworzyły się takie jakieś bojówki, to też tak nieśmiało powoli w początku też się tam powoli uzbrajali, tak jak ta nasza obrona, no bo nie okłamujmy się, na obrona terytorialna. Ach, kto tam pójdzie z własnej woli? No pójdą jacyś właśnie tacy ci z marszu, co nam sobie z tymi tam zielonymi sztandarami tudzież po lesie ze swastykami chodzą. No mają tą swoją fascynację.
tym wodzem przecież, no oni tam dla nich wojna to jest świetna zabawa, bo to już, zresztą to też resort pięknie przygotowuje, bo to słyszałem, jakieś pikniki były dla dzieci przedszkolnych, nawet dla dzieci z podstawówki, żeby sobie tam z karabinami się oswoiły i tak dalej, także już się przygotowuje tych młodych, że wojna to zabawa, to nie są latające urwane kończyny i okopy, szczury i tak dalej, tylko to taka fajna zabawa, gdzie można sobie tam do wrogów ojczyzny, którym śmierć niosą, sobie postrzelać. No. To tak się właśnie przygotuje powoli polskie społeczeństwo, ogólnie to na wschodzie. No, cios w plecy dostały władze w Polsce od Orbana, on uchodźców jednak stwierdził, że będzie przyjmował. Się sami zostaliśmy, ale to nasza autorytarna władza no i nie zważa na to. Także no, Polska mi żywce zaczyna, jeśli chodzi o stosunki społeczne, tak właśnie lata 30., 20., tudzież nawet ten końcówka XIX wieku, kiedy ten nacjonalizm, militaryzm i to wszystko było w rozkwicie. A wtedy to bardziej przez państwo. No u nas te bojówki tak równolegle powstają do instytucji państwowych. No i tak jak tydzień temu mówiłem, to ten naród jest tworzony przez państwo, bo państwu jest on potrzebny, a im państwo jest bardziej opresyjne, totalitarne i bardziej autorytarne, tym bardziej tego narodu potrzebuje i tej kategorii. No i tak tym bardziej będzie to wpajało nam do głów. Naród jest najważniejszy, wróg się znalazł, wcześniej to byli, ale nie, to nadal są Żydzi, ale to już tak trochę mniej, teraz to są uchodźcy, no i taki piękny właśnie ojciec Mateusz będzie sobie leciał. Z drugiej strony polityka historyczna idzie w stronę takich jak paździerzowych seriali, jak tam Korona Królów, czy coś takiego. Podobno na Malbork mają się przenieść, żeby większy rozmach był. No, życzę wszystkiego dobrego. Niech to się rozwija. No, tak to niestety jest. Już mnie to trochę smuci, jak to. Mam ten obraz tej Polski, gdy no, moje najlepsze czasy, gdy tam mieszkałem, czy to liceum, czy to studia, wtedy jak. No, tacy, co tam świętowali, oczywiście byli tacy, co świętowali tam urodziny wodza III Rzeszy gdzieś po lasach, bo byli Singhedzi i tak dalej, ale to ci wszyscy nacjonaliści, narodowcy Singhedzi wtedy to oni tak raczej w odwrocie byli, się wstydzili tego bardziej. No my jako młodzież, każdy z nas chciał gdzieś na studia wyjechać za granicę, no potem się na zmywak wyjeżdżało, ale to już inna historia. No i chciało się wyjeżdżać, czekało się, kiedy my do tej Unii dojdziemy, kiedy będziemy może sobie jeździć. Jeździliśmy, mieliśmy takiego geografa, zaznaczył w Europie, tak jakoś nie wiem, czytało się dużo. No, pewnie się nie podoba, wszyscy powiedzą lewacka młodzież. No, ale wtedy byłaby. Ta lewacka młodzież była trochę bardziej otwarta na świat, żadna tego. Dzisiaj oni w korpo niestety siedzą, czasu nie mają na politykę, a ci co mają, to niestety chodzą sobie po Warszawie z falangą na sztandarach. Także, no, myślałem, że to trochę w inny kierunek pójdzie, ale niestety idzie w ten. Miałem w ogóle taki pomysł, mam na audycję, ale to kolega z pracy jest bardzo zajęty i to trzeba jeszcze będzie po angielsku w ogóle zrobić. Także taka kombinacja alpejska, ale tak dzisiaj sobie byliśmy na papierosku. No i tylko zapytałem, czy by nie przyszedł do radia, no bo kolega jest muzułmaninem, palestyńczykiem zresztą. Także Żyd i palestyńczyk na antenie to by było coś. Ale on jest taki. Muszę powiedzieć, że mój kolega Zobani, który zresztą pije, tam whisky czasem sobie wypijemy, to on czasem bywa bardziej otwarty na świat i jest mniejszym antysemitą niż jacyś wielcy
więc polscy patrioci. No ale w ogóle dzwońcie, mam nadzieję, że tu ten kogoś ten zmobilizuje, bo dzisiaj to jak mówię, jestem ja jak zwykle nieprzygotowany, dobrze, że zeszły tydzień byłem, nic z tego nie wyszło, ale jako nieprzygotowany to wolę wchodzić z ludźmi w polemikę. No, także chcę tego Zubalina i to może być straszne na antenie, jak będzie ten wróg ludzkości numer jeden. No, taki Zubalin jak Polacy katolicy, większość. Także mało, no, nie znam takiego bardzo wierzącego żadnego w okolicy. Bym musiał poszukać. Chociaż może to by było wesołe, bo jako jednak lewa strona, to ja jestem jednak wrogiem wszelakich religii. Także pewnie też bym się z nim pokłócił, ale to takiego mało wierzącego muzułmanina wtedy na antenę bym zaprosił i no i zobaczymy, czy ludzie zaczną dzwonić. Chociaż podejrzewam, że wśród tych takich największych patriotów i ludzi bojących się tych nachodźców i uchodźców, to problem by był językowy, bo no jednak ta narodowa prawica to ona taka jest, no trochę z nich troszeczkę po rosyjsku rozmawia, a tak ogólnie to niestety no słabo, żeby to oni byli wyedukowani. Także może być ciężko z tą dyskusją, no ale co do tej ustawki tam z tym Adolfem, to dzisiaj doszły wieści, że tam się też tam wódeczką troszeczkę porobił jakiś polski narodowiec patriota na Słowacji i no, zapomniał, że swastykę na lędźwiu miał wytatuowaną i sobie zaczął hajlować na liptowskim Mikulaszu na ciepłych źródłach. No i tą swastyką wytatuowaną, no, wzięli go, zawinęli, do 3 lat mu grozi. O. Także to coraz więcej, żeby nie było, że to się ta ostatnia prowokacja to urodziła jedynie w gabinecie prezydenta Izraela. Bo to tak chyba nie było do końca. Coś mi się, a miałem taki ładny podkład tutaj. Ja nadal jestem strasznie nietechniczny, muszę powiedzieć. No, to był jeden temat, co tam się jeszcze ciekawego. To właśnie Davos. Jeśli chodzi o protekcjonizm Stanów. No to tam, gdzie te Stany się budowały z ręby swojego przemysłu, no, wtedy potrzebowały tego ochronnego klosza. No bo z tym wolnym handlem to jest trochę światowym wolnym handlem, który zresztą jest wymuszany mniej lub bardziej poprzez floty i armię wolnego świata, który gdy ktoś nie chce za bardzo wolnie handlować, to tam zawsze układowi cały taryf przyjdzie z pomocą jakaś tam niosąca demokracja amerykańska armia, czy francuska, czy brytyjska, czy jakakolwiek inna. No to z tym wolnym handlem to jest trochę tak, że no, jeszcze nie jestem szczęśliwym ojcem, może niebawem, no ale powiedzmy, że miałem sobie takiego 5-letniego, 10-letniego syna, no powiedzmy 7-letniego, no już bym mógłby już sobie pracować, no ja co jakieś tam, nie wiem, 7 lat to już chodzi, nie? To może tam gazety roznosi i tak dalej, więc właściwie powinienem go wykopać z domu. Po co ma siedzieć u mnie pod kloszem? Chodzi do szkoły, przecież może już tam sobie spokojnie zarabiać, hartować się. Przetrwa, nie? Przecież coś tam nawet by roślina silniejszego, nie? Gdy nie będę go karmił, sam się będzie już w wieku 7 lat żywił. No ale może przeżyję. Tylko pytanie jest, czy będzie w stanie konkurować z synem sąsiada, który sobie tam do 21 czy 20 roku życia będzie jednak pod kloszem przez rodziców czytanych, skończy sobie jakąś dobrą uczelnię, bo będzie mógł się zajmować czymś innym, sobie spokojnie dorastać i no,
czy ten mój chodzący i roznoszący gazety syn będzie w stanie z nim konkurować. No i coś takiego mniej więcej jest z tymi rozwijającymi się przemysłami w różnych krajach, tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, jak to było w Korei. Gdy Korea się rozwijała, to te przemysły były pod kloszem. No i dopiero gdy one się rozwinęły już na tyle, że mogły konkurować, podobnie jak syn mój nie doszły, mogły ruszyć na głębokie wody światowej wymiany handlowej. No, a tu się stała straszna sprawa, bo przez ten cały wolny handel i przez to, że korporacje mogły sobie zarabiać na kapitale, niekoniecznie na produkcji i się Chiny otworzyły i sobie świat zachodu strzelił w stopę. No, to ten przemysł na Zachodzie, w Stanach i w Wielkiej Brytanii w szczególności się podupadł, właściwie go całkowicie zlikwidowano prawie, że. No, jak wiadomo, przemysł to jest ostoja klasy średniej, tam gdzie są pewne i pewne miejsca pracy, dobre miejsca pracy z dobrymi zarobkami, stabilne, one pozwalały właśnie rosnąć tej klasie średniej, się rozwijać, budować bazę konsumentów, którzy teraz tu w Chin kupują wszystko, co było kiedyś w Stanach produkowane. No, do tego wszystkiego się pozwolili, no to teraz Trump i jemu podobni chcieliby odbudować tą bazę przemysłową, która by mogła być kołem napędowym gospodarki i budować dobrobyt tego kraju. No, ale bez protekcjonizmu to się nie za bardzo da zrobić, dlatego właśnie teraz leci sobie Trump do zasypanego śniegiem Davos po to, by przekonywać ludzi do tego, że to, co on robi, to swojej polityki America First, że to, co on robi, wprowadzanie nowych ceł, które niedawno zresztą kolejne taryfy wprowadził przedwczoraj, że to wszystko nie jest wcale przeciwko wolnemu handlowi i tak dalej. No, a Chiny, kiedy już ten przemysł urósł, na tyle potężny stał się, że jest w stanie wejść na te głębokie wody światowej wymiany handlowej, tu Xi będzie przekonywał o tym, że ten wolny handel jest potrzebny. Noż, jakie to jest śmieszne. No i teraz pytanie, bo o ile Stany Zjednoczone mają marynarkę wojenną, która jest w stanie gwarantować wolność mórz i oceanów i jest w stanie wymuszać ten wolny handel na jakichś tam pomniejszych krajach, gdzie Europa jest też w stanie w szachu trzymać Afrykę i wymuszać na nich ten wolny handel, czyli zalewanie tanim przemysłem i technologiami rynków, tak żeby przemysł się nie mógł rozwijać. Można było trzymać pod butem te gospodarki. No, o ile Chiny siłą militarną póki co jeszcze nie dysponują. A soft power chiński jest jeszcze za słaby jednak tej ekspansji kulturowej i właśnie tego soft poweru, to w Chinach nadal jeszcze nie jest on na tyle silny, by móc oddziaływać na handel światowy. Także zobaczymy. No. Chiny pewnie będą budowały, starały się budować tą bazę na własnym popycie wewnętrznym. Chociaż oni też mają własne problemy. Teraz jest wielka bańka w nieruchomościach w Chinach. No, tam ceny idą naprawdę i może się skończyć niebawem dopływ taniego pieniądza, w szczególności gdy Stany zaczną się zamykać i Europa, by móc odbudować swoje przemysły, no to wtedy bańka właśnie ta nieruchomości w Chinach może pęknąć. Mogą mieć duże problemy i niepokoje społeczne. No, ale zobaczymy. Żyjemy niestety w ciekawych czasach. No, tylko ciekawe, jak się Polska ustawi w tych czasach. Może ktoś ma jakiś pomysł, jak się powinniśmy ustawiać w tych niebezpiecznych czasach. Bo nie wiem, czy nasz powrót do XVIII wieku, do węgla, do ludzi z wódką po lasach polujących, do tego feudalizmu, który nam się tu funduje i tak dalej, to kto wie.
czy to jest dobra droga. W ogóle mi zniknął kolega Zenon z radia. Z kolegą Zenonem to tak można było ładnie się o islam pokłócić na antenie. W ogóle by było fajnie, jakby w ogóle by było fajnie, jakby ktoś nowy zadzwonił kiedyś tutaj do mojej audycji z prawej strony. W ogóle nie wiem, mamy jakiegoś NR-owca na antenie, żeby można się o tą nadbudowę ekonomiczną, nadbudowę ideologiczną pokłócić. Bo ekonomię to zawsze chętnie. W ogóle wziąłem się, zaczytałem w Hajunie Changu, to jest docent z Cambridge, lewak oczywiście, który napisał sobie taką fajną książkę pod tytułem Ekonomia, instrukcja obsługi, gdzie jest to w miarę bez zacięcia ideologicznego opisane różne szkoły ekonomiczne, bo niestety jak się... To jest tak z tymi szkołami ekonomicznymi, że no wszystkie sobie roszczą prawo do jednej, jedynej mądrości, to tego, że rzeczywistość opisywana przez nie jest jedyna prawdziwa. No i niestety tak nie działa. No. Gospodarka współczesna jest dosyć na tyle złożona, że żadna z tych szkół ekonomicznych, nawet no niestety marxizm, którego jestem zwolennikiem, nie jest jakimś cudownym panaceum na wszystkie problemy, jakie mamy. No, jednak taką najbardziej według mnie prostacką szkołą ekonomii jest ASE, jest austriacka szkoła, która która opisuje, nie, no dobra, może sama szkoła austriacka, ona jest bardzo, bardzo bardzo tak prosto ukierunkowana, ale jest taki kanał na YouTubie, może ktoś oglądał kiedyś, zwący się jak Prosta Ekonomia, gdzie no kurczę, wszystko pomimo, że mamy XXI wiek i no, te procesy gospodarcze globalne są już na tyle skomplikowane, że już nawet Bigata sobie z tym nie radzi, no oni nadal twierdzą, że można wszystkie procesy gospodarcze opisać na przykładzie rybaka na bezludnej wyspie łowiącego ryby. Adwokat mi zaraz powiedział, że procesy trzeba opisywać odcinając jak najbardziej ciał od czynników zewnętrznych. Niestety ekonomia jako nauka społeczna i bardziej, że nazywa się psychologią, no jest tak na tyle powiązana właśnie z procesami zewnętrznymi i z otoczeniem, no, że ciężko jest to opisywać w oderwaniu od czynników zewnętrznych i ten prostacki opis rzeczywistości, jaki jest przez prostą ekonomię, nazwam to prostacka ekonomia, wprowadzony, no, nie przemawia do mnie i uważam, że jest raczej bezwartościowy taki opis rzeczywistości. No, i nadal zachęcam do dzwonienia. No, a co do tej gospodarki właśnie? Jedzie, nie wiem, kto tam do nas jedzie do Davos? Chyba Duda jedzie do Davos. I teraz w takim rozkroku trochę stoimy, bo społecznie Polska się zwija strasznie. Społeczeństwo obywatelskie tam się nie za bardzo rozwinęło. Mamy jakieś tam trochę ruchów miejskich, mamy tą lewicę iPhone'ową. No ale jednak do głosu dochodzą ci wszyscy konserwatywni, którzy by tam najchętniej wszystkich muzułmanów, Żydów i pedałów przepuścili przez z kominy w Oświęcimiu, a z drugiej strony jeśli chodzi o tą gospodarczą strefę, dochodzą ci wszyscy, którzy coś tam zatrzymali na epoce węgla, pary i tak dalej.
No i jak, co by mamy tam, jaką wartość?

my tego nie niesiemy. No, nie możemy wciągać w orbitę naszych wpływów w kraje, oferując im co? Rozwój gospodarki oparty na węglu. Nacjonalizmu nie za bardzo, bo nacjonalizmy trochę walczą ze sobą i to wrogów by sobie co porobili. No co my możemy zaoferować? No, nie za bardzo. A właśnie, mam to, słuchajcie, jeszcze takie, to tak trochę prywatą polecę. A czemu nie? Jak już tu jestem i widzę, że rozmawiają na antenie o Patronite, to powiedzcie mi, jak można wykorzystać do finansowania Kickstartera, bo mam pomysł na coś bardzo ciekawego i bardzo pewnego, ale no nie chciałbym to przez banki iść i jakby ktoś im kiedyś wytłumaczył. No, jedzie ten Duda na Davos, coś tam będzie oferował, chociaż właściwie on z tym Trumpem teraz nastała taka właśnie epoka tych takich konserwatywnych dziadków wąsatych, do których bym zaliczył raczej Trumpa. Bez wizji patrzących z wielką nostalgią do tego, co było kiedyś. I no. Także. Co jeszcze z takich tematów? Bo Davos to się na razie zaczyna. Ciężko powiedzieć, co tam dogadałem, chociaż oni to nigdy jakieś tam jakieś specjalnie odkrywczych ustaleń tam nigdy nie dochodzi do jakichś specjalnie odkrywczych ustaleń. Ale miło jest posłuchać sobie czasem, jak są jakieś stenogramy, o czym nam się rozmawia, bo trochę to jest odbicie tego, o czym tam sobie elity myślą. No, w ogóle się okazuje, że rząd tutaj w Niemczech powstanie. I niestety o zgrozo, no nie mamy, to już będzie z czwarty miesiąc, jak nie ma rządu w Niemczech. Ale o zgrozo lewactwo straszliwe dojdzie do władzy, czyli ta taka bardzo umiarkowana socjaldemokracja, która tam nie jest polityką imigracyjną, raczej nie pójdzie w kierunku Trumpa czy Kaczyńskiego, co może być przerażające dla naszych antyimigranckich elit. Ale w ogóle zazwyczaj powiedzcie, co tam sądzicie o właśnie takich pięknych inicjatywach, jak ten scenariusz ojca Mateusza, o którym opowiadałem na początku. Bo jestem ciekawy, bo tak jak właśnie dochodzą mnie do samego początku te wszystkie informacje, jak tam się coraz... Bo nie wiem, czy wierzyć, czy nie wierzyć, czy naprawdę taka chamska propaganda już w Polsce jest, że no, do tego stopnia się czuje. Przeciwko nawet nieistniejącemu wrogowi, bo w Polsce to raczej uchodźców nie ma żadnych. No to bios jest zbudować takiego wroga nieistniejącego, bo przynajmniej nie odda. Ale no, zobaczymy. Tak jakby ktoś chciał zadzwonić i pogadać. No a co do Indii w ogóle, Indie jest premier Bondi właśnie w Davos, jak już mówiłem trochę wcześniej, zabłysnął tym, że... Bo Indie to raczej taki był protekcjonistyczny zawsze kraj, który... No Indie mają tam trochę swojego przemysłu i nawet wysokiej technologii i trochę prowadzili ekspansję na świat, jednak to no, Indie infrastrukturalnie, jeśli chodzi o niesamowite problemy społeczne mają. Także one raczej by nie znane z tego, że promowały. Zresztą sam Mondi jest hinduskim nacjonalistą i raczej konserwatystą, który nie za bardzo jest przychylny żadnym liberalnym ideom. No, to tym razem właśnie Mondi na forum światowym wystąpił z tym, że

0: że jest właśnie za, porozumieniami klimatycznymi i za, wolnym handlem, co raczej nie było do niedawna w indeksie Indii. Bo Indie to jest taki, to jest niesamowicie turystyczny kraj, gdzie, gdzie dużo kwestii jest regulowanych, ale Indie raczej politykę prowadzą trochę bardziej tak, jakby to powiedzieć, tak można by porównać z polskim rządem, czyli w kwestiach obyczajowych i tak dalej, to, to bardzo konserwatywnie. Tak jak w Polsce, te wszystkie sprawy aborcji i tak dalej się dotuje i kieruje te największe przemysły, ale jeśli chodzi o, o tych takich małych ludzi, czyli na tej takiej poziomie zwykłego człowieka, no to, to rząd ma to w D, jak najbardziej, i się tym nie zajmuje. Także ten wolny rynek, tak, ale tylko to na tych najmniejszych, bo to nie wymaga wysiłku. W sensie tym, że odrzucając jakąkolwiek politykę społeczną, która jest dosyć trudna, i gospodarczą, ta też jest dosyć trudna, no można być świetnie zwolennikiem właśnie liberalizmu, ale w kwestii gospodarczej, bo no, łatwiej jest prowadzić tą politykę taką właśnie konserwatywną i głównie skupiającą się na kwestiach światopoglądowych. No, co najlepiej obrazuje w Polsce prawo aborcyjne. No w ogóle piękna sprawa, jak to odrzucono projekt obywatelski, no. Głosem, no nie, muszę powiedzieć, że kolega Jaruś rozegrał opozycję po prostu koncertowo, bo podejrzewam, że ci tam z PO i z PSL-u i Nowoczesnej, bo wiadomo, no ta cała to wszystko teraz jest sejmie, to jest prawica i okłamujmy się, że PO czy Nowoczesna to są świętojebliwi ludzie, którzy tam by biskupowi pierścień całowali i wchodzili bez wazeliny w te. No, zapewne zagłosowali za odrzuceniem tego projektu, święcie wierząc, że cały PiS murem zagłosuje także za odrzuceniem, a się okazało, Jaruś pokazał swoją ludzką twarz i powiedział, że co, to obywatelski projekt musi przejść. Także no tu podziwiam, jak to w tym temacie Jaruś to rozegrał. Naprawdę piękna sprawa. No, a już jak to dziecko się urodzi, no to już jest jego własna sprawa. No teraz jest co prawda 500+, to jest coś innego, no ale wcześniej to zawsze tak było, że póki dziecko jest w organizmie matki, to tam od zarodka już jest człowiek i trzeba dbać tam święte prawo do życia, a jak już się urodzi, to może sobie tam z głodu umierać, czy cokolwiek, przecież to już jest też wola Boża, jak umrze, nie? I to jest właśnie pięknie w tym prowadzeniu tej konserwatywnej polityki. No ale wracając do tego naszego nacjonalisty Mondiego, zabłysnął sobie na forum w Davos. Indie mają wielki problem taki, że Chiny, największy rywal Chiny, no już tam przeskoczyły ich o parę długości, jeśli chodzi o dochód na osobę i rozwój technologiczny i społeczny, i infrastruktury i tak dalej, i Indie nie mają za bardzo pomysłu na rozwój. Jest wielka korupcja, jest klasowość, jest feudalizm, jest to wszystko, co blokuje ten kraj w rozwoju. Jest też państwo, które powiedzmy no, nie do końca stawia na wolny rynek, ale w tym sensie, że nie prowadzi jakiejś tam aktywnej polityki gospodarczej, która by, tak jak to się dzieje w Chinach, miała doprowadzić do emancypacji jakichś większych klas społecznych, która by miała doprowadzić do wyprowadzania ludzi z biedy, bo chciałem przypomnieć, że około 400 milionów chyba w ostatnim dekadzie w Chinach wyszło z biedy, a klasa średnia też już tam stanowi jakieś 400-300 milionów ludzi w tym ogromnym kraju, czyli tam klasa średnia to już jest gdzieś jest na tyle liczna, że przekracza populację Unii Europejskiej. Także już swój tam wewnętrzny rynek mają na tyle, że mogą na nas się wypiąć. Chociaż nadal łakną naszych technologii. Chociaż patrząc na ilość studentów, którzy tutaj studiują chińskich na tych uczelniach zachodnich, no to niedługo pochłoną naszą technologię, jak będą chcieli. Także Indie mają ten wielki problem, a Chiny też nie za bardzo mają pomysł na Indie, bo przecież jest tak gigantyczny kraj, że też nie idzie go za bardzo wchłonąć. No, zobaczymy, jak to się tam rozegra. Wszystko to zmierza do jakiejś wojny, na razie nie chińsko-indyjskiej, a raczej amerykańsko-chińskiej. No, taka ciekawostka w ogóle dla wszystkich naszych patriotów i tych, co tak się tego islamu strasznie obawiają. Na pewno kojarzycie AfD, czyli Alternatywę dla Niemiec, taką partię z tych, jakby jeszcze z NPD, ale NPD to raczej taki trochę margines, jest sobie jest Fatek. No, AfD w każdym razie jest trzecią siłą polityczną w Bundestagu, jest niesamowicie antyislamskiej, antyimigranckiej, antypolskiej, w ogóle antywszystko. No i co się okazało, jeden z wysokich rangą urzędników, szef egzekutywy Brandenburgii tej partii AfD, niejaki Artur Wagner, przeszedł na islam. Jak powiedział, przeszedł z powodów osobistych i najśmieszniejsze jest to, że rzecznik tej partii stwierdził, że to nie stanowi żadnego problemu dla tej partii i ta partia jest pluralistyczna. No i no tak, przeszedł sobie na islam. Także już takie ciekawe rzeczy się dzieją tutaj w Niemczech. No ale pewnie to zaraz ktoś powie, że to jest wynik islamizacji, że już nawet AfD staje się islamska. Jeśli no w ogóle jak ktoś chciałby się w radiu pokłócić, to zapraszam do dzwonienia, bo już też mi trochę zasycha w gardle. Bo to już pewnie, że godzinę rozmawiam i jeszcze nikt nie zadzwonił do mnie. Czyli wychodzi tak, że drodzy słuchacze, ostatnio jesteście mało aktywni, bo powiem tak, jak tydzień temu byłem monotematycznie, przygotowałem się do jednego tematu, to miałem całkowicie zupełnie na końcu audycji jednego dzwoniącego, a dzisiaj, gdy jest ta audycja improwizowana, to no też tak nie za bardzo udaje mi się sprowokować. A, w ogóle, a dekomunizacja ulic w Polsce, piękna sprawa, to już chyba któryś trzeci czy czwarte miasto, bo jak w tym, jak w Bydgoszczy, jak to miało miejsce w Bydgoszczy, gdzie wojewoda zmienił nazwę ulicy Planu Sześcioletniego na ulicę Kaczyńskiego. Rada Miejska to zaraz zmieniła z powrotem na Planu Sześcioletniego, po czym się wojewoda zmienił to znowu na Lecha Kaczyńskiego i po dwóch tygodniach zmieniono to znowu na Aleję Planu Sześcioletniego i ta przepychanka to już trwa tak od koło już to trwa któryś miesiąc, nie, czy to miesiąca tak trwa, już tam ma z 5 czy 6 miesiąca przepychanka trwa. To samo w Warszawie słyszałem, że tam bodajże trasę łazienkowską, którą budował inżynier Karwowski, też zmieniona na Bazar Ludowej na też Kaczyńskiego. Gdzieś tam chyba w Zielonej Górze, no w Zielonej Górze to też było, też zmieniono na Lecha Kaczyńskiego i znowu zmieniono tą ulicę z 5 czy 6 razy. Audycja w buddyzmie, a właśnie może jakąś tak ten Znowu się wybiję z rytmu. No, może by o buddyzmie w ogóle audycję zrobić. No, to jest ciekawa sprawa, jak ten buddyzm się odradza. Jak w Chinach między innymi, jak ten buddyzm jest wojujący w niektórych krajach, tak jak w Birmie. A jak ten buddyzm czasem szedł w... Jak szedł czasem w bliskie związki z państwem, militaryzmem, jak to miało miejsce w Japonii. Także no, te oblicza buddyzmu są różne, ale to bym musiał buddystę takiego znaleźć. Ale to chyba mam, ale to znowu też bym musiał po angielsku porozmawiać o tym buddyzmie, bo moja ex, która mieszka w Londynie, a z którą mam bardzo dobry kontakt nadal, pomimo że już nie jesteśmy razem, jednak no jakoś, ona zawsze była dobrą kobietą, bo ona jest z Japonii, nadal mieszka w Londynie, nadal mam kontakt. Ona jest buddystką, a jej mama to już w ogóle jest taką bardziej, jakby to powiedzieć, to wiecie, jak z wiekiem to jest w każdym kraju uniwersalnie. Z wiekiem to zaczyna się być bardziej wierzącym, chodzi sobie tam do kościoła i tak dalej. No jej mama już jest wiekowa i też tam chodzi sobie do świątyni się pomodlić buddyjską. No, także mógłbym tutaj sprowadzić japońską buddystkę, ale to, no mówię, to znowu by musiało być po angielsku. No, a jeszcze nie udało mi się przeprowadzić audycji po angielsku. No, nasz mój kolega z Etiopii, no, jest dosyć zajęty teraz, bo mamy problemy na naszej budowie. Tam, no, nic się nie dzieje. No, ale to w Afryce. W Afryce czas idzie innym torem i naprawdę tam nie da się czegoś zrobić na... No właśnie, Richie, jakbyś chciał porozmawiać o buddyzmie, zadzwoń, a jak będziesz chciał przygotować coś na temat buddyzmu, możemy razem tutaj sobie w paśmie środowym pogadać o buddyzmie. No, a o katolicyzmie. Nie, do katolików jakieś mam ten, tak samo jak, ja nie jestem jakimś, tak jak mi to wymawia kolega, jeden z naszych słuchaczy, że któryś z niedawno nieobecnych słuchaczy, że ja jestem jakiś tam specjalnie proislamski. Ja ich nie za bardzo lubię. Jako człowiek lewicy to nie lubię w ogóle wszelakich religii. Tylko po prostu nie jestem jakiś tam radykalny taki, żeby tam od razu ludzi segregować i... No bo z takim radykalnym antyislamizmem, jaki jest w Polsce, to tak... To tak samo jak islam ma taki ekskluzywny, wykluczający charakter, że tam by zaraz ludzi segregował i... segregował ludzi, wykluczał i tam mordował. Tak samo te wszystkie takie ekskluzywne ideologie, jak właśnie z anty czymś na sztandarze, antyislamizm, nacjonalizm jest właściwie antyhumanizmem, bym powiedział, jak można stawiać interesy jakiejś tam wymigrowanej grupy, jakąś naród, stawiać ponad interesem jednostki ludzkiej, czyli życia. No. Także do tych wszystkich takich anty ideologii jestem jak najbardziej anty. Co do tego, islam ekspansywny i agresywny. Rinchen, w ogóle zadzwoń jak coś, to pogadamy na antenie, jak masz ochotę. Teraz nawet jakby, bardzo miło by było. No, ale nie wiem tak w ogóle co do tych zamachów terrorystycznych, jak sobie tam poczytacie, co było się działo w Europie w latach 60., 70., kiedy tutaj w Niemczech, gdzie żyję, porwania były na porządku dziennym, sobie działały partyzantki miejskie, jak to oni się nazywali, była grupa Baader-Meinhof, były frakcja Czerwonej Armii i tak dalej, gdzie no gdzieś... Dziś to było tak raz na tydzień, aż na dwa tygodnie, jakiś zamach był, porwanie, porywano prezesów, banków. Powiem, że trochę popieram, jakoś tak nie mówię tego z jakimś tam szczególnym żalem do tych prezesów banków, no ale było tak, było, były porwania, były zamachy prawie co tydzień. No to był też okres The Troubles w Irlandii Północnej, gdzie tam też zamachy na żołnierzy, czy zamachy w Londynie, gdzie wysadzono Lorda, o Boże, jak on miał, Mountbattena bodajże wysadzono na jachcie, gdzie strzelano pan Buckingham, gdzie no, działo się tego dużo właśnie w latach 70., także 60. No i właśnie dla nich, to tam jesteś właśnie gdzieś w okolicach Sligo, go wysadzono na nichu Mountbattena. Także no, Ira też się tam dawała wyznaki. Baskowie byli wtedy o wiele bardziej aktywni, też tam wysadzali dużo, zestrzelano prokuratora we Włoszech, tam mafia też się dawała we znaki, korsykańscy separatyści się wysadzali w tym czasie i tak dalej, no już nie mówię jak była wojna o wyzwolenie Algierii, gdzie też zamachy we Francji przez Algierczyków, także tego działo się w latach 60-tych, 70-tych. To nie jest tak, że są te czasy, nasze czasy są jakieś super niespokojne tutaj w Europie, gdzie jakieś jest super wiele zamachów w porównaniu do tego, co było kiedyś. No teraz to trochę inaczej działa, po prostu propagandowo. No, a coś co właśnie, co dyskusji na czacie. Jeszcze tam dorzucę, ja już kiedyś też dorzuciłem, ale fakt się przyznam, ostatnio słabo było, ale tam podeślę na radio tam jakąś tam stówkę na tarcówkę czy coś, jak gdzieś tam wygrzebię sobie na koncie. Pensja wpływa niebawem, także zaświecę przykładem i parę tam eurasków przeleję i też zachęcam do tego, bo to wszystko wiadomo. Niestety, jak żebym chciał, byśmy nie żyli w tej strasznej kapitalistycznej rzeczywistości, ale w takiej żyjemy, ja z nią walczę, no ale niestety z taką żyjemy i nic nie poradzimy, musimy te środki wymiany, no także będę 10. patronem, ale to musi mi znowu, drogi Krawcze, jak kiedyś będziesz miał chwilę wolnego, bo wiesz, że ja elektronicznie to jestem bardzo niegramotny, wyślij mi linka czy coś, to mogę nawet tam na Patronite, a mogę tak tradycyjnie po staremu wysłać PayPalem, żebyś tam miał od kolegi z Niemiec, tam, żeby nie było, że Niemcy biedne, nie? Jak za dawnych czasów. Dobra, dzięki za link, Aleniuchu. Także zostanę 10. patronem, zachęcam również do tego, bo jeśli na antenie słuchają mi ludzie o poglądach równie lewicowych jak ja, to wiecie, że lewica wzywa, a nawet jak słuchają mnie prawdziwi chrześcijanie, to wiecie, że o to chodzi w życiu, żeby dzielić się z tymi, którzy potrzebują. Radio potrzebuje, a potrzebuje tego, żebyśmy czasem mieli jakiś głos rozsądku. Ja nie mówię, że ja jestem głosem rozsądku, bo ja to taki za mądry nie jestem ogólnie, ale no, ale inni tu, żeby była platforma do dyskusji, bo inaczej będziemy skazani na Radio Storunia, Ojca Mateusza i Koronę Królów, a tego pewnie byśmy nie chcieli. No może niektórzy by chcieli, ale podejrzewam i że wśród naszych słuchaczy, mam nadzieję, nie ma takich ludzi, którzy by tego chcieli. I no, także jak nie chcemy mieć... No, jak nie będziecie wpłacać, to tak zrobię, że w następną środę będzie co 20 minut przerywnik muzyczny w postaci Bayerfulla. Jak się nie zmobilizujecie, to będzie Bayerful non-stop w środowym paśmie. No. Także to była reklama. No, jakby ktoś jakiś ten projekt domu chciał zamówić, to też zapraszam do mnie, to zaprojektuję. To tak, też musiałem się zareklamować, nie? Ja też żyję w otoczeniu kapitalistycznym, niestety. Zwykle, no tak jest niestety, no zwykle zadacze chleba. No ale to chodzi, żeby uświadamiać masy. Masy trzeba uświadamiać, bo jak pozostawimy je wolnemu rynkowi, to no nie wiem, to pójdą się zapiszą do NR-u i jak się zapiszą do NR-u, to pewnego dnia wam tam wystawią kartę prawdziwego Polaka. Jak będziecie za mało polscy, to gdzieś tam ześlą was, nie? No, albo wam paszporty zabiorą, każą wracać do kraju i ile niuchu będziesz musiał ten. Ciągną cię siłą z Irlandii, wsadzą do obrony terytorialnej i będziesz przed z pieśnią na ustach. Wolny rynek nie istnieje, niektórzy nie istnieje, a istnieje, niektórzy twierdzą, dobra, ale to ja bym chciał na przyszły tydzień, bo no niestety, no jak już mówiłem, w tym tygodniu miałem przez weekend taki tam, ale to jak co do czego dojdzie, to ogłoszę oficjalnie na antenie zmianę mojego statusu. Tak, miałem duże emocje podczas weekendu, także dużo pracy. Także dzisiaj idę bardzo, bardzo freestyle'owo. Ale byłem o tych zmianach ulic i patrzcie, no i chcieli zmienić rondo Gierka w Sosnowcu. No bo Gierek jaki był, taki był, ale jednak się trochę zasłużył dla Sosnowca. No, władza ma w dupie wszystkie ulice, zmienia na Świętego Lecha, czy tam na innych. O, w ogóle jedną ulicę w Bydgoszczy to zmieniono na jakiegoś przedwojennego działacza Sokoła, czy innego tam nacjonalistycznego gówna, co tam mogę klnąć z po 10, także teraz wrzucę klnięcie, no, jakiegoś tam gównianego działacza narodowego przedwojennego. Zmieniono, no i okazało się, że ten działacz był agentem Abwery. No ale nie, dobra, agentem Abwery to w dzisiejszych czasach w Polsce to raczej zaszczyt niż hańba, nie? No. Tak to jest. I władza ma kompletnie w dupie, co tam sobie społeczeństwo myśli. Ulice zmieniają. Się okazuje, że społeczeństwo jest cały czas wie skąd przyszło, wie co było 50 lat temu i wie czym był PRL i tak dalej. I się na tą całą dekomunizację nie zgadzają ulic bezsensowną, bo tak samo jak tutaj w Niemczech sobie ulice w Berlinie jest aleja Karl Marxa, pomniki Marxa stoją i tak dalej. Nikt nie robi z tego jakieś tam wielkich problemów, bo raczej podchodzą do sprawy zamiast ideologicznym zacięciem, raczej z pragmatycznym. No, a u nas to jednak z zacięciem ideologicznym. No i tak właśnie na jakieś gówniane nazwy ulic zmieniają. Wszędzie to sędzikówny też moralnie wedle mnie dwuznaczną osobę, ale jakieś tam niedługo łupaszków zaczną nadawać, burych i innych bandytów. No, ale to już nawet chyba za czasów tych minionych tak chamskiej ideologicznej propagandy nie było, jak jest teraz. Właśnie, może u was gdzieś w miastach też nastąpiła dekomunizacja ulic, co o tym sądzicie? Zadzwońcie, powiedzcie. Co do ulic, to w ogóle w Niemczech istnieje obowiązek meldunkowy. No i tam ile razy się wahę przeprowadzałem, tam zawsze musiałem się meldować. No to z łupaszką to byśmy mogli rozmawiać. W każdym razie muszę się tu meldować w urzędzie miejskim i patrzę sobie, gdzie ten urząd meldunkowy jest. No i urząd meldunkowy Wachen mieści się na ulicy Johannes Paul de Zweites, czyli na ulicy Jana Pawła II. No. Także też tutaj mają Jana Pawła II, nawet Mania dotarła na zachodnie krańce Niemiec. Ciekawie. Marksa ulicę też mamy tutaj, z tego co pamiętam. Najfajniejsze to by było, jakby było skrzyżowanie Marksa i Jana Pawła II. To może gdzieś to w Niemczech jest. Kto tam wie. No widzę, że ta dyskusja na czacie zeszła na tematy kobiet. Ale czy to jest lewym okiem? No, kobieta, socjalizm, uspołecznianie. Ale to wam powiem, był już taki z tym uspołecznianiem kobiet eksperyment. Ja nie jestem, bo to Marcin nic o tym nie mówi. Ja nie jestem aż tak skrajny w tym uspołecznianiu, ale w Izraelu właśnie, w kibucach, no tam był taki, no chodził, ale to chyba dzieci tam uspołeczniały, nie tyle co kobiety, co dzieci. Cały kibuc wychowywał dzieci, chociaż czy ja wiem, jak teraz mamy szkoły państwowe, to szkoły też przecież wychowują. Jest jakieś tam społeczne wychowanie. No, ale no ja mam katolicką w ogóle szkołę średnią naprzeciwko mojego domu. To jest ciekawe. Ale te katolickie szkoły to trochę inne są. Inne. Właśnie etamie. Jeśli chodzi o Chiny, jak pasują filigranowe Chinki, czy inne takie. Czy Wietnamek nie tylko, bo Wietnamki to są takie ubite strasznie. Z innym doświadczenia. Ale takie ubite tak z klasą. No, ale jeśli chodzi o Chinki, to naprawdę inżynierek jest wolnych do wzięcia w Aachen. Jakby coś. Jest 9 patronów. Dobra. Jakby ktoś mi powiedział, jak to działa ten Patronite, ale jak nie macie... O Jezu, czemu to trzeba ten... czemu to trzeba tyle wpisywać? Wszystkiego. Znowu, wszędzie w ogóle jakaś inwigilacja. Wszędzie trzeba... trzeba wszędzie wpisywać hasła, maile. Potem je zasypują tymi mailami. O, Leniuch. Witam na antenie. Wreszcie ktoś zadzwonił. Witam. Zieloną wyspę na antenie.
1: Cześć, Błażeju. Halo, muszę poczekaj, wyregulować, żebym cię cokolwiek słyszał.
0: Ja cię słyszę dobrze i wyraźnie.
1: Bardzo mnie to cieszy, bo zadałeś pytanie odnośnie Patronite'a. Mhm. Tylko czekaj, bo teraz mam jakieś dziwne przebicie, muszę sobie gdzieś to wyregulować. Czemu ja ciebie nie słyszę w Skype'ie? To jest zastanawiające.
0: Ja ciebie słyszę bardzo dobrze.
1: Już jest dobrze. Słuchaj, zadałeś pytanie odnośnie Patronite'a, to dzwonię, bo temat jak najbardziej na czasie. Witam was, słuchacze Nocnego Radia. Słuchaj, no to nie jest tak, że to jest takie skomplikowane, bo to wszystko robi się dokładnie jeden raz po założeniu sobie profilu, gdzie później wybierasz tylko wielkość składki, jaką tam chcesz, żeby co miesiąc była pobierana z twojego konta czy z twojego PayPala i to jest wszystko i nie musisz o tym pamiętać już nigdy więcej. A Patronite, w przeciwieństwie do jakichś tam przelewów, gdzie ktoś kiedyś a wrzucę, nie wrzucę, różni się tym, że twórca wie z góry, wiesz, ile na co może liczyć, jaki ma ten miesięczny budżet, co zdecydowanie ułatwia planowanie audycji, w tym przypadku lepsze przygotowanie się. Także myślę, że warto poświęcić tą chwilę, wypełnić kilka rubryczek. Nie jest tego wbrew pozorom aż tak dużo.
0: No, ja to ten, a właśnie ja się też już zastanawiam nad jakimś crowdfundingiem, bo ja mam obrzydzenie do banków.
1: Aha.
0: Nie wiem, czy ten. Nie wiem, czy też nie masz obrzydzenia do instytucji bankowych.
1: Wiesz co, to ja nie mam z obrzydzeniem do samych instytucji bankowych, ponieważ one są nam najnormalniej w świecie potrzebne. Póki co do tego, żeby się jakoś rozliczać, płacić te rachunki, czy odbierać pieniądze za swoją pracę, czy też wypłatę, ale jedno co mnie denerwuje, to rosnące opłaty za używanie kont bankowych, ponieważ... No...
0: Macie takie?
1: Tak, wiesz co, są co jakiś czas dostajemy powiadomienie z banku, czy to listowne, czy tam w czasie logowania się na konto, że zmieniły się tam jakieś czy opłaty, czy proszą, żeby zapoznać się z regulaminem, bo coś tam uległo zmianie. Także zauważyłem, że co jakiś czas jednak wzrastają opłaty, co jest dziwne, ponieważ nie rozumiem, dlaczego konto w banku robi się coraz droższe zamiast coraz tańsze, prawda?
0: Wiesz, to jest taka trochę w ogóle dziwna sprawa, że ktoś bierze twoje pieniądze i jeszcze musisz za to mu zapłacić.
1: No tak, to jest w ogóle dziwne, ale no wiesz, ja rozumiem zapłacić za bezpieczeństwo. Przykładowo chcesz tam... nie chcesz trzymać w domu, nie wiem, tam zarabiasz w euro prawdopodobnie 50 czy 100 tysięcy euro pod poduszką, no bo boisz się, że spłonie, że ktoś ukradnie, że cokolwiek, no to jednak płacisz w pewien sposób za bezpieczny magazyn. No i rozumiem, że za to należy zapłacić, ale za to, że ty trzymasz pieniądze, którymi twój bank operuje i jeszcze na koniec ty musisz za to zapłacić, to już zaczyna być trochę śmieszne.
0: No już...
1: Przecież oczywiście rozumiem tam koszty przelewów za transakcje, za przelewy, tam transakcje jakieś, chociaż na przykład transakcje bezdotykowe w Irlandii są zupełnie darmowe. Nie wiem, jak tam u ciebie.
0: Też są. Ja w ogóle mam konto jeszcze w firmie pod tytułem HBAC, może kojarzysz, angielski.
1: Tak, tak jest.
0: Tak, i to już mam to konto, będzie z 10 lat, nie używam go jakieś 8. Mam bilans dokładnie 0,0 i ode mnie nic nie ściągają. Kompletnie.
1: No to ciekawe, może dlatego, że masz nic na koncie, a przy okazji nic nie robisz, ale podejrzewam, że gdybyś zaczął tylko za co płacić, czy wrzucił tam pieniądze i je przetrzymywał, to myślę, że wtedy by cię już skrobnęli za to, że przechowujesz i oni są wielce umęczeni tym, że muszą się tymi twoimi pieniędzmi
0: zajmować. Ale ono było darmowe. Wiesz, tutaj w Niemczech też są konta darmowe. Z tym, że ja płacę akurat całe 9 euro na miesiąc, bo mam jakieś tam premium, że mogę sobie wyciągać pieniądze za darmo w dowolnym bankomacie na całym świecie. Tak, bo mi się to podoba, bo ja akurat jakieś, wiesz, latam w jakichś dziwnych Etiopiach czy Kuwejtach i, no i tam te opłaty są niesamowicie wielkie, no to jak mam tam, bo to nie jest tak, żeby bez ograniczenia, to chyba 42 wypłaty mam w ciągu roku, ale to mi starcza, nie? Aż tyle nie latam.
1: No to 40, no to naprawdę, to byś musiał szaleć i co tydzień być w innym kraju, żeby to wyczaskać.
0: Tak, także to są tyle. To się dziwię, że w Irlandii, która taka była prokonsumencka i takie rzeczy się dzieją, że już...
1: Nie, no wiesz co, to jest to, że wzrastają te co jakiś czas te kwoty. Z tego co pamiętam, to jest to teraz coś chyba między 12,5 euro albo 15,5 euro kwartalnie płacimy za posiadanie...
0: A jakie masz oprocentowanie depozytów? Podejrzewam, że zero.
1: Podejrzewam, że żadne, także...
0: Czyli efektywnie to masz ujemne stopy procentowe.
1: No efektywnie tak, ale wiesz, no z drugiej strony ja nie należę do tej grupy wywrotowców, którzy będą szli na pocztę czy gdzieś do kogoś zapłacić mu przez pół miasta w deszczu za jakąś pierdółkę. Wolę jednak klepnąć ten przelew czy coś na ten sens. No jednak wygoda. Płacimy za wygodę, ale moim zdaniem płacimy trochę za dużo, biorąc pod uwagę to, że jednak...
0: No i płacimy za inwigilację. O Boże, mój polski. Widzisz, mi się kręci. No, że nas kontrolują wszędzie, sobie mogą mieć dostęp do tego,
1: rząd. No tak, ale też Błażej, ja bym nie przesadzał. Nie jesteśmy aż tak ważnymi personami, żeby mieć co ukryć.
0: Widzisz, bo w Niemczech na przykład jest fetysz wielkiej gotówki, nie? Niemcy wszędzie płacą gotówką. To jeszcze tak było. No teraz to się trochę zmieniło, ale jak jeszcze się sprowadziłem 4 lata temu do Niemiec, na przykład jak miałeś kartę pod tytułem Visa czy Mastercard, to ona była prawie bezużyteczna w Niemczech. Bo w większości sklepów mogłeś zapłacić tylko taką lokalną niemiecką EC kartą, niczym więcej, a w ogóle i tak wszyscy płacili gotówką. Do dzisiaj płacą wszyscy gotówką. Co było śmieszne, bo mieliśmy kartę firmową, tam Wizę i coś potrzebowaliśmy, już nie pamiętam, do komputera, dysk czy coś. Byłem na wyjeździe właśnie tu z kolegą z pracy, poszliśmy do Media Marktu, chcemy zapłacić, dupa, nie? 50 euro, nie mieliśmy gotówki, nie? Mamy to, tylko mamy wizę, kartę. Nie ma, tylko lokalna EC karta. Dziękuję, do widzenia.
1: No nie, to... No, kiedy, przepraszam, kiedy to było?
0: 4 lata temu.
1: W Niemczech?
0: Tak.
1: Gdzie cywilizacja? Niemcy, halo. Czytam tutaj Tama, który mówi, że on ma jedno stare konto, nic na nim nie robi, nie ma karty, pieniędzy tam nie ma, nic nie kosztuje, ale przy wypłacie jest prowizja w okienku 9 zł. No to ja cię proszę, Tami.
0: No, ale ten, w Niemczech to taka właśnie konserwa jest, jeśli chodzi o tą gotówkę, bo oni mają kupę gotówki jakiejś właśnie ciemnej, trzymanej podobno po skarpetach. I się okazuje, że oni mają kupę marek jeszcze starych pochowanych, bo ich nie wymieniali, bo to jest jakaś tam czarna kasa. I no, a to już nie pamiętam, jak chyba, właśnie chyba przy wymianie to było, że obstawili wszystkie granice Niemcy, bo dziadki pchały te swoje tam oszczędności życia z materacu do samochodu i wyjeżdżali do Luksemburga czy gdziekolwiek indziej, gdzie się nie pytają ciebie o to, skąd ta kasa jest. Stała niemiecka policja na granicach i tych właśnie jak jechał jakiś dziadek w podejrzanie drogim samochodzie, to go zatrzymywali i pruli mu samochód i tam podobno, powiesz, parę milionów marek było pochowane w tych samochodach.
1: No tak, wiesz co, ale nie wiem jak w Niemczech. Wiem, że na lotniskach, ty też dużo latasz, to wiesz, że na lotniskach są teraz te ostrzeżenia, że jak znajdą przy tobie chyba więcej niż odpowiednich 10 tysięcy euro, przynajmniej w Irlandii lub ekwiwalent w innej walucie, to możesz te pieniądze stracić, trzeba zgłaszać. I tak samo w banku jest. Jestem przekonany na 99%, że bank, jeżeli tak byś nagle poszedł i wrzucił tam 10-20 koła na konto, to myślę, że spokojnie bank się z tobą skontaktuje i zapyta, skąd są te pieniądze. Podejrzewam, że ci ich nie zablokują, ale będziesz musiał się wytłumaczyć, skąd je masz, czy są, czy nie są to pieniądze z jakiegoś, wiesz, tam handlu narkotykami, czy czymś takim.
0: No, ja tu mi się jeszcze nie zdarzyło, a muszę powiedzieć, że jakieś dziwne ten... Miałem wpłaty na swoje konto w wpłatomacie, ale to lepiej nie będę tam opowiadał, to takie... Wiadomo, w budowlance to zawsze się coś zdarzy. W ogóle muszę
1: powiedzieć... No tak, to wiesz. Muszę się... No to wiesz, to możesz mieć oszczędności, jak zrobisz taki, wiesz, taki manewr tam raz na ruski, jak to się mówi, rogi, raz w czasie tam roku, dwóch, trzech pójdziesz, wrzucisz, powiesz, że po prostu oszczędności ci zostały to i będzie to jakoś w miarę tam logicznie do wytłumaczenia. Nie będzie to rzędu pół miliona euro nagle oszczędności, to myślę, że przymkną oko, ale lubią, bank lubi wiedzieć ostatnio, skąd tak. masz pieniądze.
0: Żeby tak, tylko to tak się pochwalę, że żeby dobrym przykładem świecić, to zostałem 10. patronem właśnie.
1: Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że mój link się do tego przysłużył. Słuchaj, fajnie, że wspierasz nas na radyjko, mimo tego, co krawiec mówił, że najczęściej wspierają ci, co już coś tworzą, no ale może tak musi być. I
0: trzeba dawać przykład pozytywny.
1: Tak, i dajemy przykład, a może pójdą za tym przykładem, kto wie.
0: Właśnie, jak już jest 10, to teraz dobijamy do 12, jak 12 apostołów, nie?
1: No tak, będziemy.
0: A potem do 100 jak 100 dalmatyńczyków. A jak w ogóle ci się ten, jak wieści z kraju, słyszysz, jak tam ten się dzieją te właśnie obchody, Błażej, urodzin.
1: Błażej, czy ty się nic nie uczysz? Za każdym razem, jak do ciebie dzwonię, a to jest prawie co.
0: To mówisz, że nie.
1: To mówię ci, ja jestem apolityczny, nie interesuje mnie w ogóle polityka, nie słucham, nie czytam, nie oglądam wydarzeń z Polski, nie mam polskiej telewizji, ja żyję tu już przeszło dekadę, interesuje mnie to, co w Irlandii, ale interesuje mnie to, co mnie tyczy, a nie polityka, bo polityka mnie nie dotyczy. Wierzę, że Irlandczycy zrobią dobrze, bo mam przykład tego, że kiedy rząd zaczyna tu kombinować, ludzie idą i robią porządek w 2 dni na ulicy.
0: A byłeś już jakimś tym rozruchu w Irlandii?
1: Nie byłem w czasie rozruchu, ale byliśmy z racji tego, że żyję tutaj już chwilkę, to mieliśmy tutaj kilka takich sytuacji, gdzie wprowadzono jakieś opłaty, na przykład była opłata za wodę, o której mówiłem tam u siebie w audycji, to wyglądało tak, że nie wiem, czy po jakiej nitce to wyszło, ale z tego co kojarzę historię, było coś takiego, że ponoć Unia Europejska miała wymusić, że ma być opłata za wodę w Irlandii, coś na ten sens. No i powstało Irish Water, można sobie sprawdzić water.data.ie, czyli IE. I wiesz co, i zainstalowali, ponieśli ogromne koszty za instalację tamtych liczników, wodomierzy, wszystkiego. Ogólnie pieniądze, które miały być zebrane, miały też iść na rozwój tej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gdzie ta spółka Irish Water miała odpowiadać za instalację od centrali do licznika. To, co jest od licznika do posiadłości, już było w kwestii, żeby zatroszczył się o to właściciel posesji. No, ale nie przeszło. Ludzie się tak zdenerwowali, mówiąc grzecznie, że doszło do zamieszek w Dublinie. Popłynęło trochę samochodów przewróconych do góry nogami, kilka wylądowało tych samochodów gdzieś w wystawach sklepowych, zapłonął Dublin, opłaty za wodę zniknęły, a Irlandczycy jako dobry przykład pokazali, że zamiast płacić za wodę, to chcieli uniemożliwić odczyty i po prostu otwierali te klapki tam w chodnikach, czy gdzie są te liczniki, i zalewali to betonem. Tak wyglądał proces po irlandzku. Potrwał tydzień, już nie mamy opłat za wodę i żeby było śmieszniej, państwo nam oddało pieniądze, które zapłaciliśmy. Także i to jeszcze nawet z nawiązką, bo ci, co nie robili, jak to się mówi, problemów, to dostali jeszcze bonus od państwa. My się na to załapaliśmy między innymi. Pod tytułem taki, że się tam dostało dodatkowe 100 euro prezentu. Jeżeli się nie robiło problemów z rejestracją licznika na siebie, no to dostawało się taką gratyfikację, no i zapłaciliśmy przez rok tam 240 euro rachunku i dostaliśmy to samo plus jeszcze tą setkę zwrotu.
0: To chyba jesteście jednym z ostatnich krajów na świecie z darmową wodą, muszę ci powiedzieć.
1: Wiesz, tutaj opłata za wodę nie wejdzie, bo ja już widziałem jak Irlandczycy działają. Jeżeli oni tutaj, wiesz, rząd zacznie coś wymyślać, to w tym samym momencie ludzie się pojawią na ulicach miast, a jak wiemy, tutaj nie ma ZOMO, to znaczy policji, tutaj jest garda, która ma tylko jakby strzec porządku. To nie są policjanci, oni nawet nie są uzbrojeni. Więc ludzie mają dużą wolność w tym, że mogą iść, powiedzieć, co się im nie podoba, i po prostu w momencie, kiedy rząd zaczyna za dużo sobie pozwalać, ludzie go momentalnie skrócą.
0: Tak jak we Francji, nie? We Francji też jest ta długa historia, jak rząd coś kombinuje, to Francja płonie. I to jest właśnie piękne w tym, że ludzie się umieją organizować, bo w Polsce to kiedy my ostatni raz, chyba jak chcieli ten internet ukrócić, nie? I kontrolować.
1: No chyba tak, to było przy akta, z tego co pamiętam.
0: Tak, bo jeśli chodzi o te sądy i tak dalej, to też trochę tak nieudolnie. Ale widzisz, a w Polsce to ekonomicznie to można ludzi zgnoić do woli, a zobacz, nikt nie wyjdzie na ulicę.
1: To mnie zawsze zastanawia, wiesz, ja należę do tych, którzy wyjechali za granicę, ale staram się zawsze trzymać tego, żeby złego słowa nie mówić o tej ojczyźnie, z której się pochodzi, ale to mnie zastanawia. Jest 35 milionów ludzi i takie hece, jakie tam się czasem dzieją, słyszy się dużo, czyta na tych forach, ludzie się tutaj nawet na czacie nocnego radia gotują, kłócą, wiesz, mówią, co oni by nie zrobili, ale nikt nic nie robi. A tutaj proszę, Irlandia, 4-milionowy kraj, w tydzień ustawił rząd. Także, że ma być, jak to było powiedziane, rząd stwierdził, że dla nich się liczy to, co chcą obywatele, a nie to, co chce Unia Europejska.
0: No, ale to chyba w Irlandii tak jest, że w ogóle Irlandia jest tym takim trochę wioskowym społeczeństwem, nie, jakby nie patrzeć, im bardzo małym, i ci ludzie są bardzo zżyci między sobą, nie, chyba w ramach całego kraju.
1: Tak, no jest to bardzo społecznościowa społecznościowy kraj, gdzie ludzie po prostu się znają. Tutaj jednak życie w tych pubach trwa nadal. Ludzie ze sobą często rozmawiają, a jak się im coś nie podoba, to momentalnie idą i naprawiają. ale nie jest, nie ma takiego rozwarstwienia, jak jest w Polsce, gdzie no, sąsiad sąsiada nie zna, mieszkają ze sobą 10 lat. My tutaj wprowadzając się na osiedle momentalnie poznajemy kolejne osoby. Ludzie między sobą też, wiesz, jest to przełamanie tej bariery, tego zwykłego how are you, coś tam, no i później się gdzieś z tą osobą widzisz na osiedlu, to jakoś się poznacie, a mi jeszcze Irlandczycy, ci starszej daty i ci młodzi, tak, oni się trzymają w kupie, nie są tak podzieleni, bo może właśnie dlatego nie są podzieleni, bo tutaj się nie gada tak jak o polityce, a jak często miałem tam okazję jeszcze mieszkając w Polsce, czy tam rozmawiając jeszcze z ludźmi z Polski, często te kłótnie, że a ten za PiS, ten za PO, ten za SLD, ten za, nie wiem, tam za kimś innym, kłócą się, opowiadają, który jaka świnia jest i w ogóle, zamiast, no ale władzy na tym zależy, ludzie zamiast być zgrani i iść wywalczyć swoje, to się kłócą między sobą. No ale tu żadnej nowiny nie powiedziałem.
0: No, ale nie, Irlandia trochę chyba przez tą swoją historię i tą całą tam walkę z tymi Brytyjczykami, przez to, że to społeczeństwo jest jednak małe, no nieporównywalnie mniejsze niż polskie, to ta polityka jest taka bardziej, no, lokalna, taka wioskowa. Tam.
1: No jest siedmiokrotnie mniejsza, także wiesz.
0: No, jest to wyspa, mniej... nie? Wyspiarze to jednak są trochę inni, bo i Brytyjczycy są trochę inni. Chociaż...
1: No tak, jest inne podejście.
0: Brytole to raczej jest naród zdobywców, nie?
1: No i... Wiesz co, powiem ci szczerze, że z tą Wielką Brytanią to no, nie mamy wiele wspólnego poza lekką niechęcią jednych do drugich. Znaczy mówię tu o Irlandczykach, że no, nie przepadają za Brytyjczykami, bo wiadomo, to tak jak Polacy za Niemcami. Co tylko, że no, też jak długo można to rozpamiętywać. Ale pamiętam, że w momencie, kiedy ogłoszono, że nastąpi Brexit, to raz, że Irlandczycy się bardzo głośno śmiali, a dwa, że momentalnie zaczęli Brytyjczycy kupować domy w Irlandii i starać się o irlandzkie obywatelstwo.
0: No właśnie, a jak tam się zapatrują na to, że granica będzie niebawem szczelna?
1: Nie będzie tu granicy.
0: Mówisz, że Belfast nie ten. A jeszcze mają ten sentyment do przyłączenia tych czterech hrabstw?
1: Tak, tak. Irlandia ogólnie północna. Irlandia Północna ogólnie, jak tam ktoś jest z Irlandii Północnej, to nie jest z Irlandii Północnej, tylko on jest Irlandczykiem, także. Nawet coś, co powiadałem u siebie w audycji, znaki właśnie typu tam Londonderry, to masz przekreślony London i jest to po prostu Derry i tyle.
0: Ale unionistów też trochę jest, nie?
1: No, jak wszędzie, no ale co zrobisz? Co zrobisz? No, myślę, że mamy podobne stosunki na całym świecie, wszędzie się coś dzieje, ale Irlandia jest specyficzna, to jest fakt. No jest to jeszcze dobre o tyle, że jest to kraj na końcu.
0: Dobra, ale właśnie jak już ten mówiłem wcześniej o tym, że te czasy, jakie są obecnie, one nie są aż tak, no są burzliwe, ale nie możemy mówić, że jakoś specjalnie, to tam przecież w twoich rejonach, tam w Irlandii Północnej, to nie wiem, czy w twoich rejonach tam, Sligo, to chyba tak. Przy granicy, to tam IRA działała, nie? I tam przemyt szedł broni, no, do północnej Irlandii w latach tam 70-tych, 80-tych, nie?
1: Wiesz co, na pewno wiem, że poczekaj sobie, aż wygoogluję, bo mnie troszkę zaskoczyłeś pytaniem. Wiem, że na pewno coś się działo, ale też...
0: No, sam mówiłeś, to przecież obok ciebie wysadzono hrabiego
1: Tak, to no na tym, na Mullaghmore. Mullaghmore jest, nie wiem, z 10 kilometrów od Sligo, to jest nawet w kanty Sligo, także bardzo niedaleko. Działają tutaj cały czas. Ja to kiedyś powiedziałem, tylko nie, znaczy nawet całkiem ostatnio napisałem na czacie, że kto to mówił? A przepraszam, to było w czasie audycji ostatnio piątkowej. Tak, IRA cały czas działa, tyle tylko, że się zajęła czym innym i pilnuje tego, żeby to był porządek po prostu. O.
0: No, ale to tak jak mówiłem, bo teraz się mówi, wiesz, że Europa się rozpadnie przez te zamachy i tak dalej. No ale jak spojrzymy na tą perspektywę, co się w latach 80., 70. działo, no to tam pewnie, gdzie mieszkasz, było no, bardziej niespokojnie niż teraz jest na przykład w takiej Francji, nie? No, regularna
1: Nie.
0: wojna na ulicach była, nie? Z brytyjskim wojskiem. No nie po twojej stronie.
1: Powiem ci, że to opowiadałem gdzieś w też w audycji. Szef mój pierwszy tutaj, tutejszy, Irlandczyk, opowiadał, że on jak był dzieckiem, czyli to było te 20 parę lat temu, to do autobusu, który jechał z dziećmi do szkoły, tam wrzucili jacyś, pytanie kto to, wariaci granaty do tego autobusu, a do dzieci, które tam dały radę uciec, po prostu strzelano, więc no nie było tu miodu w te kilkadziesiąt lat temu.
0: No i podejrzewam, że było nawet gorzej niż w jakimś tam Paryżu, nie? Który teraz no są zamieszki, ale snajperów jeszcze nie ma na ulicach.
1: Snajperów widziałem w Irlandii, to w czasie, kiedy pracowałem w fabryce porcelany w Irlandii Północnej, przylatywał do, tak w odwiedziny jakby, jak się nazywa ten książę Karol z rodziny królewskiej, to mieliśmy taką sytuację, że mniej więcej przez tydzień przed jego przylotem już były takie nie tyle czystki, co sprawdzane samochody, które tam wjeżdżają pod fabrykę, w ogóle do miejscowości, to bardzo mała miejscowość, w której znajduje się fabryka, i co, były sprawdzane samochody, oczywiście tymi lusterkami, wiesz, tak pod spodem, tam zatrzymywali się, bla bla, no ale po krzakach byli rozstawieni snajperzy, czuć było taką taką gęstą atmosferę, ale pamiętam też, że to była największa bzdura, bo my w pracy, tam w fabryce porcelany, przy obróbce używaliśmy skalpelów, prawda? I w czasie, kiedy była wizytacja tego księcia Karola, my normalnie pracowaliśmy ze skalpelami, które były bardzo ostre, służące do pracy przy porcelanie, a wiesz, on po prostu przy nas przechodził, pochylał się czy coś, rozmawiał z ludźmi. Także taka trochę bzdura, że wiesz, snajperzy dookoła, wojsko, obstawienie, wszystko przez tydzień sprawdzone, a tu mógł byle idiota skalpelem zaatakować taką ważną personę, prawda?
0: No nie chcieli wam w pracy przeszkadzać, to nie tak jak u nas. Nie?
1: No pewnie tak, albo po prostu mają bardzo dużo zaufania do ludzi.
0: No to władza na Zachodzie ogólnie ma większe zaufanie do ludzi. Sobie zresztą wpuścili, nie ma chyba uchodźców u was, nie za bardzo, bo to Irlandia, ale jednak wyspa.
1: Są, oczywiście, że są przyjmowani, mamy ich trochę i powiem tak, uczciwie mówiąc, jakoś nie słyszałem, że były jakieś problemy, aczkolwiek była jakaś sytuacja, że jakiś, i tu musiałbym się zapytać, ale Madziuszki, bo Madziuszka gdzieś tam o tym czytała, był chyba jakiś Egipcjanin, który tam dźgnął nożem Japończyka i Irlandczyka.
0: A to no w ogóle jest egzotyczne, nie?
1: To było coś takiego, jak chcesz, to mogę na chwilę zniknąć od mikrofonu i dopytać. Było to nie tak dawno, no ale ogólnie jest spokój i miejmy nadzieję, że tak zostanie.
0: No to też jest ogólnie spokój wbrew temu, co się mówi.
1: To znaczy, przepraszam, jeszcze chciałem dodać, ja nie wiem, czy ten Egipcjanin był uchodźcą, czy on już tu po prostu sobie mieszkał długo, długo, to też... Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć.
0: No właśnie, a ty, co sądzisz o takich właśnie, że no w Irlandii to pewnie nie następują takie rzeczy typowe jak tutaj w Niemczech, ale że w Polsce w serialu daje się wątek zamachu, że którego nigdy nie było w Polsce i nie będzie odpukać, ale...
1: Oj tam, że nie było, oj tam.
0: Tak, że przy tej całej, wiesz, narastającej histerii antyimigranckiej i tak dalej, w ogóle to jest wróg, który nie istnieje, bo w końcu nie przyjęliśmy jednego.
1: Wiesz, ludzi trzeba przestraszyć. Trzeba stworzyć im pozór tego, że są w niebezpieczeństwie. Ja obserwuję ostatnio tutaj u nas, no, w naszej społeczności, jest jakieś takie wzmożone rozmawianie o tym, jak już wszyscy się czują zagrożeni.
0: W Irlandii nawet?
1: Nie. Tu w Polsce, naszej społeczności na nocno-radiowej.
0: Bo my to jesteśmy w tej...
1: Poczekaj, to był Egipcjanin. Madzia mówi, że tak, to był Egipcjanin, ale to nie był uchodźca.
0: No, tak, że typowo, bo tu większość zamachów to raczej było nie przez uchodźców. Chyba wszystkie nawet nie przez uchodźców przeprowadzone na zachodzie Europy. Także tak, to historia. Jakoś o dziwo ci właśnie tutaj, jak wy macie tych uchodźców, my tu w Niemczech to w ogóle mamy 2 miliony. Jakoś tutaj się mniej.
1: Jak sobie z tym radzicie? Jeszcze was
0: no właśnie,
1: wszystkich nie zabijcie.
0: Jakoś zauważ, że u nas jest o wiele spokojniej w tej kwestii niż w Polsce, w której nie ma żadnego.

0: kolor skóry czy za narodowość. Wydaje mi się, że ludzie po prostu się boją obcych, ponieważ no nie wiem, czy to jest jeszcze pozostałość po komunie, po starych czasach.
1: Nie ci wiem, powiem ten. Ostatnio przeczytałem ciekawą wiadomość, bo ja sobie prasówkę robię z rana, zawsze w pracy, bo lubię sobie poczytać, co się dzieje. Tak, obijam się trochę. No i przeczytałem, że jakiś dziadek tam, to chyba w Lublinie było, wziął, porysował i zdemolował samochód, a jak policja go złapała, to wiesz, jaki podał powód, dlaczego porysował ten samochód? Bo, miał, bo miał tablicę z innego województwa.
0: Przepraszam, ale to było gdzie?
1: W Lublinie bodajże.
0: No właśnie. No to no i tu jest przykład. Jak ludzie mają zaakceptować kogoś? Znaczy, ja się zawsze śmieję z tych, że wiesz, ktoś tam jest strasznie anty tam uchodźca, antymuzułmanin, antybuddysta, anty ktoś, a jak się pytasz, a znasz jakiegoś, nie wiem, muzułmanina, buddystę, uchodźcę? Nie znam i nie chcę znać.
1: No właśnie, w Polsce to jest tak, że ci wrogowie to zazwyczaj ci, co nie istnieją, nie? Ale to może tak. Dlatego, bo jak wróg nie istnieje, to nie może ci oddać, o. To jest tak. Bezpieczne. No.
0: Jest raz, że nie może oddać, a dwa, łatwiej z nim walczyć, łatwiej o nim gadać.
1: No właśnie, bo ostatnio w Gdańsku, to chyba było wczoraj, tam był sobie jakaś pogadanka właśnie o uchodźcach, czy tam nie wiem o czym, o tolerancji, whatever, sobie tam jakieś stowarzyszenie zrobiło i tam sobie się zaczaili polscy patrioci, narodowcy pod tym i tam pałkami teleskopowymi spetowali paru, między innymi dwie dziewczyny. No.
0: Dziewczynom się dostało?
1: Tak, krzycząc, nie będą tu jebane lewaki nam ten robić propagandy.
0: I to się w Polsce dzieje w...
1: No właśnie.
0: Jako?
1: No, także...
0: No nie, to powiem ci...
1: W Gdańsku nawet.
0: Dlatego ja nie czytam, nie słucham, nie oglądam wiadomości, wolę nie wiedzieć.
1: No właśnie, także widzisz, no ale to warto wiedzieć, bo nie bywasz w Polsce, no ja czasem niestety, jeżdżę do mamy, do taty, teraz będę musiał z moją jechać. Co najgorsze, rodzice moje przyjadą, biedni Chińczycy, i tak się trochę zaczynam obawiać, że ja lewak już, no ale to wiesz, lewaka to ciężej poznać, ale najgorzej, tak jak ma się inny kolor skóry, to łatwo rozpoznać, że jest się wrogiem.
0: Tak, to jest pewien sposób. Chociaż ja myślę, że do Chińczyków raczej w Polsce nikt nie będzie miał problemów. Myślę, że gdyby jednak nosili dłuższą brodę i jeszcze kobieta szłaby w burce czy tam w jakimś dżihabie, czy, dobrze mówię? To się dżihab?
1: Hijab.
0: Hijabie, dżihabie, ale mi się ładnie powiedziało, od chyba dżihadu.
1: Tak.
0: Hijabie czy w górce, to myślę, że byłoby gorzej. Myślę, że tak, rodzice, starsze małżeństwo, Chińczycy, myślę, że są bezpieczni tutaj, no bo każdy skojarzy, że zwłaszcza, że będą szli pewnie z aparatami, będą pstrykać zdjęcia wszystkiemu, to od razu pomyślą, że
1: to adwokat, turyści. Adwokat powiedział, że to młodzieżówki lewicowe prowokują do bujek, nie? No.
0: Kobiety wychodzą i mówią, daj mi w mordę pałką teleskopową.
1: No, nie, ja tak wiesz, że to młodzieżówki lewicowe, ja już nawet nie wiem, co to jest lewicowe, bo w Polsce to młodzieżówka PO to już jest lewicowa. No, nie, ja pamiętam swoją działalność, bo jakiś politycznie byłem bardzo zaangażowany, mieszkając w Polsce, ale to miałem lat 16-17, jak jeszcze byłem taki, wiesz, miałem jakąś tam ideę stworzenia, wiesz, czegoś lepszego świata i w ogóle. No nadal mam, ale już mi przeszło, żeby to w polityce robić, bo to się nie da. No, pamiętam, że to raczej spokojni byliśmy, nie? No, też tam nikt nas nie atakował, ale to... Nie wiem, czy to lewicowe bojówki, tam te pogadanki o tym, że ten, że uchodźcy to nic złego, to nie wiem, czy ci ludzie to akurat prowokują chyba tym, że są, nie?
0: No wiesz, to zawsze łatwo w mordę dostać tam... Można było. Wrzuciłem linki do hijabu i do burki. Jakby ktoś tak chciał zobaczyć, czym się różnią, to hijab to jest taka delikatna chusta, po prostu zakrywająca włosy, a burka, no to już wiemy. Nie jest uwielbiana, także zakrywa po prostu całe ciało kobiety. Niestety.
1: No, a co do tego prowokowania, to bym powiedział tak, że to raczej ci narodowcy prowokują, bo nie wiem, tak jak w Irlandii Północnej masz tych takich konserwatywnych unionistów, nie, protestantów, to oni zawsze można sobie pierdyknąć ten marsz przez środek katolickich dzielnic, nie?
0: Powiem ci szczerze, że dzięki, że mówisz, bo nawet nie wiedziałem.

0: Nie posiadam również irlandzkiej telewizji.
1: No widzisz, a nie, tam są te marsze co roku oranżystów, czy jak to się tam nazywa, tych protestantów i muszą zawsze sobie iść przez dzielnice katolickie, nie? I sobie tam z tymi hasłami, że wiesz, tam katolików trzeba coś tam i wiadomo co, i że Irlandia zawsze brytyjska i tak dalej, no i no, a my lewicowe bojówki, to nie wiem jak my prowokujemy, ale to ci narodowcy idąc z hasłami białej Europy, to oni na pewno nie prowokują nikogo do negatywnych uczuć, nie?
0: No.
1: Nie wiem, bo to pewnie widziałeś, jak marsze te tam niepodległości wyglądają. No, na pewno to nie prowokuje nikogo. To akurat już musiałeś widzieć, bo to było głośno.
0: Powiem ci uczciwie, że brak słów, bo nie.
1: No to widzę, już takim się stałeś prawdziwym Irlandczykiem.
0: Tak, ja nie interesuje mnie to, ale za to czytam czat i widzę, że ożywiła się dyskusja.
1: No właśnie, widzisz, to jak tydzień temu tam sobie smęciłem o naukowo o narodach, czy w ogóle jakiś ten, to mało się kto odzywa, ale jak...
0: Jeszcze nie przeczytałeś takiego wywodu, jaki ja ci wrzuciłem na Skype'ie.
1: No, to nie. Faktycznie, ale jak sobie ten, ale jak wrzucisz jakiś właśnie temat prowokujących lewaków czy coś tego, to się zaraz wszyscy strasznie ożywią i jeszcze się zapytają, co jest złego w białej Europie. No ja nie widzę nic złego w białej Europie. Jak śnieg spadnie, to faktycznie by było fajnie, bo ta zima taka szarobura jest, a to jaśnie jest. Także nic nie ma złego w białej Europie.
0: A, dobre. Wiesz co, bo chyba widzę, do kogo uderzyłeś. Adwokacie Danielu, jak chcesz, to chodź, zadzwoń do nas.
1: No właśnie, zadzwoń, bo ja lubię, jak adwokat dzwoni, ja nie mam...
0: Ja też bardzo lubię, bo Daniel zawsze ma coś fajnego do powiedzenia i miło się go słucha, także...
1: No, a propos tych takich uchodźców i nieuchodźców, to taka ciekawostka. W Hanowerze niedawno się tam chyba 200 osób pobiło, nie? Kurdów z Turkami.
0: To między sobą.
1: Tak, Kurdowie z Turkami się pobili w ramach tej ofensywy. Nie wiem właśnie, czy słyszałeś, może nie słyszałeś, teraz biedni nasi patrioci mają straszne rozwojenie jaźni chyba, bo Turcy, muzułmanie przecież, i to jeszcze tacy teraz pod wodzą Erdogana twardogłowi muzułmanie, zaatakowali Kurdów, a dokładniej Rojawę, która jest taką utopią socjalistyczną, tam sobie Kurdowie tworzą, stworzyli państwo Solidarności Społecznej, Sprawiedliwości, tam wiesz, wszystkie lewackie idee, jakie możesz tylko mieć, to oni je wcielają w życie właśnie w tym swojej enklawie, którą wywalczyli. No i Turcy właśnie przystąpili do, weszli na terytorium Syrii i czołgami likwidują tą enklawę i teraz zobacz, jakie oni muszą być, kurczę, mieć rozdwojenie, ci biedni patrioci, bo z jednej strony muzułmanie, czyli i Turcy, brudasy, ciapaci i w ogóle, co może być najgorsze, no ale jednak atakują tych najgorszych lewaków.
0: No i teraz kogo tu klepać po plecach, a kogo pojeżdżać, prawda?
1: No, także no kurde, ciężko.
0: Ale... Ciężko jest. Ale mi się wydaje, że jednak zdrowy rozsądek wygra. Nie wiem, czekam tu, aż się Daniel dodzwoni do nas, albo zapraszam kogokolwiek, kto nas słucha, bo widzę, że ludzi jednak jest troszkę słuchających, także zapraszam do dzwonienia, bo ja się chciałem już urwać powolutku.
1: No właśnie, tu o, kolega znowu od lewaków, że tam robią rozruby. Ja tu właśnie zauważyłem ostatnio, tak jak czytam tego czata i rozmawiam, to że no, lewacy całemu złu świata są winni teraz. To już nawet nie ci, nawet nie uchodźcy.
0: Ale zauważyłeś, że właśnie tu naszych kolegów, koleżanek z radia, czyli no jakby nie patrzeć, no Polaków, prawda?
1: No Polaków.
0: To całe zło zaczęło się tak całkiem niedawno po ostatnich wyborach. Jakoś tak wcześniej była jedność, Europa. Było to mieszanie się kulturowe, że fajnie zwiedzać, oglądać, a teraz słyszę w drugą stronę. Wyjście z Unii Europejskiej, odciąć się, zamknąć się i...
1: Ja powiem, że to chyba w ludziach...
0: innych się pozbyć.
1: W ludziach to tkwiło strasznie. Chociaż ci powiem jeszcze śmieszną sprawę, że tak zauważyłem, że strasznie najgłośniej przeciwko Europie, lewactwu i wszystkiemu to są ci, którzy siedzą sobie tam w Norwegii, Anglii czy innych krajach. Ci są tacy najbardziej...
0: Najbardziej mnie...
1: A wiesz, co jest największym chamstwem, jakie można zrobić w ogóle i co zrobili Polacy na emigracji? Wiesz, że w Norwegii tam chyba największe poparcie miał Korwin. No kuźwa, wyjechać z Polski do socjalistycznego kraju, raju socjalnego i w ogóle pewnie tam połowa i zagłosować na Korwina w Polsce, nie? Aż samemu siedząc bezpiecznie w Norwegii.
0: No, to... no tak, tylko, ale ja też zauważyłem, nie wiem czy ty też masz takie wrażenie, że najwięcej się tych ludzi, tych uchodźców, czy w ogóle jakiejkolwiek innej nacji, to boją ludzie, którzy w życiu nie wyściubili nosa poza granicę?
1: No tak, nie, no.
0: Jest coś takie wrażenie, że najbardziej krzyczą i najbardziej boją się tych najeźdźców, nawet chociaż byłby to zwykły, nie wiem, Francuz, to boją się ci, którzy w życiu nie wyjechali za granicę swojego miasta.
1: A to nie jest nic dziwnego, bo to wiadomo, że to jak się jedzie, świat zwiedza i tak dalej. Dlaczego właśnie Anglicy się tak dobrze, Polacy w Anglii czuli? Bo Anglicy to tak bardzo mieli wyjebane na to, skąd ty jesteś i tak dalej, no bo to był naród odkrywców, zdobywców i tak dalej i oni byli przyzwyczajeni do tego, że są różni ludzie na świecie, bo rządzili połową świata i się tego tak nie baję. A najbardziej się boisz tego, czego nie znasz, nie? Jak całe życie siedziałeś w Parczewie, no to wiesz, tak, wyjazd już do Krakowa może dla ciebie być szokiem kulturowym, a już wyjeżdżając do Londynu, no to masz tych, wiesz, zagrani. Parafrazując ten słynny telefon przedstawiciela handlowego, tam chyba Netty, to ten, za granicą mieszka diabeł i tam nie ma co, nie?
0: Strach się bać, co tam jest, jak się wyjedzie poza swoje miasto.
1: No właśnie, adwokat tak się w ogóle, nie wiem, no nie zadzwoni.
0: Zapraszam, Danielu, bo wiesz, ciężko jest rozmawiać, patrząc na czat, czytając czat, jeszcze słuchając tej Błażeja, jak zalewa mnie mądrymi...
1: Ja mądrymi, lewacką propagandą.
0: Lewacką, mądrą propagandą i nie mogę się skoncentrować, także zadzwoń, Danielu, pogadamy sobie na luzie.
1: No, a ten w ogóle jeszcze
0: się... Ktoś tutaj się zapytał, a co Unia daje? To WRO 1, taki użytkownik nasz napisał, co Unia daje?
1: No nic nie daje, wiadomo.
0: I nic więcej.
1: Eutanazję i aborcję daje.
0: Tak. I możliwość wyjechania, niemożliwości wyjechania i poprawienia swojego bytu zamiast siedzieć w Polsce i narzekać, że się robi za 600 zł, to też nie daje.
1: I gender. Przede wszystkim gender. Ale tak, co do tej to chyba nie na antenie, bo...
0: Daniel napisał, że ma dwójkę bąbli śpiących za ścianami, także raczej do nas nie zadzwoni. No to szkoda, ale dużo zdrówka dla bąbli.
1: A u Unii się formatuje społeczeństwo na zamordystyczną mordę. Widzisz, no ty tam siedząc w Irlandii, właśnie, bo tu mnie ciągle wmawiają, że to już taki słuchacz.
0: Masz zamordyzm?
1: Tak, to kolega
0: popatrz,
1: nasz.
0: Popatrz, oni wszystko wiedzą, oni wiedzą lepiej od nas, co się tu dzieje.
1: No, oczywiście.
0: W ogóle.
1: Ale
0: ty masz zamordyzm, co ci tam robią? Opowiadaj.
1: No właśnie, bo mnie kolega strasznie, jeden nasz słuchacz prywatnie molestował, że ja taki jestem. Nie, on stwierdził, że jak ja nie jestem antymuzułmański, to jest strasznie ich wspieram, no nieważne.
0: Czy to oznacza, że jeżeli się kogoś nie tępi, to się go od razu
1: popiera? No coś takiego, no ale dobra, no i powiedział, że ten, że to na pewno dlatego, że mi mózg wyprała niemiecka poprawnościowa politycznie propaganda.
0: Ojoj.
1: A ja mam ten problem taki, że no ja po niemiecku mówię i tak dalej, ale nie oglądam niemieckiej telewizji, ani gazet nie czytam, bo no mówię w tym języku, ale niekoniecznie go lubię, nie? Ja to bardziej po angielsku rozmawiam. Także sobie czytam raczej gazety bardziej amerykańskie, no bo one po angielsku są, czy angielskie.
0: No ale Ameryka to też propaganda.
1: No też, no ale nie niemiecka, nie? Przynajmniej tutaj nie w Niemczech.
0: No tak, to nie niemiecka propaganda. No
1: tak, i czytam też polskie gazety, bo tak jak teraz wchodzę na audycję, to chciałbym wiedzieć, co tam się dzieje u naszych słuchaczy. No i kurde, no nie sformatowali mnie jakoś tą propagandą, bo nie, środki masowego przekazu nie mają do mnie dostępu, niemieckie. A nadal mam takie poglądy i nie wiem, a ty też nie czytasz gazet w ogóle, nie?
0: Powtórzę, po raz piąty.
1: No nie, no właśnie,
0: nie czytam gazet, nie czytam portali, nie słucham radia mainstreamowego, nie oglądam telewizji ani polskiej, ani irlandzkiej, ani jakiejkolwiek. I nie uwierzycie, ale żyję i mam się dobrze.
1: O, no, ja też mam się dobrze, nie tutaj się nie, nie czytając, nie oglądając. Także nie wiem, jak mi to mogło wyprać mózg, ale dobra, to adwokat, zauważ, co napisał, który no może z nami pisać i tak dalej.
0: Mm-hmm, no tak,
1: a nie, Wro jeszcze napisał, że ZDF i RD ogląda, no ja już powiedziałem na antenie, nie oglądam, bo no nie oglądam, bo po prostu mam telewizor faktycznie w domu, ale kupiłem go na bodajże na Mundial 4 lata temu, oglądałem Euro, bo ja tak to tak oglądam coraz na 2 lata i w tym roku też będzie odpalony telewizor.
0: Wiesz co, to może się pobawmy troszkę w ten sposób, że ja będę, ponieważ Daniel nie może do nas dołączyć z wiadomych powodów, to może ja będę tutaj co jakiś czas wrzucał przerywnik od Daniela, a ty będziesz się jakoś ustosunkowywał. Co ty na to?
1: Dobrze, bo ja też właśnie od Daniela napisał, że, że zachodnia propaganda mówiła o 60 tysiącach nazistów w Warszawie.
0: No nie tak było? Hmm.
1: Nie mówiono o nazistach, bo tu też czytałem. Nie mówiono o 60 tysiącach nazistów, tylko o marszu faszystów, nie mówiąc, że było 60 tysięcy ludzi, a niekoniecznie wszyscy byli nimi, ale głównie zwracano uwagę na to, jakie hasło były tam wznoszone, jakie transparenty. Na marszu 60 tysięcy ludzi, jak to sobie kto dopowie, czy wszyscy naziści, czy faszyści i tak dalej. Ale pytanie, zaproszono faszystów z Włoch? Zaproszono. Były transparenty o białej Europie i tak dalej? Były? Były. Czy w marszu szli ci ludzie, którzy organizowali urodziny Adolfa? Byli. No to, przepraszam, czy od 6 lat te marsze co roku nie mają takich samych haseł? Nie zaprasza się ruchów faszystowskich z całej Europy na te marsze? Zaprasza się. To jeśli ktoś idzie na taki marsz, który od 6 lat, a przynajmniej 4 razy zdemolowali całe miasto. Były walki z wiesz, to już w ogóle nieodpowiedzialność i z dzieckiem, wiesz, bo to mówią rodziny z dziećmi.
0: To już trzeba być wariatem.
1: Trzeba być idiotą, tak, żeby iść na marsz, który się napierdala z policją, nie? No ale dobra, od 2 lat się nie nawalali, no to niech idą z tymi rodzinami z dziećmi. No ale dobra, już wiemy, że na tym marszu są takie hasła, zaprasza się takich ludzi i są tacy. No to jeśli idziesz na to, no to legitymizujesz, to musisz się z tym w jakiś sposób identyfikować, tak czy nie?
0: No, logicznie, ale ja tak patrzę sobie, właśnie wpisałem o tym marsz 60 tysięcy Warszawa i mi pokazało marsz niepodległościowy i przepraszam, pierwsza grafika, która mi się wyświetliła, jest rasistowskie hasło na marszu niepodległości i jest jak to się nazywa, nie szyld, tylko co tam się niesie, mniejsza z tym, czysta krew, trzeźwy umysł. No proszę.
1: No i proszę, i wiesz, i to nie jest tak, że idąc na ten marsz nie wiesz o tym. No bo jak możesz o tym nie wiedzieć, no chyba, że tak jesteś jak ty. Ale to takich mało jest ludzi, którzy się odcina w ogóle od mass mediów, no ale to jakoś do ciebie trafi to. Od 6 lat, od 7 lat, czy tam ile te marsze chodzą, wszędzie widać, kto tam chodzi, jakie są hasła.
0: No tak, ale szukam jakiegoś ładnego, nie billboardu, nie wiem, podpowiedzcie mi na czacie, jak się to nazywa, co oni,
1: grafiki.
0: Transparenty, szukam czegoś ładnego, co
1: no, mnie tu, a mnie tu zapytano,
0: też trzeba szukać drugiej strony.
1: Mnie tu zapytano, czy w koszulce z Cze można chodzić, no Cze to jest taka w ogóle postać, która jest takim żelaznym wilkiem prawicy jest, że od razu, bo on jest na koszulkach. No, zauważam różnicę w chodzeniu w koszulce ze Stalinem, powiedzmy, czy Mao, a w chodzeniu w koszulce z Che, nie? Jednak to są osoby o zupełnie innej proweniencji, działalności, idei i tak dalej, no. Nie mylmy tego, to tak jakbyś... No,
0: widzę tu jeden transparent, był ładny, ale to był akurat kodu.
1: Drogi Wro, to powiem ci tak, chyba zauważasz różnicę w chodzeniu w koszulce z Adolfem, a koszulce z Dmowskim, nie? Mógłbym powiedzieć, a chodzenie w koszulce z Dmowskim to samo, co w koszulce z Adolfem, nie? Czyżby? Czyżby nie?
0: Nie, tu widzę dość dużo jakichś bardzo rasistowskich... Ale są też typu chcemy Boga albo biała ojczyzna czy coś takiego, no nie wiem, tu będziesz bardziej opalony, to cię wyrzucą za granicę.
1: On nie widzi. Dobra, drogi wronie, widzi różnicy między a Stalinem, no to w tym momencie tylko na dalszego drogiego słuchacza WRO 1 oświadczam, że dla mnie jest teraz taki pogląd, że nie widzę żadnej różnicy między Adolfem Dmowskim a Winnickim. Nie ma żadnej dla mnie różnicy, ale to tylko dla WRO. Bo skoro on nie widzi różnicy między a Stalinem, no to. Ale to tak się próbuje przypodobać słuchaczowi.
0: A mam pytanie, bo czytam komentarz, czy Berlin jest opanowany przez klany muzułmańskie, bo tak Polska donosi, jak to tam wygląda? No,
1: Berlin to w ogóle nie Niemcy, to jest takie trochę inne miasto, on jest mało niemieckie, mało tej niemieckiej kultury, on jest takie bardziej kosmopolityczne i trochę
0: brudne.
1: Brudne i inne zupełnie, to tak ile razy jestem w Berlinie, to jakbym nie był w Niemczech, a czy jest opanowany przez muzułmańskie klany, no pewnie tak samo są dzielnice muzułmańskie, jak są i polskie, także tam, i brazylijskie, i w ogóle. Są nawet dzielnice.
0: Właśnie sobie, przepraszam, zdałem sobie sprawę, że mieszkam na dzielnicy muzułmańsko-ateistyczno-katolicko-buddyjsko, nie wiem jakiej. Co ja z tym zrobię? No, mów dalej, Boże.
1: No widzisz, ja jestem tu wrogim elementem, bo mieszkam na czysto niemieckiej dzielnicy. To samych takich starych Niemców. Bóg wie, co robili w wojnie.
0: No. I nie boisz się chodzić nocą?
1: No nie. Ale to ci powiem, że nawet już powiedzmy pod wpływem trochę byłem, to człowiek odważniejszy, ale nie, z kolegą, który jest Palestyńczykiem zresztą, zdarzało się kompletnie tak w nocy iść na kebaba na turecką dzielnicę.
0: Poczekaj, usystematyzujmy. Żyd z Pakistańczykiem?
1: Nie, Palestyńczykiem.
0: A, z Palestyńczykiem?
1: Żeby jeszcze śmieszniej. Na turecką dzielnicę, tak.
0: Na osiedlu, gdzie...
1: Nie, to już na dzielnicę Turków poszliśmy, bo tam dobry kebab.
0: To muszę przyznać, że lubisz wyzwania.
1: No to wiesz, no... Teoretycznie według polskich mediów to ja już dawno nie powinienem nie żyć tutaj, no ale jeszcze żyję i się mam całkiem
0: no,
1: dobrze.
0: No to nieraz czytałem, że już przecież ludziom głowę obcinają. Nie wiem.
1: No właśnie, tu muszę wszystkich przeprosić. Miał być program z moim kuzynem, który jest Szwedem i mieszka na imigranckiej dzielnicy w Sztokholmie, a teraz się do Göteborga chyba przeprowadzi z powrotem do mamy, bo on takie duże dziecko trochę jest. Ale miałem z nim kontakt tylko na Facebooku, muszę znowu Facebooka założyć. Nie mam Facebooka. Od jakichś 3 miesięcy.
0: Nie zakładaj, po co ci Facebook?
1: No od kuzyna muszę złapać z powrotem.
0: Jeju,
1: no.
0: Możesz maila wysłać.
1: No nie ma maila. A właśnie, mogę do jego matki zadzwonić, do ciotki. No to też dobry pomysł. No, bo chciałem tego, bo chciałem muzułmanina do tego, ale myślę, że właśnie tutaj Polak mieszkający wśród muzułmanów w Szwecji, który jeszcze ich lubi, no to będzie ostre.
0: Przepraszam, kto to jest? To jest Polak?
1: No on się z dwóch rodziców Polaków urodził, także Polak, ale
0: Polak
1: w Szwecji wychowany.
0: Wychowany w Szwecji, mieszka w Norwegii.
1: W Szwecji, w Sztokholmie.
0: Myślę, że miałby pod górkę tutaj.
1: No miałby, bo no Malmę miało być opanowane przez gangi muzułmańskie, ale... No to tak wszystko, wiesz, jak nadajesz przestępczości jakiś, ich przestępczość warunkujesz narodowościowo, a widzisz, a nie lubią mówić, bo to wiesz, bo są gangi oczywiście w Paryżu, we Francji, w Niemczech i tak dalej, wiesz, na przykład Marokańczycy głównie zajmują się handlem narkotykami tutaj.
0: Nie, to nie ma takich rzeczy, co ty opowiadasz.
1: Nie, no, ale dobra, zajmują się tym handlem narkotykami, to fakt, i policja ich zwalcza, ale jako handlarzy narkotyków, ale... Zobacz, jak ich uwarunkowuje, że to są muzułmanie i na pewno dlatego, że są muzułmanie, to robią. To nie wiem, czy nam się to podoba, jak to mówią. No, a patrz, Polacy kradną samochody. To na pewno dlatego, że są nie. Polakami.
0: O takich rzeczach się nie mówi. Nie, no, żartuję, trochę się droczę z tobą teraz i tutaj z słuchaczami.
1: A bo właśnie słuchacz powiedział o no go, moim ukochanym no go, no go go. No właśnie tam na tego kebaba chodzę, na no go.
0: No to no go tam na kebaba, Błażeju, no go. Słuchaj, ja ostatnio wczoraj przegapiłem audycję Bajta i Potrzeby i wbiłem na naszego tutaj nocno-radiowego Discorda i tam miałem przyjemność rozmowy z jednym z użytkowników, który opowiada, jak to Europa jest zagrożona i jak to jest niebezpiecznie i w ogóle z wszystkimi nimi powinniśmy walczyć. No to wrzuciłem tam gdzieś link do tego, jak gdzieś jakiś Brytyjczyk zadźgał, czy zabił z zimną krwią Polaka i jeszcze do końca za to nie żałował. No to dostałem argument, że z Brytyjczykami też trzeba walczyć. Później doszło do tego, że zacząłem mówić, no ale to człowieku, nie tylko Brytyjczycy, nie tylko tam ludzie ze wschodu. Wszyscy mordują, w każdym kraju jest coś, znajdą się tacy odszczepieńcy popieprzeni, że po prostu się targną na czyjeś życie. Mówisz, dla mnie w zasadzie bez znaczenia, czy zabije mnie kretyn, który będzie wołał Allahu Akbar, czy będzie, nie wiem, wołał wszystko dla Jezusa, czy po prostu mnie rozjedzie autem, bo będzie miał gorszy dzień, prawda? Ale jak zacząłem wrzucać linki o tym, że gdzieś tam Polak zabił, to było ponad głośne, tutaj słyszałem o tym i to nie wiem, czy przypadkiem nie kolega Jarek Welbigos z czata nam wrzucał ten link, jakiś Polak, który zabił żonę i trójkę czy czwórkę dzieci, nie wiem, tam spalił ich, czy udusił, czy jak to było, to przecież wszyscy się zdarzają. W Irlandii mieliśmy taką sytuację całkiem niedawno, gdzie Polka zabiła tam Polaka. Ile jest mordez, o których się nie mówi, gdzie nasi naszych zabijają, no ale usłyszałem kiedyś argument, że i tutaj sobie usiąść, bo jak powiedziałem, że tam Polak zabił Polaka, to przynajmniej, to usłyszałem, że przynajmniej swojak go zabił.
1: A to ja słyszałem, jakaś dziewczyna powiedziała w Polsce, że wolałaby być zgwałcona przez Polaka, bo to zawsze lepiej. Widzisz? Też można. No, ale...
0: Lubisz mi wpijać takie klocki, na które nie mam argumentu, widzę.
1: No, ale nie, kolega Jarek Welbigos powiedział, że no, bo ta dzielnica pod tytułem No Go, to że wiesz, tam nie mówią w naszym języku, bo to nie nasz kraj i problemu nie ma. No to ja taki mam, a to było dawno temu, jak jeszcze w Londynie mieszkałem swego czasu. Sobie pojechałem, bo tam takie... A właśnie, lewaków spotkanie mieliśmy, studentów zresztą z Oxfordu w jakimś pubie, oni dali mi adres, pojechałem i to na taką polską dzielnicę pod tytułem Ealing, na Ealing pojechałem, idę sobie od stacji i taka jakaś dziewczyna mnie zaczepiła i mnie się pyta pod tytułem Do you speak English, nie? Ja tak na nią spojrzałem, nie, no i mówię, no mówię po angielsku, nie, no w Londynie nie jestem, no trudno, żeby tu... Czemu się pytasz na ulicy, czy ktoś mówi po angielsku, nie? Bo mówi tu już chyba ten, bo mówi chyba piąte osoby, pytam, nikt nie mówi po angielsku, tam sami Polacy mieszkali.
0: No tak, jest.
1: Także też są polskie dzielnice, a byłem te 2 tygodnie temu w Rotterdamie, na południu Rotterdamu, w Charleroi, się nazywa dzielnica. Tam tanie mieszkania są, bo tam no, dużo imigrantów, dlatego moja kupiła, bo miała ograniczony budżet, kupiła tam mieszkanie, żeby komuś wynająć. Byliśmy to mieszkanie obejrzeć, a i szukam miejsca parkingowego. No kuźwa, co drugi samochód jest na polskich białych blachach, nie? No całą Polskę masz, co drugi samochód tam stoi na polskich blachach i pewnie te holenderskie też są Polaków. Wszystko, fryzjer polski, nie? Sklep polski, adwokat polski, biuro podróży polskie, wszędzie wiesz, biało-czerwono, nie? W polskie Holandii, sklepy. Tak, cała dzielnica Polaków. I teraz pytanie, czy to jest no-go, bo tam pewnie nikt nie mówi po holendersku, nie? Wszyscy na polskich blachach jeżdżą. No kuźwa, nie wiem.
0: Czy to jest... No cóż ci mam odpowiedzieć, Błażeju? Ja to wiem. Wódz Wielki Niepokój na czacie pyta, czy na żywo jeszcze dają.
1: Jeszcze nie żyje, dają, jeszcze żyje. Czy to, ale czy to można życiem nazwać?
0: Wódzu, dzwoń do nas, pomóż nam tu.
1: Bo rozruszać atmosferę. A właśnie, ale tak patrzę, nie wiem, czy zauważyłeś, drogi profesorze, że kurczę, wszyscy, dużo się ludzi udziela na czacie, zwro i tak dalej, którzy dużo lubią nas skrytykować i tak dalej, ale nikt nie zadzwoni.
0: Ja widzę ku temu dwa powody. Pierwszy jest taki, zawsze się śmieję, ludzie po prostu nie mają mikrofonu, co w dzisiejszych czasach jest wręcz niemożliwe.
1: No nie, no w laptopie spółka. Jest budowany zazwyczaj.
0: Tak, a druga rzecz, po prostu brak jaj. No bo wiesz, łatwo jest komentować, pisać, być wojownikiem czatu, ale kochani, nie zapiszecie się w tej audycji czatem, ponieważ czat nie jest dołączany, także...
1: Nie jest nagrywany.
0: Powiedzcie, no nie zgódźcie się z nami. Powiedzcie, co wam nie leży.
1: I zapraszamy. Wszyscy mówią, że dzieci obudzą, nie? Kurczę, czy jak będę miał, nie, jak będę miał dzieci, to gdzie się ulokuję tak daleko, żebym nadal mógł nadawać.
0: To widzisz, jakoś tak dziwnie, akurat dzisiaj jeszcze uwierzę, bo tam akurat u Daniela to chyba nowe, małe, ale wiesz, to wszystkim dzieci teraz będą przeszkadzać. Moment, bo czytam, co wódz tu jeszcze...
1: A wódzu ma dzieci?
0: Nie wiem, pewnie jak powiem,
1: to może zadzwoni.
0: To powie, że ma to.
1: Jak zadzwoni, to musimy zapraszać do dzwonienia, to przyrost będzie naturalny większy.
0: Tak. I wie, 500 plus będzie można schować.
1: A czy ma się wódz nie zgadzać?
0: Widzisz, ma dzieci, powiedziałem. Ma,
1: no i wszyscy mają dzieci.
0: Dobra, czy jest tu ktoś, kto nie ma dzieci?
1: Ja nie mam jeszcze.
0: Kto ma mikrofon, ma jaja i...
1: Z czym, wodzu, nie zgódź się z tym, że Europa jest spokojna. Nie wiem, jakby to powiedzieć, no. Że nie upadła jeszcze. Wolny rynek nie działa. Wolny rynek nie działa. Nie ma wolnego rynku.
0: Nie, wiesz co, nie. Wolny rynek nie działa, wolnego rynku nie ma i nie ma sensu o tym rozmawiać. To już porozmawiamy o tej Europie.
1: Slow market, no working. Tak?
0: Jak ci się, Błażeju, żyje w tej niewolnej Europie zdominowanej przez morderców?
1: Jak się żyje w, wiesz co, no tak średnio, no muszę powiedzieć średnio, nie, bo jestem opresyjnie zniewolony przez holenderskie fotoradary, które non stop przysyłają mi zdjęcia i to całkiem w niefajnych pozach za kierownicą i sobie słono każą płacić za te zdjęcia.
0: Pamiętam, chyba opowiadałeś historię jednego mandatu.
1: Mhm.
0: No to...
1: Ale też nie pamiętam, którego, bo ja tych mandatów to trochę mam.
0: To był taki chyba gruby mandat, z tego co pamiętam, czy to była stówa, czy pięć stów.
1: Nie, to stówkę dostałem za całe 6 kilometrów za dużo.
0: Jakim cudem można dostać 100, przepraszam, euro?
1: Masz samochód?
0: Już nie.
1: To jakbyś miał, to się wybierz do Holandii, to się dowiesz.
0: Ale nie, no jak oni to naliczają? To jest od wypłaty, czy jak? Czy to jest jakiś skandynawski?
1: Nie, tam są sztywne.
0: To ile jest za przekroczenie o 10 km na godzinę?
1: Nie wiem, ale prawo jazdy zabierają.
0: Zadychę?
1: To zadychę w Szwajcarii, to wiem, że zabierają. W Szwajcarii
0: tak. Niemożliwe. Wkręcasz mnie teraz.
1: Nie, naprawdę. No w Niemczech to tam za chyba 2,20, ale to w zabudowanym terenie zabierają, nie? Niemcy ogólnie, jeśli chodzi o mandaty, są strasznie wyluzowani i można sobie jeździć, parkować i w ogóle to kosztuje niewiele. No w Holandii nie radzę, w Belgii tym bardziej. Chociaż w Belgii to się da skorumpować policjanta, o dziwo. W Belgowie są skorumpowani, ale w Holandii to nie. Holandia to jest chory kraj, jeśli chodzi o mandaty. Zresztą Holandia mi się nie podoba, no poza tym, że można sobie zajarać, nie?
0: Oj, tam zajarać to sam można wszędzie na świecie. To tam tak, bo tak, czy się rozkręcili chłopcy na odnośnie mandatów. Ty mówisz o mandatach, to ja ci powiem, jak wyglądała sprawa w Irlandii. Bo ogólnie w Irlandii jest tak, z racji tego, że nie ma tu policji, jest ta garda. No to wygląda to tak, że praktycznie dostać mandat to trzeba się wybitnie postarać, ale... Zmieniło się ostatnio, na przykład u nas w Sligo zmienił się, a nie wiem, to jest komendant taki główny tej gardy, bo to nie jest policja, no i wysłał tam tych swoich funkcjonariuszy na ulicę i teraz wlepiają tam za jakieś złe parkowanie czy za coś takiego mandaty, ale ogólnie to jest w Sligo. Jednakże mieszkałem przez 6 lat w Bundoranie, jeszcze tutaj przez parę lat, zanim się tutaj troszkę zaostrzyło, to przysięgam, że nie wytrzymaliby polscy kierowcy, bo ja wiem, jak w Polsce się jeździ budi do przodu często, sytuacje takie, gdzie na przykład, wiesz, na skrzyżowaniu zatrzymają się ludzie jadący z naprzeciwka, bo znajomi, którzy się dawno nie widzieli, chcą ze sobą pogadać, wymienić te grzeczności, zapytać, co tam u żony, dzieci i w ogóle, jak tam owce się hodują i nikt nie trąbi. I wszyscy czekają.
1: A to w Korku pamiętam. W Korku było podobnie.
0: No, Tak, no to Cork to jest w Irlandii, jakby nie patrzeć.
1: Tak, a w Niemczech to jest normą, normalną, oczywistą, że jak się idzie po papierosy do kiosku, to zostawiasz samochód po prostu na środku ulicy, na awaryjnych idziesz, kupujesz i wszystko.
0: No to jest bardzo często tutaj pod bankomatami, jak ludzie podjeżdżają pod bank i wiesz, na jedną pasmówce, można sobie na przykład w Bundoranie obczaić, mogę wrzucić wam link po audycji, jest wąska dróżka, jeszcze koło samego hotelu, gdzie często nakręcają jakieś autokary, ludzie po prostu podjeżdżają, ze sobą wysiada na środku ulicy, włącza awaryjne, ludzie stoją, nikt nie trąbi, każdy czeka, bo każdy wie, że ten ktoś by nie wyszedł, gdyby nie musiał.
1: Ale zauważ, w Niemczech to jest dziwne, bo tu jednak się zdarzają te kradzieże, no bardziej w Skandynawii to było, ale jednak czasem się zdarza, że w Niemczech ktoś, wiesz, pójdzie po fajki, zostawi na awaryjnych, ale on stoi, na przykład włączony samochód, nie z kluczykami w środku, pójdzie, kupi fajki, wróci, nie, na środku ulicy.
0: Tak, to jest normalne, w Irlandii też tak było, ale z jakiegoś powodu, nie wiem, to chyba chodzi przez akcje, to jak to się nazywa, no tam promowane w mediach, żeby tam na przykład teraz gdzieś było ostatnio ogłoszenie, gdzie to w kinach byliśmy z w kinie byliśmy z Maciuchą na Star Wars i właśnie przed filmem leciały jakieś takie umoralniające te filmiki tam z budżetu dotowane, żeby tam drzwi zamykać albo nie jeździć po alkoholu, takie tam. Ale raczej mało się słyszy, żeby komuś coś ktoś ukradł. Ja nie słyszałem jeszcze.
1: No a patrz, a mam kolegę Hindusa, który kupił sobie najbardziej kradziony tu samochód, czyli BMW serii 3, no chyba Passaty chyba bardziej są jeszcze. I już mu się 4 razy włamywali do tego samochodu. I powiedział, że już sprzeda, bo już ma dosyć tego. Ciągle mu się włamał. A do mojej Alfy jeszcze ani razu.
0: No Alfy się nie chcą ukraść.
1: Nie, nie. A wam jeszcze Mercedesa też nie chcą ukraść.
0: A co ty masz za Alfę?
1: 159.
0: Masz 159, często jesteś u mechanika?
1: Nie, w ogóle jeszcze nie.
0: A jeździsz nią?
1: No jeżdżę, zrobiłem w nią przez rok, nie, 2 lata to będzie, to zrobiłem z nią 120 tysięcy. Także jeżdżę ją około 60 tysięcy rocznie i jeździ.
0: I nie byłeś jeszcze u mechanika?
1: Nie, no byłem, no wiesz, no olej się zmienia, nie, tam te rzeczy, no tak, eksploatacyjne, ale, zawieszenie,
0: wiesz,
1: coś tam.
0: Alfy mają taki ten, że to strasznie zawodne.
1: Nie, 159 są udane, zresztą mają ten silnik taki, wiesz, nie do zajeżdżenia, bo ja mam ten dieslowski, fiatowski silnik, on nie jest do zajeżdżenia, także no, polecam. Za to Mercedes mi się psuje, no. Elektryka.
0: Mercedesa, z tego co usłyszałem kiedyś, to chyba spaliłeś.
1: Tak, mi się bo miałem kuna, mi tam podgryzła trochę przewody, ale na tyle, że one po prostu się zwarły. No i na nieszczęście pojechałem do polskiego mechanika w Holandii, który mi to tak naprawił, że to potem takie zwarcie poszło, że się wszystko spaliło.
0: A pozwałeś ich?
1: Nie, to już wiesz.
0: Co, no, co nie, no spalili ci auta, ty nie, no wiesz.
1: Nie, bo to zaraz będzie, wiesz, że świadków nie mam, to będzie, że wiesz, że już ta kuna to pogryzła, bo pojechałem potem do serwisu w tym holenderskiego, to powiedzieli, że cała wiązka była pogryziona. No, ale nie, jeszcze jeździ ten Mercedes, no ale to muszę przyznać, że w porównaniu z Alfą to Mercedes się bardziej psuje.
0: Tak, poczekaj, bo wrzucił tutaj nam słuchacz Jarek Welbigos na czacie tabelkę, tylko nie wiem skąd to jest, Jarku, jakbyś mógł dodać, ale właśnie czytam o naliczaniu, o mandatach, tylko nie wiem z jakiego to jest kraju, bo to tak, może zaraz nam dorzuci tutaj kolega, od 1 mili do 10 mil przekroczone, 25 do 70% wypłaty.
1: To musiałoby być z Anglii, bo w Irlandii już nie ma w milach, nie?
0: No, nie, w Irlandii są kilometry, ale nie, tu pisze, że z UK to jest.
1: No bo mile jeszcze są w UK chyba tylko, nie?
0: Od 1 mil do 10 mil mogą ci z tygodniówki pyknąć 25 do 75%, dostajesz 3 punkty. Od 11 mil do 20 mil 75 do 125% wypłaty, to jest z tygodniówki. A powyżej 21 mil od 125 do 175%. No to już jest drogo.
1: No, ale to tak to powinno być, że się zabiera wedle procentowo, nie? Wedle
0: no,
1: zarobku.
0: No jest, wiesz, no bo jak jedzie gość, który, wiesz, ma tych milionów na koncie trochę, no to on będzie cisnął i mogą go karać takimi
1: 200. To go trochę chociaż zaboli troszeczkę, nie?
0: A tak to jak od razu walną pół bańki, to tego zaboli.
1: A co do świetnych niemieckich podatków, to tak się przyznam, tego kupiłem sobie, mam kryzys wieku średniego, nie? To ten Mercedes ma ściągany dach, taki mały Roadster. No to już ten czas chyba przyszedł, że tak ten, zacząłem na Cabrio, ale to wcześniej mnie złapało, kryzys wieku średniego.
0: No, kupię... Ty ile ty masz tych lat?
1: Będzie 35 w tym roku.
0: Czemu ty masz kryzys wieku średniego, ja mam 34.
1: Zobacz, ale złapał mnie. No też już wiesz, za rok będziesz kupował Cabrio, przygotuj się.
0: Nie będę. No, sobie ale... Hulajnogę kupię.
1: Kupiłem go sobie za zwrot w podatku. O. Mhm. W Niemczech są fajne zwroty podatkowe, nie? I jest coś takiego, że się płaci w Niemczech bykowe nadal. No, jak jesteś kawalerem, to płacisz podatki jakieś dwa razy wyższe niż żonaty.
0: No to niesprawiedliwe.
1: A jak już masz dzieci, to w ogóle mało płacisz.
0: I to w tych Niemczech okropnych, co tak ten Zachód promuje takie związki wolne, żeby rodzin nie było.
1: Właśnie, żeby tego, a tutaj tak na dzieci ci obcinają podatki. Jak żonaty jesteś, to obcinają. Nie? Ale są związki partnerskie i co jest dziwne, w tych cholernych lewackich Niemczech, jak jesteś w związku jednopłciowym, to nie masz tych ulg podatkowych. Ale jak jesteś w związku małżeńskim, sakramentalnym, to masz dwukrotnie mniejszy podatek płacisz. To ciekawe, nie?
0: Bardzo się posypała teraz ideologia.
1: Ale kurde, Niemcy tak i tego promują, to gejostwo promują.
0: Tak, bo... tylko gejostwo, tylko.
1: A tu te prorodzinne to są, ci powiem, to na dzieci dostajesz też 500+. I jest jeszcze coś takiego w zeznaniu rocznym, które ostatnio wypełniałem, jest Steuerfreie Kind, czyli masz kwota wolna podatkowa na dzieci. W sensie takim, że jak masz dziecko, nie, to dziecko dostaje normalną kwotę wolną i póki z tobą mieszka, to tą kwotę wolną od podatku, która jest taka sama, jak ty masz jako rodzic, sobie dopisujesz do swojego. Czyli masz dwa razy większą kwotę wolną z jednym, trzy razy większą z drugim dzieckiem i tak dalej, i tak dalej.
0: Mhm. To jest fajnie. Czekaj, bo się tutaj skoncentrowałem na czacie. Tylko, ja nie wiem, ludzie tak chyba wyszczerą połowę zdania, które chcą powiedzieć i do niczego nie idzie tego przypiąć. Wiesz co, ja ogólnie jestem za tym, żeby nie dawać ludziom żadnego 500 plus, po prostu ludziom nie należy zabierać. Nie należy dawać, nie należy brać i tyle. Powinni po prostu mieć odliczony, wiesz, podatek czy coś tam, a nie jakieś wielkie rozdawnictwo państwa, gdzie zabiorą dwa razy więcej niż...
1: Znowu ci powiem, z drugiej strony, tu w Niemczech mamy jednak o wiele większą mobilność socjalną w porównaniu na przykład z Anglią. Z tego powodu, że masz na przykład uczelnie darmowe, nie całkowicie, masz dotowane stołówki w uczelniach, tutaj sobie, ja też chodzę czasem sobie tu do menzy, są tanie obiady.
0: A dobre?
1: I dobre, o, masz taki wybór, że ja pierdzielę, nie, codziennie inne
0: kierujmy
1: menu.
0: Kierujmy się tym, żeby było dobre, a nie tanie.
1: Nie, jest dobre i tanie i to jest fajne i masz w ogóle menu takie, wiesz, na 5 czy 6 potraw codziennie, co w
0: czy
1: akademii.
0: Można jeszcze powiedzieć coś zdrowego, a nie tylko schabowego.
1: Nie, masz tak, masz wegetariańskie, tradycyjne, tak zwane klasikier, gdzie tam masz schabowego właśnie, czy tam jakieś bursztyny. Masz azjatyckie, masz włoskie i jeszcze coś. To są takie, wiesz, 3-4-5 działów, gdzie codziennie jest inne. I to tam taki obiad sobie możesz za 5 euro spokojnie zjeść, się najeść, jeśli jesteś spoza, nie? Bo jeśli jesteś studentem w mędzie, no to ten obiad zjesz za 2 euro, nie? I no pełna. Sobie wybierając.
0: Czyli miesięcznie 60 euraczy na obiady i zawsze chodzisz, przynajmniej ten jeden ciepły posiłek masz.
1: Tak, i to...
0: Ach, te Niemcy niedobre.
1: Studia masz za darmo i widzisz, i to jest to, co daje ludziom tą właśnie w miarę równy start, że biednych ludzi, dzieci też pójdą sobie na ten uniwersytet, nie zapłacą za niego i jeszcze tanio zjedzą. Nie będą głodni, bo to wiadomo, że na studiach to picie to jedna sprawa, jedzenie to druga. No, a jednak to dwa piwa, nie? W Niemczech czy tam trzy za te 2 euro, to jednak no, jeszcze zje ten obiad. No i jeszcze te takie właśnie 500+ i tak dalej, to jest dla tych, którzy, wiesz, rodzice, bo zrobisz zwolnienie podatkowe, no ale możesz mieć rodziców w ogóle steuerfrei, czyli nie płacących żadnych podatków, bo ci, co siedzą na tych tam hard 4 czy coś, nie?
0: O, to Etam o nich często opowiada.
1: No, no to ci harcowcy, wiesz, wszyscy. No, ale dużo się z tych harcowców dzieci idzie na studia potem. Się
0: No to
1: zdarzają
0: dobrze.
1: tacy. Gdyby oni nie mieli tego 500 plus, to może te dzieci, wiesz, nie miałoby szans iść na te studia. Bo to, że zwolnisz z podatku, to okej, ale to dla ludzi płacących podatki, nie? A nie chcielibyśmy wychowywać następnych pokoleń, które będą siedzieć na tym harcu, nie? Bo się nie wykształcą.
0: No ale wiesz co, ja ci powiem tak, z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby to w jakiś sposób było ze sobą powiązane, że a zobaczą u rodziców, że rodzice siedzieli na socjalu, to oni też będą siedzieli na socjalu,
1: To właśnie o tym mówię, tylko że.
0: nie, to jest bzdura, wiesz dlaczego? Ja ci już coś powiem. Pamiętam, przecież w Polsce nie było jakiegoś wielkiego socjalu. Ludzie nie siedzieli na tym bezrobociu tylko dlatego, żeby sobie siedzieć na bezrobociu. Poza tym, co tam jest z tego bezrobocia? Się dostało parę złotych na krzyż i co najwyżej jakieś ubezpieczenie, że jak cię ząb zaboli, możesz iść do dentysty czy do lekarza, jak ci się tam coś stanie, masz to ubezpieczenie społeczne. Ale przecież ja pamiętam doskonale lata 2006, 2007, 2008, w 2009 zaczęło się to ukracać, gdzie przyjeżdżali ludzie z Polski, w której nie mieli socjalu i po prostu sobie szli po socjal w Irlandii, bo Irlandia rozdawała po prostu o tak. Mogłeś sobie po prostu iść do urzędu i dostawałeś socjal. Kurwa z ulicy, przepraszam, że przeklnąłem. Autentycznie opowiadałem całkiem niedawno tej jednemu z naszych nocno nadających nocnym radiu historię właśnie, jak przyjeżdżali ludzie do Ballyshannon, szli prosto jeszcze z walizkami do socjala, zwłaszcza jak mieli znajomych, którzy już tutaj byli w Irlandii i mówili, że nie mają pieniędzy, na co pani nie tylko w Ballyshannon, wypisywała im kartonik, szli z nim na pocztę i jeszcze pani mówiła, trzymaj sobie ten kartonik, będziesz na niego co tydzień dostawał te 188 do momentu, jak ci nie przyjdzie karta socjalna, a później to chodzi już tylko z kartą socjalną. I siedzieli na socjalu i przyjeżdżali na wakacje, gdzie posiedzieli 3 miesiące, no to dostawali tam, nie wiem, te 15 razy dostali po 188 euro. Mieli wakacje na plaży, nie musieli pracować, jeszcze wrócili zarobieni do Polski w jakiś sposób. Także to nie jest tak, bo w Polsce nie było socjalu, a jednak ludzi do socjal ciągnie.
1: No, ja to mam dużo historii takich, co wiesz, pozachodziły w ciążą, nie za bardzo chciały zostać z ojcem, to wyjeżdżały do Anglii i tam sobie na to dziecko ciągnęły, nie? Bo w Polsce to nie było szans, żeby na dziecko coś dostać, w Anglii była szansa i to takich parę historii znam takich, nie?
0: Tak, to ja znam ludzi, co się specjalnie wyprowadzili i wiesz, na przykład przyjechali, żeby się urodziło za granicą, że już jest takie, że to na przykład irlandzkie, po czym nawrót do Polski, ale później się okazało, że o, ale to państwo to nie chce tak płacić na swojego obywatela, jak obywatel nie mieszka w państwie.
1: Właśnie, profesorze, a ty ten, czytasz czata, bo adwokat mi napisał, że opowiadam o urokach życia w
0: Nie,
1: neokolonialnym
0: nie czytałem
1: państwie.
0: chwilowo.
1: Ty powiedz, jakie kolonie miała Irlandia socjalna? Chyba żadnych.
0: Nie wiem.
1: No patrz, no nie miała. No Niemcy też raczej nie były kolonialnym krajem. No teraz sobie tam skolonizowały Polskę, nie? Może trochę.
0: Triggerujesz.
1: No, tak trochę trygeruje wodza, nie? Czy to adwokat pisał?
0: Ale wódz nie zadzwoni, bo nie ma jaj, także.
1: Nie, bo ma dzieci.
0: A, no tak, to
1: On
0: musi
1: pisze
0: mieć jaj.
1: neokolonialnym, no. Że co tam Niemcy skolonizowali? No Polskę skolonizowali, tyle, nie? Ale no raczej niemiecka potęga to jeszcze jest na tym ciężkim przemyśle oparta cały czas. Na tych takich dobrze płatnych pracach i tej takiej klasy średniej. Bo jednak przemysł to są dobrze płatne prace i stabilne prace. No i na tym Niemcy siedzą i nie chcą w ogóle tego outsourcować, nie za bardzo. Co
0: Ja tu
1: zrobiła Ameryka?
0: chciałem taką ciekawostkę dodać, bo tak właśnie sobie o tym mówisz, ja tak słucham, to tak doszło do mnie że jakby to głupio nie zabrzmiało, ale ci uchodźcy, co przyjeżdżają, no fakt, oni mają tam, dostają jakieś, najpierw są sprawdzani, czy są, wiesz, bezpieczni, w ogóle tam bla bla bla, te wszystkie procedury, oni dostają pomoc od państwa, ale też nie jakieś kokosy. Chyba tam jest jeszcze opcja domu socjalnego, ale domy socjalne to też przez naszych są okupowane, więc może to być lekka niechęć, no bo podbierają naszym, którzy chcą iść na domy socjalne.
1: O to.
0: Bo Polakowi się należy. Ja już tyle razy to słyszałem, że jest to
1: z Polski. Bo jest biały.
0: Tak, bo jestem biały, bo jestem z Polski i mi się należy. Ale poczekaj, tak sobie myślę, że ci ludzie nie siedzą na socjalu, bo ja w kółko widzę, że oni gdzieś pracują.
1: No tutaj to wszyscy jesteś. No ostatnio mnie Afgańczyk wziął.
0: Znaczy ja nie mówię, że wszyscy pracują, ale dużo. Często widzę, że bardzo dużo z nich pracuje. Jak nie robią gdzieś w jakimś tam kebabie, to u jakiegoś fryzjera, chociaż zamiatają te włosy z podłogi, także no...
1: No tu mnie mówię, ostatnio Afgańczyk z Kabulu wziął taksówką, także też sobie tam pracował. A powinien być w ogóle ten... O, pisze adwokat, czy trzeba robić białe dzieci.
0: No, to ja tak... jestem za tym, żeby robić zdrowe dzieci.
1: No to tak już w nowym... A, może, może będę ten, może stworzyłem właśnie nie białe dziecko i jeszcze tego bardzo dumny z tego.
0: Ale to może pogadamy, kiedy idzie.
1: Tak. Białe dzieci w ogóle. A podobno dzieci mieszane właśnie są zdrowsze i mają mniej alergii i no, ogólnie zdrowsze.
0: To znaczy, wiesz co, ja myślę, że tutaj jest taki obraz trochę tego, unaznaczacie teraz tego, co władza chce powiedzieć, to ludzie nam przekazują.
1: No ja miałem właśnie kiedyś takiego kolegę tam w rekonstrukcji, jak jeszcze robiłem, który tam, no nie będę mówił, gdzie pracuje, bo to zaraz wyjdzie kto to, on był taki bardzo cichy, on pracował z władzą w związanych instytucjach. Jak jeszcze PO rządziło i tak dalej, to on był tak trochę, miał takie ciągata, był cichy, ale był proeuropejski w ogóle. Jak tylko PiS dostał się do władzy, o, to swoje ciągoty dopiero zaczął. Teraz się z takim patriotą, narodowcem stał i w ogóle. Ja to mówię, że tak po prostu w ludziach się działo i teraz zaczęli, wiesz, mają...
0: Teraz wiedzą, że teraz za takie mogą. Jak pójdą i dadzą takiemu odmiennemu na ulicy w pysk, to nie zostaną ukarani, no bo
1: jak to
0: władza,
1: powiedział wicemarszałek Sejmu, jak tam chyba pobili jakiegoś muzułmanina, nie pamiętam co to było.
0: Nie wiem co powiedział, powtórzę po raz kolejny, nie słucham, nie oglądam.
1: No dobra, ale to będzie symptomatyczne, to marszałek Sejmu po jakimś pobiciu czymś powiedział, nie pochwalam, ale rozumiem.
0: Żartujesz.
1: No tak. No to wiesz, jak się nie czuć przyzwolonym do bicia po mordzie Hindusów czy innych, jak ci powie, nie pochwalam, ale rozumiem.
0: Adwokat tu do ciebie pisze, że seks homoseksualny jest dużo przyjemniejszy. Nie wiem, skąd on to wie, ale...
1: No nie, może próbował, jak lubi. No ja nie będę, wiesz, ja jestem bardzo tolerancyjny. Jak lubi, ja nie będę próbował. W każdym razie słyszałem, że kolega Dmowski też mówił, że ten... Że to jest najbardziej męski rodzaj seksu, bo bierze w końcu w nim udział dwoje mężczyzn, także.
0: Ja czytam tutaj, co Jarek pisze, że pracuje. A, bo że. Nie wiem, Jarek, jak mógłbyś napisz to jeszcze raz, tylko jakoś tak z polskimi literami, żeby to szło jakoś odczytać, bo on tutaj chyba pisze o tym, że. Tylko nie wiem, o kim on pisze. Czy o tych uchodźcach, czy o kimś, że oni mają. I tu można wypikać, bo pracują na czarno, kebabownia, gdzie kręci się 10 osób, z czego jedna płaci, a 9 na socjalu, bo roboty nie ma. Nie rozumiem, co ty tutaj napisałeś.
1: To była wicemarszałek Mazurek, która powiedziała, gdy tam w Radomiu był jakiś marsz kodu, czy whatever, nie, niech tam sobie ten kod będzie, ja też go nie lubię, ale sobie maszerował i jakiś tam paru młodzieży wszechpolskiej wzięli jednego i spetowali, pobili i ona powiedziała właśnie na to nie pochwalam, ale rozumiem. Bo pamiętajmy, że akcja rodzi reakcję. No nie, no wiesz... Taka wypowiedź...
0: Tak, ale poczekaj, a jakbym tak przeciętnemu sąsiadowi dał w ryj, to też bym powiedziała, że nie popiera, ale rozumie, bo a nuż sąsiad mi coś głupiego powiedział i mogłem zareagować?
1: Sprowokował cię byciem.
0: Czy to jest wybiórczo tylko dla tych, co nie są spod tej jednej, jedynej słusznej wiary?
1: No to chyba tak właśnie jest. No ale widzisz, no idzie taka wieść w świat, w Polskę, no to wtedy wiesz.
0: Starajmy się mówić jak najlepiej o Polsce po prostu. No. Jako będąc...
1: Nie, właśnie nie. Właśnie nie, profesorze.
0: Znaczy wiesz, chodzi mi o to, żeby mówić prawdę, ale też nie starać się wyciągać tylko tego, co złe, ale przynajmniej starać się równoważyć tym, co dobre.
1: Nie, ja ci powiem tak, profesorze. To jest... Jeśli rozmawiamy tym razem z Irlandczykami, a z Niemcami, to nie mówmy źle o Polsce, bo stamtąd pochodzimy sobie, wiesz... Nie róbmy złej prasy, nie? Bo to jest głupie. Ale jak tutaj sobie rozmawiamy między Polakami, to właśnie powinniśmy mówić źle o tym kraju, między Polakami, mówić co jest złe, żeby naprawić coś.
0: Ja mówię właśnie o tym, o, wiesz, tak jak mówisz, tam jak się rozmawia z Irlandczykami czy coś, to ja przecież nie wyjeżdżam tam o jakichś rządach czy o kimś, tylko zawsze, nawet dzisiaj w sklepie spotkałem sąsiadkę, która mówi, że ale paskudna pogoda, no mieliśmy znowu kolejny sztorm, także za dwa dni będzie u was tam w Polsce i ona mówi, ale wy macie przynajmniej lato gorące. Ja mówię, no mamy gorące lato w Polsce, tam 30 stopni więcej, może nawet. Ona mówi, a to super. Ja mówię, no to jedź, zobacz. Mówię, piękny kraj, w miarę tani. Jeszcze jak się weźmie stąd pieniądze, ona, no na pewno będę chciała zwiedzić. I mówię, to przyjdź jak chcesz, to ci dam jakieś ciekawe miejsca, bo w zależności co chce, czy nad morze, czy w góry do odwiedzenia. Także starajmy się przynajmniej do tych, co są... Obcy.
1: Mam kolegę.
0: Nie są Polakami, starajmy się robić dobrą prasę, a między swoimi możemy sobie pogadać.
1: A mam kolegę Niemca, takiego, no stary konserwa, siwy Niemiec, taki wiesz, normalny, typowy. No i się dowiedziałem, że tak, jego mama urodziła się w Szczecin, a jego tata urodził się w Breslau. No i od tego czasu, jak się to dowiedziałem, to ja codziennie go pozdrawiam polskim dzień dobry i mówię, że jest Polakiem. Mówię, przecież twoi rodzice to Polacy, w Polsce się urodzili. O nie, to Niemcy były, coś. Jakie Niemcy? Polska przecież rok, Wrocław, Szczecin.
0: Jaki Wrocław, to jakie Niemcy, prawda?
1: No, oj, biedny się denerwuje.
0: To dobrze, lubisz triggerować, lubisz tak czasem podpuścić.
1: No tak, jak kiedyś, wiesz, jeden Niemiec tam instalację projektuje, projektant. Tak patrzę, co on robi i tam właśnie chyba wodkan robił pod prysznicę, a ja mu mówię, ty, ale pamiętaj, żeby gaz to nie do prysznicy. Tak spojrzał, takie wielkie oczy zrobił. Chyba zrozumiał.
0: No tak, to...
1: Mówię, nie, nie tak jak wy robicie to zwykle. Nie, gaz, prysznicę, nie. Oja.
0: Wiesz co, no tak patrzę, czy ktoś zadzwoni, bo ja tak już chciałem się zerwać godzinkę temu.
1: Będziemy kończyć chyba w ogóle, bo nikt, wszyscy mają dzieci, się porobiły.
0: Wszyscy
1: a ty nie masz dzieci, nie? Bo...
0: Znaczy, wszyscy mają dzieci.
1: A ty nie masz dzieci.
0: No nie, ja stwierdzam.
1: No ja też nie mam dzieci.
0: Do tego trzeba dorosnąć. Ja na przykład podziwiam ludzi, którzy urobią dzieci. Często to jest w Polsce, jak tam słyszę, że trzeba mieć, bo rodzina naciskała. What? Jak? No, bo babcia się pytała, kiedy dziecko będzie, rodzice się pytali, kiedy zrobimy dziecko, no to zrobiliśmy. Aha. No to bardzo świadome rodzicielstwo.
1: No, nie, ja tu się ten... Też może będę miał nieświadome rodzicielstwo niebawem, ale to tak... No. Tak wyszło, no ale to już w pewnym wieku...
0: Ale wiesz, to jest co innego, kiedy ty już masz te 35 lat, a ja mówię o ludziach, którzy mają po 20 pary i walą już tam dwójkę, trójkę, no po rodzice każą, nie?
1: Oj, ja się spotykałem z 19-latką, nie? Ale to ja miałem chyba 22 czy 3, no. Tak była trochę młodsza ode mnie tam, no chyba nawet o 5 lat, no ja miałem 24, no 19, no nieważne, na jakimś tam właśnie SG byłem, się strzelałem. Przyszła taka, o, taka słodka dziewczyna, no, się umawiałem z nią wtedy. Się poumawiałem, nie, a ktoś mi tak, ty się z nią umawiasz, a co z nią nie tak? Ty, ona ma dziecko. Mówię, wow,
0: no
1: nie.
0: No to co, gorsza, że ma dziecko?
1: No nie, no ale mówię, to dobra, ma dziecko, nie. No to się przygotowałem, że taki bobas przyjdzie mały, nie, ty, a ona takie 3-letnie dziecko do mnie prowadzi.
0: To wiesz, miała 15, jak zaczęła w takim.
1: No, a wiesz, co było najlepsze? Że wiesz, że tam coś tam opowiadałam, no bo ten mój były to taka świnia, nie? Jak zaszłam w ciążę, to mnie zostawił, nie? I w ogóle. No ja mówię, no, świnia nie chciał dziecka wychowywać, mówię swojego, taki ojciec. Mówi, ale to nie ojciec. No, także to z tym taki. A była tak katolicka niesamowicie.
0: Często to jest.
1: No.
0: Z jakiegoś dziwnego powodu jest to częste, że ci najbardziej święci najczęściej bardzo młodo.
1: No, tak.
0: Nie wiem, o co chodzi, szczerze mówiąc.
1: No bo wiesz, zakazany owoc jest bo taki najbardziej...
0: Może ci lewacy, co tak nie dreptają do tego kościoła, to wiedzą o czymś takim jak zabezpieczenie albo o świadomości tego, a nie tylko, że można tak, jak ksiądz pozwolił.
1: No, albo to wiesz, jak już tak ciągle wmawiałem, że ten seks jest taki zły, to w końcu chcesz spróbować kiedyś, ale nie za bardzo wiesz, jak to robić i no.
0: Adwokat pyta, bardzo młodo to ile, profesor? No tutaj właśnie opowiada nam Błażej o 15-latce, która w sumie 19-latce, która miała już 3-letnie dziecko, więc...
1: No, no to...

0: i żeby były. Nieważne, że się ludzie nie kochają, albo tam są ze sobą miesiąc, ważne, żeby mieli dzieci.
1: Albo jest tak łapanie na dzieci, to jest w ogóle.
0: No, to też, ale a z drugiej strony głupota jest, wiesz, porucia się po kątach, byleby tylko być zaliczonym, tudzież zaliczyć.
1: No, ale z tymi dziećmi to fajnie, i te, wiesz, i te śluby w ogóle, ja nie rozumiem ludzi, i to mi z taką, wiesz, naturalną szczerością mi opowiadają, no, tam wzięłam 30 tysięcy, 40 tysięcy kredytu na ślub, nie? No, bo ślub to musi być na 200 osób, nie?
0: No, to i tak cię przebije, bo to taka historia akurat z od nas z Irlandii, ale z polskiego, jakby powiedzieć, środowiska, gdzie tam jakaś dziewczyna zrobiła ślub i też się nie chcę skłamać, to było 300 czy 400 osób, to chyba było 300 osób, tyle tylko, że ona pochodziła z dość bogatej rodziny, zrobiła tą imprezę, no ale wiadomo jak to u nas, rywalizacja, no to jak jedna zrobiła na 300, to druga zrobi na 400, no i ta druga zrobiła na 400, tylko że wzięła na to kredyt. No, po czym się okazało, że z tych 400 osób, co tam było zapłacone i w ogóle to przyszło może tam z 30% i to jeszcze wiesz. I nie wiem jak wygląda to w Niemczech, ale na przykład w Irlandii nie jest tak jak w Polsce, że biorą ślub, to trzeba im w kopercie 1000 zł dać. Człowieku tam czasem w kopercie się daje, nie wiem, 20. Jak dasz 50 euro, to na ciebie patrzą, jak dasz 100 euro, to na ciebie patrzą jak na wariata, nikt tyle nie daje. No. Dajesz tam 10, 20, max 50, jak ktoś daje stówkę, to są rodzice. To są rodzice, tylko w Polsce jest jakieś tak, że a, bo to młodym się musi ślub zwrócić czy coś i od razu jest, wiesz, walenie.
1: Nie, w ogóle nie rozumiem, wiesz, zapraszam się na imprezę, a ja mam za tę imprezę zapłacić. To jest w ogóle jakieś chore, nie? Jak ja zapraszam kogoś. Ja bym na przykład, wiesz, jak ja zrobię ślub, czy tam ten, to bardzo proszę, ja zapraszam ludzi. Nie oczekuję, że mi przyniosą pieniądze, no bo to jest moja impreza, chcę się z nimi bawić, cieszyć. Ja zapraszam, no to proszę, zapraszam, nie? Nie oczekuję, że mi ktoś przyniesie pieniądze, no bo to nie na tym polega.
0: No dokładnie, tylko że widzisz, ludzie myślą, że wiesz, jak jedna z bogatej rodziny zrobiła imprezę na 300 osób i jeszcze jak to w Polsce tam każdy przyniósł po te 1000 czy tam 2000, no to się jej a. zwróciło, b. zarobiła, a druga wzięła kredyt, zapłaciła, no i to już mija któryś rok i ona dalej spłaca tak.
1: Nie, to no, branie kredytu na wesele to... No.
0: Nie ma jak zacząć nowe życie z nowym długiem.
1: No jeszcze rozumiem, wiesz, jak na nowe życie weźmiesz kredyt na dom, że sobie razem zamieszkacie, no to okej, nowe życie z długiem, no ale masz to dom, nie, za to. No, ale no
0: wiesz, kuźwa, pod warunkiem jeszcze, że możesz zrezygnować z tego kredytu w miarę po kosztach, gdy się, nie wiem, koniunktura w mieście czy gdzieś tam zawali, no musisz się wynieść, no nie będzie...
1: Oddasz klucze i tyle, nie?
0: No to oddasz klucze, najwyżej cię tam skasują na tą, jak się nazywa, Błażeju, kaucja? Kaucja, tak? Kaucja, bo tam się wpłaca jakiś wadium wpłaca, nie wiem ile tam jest, 10 chyba procent, czy... Chociaż czekaj, teraz chyba jest 4% w Irlandii się płaci.
1: No tu a nie. Była promocja... W Reichu nie, możesz oddać klucze, po prostu.
0: Możesz dodać klucze i idziesz po prostu, tak?
1: Do widzenia.
0: Nie masz kary. No to jest świetne, a to jeszcze można uznać za coś takiego jak wynajem od banku. O.
1: No, ale widzisz. Nie no, wynajem to jest, wiesz, to jest uczciwe. Bank bierze zabezpieczenie, ty spłacasz.
0: Wkład własny to się nazywa.
1: No, ale nie, mówię, bierze zabezpieczenie w postaci mieszkania od ciebie na kredyt, nie? Nie masz jak go spłacać, no to oddajesz zabezpieczenie i wszystko, nie? A nie, że oddajesz zabezpieczenie i pomimo, że bank był zabezpieczony, to jeszcze, wiesz, jak dwa razy spadła wartość, to jeszcze spłacasz, nie? 20 lat. No to jest, to jest kurestwo banków, nie?
0: No jest, ja ogólnie jestem przeciwny jakimś tam odsetkom, nie powinno tak, to w ogóle jeszcze, to tak bym tak sobie pomyślał, że nie dość, że masz konto w tym banku, płacisz za to, że trzymasz tam te pieniądze, to jest.
1: Swoje pieniądze?
0: Ale jeszcze jak chcesz pożyczyć i jeszcze od tego musisz zapłacić, to już zaczyna być, to już chyba wolę ten model islamski, gdzie nie ma tych procentów.
1: Dobra, się zrobiła 11.46 na Nichu, ty tam macie chyba wcześniej, nie? Czy później?
0: 46.
1: Byliście drugi, także jesteście uprzywilejowani. No ja niestety na 9 idę do roboty, czyli twoją 8. No, także pora kończyć. Miło, że byłeś ze mną na antenie.
0: Poczekaj chwilkę, bo tutaj jeszcze coś...

0: adwokat dodał, tylko nieźle jest to, że chłopaków razi, gdy napisze chyba się, trzeba robić białe dzieci, to się sami cenzurują, ale nie rozumiem. Możesz się odnieść?
1: No, mnie nikt nie cenzuruje, ja na przykład ostatnio...
0: Przecież czytamy wszystkie takie, co piszecie do nas. Łatwiej będzie, jeżeli będziecie
1: pisali... Nie, no napisał, że się... że nas razi to.
0: Ale wiesz co, ja nie czytam wszystkiego, bo... Jeszcze
1: nie, no mówiłem o tym, że adwokat napisał, że się robić białe dzieci. No to ja mówię, ja robię, o, a jednak myślałem, że pójdziemy, a tylko by dołączę.
0: Stawiając małpę przed nikiem, łatwiej nam jest wtedy.
1: Wódz się dodzwonił.
2: Mówisz, że ja nie mam, no to jak to tak?
1: No masz, no, ale czemu 11:47?
0: Dzieci obudził. Proszę, jaki ojciec wyrodny.
2: Dziecko bardzo ładnie śpi od 2 godzin, ale...
0: To nie mogłeś zadzwonić wcześniej.
2: Nie, po co, jak gadacie takie bzdury, że to się słucha?
0: Bzdury? W którym momencie? To wiesz, to
1: o białych dzieciach.
0: Poczekaj, mówimy o tym, że fajnie, że są zdrowe dzieci, to pogadajmy o nieistniejącym ręku. Jedzie.
2: A po co?
0: No nie wiem, no to posłuchajmy bzdur z drugiej tubki.
2: Nie wiem, co ci mam powiedzieć, bo sam popsuwałeś wolny rynek jeszcze parę minut temu, ale to ja nie o tym. Ja chciałem tylko odnośnie tych odsetek.
1: Przepraszam, jako prowadzący skorzystam z tego prawa, że mogę przerwać wam obu. Drogi leniuchu, jako że pierwszy zadzwoniłeś, zostawiam ci rozmowę z wodzem na dokładnie 3 minuty, bo muszę tylko wyrzucić... Nie, to akurat nie to, tylko muszę wyrzucić pranie z pralki, bo mi zgnije do jutra, mi się nie będzie chciało. Także dobra. Zostawiam na 2 minuty, 3 minuty.
0: Spoko, hej. Nie ma problemu. Jedziesz, wódz. Fajnie, że zadzwoniłeś, bo już chłopie gęba boli.
2: Ja nie, no bo gadasz o tym, że podoba ci się model bezodsetkowy, nie? Bo to...
0: Bardzo mi się podoba.
2: To znaczy, pamiętaj o tym, że pożyczki w islamie odbywają się na innych zasadach, ale...
0: No tam jest inwestycja biznes czy w coś, no okej.
2: Okay. Dokładnie tak, ale to mówimy tutaj, wiesz, o pożyczkach biznesowych, natomiast na chatę to ci za to nikt nie pożyczy.
0: No nie, tylko wiesz, o co chodzi, bo nie wiem, od kiedy nas słuchasz, jak rozmawialiśmy...
2: Za krótko.
0: W ogóle zaczęliśmy rozmowę od banków, czyli to, nie wiem, godzinę, dwie temu, nie pamiętam już. Zaczęliśmy rozmowę i tam było o tym, że banki nas czeszą za to, że możemy przetrzymywać tam pieniądze, no to jeszcze okej, bo może to być po prostu coś na zasadzie bezpiecznej skarbonki, że no wiesz... bezpieczniej trzymać pieniądze w banku niż w domu, prawda? Okej, okay, za to można zapłacić.
2: Kiedyś tak to było. Pierwotnie banki pobierały właśnie opłatę za przetrzymywanie złota w ich sejfach, tak?
0: No i to jest wszystko spoko, ale wiesz, w momencie, kiedy już płacisz do banku za to, że pieniądze tam zanosisz, jak i kiedy je wynosisz, no to już zaczyna być lekko irytujące.
2: No ale nie jest. No, musisz brać pod uwagę to, że osoba, która pożycza ci pieniądze, potrzebuje mieć jakąś motywację do tego, żeby to zrobić.
0: No tak, ale z drugiej strony przecież nie pożycza ci swoich pieniędzy, tylko pieniędzy cudze.
2: Ale to bank ponosi ryzyko, a nie deponenci, którzy włożyli w nie pieniądze.
0: No jakie ryzyko? Dodrukują sobie? Zmienią w Excelu? Nie wiem, orientujesz się, jak to wyglądało chociażby w sprawie, jak były te irlandzkie kredyty? Po prostu coś im nie zwróciło, to sobie wpisali w Excel, że się im zgadza, dziękuję.
2: No tak wygląda niestety w systemie, gdzie banki prywatne mogą kreować pieniądze właściwie bez żadnych ograniczeń. No, to już jest wina jakby systemu ekonomicznego, w którym żyjemy, nie?
0: To ja o tym mówię, bo ja mam w jednym z takich banków konto i teraz tak, za używanie okej, okay, bo wiesz co, w ogóle tam chodziło o Patronite'a, do którego zapraszam tam ludzi do dołączenia do Patronite'a nocno-radiowego, no i Błażej zapytał o odnośnie Patronite'a i ja tam uruchomiłem się z tym bankiem, no i okej, okay, rozumiem, że tam są teraz na przykład te dotykowe, co kartą płacisz dotykowo, nie płacisz tam żadnych prowizji od tego, od takiej operacji, ale jak na przykład wpisujesz PIN, nie wiem jak w Polsce, ale jak na przykład korzystasz wpisując PIN, czyli wkładasz tam do tego czytnika, to już masz jakąś prowizję. No i teraz tak myśląc, za to, że zanoszę pieniądze do banku, płacę. Za przelewy płacę, za wypłaty płacę. Jak chcę wziąć kredyt, to też płacę. W prywatnym banku, który nie ponosi żadnego ryzyka.
1: No jest.
0: Oni mogą sobie... No cześć. Mogą sobie w każdej chwili pożyczyć te pieniądze komuś, a jak stracą, to sobie po prostu wklepią, że nie stracili. I no to nie jest fair. No nie wmówisz mi, że to jest fair.
2: Znaczy, no, wiesz, nie zgodzę się z tobą. Wiesz, bankomat jest formą usługi, więc nie rozumiem pretensji o to, że się za nią płaci, tak? Czyli...
0: Ale ja nie mam pretensji za to, że się za nią płaci, tylko mówię, że to jest nie fair po prostu. No masz. Że się płaci autentycznie za wszystko.
2: No nie no. Nie widzę tutaj niczego nie w porządku. Jedyne, co jest naprawdę nie w porządku, to jest faktycznie to, że banki mają możliwość kierowania pieniądza według własnego widzimisię.
0: No tak, to z tym to się na pewno zgodzimy obok.
1: Nie, jest jeszcze jedna rzecz nie w porządku, to, że coraz więcej instytucji przyjmuje tylko płatności przelewowe. Czyli nie mam...
0: No też racja. Na przykład w Irlandii praktycznie nie możesz jakoś zapłacić rachunków. Chociaż może byś mógł, ale to musisz iść na pocztę i wysłać przelew, za który dodatkowo zapłacisz do jakiejś instytucji, żeby zapłacić jakiś rachunek, a możesz to zrobić prosto przez direct debit. Wszyscy jak jeden namawiają cię do tego i jeszcze ci dają ulgi, że jak tam ustawisz sobie direct debit na płacenie za prąd, gaz, cokolwiek, to będziesz miał tam coś taniej.
1: No, już nie mówiąc, że niektórzy pracodawcy nie wypłacą ci gotówką pensji.
0: A to też chciałem dodać, że w Irlandii kiedyś takie coś weszło, bo ja to lubiłem, tak wiesz, hajs do ręki, a tutaj taka sytuacja, że możesz iść do wielu fabryk, czy do wielu tam miejsc, gdzie chcesz się zatrudnić i usłyszysz numer konta, bo nie dostaniesz pensji. No i co jest?
2: Doskonale wiedziesz, że to są efekty działań państw, które tak bardzo zresztą uwielbiacie, które próbują ograniczyć szarą strefę, próbują ograniczyć jakieś wypłacanie pod stołem, omijanie podatków i tak dalej, i tak dalej. O to tylko chodzi.
1: No, teoretycznie państwowe banknoty emitowane przez bank państwowy mają tą zdolność do zwalniania z długów, nie? Przynajmniej tak jest wpisane w konstytucjach. I powinny być akceptowane przez wszystkich i każdego. A tak się nie dzieje.
2: No, to jest, wiesz... Państwa dążą do tego, żeby znieść obrót gotówkowy całkowicie.
1: A to wam powiem ciekawostkę na przykład, bo pomimo, że euro jest tym środkiem płatniczym uznawanym przez różne kraje, to na przykład w Holandii nie uznaje się jedno- i dwueurowych, dwucentowych monet. Nie można nimi płacić, po prostu nie istnieją tam.
0: Zawyżają wam ceny do góry?
1: Tak, wszędzie. I no co najdziwniejsze, to nie jest tak, że są ceny zaokrąglone do 5 centów, tylko ceny są tak samo, 99, nie, wszędzie. I jak ci tam wyjdzie ileś tam
0: na
1: tego, to na kasie ci zaokrąglają.
2: To ci winni są groźnika.
0: No wiesz, tylko teraz już masz autentycznie sytuację taką, że tam kupujesz, przyjmijmy te dwie rzeczy za 99 centów, ale płacisz 2 euraki, nie? Bo jest okrąglenie w górę, nie?
1: I lepiej byłem właśnie w Holandii, bo ja mam taki ten sakiewkę do monet i tam zawsze mi się nazbiera tych centów, jedynek i dwójek, co w Niemczech wydają, i w Holandii mi tam jakaś suma wyszła, no i tymi jedynkami płacę te 5 centów, nie? Pani mówi, nie, tutaj w Holandii nie ma takich pieniędzy, koniec.
0: No to dziwne, no ale...
1: Także nawet nie uznają pieniędzy wydawanych przez samych siebie.
0: A Etam się pytał, mnie się pytał dużo wcześniej, czy można byłoby iść i kupić na przykład w Irlandii gazetę płacąc 100 eurówką. Nie ma problemu, mógłbyś zapłacić czymkolwiek, chociaż podejrzewam,
1: 500,
0: że, tak z 500 to mogliby się na ciebie dziwnie popatrzeć i zapytać, panie, a skąd ty pan to masz, bo to takie rzadkie.
1: Jeśli chodzi o 500, to i w Niemczech, i w Holandii, i w Belgii, nie wiem, 90% miejsc, 99% miejsc, w których idziesz na kasie, jest przyklejone, nie przyjmujemy 500 i koniec.
0: Pewnie nie wiedzą, jak wygląda i nie są w stanie ich sprawdzić.
1: Ja się przyznam, mam parę 500, dostałem tam, no nieważne skąd, i próbowałem raz jedną 500 wydać, naprawdę jest trudno. idź.
0: No ale możesz do banku iść ją wrzucić na konto.
1: Do banku tak, ale i właśnie znowu to jest rozbuszanie, nie? Mam tak.